0: wyszukiwać pozostałe, często ukryte zarzewia ognia, mówi rzecznik strażaków z Biłgoraja Mateusz Małyszek.
1: To są takie pożary na przykład torfu, na przykład mchu, gdzieś tam żar został troszeczkę w ziemi. Czasami to są pniaki z drzew i tam od spodu się pali. To wszystko trzeba przeczesać, przekopać, przelać wodą.
0: Obecnie w akcji bierze udział około 250 strażaków. Według dotychczasowych szacunków spłonęło kilkaset hektarów lasu, a działaniom gaśniczym objęty był obszar 1000 hektarów. Dziś po południu zakończy się na Teneryfie ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius, na którym wykryto hantawirusa. Infekcja zabiła 3 osoby, zachorowało kilka kolejnych. Spośród blisko 150 osób na pokładzie do niedzielnego wieczora z pokładu ewakuowano prawie 100. Odlecieli do swoich krajów, m.in. do Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i USA. Dziś przewidziano jeszcze 2 loty do Australii i Holandii. Potem z Teneryfy także jeszcze dziś jednostka wyruszy do macierzystego portu w Rotterdamie, gdzie ma przybyć w ciągu 5 dni. Na pokładzie zostanie część załogi. Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii podało, że będzie to co najmniej 30 osób. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Według Polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego kapitan jest zdrowy i nadal odpowiada za statek i załogę. Iran i USA pracują nad miesięcznym rozejmem, który pozwoli osiągnąć szersze porozumienie, ujawnia dziennik New York Times. W ramach tego rozejmu odblokowana miałaby być cieśnina Ormus. Teheran przekazał już za pośrednictwem mediatora Pakistanu odpowiedź na amerykański plan pokojowy. Według agencji AFP Irańczycy koncentrują się na przerwaniu walk, ale domagają się zakończenia wojny na wszystkich frontach, zwłaszcza w Libanie, który jest pod izraelskim ostrzałem. Zupełnie nieakceptowalne, tak już odpowiedź z Teheranu skwitował Donald Trump, a wczoraj amerykański prezydent zapowiedział, że w jakimś momencie USA przejmą irańskie zapasy wzbogaconego uranu. Jest też wpis amerykańskiego prezydenta dotyczący uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Donald Trump zabrał głos w tej sprawie ponad tydzień po tym, gdy dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi opuścił białoruską kolonię karną i trafił do Polski. I w tym wpisie Donald Trump zaznacza, że doszło do tego dzięki wysiłkom jego oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Podziękował też Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń, dodając, że cytuję, to takie miłe.
2: To są aktualności jedynki.
0: Do egzaminacyjnego maratonu dołączają dziś uczniowie klas 8 podstawówek. Dołączają do kończących swoją naukę maturzystów. Egzamin ósmoklasistów potrwa 3 dni, a dziś od 9 uczniowie zmierzą się z językiem polskim.
3: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i trzeba go napisać, by ukończyć szkołę podstawową. Nie da się go nie zdać, ale od wyników zależy, do jakiej szkoły dostaną się absolwenci podstawówek. Dlatego, jak przyznają uczniowie ze szkoły nr 185 w Warszawie, stres jest.
4: Lekki stresik jest, ale jest w miarę dobrze. U mnie to będzie, że zacznie się stresować, jak wyjdę już z tego egzaminu.
3: Egzamin z języka polskiego składa się z 3 części. 2 pierwsze sprawdzają czytanie ze zrozumieniem, a 3 to wypracowanie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski wyjaśnia, że tu zdający sam dobiera lektury.
5: Więc nie trzeba się obawiać, że jakiejś lektury będzie albo nie będzie, że trzeba się strzelić w jakąś lekturę.
3: Na napisanie języka polskiego zdający mają 150 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Tylko 6% polskich seniorów ma wszystkie zęby. Młodych problemy z zębami też nie omijają, bo prawie co 10 wkraczający w dorosłość Polak ma już usunięty co najmniej jeden ząb. Próchnica daje się we znaki, a najlepiej zwalczać ją zapobieganiem, podpowiada dr Jan Kowalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
6: Ważne jest to, żeby szczotkować zęby dokładnie, żeby nauczyć się tego. Rzeczywiście jest to przy szczoteczce manualnej znacznie trudniejsze niż przy szczoteczce elektrycznej, która właściwie multum tych problemów technicznych załatwia za nas. No i ważne są okresowe wizyty u lekarza stomatologa.
0: Próchnica to choroba zakaźna, która może nam zniszczyć nie tylko zęby, bo i ona, i stany zapalne w jamie ustnej są przyczyną wielu groźnych chorób całego organizmu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed świtem więcej chmur zjawi się na południu i na zachodzie. W Tatrach i na południowo-zachodnich krańcach może przelotnie popadać deszcz. Poza tym noc i świt pogodne. Poranek najładniejszy na wschodzie, tu dużo słońca. Potem zachmurzenie wzrośnie w całym

0: kraju do umiarkowanego i dużego. Możliwy przelotny deszcz, a po południu miejscami burze także z gradem. Ma być ciepło od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 na południowym wschodzie.
1: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
2: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Zapraszam na magazyn Saldo Ekstra, a moim i Państwa gościem w niedzielnym wydaniu naszego programu jest pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Nikt oczywiście się nie zdziwił taką informacją i taką decyzją. Wszystko wskazywało na to, że rzeczywiście te stopy pozostaną na poziomie 3,75 w przypadku tej stopy referencyjnej. No właśnie, ale wielu ekonomistów zastanawia się, czy przypadkiem nie jesteśmy świadkami pewnej zmiany kierunku w polityce pieniężnej. Niektórzy twierdzą, że jeśli teraz jakaś zmiana miałaby nastąpić, to prędzej podwyżki stóp. Czy pan się zgadza z tak postawioną prognozą?
3: Jeśli chodzi o podwyżki stóp, to nie, ale jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, to trzeba zawsze podkreślać, iż Rada Polityki Pieniężnej może pozostawić stopy bez zmian, tak jak teraz to zrobiła. Może obniżyć, może podwyższyć. Ale każde z tych trzech działań jest równorzędne, to znaczy brak zmian jest też działaniem. I trzeba o tym pamiętać, że Rada Polityki Pieniężnej obowiązana jest do działania w razie potrzeby, co oznacza, że za każdym razem rozważa sytuację, wszystkie za, przeciw i podejmuje decyzję jedną z trzech. Bo czasami mam takie wrażenie, że jak ktoś mówi, pozostawiła bez zmian, to znaczy, że nic nie zrobiła. Nie, to trzeba właśnie zwrócić uwagę, że to jest też ważna decyzja, bo to jest decyzja o pozostawieniu, no bo musi reagować w przypadku jakichś niebezpieczeństw albo w przypadku takim, gdzie trzeba te stopy obniżyć, bo są też takie sytuacje. Jeśli natomiast chodzi o to pytanie drugie, związane z podwyżką, to ja byłbym daleki od tego. To znaczy, moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej zadziałała bardzo dobrze. Rada Polityki Pieniężnej jest ciałem, które nie może działać emocjonalnie. To rynki mogą czasami spekulować, zastanawiać się. Na Forexie niektórzy lubią spekulować, czyli na walutach. Są takie osoby, które kupują, sprzedają waluty. One są bardzo wrażliwe na to, co dzieje się na świecie. Ich sprawa. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej powinna patrzeć długoterminowo i stabilnie. To jest grono osób, które powinno rozważyć, co jest najlepsze dla polityki państwa. Choć de facto Rada Polityki Pieniężnej zajmuje się tylko albo aż stabilnością cen, czyli dbanie o tym, by inflacja nie była zbyt wysoka. I przy podejmowaniu decyzji o obniżce lub o podwyżce lub braku zmian w stopach procentowych bierze, tak jak już powiedziałem, wiele, wiele elementów. Oczywiście pojawiły się głosy, że warto myśleć o tym, by te stopy podwyższyć, choćby dlatego, że no na świecie, właściwie na Bliskim Wschodzie, mamy napięcie związane z cenami paliw. To się przenosi na ceny paliw, tak? Bo chodzi o przepływ ropy. A to z kolei płynie pewnie na podwyżkę inflacji. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej, jej zadanie, czy w ogóle zmiana stóp procentowych, ma na celu wpłynięcie na te, w tych miejscach, gdzie ta Rada Polityki Pieniężnej faktycznie oddziałowuje. To znaczy, my nie mamy wpływu na to, jaka jest cena ropy naftowej na świecie. My nasze zasoby mamy symboliczne z punktu widzenia naszych potrzeb, więc jesteśmy biorcami cen tego, co dzieje się na świecie. I zatem decyzja Rady Polityki Pieniężnej na to by nie wpłynęła. Więc ta emocjonalna taka decyzja, by na przykład podwyższyć stopy procentowe, bo no pewnie w najbliższych miesiącach inflacja delikatnie wzrośnie, taki efekt wtórny no tego, że jak rosną ceny paliw, no to powoli to się przekłada jednak na gospodarkę. Ale trzeba też pamiętać, że

0: My mówimy i powinniśmy zwracać uwagę na procesy takie trwałe i reagować na trwałe procesy. Wojna na Bliskim Wschodzie, ta, którą mamy, właściwie nie wiemy, czy mamy, bo z punktu widzenia prawnego Stanów Zjednoczonych tutaj wojny nie ma, ale konflikt jest i to najwyraźniej wpływa na ceny paliw, to wpływa na cenę innych surowców, ale moim zdaniem takie jest spokojne podejście do tego, by nie reagować tutaj zbyt nerwowo, jest dobrym podejściem, a przypomnę tylko, mamy maj, a na początku roku, parę miesięcy temu, właściwie oczekiwaliśmy kolejnych obniżek do końca roku stóp procentowych.
1: To prawda, zatem mamy do czynienia z pewną zmianą i to taką bardzo wyraźną. Te prognozy dotyczące polityki pieniężnej, które były formułowane jeszcze w styczniu, jeszcze w lutym, no właściwie trafiają do kosza.
0: Tak, no cóż, nie ma wpływu na wiele rzeczy. Trochę z ubolewaniem na to patrzę, bo my właściwie po tej okresie najpierw pandemii, później wojny w Ukrainie, która nadal trwa, ale początek wojny w Ukrainie to był naprawdę szok dla gospodarek. My w zeszłym roku zaczęliśmy tak stopniowo po tych falach wtórnych, bo ja tak to odbieram z punktu widzenia ekonomicznego, to się naprawdę rozciąga te procesy w czasie. Nawet ta inflacja, której kiedyś się baliśmy, prawie 20% osiągała 17 coś, to później efekty takie wtórne były w gospodarce. My je wyciszyliśmy. Gospodarka polska zaczęła stawać na nogi. Widzieliśmy już dalsze obniżki stóp procentowych. Widzieliśmy dalszy wzrost gospodarczy. No i teraz, cóż, nie z naszej winy. Nie z naszej winy. Gospodarka światowa znowu stoi przed dużym dylematem. To nie jest tylko problem Polski, to jest problem Europy, całego świata. Wiele gospodarek światowych odczuwa ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem i Iranem. Niewątpliwie tak jest. Natomiast ponosimy tego konsekwencje gospodarcze. Musimy się z tym zmierzyć. Nie mamy też wpływu na to, co tam się dzieje. Zatem jedyne, co można zrobić, no to na przykład reakcje rządu, pilnowanie, stabilizacja cen paliw, co też jest podejściem dość kontrowersyjnym, no bo jednak ta stabilizacja, aczkolwiek potrzebna, bo na co dzień my jako obywatele i przedsiębiorcy na tym korzystamy, no to w gruncie rzeczy no to ma wpływ na nasz budżet. Budżet jest nasz, zawsze to powtarzam, budżet, którym zarządza rząd, on zarządza naszym budżetem, naszym, czyli obywateli wszystkich. Dlatego to będzie miało wpływ, natomiast jestem daleki od tego, aby reagować negatywnie. My musimy mieć z tyłu głowy, że polska gospodarka ma się rozwijać. Zbyt wysokie stopy procentowe wpływają na wszystkich. Na obywateli, tych, którzy na przykład częściej mają kredyty na przykład mieszkaniowe, no to wyższe oprocentowanie oznacza od razu wyższe odsetki. Jeżeli są wyższe odsetki, mamy, no to się zmniejsza dochód do dyspozycji, mniej mamy na wydatki. Jeżeli mniej wydajemy, no to jest pewnie z naszego punktu widzenia nie jest to dobra okoliczność, ale pamiętajmy, że jeśli my wydajemy pieniądze, to znaczy, że ktoś ma miejsce pracy, ktoś może sprzedawać swoje towary i ta gospodarka w tej się rozwija, więc zatrzymanie tych procesów też jest niebezpieczne. Zatem jak popatrzę na tę decyzję Rady Polityki Pieniężnej, uważam, że jest dobra i ja nie widzę podstaw na razie, by myśleć o podwyżce stóp procentowych. Mam nadzieję, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie będzie powoli wygaszany. Owszem, musimy zmierzyć się z tym, że ta inflacja nie będzie tą inflacją naszych marzeń do końca roku, czyli 2,5 punktu procentowego, tylko będzie nieco wyższa, nie niebezpiecznie wysoka, ale jednak będzie wyższa i w związku z tym Rada Polityki Pieniężnej no na pewno już nie obniży tych stóp procentowych w tym roku, choć w gospodarce, w ekonomii słowo nigdy powinno się być używane jak najrzadziej. Sam się tego przyznaję. Ale raczej nie należy tego oczekiwać. Ale też z drugiej strony uważam, że nie ma póki co postaw, by podwyższać te stopy procentowe, bo podwyżka stóp procentowych oddziałuje naprawdę na bardzo wiele obszarów naszego życia. I powinniśmy podchodzić do tych procesów bardzo ostrożnie. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale w pewnym momencie może być tak, że ta inflacja będzie de facto wyższa niż nasze stopy procentowe, bo jest jakieś takie ryzyko, że zostanie delikatnie przekroczony ten poziom, czyli stopy procentowe będą niższe niż inflacja, a z reguły przynajmniej niektórzy ekonomiści tak twierdzą, że

0: 100% prawie powinny być wyższe niż oczekiwana inflacja, żeby tłumić inflację. Ale moim zdaniem w tym przypadku ten impuls inflacyjny będzie relatywnie krótki, więc nie należy reagować tutaj zbyt dynamicznie. Ja zawsze czasami lubię to porównywać do okresu zimowego, który na szczęście już jest za nami, gdzie jak mamy śliską nawierzchnię, jedziemy samochodem, to gwałtowne ruchy kierownicą nie są dobrym pomysłem i tu powinniśmy mieć bardzo podobne podejście.
1: Słuchają Państwo magazynu Saldo Ekstra. Moim Państwa gościem jest pan Adam Ruciński, ekonomista i doradca z firmy BTFG. No właśnie, spróbujmy odczarować słowo inflacja. Nie wiem, czy się da, ale jeżeli spojrzymy na politykę pieniężną, to doskonale wiemy, że cel inflacyjny jest ustalony nie na poziomie zero, nie w sytuacji, w której nie ma drożyzny, tylko jednak troszeczkę nad tym zerem ten cel inflacyjny się znajduje. A sytuacja, w której wszystko by taniało, czyli deflacja, to jest jeden z najbardziej niepożądanych scenariuszy dla gospodarki. No to jak jest z tą inflacją? Do jakiego poziomu ona jest dobra, a od kiedy jest zła?
0: Więc najpierw zacznę od tej pozytywnej strony. Inflacja towarzyszy wzrostowi gospodarczemu. Jest to naturalny proces. Nie ma w tym nic złego. Ponieważ jeżeli gospodarka się rozwija, przedsiębiorstwa zarabiają coraz więcej, potrzebują coraz więcej pracowników, no to pracownicy mówią, chętnie podejmę pracę, albo chętnie będę pracował więcej, albo zmienię pracę, ale za wyższe wynagrodzenie. No tak to już jest z nami. Nie ma w tym nic złego, bo jak firma zarabia więcej, no to te wynagrodzenia faktycznie, statystycznie przynajmniej, rosną. No ale jeżeli zarabiamy więcej, no to wtedy część tych pieniędzy wydajemy. Jak mamy więcej pieniędzy, mniej uważnie oglądamy każdą złotówkę. Jeżeli mniej uważnie oglądamy każdą złotówkę, w naturalny sposób ceny powoli, gdzieś pełzająco sobie rosną. I to jest proces zupełnie naturalny, gospodarka się rozwija, pojawia się wzrost cen delikatny, i w związku z tym taki proces nie jest niczym nadzwyczajnym. Problem się pojawia wtedy, kiedy ta inflacja jest zbyt wysoka, wywołana takimi czynnikami, tak zwanym przegrzaniem gospodarki. Wtedy, gdy te płace rosną, gdy ceny rosną z różnych powodów, są niekontrolowane, na przykład na skutek czynników zewnętrznych, no wtedy dochodzi do zachwiania gospodarki. Ponieważ w gospodarce, tak jak w naszym życiu osobistym, ważna jest przewidywalność. Przedsiębiorcy też oczekują przewidywalności. Jeżeli ceny rosną w sposób niekontrolowany, to oznacza, że tracimy tę przewidywalność i powstaje tak zwany mechanizm samonapędzający się. To znaczy, jeżeli my obawiamy się, że ceny rosną, to zaczynamy kupować na zapas. Jeżeli kupujemy na zapas, to ceny jeszcze bardziej rosną. Jeżeli ceny rosną, pojawiają się kolejni. Mało tego, dochodzi taki ważny element, mianowicie przestajemy wierzyć we własną walutę, no bo skoro ona traci na wartości, pozbywamy się tej waluty. Myślę, że nasi słuchacze, że tak to określę, z dużym doświadczeniem życiowym, pamiętają kiedyś taki okres dawno temu, gdzie jak otrzymywali wypłatę, to często tę wypłatę zamieniali na dolary amerykańskie albo marki niemieckie. No, niektórzy wtajemniczeni wiedzą o czym mówię.
1: Niektórzy kursy pamiętają z tamtych czasów.
0: Tak jest. Więc przypomnijmy sobie, to był taki moment, gdzie nikt nie wierzył w polską walutę, w polskiego złotego i pozbywaliśmy się. I to jest właśnie ta inflacja. Czyli tak, zasadniczo inflacja jest procesem naturalnym. Jeżeli jest umiarkowana, ekonomiści umówili się w Polsce, że 2,5% jest taka inflacja normalna, umiarkowana, która powinna towarzyszyć wzrostowi gospodarczemu. Paradoksalnie, jeżeli oczekujemy dużego, ponadprzeciętnego wzrostu gospodarczego, musimy się liczyć również z tym, że inflacja będzie wyższa. I dlatego zawsze należy zwracać uwagę na taki element, bo mówimy też o tym, że inflacja zjada nasze oszczędności, zjada nasze wynagrodzenia, bo wprawdzie zarabiamy więcej, no ale inflacja też jest wyższa. To prawda i dlatego jest wprowadzone takie pojęcie jakby i realnej siły nabywczej naszych pieniędzy. To znaczy, owszem, zarobimy na przykład 10% więcej, ale inflacja w tym czasie wynosi 2%. No i mniej więcej różnica jest 8%. Mówię mniej więcej, bo z matematyki finansowej to się nie liczy.

0: Tak jest, to nie jest takie proste odejmowanie, ale mniej więcej powiedzmy to jest 8%. Czyli zarabiamy per saldo i to jest bardzo, bardzo ważne. I nie powinniśmy się bać inflacji jako takiej. Jeszcze jest jeden bardzo ważny element, ten, od którego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, również od tego, co dzieje się na świecie, a mianowicie na niektóre rzeczy mamy wpływ. To znaczy, jeżeli gospodarka jest przegrzana, widzimy, że nasze przedsiębiorcy się rozwijają nadmiernie, efektywność nie rośnie w takim stopniu jak wynagrodzenia, może dojść do rozchwiania gospodarki, wtedy na przykład Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy procentowe, mówicie hola, hola, macie wyższy koszt kredytu, ale macie też wyższy koszt oszczędności. Mówiąc obywatelom, zachęcam was do oszczędzania. Nie ma lepszej zachęty niż zachęta ekonomiczna. Mówiąc, oprocentowanie będzie wyższe i wtedy Polacy mówią, no dobrze, to może więcej oszczędzamy i tak się tę gospodarkę studzi. To jest bardzo ważny taki element oddziaływania właśnie Rady Polityki Pieniężnej na to, co się dzieje w gospodarce. Ale jeśli dochodzi do rozchwiania na skutek czynników zewnętrznych, tak jak na przykład mamy teraz czynniki związane z cenami ropy i to wpływa na ceny paliw, no to już na to nie mamy wpływu. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej cokolwiek by zrobiła, no nie wpłynie na to, czy nasza skłonność do oszczędzania będzie większa czy mniejsza, chyba że pojawi się tak zwany efekt drugiej rundy i wtedy to przejdzie na gospodarkę, zleje się na całą gospodarkę i wtedy będzie tą gospodarkę już niestety tutaj jakoś wspomagać. Ale te czynniki zewnętrzne, one mają właśnie mniejsze znaczenie. Dlaczego? No trochę to jest jak z pogodą. Na pogodę nie mamy wpływu, musimy się pogodzić z tym, jaka ona jest, albo jakie są te czynniki zewnętrzne. Bardziej powinniśmy się martwić o naszą własną gospodarkę. Zatem inflacja w tej swojej podstawowej formie nie jest niczym złym, ale są również takie, z punktu widzenia przynajmniej teorii finansów, teorii ekonomii, no i niektóre kraje kiedyś go gdzieś doświadczyły, to znaczy stagflacja. To znaczy, że mamy dwa bardzo takie niekorzystne zjawiska, że ceny na przykład rosną w sposób niekontrolowany, a gospodarka się kurczy. No to jest najgorsze zjawisko, czarny taki scenariusz, koszmar właściwie wszystkich ekonomistów, pewnie też obywateli, gdzie trudno wtedy nad takim procesem zapanować. No bo jeśli gospodarka się nadmiernie rozwija, pojawia się Rada Polityki Pieniężnej, mówi, podwyższam stopy procentowe, żeby uspokoić, dla dobra nas wszystkich. Oczywiście pojawia się nas wewnętrzny bunt. Mówię, jak to? Jak gospodarka może się nadmiernie rozwijać? Jak nasze wynagrodzenia mogą być nadmierne? Nasze wynagrodzenia nie mogą być nadmierne. Z punktu widzenia...
1: Ja się z tym zgadzam, absolutnie.
0: Tak, ja myślę, że większość słuchaczy się z tym zgadza, że nie mogą być nadmierne wynagrodzenia. Z punktu widzenia ekonomii i takiego dobra nas wszystkich mogą być nadmierne wynagrodzenia. To znaczy, wynagrodzenia nie są nadmierne, jeżeli idą w parze z efektywnością, tak? To znaczy, rośnie efektywność i wtedy zarabiamy więcej. To jest bardzo dobre zjawisko, bardzo pożądane. Natomiast są też sytuacje i faktycznie to występują takie w realnej gospodarce, nie tylko w podręcznikach, gdzie ta gospodarka zbyt szybko się rozwija, następuje taki chaos, bo tak jak powiedziałem o tym przypadku, który doświadczyliśmy jeszcze no całkiem niedawno, gdzieśmy bardzo wysoką inflację na skutek głównie wojny w Ukrainie i też popandemicznych problemów, około 17%, no to doprowadzi to do rozchwiania gospodarki. Nie ma nic gorszego. I tutaj jest jakby podobnie mogłoby dojść, jak jeśli na przykład jest nadmierny rozwój, wszyscy się cieszymy, ale w pewnym momencie wymyka się to spod kontroli. Przedsiębiorcy też między sobą wyrywają pracowników, oferują dużo wyższe wynagrodzenia, nie patrząc na przyszłość. W tym znaczeniu, że ci przedsiębiorcy na końcu muszą komuś sprzedać swoje towary i usługi. Jeżeli później po tych wygórowanych cenach nie będą w stanie sprzedać swoich towarów i usług, bo nasze wynagrodzenia będą coraz więcej większym elementem tych kosztów, a na przykład eksportujemy, i na przykład gdzieś zakończy się eksport, zmieni się technologia albo nastąpi sytuacja, w której ktoś, kto do nas kupuje te towary, przestaje za granicą kupować i wtedy takie przedsiębiorstwo zostaje w takiej sytuacji, że spadają przychody, koszty są bardzo wysokie i to może doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwo upadnie w bardzo krótkim okresie. Więc tutaj Rada Polityki Pieniężnej wtedy musi interweniować w takiej sytuacji, gdy to zjawisko jest powszechne i podnieść stopy procentowe, mówiąc, utrudnię wam trochę życie dla waszego dobra, czyli

0: jeżeli przedsiębiorstwo wtedy ma droższy kredyt, droższy koszt finansowania, to też nie może tak się szybko rozwijać. A jednocześnie utrudni to finansowanie, ponieważ mówi innym uczestnikom rynku, daje wam wyższe oprocentowanie, zastanówcie się, czy chcecie ryzykować inwestując w firmy, czy może pewniej odłożyć sobie na lokacie, na całkiem, albo w obligacjach Skarbu Państwa na całkiem przyzwoitym oprocentowaniu. No i wtedy najczęściej statystycznie działa to tak, że obywatele mówią, no może pooszczędzam trochę, bo tak atrakcyjne ich stawek nie było. To są takie mechanizmy bardzo ważne. Zatem mogą być wynagrodzenia zbyt wysokie i niekorzystne, bo dysydenci, ci, którzy naprawdę troszczą się o bezpieczeństwo kraju, również z tego punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego, czyli na przykład Rada Polityki Pieniężnej, musi patrzeć na te procesy długoterminowo i być takim trochę głosem rozsądku. Ja wiem, że w krótkim terminie chcielibyśmy zarabiać wszyscy, teoretycznie najwięcej. Ja tego wszystkim życzę. I też mówimy tutaj trochę o hipotetycznej sytuacji. Niestety dawno nie zmagaliśmy się z taką sytuacją, że mieliśmy zbyt rozgrzaną gospodarkę. Niestety, mam nadzieję, że wrócimy w takie miejsce, ale w takich sytuacjach właśnie te wszystkie osoby muszą się trochę zatroszczyć i pomyśleć trochę za nas, to znaczy powiedzieć, ustawimy trochę gospodarkę, żeby w długim okresie, żebyśmy wszyscy się rozwijali, bo cel jest taki, żeby kraj się rozwijał długo, na bardzo wysokim poziomie długoterminowo. Nie na hiperpoziomie krótkoterminowo, tylko mieć stabilny rozwój. To naprawdę służy wtedy nam wszystkim i cały kraj na tym zyskuje i my jako obywatele, bo no chyba my też tak czujemy, że lepiej zarabiać dobrze w bardzo długim terminie, i być poszukiwaną osobą wśród pracodawców, niż zarobić bardzo dobrze, ale przyszłość będzie niepewna. To nie daje poczucia stabilności. Zresztą porównanie zawsze, które też stosuję, to jest porównanie do programu 500+ czy 800+. Ten program, jakkolwiek oceniany przeze mnie dobrze, per saldo, ma też jedną zaletę. Dla tych wielu gospodarstw domowych, te gospodarstwa domowe widziały jedno. Te 500+ wcześniej, teraz 800+, na pewno dostanę. I w ten sposób inaczej planowały swoje życie rodzinne, swoje wydatki, takie poczucie bezpieczeństwa. I to nie mam nic złego na myśli tutaj, że ktoś w oparciu o pieniądze na dzieci buduje swoje poczucie bezpieczeństwa. No ale to jest rodzina. Rodzina na dobre i na złe. Raz jeden małżonek zarabia, raz drugi, czasem często oboje, a również są pieniądze na dzieci. Ta rodzina jakby to jest wspólne gospodarstwo, więc bierze to te środki w budżecie i to wtedy inaczej zupełnie się tym zarządza, daje to poczucie komfortu, więc podobne spojrzenie ma właśnie na przykład Rada Polityki Pieniężnej, tak? To chodzi o budowanie takiej stabilności i wzrostu w długim okresie, budowanie takiego poczucia bezpieczeństwa. Więc wracając do głównego wątku łączenia wynagrodzeń z inflacją, nie jest to łatwe do pogodzenia w realnej gospodarce. Trzeba to pogodzić, ale też nie bać się tej inflacji. Zresztą jeśli mówimy w ogóle o inflacji, to też takim papierkiem lakmusowym jest zaufanie do naszej własnej waluty, do złotego. Proszę zwrócić
1: uwagę. Ono jest coraz wyższe teraz.
0: Jest coraz wyższe. Znowu wrócę, że kiedyś mało kto chciał mieć złotego w domu, zamieniał na dolary, marki niemieckie. Potem zaufanie rosło, a to zaufanie zbudowano stabilność gospodarki i o inflację, na którą się albo panuje, albo się nie panuje. I teraz przy wejściu do Unii Europejskiej, no wszyscy byliśmy zachwyceni, ja byłem wtedy i jestem nadal, ale natomiast też czuję tą siłę polskiego złotego, tak? To znaczy czuję, jaką wartość posiadamy, mając własną walutę. A własna waluta, siła własnej waluty to jest siła gospodarki, siła panowania tą walutą, panowania w tym znaczeniu, że nie traci ona na wartości, bo nasze zaufanie opiera się na wartości, zaufanie do tej wartości, a zaufanie do tej wartości to również jest inflacja, o której zaczęliśmy. Gdyby inflacja była bardzo, bardzo wysoka, taką, jaką kiedyś doświadczaliśmy w latach 90., czy w ogóle w innych krajach czasami, czy w Turcji, inflacja jest wysoka, ludzie pozbywają się tej waluty. Więc ponieważ ta inflacja w Polsce jest pod kontrolą, cokolwiek byśmy nie mówili, bo nawet te procesy sprzed kilku lat, które doprowadziły do inflacji poniżej 20%, ale jednak to była bardzo wysoka.

0: To jednak też my jako obywatele odczuliśmy, że to jest taki proces krótkoterminowy. Oczywiście w sporach politycznych były różne wątki podnoszone, ale nasze zachowanie jako obywateli to jest taki bardzo dobry wyznacznik. My jednak wierzyliśmy w złotego i pewnie część osób trochę pozamieniało swoje oszczędności na dolary czy euro, ale per saldo to zaufanie jest. Po pierwsze, zaufanie to widać poprzez strukturę naszych oszczędności. Nie ma lepszego dowodu, bo skoro my jako obywatele większość statystycznie naszych oszczędności trzymamy jednak w walucie polskiej, no to jest jakby najlepszy na to dowód. No i badania też opinii publicznej pokazują, że mamy zaufanie, ale to jest naprawdę, to są naczynia połączone, czyli stan gospodarki, silna waluta, inflacja, więc to łączy się i to też jakby pokazuje, że ta inflacja w Polsce jest inflacją pod kontrolą. Myślę, że 30 lat temu, na początku przemian gospodarczych, chcielibyśmy, marzyliśmy o takich dyskusjach, taka jak teraz, ta bardzo ciekawa i przyjemna, czy my zastanawiamy się, czy wzrośnie delikatnie inflacja, bo mieliśmy marzenia w tym roku, że będzie 2,5%, być może to dojdzie w sposób, na skutek czynników zewnętrznych, może w okolice 4 punktów procentowych, i to będzie jako wielkie wydarzenie, coś, co zaburzyło naszą gospodarkę. Kiedyś to inflacja była kilkadziesiąt procent. I właściwie no, wielu osobom przyszło z tym żyć. Zresztą w wielu krajach na świecie nadal tak jest. Zatem jesteśmy w sytuacji, gdzie mówimy o takich niuansach i to bardzo, bardzo dobrze. I trzeba też sobie zdawać sobie z tego sprawę, tak jak oceniamy, żebyśmy też tak bezkrytycznie podchodzili czasami do tej takiej dyskusji często politycznej, kto zawinił. No w tej sytuacji tu nie ma, tak jak podczas wojny w Ukrainie też były czasami głosy mówiące, że to politycy zawinili tak wysokiej inflacji, no ale to były ceny z zewnątrz, przyszły ceny energii, na które nie mieliśmy wpływu, ale podobnie teraz też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to są ceny, które przychodzą do nas i musimy to nauczyć się z tym żyć przez jakiś czas, bo mam nadzieję, że znowu ceny energii czy paliw w ogóle spadną w najbliższych latach.
1: Jak się okazuje, drodzy Państwo, nawet inflacja może być zjawiskiem pozytywnym. Oczywiście w granicach rozsądku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję również.
1: I życzymy Państwu udanej niedzieli. To był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Komentarz.
3: Naszym gościem jest pan profesor Paweł Rowiński, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Zawahałem się, czy użyć określenia trapi od tygodni, czy trapi od miesięcy, ale przypominając sobie to, co działo się chociażby w tej okolicy, gdzie mieszkam, no to myślę, że te miesiące są jak najbardziej usprawiedliwione.
4: Myślę, panie redaktorze, możemy powiedzieć, że trapi od lat, bo właściwie ten scenariusz z suszą w Polsce powtarza się już od kilkunastu lat, właściwie co roku. Ale rzeczywiście ostatnie dwa i pół miesiąca to był okres, kiedy praktycznie prawie nigdzie w Polsce nie padało i ten problem suszy się bardzo wyostrza.
3: To panie profesorze, to zacznijmy w takim razie od tego problemu. Dlaczego w Polsce przestał padać deszcz? Bo to chyba jest dobrze sformułowane pytanie. Znów patrząc na to, co mogliśmy, a właściwie inaczej, czego nie obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące. I tak jak pan powiedział, ta sytuacja powtarza się już co najmniej od kilkunastu lat.
4: Pytanie oczywiście jest dobrze sformułowane, ale to nie jest tak, że deszcze nad Polską nie padają, tylko ten rodzaj opadów, a my mówimy, że rozkłady opadów w czasie są zupełnie inne. To znaczy ostatnie lata potwierdzają, i to jest zresztą to, co było przewidywane, jeśli chodzi o nasz klimat, że będą i już są coraz dłuższe okresy, kiedy w ogóle nie ma deszczu albo bardzo mało pada. I to obserwujemy, ale też obserwujemy od wielu lat to, że często po takich bardzo długich okresach suszy następują opady niezwykle silne i wtedy mamy do czynienia z innego rodzaju katastrofą. Często to są podtopienia, powodzie, pamiętamy 24 rok, Nysę Kłodzką. Przecież to też wystąpiło w bardzo suchym roku.

0: to nam tych opadów nie ubyło? Zmienił się tylko sposób, w jaki te opady do nas docierają?
1: Tak, właściwie możemy tak powiedzieć, mniej więcej to, co średnio nad Polską pada, to jest około 600 mm wody, która spada na ziemię, ale właśnie ten rozkład się zmienił i ten rozkład ma znaczenie. Proszę popatrzeć, jak wyglądają nasze zimy. Ta zima była wyjątkowa, bo mieliśmy rzeczywiście sporo śniegu, 80% powierzchni kraju było pokryte pewną warstwą śniegu i wydawało nam się, że to jest wyjątkowo śnieżna zima, a ona była pod tym względem taka zupełnie normalna, jak pamiętaliśmy jeszcze sprzed kilkunastu lat. Natomiast kiedy mówię, że zimą pada, to zwykle pada deszcz zamiast śniegu, a śnieg to jest taki naturalny rezerwuar wody, więc to jest już pierwsza zmiana. Drugie to, że są te opady krótkotrwałe, intensywne, więc w gruncie rzeczy tej wody opada mniej więcej tyle samo, co w przeszłości, tylko no ten rozkład ma znaczenie o tyle, że on właśnie powoduje te problemy albo suszy, albo ten kłopot drugi, o którym mówiłem, czyli nadmiaru wody.
0: No to zgaduję, że raczej do takiej sytuacji musimy się przyzwyczajać, może inaczej, nie tyle przyzwyczajać, co na taką sytuację musimy reagować. Co możemy zrobić, żeby zminimalizować te problemy i te straty?
1: Bardzo dobrze pan redaktor powiedział, musimy się adaptować do tej sytuacji. To znaczy na pewno ta sytuacja się nie poprawi, bo to oprócz gospodarowania wodą, no jest jeszcze jeden element, czy zmiany klimatyczne i my je obserwujemy i nie hamujemy tych zmian klimatycznych, więc będzie jeszcze tylko gorzej, bo temperatury nad Polską rosną, parowanie jest większe, to właśnie powoduje te procesy, o których mówiłem, czyli długie okresy bezdeszczowe, a potem nawalne opady. No i wiedzą, że tak będzie, musimy się adaptować na różne sposoby. Po pierwsze mądrym gospodarowaniem wodą, a to mądre gospodarowanie wodą polega często na tym, że musimy zatrzymywać wodę i to zatrzymywać tą wodę w tym miejscu, w którym ona spada. Czyli taka rozproszona retencja, która trochę brzmi jak mantra, ale to jest to, co powinniśmy robić, czyli nie odprowadzać wody, a raczej starać się zatrzymywać na czas, kiedy tej wody będzie brakowało. I to możemy robić na cały szereg sposobów.
0: No właśnie, bo chciałem dopytać, w jaki sposób możemy to realizować. No bo oczywiście pierwszym skojarzeniem, jakie mamy, no to jest budowa tak zwanych zbiorników retencyjnych. Ale znów, spoglądając na niektóre wywiady, które pojawiły się w ostatnim czasie w mediach, są takie głosy mówiące, że to jest droga donikąd, że budowa tych dużych zbiorników retencyjnych. Oczywiście w pewnych miejscach ma uzasadnienie, ale poza tym to zupełnie nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby odbudowywać naturalne cieki wodne, żeby odbudowywać bagniska, żeby odbudowywać dzikie oczka wodne, stawy i tak dalej, i tak dalej. Tylko znów pytanie, czy taka odbudowa może się powieść, skoro te opady w tej chwili wyglądają tak, jak wyglądają?
1: Na opady nie mamy wpływu i musimy tą sytuację zaakceptować i w związku z tym musimy się do tego adaptować. Bardzo dobrze pan redaktor zauważył, rzeczywiście nie chodzi nam tylko o efekt statystyczny, bo mówi się, że w Polsce zatrzymujemy około 7 w tej chwili procent tych wód powierzchniowych. Hiszpanie na przykład potrafią zatrzymywać około 50% tych wód, więc jest wiele do zrobienia, ale nie chodzi o taki efekt statystyczny, czyli o zbudowanie kilku potężnych zbiorników retencyjnych, bo no, tu wystarczy uruchomić wyobraźnię. Duży zbiornik retencyjny, szczególnie na terenach nizinnych, jeśli ta woda miałaby służyć dla rolników, to proszę sobie wyobrazić koszt rozprowadzenia tej wody na te wszystkie pola uprawne, które na pewno były bardzo oddalone od tych zbiorników retencyjnych. Więc oczywiście retencja rozproszona. Musimy zatrzymywać, tak jak powiedziałem wcześniej, tą wodę tam, gdzie ona spada. I oczywiście inna polityka będzie w obszarach leśnych, inna będzie w obszarach rolniczych, a inna w miastach. Bo to jest też ta, no skupiając się na przykład na miastach, to jest ta walka z powszechnie nazwaną betonozą, czyli z faktem, że ta woda nie jest nigdzie absorbowana, tylko ona bardzo szybko spływa do kanalizacji, a kanalizacją

0: do rzek i tak dalej, czyli pozbywamy się wody z naszych obszarów. Więc chodzi o to, żeby odbetonować przestrzenie, znajdować miejsca, gdzie tą wodę możemy zatrzymać, czyli małe zbiorniki retencyjne. To mogą być oczka wodne, to mogą być bardzo małe zbiorniki. To może być również woda w tak zwanych ogrodach, w takich ogrodach, które, bo to też jest bardzo istotne, bo oczywiście bardzo łatwo wszystko przed terenami zielonymi, ale tereny zielone też potrzebują wody, więc to musi być taka roślinność, która raczej wodę zatrzymuje, a nie wymaga tego, żeby ją dodatkowo podlewać, więc jest to proces dość złożony, ale z grubsza wiadomo, co można robić. I oczywiście są takie projekty, już pewne projekty są realizowane, które pozwalają na przykład na tworzenie tych piastek gąbek, które zatrzymują wodę tam, gdzie to się da. Ale jest rzeczywiście jeszcze bardzo dużo tego, co możemy zrobić, i to na poziomie państwa, czyli systemowym, ale również lokalnie każdy z nas może trochę wody zatrzymać.
1: No to jak możemy na własną rękę dołożyć tę swoją deszczową czy też wodną cegiełkę?
0: Panie redaktorze, każdy jest troszkę w innej sytuacji, bo oczywiście ludzie mieszkają w różnych miejscach. Przede wszystkim możemy oszczędzać wodę i nawet mieszkając w bloku, w mieście, są sposoby na to, żeby jednak tej wody niepotrzebnie nie zużywać. Proste mechanizmy, zakładanie perlatorów na krany, które powodują olbrzymią oszczędność wody. Nie pozwalajmy na to, żeby ta woda nam niepotrzebnie gdzieś tam ulatywała, wyciekała. Temu oczywiście też sprzyja ekonomia, ponieważ woda jest droga, to ludzie zaczynają oszczędzać wodę i dbać jednak o tą wodę, ale no, takie proste mechanizmy jak prysznic zamiast kąpieli, to jest olbrzymia oszczędność wody, jeśli to przemnożymy przez liczbę mieszkańców. Oczywiście ci, co mają ogrody, mogą starać się, żeby jednak nie korzystać z wody, z wodociągów do podlewania tych ogrodów. Bo to jest właśnie problem wtedy, kiedy jest sucho, kiedy mamy te komunikaty, że nie używajmy wody, bo systemy nie wytrzymują, prawda, podlewania ogródków, wtedy jest większe zapotrzebowanie na podlewanie ogródków, więc no, są to te momenty, kiedy każdy z nas może zadbać o środowisko. No i potem coraz bardziej przechodzimy do takich szerszoskalowych, najpierw gminy, które mogą budować małe zbiorniki retencyjne, które mogą odtwarzać miejsca, w których ta woda jest zatrzymywana, a potem wreszcie państwo, które tu już mówimy o gospodarowaniu wodą w tej szerszej skali.
1: To kolejne pytanie. Na ile to, o czym pan mówi, rzeczywiście jest w stanie ustabilizować sytuację, a na ile to będzie jednak pewnego rodzaju gonitwa, w której i tak nie mamy szansy, ponieważ ta sytuacja związana z suszami, z deszczem, w ogóle ze zmianami klimatycznymi, ona będzie postępować. No i pytanie, czy my jesteśmy rzeczywiście nawet bardzo poważnie traktując ten temat i bardzo szybko wdrażając pewne zmiany i reagując, czy my jesteśmy w stanie na bieżąco nadążać za tymi zmianami?
0: Nie wiem, co to znaczy, że na bieżąco, ale oczywiście no, nie można się poddawać. Wydaje mi się, że no, nie jesteśmy w sytuacji, wbrew czasami tytułom prasowym, ale to nie jest sytuacja Afryki subsaharyjskiej, więc my tej wody mamy do życia wystarczająco. Mamy przecież dość duże zasoby wód gruntowych. Mamy tą wodę, która jest w krajobrazie, jeziora i to nie jest jakaś sytuacja bardzo dramatyczna, pod warunkiem, że z tej wody będziemy korzystać w sposób mądry, tylko to wszystko, o czym mówiliśmy. Mi się wydaje, że w Polsce absolutnie możemy zapewnić sobie to, żeby tej wody wystarczyło, tylko musimy zdawać sobie sprawę, że jest jej mało, bo Polska jest dość ubogim krajem, jeśli chodzi o wodę. Proszę pamiętać, że to jest mniej więcej trzykrotnie mniej wody, aniżeli w większości państw Unii Europejskiej. I to musi być punkt wyjścia przy gospodarowaniu wodą. Ale wydaje mi się, że rozumne gospodarowanie wodą

0: powoduje, że tej wody nam w żadnym takim aspekcie nie powinno zabraknąć, tylko musimy nią dobrze gospodarować i pamiętać, że na przykład zasoby wód gruntowych raz naruszone, to szybko się nie odtworzą. Raz zanieczyszczona woda, szczególnie gruntowa, potrzebuje bardzo dużo czasu na oczyszczenie, bo myśmy tutaj nie wspomnieli o trzecim problemie, czyli problem jakości wody, który często się wiąże też i z niskimi stanami, ale również i z sytuacjami powodziowymi.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Te wszystkie sposoby reagowania, działania, zwalczania tego problemu czy tego wyzwania. Pan rzeczywiście widzi, że my rozumiemy doniosłość tego problemu i rzeczywiście no, oprócz dyskusji, które się toczą i co jest jak najbardziej naturalne i pozytywne, oprócz tych dyskusji rzeczywiście te zmiany się dzieją, to znaczy są programy, są różnego rodzaju zapowiedzi takich poważnych działań, kosztownych działań, które by te sytuacje mogły zmienić.
0: Są pewne oznaki takich działań, ale oczywiście ich jest absolutnie niewystarczająco. To znaczy, wydaje mi się, że jest kilka elementów. Jeden to, że musimy sobie zdać sprawę, że woda jest strategicznym zasobem, strategicznym bogactwem Polski. Strategicznym w tym sensie, że również decydującym o bezpieczeństwie. Więc kiedy mówimy o bezpieczeństwie, to powinniśmy również mówić o bezpieczeństwie wodnym. Jeśli tak będziemy pojmować tą sytuację, no to rozumiem, że te programy strategiczne, jeśli chodzi o wodę, nabiorą mocy, a powinniśmy traktować jako zasób strategiczny, bo mamy tej wody mało, bo to woda, jeśli sobie tak się przyjrzymy wszystkim katastrofom, które mamy nad Polską i w Polsce, to właściwie te związane z wodą są i najdroższe i chyba najczęściej nas dotykające, bo albo powodzie, albo susze i to jest to, z czym mierzymy się właściwie co roku. Więc wydaje się, że jeśli potraktujemy wodę jako, jak niektórzy mówią, ropę XXI wieku, no to różne programy będą przebudowane. Pyta pan, czy takie programy powstają? Powstają,
1: Tak,
0: ale zwykle
1: czy to się już
0: akcyjnie.
1: dzieje?
0: Troszkę się dzieje, ale to jest niestety bym powiedział po polsku, czyli czasami jest akcja pod tytułem Stop suszy, zapominamy o tym, że mierzymy się z różnymi problemami, czyli susza, powódź, również jakość wody, czyli to musi być taka zintegrowana, mądra gospodarka czy gospodarowanie wodą przez cały rok. Niestety programy te gospodarowania wodą mają tą nieprzyjemną własność, że trudno sobie przy tym przeciąć wstęgę, więc politycy tego nie lubią, bo tu nie ma takich spektakularnych osiągnięć, chyba że się zbuduje jakiś potężny zbiornik
1: No
0: retencyjny.
1: to wracamy do
0: Ale
1: początku naszej rozmowy w takim razie, w tym momencie.
0: no tak, ale jak mówimy o takim rozproszeniu retencji, o przywracaniu to, o czym też pan redaktor mówił, w naturalnych biegów rzek czasami tam, gdzie można, bo oczywiście to nie jest tak, że możemy nagle ludzi wysiedlić i przywrócić to wszystko tak jak kiedyś. Musimy zapewnić bezpieczeństwo, ale to obserwujemy od lat. To nie są spektakularne rzeczy, które politycy lubią i mi się wydaje, że tutaj coś musimy zmienić w zakresie mentalności no i takiej świadomości, że to jest nasz podstawowy i jeden z podstawowych celów, również wpływający na naszą zasobność, na gospodarkę i na ekonomię.
1: To jeszcze jedna kwestia. Ja pamiętam już wiele lat temu usłyszałem taką prognozę, że z biegiem lat Polska coraz bardziej będzie przypominać na przykład to, co teraz możemy zobaczyć w Grecji. Czyli ten nasz krajobraz będzie coraz bardziej stepowiedź, będzie coraz mniej lasów, one będą bardzo, bardzo suche. No i podobnie jak w Grecji. No myślę, że to jest na tyle popularny kierunek turystyczny, że mniej więcej wiemy, o czym rozmawiamy, że Polska będzie trochę właśnie przypominać taki grecki klimat, czyli bardzo, bardzo długo długie okresy w ogóle pozbawione wody, gdzie otoczenie wokół nas, no właśnie, będzie bardzo suche, będzie coraz bardziej przypominać taką wyschniętą pustynię wręcz momentami. No a potem przychodzi właśnie to, o czym pan mówił, czyli

0: bardzo silne, bardzo duże, bardzo nagłe opady deszczu, które same w sobie też będą się stawały coraz większym problemem i coraz większym wyzwaniem. To jest rzeczywiście scenariusz jak najbardziej realny?
1: Pewnie do pewnego stopnia tak, znaczy tak, żeby sobie pobudzić wyobraźnię, na pewno tak. Nasz klimat coraz bardziej przypomina ten, który kilkadziesiąt lat temu miały Węgry, więc my troszeczkę już zaczynamy być takim krajem coraz bardziej południowym. Ja myślę, że te procesy są znacznie bardziej skomplikowane, bo oczywiście będzie sukcesja takiej roślinności, która znaczy ta, do której się przyzwyczailiśmy, pewnie przestanie sobie w warunkach polskich radzić, no bo jak jest bałowody, na przykład drzewa iglaste, które mają dość nie taki nisko osadzony system korzeniowy, to one sobie przestają radzić. No to wtedy właśnie pamiętamy tę sytuację z kornikiem drukarzem. To był tak naprawdę efekt braku wody i spadku odporności tych roślin. Więc na pewno szata roślinna będzie inna. Rolnicy będą musieli się przystosować i też zmienić podejście do upraw, inne uprawy. Ale pewnie też nas czeka to, co jest w Europie Zachodniej, czyli dużo większa wodochłonność, jeśli chodzi o rolnictwo. Czyli no, trzeba będzie tej wody zużywać znacznie więcej do krótko mówiąc, podlewania w pól, a co też ma oczywiście potem wpływ na koszty tego wszystkiego, co kupujemy. Więc rzeczywiście zmiany są nieuniknione. One są na tyle powolne, że my tak z dnia na dzień tego nie obserwujemy, ale wydaje mi się, że jeśli to jest w skali życia człowieka, to jednak to są procesy dynamiczne i my te zmiany już obserwujemy. Czy to będzie taki wygląd jak Grecja? Pewnie nie, bo to jest zupełnie inna sytuacja klimatyczna, ale na pewno ta Polska, którą pamiętamy, a którą o której czytamy w książkach, kiedy tu mieliśmy głównie bagna, no to zupełnie sytuacja wygląda inaczej.
0: To jeszcze jeden wątek, pan o tym wspomniał. Na ile musimy się także przygotować na to, że te wszystkie zmiany, o których rozmawiamy, one będą miały bardzo realne przełożenie na polską gospodarkę, na polskie rolnictwo?
1: One już mają bardzo duże przełożenie, no bo oczywiście woda to pierwsze skojarzenie to jest rolnictwo. I nawet jeśli przemysłowi rolnicy, którzy mają bardzo duże pola uprawne, to oni sobie z sytuacją poradzą, bo mogą sobie pozwolić na to, żeby jakoś nawadniać te pola, ale oczywiście to się przekłada na koszty tego, co potem kupujemy, więc to oczywiście ma olbrzymi wpływ ekonomiczny, ale woda to nie jest tylko rolnictwo, to jest również bioróżnorodność, to jest to, o czym mówiliśmy, czyli zupełnie zmiana tego wszystkiego, co obserwujemy. To jest sprawa turystyki, bo jak mówimy o zagrożeniach powodziowych, na przykład w tych obszarach podgórskich, to jest to spore zagrożenie dla turystyki w tych rejonach. Mówię na przykład o rejonie Nysy Kłodzkiej, który jest miejscem bardzo turystycznym, a które ekonomicznie dotknęła sytuacja z roku 24 w sposób bardzo istotny. Więc widać, że ta woda wpływa wszędzie na ekonomię, a proszę też pamiętać, że woda kosztuje. Ta woda, którą mamy doprowadzoną do naszych mieszkań, po drodze oczyszczanie, doprowadzanie tej wody, to są wszystko koszty, które no, coraz bardziej odczuwamy w portfelach, no bo woda jest coraz droższa, więc wydaje mi się, że woda będzie miała olbrzymi wpływ na ekonomię, ale i na bezpieczeństwo kraju, więc to są dwa elementy, o których trzeba bardzo pamiętać.
0: No ale czasami, proszę nie traktować tego głosu do końca na poważnie, ale czasami można też usłyszeć, że być może będą plusy, no bo skoro klimat się będzie ocieplał i będzie coraz cieplej, będziemy mieli coraz więcej, szczególnie właśnie w tym okresie wiosenno-letnim, takich okresów z piękną pogodą, ze słońcem, z wysoką temperaturą, no to może się okazać, że w ciągu kilkunastu lat Polska stanie się centrum turystyki, że turyści nie będą już jeździć do Grecji czy do Włoch, bo tam będzie po prostu zbyt gorąco, będą wybierać Polskę, będą wybierać polski Bałtyk, który będzie coraz cieplejszy, więc nic, tylko się cieszyć i liczyć potencjalne zyski.
1: Oczywiście troszkę odpowiedzieliśmy sobie na to.

0: pytanie, mówiąc o zjawiskach ekstremalnych, które nas bardzo kosztują i które no, mają często dramatyczny przebieg dla ludzi. Ale jeśli wspomniał Pan o Bałtyku, rzeczywiście cieplejszy Bałtyk niespecjalnie się sam jest w stanie przystosować do tych cieplejszych warunków, bo ciepły Bałtyk jest przyjemny, ale właściwie nic z nas nie może wejść do wody, bo on kwitnie. Więc to nie jest tak, że...
1: No, to może nie być atrakcją turystyczną.
0: Tak, może być dość słabą atrakcją turystyczną. Bałtyk jest rzeczywiście piękny, mamy przepiękne plaże, możemy być dumni, ale kiedy będzie tam za ciepło i ta woda będzie za ciepła, zresztą to już się zdarza. Właściwie za każdym razem, kiedy woda przypomina tą wodę z Morza Śródziemnego, kiedy temperatury są powyżej 20 stopni, no to mamy właściwie zakwity silnic i plaże są pozamykane, więc no... Ten prosty przykład pokazuje, że chyba ten obraz taki bardzo przyjemny, że będziemy mieli tutaj, prawda, oliwki, będziemy uprawiać wino, no i będziemy mieli kraj mlekiem, miodem płynący ze względu na to, że będzie cieplej. Wydaje mi się, że to nie jest obraz, który możemy budować.
1: No to w takim razie tą przestrogą kończymy. Pan profesor Paweł Rowiński, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
4: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
4: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
4: I na stronie polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
4: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Początkowo nieoficjalne informacje potwierdził już sam Zbigniew Ziobro. Od soboty jest w USA. Wyjechał z Budapesztu, bo zmieniła się tam władza. Rządy objął Peter Modziar, który w odróżnieniu od Viktora Orbana zapowiedział, że parasola ochronnego nad azylantami politycznymi nie będzie. Poszukiwany więc Zbigniew Ziobro wyleciał za ocean, a polska prokuratura zapowiada, że wykorzysta wszystkie możliwe środki, by sprowadzić go do kraju. Chce mu postawić ponad 20 zarzutów, związanych głównie z wyprowadzaniem milionów z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
1: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
0: Od 3 miesięcy w warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Prokurator wystąpił do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobro.
0: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: A dziś ma się odbyć zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka narada. Ma dotyczyć właśnie wyjazdu Ziobry za ocean i tego, co dalej. Z postawieniem mu zarzutów, tymczasowym aresztem i ekstradycją. Po incydencie z dronami, które wleciały nad Łotwę i tam się rozbiły, jest dymisja w rządzie. Stanowisko opuszcza łotewski minister obrony. Domagała się tego premier kraju, tłumacząc, że minister stracił zaufanie jej i opinii publicznej. Tłumaczyła, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Drony znad Rosji wleciały do Łotwy w czwartek. Jeden z nich zniszczył zbiorniki na ropę. Okazało się, że to były ukraińskie bezzałogowce, które w efekcie walki radioelektronicznej z Rosjanami przeleciały tam, gdzie ich nie kierowano. A potem dowódca sił zbrojnych Łotwy przyznał, że łotewskie systemy zawiodły, nie wykrywając w porę tych maszyn. Tymczasem Unia Europejska ma dzisiaj nałożyć kolejne sankcje za porwanie i rusyfikację tysięcy ukraińskich dzieci. Mają objąć odpowiedzialnych za to ponad 20 osób i organizacji. Korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka widziała czarną listę, ale do czasu ostatecznego zatwierdzenia jest ona tajna.
4: Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii oraz zablokowanie majątków i kont bankowych w Europie. By nie ułatwiać osobom, które mają trafić na czarną listę obchodzenia sankcji i na przykład przelewania pieniędzy z europejskich kont, nie można podawać na razie, kto dokładnie znajdzie się na czarnej liście. Są to osoby działające w obozach reedukacyjnych, indoktrynujących ukraińskie dzieci, w których są one przymusowo rusyfikowane i przechodzą szkolenia wojskowe. Na czarną listę mają też trafić przedstawiciele marionetkowych władz mianowanych przez rosyjskich okupantów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Już ponad 80 artystów wycofało się z konkursu o lwy zwiedzających na Biennale Sztuki w Wenecji. To ich gest solidarności z członkami jury, które podało się do dymisji w związku z udziałem Izraela i Rosji w tym wydarzeniu. Wśród artystów, którzy wycofali się z rywalizacji, są też Polacy. Podpisy złożyli także artyści i kuratorzy z pawilonów narodowych, m.in. Belgii, Słowenii, Szwajcarii, Ekwadoru, Turcji i Irlandii.
5: To są aktualności jedynki.
3: Dwa recitale fortepianowe w Polskim Radiu, a zagra je półfinalista 19. konkursu Chopinowskiego oraz laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków Jehuda Prokopowicz. Jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia wystąpi dziś dwukrotnie w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Mówi dziennikarka radiowej Dwójki Agata Kwiecińska.
6: Jehuda Prokopowicz przygotował aż dwa różne programy, więc będą nie jeden, a dwa koncerty. W programie oczywiście nie może zabraknąć Chopina i mazurków, ale będzie także muzyka Lista i Mozarta w pierwszym koncercie i Bartoka w drugim.
3: Te koncerty dziś o 18 i o 20 i ten drugi będzie transmitowany na antenie radiowej Dwójki. Polacy z Pragi adoptowali orła bielika z tamtejszego zoo. Dla nas to coś więcej niż sama adopcja. To opowieść o pamięci, tożsamości i obecności Polaków mieszkających w Pradze, mówi prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze Małgorzata Bejszowcowa. Jej zdaniem z takich gestów buduje się wspólnota i pamięć o korzeniach, nawet poza granicami kraju. Pieniądze potrzebne na adopcję, czyli na regularną, miesięczną opłatę za opiekę nad orłem bielikiem, za pożywienie, nadzór weterynaryjny, udało się zebrać podczas świątecznych spotkań polskiej społeczności w Pradze przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Noc na ogół pogodna, ale na południu i na zachodzie więcej chmur, no i może popadać przelotny deszcz, zwłaszcza w okolicach Tatr, a także na krańcach południowo-zachodnich. W ciągu dnia też może padać przelotnie, po południu też przejdą lokalne burze, także z gradem, ale ma być ciepło, bo od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 w Małopolsce i na Podkarpaciu.

0: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora, w której porozmawiamy dziś o nowej sytuacji w ochronie zdrowia, której efekty obejmują również seniorów, a może powinnam powiedzieć niestety w dużym stopniu seniorów, także w kontekście finansowym. Moimi gośćmi są profesor Agnieszka Neumann-Podczaska, Instytut Senioralny i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo.
1: Oraz dr Michał Sutkowski, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam Państwa. Zacznijmy zatem od nowego pomysłu, który się pojawił i który jest tematem rozmów, a chodzi o tak zwany bon leczniczy. Chciałabym, żeby Państwo się do tego pomysłu odnieśli. Miałby ten bon zastąpić 13 i 14 emerytury. Te ostatnie są, ja bym tu zasugerowała i powiedziała, że rozwiązaniami niesystemowymi, niezgodnymi z systemem ubezpieczeń społecznych, no choć już wynikają wprost z ustawy, zresztą w ogóle one wynikają z ustaw, nie są w równej wysokości dla wszystkich i to jest właśnie ta niesystemowość, to jest prosty przekaz pieniędzy, które mogą być przeznaczane przecież na różny cel. Natomiast bon w odróżnieniu od tego miałby być przeznaczony tylko na zdrowie, na wizyty u specjalistów, diagnostyka, rehabilitacja, zakup leków, sprzętu medycznego. No może przypomnijmy, że wynosiłby on w tych założeniach podobnie jak 13 i 14, czyli pewnie około 2000 zł. Jak Państwo oceniacie ten pomysł? Byłaby to jakaś finansowa pomoc w leczeniu seniorów, czy jednak nie? Może zaczniemy trochę nietypowo. Panie doktorze.
3: No wydaje mi się, że wszystkie pomysły, które mają poprawić zdrowie seniorów, są godne naszego rozważenia. Wydaje się, że ten również, aczkolwiek jest on pewnie trudny zarówno ze względów pewnego przyzwyczajenia tutaj do tej 13 i 14 emerytury, jeśli chodzi o seniorów, przyzwyczajenia wynikającego bardzo często z konieczności, czyli także należałoby się spodziewać, że nie spotka się on z tak żywym zainteresowaniem i być może ten pomysł będzie w ogóle kontestowany. To też warto na pewno rozmawiać o tym, w jakiej formule zorganizować opiekę senioralną. To jest chyba podstawowa rzecz. To jest jeden pewnie tylko z jakichś fragmentów większej całości, prawda, który przyświeca do organizacji opieki senioralnej. Tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli na wszystkie dane europejskie, a przede wszystkim na dane polskie, no jesteśmy starzejącym się szybko bardzo społeczeństwem. Szybko bardzo, powiedziałem tak trochę nie po polsku, ale dokładnie tak jest, że seniorów przybywa w tempie gigantycznym. Jeżeli na to nałożymy jeszcze znane powszechnie niedomogi ochrony zdrowia, to wydaje się, że jakieś rozwiązanie należy wprowadzić. Czy takie? Znak zapytania. Pewnie seniorzy woleliby, żeby system był dużo lepiej zorganizowany, bardziej dla nich przyjazny. I wtedy na pewno wilk byłby syty i owca cała.
1: Ja też, panie doktorze, nie bez powodu takie pewne wyliczenia robiłam, że może by wynosił tyle, ile trzynastka albo tyle, ile czternastka, czyli te 2000 zł, no jednak one wynoszą 2000 zł rocznie. No jedno tyle i drugie mniej więcej tyle. No to kwota chyba za duża by też nie była, prawda? Biorąc pod uwagę potrzeby seniorów, jeśli chodzi o leczenie, nie?
3: No tak, tym bardziej, że tutaj oczywiście przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach. Co to byłby za bon? Jak on byłby zmodyfikowany? Mówi się o jakimś bonie diagnostycznym. No tych pomysłów diagnostycznych jest dużo, także w podstawowej opiece zdrowotnej one się wcale nie cieszą takim dużym wsparciem seniorów czy zainteresowaniem seniorów, a przecież na przykład program Moje Zdrowie jest programem dobrym, dedykowanym także dla nich. Więc jedna sprawa to, co my dedykujemy seniorom, a druga sprawa to z czego seniorzy korzystają. Poza tym wydaje się, że taka jednorazowy bonus zdrowotny, nazwijmy to w ten sposób, no nie załatwia w żaden

0: osób spraw systemowych. Mm-hmm. A te systemowe są przede wszystkim źródłem pewnych trudności, konkretnych zresztą bardzo, bardzo takich czasem prozaicznych. System powinien być po prostu inaczej zorganizowany i my jako lekarze rodzinni też o tym mocno mówimy, czy głośno mówimy od dłuższego czasu, że powinniśmy stworzyć takie ramy, które by właśnie seniorów postawiły w tym punkcie centralnym, ale równocześnie poprawiły znacząco cały system opieki zdrowotnej w ogóle.
1: No właśnie, no to teraz ja jeszcze tylko dodam, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ten moment nie potwierdza, o może tak, bo to chyba będzie najwłaściwsze określenie, nie potwierdza akceptacji. Trochę karkołomne, ale nie potwierdza akceptacji dla tego pomysłu, który no zresztą wywołuje spore emocje tak naprawdę jako pomysł. No ale przecież coraz głośniej mówi się o możliwych zmianach w systemie wypłat dodatkowych świadczeń emerytalnych. Zwolennicy bonu co podkreślają? Że jego wprowadzenie mogłoby wspomóc rozwój lokalnych usług zdrowotnych i opiekuńczych, tworząc miejsca pracy, ja to cytuję z uzasadnienia, tworząc miejsca pracy i zwiększając dostępność pomocy w miejscu zamieszkania seniora. To jest też ciekawy wątek i myślę, że pani profesor bliski i dlatego dopytam, czy pani zdaniem miałoby to sens?
2: Rzeczywiście myślę, że problem z zapewnieniem jakości opieki osób starszych tkwi przede wszystkim w potrzebie, ja bym nawet powiedziała o potrzebie zmiany architektury systemu. Myśląc o architekturze, mam na myśli zupełnie inną organizację, która przede wszystkim zakładałaby jednak koordynację. Ja myślę, że my mamy system mocno jednak fragmentaryczny. Mocno zdrowie oderwane jest od pomocy społecznej. To widać na każdym etapie, bo to widać na etapie resortów, które są odrębne i odrębnie pracują nad często nakładającymi się przepisami, rozwiązaniami, próbami usystematyzowania pewnych procesów. Z drugiej strony to się przekłada oczywiście na to, co widać dalej w systemie. Ja myślę, że my zbyt mocno, fragmentarycznie na seniorów patrzymy, próbując rozwiązywać tematy zdrowotne i zapominając, że one są ściśle związane z faktem, że niezaopiekowanie pewnych elementów społecznych, które wydają się być proste, jak na przykład zaopiekowanie seniora w domu po powrocie z hospitalizacji, w ramach której wszystko teoretycznie w aspekcie somatycznym i zdrowotnym zostało dopilnowane, a potem senior wraca do domu, gdzie brak wsparcia przy codziennych czynnościach, zakupach, przygotowaniu posiłków, bardzo szybko wraca nam tego seniora na najdroższe łóżko w systemie. Czyli chcę powiedzieć, że w moim odczuciu, oczywiście zgadzam się z przedmówcą, że wszelkie rozwiązania, których celem jest wrócenie, powrót do seniora, do potrzeby zapewnienia mu lepszej jakości życia, tak bym nawet szeroko mówiła, są godne rozwagi. Natomiast nie mam takiego poczucia, że jednorazowe zasilanie portfela bez zmiany architektury systemu, czyli bez zmiany podaży tych usług, bez takiej logicznej, skoordynowanej zmiany podaży tych usług może cokolwiek zmienić, bo oczywiście te pieniądze będą znaczone, czyli bardziej znaczone niż te z trzynastki czy czternastki.
1: Tak, właśnie tak.
2: Tylko pytanie, czy system, który nie ma tych rozwiązań, bo proszę zauważyć, że mamy tak ogromne deficyty w systemie i w systemie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i konsultacje geriatryczne są niedostępne i brak tego skoordynowania, czyli chociażby kogoś w systemie, zbyt mało jeszcze opieki skoordynowanej. Oczywiście już dużo w tym zakresie zrobione i bardzo dobrze, aby ten lekarz rodzinny był tą osobą, która patrzy całościowo na problemy pacjenta, ale on też sam jeden bez systemu, bez architektury tego systemu, który pozwoli zaopiekować seniora również w domu, utrzymać go jak najdłużej w miejscu zamieszkania, a zatem bez mądrej, logicznej pomocy społecznej, no nie jest w stanie skoordynować wszystkich potrzeb tak skomplikowanych osób, jakimi są osoby starsze, gdzie przy

0: Przenikają się te wątki sprawności funkcjonalnej ze stanem zdrowia, ze sprawnością poznawczą, z potrzebą zaopiekowania, po prostu często samotności, niedożywienia, wielkich zespołów geriatrycznych. Więc mam takie poczucie, że te dodatkowe pieniądze w portfelu, nawet jeśli znaczone, to pytanie, na jakiej jakości usługi zostaną wydane i czy na przykład na usługi opiekuńcze takie, które rzeczywiście są godne zaufania i świadczone przez osoby kompetentne, czy na
1: to jest
0: inne,
1: problem.
0: Czy na ta. Tak, to jest problem.
1: To jest problem, który jest stały, ale no wiele tutaj ciekawych słów już padło po drodze i takich skojarzeń, które mi się nasunęły, chociażby wzajemne przenikanie się, to także przenikanie się pomiędzy, ja bym powiedziała, różnymi sferami życia społecznego, bo jak powiedziała pani profesor, że to może niekoniecznie jest dobre rozwiązanie, jednorazowe jakieś pieniężne świadczenie przekazane danej grupie społecznej, tak jak w tym przypadku, o której mówimy, na przykład senior, bo no systemowo niczego nie załatwia, gdy ten system jest chory i niewydolny. No to tak samo moglibyśmy powiedzieć o systemie ubezpieczeń społecznych, niestety, trzynastkach i czternastkach. I dokładnie powtórzyć tę samą argumentację. Ale dobrze, to teraz ja bym chciała, żebyśmy jednak wrócili do kwestii zdrowotnych i porozmawiali o tym, jak to jest w obecnej sytuacji w ochronie zdrowia i o tym, jak się to przekłada na sytuację seniorów. Czy na przykład, tak już konkretna bardzo kwestia, ograniczenie finansowania przez NFZ badań diagnostycznych na te 50-60% ma kluczowe znaczenie dla tej grupy wiekowej. No i czy seniorzy byliby w stanie, bo to od razu pytanie, które się nasuwa, na przykład dopłacać za te badania, gdyby częściowo, odpłatnie mogli je wykonać w szpitalach, ale za to szybciej, tak? Bo tutaj zakładamy jeszcze, chyba musimy, to jest dosyć oczywiste, przyjąć, że tutaj czas gra szczególną rolę w tej grupie wiekowej, żeby już więcej na ten temat nie mówić. Panie doktorze, czy jak pan to widzi, czy to dla tej grupy jest szczególnie istotna kwestia.
2: Pani redaktor, szanowni państwo, ja się przede wszystkim chciałbym odnieść do tego, o czym mówiła pani profesor. Całkowicie się zgadzam, że takie systemowe zadania są tutaj zdecydowanie ważniejsze, potrzeby zdecydowanie ważniejsze niż jednorazowa jakaś celowana nawet w konkretne rzeczy danina. System nie jest do tego za bardzo przygotowany. I wydaje się, że to jest zabieg, który niewiele będzie wnosił tak naprawdę dla seniora z punktu widzenia takich twardych, końcowych argumentów medycznych. Mhm. W mojej ocenie potrzebna jest całościowa reforma. My mówimy o takiej reformie na wzór komisji Dekera, która miała miejsce 30 lat temu w Holandii, która wcale nie była takim świetnym miejscem medycznie w Europie, a dzisiaj jest pierwsza, druga, a na świecie trzecia, czwarta. Mówimy o całościowej, takiej kompleksowej reformie, która by pewne rzeczy tutaj spowodowała, także chociażby na przykład ubezpieczenia komplementarne albo jakieś inne formy ubezpieczeń, do których mogliby seniorzy także dopłacać, nie tylko zresztą seniorzy. Wracając już konkretnie do tego wątku, oczywiście ta diagnostyka, jeżeli jest ograniczona, na każdym etapie jest diagnostyką, jest czymś, co może bić potencjalnie w zdrowie i życie czasem pacjentów. Co więcej, chcę powiedzieć, że system nie tylko ogranicza poprzez 40 czy 60-procentowe czy każde inne dopłaty, ale system ogranicza poprzez niemożności wykonania takich badań u lekarza specjalisty medycyny rodzinnej. My się za ten system musimy tłumaczyć, że nie możemy zrobić tego albo owego, nie możemy bez koordynowanej opieki zrobić echo serca.
1: Ale ja się, panie doktorze, dlatego dopytuję o te, bo to ten drugi ciąg, on, to już się pojawia takie pytanie, ten drugi wątek, to znaczy, że no dobrze, 50-60% nie będzie na to, w związku z tym tyle pieniędzy, zostanie wykonanych mniej badań, ale my jako osoby starsze czekać nie możemy, bo nam czas płynie szybciej, prawda? Więc w związku z tym, czy gdybyśmy zdecydowali się ten jaką część dopłacić? Przynajmniej ci, którzy są w stanie. No nie wiem, może ci, którzy mają te 14 by na to przeznaczyli. Wszystko
2: no jeżeli
1: jedno.
2: Na przykład będzie system ubezpieczeń komplementarnych, które będą takie ubezpieczenia, na przykład, mówię to jako przykład, rozwiązywałyby oczywiście sprawę, bo wtedy rzeczywiście senior i nie tylko senior mógłby do niektórych świadczeń dopłacać. Ale chcę zwrócić uwagę na systemowe braki. Jeżeli ja nie mogę tych badań wykonać w POZ-cie, to już jest ograniczenie. Jeżeli byśmy unarzędziowili POZ,

0: unarzędziowili, czyli włożyli do POZ-u część badań, które dzisiaj też ma specjalistyka i szpitalnictwo, nic nie umniejszając oczywiście możliwości diagnostycznych szpitala czy AOS-u, mielibyśmy zdecydowanie mniejszą kolejkę wstępną, bo około 70%, jak my obliczamy, 75% skierowań do AOS-u ma na celu diagnostykę. I oczywiście lekarz rodzinny nie jest alfą i omegą, nie może być nawet i nie chce się tak traktować w żaden sposób i nie powinien, ale powinien mieć takie narzędzia diagnostyczne, które są narzędziami XXI wieku. Więc jeżeli wykonalibyśmy takie badania, zmniejszamy pierwszy etap, czyli kolejki do kolegów specjalistów i w ten sposób odciążali ich od rzeczy, które są czasem absurdalne.
1: Ale ja wracam,
0: nich,
1: do, ja wracam do pieniędzy, bo to nic nie da. Czy tu, to pieniądze na to muszą być z tego NFZ-u. Czy to będzie w pierwszym kontakcie, czy to będzie dalej. Więc to jest trochę pytanie. To teraz panią profesor jeszcze dopytam. Czy pani zdaniem senior byłby w stanie dopłacać do takiego badania, żeby na przykład je jednak wykonać? Ja nie chcę, że to nie będzie prywatnie. To będzie w państwowej placówce. Ale jednak no, musiałby trochę dopłacić. Czy takie współfinansowanie? Widzi pani taką możliwość?
2: Powiem tak. Na pewno zatrzymać seniora tam, gdzie on jest bliżej domu, to jest niezwykle ważne. Czyli nie wysłać go do szpitala. Czyli ja zacznę od tego, że absolutnie zgadzam się z panem doktorem, że zdecydowanie wcześniej pewne rzeczy wychwyćmy i nie wyślijmy go na to najdroższe łóżko w systemie, bo wtedy system płaci więcej. Więc uważam, że jeśli mówimy o pieniądzach, to te środki powinien mieć system publiczny, powinien je tak alokować, żeby za chwilę nie alokować ich dużo, dużo więcej na leczenie specjalistyczne i na leczenie szpitalne. Więc ja byłabym skłonna do myślenia o tym, że to powinno być finansowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
1: Pacjent nie dopłaca.
2: Nie powinien za tego rodzaju badania, które są absolutnym standardem w krajach rozwiniętych, nie powinno być sytuacji, w której ten pacjent czeka do jakiejś kolejki, do specjalisty za tą poradę, system dużo płaci, a za chwilę, ponieważ jest spóźniony, to bardzo dużo zapłaci za jego hospitalizację. Jestem za tym, żeby seniorzy dodatkowe środki, które mogłyby być przeznaczone na współpłacenie, absolutnie dopłacali tam, gdzie będziemy tworzyć i konstruować takie rozwiązania, które będą ich utrzymywały jak najdłużej, w jak największej sprawności. Niech dopłacają wszędzie tam, gdzie rzeczywiście te rozwiązania byłyby nie do udźwignięcia na poziomie systemowym, ale nie za podstawowe badania laboratoryjne, które przecież nie ogromnie wyszukane, a powinny być definitywnie w portfelu tego lekarza, który jest lekarzem
1: pani profesor,
2: kontaktu.
1: Czy te, o których pani mówi, są takimi podstawowymi? Ja rozumiem, że dla państwa, ale jak zaraz powiem o innych pomysłach, panie doktorze, i tu do pana to pytanie kieruję, bo już słychać, że być może mają być ograniczenia w finansowaniu rehabilitacji, czy właśnie podstawowej, dlatego to powiedziałam, podstawowej opiece ambulatoryjnej. I jakie to będzie miało znaczenie dla seniorów i czy tutaj mogliby w stanie dopłacać z własnej kieszeni? Czy te badania pana zdaniem i te rehabilitacje, i te badania zaniedbają?
0: Proszę państwa, no ja wrócę jednak do tego, pani redaktor, o czym tu mówimy z panią profesor, o zmianie pewnej architektury systemu w ogóle. Te badania powinny się znaleźć w portfolio lekarza rodzinnego. I tutaj wszystkie kraje na świecie, do których chcielibyśmy się porównywać, wydają na podstawową opiekę zdrowotną od 20 do 22% budżetu danego płatnika. W Polsce 10-11%.
1: Panie profesorze, chce pan podwyższyć, panie doktorze, chce pan podwyższyć składki?
0: Nie. Chcę zmienić architekturę płacenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zresztą to się dzieje. Tylko że dzieje się bardzo powoli. W naszej ocenie środowiskowej zbyt powoli. Szpitale są bardzo ważne, kliniki są bardzo ważne i to jest istotny element, ale ich jest, proszę państwa, płacenie 54% w systemie szpitalnym powoduje, że nie ma tych pieniędzy dla opieki ambulatoryjnej.

0: ambulatoryjną specjalistyczną, o której mówiła pani profesor, czy opiekę podstawową, które są blisko seniora, blisko miejsca zamieszkania. To jest jedno. Mm-hmm. Nie ma pieniędzy na koordynację prawdziwą, a nie tylko taką w postaci kilku dziedzin medycyny i w tych dziedzinach kilku chorób, bo taka koordynacja istnieje, chociaż nie dla wszystkich. Są POZ-y kilku prędkości. Więc proszę zwrócić uwagę, jakie my mamy różnego rodzaju bariery. I teraz, jeżeli byśmy wprowadzili takie badania możliwie jak najwcześniej, to one by służyły pacjentowi. Natomiast inną rzeczą jest, jeżeli by pacjent dopłacał za usługi, no trochę bardziej, bym powiedział, specjalistyczne, albo trochę bardziej wyszukane w systemie, albo za coś, co powoduje poprawę jakości, dodatkową poprawę jakości. Natomiast podstawowe rzeczy powinny być u tego pacjenta i u tego lekarza rodzinnego. Co więcej, my nie chcemy pieniędzy dla siebie, żeby nie było, bo jak jest mowa o pieniądzach, to się od razu myśli, że to co, mają być pieniądze. My chcemy te pieniądze, żeby były znaczone na badania. I taka rzecz już istnieje w POZ-cie, tylko że w tym budżecie powierzonym diagnostycznym my mamy bardzo mało badań. Chodzi o to, żeby zwiększyć tą pulę.
1: Jasne. Panie doktorze, jeszcze muszę zadać jedno pytanie, a już kończymy praktycznie, ale chciałabym jeszcze, pani profesor, mianowicie, bo też mówimy, że zmniejszyła się liczba, czy też rodzaje leków nieodpłatnych. Czy rzeczywiście tak jest? Te, z których seniorzy korzystają? Czy to jest już jakiś problem widoczny?
2: Rzeczywiście to jest taka sytuacja, w którym wiele leków złożonych, tych tak zwanych polipili, które będą poprawiały na pewno adherencję, będą ułatwiały farmakoterapię. Mam na myśli tabletki, w których mamy trzy substancje czynne równocześnie. Jak najbardziej ta dostępność się zmniejsza. Tu rzeczywiście jest taka sytuacja, w której jest pewien portfel tych leków, które będą dla seniora bezpłatne, ale jest wiele substancji czynnych, które chętnie byłyby i miałyby uzasadnienie kliniczne, aby je wypisywać. I tu są bariery. Dość często rzeczywiście seniorzy zgłaszają te bariery w dostępności. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby w tym kontekście szczególnie mocno edukować seniorów, ale i wykorzystywać kompetencje innych pracowników ochrony zdrowia. Tak jakby rzeczywiście farmaceuci byli tym ogniwem, tym pracownikiem ochrony zdrowia, który wychwyci z kolei niepotrzebne zakupy, niepotrzebnych suplementów, niepotrzebnych leków OTC i wtedy przekierowane te środki mogłyby być jednak na realizację tej recepty, którą lekarz podstawowej opieki zdrowotnej czy specjalista jednak zlecił, bo uważa, że taki schemat leczenia będzie łatwiejszy, pacjent będzie łatwiej przestrzegał zaleceń, a tu pełnej dopłaty nie ma. Więc ja myślę, że niestety ta dostępność rzeczywiście się trochę zmniejszyła. Wzrasta nam też liczba substancji czynnych ciekawych, które chętnie są wybierane w schematach leczenia i mają uzasadnienie, ale wtedy trzeba by popatrzeć na to, czy rzeczywiście wszystkie środki są mądrze alokowane przez seniorów, bo oni często zbyt mocno pod wpływem reklamy, braku edukacji, gdzieś zachęty sąsiadów, kupują drogie preparaty, a trzeba to zweryfikować, czy rzeczywiście potrzebnie, żeby nie ingerowali w terapię i nie powodowali działań niepożądanych i w konsekwencji drogich hospitalizacji. My to widzimy, jak bardzo często dokupują bez recepty chociażby niesterydowe leki przeciwzapalne, nakładają na leki kardiologiczne i mamy pacjenta z niewydolnością nerek. Chociaż.
1: Jestem absolutnie przekonana, że pan doktor chciałby się w tej sprawie również wypowiedzieć, ale nasz czas niestety dobiegł końca, więc muszę postawić kropkę. Uprzejmie dziękuję. Profesor Agnieszka Neumann-Podczaska i doktor Michał Sutkowski byli naszymi gośćmi w audycji Portfel Seniora. Dziękuję państwu uprzejmie. Dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy.
1: A ja zapraszam na kolejną audycję Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. A nasze weekendowe spotkanie zaczniemy od pewnej kampanii, która zwraca uwagę na marnowanie żywności, ale marnowanie w kontekście hodowli przemysłowej. Okazuje się, że to właśnie ona, a nie gastronomia czy gospodarstwa domowe, marnuje najwięcej jedzenia. Więcej o kampanii Karma nie wraca opowiada Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska.
5: Karma nie wraca. Szukaliśmy nazwy, żeby ta kampania po pierwsze była ciekawą kampanią, a z drugiej strony też chcieliśmy, żeby była taka podwójne znaczenie. Karma nie wraca.

0: praca. Czyli z jednej strony dosłownie zboże, którymi karmimy zwierzęta hodowlane na fermach, otrzymujemy w postaci potem mięsa różnych gatunków zwierząt. Może być wieprzowina, wołowina, mięso kurczaka, ale też jaja. Otrzymujemy w taki nieefektywny sposób. I jeżeli spojrzymy na takie twarde naukowe dane, które zresztą można znaleźć w naszym nowym raporcie, na przykład kurczaki. Na 100 kalorii, którymi karmimy kurczaki, otrzymujemy tylko 34 gramy w postaci białka, czyli to jest bardzo duża strata. Jeżeli mówimy o świniach, czyli w postaci wieprzowiny, mięsa wieprzowego, otrzymamy tylko 15 gram białka. Jeżeli mówimy o mięsie wołowym, otrzymujemy 10 gram białka. Przypominam, mówimy o tym, że karmimy te zwierzęta, dając im 100 gram pasz, no albo w kaloriach. W kaloriach to też jest bardzo nieefektywny taki przelicznik, ta konwersja, która wychodzi. Więc tu na tym przykładzie łatwo widzimy, że ta karma dosłownie, którą karmimy zwierzęta, no nie wraca do nas, bo wraca w takiej bardzo ograniczonej ilości. Ale też jest drugie dno tej kampanii, czyli ta karma w takim pojęciu filozoficznym, tak, to szczęście albo nieszczęście, które wraca. I tu myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że utrzymywanie ferm przemysłowych, no jest taką tą negatywną karmą dla nas, bo wiemy już dzisiaj, po wielu dziesięciu latach rozwoju tych ferm, że to jest nieefektywny system produkcji żywności, który wbrew temu, co się mówi, co się powtarza, on nie tworzy takiego bezpieczeństwa żywności i nie sprawia, że dzięki temu mamy bardziej stabilny system.
1: Czyli żebyśmy to dobrze zrozumieli, więcej musimy wydać i dać paszy zwierzętom, niż potem my, jako ludzie, zjadając te mięso, te zwierzęta, uzyskamy.
0: Dokładnie tak. Stąd mówimy o tej takiej nieefektywności tego systemu i stąd też mówimy o tej karmie właśnie, która nie wraca. Zwierzęta powinny żywić się na pastwiskach i łąkach, czyli trawa, czyli te rośliny, które tam rosną, to co zwierzęta znajdą. Czyli powiedziałabym, że taki powrót do tradycyjnych obrazów rolnictwa. Ja akurat mam połowę korzeni na Podlasiu, więc pamiętam, jak jeździłam właśnie do babci na Podlasie i tam widziałam te zwierzęta, które dosłownie wypasały się po prostu na trawach i łąkach. Więc z jednej strony w ten sposób zwierzęta powinny być żywione, zwierzęta hodowlane. Z drugiej strony odpady, czyli takie resztki żywności, których faktycznie ludzie nie mogą zjeść. Na przykład pieczywo niesprzedane, na przykład śruta słonecznikowa, wysłodziny browarniane. No tego typu odpady, których faktycznie no my w żaden sposób nie zjemy. Można by skarmić zwierzęta tym. I jak najbardziej to się oczywiście dzieje, z tym, że nie na tak dużą skalę, jakbyśmy sobie tego życzyli. I tak jak powinno się to odbywać, żeby ten sposób żywienia zwierząt hodowlanych na fermach był zrównoważony, ale to też mogą być resztki pożniwne, czyli łodygi, łuski, wszystko to, co znajdziemy właśnie na tych już pokoszonych polach. No oczywiście odebranie tych zbóż zwierzętom, no nie może też być samo w sobie, to musi być naczynia połączone, tak? System produkcji naszej żywności musi przejść transformację i o tym też wspominamy w kontekście tej kampanii, czyli przywrócenie tych zwierząt na pastwiska, łąki, hodowanie ich w taki bardziej tradycyjny sposób, na przykład rolnictwo regeneratywne, czy ekologiczne, no ale też szereg innych działań, które powinny być podejmowane przez już polityków w celu takiego zrównoważenia tego sposobu żywienia nas i produkcji naszej żywności.
1: Podobno, gdyby ludzie przestali karmić zwierzęta hodowlane zbożem, to zaoszczędzilibyśmy ilości jedzenia, która jest wystarczająca do wyżywienia kolejnych 2 miliardów ludzi. To też nam pokazuje, jak bardzo ten system jest niezrównoważony i nieprzemyślany.
0: To prawda, a też myślę, że warto zauważyć, to są ostrożne i zaniżone szacunki, które my podaliśmy w naszym raporcie, który jest taką analizą różnych naukowych źródeł. Niektóre źródła podają nawet 5 miliardów ludzi. Tak jak mówię, my wzięliśmy te zaniżone liczby, czyli 2 miliardy ludzi i faktycznie na to wskazują dane, czyli ten taki mit, który też staramy się odkłamać w tej kampanii. Mit mówiący o tym, że potrzebujemy produkować coraz więcej żywności, bo przybywa ludzi, więc produkujemy więcej. Przede wszystkim słyszę, jak mówi się w mediach, że musimy produkować jeszcze więcej mięsa. To jest w dalszym ciągu utrzymywanie i pogłębianie istniejących już problemów, które mamy w tej chwili związanych z tymi industrialnymi fermami przemysłowymi, fermami, w których zwierzęta są stłoczone na małej przestrzeni. Mówimy o dziesiątkach tysięcy zwierząt hodowanych w bardzo okrutnych warunkach. I przecież ten sposób hodowli zwierząt, no on nie jest neutralny dla naszego środowiska. Z jednej strony to są te zasoby, o których wspominamy dzisiaj, czyli ta karma, zboże, kukurydza, owiec i tak dalej, które są przeznaczane na wykarmienie tych zwierząt, no ale z drugiej strony przecież potrzeba też zasobów, żeby zasobów w postaci ziemi, zasobów w postaci wody, no żeby wyprodukować najpierw te zboża, które następnie zostaną

0: podane zwierzętom i dopiero na końcu tego łańcucha my otrzymamy, tak jak było już wspomniane, mięso wieprzowe, wołowe, kurczaki czy jajka.
1: No dobrze, ale nie przekonamy w ten sposób tych, którzy są za jedzeniem mięsa, żeby przeszli na dietę całkowicie pozbawioną tego składnika, żeby zostali wegetarianami, bo rzeczywiście wtedy więcej ludzi się wyżywi.
0: Nie musimy nawet przekonywać wszystkich, żeby zostali wegetarianami czy weganami, żeby porzucili jedzenie mięsa. Istnieje coś takiego, no, pojęcie diety planetarnej. Ja wiem, że to jest

0: naukowców, która oznacza, że wciąż można spożywać jakąś ilość mięsa i tych produktów odzwierzęcych, czyli jaj, nabiału, nie naruszając granic planetarnych Ziemi, czyli naszej planety. Więc tak jak wspomniałam, nie musimy od razu zostawać wegetarianami czy weganami i przestawać zupełnie jeść to mięso. A jeśli chodzi o...
1: Podobnie na obiad schabowy, ale może warto jeszcze to przemyśleć i zaproponować rodzinie coś bezmięsnego. A drugim tematem, którym zajmowaliśmy się w mijającym tygodniu, to pestycydy, te na polach i łąkach. Komisja Europejska planuje zmiany w przepisach dotyczących właśnie stosowania pestycydów, co oznacza osłabienie norm chroniących zdrowie i środowisko. O tym Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska.
2: Chcemy jeść zdrowo i chcemy żyć w zdrowym środowisku. Stąd tak powszechna niezgoda na nadmierne stosowanie chemicznych środków pestycydów przy uprawie roślin. I zresztą Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wiele krajów europejskich, społeczeństw europejskich oczekuje, że rzeczywiście rządy, Unia Europejska będą nas chroniły przed pestycydami. Natomiast rzeczywiście Komisja Europejska w ramach takiego dużego wzmożenia deregulacyjnego chce również osłabić przepisy dotyczące pestycydów. I tam jest szereg różnych kruczków w tej propozycji od Komisji, które rzeczywiście wpływają negatywnie na poziom ochrony nas, naszego zdrowia i naszej przyrody przed pestycydami.
3: Ale chodzi o to, żeby te pestycydy były silniejsze, mocniejsze, działały na szkodniki?
2: Podstawowy kierunek, w którym idą te propozycje ze strony Komisji Europejskiej, dotyczy tego, w jaki sposób pestycydy są wprowadzane na rynki europejskie. Obecnie mamy taką sytuację, że jeżeli jakaś firma chciałaby używać
3: środków do
2: zabijania tych organizmów, które mogą szkodzić roślinom, ona musi przedstawić takie kompletne dossier, dokumentację dotyczącą danego produktu. Ona jest przeglądana przez odpowiednie instytucje na poziomie Unii Europejskiej i wydawana jest zgoda na 10, a później 15 lat. Po upływie tego czasu producent znowu musi przedstawić dowody naukowe, że nic się nie pojawiło nowego.
3: Nic nie zmienił w składzie.
2: Przede wszystkim, że nie pojawiły się nowe dane naukowe, które by wskazywały na to, że ten środek może być w jakiś sposób szkodliwy dla przyrody albo dla zdrowia człowieka.
3: Czyli one są badane, że może po jakimś czasie być negatywny wpływ i wtedy trzeba by coś zmienić jednak.
2: To jest bardzo częsta sytuacja, że coś się pojawia. Rzadko jest tak, że mamy pełen wgląd w to, jak substancja może wpływać na nasze zdrowie czy na środowisko. Od kiedy te przepisy weszły w życie w Unii Europejskiej już ponad 15 lat temu, kilkadziesiąt substancji czynnych zostało wycofanych, czyli właśnie nowe badania naukowe pokazały, na początku myśleliśmy, że to jest w porządku, że to nie jest nieszkodliwe, ale okazuje się, że jednak tak. Takim najbardziej spektakularnym przykładem były tak zwane neonikotynoidy, które się pojawiły właśnie jako takie nowoczesny pestycyd, który właściwie jest szkodliwy tylko dla tych organizmów, które chcemy wytępić. A okazało się, że mają bardzo negatywny wpływ na pszczoły, na inne owady zapylające, na organizmy wodne i tak dalej. I po pewnej walce udało się te pestycydy wycofać. Teraz będzie to trudniejsze, dlatego że bardzo duża część substancji czynnych, czyli właśnie tych, które działają w pestycydach, dostanie takie zezwolenie nieograniczone w czasie. Czyli producent mówi, tu jest moja propozycja, substancja czynna jest zaakceptowana i w momencie, w którym ktoś znajdzie jakieś dowody, to rozpoczniemy procedurę, ale nie ma takiego regularnego przeglądu, czy nic nowego się nie pojawiło. To z jednej strony otwiera taką drogę do pozostawania substancji czynnej na rynku przez wiele, wiele lat, a z drugiej strony przerzuca odpowiedzialność za dostarczenie dowodów z producentów, czyli z firm, z korporacji, to są przecież wielkie korporacje międzynarodowe, na władze publiczne, bo to teraz jakby instytucje publiczne będą musiały szukać
3: podjąć
2: tych dowodów,
3: podjąć się sprawdzania.
2: Jeżeli coś znajdą, uruchomić procedurę, która pozwoli wycofać. Co więcej, wydłużony zostanie okres karencji, czyli ten okres, kiedy dany pestycyd może zostawać na rynku cały czas sprzedawany, mimo już stwierdzono jego szkodliwość. Także to jest taki podstawowy kierunek, w którym idzie ta propozycja ze strony Komisji Europejskiej. Zdecydowanie propozycja, która jest na rękę korporacjom, a jest przeciwko temu, czego oczekują ludzie.
3: No właśnie zastanawiałam się, gdzie tu jest interes i komu na tym ma zależeć, skoro wcześniej producent musiał co 10-15 lat robić takie badania tych swoich środków, w tej chwili będzie z tego zwolniony.
2: Będzie z tego zwolniony, będzie tak naprawdę miał również taką trochę spokojniejszą głowę, jeżeli chodzi o to, że coś wprowadziliśmy na rynek i to na tym rynku będzie mogło pozostawać. My tracimy, traci na tym przyroda, bo są szerzej otwarte.

0: te bramy do stosowania szkodliwych pestycydów, natomiast zdejmuje się cały szereg różnych kontrolnych narzędzi z barków korporacji. I niestety no jest to tylko jeden z przykładów na to, w jaki sposób deregulacyjne wzmożenie Komisji Europejskiej działa właśnie na korzyść raczej korporacji, a przeciwko ludziom, przeciwko środowisku, przeciwko naszemu zdrowiu.
1: No dobrze, ale dlaczego te korporacje chcą te szkodliwe pestycydy?
0: Pestycydy muszą być
1: z nich korzystać. No bo mogą być pestycydy okej, ale takie właśnie mniej szkodliwe. Dlaczego akurat te szkodliwe są lepsze?
0: Nikt oczywiście nie ma takiej ambicji, żeby tutaj nas zatruwać. Natomiast no, pestycydy to są trucizny, tak? Znaczy, pestycydy służą do tego, aby zniszczyć tak zwane chwasty, tak? Rośliny, które występują i które w jakiś sposób mogą zakłócać wzrost plonu. Mają zabić ewentualne owady, czy inne organizmy, które żywią się jakąś rośliną, która jest naszym plonem, a my chcemy, żeby ten plon
1: był bardziej wydajny.
0: Bardziej wydajny. Więc to są trucizny, które zabijają te organizmy, które mogą przeszkodzić rolnikom w uprawie. Niestety jest też tak, że poza tym, że one zabijają te szkodliwe dla upraw organizmy, mogą też w pewnych przypadkach szkodzić czy innym owadom, czy innym zwierzętom, ptakom, rybom, innym organizmom wodnym, ale również naszemu zdrowiu. Dlatego, że po prostu tak działa trucizna. Ona nie
1: wybiera tak do końca.
0: Niekoniecznie wybiera. Oczywiście producenci starają się wykonać tę pracę, aby precyzyjnie celować, ale to się po prostu bardzo rzadko udaje. I stąd jest konieczność tego regularnego przeglądania tych substancji, bo pojawiają się nowe dane naukowe. Często po wielu latach jesteśmy w stanie dopiero odkryć, że jakaś substancja, która wydawała się cudowna i świetnie działająca tylko na jakiś jeden gatunek, wpływa negatywnie na gospodarkę hormonalną ludzi, tak? Albo może mieć działanie rakotwórcze.
1: Na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać w audycji Zmiana Klimatu, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj kończymy. Zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki i zapraszam na audycję Spakowani, audycję o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj zrobimy listę miejsc, które można odwiedzić bez ryzyka, że wrócicie z poczuciem, ojej, mogłem właściwie zostać w domu. Pomogą nam w tym atrakcje z certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, czyli takie turystyczne pewniaki, turystyczne Oscary. Moim gościem jest pan Jacek Janowski, dyrektor rozwoju wsparcia turystyki w Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No i zacznijmy od tego, co to jest ten certyfikat POT?
4: Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to jest rodzaj nagrody, jaką przyznaje Polska Organizacja Turystyczna, prestiżowej nagrody, bo to jest uznawana za najważniejszą nagrodę w polskiej turystyce, w konkursie na najlepszy produkt turystyczny. Czyli Polska Organizacja co roku przyznaje 10 certyfikatów plus jeden złoty certyfikat, który jest takim Grand Prix w danym roku, jeżeli chodzi o najlepszy produkt turystyczny. A co jest tym produktem turystycznym? To przede wszystkim są to miejsca turystyczne, są to obiekty turystyczne, mogą to być szlaki turystyczne, ale też wydarzenia turystyczne, różne kulturowe, sportowe. I te miejsca, te obiekty, te produkty turystyczne, krótko mówiąc, są nagradzane przez polską kapitułę powołaną przez Polską Organizację Turystyczną po to, żeby rekomendować turystom krajowym, też zagranicznym, wybór Polski czy polskich regionów jako destynacji turystycznej do spędzenia weekendu, spędzenia wakacji, urlopu, wyjazdu po prostu turystycznego.
3: No właśnie, bo tutaj uściślimy, że Polska Organizacja Turystyczna nie jest tylko tak taką siecią turystycznych ambasad Polski na świecie, która ma za zadanie ściągać turystów zagranicznych do Polski. Tak, oczywiście to jest bardzo ważne zadanie, ale Polska Organizacja Turystyczna jest również organizacją, która ma wspierać turystykę krajową.
4: Tak, Polska Organizacja została powołana po to, aby promować Polskę, turystyczną Polskę za granicą, ale też w kraju oczywiście, gdzie pokazujemy najciekawsze miejsca i inspirujemy turystów do tego, aby mogli wybrać Polskę jako kierunek swojej podróży. Dlatego też tych akcji realizujemy wiele w oparciu również właśnie o te najlepsze, najciekawsze produkty turystyczne. A tutaj warto jeszcze podkreślić, że przy wyborze takiego najlepszego produktu turystycznego to nie jest tak, że osoby pracujące w POCie decydują, kto otrzymuje dany produkt turystyczny, certyfikat na dany produkt turystyczny. Jest to taki proces długotrwały.
3: No właśnie, bo chciałbym na taką... Na tak

0: taką, poznać taką, i żeby nasi słuchacze poznali taką kuchnię przyznawania tego certyfikatu. Jak to wygląda? Jak to jest sprawdzane? Jak to jest ten certyfikat przyznawany na podstawie badań, analiz, tajemniczego klienta, który jedzie w dane miejsce sprawdzać? Jak to wygląda?
1: Przede wszystkim mamy partnerów w każdym regionie. Są to regionalne organizacje turystyczne, które prowadzą półfinały regionalne konkursu na produkt turystyczny. To właśnie tam, w pierwszym etapie konkursu, poszczególne obiekty, miejsca, szlaki mogą zgłaszać się według odpowiedniego oczywiście formularza. Kapituła regionalna wyłania 3 najlepsze produkty w regionie. Z każdego województwa spływają do potu maksymalnie 3 produkty turystyczne, które wygrały w poszczególnych regionach.
0: Nasi słuchacze już z niecierpliwością czekają na to, kiedy padną konkrety. Tak. Jakie to są te, ta złota piątka, czy 5 najważniejszych tegorocznych, bo powiedzmy, że na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej znajdziecie Państwo znacznie więcej tych miejsc, które są certyfikowane i to jest taka swoista mapa, jak poruszać się po Polsce bez ryzyka, że sztuczna inteligencja podpowie nam, jedź tu, bo tu jest fajnie, a potem się okazuje, że nie fajnie. Nie, bo to miejsce, które jest sprawdzone przez żywych ludzi, przez ludzi, którzy bardzo starannie przypatrują się wszelkim aspektom. I tak, Twierdza Srebrna Góra, która w tym roku zdobyła złoty certyfikat. Dlaczego?
1: Ja pozwolę sobie tylko dokończyć jeszcze ten proces wyboru, bo tutaj myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, co pan redaktor wspomniał, że wyboru najlepszego produktu turystycznego certyfikatu dokonują ludzie z branży turystycznej. Są to eksperci marketingowi, ale też przedstawiciele Polskiej Izby Turystyki, przedstawiciele mediów tradycyjnych, ale też elektronicznych. Więc wiele, wiele podmiotów jakby pracuje w kapitule po to, żeby wyłonić najbardziej prestiżowe, najlepsze certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej. A jednym takim złotym certyfikatem jest właśnie Srebrna Góra, Twierdza w Srebrnej Górze, która otrzymała główną nagrodę. Twierdza Srebrna Góra to jest wyjątkowy obiekt militarny na Dolnym Śląsku, który...
0: Największa górska twierdza w Europie.
1: Dokładnie tak, która kiedyś była zamieszkiwana przez żołnierzy. Tam przebywali żołnierze, ponad 3,5 tysiąca żołnierzy tam się mieściło. A w tej chwili te miejsca są udostępnione do turystyki. Można je zwiedzać ze świetnymi przewodnikami, którzy są przebrani za właśnie za wojskowych, ale jednocześnie można tam nocować, bo tam są też sale noclegowe. Można tam świetnie zjeść, no i spędzić czas, wracając trochę do tych czasów historycznych, w których ta twierdza pełniła tą rolę militarną.
0: Dla jednodniowego turysty to jest żaden problem. Podjechać z Wrocławia te 60 parę kilometrów, bo Twierdza Srebrna Góra to są okolice Ząbkowic Śląskich, tak, czy z Wałbrzycha, ale jeśli ktoś wybierze się z Gdańska, z Olsztyna, z Rzeszowa, no to ta Srebrna Góra nie powinna być chyba tylko i wyłącznie jednym elementem do obejrzenia, bo to troszeczkę taka by była wycieczka trochę postawiona na głowie.
1: No właśnie, zawsze jest tak, że my wybieramy sobie kilka miejsc, które chcemy zobaczyć. Chcemy przeżyć pewną historię, a Dolny Śląsk oferuje nam tego typu przeżycia i tutaj absolutnie pojechać na Dolny Śląsk po to, żeby chociażby aktywnie wypocząć. Jest to doskonała atrakcja do tego, aby pojeździć na rowerze chociażby, czy pochodzić po górach w Karkonoszach na Dolnym Śląsku i przy okazji zwiedzić też Twierdzę Srebrną Górę, ale też chociażby kopalnię złota w Złotymstoku, która otrzymała też złoty certyfikat kilka lat temu.
0: To ja jeszcze dorzucę w Bardzie, niedaleko, spływy kajakowe i przecudnej urody Droga Krzyżowa, gdzie na tej Drodze Krzyżowej mamy kilkanaście kapliczek, każda w innym stylu architektonicznym, od gotyckich zamków po mauretańskie budowle, także to też warto zobaczyć. Okej, przejdźmy do kolejnej tej certyfikowanej atrakcji, to jest Fabryka Czekolady Ewedel, dawniej 22 lipca. Tutaj nie musimy doszukiwać się dodatkowych atrakcji, bo ta fabryka czekolady jest po prostu w stolicy. Mnóstwo atrakcji, tak, przy okazji. Ale skąd ten Wedel się wziął i co tam ciekawego?
1: Tutaj poczujemy i posmakujemy to, co jest dla nas, myślę, bardzo fajne, czyli czekoladę. W tym obiekcie jest pokazana cała procedura, cały proces produkcji tej czekolady. Więc to taki jest intelektualna pożywka dla osób, które lubią czekoladę, ale też ci, którzy są zainteresowani całym procesem, jak ta czekolada powstaje. I to jest kolejny element na mapie

0: Warszawy do tego, żeby zobaczyć obok chociażby Muzeum Polskiej Wódki, która również trzymała też na warszawskiej Pradze. W Koneserze jest to miejsce, które otrzymało również certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Też część jakiejś polskiej tradycji. Natomiast jeszcze zatrzymując się na momencik w tym Muzeum Czekolady, warto zwrócić uwagę na to, że tam są też czekoladki w kształcie hipopotama. Ponieważ Wedel kiedyś do ogrodów zoologicznych dostarczał czekoladę i to też jest taki bardzo fajny element, jeśli pójdziemy zwiedzać to muzeum z dziećmi.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy do Sierpca, tak, bo to jest kolejny laureat.
0: Tu jest bardzo istotne to, że Warszawa jest takim hubem, który przyciąga turystów, ale coraz więcej atrakcji jest poza Warszawą, w regionie mazowieckim, gdzie możemy zobaczyć mazowiecką wieś, poznać rytuały mazowieckiej wsi, uczestniczyć w warsztatach różnego rodzaju, które tam się odbywają.
1: Takie interaktywny skansen.
0: Interaktywny skansen, ale też wydarzenia, które tam są organizowane dosyć często. Wydarzenia, które pokazują kulturę wsi mazowieckiej, wsi, która jest bardzo charakterystyczna, a jednocześnie możemy skosztować fajnego wiejskiego jedzenia.
1: Ta interaktywność na przykład polega na tym, że tam jest wciąż działający piec chlebowy i ten piec cały czas ten chleb produkuje i można tego chleba pokosztować.
0: Tak.
1: Kolejna stolica polskiej piosenki, Opole, najlepiej oczywiście w czerwcu, kiedy ten festiwal się odbywa, ale może jeszcze oprócz tego...
0: W czerwcu to tak naprawdę chyba ciężko, dlatego że biletów jest ograniczona liczba, ale jeżeli ktoś chce poczuć klimat podczas festiwalu, to czemu nie? Aczkolwiek warto pojechać do Opola o każdej porze roku, dlatego że jest tam Muzeum Polskiej Piosenki, które funkcjonuje cały rok, gdzie możemy jak przez soczewkę zobaczyć, jak powstawał festiwal i posłuchać różnych przebojów. Spędzić naprawdę kilka dobrych godzin w tym Muzeum Polskiej Piosenki, zobaczyć, jacy artyści występowali na początku, w pierwszych edycjach tego festiwalu. Naprawdę fajny sposób zabawić się w tym Muzeum Polskiej
1: Piosenki. Ja bym zwrócił uwagę na pulpit dyrygenta pierwszego festiwalu z 1963 roku. Są na nim oryginalne notatki, w tym kilka bardzo szczerych o wykonawcach notatek i niektóre są takie szczere do bólu. No dobrze.
0: Ale można też interaktywnie oczywiście spędzamy czas, natomiast również można zabawić się, być przez jakiś moment gwiazdą piosenki i nagrać sobie swoją piosenkę i wysłać sobie na maila w anturażu właśnie tego muzeum.
1: Dobrze. Turysta z Gdańska przyjechał do Opola, zobaczył Muzeum Polskiej Piosenki, no ale zostaje jeszcze kilka dni. Co w okolicy?
0: Na pewno warto pojechać do Krasiejowa w regionie opolskim. Tam jest również park, Jura Park w Krasiejowie, który pokazuje przez pryzmat właśnie dawnych czasów. Park jurajski, oczywiście dinozaury i też pewnego rodzaju wydarzenia. Jest też muzeum, są też wystawy różnego rodzaju, gdzie można spędzić w sposób interaktywny również czas. To jest jedna z tych rzeczy. Pojechać można też, jeżeli ktoś lubi zajrzeć do historii, chociażby Mosz na Zamek.
1: Oj, i to będzie przedłużenie tego Jura Parku dla dzieci, bo to jest bajkowy zamek. Bajkowy, tak. Wygląda jak z Disneylandu.
0: Dokładnie tak. Tam jest wiele organizowanych wydarzeń również. Tam można zamieszkać, można się przespać w takich właśnie odpowiednich pomieszczeniach, w salach.
1: Śląsko-Polski zahacza troszeczkę o kolejnego laureata, czyli śląskie smaki, szlak kulinarny.
0: Tak, coś. Śląskie smaki, no to są smaki właśnie regionu śląskiego. Jest to szlak oparty o restauracje w regionie śląskim, które są jednolicie oznakowane, które mają specjalne dania oparte na tradycji śląskiej. Czyli tutaj...
1: I nie są to tylko zrazy wołowe z modro, kapusto i kluskami śląskimi, różne inne.
0: Tak, nie są tylko takie, są desery też śląskie, ale na pewno ci, którzy przyjeżdżają raz na jakiś czas na Śląsk, to na pewno pójdą i skosztują właśnie tych zrazów z modrą kapustą. Bo
1: jazda obowiązkowa.
0: Jazda obowiązkowa.
1: Co jeszcze w okolicy tych śląskich smaków zawsze można znaleźć?
0: Szlak zabytków techniki województwa śląskiego, czyli 40 kilka obiektów, które są obiektami półindustrialnymi, które kiedyś były fabrykami, różnego rodzaju zakładami górniczymi również, a w tej chwili one funkcjonują jako takie obiekty do zwiedzania. Chociażby kopalnia Guido w Zabrzu, która jest najniżej położoną trasą turystyczną w Europie, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Tutaj też warto, jest kilka rodzajów takiego zwiedzania, takiej kopalni, bo można

0: ekstremalnie je odwiedzać, czyli chodzić takimi korytarzami, które nie są dostępne na co dzień, ale też można zwiedzać w sposób taki bardziej lajtowy, krótko mówiąc, i można zobaczyć tą pracę górników właśnie w tej kopalni.
1: Jakie jeszcze miejsca Polska Organizacja Turystyczna na ten sezon poleca?
0: Warto pojechać też do polskich miast, ale nie tylko do polskich miast takich...
1: W dwóch byliśmy,
0: ale polecam mniejsze miasta, chociażby na Łęczów, prawda? Możemy odwiedzić na Łęczowski hotel milicyjny. Hotel zbudowany na bazie tego sanatorium. Wiele takich jest elementów, które kojarzone są z tamtymi czasami. Jeżeli się przeniesiemy na północ do Polski, region pomorski, to nie tylko kojarzony jest z plażą i odpoczynkiem nad Polskim Morzem, ale chociażby też można zobaczyć turystykę wiejską Swołowo, kraina w kratę. Miejsce, gdzie możemy wejść i pójść do wsi, która ma specyficzne budownictwo. Krainy w kratę.
1: To jest w jakiej okolicy?
0: Połowo to jest niedaleko Kaszub.
1: Co tam jeszcze mamy?
0: Co my jeszcze tam mamy? Jest tych obiektów bardzo dużo. Polecam oczywiście wejść na stronę Polska Travel, bo tam mamy całą bazę ponad 250 certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: 250 tak. Miejsc do obejrzenia.
0: Ale pojedziemy na południe. Bieszczady, bieszczadzkie drezyny rowerowe, złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwiedzanie Bieszczad z perspektywy rowerów jeżdżących na torach, więc to też jest ciekawe przeżycie w takiej atrakcji, jaką są Bieszczady.
1: Proszę Państwa, do wyboru, do koloru na stronie Polska Travel znajdziecie ponad 200 miejsc, za które głową ręczy Polska Organizacja Turystyczna. Jest gdzie pojechać na wakacje, jest co oglądać, bo Polska jest piękna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Dziś robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. A to jego reakcja na wieści o tym, że poszukiwany w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości polityk PiSu, który ma usłyszeć ponad 20 zarzutów, wyjechał z Budapesztu do USA.
1: Bardzo chciałbym wiedzieć, czy także polscy politycy brali udział w ucieczce Ziobry.
0: Minister Żurek podkreślał w TVP Info, że decyzja o chronieniu Ziobry w USA może wywołać tam spore niezadowolenie.
1: Dla polityków amerykańskich to nie będzie komfortowa sytuacja, dlatego że tam opinia publiczna jest bardzo wrażliwa na punkcie tego, że ktoś podejrzewany o bardzo grube malwersacje ukrywa się w ich kraju.
0: Resort Sprawiedliwości chce więc jak najszybciej wystąpić z wnioskiem o ekstradycję Ziobry do Polski, ale w tym przypadku trzeba uzbroić się w cierpliwość.
2: Wniosek ekstradycyjny składa minister sprawiedliwości. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati wyjaśnia, że w rozpoznaniu takiego wniosku kluczowe znaczenie mają tak zwane przesłanki dopuszczalności ekstradycji.
3: Państwo, które ma wydać osobę, w stosunku do której wdrożono procedurę ekstradycyjną, bada przede wszystkim, czy czyn jest przestępstwem także w porządku prawnym tego państwa.
2: Przemysław Rosati podkreśla, że ekstradycja jest długotrwałą procedurą.
3: Procedurą, która wielokrotnie trwa kilka miesięcy, a czasami kilka lat, na końcu zależy od swoistej decyzji politycznej.
2: Bo taka decyzja ostatecznie należy do ministra lub Departamentu Sprawiedliwości danego państwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: W tym tygodniu posłowie rozpoczną pracę nad 5 projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta oraz 3 poselskie – Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości.
4: Będzie to już 3 rządowe podejście do uregulowania rynku kryptoaktywów. Jak mówił w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk, projekt niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
5: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
4: Czy tym razem przepisy znajdą uznanie prezydenta? Szczególnie, że Karol Nawrocki wysłał do Sejmu własny projekt.
6: Szkoda, że rząd forsował.

0: wcześniej rozwiązanie w zasadzie jednobrzmiące.
1: Odpowiada Błażej Poborze z Kancelarii Prezydenta. Konfederacja proponuje ograniczenie się jedynie do wdrożenia unijnego rozporządzenia MiCA, o czym mówi poseł Witold Tumanowicz.
2: Liczymy mimo wszystko na opamiętanie i na zrobienie po prostu takich przepisów, które wymaga od nas Unia Europejska i nic więcej.
1: Początek prac w Sejmie jutro o 15:00. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Część terenu jest już zupełnie bezpieczna. Na pozostałym obszarze strażacy wciąż będą pracować. To plany na dziś w Puszczy Solskiej. To, co niepokoi strażaków, to ukryte zarzewia ognia, zwłaszcza na torfowiskach. Trzeba je wykryć, przekopać i zalać, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
4: Chcemy przekazać już część tego terenu służbom leśnym, gdzie uważamy, że jest bezpiecznie. Na pewno będziemy nadzorować jeszcze te obszary, gdzie są torfy i planujemy jeszcze przy użyciu sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej, przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi, jeszcze sprawdzenie tego całego terenu.
3: I tym strażacy chcą zająć się dzisiaj. Straż Pożarna swoimi działaniami objęła ponad 1000 hektarów lasu.
5: To są aktualności jedynki.
3: Co dalej z martwym wielorybem znalezionym na plaży w rezerwacie Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa? Dziś ma być oceniona próba zabrania ciała zwierzęcia od strony wody. Być może uda się to już jutro, nie wyklucza Urząd Morski w Gdyni. Na razie wczoraj pobrano próbki, by rozwiać wątpliwości w sprawie gatunku walenia, zanim zostanie on przetransportowany do utylizacji. Ciało 5-metrowego wieloryba zauważył strażnik rezerwatu, a także uczestnicy rejsów wycieczkowych. Mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim został wyrzucone na brzeg. Jest już w takim stanie, że trudno ocenić, z jakiej przyczyny zwierzę padło. Ruch i sport to zdrowie, przekonywali polscy olimpijczycy i w parku Górczewska w Warszawie zachęcali do aktywności fizycznej. Piknik zorganizowała medalistka Agnieszka Kobus-Zawojska.
6: Mam nadzieję, że pokażemy ludziom, że warto się ruszać, warto próbować. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że musimy pokazywać, że ten sport jest fajny, warto to robić.
7: Najlepiej, kiedy dajemy osobisty przykład. To jest bardzo ważne, żebyśmy czuli, że mówimy tym samym językiem, bo to prowadzi do higieny stylu życia, do lepszego odżywiania, do tworzenia lepszych nawyków.
3: Namawiał multimedalista olimpijski Robert Korzeniowski, a w akcji brali też udział Aleksandra Jarecka, Krzysztof Kosedowski i Władimir Semirunni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Przed świtem więcej chmur zbiera się nad południem i zachodem Polski. W Tatrach i na południowo-zachodnich krańcach może przelotnie popadać deszcz. A poza tym pogodnie. Chłodno na północnym wschodzie, tylko 2 stopnie do 5 wzdłuż wschodniej granicy, a na zachodzie lokalnie nawet 13. Poranek najładniejszy będzie na wschodzie, tu dużo słońca. Potem zachmurzenie wzrośnie w całym kraju do umiarkowanego i dużego, możliwy przelotny deszcz. Po południu miejscami burze, nawet z gradem.
8: Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
9: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Zapraszam na magazyn Saldo Ekstra, a moim i Państwa gościem w niedzielnym wydaniu naszego programu jest pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Nikt oczywiście się nie zdziwił taką informacją i taką decyzją. Wszystko wskazywało na to, że rzeczywiście te stopy pozostaną na poziomie 3,75 w przypadku tej stopy referencyjnej. No właśnie, ale wielu ekonomistów zastanawia się, czy przypadkiem nie jesteśmy świadkami pewnej zmiany kierunku w polityce pieniężnej. Niektórzy twierdzą, że jeśli teraz jakaś zmiana miałaby nastąpić, to prędzej podwyżki stóp. Czy pan się zgadza z tak postawioną prognozą?
10: Jeśli chodzi o podwyżki stóp, to nie, ale jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, to trzeba zawsze podkreślać, iż Rada Polityki Pieniężnej może pozostawić stopy bez zmian, tak jak teraz to zrobiła. Może obniżyć, może podwyższyć. Ale każde z tych trzech działań jest równorzędne, to znaczy brak zmian,

0: jest też działaniem. I trzeba o tym pamiętać, że Rada Polityki Pieniężnej obowiązana jest do działania w razie potrzeby, co oznacza, że za każdym razem rozważa sytuację, wszystkie za, przeciw i podejmuje decyzję jedną z trzech. Bo czasami mam takie wrażenie, że jak ktoś mówi, pozostawiła bez zmian, to znaczy, że nic nie zrobiła. Nie, to trzeba właśnie zwrócić uwagę, że to jest też ważna decyzja, bo to jest decyzja o pozostawieniu, no bo musi reagować w przypadku jakichś niebezpieczeństw albo w przypadku takim, gdzie trzeba te stopy obniżyć, bo są też takie sytuacje. Jeśli natomiast chodzi o to pytanie drugie, związane z podwyżką, to ja byłbym daleki od tego. To znaczy, moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej zadziałała bardzo dobrze. Rada Polityki Pieniężnej jest ciałem, które nie może działać emocjonalnie. To rynki mogą czasami spekulować, zastanawiać się. Na Forexie niektórzy lubią spekulować, czyli na walutach. Są takie osoby, które kupują, sprzedają waluty, bo one są bardzo wrażliwe na to, co dzieje się na świecie. Ich sprawa. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej powinna patrzeć długoterminowo i stabilnie. To jest grono osób, które powinno rozważyć, co jest najlepsze dla polityki państwa, choć de facto Rada Polityki Pieniężnej zajmuje się tylko albo aż stabilnością cen, czyli dbanie o tym, by inflacja nie była zbyt wysoka. I przy podejmowaniu decyzji o obniżce lub o podwyżce lub braku zmian w stopach procentowych bierze, tak jak już powiedziałem, wiele, wiele elementów. Oczywiście pojawiły się głosy, że warto myśleć o tym, by te stopy podwyższyć, choćby dlatego, że na świecie, właściwie na Bliskim Wschodzie, mamy napięcie związane z cenami paliw. To się przenosi na ceny paliw, tak? Bo chodzi o przepływ ropy. A to z kolei płynie pewnie na podwyżkę inflacji. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej, jej zadanie, czy w ogóle zmiana stóp procentowych, ma na celu wpłynięcie na te, w tych miejscach, gdzie ta Rada Polityki Pieniężnej faktycznie oddziałowuje. To znaczy, my nie mamy wpływu na to, jaka jest cena ropy naftowej na świecie. My nasze zasoby mamy symboliczne z punktu widzenia naszych potrzeb, więc jesteśmy biorcami cen tego, co dzieje się na świecie. I zatem decyzja Rady Polityki Pieniężnej na to by nie wpłynęła. Więc ta emocjonalna taka decyzja, by na przykład podwyższyć stopy procentowe, bo no pewnie w najbliższych miesiącach inflacja delikatnie wzrośnie, taki efekt wtórny no tego, że jak rosną ceny paliw, no to powoli to się przekłada jednak na gospodarkę. Ale trzeba też pamiętać, że my mówimy i powinniśmy zwracać uwagę na procesy takie trwałe i reagować na trwałe procesy. Wojna na Bliskim Wschodzie, ta, którą mamy, właściwie nie wiemy, czy mamy, bo z punktu widzenia prawnego Stanów Zjednoczonych tutaj wojny nie ma, ale konflikt jest i to najwyraźniej wpływa na ceny paliw, to wpływa na cenę innych surowców, ale moim zdaniem takie spokojne podejście do tego, by nie reagować tutaj zbyt nerwowo, jest dobrym podejściem. A przypomnę tylko, mamy maj, a na początku roku, parę miesięcy temu, my właściwie oczekiwaliśmy kolejnych obniżek do końca roku stóp procentowych.
1: To prawda, zatem mamy do czynienia z pewną zmianą i to taką bardzo wyraźną. Te prognozy dotyczące polityki pieniężnej, które były formułowane jeszcze w styczniu, jeszcze w lutym, no właściwie trafiają do kosza.
0: Tak, no cóż, nie ma wpływu na wiele rzeczy. Trochę z ubolewaniem na to patrzę, bo my właściwie po tej okresie najpierw pandemii, później wojny w Ukrainie, która nadal trwa, ale początek wojny w Ukrainie to był naprawdę szok dla gospodarek. My w zeszłym roku zaczęliśmy tak stopniowo po tych falach wtórnych, bo ja tak to odbieram z punktu widzenia ekonomicznego, to się naprawdę rozciąga te procesy w czasie. Nawet ta inflacja, której kiedyś się baliśmy, prawie 20% osiągała 17 coś, to później efekty takie wtórne były w gospodarce, my je wyciszyliśmy, gospodarka polska zaczęła stawać na nogi, widzieliśmy już dalsze obniżki stóp procentowych, widzieliśmy dalszy wzrost gospodarczy, no i teraz cóż, nie z naszej winy, gospodarka światowa znowu stoi przed dużym dylematem. To nie jest tylko problem Polski, to jest problem Europy, całego świata. Wiele gospodarek światowych odczuwa ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem

0: i Iranem. Niewątpliwie tak jest. Natomiast ponosimy tego konsekwencje gospodarcze. Musimy się z tym zmierzyć. Nie mamy też wpływu na to, co tam się dzieje. Zatem jedyne, co można zrobić, no to na przykład reakcje rządu, pilnowanie, stabilizacja cen paliw, co też jest pojęciem, podejściem dość kontrowersyjnym, no bo jednak ta stabilizacja, aczkolwiek potrzebna, bo na co dzień my jako obywatele i przedsiębiorcy na tym korzystamy, no to w gruncie rzeczy no to ma wpływ na nasz budżet. Budżet jest nasz, zawsze to powtarzam. Budżet, którym zarządza rząd, on zarządza naszym budżetem, naszym, czyli obywateli wszystkich. Dlatego to będzie miało wpływ, natomiast jestem daleki od tego, aby reagować negatywnie. My musimy mieć z tyłu głowy, że polska gospodarka ma się rozwijać. Zbyt wysokie stopy procentowe wpływają na wszystkich. Na obywateli, tych, którzy na przykład częściej mają kredyty na przykład mieszkaniowe, no to wyższe oprocentowanie oznacza od razu wyższe odsetki. Jeżeli są wyższe odsetki, mamy, no to się zmniejsza dochód do dyspozycji. Mniej mamy na wydatki. Jeżeli mniej wydajemy, no to jest pewnie z naszego punktu widzenia nie jest to dobra okoliczność, ale pamiętajmy, że jeśli my wydajemy pieniądze, to znaczy, że ktoś ma miejsce pracy, ktoś może sprzedawać swoje towary i ta gospodarka w tej się rozwija, więc zatrzymanie tych procesów też jest niebezpieczne. Zatem jak popatrzę na tę decyzję Rady Polityki Pieniężnej, uważam, że jest dobra i ja nie widzę podstaw na razie, by myśleć o podwyżce stóp procentowych. Mam nadzieję, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie będzie powoli wygaszany. Owszem, musimy zmierzyć się z tym, że ta inflacja nie będzie tą inflacją naszych marzeń do końca roku, czyli 2,5 punktu procentowego, tylko będzie nieco wyższa, nie niebezpiecznie wysoka, ale jednak będzie wyższa i w związku z tym Rada Polityki Pieniężnej no na pewno już nie obniży tych stóp procentowych w tym roku, choć w gospodarce, w ekonomii słowo nigdy powinno się być używane jak najrzadziej, sam się tego przyznaję, ale raczej nie należy tego oczekiwać, ale też z drugiej strony uważam, że nie ma póki co postaw, by podwyższać te stopy procentowe, bo podwyżka stóp procentowych oddziałuje naprawdę na bardzo wiele obszarów naszego życia i powinniśmy podchodzić do tych procesów bardzo ostrożnie. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale w pewnym momencie może być tak, że ta inflacja będzie de facto wyższa niż nasze stopy procentowe, bo jest jakieś takie ryzyko, że zostanie delikatnie przekroczony ten poziom, czyli stopy procentowe będą niższe niż inflacja, a z reguły przynajmniej niektórzy ekonomiści tak twierdzą, że 100% prawie powinny być wyższe niż oczekiwana inflacja, żeby tłumić inflację. Ale moim zdaniem w tym przypadku ten impuls inflacyjny będzie relatywnie krótki, więc nie należy reagować tutaj zbyt dynamicznie. Ja zawsze czasami lubię to porównywać do okresu zimowego, który na szczęście już jest za nami, gdzie jak mamy śliską nawierzchnię, jedziemy samochodem, to gwałtowne ruchy kierownicą nie są dobrym pomysłem i tu powinniśmy mieć bardzo podobne podejście.
1: Słuchają Państwo magazynu Saldo Ekstra. Moim Państwa gościem jest pan Adam Ruciński, ekonomista i doradca z firmy BTFG. No właśnie, spróbujmy odczarować słowo inflacja. Nie wiem, czy się da, ale jeżeli spojrzymy na politykę pieniężną, to doskonale wiemy, że cel inflacyjny jest ustalony nie na poziomie zero, nie w sytuacji, w której nie ma drożyzny, tylko jednak troszeczkę nad tym zerem ten cel inflacyjny się znajduje. A sytuacja, w której wszystko by taniało, czyli deflacja, to jest jeden z najbardziej niepożądanych scenariuszy dla gospodarki. No to jak jest z tą inflacją? Do jakiego poziomu ona jest dobra, a od kiedy jest zła?
0: Więc najpierw zacznę od tej pozytywnej strony. Inflacja towarzyszy wzrostowi gospodarczemu. Jest to naturalny proces. Nie ma w tym nic złego, ponieważ jeżeli gospodarka się rozwija, przedsiębiorstwa zarabiają coraz więcej, potrzebują coraz więcej pracowników, no to pracownicy mówią, chętnie podejmę pracę, albo chętnie będę pracował więcej, albo zmienię pracę, ale za wyższe wynagrodzenie. No tak to już jest z nami. Nie ma w tym nic złego, bo jak firma zarabia więcej, no to te wynagrodzenia faktycznie, statystycznie przynajmniej, rosną. Ale jeżeli zarabiamy więcej, no to wtedy część tych pieniędzy wydajemy. Jak mamy więcej pieniędzy, mniej uważnie oglądamy.

0: oglądamy każdą złotówkę. Jeżeli mniej uważnie oglądamy każdą złotówkę, w naturalny sposób ceny powoli, gdzieś pełzająco sobie rosną. I to jest proces zupełnie naturalny, gospodarka się rozwija, pojawia się wzrost cen delikatny i w związku z tym taki proces nie jest niczym nadzwyczajnym. Problem się pojawia wtedy, kiedy ta inflacja jest zbyt wysoka, wywołana takimi czynnikami, tak zwanym przegrzaniem gospodarki. Wtedy, gdy te płace rosną, gdy ceny rosną z różnych powodów, są niekontrolowane, na przykład na skutek czynników zewnętrznych, no wtedy dochodzi do zachwiania gospodarki, ponieważ w gospodarce, tak jak w naszym życiu osobistym, ważna jest przewidywalność. Przedsiębiorcy też oczekują przewidywalności. Jeżeli ceny rosną w sposób niekontrolowany, to oznacza, że tracimy tę przewidywalność i powstaje tak zwany mechanizm samonapędzający się. To znaczy, jeżeli my obawiamy się, że ceny rosną, to zaczynamy kupować na zapas. Jeżeli kupujemy na zapas, to ceny jeszcze bardziej rosną. Jeżeli ceny rosną, kolejni, pojawiają się kolejni. Mało tego, dochodzi taki ważny element, mianowicie przestajemy wierzyć we własną walutę, no bo skoro ona traci na wartości, pozbywamy się tej waluty. Myślę, że nasi słuchacze, że tak to określę, z dużym doświadczeniem życiowym, pamiętają kiedyś taki okres dawno temu, gdzie jak otrzymywali wypłatę, to często tę wypłatę zamieniali na dolary amerykańskie albo marki niemieckie. No, niektórzy wtajemniczeni wiedzą o czym mówię.
1: Niektórzy kursy pamiętają z tamtych czasów.
0: Tak jest. Więc przypomnijmy sobie, to był taki moment, gdzie nikt nie wierzył w polską walutę, w polskiego złotego i pozbywaliśmy się. I to jest właśnie ta inflacja. Czyli tak, zasadniczo inflacja jest procesem naturalnym. Jeżeli jest umiarkowana, ekonomiści umówili się w Polsce, że 2,5% to jest taka inflacja normalna, umiarkowana, która powinna towarzyszyć wzrostowi gospodarczemu. Paradoksalnie, jeżeli oczekujemy dużego, ponadprzeciętnego wzrostu gospodarczego, musimy się liczyć również z tym, że inflacja będzie wyższa. I dlatego zawsze należy zwracać uwagę na taki element, bo mówimy też o tym, że inflacja zjada nasze oszczędności, zjada nasze wynagrodzenia, bo wprawdzie zarabiamy więcej, no ale inflacja też jest wyższa. To prawda i dlatego jest wprowadzone takie pojęcie jakby i realnej siły nabywczej naszych pieniędzy. To znaczy owszem, zarobimy na przykład 10% więcej, ale inflacja w tym czasie wynosi 2%. No i mniej więcej różnica jest 8%. Mówię mniej więcej, bo z matematyki finansowej to się nie liczy. Tak jest, to nie jest takie proste odejmowanie, ale mniej więcej powiedzmy to jest 8%. Czyli zarabiamy per saldo. I to jest bardzo, bardzo ważne. I nie powinniśmy się bać inflacji jako takiej. Jeszcze jest jeden bardzo ważny element, ten, od którego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, również od tego, co dzieje się na świecie, a mianowicie na niektóre rzeczy mamy wpływ. To znaczy, jeżeli gospodarka jest przegrzana, widzimy, że nasze przedsiębiorcy się rozwijają nadmiernie, efektywność nie rośnie w takim stopniu jak wynagrodzenia, może dojść do rozchwiania gospodarki, wtedy na przykład Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy procentowe. Mówicie hola, hola, macie wyższy koszt kredytu, ale macie też wyższy koszt oszczędności. Mówiąc obywatelom, zachęcam was do oszczędzania. Nie ma lepszej zachęty niż zachęta ekonomiczna. Mówiąc, oprocentowanie będzie wyższe i wtedy Polacy mówią, no dobrze, to może więcej oszczędzamy i tak się tę gospodarkę studzi. To jest bardzo ważny taki element oddziaływania właśnie Rady Polityki Pieniężnej na to, co się dzieje w gospodarce. Ale jeśli dochodzi do rozchwiania na skutek czynników zewnętrznych, tak jak na przykład mamy teraz czynniki związane z cenami ropy i to wpływa na ceny paliw, no to już na to nie mamy wpływu. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej cokolwiek by zrobiła, no nie wpłynie na to, czy nasza skłonność do oszczędzania będzie większa czy mniejsza, chyba że pojawi się tak zwany efekt drugiej rundy i wtedy to przejdzie na gospodarkę, zleje się na całą gospodarkę i wtedy będzie tą gospodarkę już niestety tutaj jakoś wspomagać. Ale te czynniki zewnętrzne, one mają właśnie mniejsze znaczenie. Dlaczego? No trochę to jest tak jak z pogodą. Na pogodę nie mamy wpływu, musimy się pogodzić z tym, jaka ona jest, albo jakie są te czynniki zewnętrzne. Bardziej powinniśmy się martwić o naszą własną gospodarkę. Zatem inflacja w tej swojej podstawowej formie nie jest niczym złym, ale są również takie, z punktu widzenia przynajmniej teorii finansów, teorii ekonomii.

0: No i niektóre kraje kiedyś go gdzieś doświadczyły, to znaczy stagflacja. To znaczy, że mamy dwa bardzo takie niekorzystne zjawiska, że ceny na przykład rosną w sposób niekontrolowany, a gospodarka się kurczy. No to jest najgorsze zjawisko, czarny taki scenariusz, koszmar właściwie wszystkich ekonomistów, pewnie też obywateli, gdzie trudno wtedy nad takim procesem zapanować. No bo jeśli gospodarka się nadmiernie rozwija, pojawia się Rada Polityki Pieniężnej, mówi, podwyższam stopy procentowe, żeby uspokoić, dla dobra nas wszystkich. Oczywiście pojawia się nasz wewnętrzny bunt. Mówię, jak to? Jak gospodarka może się nadmiernie rozwijać? Jak nasze wynagrodzenia mogą być nadmierne? Nasze wynagrodzenia nie mogą być nadmierne. Z punktu widzenia...
1: Ja się z tym zgadzam, absolutnie.
0: Tak, ja myślę, że większość słuchaczy się z tym zgadza, że nie mogą być nadmierne wynagrodzenia. Z punktu widzenia ekonomii i takiego dobra nas wszystkich mogą być nadmierne wynagrodzenia. To znaczy, wynagrodzenia nie są nadmierne, jeżeli idą w parze z efektywnością, tak? To znaczy, rośnie efektywność i wtedy zarabiamy więcej. To jest bardzo dobre zjawisko, bardzo pożądane. Natomiast są też sytuacje i faktycznie to występują takie w realnej gospodarce, nie tylko w podręcznikach, gdzie ta gospodarka zbyt szybko się rozwija. Następuje taki chaos, bo tak jak powiedziałem o tym przypadku, który doświadczyliśmy jeszcze no całkiem niedawno, gdzieśmy bardzo wysoką inflację na skutek głównie wojny w Ukrainie i też popandemicznych problemów, około 17%, no to doprowadzi to do rozchwiania gospodarki. Nie ma nic gorszego. I tutaj jest jakby podobnie mogłoby dojść, jak jeśli na przykład jest nadmierny rozwój, wszyscy się cieszymy, ale w pewnym momencie wymyka się to spod kontroli. Przedsiębiorcy też między sobą wyrywają pracowników, oferują dużo wyższe wynagrodzenia, nie patrząc na przyszłość. W tym znaczeniu, że ci przedsiębiorcy na końcu muszą komuś sprzedać swoje towary i usługi. Jeżeli później po tych wygórowanych cenach nie będą w stanie sprzedać swoich towarów i usług, bo nasze wynagrodzenia będą coraz więcej większym elementem tych kosztów, a na przykład eksportujemy, i na przykład gdzieś zakończy się eksport, zmieni się technologia, albo nastąpi sytuacja, w której ktoś, kto do nas kupuje te towary, przestaje za granicą kupować i wtedy takie przedsiębiorstwo zostaje w takiej sytuacji, że spadają przychody, koszty są bardzo wysokie i to może doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwo upadnie w bardzo krótkim okresie. Więc tutaj Rada Polityki Pieniężnej wtedy musi interweniować w takiej sytuacji, gdy to zjawisko jest powszechne i podnieść stopy procentowe, mówiąc, utrudnię wam trochę życie dla waszego dobra, czyli jeżeli przedsiębiorstwo wtedy ma droższy kredyt, droższy koszt finansowania, to też nie może tak się szybko rozwijać. A jednocześnie utrudni to finansowanie, ponieważ mówi innym uczestnikom rynku, daje wam wyższe oprocentowanie, zastanówcie się, czy chcecie ryzykować inwestując w firmy, czy może pewniej odłożyć sobie na lokacie, na całkiem, albo w obligacjach Skarbu Państwa na całkiem przyzwoitym oprocentowaniu. No i wtedy najczęściej statystycznie działa to tak, że obywatele mówią, no może pooszczędzam trochę, bo tak atrakcyjnych stawek nie było. To są takie mechanizmy bardzo ważne. Zatem mogą być wynagrodzenia zbyt wysokie i niekorzystne, bo dysydenci, ci, którzy naprawdę troszczą się o bezpieczeństwo kraju, również z tego punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego, czyli na przykład Rada Polityki Pieniężnej, musi patrzeć na te procesy długoterminowo i być takim trochę głosem rozsądku. Ja wiem, że w krótkim terminie chcielibyśmy zarabiać wszyscy, teoretycznie najwięcej. Ja tego wszystkim życzę. I też mówimy tutaj trochę o hipotetycznej sytuacji. Niestety dawno nie zmagaliśmy się z taką sytuacją, że mieliśmy zbyt rozgrzaną gospodarkę. Niestety, mam nadzieję, że wrócimy w takie miejsce, ale w takich sytuacjach właśnie te wszystkie osoby muszą się trochę zatroszczyć i pomyśleć trochę za nas, to znaczy powiedzieć, ustawimy trochę gospodarkę, żeby w długim okresie, żeśmy wszyscy się rozwijali, bo cel jest taki, żeby kraj się rozwijał długo, na bardzo wysokim poziomie długoterminowo. Nie na hiper poziomie krótkoterminowo, tylko mieć stabilny rozwój. To naprawdę służy wtedy nam wszystkim i cały kraj na tym zyskuje i my jako obywatele, bo no chyba my też tak czujemy, że lepiej zarabiać dobrze w bardzo długim terminie, i być poszukiwaną osobą wśród pracodawców, niż zarobić bardzo dobrze, ale przyszłość będzie niepewna. To nie daje poczucia stabilności. Zresztą porównanie zawsze, które też stosuję, to jest porównanie do programu 500+ czy 800+.

0: Ten program, jakkolwiek oceniany przeze mnie dobrze, per saldo, ma też jedną zaletę. Dla tych wielu gospodarstw domowych, te gospodarstwa domowe widziały jedno. Te 500 plus wcześniej, teraz 800 plus, na pewno dostanę. I w ten sposób inaczej planowały swoje życie rodzinne, swoje wydatki, takie poczucie bezpieczeństwa. I to nie mam nic złego na myśli tutaj, że ktoś w oparciu o pieniądze na dzieci buduje swoje poczucie bezpieczeństwa. No ale to jest rodzina. Rodzina na dobre i na złe. Raz jeden małżonek zarabia, raz drugi, czasem często oboje, a również są pieniądze na dzieci. Ta rodzina jakby to jest wspólne gospodarstwo, więc bierze to te środki w budżecie i to wtedy inaczej zupełnie się tym zarządza, daje to poczucie komfortu. Więc podobne spojrzenie ma właśnie na przykład Rada Polityki Pieniężnej. Tak? To chodzi o budowanie takiej stabilności i wzrostu w długim okresie, budowanie takiego poczucia bezpieczeństwa. Więc wracając do głównego wątku łączenia wynagrodzeń z inflacją, nie jest to łatwe do pogodzenia w realnej gospodarce. Trzeba to pogodzić, ale też nie bać się tej inflacji. Zresztą jeśli mówimy w ogóle o inflacji, to też takim papierkiem lakmusowym jest zaufanie do naszej własnej waluty, do złotego. Proszę zwrócić
1: uwagę. Ono jest coraz wyższe teraz.
0: Jest coraz wyższe. Znowu wrócę, że kiedyś mało kto chciał mieć złotego w domu, zamieniał na dolary, marki niemieckie. Potem zaufanie rosło, a to zaufanie zbudowano stabilność gospodarki i o inflację, na którą się albo panuje, albo się nie panuje. I teraz przy wejściu do Unii Europejskiej, no wszyscy byliśmy zachwyceni, ja byłem wtedy i jestem nadal, ale natomiast też czuję tą siłę polskiego złotego, tak? To znaczy czuję, jaką wartość posiadamy, mając własną walutę, a własna waluta, siła własnej waluty to jest siła gospodarki, siła panowania tą walutą, panowania w tym znaczeniu, że nie traci ona na wartości, bo nasze zaufanie opiera się na wartości, zaufanie do tej wartości, a zaufanie do tej wartości to również jest inflacja, o której zaczęliśmy. Gdyby inflacja była bardzo, bardzo wysoka, taką, jaką kiedyś doświadczaliśmy w latach 90., czy w ogóle w innych krajach czasami, czy w Turcji, inflacja jest wysoka, ludzie pozbywają się tej waluty. Więc ponieważ ta inflacja w Polsce jest pod kontrolą, cokolwiek byśmy nie mówili, bo nawet te procesy sprzed kilku lat, które doprowadziły do inflacji poniżej 20%, ale jednak była bardzo wysoka, to jednak też my jako obywatele odczuliśmy, że to jest taki proces krótkoterminowy. Oczywiście w sporach politycznych były różne wątki podnoszone, ale nasze zachowanie jako obywateli to jest taki bardzo dobry wyznacznik. My jednak wierzyliśmy w złotego i pewnie część osób trochę pozamieniało swoje oszczędności na dolary czy euro, ale per saldo to zaufanie jest. Po pierwsze, zaufanie to widać poprzez strukturę naszych oszczędności. Nie ma lepszego dowodu, bo skoro my jako obywatele większość statystycznie naszych oszczędności trzymamy jednak w walucie polskiej, no to jest jakby najlepszy na to dowód. No i badania też opinii publicznej pokazują, że mamy zaufanie, ale to jest naprawdę, to są naczynia połączone, czyli stan gospodarki, silna waluta, inflacja, więc to łączy się i to też jakby pokazuje, że ta inflacja w Polsce jest inflacją pod kontrolą. Myślę, że 30 lat temu, na początku przemian gospodarczych, marzyliśmy o takich dyskusjach, taka jak teraz, ta bardzo ciekawa i przyjemna, czy my zastanawiamy się, czy wzrośnie delikatnie inflacja, bo mieliśmy marzenia w tym roku, że będzie 2,5%, być może to dojdzie w sposób na skutek czynników zewnętrznych, może w okolice 4 punktów procentowych, i to będzie jako wielkie wydarzenie, coś, co zaburzyło naszą gospodarkę. Kiedyś to inflacja była kilkadziesiąt procent. I właściwie wielu osobom przyszło z tym żyć. Zresztą w wielu krajach na świecie nadal tak jest. Zatem jesteśmy w sytuacji, gdzie mówimy o takich niuansach i to bardzo, bardzo dobrze. I trzeba też sobie zdawać sobie z tego sprawę, tak jak oceniamy, żebyśmy też tak bezkrytycznie podchodzili czasami do tej takiej dyskusji często politycznej, kto zawinił. No w tej sytuacji tu nie ma, tak jak podczas wojny w Ukrainie też były czasami głosy mówiące, że to politycy zawinili tak wysokie inflacje.

0: inflacji, no ale to były ceny z zewnątrz, przyszły ceny energii, na które nie mieliśmy wpływu, ale podobnie teraz też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to są ceny, które przychodzą do nas i musimy to nauczyć się z tym żyć przez jakiś czas, bo mam nadzieję, że znowu ceny energii czy paliw w ogóle spadną w najbliższych latach.
1: Jak się okazuje, drodzy Państwo, nawet inflacja może być zjawiskiem pozytywnym, oczywiście w granicach rozsądku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję również.
1: I życzymy Państwu udanej niedzieli. To był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Komentarz.
3: Naszym gościem jest pan profesor Paweł Rowiński, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Zawahałem się, czy użyć określenia trapi od tygodni, czy trapi od miesięcy, ale przypominając sobie to, co działo się chociażby w tej okolicy, gdzie mieszkam, no to myślę, że te miesiące są jak najbardziej usprawiedliwione.
4: Myślę, panie redaktorze, możemy powiedzieć, że trapi od lat, bo właściwie ten scenariusz z suszą w Polsce powtarza się już od kilkunastu lat, właściwie co roku. Ale rzeczywiście ostatnie dwa i pół miesiąca to był okres, kiedy praktycznie prawie nigdzie w Polsce nie padało i ten problem suszy się bardzo wyostrza.
3: To panie profesorze, to zacznijmy w takim razie od tego problemu. Dlaczego w Polsce przestał padać deszcz? Bo to chyba jest dobrze sformułowane pytanie. Znów patrząc na to, co mogliśmy, a właściwie inaczej, czego nie obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące. I tak jak pan powiedział, ta sytuacja powtarza się już co najmniej od kilkunastu lat.
4: Pytanie oczywiście jest dobrze sformułowane, ale to nie jest tak, że deszcze nad Polską nie padają, tylko ten rodzaj opadów, a my mówimy, że rozkłady opadów w czasie są zupełnie inne. To znaczy ostatnie lata potwierdzają, i to jest zresztą to, co było przewidywane, jeśli chodzi o nasz klimat, że będą i już są coraz dłuższe okresy, kiedy w ogóle nie ma deszczu albo bardzo mało pada. I to obserwujemy, ale też obserwujemy od wielu lat to, że często po takich bardzo długich okresach suszy następują opady niezwykle silne i wtedy mamy do czynienia z innego rodzaju katastrofą. Często to są podtopienia, powodzie, pamiętamy 24 rok, Nysę Kłodzką. Przecież to też wystąpiło w bardzo suchym roku. Wtedy, kiedy duża część Polski walczyła z suszą, południe Polski walczyło wtedy z potężną powodzią. Więc te ekstrema to jest to, co nas w tej chwili czeka i to, co obserwujemy w chwili obecnej i to, co charakteryzuje nasz klimat.
3: To chcę dopytać, to oznacza, że jeżeli chodzi o, no, o takie średnie opady, które są przecież też od wielu, wielu od dziesięcioleci liczone, to nam tych opadów nie ubyło? Zmienił się tylko sposób, w jaki te opady do nas docierają?
4: Tak, właściwie możemy tak powiedzieć, mniej więcej to, co średnio nad Polską pada, to jest około 600 mm wody, która spada na ziemię, ale właśnie ten rozkład się zmienił i ten rozkład ma znaczenie. Proszę popatrzeć, jak wyglądają nasze zimy. Ta zima była wyjątkowa, bo mieliśmy rzeczywiście sporo śniegu, 80% powierzchni kraju było pokryte pewną warstwą śniegu i wydawało nam się, że to jest wyjątkowo śnieżna zima, a ona była pod tym względem taka zupełnie normalna, jak pamiętaliśmy jeszcze sprzed kilkunastu lat. Natomiast kiedy mówię, że zimą pada, to zwykle pada deszcz zamiast śniegu, a śnieg to jest taki naturalny rezerwuar wody. Więc to jest już pierwsza zmiana. Drugie to, że są te opady

0: Nie o tyle, że on właśnie powoduje te problemy albo suszy, albo ten kłopot drugi, o którym mówiłem, czyli nadmiaru wody.
1: No to zgaduję, że raczej do takiej sytuacji musimy się przyzwyczajać. Może inaczej, nie tyle przyzwyczajać, co na taką sytuację musimy reagować. Co możemy zrobić, żeby zminimalizować te problemy i te straty?
0: Bardzo dobrze pan redaktor powiedział, musimy się adaptować do tej sytuacji. To znaczy, na pewno ta sytuacja się nie poprawi, bo to oprócz gospodarowania wodą, no jest jeszcze jeden element, czy zmiany klimatyczne i my nie obserwujemy i nie hamujemy tych zmian klimatycznych, więc będzie jeszcze tylko gorzej, bo temperatury nad Polską rosną, parowanie jest większe, to właśnie powoduje te procesy, o których mówiłem, czyli długie okresy bezdeszczowe, a potem nawalne opady. No i wiedząc, że tak będzie, musimy się adaptować na różne sposoby. Po pierwsze, mądrym gospodarowaniem wodą, a to mądre gospodarowanie wodą polega często na tym, że musimy zatrzymywać wodę i to zatrzymywać tą wodę w tym miejscu, w którym ona spada. Czyli taka rozproszona retencja, która trochę brzmi jak mantra, ale to jest to, co powinniśmy robić, czyli nie odprowadzać wody, a raczej starać się zatrzymywać na czas, kiedy tej wody będzie brakowało. I to możemy robić na cały szereg sposobów.
1: No właśnie, bo chciałem dopytać, w jaki sposób możemy to realizować. No bo oczywiście pierwszym skojarzeniem, jakie mamy, no to jest budowa tak zwanych zbiorników retencyjnych. Ale znów, spoglądając na niektóre wywiady, które pojawiły się w ostatnim czasie w mediach, są takie głosy mówiące, że to jest droga donikąd, że budowa tych dużych zbiorników retencyjnych. Oczywiście w pewnych miejscach ma uzasadnienie, ale poza tym to zupełnie nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby odbudowywać naturalne cieki wodne, żeby odbudowywać bagniska, żeby odbudowywać dzikie oczka wodne, stawy i tak dalej, i tak dalej. Tylko znów pytanie, czy taka odbudowa może się powieść, skoro te opady w tej chwili wyglądają tak, jak wyglądają?
0: Na opady nie mamy wpływu i musimy tą sytuację zaakceptować i w związku z tym musimy się do tego adaptować. Bardzo dobrze pan redaktor zauważył, rzeczywiście nie chodzi nam tylko o efekt statystyczny, bo mówi się, że w Polsce zatrzymujemy około 7 w tej chwili procent tych wód powierzchniowych. Hiszpanie na przykład potrafią zatrzymywać około 50% tych wód, więc jest wiele do zrobienia, ale nie chodzi o taki efekt statystyczny, czyli o zbudowanie kilku potężnych zbiorników retencyjnych, bo no, tu wystarczy uruchomić wyobraźnię. Duży zbiornik retencyjny, szczególnie na terenach nizinnych, jeśli ta woda miałaby służyć dla rolników, to proszę sobie wyobrazić koszt rozprowadzenia tej wody na te wszystkie pola uprawne, które na pewno były bardzo oddalone od tych zbiorników retencyjnych. Więc rzeczywiście retencja rozproszona. Musimy zatrzymywać, tak jak powiedziałem wcześniej, tą wodę tam, gdzie ona spada. I oczywiście inna polityka będzie w obszarach leśnych, inna będzie w obszarach rolniczych, a inna w miastach. Bo to jest też ta, no skupiając się na przykład na miastach, to jest ta walka z powszechnie nazwaną betonozą, czyli z faktem, że ta woda nie jest nigdzie absorbowana, tylko ona bardzo szybko spływa do kanalizacji, a kanalizacją do rzek i tak dalej, czyli pozbywamy się wody z naszych obszarów. Więc chodzi o to, żeby odbetonować przestrzenie, znajdować miejsca, gdzie tą wodę możemy zatrzymać, czyli małe zbiorniki retencyjne. To mogą być oczka wodne, to mogą być bardzo małe zbiorniki. To może być również woda w tak zwanych ogrodach, w takich ogrodach, które, bo to też jest bardzo istotne, bo oczywiście bardzo łatwo wszystko obszar terenami zielonymi, ale tereny zielone też potrzebują wody. Więc to musi być taka roślinność, która raczej wodę zatrzymuje, a nie wymaga tego, żeby ją dodatkowo podlewać. Więc jest to proces dość złożony, ale z grubsza wiadomo, co można robić. I oczywiście są takie projekty, już pewne projekty są realizowane, które pozwalają na przykład na tworzenie tych piastek gąbek, które zatrzymują wodę tam, gdzie to się da. Ale jest rzeczywiście jeszcze bardzo dużo tego, co możemy zrobić, i to na poziomie państwa, czyli

0: systemowym, ale również lokalnie każdy z nas może trochę wody zatrzymać.
1: No to jak możemy na własną rękę dołożyć tę swoją deszczową czy też wodną cegiełkę?
0: Panie redaktorze, każdy jest troszkę w innej sytuacji, bo oczywiście ludzie mieszkają w różnych miejscach. Przede wszystkim możemy oszczędzać wodę i nawet mieszkając w bloku, w mieście, są sposoby na to, żeby jednak tej wody niepotrzebnie nie zużywać. Proste mechanizmy, zakładanie perlatorów na krany, które powodują olbrzymią oszczędność wody. Nie pozwalajmy na to, żeby ta woda nam niepotrzebnie gdzieś tam ulatywała, wyciekała. Temu oczywiście też sprzyja ekonomia, ponieważ woda jest droga, to ludzie zaczynają oszczędzać wodę i dbać jednak o tą wodę, ale no, takie proste mechanizmy jak prysznic zamiast kąpieli, to jest olbrzymia oszczędność wody, jeśli to przemnożymy przez liczbę mieszkańców. Oczywiście ci, co mają ogrody, mogą starać się, żeby jednak nie korzystać z wody, z wodociągów do podlewania tych ogrodów. Bo to jest właśnie problem wtedy, kiedy jest sucho, kiedy mamy te komunikaty, że nie używajmy wody, bo systemy nie wytrzymują, prawda, podlewanie ogródków, wtedy jest większe zapotrzebowanie na podlewanie ogródków, więc no, są to te momenty, kiedy każdy z nas może zadbać o środowisko. No i potem coraz bardziej przechodzimy do takich szerszoskalowych, najpierw gminy, które mogą budować małe zbiorniki retencyjne, które mogą odtwarzać miejsca, w których ta woda jest zatrzymywana, a potem wreszcie państwo, które tu już mówimy o gospodarowaniu wodą w tej szerszej skali.
1: To kolejne pytanie. Na ile to, o czym pan mówi, rzeczywiście jest w stanie ustabilizować sytuację, a na ile to będzie jednak pewnego rodzaju gonitwa, w której i tak nie mamy szansy, ponieważ ta sytuacja związana z suszami, z deszczem, w ogóle ze zmianami klimatycznymi, ona będzie postępować. No i pytanie, czy my jesteśmy rzeczywiście nawet bardzo poważnie traktując ten temat i bardzo szybko wdrażając pewne zmiany i reagując, czy my jesteśmy w stanie na bieżąco nadążać za tymi zmianami?
0: Nie wiem, co to znaczy, że na bieżąco, ale oczywiście no, nie można się poddawać. Wydaje mi się, że no, nie jesteśmy w sytuacji, wbrew czasami tytułom prasowym, ale to nie jest sytuacja Afryki subsaharyjskiej, więc my tej wody mamy do życia wystarczająco. Mamy przecież dość duże zasoby wód gruntowych. Mamy tą wodę, która jest w krajobrazie, jeziora i to nie jest jakaś sytuacja bardzo dramatyczna, pod warunkiem, że z tej wody będziemy korzystać w sposób mądry, tylko to wszystko, o czym mówiliśmy. Mi się wydaje, że w Polsce absolutnie możemy zapewnić sobie to, żeby tej wody wystarczyło, tylko musimy zdawać sobie sprawę, że jest jej mało, bo Polska jest dość ubogim krajem, jeśli chodzi o wodę. Proszę pamiętać, że to jest mniej więcej trzykrotnie mniej wody, aniżeli w większości państw Unii Europejskiej. I to musi być punkt wyjścia przy gospodarowaniu wodą. Ale wydaje mi się, że rozumne gospodarowanie wodą spowoduje, że tej wody nam w żadnym takim aspekcie nie powinno zabraknąć, tylko musimy nią dobrze gospodarować i pamiętać, że na przykład zasoby wód gruntowych raz naruszone, to szybko się nie odtworzą. Raz zanieczyszczona woda, szczególnie gruntowa, no, potrzebuje bardzo dużo czasu na oczyszczenie, bo myśmy tutaj nie wspomnieli o trzecim problemie, czyli problem jakości wody, który często się wiąże też i z niskimi stanami, ale również i z sytuacjami powodziowymi.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Te wszystkie sposoby reagowania, działania, zwalczania tego problemu czy tego wyzwania. Pan rzeczywiście widzi, że my rozumiemy doniosłość tego problemu i rzeczywiście no, oprócz dyskusji, które się toczą i co jest jak najbardziej naturalne i pozytywne, oprócz tych dyskusji rzeczywiście te zmiany się dzieją, to znaczy są programy, są różnego rodzaju zapowiedzi takich poważnych działań, kosztownych działań, które by te sytuacje mogły zmienić?

0: Są pewne oznaki takich działań, ale oczywiście ich jest absolutnie niewystarczająco. To znaczy, wydaje mi się, że jest kilka elementów. Jeden to, że musimy sobie zdać sprawę, że woda jest strategicznym zasobem, strategicznym bogactwem Polski. Strategicznym w tym sensie, że również decydującym o bezpieczeństwie, więc kiedy mówimy o bezpieczeństwie, to powinniśmy również mówić o bezpieczeństwie wodnym. Jeśli tak będziemy pojmować tą sytuację, no to rozumiem, że te programy strategiczne, jeśli chodzi o wodę, nabiorą mocy, a powinniśmy traktować jako zasób strategiczny, bo mamy tej wody mało, bo to woda, jeśli sobie tak się przyjrzymy wszystkim katastrofom, które mamy nad Polską i w Polsce, to właściwie te związane z wodą są i najdroższe i chyba najczęściej nas dotykające, bo albo powodzie, albo susze, i to jest to, z czym mierzymy się właściwie co roku. Więc wydaje się, że jeśli potraktujemy wodę jako, jak niektórzy mówią, ropę XXI wieku, no to różne programy będą przebudowane. Pyta pan, czy takie programy powstają? Powstają, ale...
1: Tak, czy to się już dzieje? Mhm.
0: Troszkę się dzieje, ale to jest, niestety bym powiedział po polsku, czyli czasami jest akcja pod tytułem stop suszy, zapominamy o tym, że mierzymy się z różnymi problemami, czyli susza, powódź, również jakość wody, czyli to musi być taka zintegrowana, mądra gospodarka, czy gospodarowanie wodą przez cały rok. Niestety programy te gospodarowania wodą mają tą nieprzyjemną własność, że trudno sobie przy tym przeciąć wstęgę, więc politycy tego nie lubią, bo tu nie ma takich spektakularnych osiągnięć, chyba że się zbuduje jakiś potężny zbiornik retencyjny.
1: No to wracamy do początku naszej rozmowy w takim razie, w tym momencie.
0: No tak, ale jak mówimy o takim rozproszeniu retencji, o przywracaniu, to o czym też pan redaktor mówił, w naturalnych biegów rzek czasami tam, gdzie można, bo oczywiście to nie jest tak, że możemy nagle ludzi wysiedlić i przywrócić to wszystko tak jak kiedyś. Musimy zapewnić bezpieczeństwo, ale to obserwujemy od lat. To nie są spektakularne rzeczy, które politycy lubią, i mi się wydaje, że tutaj coś musimy zmienić w zakresie mentalności i takiej świadomości, że to jest nasz podstawowy i jeden z podstawowych celów. Również wpływający na naszą zasobność, na gospodarkę i na ekonomię.
1: To jeszcze jedna kwestia. Ja pamiętam, już wiele lat temu usłyszałem taką prognozę, że z biegiem lat Polska coraz bardziej będzie przypominać na przykład to, co teraz możemy zobaczyć w Grecji. Czyli ten nasz krajobraz będzie coraz bardziej stepowieć, będzie coraz mniej lasów, one będą bardzo, bardzo suche. No i podobnie jak w Grecji. No myślę, że to jest na tyle popularny kierunek turystyczny, że mniej więcej wiemy, o czym rozmawiamy, że Polska będzie trochę właśnie przypominać taki grecki klimat, czyli bardzo, bardzo długie okresy w ogóle pozbawione wody, gdzie otoczenie wokół nas, no właśnie, będzie bardzo suche, będzie coraz bardziej przypominać taką wyschniętą pustynię wręcz momentami. No a potem przychodzi właśnie to, o czym pan mówił, czyli bardzo silne, bardzo duże, bardzo nagłe opady deszczu, które same w sobie też będą się stawały coraz większym problemem i coraz większym wyzwaniem. To jest rzeczywiście scenariusz jak najbardziej realny?
0: Pewnie do pewnego stopnia tak, znaczy tak, żeby sobie pobudzić wyobraźnię, na pewno tak. Nasz klimat coraz bardziej przypomina ten, który kilkadziesiąt lat temu miały Węgry, więc my troszeczkę już zaczynamy być takim krajem coraz bardziej południowym. Ja myślę, że te procesy są znacznie bardziej skomplikowane, bo oczywiście będzie sukcesja takiej roślinności, która, znaczy ta, do której się przyzwyczailiśmy, pewnie przestanie sobie w warunkach polskich radzić, no bo jak jest mało wody, na przykład drzewa iglaste, które mają dość nie taki nisko osadzony system korzeniowy, to one sobie przestają radzić. No to wtedy właśnie pamiętamy tę sytuację z kornikiem drukarzem. To był tak naprawdę efekt braku wody i spadku odporności tych roślin. Więc na pewno szata roślinna będzie.

0: rolnicy będą musieli się przystosować i też zmienić podejście do upraw, inne uprawy. Ale pewnie też nas czeka to, co jest w Europie Zachodniej, czyli dużo większa wodochłonność, jeśli chodzi o rolnictwo. Czyli no, trzeba będzie tej wody zużywać znacznie więcej do krótko mówiąc, podlewania w pól. A co też ma oczywiście potem wpływ na koszty tego wszystkiego, co kupujemy. Więc rzeczywiście zmiany są nieuniknione. One są na tyle powolne, że my tak z dnia na dzień tego nie obserwujemy, ale wydaje mi się, że jeśli to jest w skali życia człowieka, to jednak to są procesy dynamiczne i my te zmiany już obserwujemy. Czy to będzie taki wygląd jak Grecja? Pewnie nie, bo to jest zupełnie inna sytuacja klimatyczna, ale na pewno ta Polska, którą pamiętamy, a którą, o której czytamy w książkach, kiedy tu mieliśmy głównie bagna, no to zupełnie sytuacja wygląda inaczej.
1: To jeszcze jeden wątek, pan o tym wspomniał. Na ile musimy się także przygotować na to, że te wszystkie zmiany, o których rozmawiamy, one będą miały bardzo realne przełożenie na polską gospodarkę, na polskie rolnictwo?
0: One już mają bardzo duże przełożenie, no bo oczywiście woda to pierwsze skojarzenie to jest rolnictwo. I nawet jeśli ci przemysłowi rolnicy, którzy mają bardzo duże pola uprawne, to oni sobie z sytuacją poradzą, bo mogą sobie pozwolić na to, żeby jakoś nawadniać te pola, ale oczywiście to się przekłada na koszty tego, co potem kupujemy, więc to oczywiście ma olbrzymi wpływ ekonomiczny, ale woda to nie jest tylko rolnictwo, to jest również bioróżnorodność, to jest to, o czym mówiliśmy, czyli zupełnie zmiana tego wszystkiego, co obserwujemy. To jest sprawa turystyki, bo jak mówimy o zagrożeniach powodziowych, na przykład w tych obszarach podgórskich, to jest to spore zagrożenie dla turystyki w tych rejonach. Mówię na przykład o rejonie Nysy Kłodzkiej, który jest miejscem bardzo turystycznym, a które ekonomicznie dotknęła sytuacja z roku 24 w sposób bardzo istotny. Więc widać, że ta woda wpływa wszędzie na ekonomię, a proszę też pamiętać, że woda kosztuje. Ta woda, którą mamy doprowadzoną do naszych mieszkań, po drodze oczyszczanie, doprowadzanie tej wody, to są wszystko koszty, które no, coraz bardziej odczuwamy w portfelach, no bo woda jest coraz droższa, więc wydaje mi się, że woda będzie miała olbrzymi wpływ na ekonomię, ale i na bezpieczeństwo kraju, więc to są dwa elementy, o których trzeba bardzo pamiętać.
1: No ale czasami, proszę nie traktować tego głosu do końca na poważnie, ale czasami można też usłyszeć, że być może będą plusy, no bo skoro klimat się będzie ocieplał i będzie coraz cieplej i będziemy mieli coraz więcej, szczególnie właśnie w tym okresie wiosenno-letnim, takich okresów z piękną pogodą, ze słońcem, z wysoką temperaturą, no to może się okazać, że w ciągu kilkunastu lat Polska stanie się centrum turystyki, że turyści nie będą już jeździć do Grecji czy do Włoch, bo tam będzie po prostu zbyt gorąco, będą wybierać Polskę, będą wybierać polski Bałtyk, który będzie coraz cieplejszy, więc nic, tylko się cieszyć i liczyć potencjalne zyski.
0: No oczywiście troszkę odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, mówiąc o zjawiskach ekstremalnych, które nas bardzo kosztują i które no, mają często dramatyczny przebieg dla ludzi. Ale jeśli wspomniał pan o Bałtyku, rzeczywiście cieplejszy Bałtyk niespecjalnie się sam jest w stanie przystosować do tych cieplejszych warunków, bo ciepły Bałtyk jest przyjemny, ale właściwie nikt z nas nie może wejść do wody, bo on kwitnie. Więc to nie jest tak, że...
1: No to może nie być atrakcją turystyczną.
0: Tak. Może być dość słabą atrakcją turystyczną. Bałtyk jest rzeczywiście piękny, mamy przepiękne plaże. Możemy być dumni, ale kiedy będzie tam za ciepło i ta woda będzie za ciepła, zresztą to już się zdarza. Właściwie za każdym razem, kiedy woda przypomina tą wodę z Morza Śródziemnego, kiedy temperatury są powyżej 20 stopni, no to mamy właściwie zakwity silnic i plaże są pozamykane, więc ten prosty przykład pokazuje, że chyba ten obraz taki bardzo przyjemny, że będziemy mieli tutaj, prawda, oliwki, będziemy uprawiać wino, no i my będziemy mieli kraj mlekiem, miodem płynący ze względu na to, że będzie cieplej. Wydaje mi się, że to nie jest obraz, który możemy budować.
1: No to w takim razie

0: Tą przestrogą kończymy. Pan profesor Paweł Rowiński, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję.
1: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
2: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
1: Autopromocja.

0: Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek jeszcze dziś chce wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA, bo to za oceanem od soboty przebywa polityk PiSu poszukiwany w związku z ponad 20 zarzutami, jakie chce mu postawić polska prokuratura, a chodzi o wyprowadzenie milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Dotąd Ziobro przebywał na Węgrzech i korzystał z ochrony azylu, jaki zapewnił mu rząd Viktora Orbana. Ale teraz w Budapeszcie jest nowy premier, który parasola nad azylantami politycznymi otwierać nie zamierza, więc Ziobro wyjechał. A Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje to tak.
1: Ziobro postanowił zostać prawdziwym amerykańskim kowbojem. Nie wiadomo tylko, czy Romanowskiego porzucił, czy jadą chłopaki we dwóch na Dziki Zachód. Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Orbana, pora się schować u Trumpa.
0: Poseł PiSu Jarosław Sellin uważa, że każdy Polak ma prawo wyjechać do USA, a wyjazdem Ziobry i Romanowskiego z Polski się nie dziwi.
2: Uznali, że oni szansy na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w obecnej sytuacji politycznej w Polsce, na takie sprawiedliwe potraktowanie szansy nie mają.
0: To tchórzostwo ocenia z kolei ruch Ziobry europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
3: Bardzo często kryminaliści, osoby, które dokonały czegoś złego, uciekają, myślą, że ta sprawiedliwość ich nie dotknie. Prędzej czy później ich dotyka.
0: A dziś robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry. Zwołuje ją minister sprawiedliwości, by rozmawiać z prokuratorami o tym, co dalej w tej sprawie. Pekin potwierdza to już oficjalnie. Będzie wizyta Donalda Trumpa w Chinach. Amerykański prezydent odwiedzi państwo środka w środę i zostanie do piątku. W trakcie tych trzech dni ma rozmawiać m.in. z prezydentem Xi Jinpingiem, a jednym z głównych tematów będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie i wojna z Iranem, która wpływa na światową gospodarkę, w tym chińską. Dlatego Waszyngtonowi zależy, by przed wyjazdem do Pekinu móc pochwalić się jakimś osiągnięciem. New York Times donosi o planie 30-dniowego rozejmu z Irańczykami, z otwarciem

0: Cieśniny Ormus, ale Teheran oczekuje w zamian zniesienia sankcji oraz zakończenia walk na całym froncie, także w Libanie. Donald Trump już skomentował stanowisko Iranu. Nie do przyjęcia. Dziś po południu zakończy się na Teneryfie ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius, na którym wykryto hantawirusa. Infekcja zabiła 3 osoby, zachorowało kilka kolejnych. Większość ze 150 pasażerów już odleciała do swoich krajów. Dziś przewidziano jeszcze lot dla turystów z krajów azjatyckich. Potem z Teneryfy, także jeszcze dzisiaj, jednostka wyruszy do Rotterdamu, gdzie ma być pod koniec tygodnia i przejdzie gruntowną dezynfekcję. Profesor Joanna Zajkowska wyjaśniała w TVP Info, że hantawirus znacząco różni się od koronawirusa.
1: Wirus COVID-19 miał inną transmisję. To była bardzo wysoka zaraźliwość, droga kropelkowa. Tutaj jednak wymaga długiego kontaktu, takiego bliskiego z osobą chorą.
0: Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jest zdrowy i nie potrzebuje pomocy medycznej. Dla prawie 400 tysięcy uczniów dziś początek obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, a test składa się z dwóch części. Sprawdzianu czytania ze zrozumieniem oraz dłuższej wypowiedzi, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
0: Egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać, ale od wyniku zależą szanse na wymarzoną szkołę średnią. Stąd wielu starało się bardziej.
3: Były różne korepetycje.
4: Z matematyki korepetycje, z polskiego się uczyłam, z arkuszy różnych, też na lekcji dużo się nauczyłam.
5: No i sama w domu tam różne wideo na YouTube.
0: Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu dzisiaj, będą mieli jeszcze termin dodatkowy od 8 do 10 czerwca.
6: To są aktualności jedynki.
0: Po miażdżącym zwycięstwie nad gospodynią Elisabetą Cocciaretto 6-1-6-1 dziś Igę Świątek czeka w Rzymie znacznie trudniejsze zadanie. Jej rywalką na kortach Foro Italico będzie Naomi Osaka. To będzie trudny mecz, przewiduje Polka, która w Madrycie miała okazję ze swoją rywalką trenować. Niezależnie od tego, co się wydarzy, będzie to dla mnie lekcja, dodała Iga Świątek. El Clasico dla Barcelony. Pokonując u siebie Real Madryt 2-0, Barca zapewniła już sobie tytuł mistrza Hiszpanii. W 77 minucie na boisko wszedł Robert Lewandowski, ale do siatki trafiali jego koledzy Rashford i Torres. A po ostatnim gwizdku sędziego zaczęło się świętowanie. Piłkarze podrzucali trenera w górę i śpiewali z kibicami. Na 3 kolejki przed końcem sezonu przewaga Barcelony nad Królewskimi wzrosła już do 14 punktów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Najładniejszy, najpogodniejszy poranek czeka nas na wschodzie, tu dużo słońca. A potem zachmurzenie wzrośnie w całym kraju do umiarkowanego i dużego. Możliwy przelotny deszcz, po południu też pojawią się burze, nawet z gradem, ale ma być dość ciepło. 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18.
6: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia.
7: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
8: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni, serii, w której patrzymy na sprawy kryminalne z punktu widzenia nauki, no i tego, jak ta nauka wpływa na pracę śledczych. A dzisiejszy odcinek poświęcamy seryjnemu mordercy, który przez całe lata porzucał ciała swoich ofiar przy ruchliwej drodze tuż koło Nowego Jorku. Wpadł przez kawałek pizzy i kilka włosów. Wyrok w jego sprawie zostanie ogłoszony w czerwcu tego 2026 roku, a sprawca w kwietniu przyznał się do winy. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
7: Grudzień 2010 roku. Droga Ocean Parkway na Long Island. Pas asfaltu wciśnięty między brzeg oceanu a gęste zarośla. Nieopodal znajduje się plaża o nazwie Gilgo, a nieco dalej nadmorska miejscowość Oak Beach. Long Island to jedna z wysp, na których położono

0: On jest Nowy Jork, a konkretnie znajdują się tu okręgi Brooklyn i Queens. Pozostała część wyspy, obejmująca hrabstwa Nassau i Suffolk, wchodzi w skład nowojorskiej strefy metropolitalnej. Znaczną jej część zajmują mokradła.
1: I właśnie w okolicach plaży Gilgo policja od kilku miesięcy poszukuje 24-letniej Shannon Gilbert z Jersey City, która zaginęła w maju tego samego roku. Początkowo śledczy próbowali zbagatelizować sprawę, ale zaniepokojona matka tak długo naciskała, aż wzięli się do roboty. To właśnie w tym miejscu świadkowie widzieli Shannon po raz ostatni, więc policjanci w pierwszej kolejności przeszukali ten teren z psami, niestety bez rezultatu.
0: Mimo to 11 grudnia wraca w to miejsce John Malia, doświadczony przewodnik psów z jednostki K9 hrabstwa Suffolk. Towarzyszy mu Blue, 7-letni owczarek niemiecki, wyszkolony do odnajdywania ludzkich szczątków. Na odnalezienie Shannon żywej nikt nie ma już niestety nadziei. Malia idzie precyzyjnie wytyczoną trasą, trzyma się pobocza Ocean Parkway, bo z danych FBI wynika, że ciała porzucane przy drogach najczęściej znajdują się mniej więcej do 10 metrów od ich skraju, niekiedy tuż za granicą zarośli. A roślinność w okolicy Gilgo Beach jest gęsta, teren trudny, teraz pokryty śniegiem.
1: Tuż przed 15 Blue łapie trop. Malia widzi zmianę natychmiast. Pies zaczyna intensywnie węszyć, macha ogonem, wykonuje charakterystyczne ruchy głową. Po chwili Blue zatrzymuje się przy zarośniętym poboczu i daje sygnał, że coś znalazł. Malia podchodzi i widzi ludzkie szczątki zawinięte w rozpadający się worek jutowy. Jak się później okaże, jest to niemal kompletny szkielet kobiety.
0: Dwa dni później Malia i Blue wracają w ten sam rejon Gilgo Beach, tym razem po to, żeby pomóc śledczym z Wydziału Zabójstw w zabezpieczaniu dowodów, które powinny jak najszybciej trafić do analizy kryminalistycznej. I wtedy około 150 metrów od pierwszego miejsca Malia niespodziewanie odkrywa drugie zwłoki, również owinięte w jutowy worek. Tym razem znajduje je sam, bez psa, który w tym czasie wciąż znajduje się w samochodzie.
1: Przewodnik wspominał później, że tamtego dnia było przeraźliwie zimno i wiecznie, ale w tamtej chwili zupełnie tego nie czuł. No, adrenalina robiła swoje, ale to nie koniec. Jeszcze tego samego dnia Malia i Blue odnajdują dwa kolejne ciała, wszystkie na obszarze o promieniu niespełna 400 metrów. Wszystkie owinięte jutowymi workami, wszystkie należące do młodych, drobnych kobiet, które zaginęły w ciągu poprzednich 3 lat. Prasa i policja będą mówić o nich Gilgo Four, czwórka z Gilgo.
0: To, co zaczęło się jako poszukiwania Shannon Gilbert, prowadzi do czegoś znacznie, znacznie większego. Tuż przy drodze, którą codziennie przejeżdżały tysiące samochodów, ktoś przez lata porzucał ludzkie zwłoki.
1: I tu cofamy się w czasie o 1,5 roku, do 10 lipca 2009 roku. W Nowym Jorku jest wieczór. 24-letnia Melissa Barthelemy mówi znajomej, że idzie do klienta i że wróci rano. Nie wraca. Melissa mieszka w dzielnicy Bronx, pracuje jako sex workerka, ogłasza się przez Craigslist. To popularny taki amerykański serwis ogłoszeniowy, gdzie obok anonsów z mieszkaniami czy o sprzedaży używanych mebli można też znaleźć oferty wszelkiego rodzaju usług, łącznie z płatnymi usługami seksualnymi. Matka Melisy zgłasza zaginięcie córki 18 lipca, czyli ponad tydzień od jej zaginięcia. Policja przyjmuje zgłoszenie, ale nie traktuje sprawy priorytetowo.
0: To nie jest niestety wyjątek. Sex workerki często znikają i policja równie często zakłada, że zniknęły z własnej woli, że są gdzieś przy robocie, że zaraz wrócą, że tak po prostu mają. Kryminolodzy od lat dokumentują ten wzorzec. Ofiary z grup społecznie marginalizowanych, osoby świadczące usługi seksualne, bądź też osoby uzależnione czy bezdomne, są traktowane jako takie trochę mniej zaginione. Ich sprawy rzadziej trafiają na szczyt stosu teczek do rozpatrzenia, są też rzadziej upubliczniane. Bliscy takich osób z reguły nie naciskają na organy ścigania, żeby działały szybciej i skuteczniej. Sprawcy, którzy doskonale o tym wiedzą, świadomie wybierają ofiary z takiej właśnie grupy społecznej, no bo to zmniejsza szanse znalezienia się w kręgu zainteresowania policji.
1: Zresztą mówiliśmy na ten temat w pierwszym odcinku naszego podcastu. Zachęcamy, odsyłamy. A tymczasem z telefonu zaginionej Melisy jakiś

0: mężczyzna zaczyna natrętnie wydzwaniać do jej rodziny. Pierwsza rozmowa przychodzi o 17 lipca, tydzień po zaginięciu. Odbiera jej siostra Amanda. W słuchawce słyszy spokojny głos, który pyta ją: jak sądzisz, czy zobaczysz jeszcze Melisę? Amanda mówi, że tak. Mężczyzna odpowiada, że Amanda jest w błędzie, że zabił jej siostrę.
1: Kolejne połączenia przychodzą 23 lipca, 5 sierpnia, 19 sierpnia i 26 sierpnia. Po jakimś czasie ustala się pewien schemat. Mężczyzna dzwoni co środę, jakby miał to zaplanowane w kalendarzu. Facet prowadzi rozmowy swobodnie, bez pośpiechu, skacze po tematach, mówi o pogodzie, a potem nagle przechodzi do tego drugiego, mrocznego wątku. Twierdzi, że zgwałcił i zamordował Melisę, a Amanda nigdy się nie dowie, gdzie porzucił ciało jej siostry.
0: Mężczyzna nie podaje żadnych szczegółów, które mogłyby zdradzić jego tożsamość, a jednak nieświadomie pozostawia pewien całkiem wyraźny ślad, choć na tym etapie wciąż mało konkretny. Chodzi o logowanie się telefonu komórkowego do stacji bazowych telefonii komórkowej. Kiedy telefon jest włączony, stale komunikuje się z siecią, a operatorzy rejestrują, który numer, z jaką stacją bazową i o której godzinie się połączył. Te dane, zbierane rutynowo, bez związku z tą czy inną sprawą, staną się jednym z najważniejszych dowodów w tym śledztwie.
1: Jak można się domyślać, śledczy starannie sprawdzili, do których stacji bazowych logował się telefon Melisy. 5 telefonów do Amandy wychodziło za każdym razem z centrum Nowego Jorku, z dzielnicy biurowej Midtown na Manhattanie. Więcej szczegółów na razie nie udało się ustalić. Mężczyzna wciąż pozostawał anonimowy. Sprawa stanęła w miejscu.
0: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Półtora roku później, kiedy Malia i Blue odkrywają czwórkę z Gilgo na Ocean Parkway, sprawa Melisy wraca na szczyt stosu teczek na biurkach śledczych, bo to właśnie jej szczątki pies Blue znalazł 11 grudnia 2010 roku jako pierwsze. W kolejnych tygodniach śledczy ustalają też tożsamość pozostałych 3 kobiet. Wszystkie pracowały jako sex workerki, no i wszystkie ledwo wiązały koniec z końcem.
1: Pierwsza z nich to Maureen Brainard Burns. Miała 25 lat i mieszkała w Norwich w stanie Connecticut. Przyjeżdżała do Nowego Jorku, żeby spotykać się z klientami. 9 lipca 2007 roku powiedziała znajomej, że wychodzi na spotkanie. Więcej się nie odezwała. Przez dobę jej telefon był jeszcze aktywny w rejonie Midtown na Manhattanie, a potem ktoś użył go do sprawdzenia poczty głosowej już z obszaru Long Island.
0: Drugie ze szczątków należały do Megan Waterman. Kobieta przyjechała do Nowego Jorku ze stanu Maine, miała 22 lata i 3-letnie dziecko. 6 czerwca 2010 roku o 1:30 w nocy kamera przemysłowa zarejestrowała ją, jak wychodziła z hotelu Holiday Inn w Hapanek na Long Island. Niosła torebkę, wyglądała spokojnie. Przez kolejne 2 godziny jej telefon przemieszczał się na wschód wyspy. O 3:11 w nocy jego ostatni sygnał zarejestrowała stacja bazowa w Massapequa Park, tej samej spokojnej miejscowości na Long Island, w której niemal rok wcześniej zamilkł telefon Melisy.
1: Trzecią ofiarą odnalezioną w okolicach plaży Gilgo była Amber Lynn Costello. Miała 27 lat, mieszkała w West Babylon na Long Island, w domu, który dzieliła z 3 współlokatorami, kobietą i 2 mężczyznami. Amber i jej koleżanka dorabiały, świadcząc usługi seksualne.
0: Z relacji świadków wyłania się scena dzień przed zaginięciem Amber. Późnym wieczorem 1 września 2010 roku Amber umówiła się z klientem, który skontaktował się z nią z telefonu na kartę. Pod dom przy America Avenue zajechał ciemnoszary Chevrolet Avalanche, pierwszej generacji taki duży, masywny pick-up. Z auta wysiadł potężnie zbudowany biały mężczyzna w średnim wieku, około 195 cm wzrostu, z ciemnymi, gęstymi, kędzierzawymi włosami i dużymi okularami w grubych oprawkach. Jeden ze świadków powie później policji, że facet wyglądał jak ogr.
1: Kiedy wszedł do środka, rozegrała się tam przygotowana już wcześniej scena. Jeden z mężczyzn obecnych w domu odegrał rolę wściekłego chłopaka Amber, który rzekomo nakrył ją z obcym facetem. Cel był prosty, a metoda sprawdzona. Awantura miała sprawić, że przestraszony klient szybko opuści mieszkanie, a Amber zatrzyma pieniądze, które miały być zapłatą za jej usługi. Tyle, że ogr zachował się inaczej niż większość mężczyzn.

0: mężczyzn w takiej sytuacji. Nie spanikował, nie uciekał, wychodząc przez frontowe drzwi, rzucił do udawanego chłopaka, że jest tylko przyjacielem Amber, a potem spokojnie dodał: przekaż jej, że do niej zadzwonię. 2 września o 1:18 w nocy na numer Amber przyszedł SMS od tego człowieka. To nie było miłe, więc mam u ciebie kredyt na następny raz.
1: No i dotrzymał słowa. Wieczorem 2 września skontaktował się z nią ponownie. Powiedział, że chętnie znów się z nią zobaczy, ale nie w jej domu, ponieważ boi się tamtego chłopaka. Tym razem to Amber miała przyjść do niego i poszła. Gdy współlokatorzy widzą Amber ostatni raz, ta wychodzi właśnie z domu, a swój telefon zostawia w mieszkaniu. Chwilę później ktoś widzi przejeżdżający w pobliżu ciemny samochód jadący od strony, w którą Amber poszła. Nikt nie zgłasza jej zaginięcia. 3 miesiące później, 13 grudnia 2010 roku, jej szczątki znaleziono w okolicy Gilgo Beach.
0: Następnego dnia, 14 grudnia, komisarz policji hrabstwa Suffolk wydaje oświadczenie o tym, że na Long Island może działać seryjny morderca. Sprawa staje się jedną z najgłośniejszych historii kryminalnych ostatniej dekady, ale paradoksalnie nie wywołuje to masowej paniki. A to dlatego, że morderca poluje na osoby, które dla większości społeczeństwa są niewidzialne.
1: Ale odkrycia w okolicy Gilgo Beach nie kończą się na zwłokach 4 kobiet. No, prawda okazuje się znacznie bardziej przerażająca. Wiosną 2011 roku policjanci z hrabstwa Suffolk, którzy szukają wciąż Shannon Gilbert, no i wciąż przeszukują zarośla wzdłuż drogi nad oceanem, stale regularnie znajdują kolejne ludzkie szczątki.
0: I tak, 29 marca 2011 roku, kilka kilometrów na wschód od miejsca, w którym odkryto czwórkę z Gilgo, śledczy natrafiają na fragmenty kobiecego szkieletu. Identyfikacja zajmuje kilka tygodni. Okazuje się, że jest to 20-letnia Jessica Taylor, sex workerka, która zginęła w 2003 roku w okolicach dworca autobusowego na Manhattanie. Wtedy też znaleziono część jej zwłok, konkretnie tułów. Miało to miejsce w lasach Manorville, w miejscowości oddalonej około 70 kilometrów od plaży Gilgo. Reszta ciała została porzucona w Gilgo, gdzie przeleżała niemal 8 lat.
1: Następnie, 4 kwietnia 2011 roku, policja odkrywa 3 kolejne ciała. Jedno z nich należy do młodej kobiety, której zwłoki zostały rozczłonkowane, podobnie jak to się stało z Jessica Taylor, a fragmenty jej ciała zostały porzucone w tym samym miejscu, co tułów Jessica, w lasach Manorville. Tożsamość tych szczątków ustalono dopiero w 2020 roku dzięki postępowi w technikach badań genetycznych. Była to 24-letnia Valerie Max z Filadelfii, sex workerka, matka. Drugie szczątki odnalezione 4 kwietnia należą do 2-letniej dziewczynki, trzecie do młodego mężczyzny pochodzenia azjatyckiego.
0: 11 kwietnia śledczy rozszerzają poszukiwania o sąsiednie hrabstwo Nassau na Long Island i tam w zaroślach znajdują ludzką czaszkę. Jak się później okaże, jest to fragment ciała 34-letniej Karen Vergaty, sex workerki z Manhattanu, ostatni raz widzianej w walentynki 1996 roku. Część jej zwłok znaleziono już w 1996 roku na Fire Island, wyspie, która leży tuż obok Gilgo Beach. Przez 15 lat nazywano tę kobietę Jane Doe z Fire Island.
1: Wreszcie 13 grudnia 2011 roku, niemal półtora roku po zaginięciu, policjanci znajdują wreszcie ciało Shannon Gilbert. Leży na bagnach Oak Beach, niespełna 5 km od miejsca, gdzie po raz ostatni widziano ją żywą. Sekcja zwłok wykazuje nieokreśloną przyczynę śmierci, a policja hrabstwa Suffolk utrzymuje, że Shannon najprawdopodobniej utonęła w bagnach, kiedy próbowała uciec napastnikowi. Jej rodzina przedstawia jednak wyniki niezależnej autopsji, która sugeruje, że na ciele kobiety znajdowały się obrażenia mogące świadczyć o uduszeniu.
0: W sumie wzdłuż Ocean Parkway i w okolicy znaleziono aż 10 ludzkich ciał. Niektóre ze szczątków przypisano do ofiar tego samego mordercy, który zabił czwórkę z Gilgo. Inne zwłoki, jak się później okaże, były ofiarami zupełnie innych zabójców. Tylko dlaczego tak różni sprawcy trafiali w jedno i to samo miejsce? No cóż, Ocean Parkway to 25-kilometrowy

0: pas drogi biegnący wzdłuż wąskiej wyspy barierowej między Atlantykiem a zatoką Great South Bay. Strona południowa to plaże, ale strona północna to gęsto zarośnięty sosnami i krzewami teren, na który nikt nie wchodzi bez wyraźnego powodu.
1: Cały ten pas terenu zamieszkuje mniej niż 250 osób. W dodatku jest to dosłownie o godzinę jazdy z Manhattanu, bez żadnych bramek i kamer po drodze. Kierowca może zatrzymać się tutaj nocą, wyrzucić ciało z bagażnika, no i odjechać wszystko to w ciągu dosłownie kilku minut. Mechanizm jest niestety logiczny. Jeżeli jeden sprawca odkryje miejsce, w którym zwłoki mogą leżeć niezauważone całymi latami, no to inni o podobnym profilu trafią tam też niezależnie od siebie. Klasyczne przykłady takich miejsc to Highway of Tears w Kanadzie albo ustronne odcinki Belt Parkway w Brooklynie, gdzie również znajdowano zwłoki porzucone przez zupełnie niezwiązanych ze sobą, niezależnych od siebie sprawców.
0: Po fali tych makabrycznych odkryć śledztwo zatrzymuje się w martwym punkcie. Sprawa staje się tym, co w języku śledczych jest nazywane cold case. Z dochodzeniem zawieszonym z braku nowych tropów. A tropów rzeczywiście jest niewiele. Sprawca używał wyłącznie telefonów na kartę, kupowanych na fałszywe nazwisko, używanych przez krótki czas i wyrzucanych. Wszystko, co zostawił po sobie, to dane ze stacji bazowych telefonii komórkowej, do których te telefony się logowały. Wzór jest powtarzalny. Massapequa Park na Long Island i okolice Midtown na Manhattanie. Czyli morderca prawdopodobnie mieszka gdzieś między tymi punktami i przemieszcza się tą samą trasą, którą jeżdżą codziennie setki tysięcy ludzi. Geograficzny ślad, ale niestety bez konkretnego nazwiska, to wciąż za mało, żeby schwytać mordercę.
1: Dlatego dochodzi inny problem. Policja hrabstwa Suffolk, która prowadzi dochodzenie, no ma fatalną organizację wewnętrzną. Akta są częściowo papierowe, częściowo cyfrowe, rozsiane po różnych jednostkach. Sprawy z 96, 2003 i 2010 roku prowadziły różne wydziały, które w ogóle nie łączyły ich ze sobą. Część kluczowych danych z czasem po prostu przestaje istnieć, bo operatorzy telefoniczni przechowują dane o billingach tylko przez określony czas.
0: W 2015 roku wybucha skandal, który dodatkowo obnaża chaos w policji. Jej ówczesny szef w hrabstwie Suffolk, James Burke, zostaje aresztowany przez agentów federalnych. Zarzuty: pobicie zatrzymanego w celi i utrudnianie federalnego dochodzenia w sprawie jego pobicia. Burke przyznaje się do winy i trafia do więzienia. A przy okazji wychodzi na jaw to, że przez lata wzbraniał się przed dopuszczeniem FBI do śledztwa w sprawie ofiar z Gilgo Beach. Po jego aresztowaniu FBI oficjalnie dołącza do tego dochodzenia.
1: W styczniu 2020 roku policja upublicznia zdjęcie czarnego, skórzanego paska z wytłoczonymi literami WH, albo zależnie od kierunku, z którego się patrzy na ten pasek, być może HM. Pasek znaleziono na jednym z miejsc porzucenia zwłok. Śledczy są przekonani, że jest to przedmiot, który należy do sprawcy. Ten apel jednak nie przynosi żadnego przełomu w tej sprawie. W tym samym 2020 roku dzięki nowo dopuszczonej w stanie Nowy Jork metodzie genealogii genetycznej Jane Doe numer 6 zostaje wreszcie zidentyfikowana jako Valerie Mack. Postęp jest, ale no, sprawcy nadal nie ma.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Ale istnieje pewien szczegół, który ostatecznie zmieni bieg sprawy. Otóż policja od początku ma w rękach materiał, który teoretycznie powinien zidentyfikować sprawcę. Włosy. Pojedyncze, drobne, wplątane w taśmę klejącą wokół głów ofiar, wplątane w jutowe worki, we fragmenty ubrań. Niektóre należą do kobiet, niektóre do mężczyzn. Wszystkie niestety nie mają korzenia. A to, jak się okaże, będzie mieć ogromne znaczenie.
1: Każdy ludzki włos składa się z dwóch głównych, ale zasadniczo różnych elementów. Pierwszy to jest mieszek włosowy, kuleczka tkanki położona głęboko w skórze, w której włos powstaje. Tam się znajdują żywe komórki z jądrami zawierającymi pełne DNA, pełne, czyli dziedziczone po matce i ojcu. Drugi element to trzon, czyli to, co widzimy nad skórą, ten długi, zrogowaciały twór zbudowany.

0: zbudowany głównie z keratyny, w którym żywych komórek no, już praktycznie nie ma.
1: Kiedy na przykład ofiara wyrwie napastnikowi garść włosów wraz z mieszkami włosowymi, w korzeniach tych mamy cały arsenał jądrowego DNA. Można je wyizolować, namnożyć DNA metodą PCR. Szerzej mówiliśmy o tym między innymi w ostatnich odcinkach tego podcastu. No i zbudować profil oparty na fragmentach STR, czyli krótkich powtórzeniach tandemowych. O to również ostatnio omawialiśmy. Uzyskuje się w ten sposób 20 kilka markerów charakterystycznych dla danej osoby, a prawdopodobieństwo przypadkowego dopasowania wynosi przy nich 1 do miliardów. To bardzo solidny sposób identyfikacji.
0: Ale w sprawie Gilgo Beach no, nie ma po prostu takiego luksusu, bo włosy znalezione przy szczątkach ofiar to takie pojedyncze sztuki, oderwane mechanicznie, najprawdopodobniej w trakcie pakowania zwłok, bez korzeni. No a z kawałka włosa zbudowanego głównie z keratyny, tego jądrowego DNA praktycznie się nie da wydobyć. No ale jest tam coś innego. Otóż w każdej naszej komórce obok jądra znajdują się także mitochondria. Mówiliśmy o tym w chyba ostatnim albo przedostatnim odcinku. Mitochondria, czyli te małe organelle, które pełnią w komórce rolę elektrowni. No i one mają swoje własne DNA, niezależne od tego jądrowego, nazywane mitochondrialnym DNA, czyli w skrócie mtDNA.
1: Z punktu widzenia kryminalistyki mtDNA ma kilka cennych cech. Jest go znacznie więcej niż jądrowego. Każda komórka ma jedno jądro, ale setki, czasem nawet tysiące mitochondriów. Jest to też znacznie bardziej odporny na degradację. Przeżywa wysychanie, gnicie, fragmentację i co najważniejsze, znajduje się także w trzonie włosa, czyli w obumierających komórkach budujących jego strukturę. Innymi słowy, z włosa bez korzenia mtDNA daje się odzyskać.
0: Tyle, że to mitochondrialne DNA ma jedno ograniczenie, czyli jest dziedziczone wyłącznie po matce. Wszystkie osoby z linii matczyny, rodzeństwo, kuzyni, ich dzieci mają identyczny profil mitochondrialny. No i dlatego tu kryminalistycy nie mówią o takim stuprocentowym dopasowaniu przy mtDNA, tylko mówią o haplogrupie, czyli grupie ludzi spokrewnionych po kądzieli, mających charakterystyczny profil. Jeśli profil mitochondrialny włosa z miejsca zbrodni odpowiada jakiejś rzadkiej haplogrupie, do której podejrzany też należy, no to jest silny ślad. Im ta haplogrupa rzadsza, tym ślad mocniejszy.
1: Ostatnia dekada przyniosła rewolucję. Metodę zwaną sekwencjonowaniem całego genomu. Zamiast więc odczytywać kilkanaście czy ponad 20 fragmentów STR, próbuje odczytać niemal całe DNA, czyli około 3 miliardów liter genomu. I co najważniejsze, radzi sobie nawet z bardzo krótkimi, zdegradowanymi fragmentami. Ta sama metoda pozwoliła odtworzyć w 2010 roku genom Neandertalczyka z kości sprzed 40 tysięcy lat. Pracujący nad tym szwedzki biolog Svante Paabo dostał za to w 2022 roku Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny. W kryminalistyce jest to wciąż dość nowa rzecz. Używa jej zaledwie kilka prywatnych laboratoriów na świecie. Oczywiście mówimy o stanie na rok 2010.
0: Wróćmy teraz do sprawy Gilgo Beach. Wszystkie włosy znalezione przy szczątkach ofiar trafiły mniej więcej w 2018 roku do prywatnego laboratorium Astra Forensics w Kalifornii. Jednego z nielicznych wtedy na świecie miejsc, które potrafiły pracować z mocno zdegradowanym materiałem genetycznym. Pierwszy konkretny wynik pojawia się w lipcu 2020 roku z włosa znalezionego w worku jutowym, w który zapakowano ciało Megan Waterman. Udaje się wyizolować mtDNA. Włos należy do mężczyzny. Haplogrupa V7A. Sama w sobie ta informacja jeszcze niewiele daje bez profilu konkretnej osoby, z którą można by ją porównać. Jest to ślad statystyczny, a nie identyfikujący. Ale dowód, dzięki któremu być może uda się zidentyfikować mordercę z Gilgo Beach, już jest. No, tylko że czeka na ten właściwy moment w śledztwie.
1: Luty 2022 roku. Nowo mianowany komisarz policji hrabstwa Suffolk, Rodney Harrison, ogłasza powołanie specjalnej grupy zadaniowej. W jej skład wchodzą śledczy z Wydziału

0: zabójstw policji, z prokuratury okręgowej, urzędu szeryfa i policji stanu Nowy Jork oraz agenci FBI. Cel jest jeden, znaleźć tego, kto zabił kobiety z Gilgo Beach. Plan grupy jest prosty, ale niestety żmudny. No, grupa zaczyna od samego początku, od każdej teczki, każdego nazwiska, każdego pojazdu, każdego billingu. To, czego nikt wcześniej nie skojarzył ze sobą, teraz ma wreszcie zostać połączone.
1: No i już po 6 tygodniach, 14 marca 2022 roku, pojawia się pierwszy konkretny trop. Wynika on właśnie z dokładnego przeczesania tych starych materiałów. Świadkowie z 2010 roku, którzy widzieli ogra umawiającego się z Amber Costello, zapamiętali jego samochód, tego dużego, masywnego pick-upa Chevrolet Avalanche pierwszej generacji. To charakterystyczne auto w 2010 roku już raczej rzadkie. Śledczy sięgają do bazy pojazdów zarejestrowanych w hrabstwie. Jeden z mieszkańców Massapequa Park figuruje w niej jako właściciel takiego właśnie pick-upa.
0: I tu pojawia się więcej znajomych już szczegółów. Facet mieszka kilka kilometrów od stacji bazowej, do której po raz ostatni zalogował się telefon Megan Waterman, drugiej z czwórki z Gilgo. Mężczyzna ponadto pracuje na Manhattanie, w okolicy, z której wykonywano niepokojące telefony do siostry Melissy Barthelemy. Facet ma 58 lat, jest wysoki, otyły, ciemnowłosy, nosi okulary w grubych oprawkach. Z zawodu jest architektem, prowadzi własną niewielką firmę. Cóż, zbyt wiele się zgadza, żeby to mogły być przypadkowe zbieżności.
1: Wreszcie w lipcu 2022 roku, pół roku po zawiązaniu grupy zadaniowej, kilka miesięcy po wytypowaniu architekta z Massapequa Park jako podejrzanego, laboratorium Astra Forensics kończy analizę genetyczną trzech kolejnych włosów znalezionych w miejscu porzucenia zwłok. No, tym razem to są włosy kobiece, zostały zdjęte ze szczątków ofiar zaliczanych do czwórki z Gilgo: Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman i Amber Costello. Wynik jest zaskakujący. Wszystkie trzy włosy należą do jednej kobiety. Haplogrupa K1C2. I co najważniejsze, ta kobieta nie jest żadną z czwórki z Gilgo.
0: Co to znaczy? Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, mogłaby brzmieć: morderca to kobieta. Albo sprawca działa ze wspólniczką. Ale śledczy szybko odrzucają tę hipotezę. No cóż, profil ofiar, młode seksworkerki zwabiane przez klienta, umawiającego się przez Craigslist, no to nie pasuje do scenariusza z udziałem kobiety. A świadkowie widzieli mężczyznę. Wszystkie drwiące telefony, które były skierowane do siostry Melissy, wykonywał mężczyzna. Wszystkie billingi prowadzą do mężczyzny.
1: Więc pojawia się tu inna hipoteza. Może morderca, owijając ofiary jutowymi workami, taśmą klejącą, paskami, używa po prostu przedmiotów ze swojego domu. No a na tych przedmiotach jest DNA kobiety, z którą mieszka. Może matki, żony, może córki. Każdemu z nas spada z głowy po co najmniej kilkadziesiąt włosów dziennie. Te włosy osiadają na ubraniach, meblach, pościeli, czy właśnie no chociażby taśmach klejących, które gdzieś tam leżą. Sprawca nawet nie musi zdawać sobie z tego sprawy, no po prostu sięga po taśmę z szuflady, a tam gdzieś tkwi przyklejony włos jednej z tych kobiet.
0: Jeśli tak jest, to w domu architekta z Massapequa Park powinno znajdować się DNA kobiety o haplogrupie K1C2. Trzeba to sprawdzić, ale bez aresztowania, bez nakazu przeszukania, bez wzbudzania podejrzeń, bo na razie wszystko, co śledczy mają, to poszlaki.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: 21 lipca 2022 roku detektyw policji z hrabstwa Suffolk, który pracuje pod przykrywką, podchodzi pod dom przy spokojnej ulicy w Massapequa Park. Z worka na śmieci, który stoi na chodniku, wyciąga 11 butelek po napojach. Od dawna wystawione przed dom śmieci nie są już w świetle amerykańskiego prawa prywatną własnością mieszkańca. Są publiczną własnością miejskiej firmy, która odbiera odpady. Można więc sięgnąć po nie bez nakazu.
1: Butelki trafiają do laboratorium. Z resztek śliny, które na nich pozostały, specjaliści uzyskują mitochondrialne DNA kilku różnych osób. 24 lutego.

lutego 2023 roku przychodzi wynik analizy. Jedna z próbek pasuje. To jest ta sama haplogrupa K1C2, ten sam profil mitochondrialny, co włosy znalezione przy trzech ofiarach czwórki z Gilgo. Najprawdopodobniej włos należy do żony architekta, kobiety, z którą mieszka od lat w domu w Massapequa Park.

0: w El Clasico z Realem Madryt 2-0, ale więcej o tym spotkaniu
1: już
0: i więcej o piłce nożnej, bo także o piłkarskiej ekstraklasie, która też powolutku zbliża się do końca. Znamy na razie jednego spadkowicza. Nie wiemy jeszcze, kto zostanie mistrzem Polski i bardzo dobrze. Niech to wszystko się wyjaśni w ostatniej kolejce. Będą emocje, a za godzinę usłyszymy się między innymi z Filipem Jastrzębskim.
1: Krzysztof Kuzak i za godzinę także Filip Jastrzębski, jak przed chwilą państwo słyszeli.
0: Tak
1: dzięki
0: jest.
1: Wielkie do usłyszenia. Usłyszenia. 6:39 na zegarach. Obiecałem państwu między innymi, że powrócimy do tematu tego, czy w Polsce obowiązuje moment konstytucyjny. Więc chciałem, żebyśmy jeszcze teraz, zanim połączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która opowie nam o programie SAFE między innymi, spojrzeli na pierwszą stronę dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, a tam sondaż z konkretnym pytaniem. Czy twoim zdaniem Polska potrzebuje nowej konstytucji? Największy odsetek odpowiedzi padł na odpowiedź: konstytucję należy znowelizować, ale nie pisać jej od nowa. 40% respondentów tak odpowiada. Nie, obecna konstytucja jest wystarczająca. 29,6%, czyli w sumie 70%, z nas jest za tym, żeby nie pisać konstytucji od nowa. Tylko 15% uważa, że Polska powinna zuchwalić zupełnie nową ustawę zasadniczą, a 14% z nas nie ma na ten temat zdania. I do tego wątku także będziemy wracać w rozmowach z naszymi gośćmi politycznymi. Przypomnę, że po godzinie 7:07 będzie z nami Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych, a po 8:07 Alwinga Jadur z Kancelarii Prezydenta. A, mamy połączenie teraz z Agnieszką Drążkiewicz, wspominane połączenie i wspominaną Agnieszkę. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam.
1: W ostatnich miesiącach słowo klucz to bezpieczeństwo, czyli safe, ale szczególnie w ostatnich dniach nie schodzi z pierwszych stron gazet, chociaż się akurat Zbigniew Ziobro wyprzedził program safe. W miniony piątek po miesiącach negocjacji polski rząd jako pierwszy podpisał z Brukselą umowę, na podstawie której zainwestujemy w polską gospodarkę i obronność niemal 44 miliardy euro, czyli niespełna 200 miliardów złotych. Od początku zajmujesz się programem SAFE, przygotowywałaś materiały, zbierałaś opinie i te polityczne, i te eksperckie. To powiedz dziś, te kilka dni po podpisaniu umowy, czy te głosy brzmią inaczej? Jakie opinie przeważają? Bo ja słyszałem zapowiedzi polityków PiSu, że oni przed Trybunał Stanu chcą stawiać za przygotowanie i podpisanie umowy pożyczkowej z SAFE.
2: No właśnie teraz dobrze to powiedziałeś, Rochu, bo rzeczywiście to byłoby zbyt proste w przypadku naszej polskiej sceny politycznej, gdyby po takich chociażby twardych danych, jak powiedziałeś, czyli te niemal 44 miliardy euro, czyli właśnie prawie 200 miliardów złotych, które pójdą na te zbrojenia i to bardzo szybko, żeby to było w stanie zjednoczyć polską scenę polityczną. No bo ci oczywiście, którzy reprezentują ekipę rządzącą, to prezentują tak naprawdę jeden front, no a ci z opozycji zgoła przeciwny, ale oddajmy na początek głos tym, którzy mówią od początku tak dla SAFE. To jest największy, pierwszy z prawdziwego zdarzenia program na rzecz bezpieczeństwa. Tak o funduszu właśnie SAFE mówi wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z większych beneficjentów tego programu.
3: Podczas naszej prezydencji zaproponowaliśmy największy historyczny, a tak naprawdę pierwszy z prawdziwego zdarzenia, program na rzecz bezpieczeństwa, budowy Tarczy Wschód, obronienia naszych wartości i naszych domów. To jest wielki moment dla całej wspólnoty, która działa na rzecz pokoju, dobra, sprawiedliwości i piękna, czyli naczelnych zasad, jakim służymy w Polsce, konstytucyjnych zasad opisanych bardzo precyzyjnie w naszej preambule.
2: Polskiej zbrojeniówki i tutaj chociażby wystarczy zapytać prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adama Leszkiewicza, który zapewnia, że jest gotowy do wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Zapewniał o tym chwilę po podpisaniu tego programu i mówił, że tak naprawdę w trakcie negocjacji kilkudziesięciu umów już jest Polska Grupa Zbrojeniowa, a one pozwolą wykorzystywać te środki z Unii.
4: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów. Będziemy się starać polonizować kolejne rozwiązania i to jest też taka wartość SAFE'a, nie tylko w postaci tego, że wojsko zamówi 100 czy 200 kolejnych borsuków, a my je będziemy wykonywać, tylko że przez to podnosimy kompetencje naszych zakładów, rozwijamy się i projektowo, i produkcyjnie. W 2030 roku polski przemysł będzie o wiele silniejszy dzięki tym środkom i dzięki temu programowi, bo po prostu poprodukuje więcej, nauczy się wielu nowych rzeczy.

0: Agnieszko? Agnieszko? Agnieszko? Mam problem chyba, nie słyszę Agnieszkę, ale nie wiem, czy Agnieszka słyszy nas. Rozmawiamy oczywiście o programie SAFE. Mieli państwo przed chwilą przytoczone wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza i przedstawiciela Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To ja widzę i może wręczę Agnieszkę, dopóki nie odzyskamy z nią połączenia, że Agnieszka przygotowała jeszcze także opinię między innymi pana wiceministra, kiedyś wiceministra Jarosława Sellina z Prawa i Sprawiedliwości. Tak byśmy mogli wyemitować tę setkę. Jarosława Sellina poproszę.
1: Europejski program SAFE oddaje bardzo dużo władzy Komisji Europejskiej. Wspólnie musimy z nimi decydować, gdzie kupujemy, od kogo kupujemy, za ile kupujemy, jak szybko kupujemy. Wszystko, co kupujemy, musi mieć co najmniej 80% komponentu europejskiego, czyli wyklucza możliwość kupowania poza Europą. Mnóstwo jest takich wędzideł, które ograniczają nam suwerenne decyzje podejmowane w Warszawie. Dlatego jest to moim zdaniem rozpychanie się Komisji Europejskiej. A jeśli chodzi o Polskę, to jest naruszanie polskiej konstytucji.
0: Agnieszko?
2: Tak, słyszę, jestem. No, musieliśmy tutaj niestety szybko, natychmiast tak naprawdę chyba przejść na inne systemy łączenia. Takie jakieś chochliki poranne się wdarły.
0: Ja w międzyczasie przedstawiłem państwu wypowiedź Jarosława Sellina. Tak.
2: Bardzo ci dziękuję. No ta wypowiedź, tak jak słyszeliście państwo i też słyszałeś, Rochu, no ona zupełnie inaczej brzmi niż to, co mówi chociażby wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. No... Też to, co mówiłeś na samym początku, zapowiedź tego, że no, opozycja będzie starała się wręcz tych, którzy są twórcami, pomysłodawcami tego programu, stawiać przed Trybunał Stanu. To oczywiście jest political fiction, tak bym to określiła, no ale te zapowiedzi polityczne są. My mówimy o tych 40 umowach już podpisywanych w maju, więc rzeczywiście tutaj z moich informacji Agencja Uzbrojenia, czyli ta instytucja, która w imieniu resortu obrony podpisywać będzie te przyszłe umowy, kontrakty. No pracuje tak naprawdę dzień i noc. Ja próbowałam nawet kilku prezesów spółek, które wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, namówić na rozmowę krótką właśnie dziś, żeby ją zaprezentować państwu rano, ale nie ma takiej w ogóle możliwości. Większość prezesów odpisuje mi wprost. My jesteśmy non-stop na rozmowach i negocjacjach z Agencją właśnie Uzbrojenia. Czekamy na to, żeby podpisywać w najbliższym czasie dokumenty, które potem pozwolą te pieniądze uruchamiać. Jeszcze warto naszym słuchaczom przypomnieć, że to, co stało się w piątek, tak naprawdę jest niejako takim początkiem, otwarciem linii kredytowej, no bo przecież tak naprawdę potem, bo tak rząd sobie to wynegocjował z Komisją Europejską, potem będą tak zwane umowy na mikro pożyczki, mikro oczywiście, to jest taka przenośnia duża, bo jednak mówimy o miliardach, ale będzie to forma takich mniejszych pożyczek uruchamianych już na konkretne projekty i na konkretne programy. W sumie jest ich 129 i rzeczywiście czas go tak naprawdę polski rząd, bo my musimy te wszystkie umowy zawrzeć do 2030 roku, ale nie tylko zawrzeć, także musimy je zrealizować, czyli przemysł musi je wyprodukować.
0: Wspominałaś i wiem, że rozmawiałaś także z generałem Bogusławem Packiem. Jak patrzą tak wojskowi na tę sprawę?
2: No właśnie, chciałabym jeszcze oddać na koniec głos właśnie tak naprawdę oficerowi, który przez wiele, wiele swoich lat no, zjadł zęby i na dowodzeniu, i na strategii, ale też właśnie na tym, jak ważny jest sprzęt, żeby wykonywać te zadania bezpiecznie, zadania powierzane przez dowódców. No generał Pacek uważa, że po prostu... No, nie ma lepszego dziś programu i nie ma lepszego, tańszego dziś pieniądza na stole, żeby realizować nasze programy. Mało tego, oficer twierdzi, że dzięki temu możemy wejść no, do czołówki państw europejskich, które rzeczywiście będą coś znaczyły na tym militarnym rynku.
3: Dzisiaj na mapie Europy powstaje zamysł utworzenia Wielkiej Piątki albo Wielkiej Czwórki, która być może pociągnie za sobą Europę. Wielka Piątka to były Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska i Włochy. I Włochy długo się trzymały razem. Teraz widać, że pod względem militarnym, tej produkcji wspólnej, kredytów i wielu innych rzeczy z tego wynikających, pozostaje Wielka Czwórka, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska.
2: No tak jak słyszeliśmy, rzeczywiście to jest no, takie zdanie, które może podbudować pewnie wielu rządzących, chociażby i też pewnie nie podoba się tej drugiej stronie sceny politycznej.
0: Agnieszko, chciałem jeszcze się ciebie zapytać, czy coś nowego wiadomo w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy? Bo ja się zatrzymałem i myślę, że nasi słuchacze i słuchaczki także w ubiegłym tygodniu tylko na tej deklaracji takiej rzuconej w przejściu przez Donalda Trumpa, że on nie rozważa, że nie wyklucza przeniesienia tych żołnierzy do Polski, ale czy w ślad za tym poszły jakieś rozmowy, czy coś w ogóle wiadomo?
2: To jest bardzo też ciekawa informacja, dlatego

0: tego, że tak naprawdę ja, tak jak powiedziałeś, po tej rzuconej gdzieś tam w korytarzu mimowolnej wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę ja pytałam też przedstawicieli resortu obrony o to. I minister Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że takie rozmowy o tym, żeby było jeszcze więcej amerykańskich żołnierzy, niekoniecznie tych relokowanych z terytorium Federacji, z terytorium Niemiec, są prowadzone już od jakiegoś czasu. To są rozmowy prowadzone głównie z Pentagonem. Też na moje pytanie, gdzieś tam w korytarzu przy okazji dużej konferencji militarnej SAFE zadałam szefowi sztabu Wiesławowi Kukule, który powiedział wprost, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, pani redaktor. Dopytałam o to, czy my mówimy o tych jednostkach, które mogłyby być wycofane z terytorium Niemiec. Znowu padła ta sama odpowiedź. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Doskonale wiesz, Rochu, i też państwo sobie też pewnie w głowach przypominacie, tego typu deklaracje zawsze coś za sobą niosą.
1: Mówię tak, bo gdyby nie było nic na rzeczy, to padłoby dokładnie twarde dementi.
0: Twarde dementi, że nie, absolutnie nie prowadzimy. A tu jest rzeczywiście taka no, dyplomatyczna wypowiedź i zapowiedź tak naprawdę tego, że rzeczywiście coś na rzeczy jest. Zresztą potem kolejne wypowiedzi na Platformie X polityków z obozu rządzącego też wskazywały na to, że no, my mamy otwarte ramiona i czekamy i rzeczywiście możemy tych żołnierzy przyjąć. I o dziwo tutaj akurat ta druga strona sceny politycznej też nie jątrzy i oczywiście jest jak najbardziej tak. Zresztą nawet już nowe szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, również na ten temat się wypowiadał i również tutaj Pałac Prezydencki i ten ośrodek prezydencki jest gotowy takie rozmowy prowadzić.
1: Otwarte ramiona i chyba też otwarte portfele, bo wtedy na Polskę spadnie obowiązek utrzymania amerykańskich żołnierzy.
0: Ale zawsze, Rochu, tak jest. To też nasi sąsiedzi zza Odry doskonale to wiedzą, że żeby tych Amerykanów związać niejako, żeby oni rzeczywiście nie byli rotacyjni, ale na stało, no trzeba tę infrastrukturę wybudować.
1: Nie, no, oczywiście, że tak.
0: A poza tym taka infrastruktura też potem zostaje na później, no bo przecież to są chociażby inwestycje, my mówimy, ja mówię teraz o Polsce, w najbliższych miesiącach będą kończone inwestycje w rozbudowę chociażby portu lotniczego we Wrocławiu, ale również mamy Bolesławiec, też wzmacniane, jeżeli chodzi o bazę Powic, czyli potężna baza lotnicza, gdzie już są Amerykanie. Mamy pod Poznaniem też wiele inwestycji i chociażby Łask, to nasze rodzinne województwo łódzkie, gdzie również jest potężna rozbudowa chociażby pasów startowych dla...
1: Ty też jesteś z Łódzkiego?
0: Oczywiście, a Radomsko to gdzie jest?
1: Może zapomniałem, jakoś wyleciało mi to z głowy zupełnie, że jesteśmy krajanami. No tak, masz rację. Dobrze. Agnieszka Drążkiewicz była z nami, reporterka Polskiego Radia. Chodzą mnie słuchy, że usłyszymy się także jutro o podobnej porze zapewne. Bardzo ci serdecznie dziękuję, a do tematu
0: ja
1: programu SAFE wrócimy już za chwilę. Po informacjach o godzinie 7:00 naszym gościem będzie Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy. Proszę zostać z nami.
2: Pieniądze.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W audycji Twoje pieniądze wyjaśnimy dziś, jak zwolnienie lekarskie może wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury, także obecnej pensji, a więc czy warto tak naprawdę z niego korzystać czasami nadmiernie. Moim gościem jest pani radca prawny dr Magdalena Rycak. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Może to trochę dziwnie zabrzmiało, jak powiedziałam, że może ktoś nadmiernie czy przesadnie korzysta ze zwolnienia lekarskiego, no ale tak się przecież w życiu zdarza, szczególnie na przykład przed emeryturą, czy w ogóle przed zakończeniem pracy, na przykład w danej firmie. Na początek jednak chciałabym, żebyśmy przypomniały, ile procent wynagrodzenia przysługuje nam za chorowanie, mówiąc kolokwialnie, w domu i w szpitalu, bo w tym drugim przypadku też przecież jakiś czas temu były zmiany.
4: Tak, to co do zasady pracownikowi przysługuje za pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika powyżej 50 roku życia za pierwsze 14 dni w roku kalendarzowym wynagrodzenie w wysokości 80% podstawy wymiaru, a potem po tym okresie jest to odpowiednio zasiłek chorobowy. Natomiast 100% podstawy przysługuje między innymi w przypadku choroby podczas ciąży czy choroby wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. I tak, rzeczywiście do 2020

0: Do pierwszego roku ta podstawa wynosiła, ten zasiłek wynosił 70% podstawy w przypadku choroby w szpitalu, natomiast od 1 stycznia 2022 roku jest to 80%, czyli tak samo, jak poza szpitalem. Tak?
1: Jasne, jasne. To są takie finansowe straty na teraz, bym powiedziała. No finansowe straty, mówię, no bo jednak to nie 100% wynagrodzenia, mówiąc tak bardzo prosto, ale jednak 80%. Ale to oznacza, że chorowanie no, ma też jakiś ujemny skutek finansowy na przyszłość, bo wpływa negatywnie na wysokość emerytury. Czy rzeczywiście tak to wygląda? Czy może tak to wyglądać?
0: Co do zasady, tak, ale nie są to jakieś przy tej skali życia i zasadach obliczania emerytury, to nie są to jakieś takie znaczące kwoty. Emerytura jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia, to jest chyba obecnie ponad 240 miesięcy, więc jeśli ktoś sporadycznie w czasie swojej kariery zawodowej rzadko chorował, to nie będą to jakieś znaczące kwoty.
1: Tak, tylko raczej ja mam na myśli takie sytuacje, kiedy to są dłuższe zwolnienia. Zaraz sobie pozwolę przedstawić nawet takie wyliczenia, tylko jeszcze na początek może chciałabym, żebyśmy wyjaśniły jedną taką podstawową kwestię, czy okres zwolnienia lekarskiego liczy się do stażu pracy i czy to jest po prostu tak jeden do jednego. Dlatego o to pytam, ponieważ no, na wysokość świadczenia wpływa z jednej strony wysokość tych odprowadzonych składek, ale z drugiej strony wpływa oczywiście staż pracy, który musimy tam mieć odpowiedni, tak? Kobieta co najmniej 20 lat, mężczyzna co najmniej 25, żeby mógł liczyć na przykład na dopłatę do emerytury minimalnej, tak? No bo jeżeli tak, no to ona będzie niższa, jeżeli tego nie będzie miał. Czyli czy zwolnienie lekarskie liczy się do stażu? Tylko tyle.
0: Tak, okres choroby, okres zwolnienia lekarskiego liczy się do stażu pracy. Tak. Ma znaczenie na przykład do ustalania prawa do emerytury, czy właśnie tego minimalnego stażu, natomiast nie buduje tego kapitału emerytalnego,
1: no
0: ponieważ w tym okresie, za ten okres nie są odprowadzane składki, czyli nie ma tutaj tego przyrostu konta w ZUS.
1: Tak, tak, właśnie to jest ta kwestia, że składki nie, ale ten okres się liczy, co też no, oczywiście ma znaczenie. I teraz powiedziałam, że sobie pozwoliłam tutaj na takie przygotowanie takiego wyliczenia. I z niego tak wynika, że pracownik, który zarabia na przykład 5000 zł brutto miesięcznie, płaci, tak się chciałam około tej płacy minimalnej tutaj mniej więcej, żeby to było, płaci 976 zł miesięcznie składki. Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przez 6 miesięcy, to za ten okres na konto w ZUS wpłynie mu nieco ponad 5800 zł, mniej niż gdyby oczywiście pracował. Jeśli na koncie emerytalnym zgromadził na przykład te 400 tysięcy, to taka realna kwota, to przez półroczne zwolnienie lekarskie jego emerytura będzie niższa. No i tu uwaga, z tego wyliczenia wynika, że o 24 zł, więc miała pani mecenas rację oczywiście, że to nie są jakieś znaczące kwoty, mimo że tu mówimy o półrocznym zwolnieniu lekarskim, tak? I to nie jest taka duża strata, bo jego emerytura na przykład, gdy mówimy o osobie, która przed emeryturą idzie na takie 6-miesięczne zwolnienie, no to jego emerytura, gdyby była niższa niż te 80% zwolnienia lekarskiego, no to zyskuje po prostu w tym czasie, otrzymując jakieś wyższe pieniądze. Do tego przez pół roku, i do tego też myślę, że powinnyśmy się odnieść, nie będzie ta osoba pobierała emerytury, więc skróci się jej ten okres dożycia, o którym pani mecenas mówiła, co wpłynie na wzrost świadczenia, chociaż pewnie też niewiele, prawda? Straty jednak, no wydaje się, nie będą tutaj duże, a pół roku jednak brała więcej. Czy to stąd można powiedzieć, że są takie pewne przedemerytalne zachowania, że ktoś te 6 miesięcy wykorzystuje na koniec?
0: Tak, myślę, że to są stricte właśnie takie ekonomiczne już tutaj wyliczenia. I rzeczywiście suma summarum można powiedzieć, że to się po prostu takim osobom jednak bardziej opłaca.
1: Jasne. To jeszcze chciałabym, żebyśmy dla pewnego porządku wyjaśniły, czy urlop wypoczynkowy wpływa na wysokość tego przyszłego świadczenia, tej emerytury, bo często też jest długo wykorzystywany.

0: przed przejściem na emeryturę?
1: Urlop wypoczynkowy jest w pełni oskładkowany, nie obniża emerytury, nawet jeśli jest wykorzystany tuż przed odejściem na emeryturę. To tak w telegraficznym skrócie. Czyli urlop to jest z punktu widzenia ZUS jakby normalna praca.
0: Jasne. Dziękuję uprzejmie za tę rozmowę. Radca prawny dr Magdalena Rycak była naszym gościem. Dziękuję pani doktor.
2: Twoje pieniądze. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Umowa Unia-Mercosur trafi do TSUE. Polska wysłała skargę w tej sprawie. Deklaruje, że nie zamierza się ukrywać. Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Dwoje amerykańskich pasażerów statku Hondius z hantawirusem. Na Teneryfie trwa akcja ewakuacyjna. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę Unia Europejska-Mercosur, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Minister rolnictwa Stefan Krajewski, zapowiadając w ubiegłym tygodniu wysłanie tej skargi, podkreślał, że Polska od początku starała się zablokować umowę Mercosur.
2: Najpierw próba zbudowania mniejszości blokującej, kiedy widzieliśmy, że takiej mniejszości nie da się zbudować. Zabezpieczaliśmy na poziomie Parlamentu Europejskiego przyszłość polskich rolników, polskich przetwórców, polskich konsumentów, wprowadzając klauzulę ochronną, hamulec bezpieczeństwa.
1: Przypomnijmy, że Ministerstwo Rolnictwa opublikowało rozporządzenie, które ma ograniczyć przypływ żywności z Ameryki Południowej. Wprowadzono częściowy zakaz na import, który ma obowiązywać przez rok i obejmuje 4 rodzaje pestycydów. Nie będę się ukrywał przed sądami, jeśli Polska wystąpi o ekstradycję, stwierdził w wywiadzie dla telewizji Republika Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że w sobotę przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
3: Zbigniew Ziobro powiedział w wywiadzie, że jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Dodał, że wjechał na podstawie ważnych dokumentów, które przysługują mu z racji bycia azylantem politycznym. Został też komentatorem politycznym telewizji Republika, o czym poinformowała sama stacja. W wywiadzie powiedział też, że nie będzie się ukrywał przed sądem, jeśli polskie władze wystąpią o ekstradycję. Stwierdził, że nie boi się niezawisłych sądów, a te jego zdaniem są właśnie w USA. Polska prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty dotyczące popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Dotyczą one głównie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Od grudnia były minister przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier zapowiedział, że zarówno Zbigniew Ziobro, jak i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwołał na dziś w tej sprawie roboczą naradę. A już za kilka minut o komentarz polityczny w sprawie Zbigniewa Ziobry zapytamy naszego pierwszego gościa, wiceszefa MSWiA Wiesława Szczepańskiego. Dwóch Amerykanów ewakuowanych ze statków MMV Hondius z hantawirusem, informuje amerykański Departament Zdrowia. Jedna z osób ma łagodne objawy, u drugiej test na obecność wirusa dał wynik łagodnie pozytywny. Na pokładzie wycieczkowca odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Ze statku ewakuowano już ponad 40 osób. Operacja ma się zakończyć dziś w godzinach wieczornych. Statek popłynie w dalszą drogę do Holandii. Tam będzie poddany dezynfekcji. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa dla szerszej światowej populacji jest niskie. Łotewski minister obrony Andris Sprut podał się do dymisji po incydentach z dronami, które w tym tygodniu wleciały do Łotewy.

0: brytyjskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej premier Evika Silina poinformowała, że utraciła do niego zaufanie. O szczegółach Kamil Zalewski.
1: Andris S. Prudz poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, że podjął decyzję o dymisji, by chronić łotewską armię przed wciąganiem jej w kampanię wyborczą jesienią na Łotwie. Odbędą się bowiem wybory parlamentarne. Prudz dodał, że wierzy w działania podejmowane przez wojsko. Zdolności obronne Łotwy są na wysokim poziomie. Czy przed nami jest jeszcze dużo pracy? Tak, ale łotewska armia wraz z sojusznikami jest gotowa bronić kraju. W czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną wleciały dwa ukraińskie drony. W wyniku incydentu w Rzeżycy na wschodzie kraju uszkodzone zostały 4 puste zbiorniki paliwowe. Według strony ukraińskiej drony mogły zostać skierowane nad Łotwę w wyniku działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. Szefowa łotewskiego rządu zażądała rezygnacji ministra, twierdząc, że systemy antydronowe nie zostały wdrożone wystarczająco szybko. Jak piszą łotewskie media, tekę ministra obrony premier Evika Silina zaproponowała pułkownikowi Rajwisowi Milnisowi, który przyjął tę propozycję. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Robert Korzeniowski, Aleksandra Jarecka, Krzysztof Kosedowski, Władimir Semirunni i między innymi tych medalistów olimpijskich można było spotkać w Stołecznym Parku Górczewska. Piknik z olimpijczykami zorganizowała medalistka olimpijska Agnieszka Kobus-Zawojska, która ze swoim stowarzyszeniem Wygrywamy stara się w atrakcyjny sposób zachęcać do aktywności fizycznej.
2: Agnieszka Kobus-Zawojska, 2-krotna medalistka olimpijska. Piknik aktywności z olimpijczykami na Bemowie, więc organizatorka i mam nadzieję, że pokażemy ludziom, że warto się ruszać, warto próbować. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że musimy pokazywać, że ten sport jest fajny, warto to robić.
3: Robert Korzeniowski i znany jestem z tego, że zdobyłem dużo złotych medali, a w tym 4 złote olimpijskie na igrzyskach w Atlancie, w Sydney i w Atenach. Najlepiej, kiedy dajemy osobisty przykład, to jest też formuła nasz w klubie, który prowadzimy z żoną RK Atletyk, gdzie rodzice mogą trenować głównie chodzenie, ale też i bieganie, równolegle do swoich dzieci i potem temat sportowy jest tematem wiodącym w trakcie przygotowania weekendu, w trakcie wyprawy na zawody. To jest bardzo ważne, żebyśmy czuli, że mówimy tym samym językiem, bo to prowadzi do higieny stylu życia, do lepszego odżywiania, do tworzenia lepszych nawyków.
0: Na uczestników pikniku czekali też trenerzy piłkarscy z Akademii Legii, psycholog sportowy i dietetycy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed popołudniowymi i wieczornymi burzami na znacznym obszarze kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano na terenie 13 województw. Wyładowaniom mogą towarzyszyć opady gradu i podmuchy silnego wiatru. Bez ostrzeżeń tylko na zachodzie, północnym zachodzie, a także wschodzie i północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 18 stopni na zachodzie do 23 na Lubelszczyźnie i Mazowszu.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Siódma 6 na zegarach. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami poniedziałek, 11 dzień maja 2026 roku. To 131 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.47, a zajdzie o 20.17, więc w sumie dzień trwa już 15,5 godziny. Imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga oraz Zuzanna. Najlepsze życzenia Państwu składamy i wszystkich Państwa zapraszamy na pierwszą polityczną rozmowę w tym tygodniu.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Wiesław Szczepański w naszym studiu, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z ramienia Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Jest pan zaskoczony kierunkiem podróży Zbigniewa Ziobry?
7: Nie, nie jestem zaskoczony. Już od pewnego czasu mówiło się, że pan były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie szukał pomocy w Stanach Zjednoczonych dzięki swoim kolegom i koleżankom. I dzisiaj widzimy, że nieoficjalnie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy tylko, czy to będzie pobyt już stały, czy też kolejna przysiadka w jego podróży.
6: Uda się sprowadzić Zbigniewa Ziobrę ze Stanów Zjednoczonych?
7: Znaczy, to myślę, że będzie trudna rzecz, ale to jest w rękach właściwie trzech resortów. Po pierwsze, ministra sprawiedliwości i polskich sądów, które powinny wydać za panem ministrem Ziobrą europejski nakaz ścigania. Po drugie, decyzję, powiedzmy wniosek o ekstradycję. Potem dyplomacja, a na końcu już działanie MSWiA, polskich służb, które będą wykonywały ewentualny wyrok sądu i zgodę po stronie amerykańskiej. Tutaj mamy pewien problem, bo i sąd federalny, a na końcu również administracja amerykańska, a więc właściwie pan prezydent, który musiałby decyzję ewentualnie podjąć. No mamy pewien problem, bo wiemy, że nie byłoby takiej możliwości wyjazdu, gdyby nie to,

0: I ze strony amerykańskiej musiała być wydana wiza i wiza za zgodą najwyższych władz.
1: Jak to wpłynie na relacje rządu polskiego z amerykańskim rządem?
0: Znaczy powiem tak, no, jest to taki mały zgryz, natomiast wiemy, że dzisiaj jesteśmy w pakcie NATO, musimy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast no, wydaje się, że wcześniej mówiono, że takich rzeczy nie będzie. Stało się, zobaczymy co będzie dalej.
1: Ale tak się zastanawiam, bo w przypadku Węgier było i wzywanie ambasadora, i grożenie zerwaniem relacji dyplomatycznych, i mówienie o tym, że Węgrzy ukrywają przestępców, a w przypadku Stanów Zjednoczonych nie będziemy podejmować takich akcji?
0: Znaczy, no proszę poczekać w tej chwili na, chyba myślę, na konferencję pana ministra Żurka, bo wiem, że w Ministerstwie Sprawiedliwości ma się odbyć narada, spotkanie, a potem określone działania. Zobaczymy również, jak działają polskie sądy, więc... Jeśli będziemy mieli nakaz ekstradycji, myślę, że wtedy po prostu podejmiemy konkretne działania.
1: Ale
0: dzisiaj pan Ziobro działa na podstawie dokumentów jako osoba, która szuka powiedzmy wszędzie w innych krajach azylu dla siebie jako zbieg.
1: No dobrze, ale wyobraża pan sobie normalne rozmowy pomiędzy polskim rządem a amerykańskim rządem, kiedy w cieniu będzie ukrywanie przez amerykański rząd
0: będą uprowadzone, na pewno dla mnie będą trochę utrudnione.
1: Czyli jesteśmy silni wobec słabych i słabi wobec silnych?
0: Znaczy nie, ja myślę wobec wszystkich. Na pewno będą prowadzone rozmowy. Poczekajmy, czy rzeczywiście Stany Zjednoczone są krajem docelowym pana Ziobry.
1: Myśli pan, że przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi Zbigniew Ziobro odpowie przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
0: Znaczy pan Zbigniew Ziobro, jak słyszałem przed chwilą na państwa antenie, cały czas mówił o tym, że jeśli będzie wniosek o ekstradycję, to się pojawi. No, powiem krótko, dziwię się, dlaczego nie pojawił się wcześniej przed tą prokuraturą, przed którą przez wiele, wiele lat reformował i doprowadził do sytuacji jej upolitycznienia i działań ich, powiedzmy, politycznych. No więc dzisiaj widzimy go jako szeryfa, który ucieka poza granice swojego terytorium.
1: Czy uda się sprowadzić Zbigniewa do Ziobry do Polski przed przyszłorocznymi wyborami?
0: Podejmiemy takie działania, żeby tak się stało.
1: W piątek została podpisana umowa pożyczkowa na program SAFE i przez weekend politycy Prawa i Sprawiedliwości znaleźli nowy argument. Mówią, że będą stawiać was, szeroko rozumianych polityków koalicji rządzącej, przed Trybunałem Stanu za nielegalne zapożyczenie Polski.
0: Znaczy ja powiem w ten sposób, no jakoś państwo nie krzyczeli wtedy, kiedy zaciągali pożyczki w bankach amerykańskich, kiedy zaciągali pożyczki w bankach koreańskich, kiedy dokonywali tych zakupów poza budżetem poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dziś po prostu, kiedy to nie oni decydują, kiedy nie podejmują określone działania, kiedy nie oni będą decydować o jednak wsparciu polskiej armii, próbują podejmować działania polityczne. Natomiast to, co proponowali, właściwie dzisiaj okazało się fiaskiem. Miały być góry złota, miały być miliony i zysk w Narodowym Banku Polski. Okazuje się, że bank ma olbrzymią stratę i żadnych realnych szans na Safe Zero w wykonaniu Narodowego Banku Polskiego.
1: Boicie się tych ewentualnych wniosków o Trybunał Stanu?
0: Nie boimy się tego, po prostu myślę, że działania, które będą miały miejsce w najbliższym okresie czasu, pokazujące, że pieniądze strumieniem będą szły do polskich firm, będą rozwijały polski przemysł zbrojeniowy, pokażą, że nie były to działania, że zakupy nie są dokonywane poza granicami kraju, jak to robił poprzedni rząd, ale w polskich firmach. I to poprawi również sytuację gospodarczą, ale również sytuację tych firm.
1: Jak pan myśli, kiedy ujrzymy pierwsze efekty w praktyce?
0: Ja myślę, że pierwsze efekty pojawią się już w drugim półroczu, dlatego że pierwsze środki finansowe zgodnie z porozumieniem, a więc 15% zaliczki z tych 180 paru miliardów, a więc około 20 paru miliardów złotych, mają już trafić do nas pod koniec pierwszego półrocza. One będą trafiały sukcesywnie do polskich przedsiębiorstw, dlatego że tam będziemy składali zamówienia i myślę, że drugie półrocze tego roku już pokaże, że te zakłady po prostu mają zlecenia, mogą się rozwijać, że rozbudowują się i że gospodarka będzie szybciej po prostu funkcjonowała, a myślę, że rok 2027 to już po prostu, można powiedzieć, już siła rozpędu.
1: Przypominam, że Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy, jest naszym gościem. Panie ministrze, w tym kontekście, co z tymi miliardami, które miały popłynąć na inne służby mundurowe niż na wojsko? Bo przestrzegaliście, że weto prezydenta Karola Nawrockiego te środki zablokowało.
0: Tak, dlatego że według naszych wyliczeń, według tego, co byliśmy gotowi swoimi projektami, a było ich ponad 40, miało do polskich służb

0: mundurowych, z wyjątkiem Straży Pożarnej, ale Policji, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej, trafić około 1 700 000 000 euro, czyli około 7 miliardów 700 to jest różnie po prostu liczone. Natomiast to się nie stało, dlatego że te środki dzisiaj według Sejfu kierowane są do ministra obrony narodowej na obronę.
1: Czyli to jest
0: obronę.
1: Te 40 miliardów, 44 miliardy minus.
0: 43,7 mówimy po prostu. Nie, w tych 43,7 miliarda około 1 700 000 000 miało trafić do służb mundurowych. Natomiast...
1: Ale mieliście też negocjować z Brukselą. Pamiętam takie deklaracje rządzących, żeby ewentualnie zgodziła się albo żeby przesunąć te środki na inny cel. To się nie udało?
0: Znaczy będziemy, rozmawiamy w tej chwili po prostu z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Ministrem Finansów, jak w ramach tych środków, które trafią do Ministerstwa Obrony Narodowej, mogły te środki w jakiejś części trafić.
1: Ale te cirka about 2 miliardy straciliśmy euro?
0: Proszę?
1: Te 2 miliardy straciliśmy?
0: Nie, żebyśmy mieli jasność. 43 miliardy 700 bierze dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej w całości.
1: Okay.
0: Które gotowe jest całą kwotę zagospodarować. Chcemy z tej kwoty, aby w ramach powiedzmy Ministerstwa Obrony Narodowej znaleźć sposób, aby one po prostu były wykorzystywane na nasze potrzeby, czyli...
1: Okay, czyli trzeba te projekty, które były przepraszam za sformułowanie, te projekty, które były kierowane dla służb mundurowych, one muszą zostać zastąpione innymi projektami.
0: Znaczy po prostu o wszystkie te środki po prostu występujemy jako powiedzmy Ministerstwo Obrony Narodowej, natomiast szukamy możliwości, aby w ramach środków, którymi dysponujemy, wykorzystać tą kwotę.
1: Dobrze.
0: Żadna złotówka z tej kwoty, którą dostaniemy z sejfu, nie zmarnuje się i będzie wykorzystana.
1: Kiedy będzie ostateczna decyzja w sprawie
0: tych środków
1: na służby?
0: Ja myślę, że w tym tygodniu, w przyszłym, powinniśmy zakończyć negocjacje i przedstawić propozycję, w jaki sposób będziemy chcieli sfinansować działalność naszych służb mundurowych.
1: Przedwczoraj w pobliżu granicy polsko-rosyjskiej, dokładnie to jest miejscowość Osieka koło Bartoszyc, 20 km od granicy z obwodem królewieckim, odnaleziono drona z napisami zapisanymi cyrylicą. Ten bezzałogowiec miał być wyposażony w kamerę i nie być konstrukcją dostępną na rynku cywilnym. Co więcej wiemy?
0: Znaczy, według naszej wiedzy, po pierwsze, wszystkie służby zadziałały. Osoba, która znalazła ten dron, powiadomiła policję. Policja powiadomiła właściwe służby. Z tego, co wiemy, to jest to dron najprawdopodobniej szpiegowski. Być może wleciał ze strony rosyjskiej. Badamy ten dron i myślę...
1: Z obwodu królewieckiego?
0: Od strony, proszę?
1: Z obwodu królewieckiego.
0: Natomiast wszystko, bo dopiero po prostu w tej chwili jest ten dron badany i po prostu jeżeli będziemy mieć jak pełną wiedzę, to przekażemy.
1: Nieuzbrojony był na pewno?
0: Znaczy dron był nieuzbrojony, miał charakter bardziej szpiegowskiego.
1: Jakieś konsekwencje w związku z tym? Wezwanie ambasadora, czy to już ten...
0: Znaczy po prostu najpierw zakończmy postępowanie wyjaśniające w sprawie tego drona. Dron jest poddawany badaniom, więc w momencie, kiedy będziemy mieli pełną wiedzę, co zawierał, co ewentualnie filmował, po prostu w tym momencie podejmiemy.
1: Rozumiem, że jeśli wleciał ze strony obwodu królewieckiego, to było za mało czasu, żeby go wykryć, czy... Dlaczego go nie zobaczyliśmy?
0: To było za mało czasu, żeby go wykryć, dlatego że jak dobrze się orientuję, on jest chyba 20 km.
1: Tak, 20 km.
0: To jest bardzo niewielki odcinek. Zresztą, jak państwo wiecie, drony latają takie, powiedzmy, na bardzo niskich wysokościach, więc to był zbyt krótki okres czasu, żeby go po prostu...
1: Czy państwo polskie analizowało łotewski przypadek wtargnięcia dronów na ich terytorium? Jeden dron trafił w skład paliwa przy granicy z Rosją. Co prawda, ja się zatrzymałem chyba na informacji, że to były drony produkcji ukraińskiej, ale trafiły na Łotwę ze względu na zakłócenia radiolokacyjne, które były spowodowane przez służby rosyjskie. Dobrze rozumiem tę sytuację?
0: Znaczy, powiem tak, wszystkie takie przypadki są badane przez właściwe nasze służby i panie redaktorze, pan pozwoli, że nawet jeśli bym coś wiedział, po prostu nie będę mówił. Natomiast staramy się wszystkie takie rzeczy wyjaśniać i również analizować.
1: Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego został wskazany także w piątek przez prezydenta Karola Nawrockiego. To pan Bartosz Grodecki. Pańska ocena tej kandydatury, tego wskazania?
0: Znaczy, ja poznałem pana ministra Grodeckiego w czasie swojej pracy jako przewodniczący Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, dlatego że pan minister Grodecki odpowiedzialny był między innymi za kwestie związane z wydawaniem koncesji, Departament chyba Administracji Publicznej, jak dobrze pamiętam, również współpracę zagraniczną. Dał się poznać jako dyplomata, choć był w cieniu, patrząc na politykę i patrząc na kierownictwo tego resortu, bardziej widoczne były dwie osoby, to czy trzy, pan minister Szefernaker, pan minister Wąsik, pan minister Kamiński. No

0: A czy był jako dyplomata, podejrzewam, że ma po prostu olbrzymią wiedzę, natomiast czy jako sprawdzi się jako minister do bezpieczeństwa narodowego, trudno po prostu powiedzieć. Być może, mogę powiedzieć, każdy lepszy niż pan minister Zenkiewicz.
1: Aż tak źle było.
0: Znaczy nie było w ogóle widać woli współpracy i bardziej po prostu było to takie, powiedzmy, bardziej próby na starcia. Zresztą od samego początku pan minister Zenkiewicz nie uczestniczył w ogóle w jakimkolwiek komitecie do spraw bezpieczeństwa, wiedząc o tym, że nie posiada dostępu do informacji niejawnych. Tutaj takiego problemu nie będzie. Mam nadzieję, że pan minister będzie chciał współpracować i z naszej strony jest pełna wola współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
1: Mam przed sobą dzisiejszą jedynkę Dziennika Gazety Prawnej, która zadała pytanie, czy twoim zdaniem Polska potrzebuje nowej konstytucji. I aż 40% Polaków uważa, że konstytucję należy znowelizować, ale nie pisać od nowa. Na drugim miejscu 30% nie, obecna konstytucja jest wystarczająca. I tylko 15% respondentów uważa, że Polska powinna uchwalić nową ustawę zasadniczą. Tak się zastanawiam, co to mówi o inicjatywie prezydenta.
0: Panie redaktorze, mogę powiedzieć, że mam ten zaszczyt, że byłam osobą, może na tyle nie wyglądam, która tą konstytucję uchwalała.
1: W 97 roku.
0: Tak, byłem jednym z parlamentarzystów, obecnie w klubie zostałem tylko ja i pan poseł Tomaszewski, którzy wtedy konstytucję uchwalała i która również potem uczestniczyła w namawianiu w referendum, aby tą konstytucję przejąć. Uważam, że ta konstytucja oczywiście po jakimś okresie czasu wymaga, powiedzmy, nowelizacji, ale nie zmiany, bo mieliśmy i stany wyjątkowe, mieliśmy określone sytuacje wtedy, kiedy zginął prezydent i konstytucja zafunkcjonowała. Jesteśmy w Unii Europejskiej, funkcjonuje, natomiast trudno mi zmieniać konstytucję przy obecnym prezydencie, trudno mi zmieniać, który jej nie przestrzega, trudno mi zmieniać konstytucję przy Prawie i Sprawiedliwości, który łamał tą konstytucję na okrągło, więc oczywiście potrzeba jakichś, powiedzmy, analiz, natomiast nie jestem za tym, aby tą konstytucję zmieniać całkowicie czy pisać od nowa.
1: Tylko że chyba prezydent ma nieco racji w tym, że powinniśmy się już po tych 30 latach, przetestowaliśmy ten taki system hybrydowy, parlamentarno-gabinetowo-prezydencki. Tutaj prezydent może mieć rację, że trzeba byłoby się w końcu na coś zdecydować, że to działa, ale przy dobrej wierze i dobrej woli z obu stron, albo w sytuacji, kiedy i prezydent, i premier wywodzą się z jednego obozu.
0: Znaczy, mamy sytuację taką, że pan prezydent powołał niektóre osoby do tego swojego zespołu, który ma, jak można powiedzieć, pracować. Tym między innymi była szefową Trybunału Konstytucyjnego, która łamała tą konstytucję na okrągło, powiedzmy, patrząc na Trybunał. Natomiast nie ukrywam, że dzisiaj trzeba pracować na bazie obecnej konstytucji. I najpierw niech pan prezydent przestrzega również konstytucji, która jest dzisiaj, a potem po prostu mówi o jakiejkolwiek zmianie.
1: Myśli pan, że prezydent podpisze, że przy trzecim podejściu zmieni zdanie i podpisze ustawę o kryptoaktywach?
0: Znaczy, ja powiem tak, pan prezydent sam wprowadził się w taką sytuację, jaką dzisiaj mamy. No, mamy sytuację, że pan prezydent wie, kto stoi za zonda krypto, kto stoi za kryptowalutami, kto był finansowany. Wie, ile tysięcy ludzi dzisiaj utraciło środki albo jest w sytuacji utraty środków. No i to spowodowało, że sam wyszedł z pewną nowelizacją. Pokazuje na bazie, ta ustawa miała być o wiele wcześniej, bo przypomnę wtedy, kiedy
1: w grudniu
0: wetował ustawę, kiedy mówił o tym, że przedłoży własny projekt, nie przedłożył go, potem zawetował drugi. Dzisiaj przedkłada trzeci, kiedy my przedkładamy wersję 3.0, pan prezydent przedkłada swoją wersję, która jest bardziej zbliżona do wersji naszej 2.0, ale o wiele mniejszymi karami, z mniejszą po prostu ilością, czy z mniejszym obciążeniem kontrolnym, czy decyzyjnym dla Krajowego Funduszu Finansowego.
1: Więc jeśli do końca czerwca Polska nie przyjmie żadnej ustawy, nie będzie porozumienia, prezydent, Sejm uchwali wersję rządową, prezydent po raz trzeci tę ustawę zawetuje, czy to oznacza, że od 1 lipca nie będzie mogło w Polsce działać żadna giełda kryptowalut?
0: Znaczy, będzie to wskazywało na tym, że one będą ograniczone do minimum, będziemy szukali się określonych rozwiązań, ale będzie to wina prezydenta, będzie to wina dzisiaj opozycji.
1: Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Nowej Lewicy. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Autopromocja.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja. Przegląd prasy.
3: O 7.24 zaglądamy do Gazety Wyborczej, ale nie tylko w Gazecie Wyborczej, także w Rzeczpospolitej. Dzisiaj obszerne wywiady i teksty Andrzeja Poczobuta, dziennikarza, który został uwolniony, jak państwo z pewnością pamiętają, z białoruskiego więzienia, po latach uwięzienia tam. Andrzej Poczobut jest dziennikarzem Gazety Wyborczej i tutaj opublikuje swój pierwszy tekst po wyjściu z więzienia. W Rzeczpospolitej z kolei wywiad z Andrzejem Poczobutem, ale skupmy się na tym tekście w Gazecie Wyborczej. Dwa fragmenty dla państwa przygotowałem. Pierwszy fragment, bo całość tytułowana jest "Dlaczego chcę wrócić na Białoruś?". Jeżeli przez lata stoi się na czele organizacji, jeżeli przez lata przekonuje się ludzi, że warto w warunkach niekorzystnych prowadzić działalność na rzecz polskości, oddawać swoje dzieci do polskich szkół, opiekować się polską spuścizną historyczną i krzewić kulturę polską na Białorusi, to w momencie próby nie można ludzi pozostawić samym sobie. Byłem gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za Związek Polaków. Nawoływałem ludzi, by się nie bali, gdyż tak samo jak w 2005 roku, trzymając się razem, wytrwamy i przejdziemy przez trudne czasy. Rozumiem, jak wielkie jest ryzyko ponownego wtrącenia mnie do więzienia, ale jednocześnie nie mam wątpliwości, że moja obecność na Białorusi pozwoli wzmocnić organizację, wzmocnić polskość i paradoksalnie może także ograniczyć represje wobec Polaków. Dlatego chcę to ryzyko podjąć. Wierzę też, że wcześniej czy później Aleksandrowi Łukaszence będzie zależało na unormowaniu relacji z sąsiadami, w tym z Polską. Wierzę, że bez normalizacji sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi podobna odwilż w relacjach dwustronnych nie będzie możliwa. Dlatego po tym, jak poprawię stan swojego zdrowia, zamierzam wrócić do Grodna, wrócić do Związku Polaków na Białorusi, pisze Andrzej Poczobut w Gazecie Wyborczej. Tam także mowa między innymi o zakończonej zmianie władzy na Węgrzech. Peter Madziar deklaruje, że będzie służył swojemu krajowi. W sobotę złożył przysięgę na wierność konstytucji. Na zewnątrz parlamentu wiwatowały tłumy. Tak relacjonuje to Gazeta Wyborcza. No i pytanie, czy to poprawi relacje Węgier z Unią Europejską? To sytuacja gospodarcza, pisze Gazeta Wyborcza, jest największym zmartwieniem Węgrów. Premier obiecuje, premier Madziar już teraz, że pieniądze w systemie znajdą się również dzięki obcięciu środków na propagandę, przede wszystkim zaś poprzez odblokowanie środków unijnych. Również z tego powodu przywódca Tisy wybrał na dzień swojego zaprzysiężenia datę 9 dnia maja, czyli Dzień Europy. Ma to podkreślać powrót Węgier na prozachodnią ścieżkę. Odblokowanie środków unijnych dla Węgier oznacza konieczność błyskawicznego wdrożenia wielu reform, a do tego wydania pieniędzy w stosunkowo krótkim czasie. Z sondażu przeprowadzonego dla brukselskiego think tanku European Council wynika, że aż 79% Węgrów uważa, iż rząd Madziara poprawi relacje z Unią Europejską. Sądzi tak nie tylko 93% zwolenników jego Tisy, ale też 63% wyborców Fideszu. Od jednej z osób, która bierze udział w pracach dla członków rządów Tisy, usłyszałem, pisze Michał Kokot, że oczekiwania na Węgrzech są bardzo mocno napompowane. Przestrzegała ta osoba, by nie spodziewać się wielkich efektów w krótkim czasie. Większość ludzi w nowym rządzie nie ma doświadczenia w administracji publicznej. Ten okres przejściowy, zanim rząd zdąży się zakorzenić, może być trudny. Nowa administracja musi polegać na obecnych urzędnikach, a nie wiadomo, wobec kogo ci będą lojalni, powiedział rozmówca Gazety Wyborczej. Za dwie minuty informacje i Rafał Boguta, a po nich dalsza część naszego programu.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99.

0: za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Sprowadzenie Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski może być trudne. Tak, informacja o tym, że były minister sprawiedliwości przebywa za oceanem, skomentował politolog z Uniwersytetu Śląskiego Tomasz Słupik.
10: Znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ambasador tego kraju w Polsce stwierdził, że nie uzyska azylu. Zobaczymy, sprawa jest rozwojowa. Mimo że Polska posiada podpisaną aktualną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, ściganie przez polski wymiar sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości może być niezwykle trudne.
9: Od grudnia poseł Prawa i Sprawiedliwości mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiedział, że Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. Pożar nie uszkodził najważniejszych turystycznie obiektów i szlaków, twierdzi w rozmowie z Polskim Radiem burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie. Kilka kilometrów od tej miejscowości wybuchł we wtorek pożar w Puszczy Solskiej, z którym wciąż walczą strażacy dogaszający torfowiska. Roman Dziura powiedział, że tereny, z których chętnie korzystali turyści, nie zostały objęte ogniem.
11: My mamy najpiękniejszą ścieżkę rowerową przez Puszczę Solską w województwie lubelskim. 30 km przez Puszczę Solską, gdzie nie ma publicznego ruchu. No i ta ścieżka rowerowa na szczęście nie ucierpiała. Nie ucierpiał ten single track, który rozpoczyna się w miejscowości Hamernia przy Czartowym Polu i kończy się w Józefowie.
9: Na razie wstęp do Puszczy Solskiej jest zakazany z powodu prowadzonych przez strażaków działań. Burmistrz liczy na to, że ta sytuacja wkrótce się zmieni, bo z tych terenów często korzystają turyści. Działaniami straży było objętych ponad 1000 hektarów lasu. Zdaniem szefa lubelskich strażaków spłonąć mogła nawet połowa tego terenu. Ponad 3,5 tysiąca uczniów od 7 do 18 roku życia ze 180 szkół zostanie przebadanych w ogólnopolskim programie profilaktycznym WOBASZ Dzieci. To pierwsza na tak szeroką skalę kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych. Celem projektu jest wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie i otyłość oraz analizę stylu życia dzieci, mówi koordynator badania profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
12: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, której są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek i dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
9: Program WOBASZ Dzieci zacznie działać we wrześniu.

0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydane dla pasa centralnej Polski od Pomorza przez Kujawę, Mazowsze, Ziemię Łódzką, aż dla całego południa Polski, od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie. Opady deszczu prognozowane w całym kraju, za wyjątkiem Podlasia i Suwalszczyzny, a temperatura maksymalna to 23 stopnie i tyle wskażą termometry na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. W centrum od 20 do 21 stopni i najchłodniej na zachodzie, tam tylko 18-19 stopni. Siódma 34 na zegarach. Krzysztof Kuzak w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynamy informacje sportowe.
2: Sport.
1: Dziś egzaminy ośmioklasistów, prawda?
0: Tak, za chwilę będziemy mieli.
1: I też trwają matury. No ja już takich emocji nie przeżywam, jeżeli chodzi o moje dzieci. Natomiast Filip Jastrzębski, który jest z nami. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry.
1: Jeszcze nie,
3: ja nie przeżywam.
1: Jeszcze nie przeżywa, bo zanim Antosia pójdzie do szkoły, to Filip jeszcze na nie jeden mundial pojedzie.
0: Minie dekada jeszcze prawie.
3: Może i Real Madryt będzie mistrzem Hiszpanii, a Legia
1: Polski, kto wie?
3: Mistrzem Polski. To no prawda, wiele się może zmienić.
1: No i właśnie od Hiszpanii zaczynamy. Triumf Barcelony, żadne zaskoczenie. Właściwie to w każdej kolejce z tych ostatnich zastanawialiśmy się, czy to będzie już, no ale no, chyba najpiękniejszy scenariusz. El Clasico wyłoniło mistrza, właściwie Barcelona przypieczętowała mistrzostwo, wygrywając z Realem Madryt.
3: No tak, rzeczywiście to było coś niesamowitego, że akurat mecz tych dwóch odwiecznych rywali, akurat ta niesamowita ponad stuletnia rywalizacja zdecydowała o tym, że to Barcelona zdobędzie trofeum i obroni trofeum, bo ostatnie lata to są właściwie lata dominacji Barcelony, jak się okazuje, pod wodzą Hansiego Flicka, ale także z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęstym, więc cieszy nas to, że mają swój udział Polacy, choć akurat w tym wczorajszym spotkaniu ten udział był minimalny. Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych, Robert Lewandowski wszedł na boisko w 77 minucie. Miał jedną sytuację, nie wykorzystał jej. Jak to mówiliśmy na podwórku, połasił się, nie zdołał zdobyć bramki, no ale wcześniej wyręczyli go jego koledzy z drużyny. Najpierw Marcus Rashford w 9 minucie, no i później Ferran Torres w 18. No i okazało się, że chyba dobrą decyzję podjął niestety z naszej perspektywy trener Hansi Flick, sadzając na ławce Roberta Lewandowskiego, a stawiając na Ferrana Torresa. No i właściwie to był taki też sygnał chyba dla Lewandowskiego, bo kontrakt naszego supersnajpera kończy się wraz z końcem czerwca. W związku z tym, jeśli mamy już 11 dzień maja, a Lewandowski jest zawodnikiem rezerwowym w najważniejszym meczu sezonu, no to to jest dla nas taka odpowiedź, że być może Polak nie jest łączony już dalej z Barceloną i będzie musiał szukać nowego klubu. W ogóle w ostatnim czasie to tylko 2 gole w lidze, jedno trafienie w Lidze Mistrzów, więc no, jednak od napastnika takiej klasy spodziewamy się zdobywania bramek. A co do wracając do Barcelony i El Clasico, no to na 8 ostatnich starć Barcy z Realem Madryt, Barcelona była górą 7-krotnie. To też pokazuje pewną dominację. Do tego 14 punktów przewagi w lidze. Żeby tak dużą przewagę dostrzec, trzeba cofnąć się do roku 2019, więc to jest też duża sprawa. No i co więcej, Duma Katalonii może zdobyć 100 punktów w tym sezonie, jeśli wygra ostatnie 3 mecze sezonu oczywiście, i to będzie powtórzenie znakomitego wyniku z 2013 roku, więc odjeżdża Barcelona Realowi, który się szamocze, nie ma pomysłu, zwalnia trenera, który miał być trenerem na lata, Szabiego Alonso, zatrudnia Arbeloę, ale jak widzimy, tam nic za bardzo nie działa, bójki piłkarzy na treningu, nie ma wyników, nie ma żadnego trofeum w tym sezonie, no a Barcelona po tym wczorajszym zwycięstwie może już świętować, ma to przynajmniej jedno trofeum. Być może najcenniejsze dla Dumy Katalonii, czyli Mistrzostwo Hiszpanii.
1: No tak, no bo przecież Ligi Mistrzów już w tym sezonie nie zdobędzie. Trzeci tytuł Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii i bodajże chyba w ogóle 14 mistrzowski tytuł w karierze. No to jest to jednak osiągnięcie.
3: No jeśli sobie prześledzimy Mistrzostwa Kraju Lewandowskiego 2010, 11, 12 to były Mistrzostwa z Lechem i Borussią Dortmund. Później od 15 do 23 to były 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mistrzostw z Bayernem Monachium. Później 8 z Bayernem i ostatnio te 3 z Bayernem.

Barceloną. W związku z tym Lewandowski jest przyzwyczajony do tego, że albo jest mistrzem, albo wicemistrzem w swoich ligach, ale najczęściej mistrzem. Oczywiście wielka postać i już nikt nie wymarzy tego jego dorobku. To jest 119 goli w barwach Barcelony i niesamowita historia napisana przez te kilka lat. Oczywiście pewnie Lewandowski nie

0: roli rezerwowego bramkarza, wszak już był emerytem przecież jedną nogą, a nagle wrócił do Barcelony, jak pamiętamy, podpisał kontrakt. Lewandowski jednak musi grać, on potrzebuje tej gry, tego boiska, tych goli jak tlenu, więc jeśli nie będzie dla niego miejsca w Barcelonie, no to prawdopodobnie wkrótce dowiemy się o tym, że nasz napastnik zmienia klub i będzie miał nowego pracodawcę.
1: No właśnie, może to będzie kierunek włoski, a może Anglia. No a w Anglii Arsenal utrzymał przewagę właściwie nad Manchesterem City w ostatniej chwili, właściwie decyzją sędziego po tym zwarowaniu gola dla West Hamu na 1-1. Okazało się, że był jednak faul na bramkarzu Arsenalu, więc kanonierzy zainkasowali 3 punkty i utrzymują przewagę nad Manchesterem City. Ale teraz tak krótko o piłkarskiej ekstraklasie, czyli w naszym kraju. Trwa walka o mistrzostwo, ale także o utrzymanie. Wczoraj 3 spotkania, cenne zwycięstwa na pewno Legii Warszawa i Motoru Lublin.
0: Motor Lublin zagrał fantastycznie. Pokonał w Płocku Wisłę 4-0 i właściwie Płoczanie tymi 3 porażkami w ostatnich 3 spotkaniach wypisali się z walki o Mistrzostwo Polski. Kto wie, czy też nie z walki o europejskie puchary. Legia Warszawa na 8. miejscu w tabeli. Jak kto by pomyślał? Przecież dopiero co stołeczny zespół walczył o utrzymanie się w lidze, a teraz jest już prawie bezpieczny. No i Widzew Łódź wygrał w tej kolejce bardzo ważny mecz 3-1 z Lechią Gdańsk. Jeśli w następnej kolejce łodzianie ograją Koronę w takim małym finale o utrzymanie się w lidze, no to będą świętować pozostanie na razie w strefie spadkowej. Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Brukbet, Termalika Nieciecza. I coś mi mówi, że taki skład spadkowiczów pozostanie do końca sezonu.
1: No ale o tym obyśmy się przekonali w ostatniej kolejce, a przed nami jeszcze 33, a przedostatnia i 34, ta ostatnia 23 maja. Dziś na zakończenie 32 kolejki Krakowia zagra z Radomiakiem. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był Krzysztof Kuzak z informacjami sportowymi. Dzięki Krzysztofie wielkie. Do usłyszenia. 7:41 na zegarach. Krzysztof zaczął od tego, że dzisiaj egzamin ósmoklasisty i my w związku z tym mamy połączenie z panią Danutą Kozakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry, gotowa, już czekająca na naszą młodzież.
2: Po co ten cały egzamin?
3: Po co ten cały egzamin? No, jedna z rzeczy, do której jestem zastosowany, to jest to rekrutacja do szkoły kolejnej, do szkoły średniej. Trzeba wybrać te dzieci, które trafią do odpowiedniej klasy, do odpowiedniego liceum. Jest to też sprawdzenie się dzieci. Jest to trening dotyczący odporności na stres. Jednak ja jestem bardzo nastawiona sceptycznie do takiego egzaminu. W momencie, kiedy patrzę na nasze dzieci i widzę ich stres, to jak bardzo mocno przeżywają tą sytuację egzaminacyjną.
2: Ale sama forma też egzaminu, myśli pani, że powinna ulec zmianie? Bo rozumiem, że ten egzamin ósmoklasisty, to przekładając tam na przykład na moje doświadczenia, to jest ten dawny egzamin gimnazjalisty, prawda? 3 dni, 3 części, język polski, matematyka i nauki przyrodnicze oraz język angielski. Poniedziałek, wtorek i środa.
3: Tak, to znaczy forma jest dostosowana do sytuacji czysto egzaminacyjnej, ma przygotowywać młodzież już do myślenia nawet o maturze, bo niewiele się to różni, jeżeli patrzymy na egzaminy pisemne. Wszystko jest bardzo poważne, sala, komisja, czas, który goni i wszystko to ma swoje wady i zalety. Wadą jest stres dzieci, to prawda, ale z drugiej strony jest to też szczepionka i uczymy się tej sytuacji egzaminacyjnej. Tego, że trzeba koniecznie się dostosować do obowiązujących procedur, jak te procedury wyglądają. My przygotowujemy młodzież wcześniej. Przeprowadzamy w szkole egzaminy próbne, uczymy, pokazujemy. No, wygląda to rzeczywiście bardzo poważnie. Czy to już jest ten wiek? No, pytanie dosyć zasadnicze, a odpowiedzi pewnej na to nie ma. I niektóre dzieci przechodzą przez to dosyć łatwo. Dla niektórych jest to jeszcze bardzo, bardzo trudna sytuacja.
2: Pani dyrektor, porozmawiajmy o procedurach. Czy one są takie same, w przypadku, mówię organizacyjnie, z perspektywy szkół, takie same jak w przypadku matur?
3: Zbliżone. Zbliżone, ponieważ również obowiązują wszystkie zasady, które mają powodować obiektywizm informacji. Są procedury dotyczące arkuszy, są procedury dotyczące zachowania tego, co można wnosić, czego nie można wnosić na salę. W tym roku szkolnym mamy

0: mamy troszeczkę zmian, bo na przykład mamy wydłużony czas dla wszystkich uczniów, co spowodowało zmniejszenie zgłoszeń i próśb o wydłużenie tego czasu. Mamy pewne zmiany wprowadzone. Te procedury są zbliżone, ale przede wszystkim sam fakt działania według procedur i sam fakt dostosowywania się do nich powoduje już takie właśnie przygotowanie się do tego bardziej dorosłego życia, kiedy procedury będą nas obowiązywały przy wielu egzaminach i przy wielu sytuacjach stresujących.
1: Pani dyrektor, to powiedzmy jeszcze o tym, jak wygląda sam egzamin, tylko teraz z perspektywy uczniów. Wspomniałem o tym, że to 3 egzaminy tak naprawdę, 3 części. Jak one wyglądają? Też podobnie do matur, to znaczy na języku polskim jest i czytanie ze zrozumieniem, i test, i rozprawka. Matematyka to zadanie otwarte i zamknięte, język angielski, czyli wszystkie części, pisanie, słuchanie, czytanie.
0: Tak, wszystkie te elementy występują. W tym roku doszło jeszcze poza właśnie rozprawką do wypracowań, doszło jeszcze przemówienie. W tej chwili opieramy się już na wymaganiach związanych z podstawą programową, czyli troszeczkę trudniej niż było w okresie tuż popandemicznym, gdzie nastąpiło dostosowanie do sytuacji, czyli nieco łatwiejsze te zadania. Mamy zadania otwarte, których jest troszeczkę więcej w tym roku z matematyki, bo tych zadań będzie 5-6, było mniej. Mamy również zwiększoną listę lektur, z których możemy korzystać. Lektury, na których będziemy się opierać z klas starszych 7-8, trzeba po prostu znać. Natomiast z młodszych klas 4-6 wystarczy, że dostosujemy się do tekstu, który będzie zamieszczony. Czyli to wszystko dzieci wiedzą. Wiedzą również rodzice. Rodzice denerwują się jeszcze bardziej. Rodzice mają świadomość znaczenia tego egzaminu, więc nawet wczoraj wieczorem jeszcze miałam telefon od rodzica. Jak to będzie, pani dyrektor? Czy wszystko będzie dobrze? Będzie dobrze. Tego egzaminu nie da się nie zdać. To jest też bardzo ważna informacja. Nie ma liczby punktów, która mówiłaby o niezdanym egzaminie. Jeżeli przystąpiłeś, to zdałeś. Natomiast ma znaczenie liczba punktów przy naborze do szkoły średniej.
1: Pani dyrektor Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Jeszcze panią, pani dyrektor, zapytam, czego życzyć uczniom na te najbliższe 3 dni?
0: Połamania długopisu, spokoju, skupienia się i świadomości, że są świetnie przygotowani i na pewno sobie poradzą.
1: W to nie wątpimy. W zeszłym roku ósmoklasiści mierzyli się w przypadku języka polskiego z jednym z dwóch tematów: albo napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym, albo temat numer dwa: bez ciebie nie poradziłbym, nie poradziłabym sobie w tej sytuacji. Napisz opowiadanie o przygodzie z bohaterem wybranej lektury, którego pomoc sprawiła, że wasza przygoda zakończyła się szczęśliwie. Chętnie bym nawet takie wypracowania poczytał. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Pani dyrektor, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Już niemal 7:48 na zegarach. Nasze studio odwiedził Błażej Prośniewski. Dzień dobry,
2: dzień dobry,
1: Błażeju. No to będziemy teraz rozmawiać o gospodarce.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od najnowszego przeglądu ratingu naszego kraju. Tego w piątek wieczorem dokonała agencja S&P Global Ratings, która potwierdziła wiarygodność kredytową Polski na poziomie A- i utrzymała stabilną perspektywę. Instytucja chwali nasze tempo wzrostu gospodarczego, ale ostrzega przed szybkim przyrostem długu publicznego. Według raportu agencji Polska ze wzrostem na poziomie 3,3% w 2026 pozostanie jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek wśród krajów rozwiniętych. S&P przewiduje jednak, że zadłużenie netto państwa wzrośnie w ciągu najbliższych 3 lat do około 70% PKB. Mimo to eksperci uznali, że fundamenty polskiej gospodarki pozostają mocne. Do decyzji S&P odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na platformie X napisał, że decyzja agencji to, tu cytat, potwierdzenie odporności naszej gospodarki. Pomimo napięć geopolitycznych, rosnących cen ropy i słabszego otoczenia gospodarczego w Europie, Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu, wspieraną przez inwestycje i silny popyt krajowy.

0: silna gospodarka to fundament naszego bezpieczeństwa, dodał we wpisie minister Domański. Prezesi polskich firm zbrojeniowych zapewniają o gotowości do realizacji zamówień w ramach programu SAFE. Dzięki podpisanej w piątek umowie do 2030 roku do polskiego sektora zbrojeniowego może trafić prawie 190 miliardów złotych. Jak mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, jego firma i polska zbrojeniówka poradzą sobie z tym wyzwaniem.
1: Przed nami wielkie wyzwanie. Wreszcie ten finał negocjacyjny został doprowadzony do końca, ale my tak naprawdę już myślimy o tym, co będzie się działo w naszych zakładach. I w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, i w polskim przemyśle. Jesteśmy pewni, że się wyrobimy i wszystko zrobimy, żeby tak było.
0: Duże nadzieje związane ze środkami z mechanizmu SAFE wiąże także prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski. Według niego to szansa na promocję polskiej myśli technologicznej.
2: Mając odpowiednie zasoby w postaci zamówień, tak, odpowiednie zasoby ludzkie, inżynierskie, jesteśmy w stanie wiele, wiele rzeczy w Polsce wykonać naszymi siłami i wprowadzić te technologie do Polski. My nie oczekujemy transferów technologii, my raczej pracujemy nad tym, żeby technologie były transferowane od nas za granicę, a nie do nas.
0: Tymczasem, jak dodaje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, program SAFE będzie ważny nie tylko dla przemysłu zbrojeniowego, ale także dla całej naszej gospodarki.
3: Czyli będzie to szerszy wzrost gospodarczy obejmujący nie tylko wojsko. Na pewno będzie to program wspierający i przemysł metalowy, i elektronikę, i IT, i logistykę. Także ten wpływ na polską gospodarkę, na jej rozwój będzie odczuwalny. No w szczególności w danych dotyczących tempa wzrostu gospodarczego powinniśmy widzieć to właśnie w inwestycjach.
0: Według ekonomistów program SAFE, a także środki z Krajowego Planu Odbudowy i fundusze europejskie będą odpowiadały za 1/3 wzrostu polskiej gospodarki w tym roku. Wojna przeciwko Iranowi oraz trwająca 2 miesiące blokada cieśniny Ormus pozbawiły światowy rynek około 1 miliarda baryłek ropy naftowej. Takie szacunki przedstawił szef Saudi Aramco. Jednocześnie Amin Nasser w wywiadzie dla agencji Reutera podkreślił, że obecna sytuacja jest wynikiem nie tylko ostatnich konfliktów, ale również wieloletnich zaniedbań i braku inwestycji. W konsekwencji dziś zapasy ropy są na wyczerpaniu. W jego opinii, nawet jeśli cieśnina Ormus zostanie udrożniona, to rynek może powrócić do normalności dopiero w 2027 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że obecne uwarunkowania, przede wszystkim wysoka cena ropy, sprzyjają koncernom naftowym. W pierwszym kwartale tego roku Saudi Aramco wypracowało zysk na poziomie ponad 33,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 25%. Na wojnie z Iranem zarobiły też europejskie koncerny naftowe. Brytyjskie BP w pierwszych 3 miesiącach tego roku zarobiło 3 miliardy 200 milionów dolarów. To ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej. Saldo. Seniorzy coraz częściej przekazują mieszkania lub domy w zamian za opiekę, utrzymanie albo comiesięczne świadczenie pieniężne. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w ubiegłym roku zawarto blisko 20 tysięcy tzw. umów dożywocia. To ponad 2,5 razy więcej niż w 2013. Nie jest to też duże zaskoczenie, bo trend wzrostowy utrzymuje się praktycznie nieprzerwanie od kilku lat. Według ekspertów to jeden ze sposobów radzenia sobie z problemem niskich świadczeń emerytalnych i rosnących kosztów życia. Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu gethome.pl, umowy dożywocia najczęściej zawierane są z członkami rodziny lub znajomymi.
4: W przypadku umów dożywocia teoretycznie taki opiekun powinien zapewnić opiekę, dach nad głową, to oczywiste, również ubranie, żywność, jakąś ewentualnie kwotę, ale to w przypadku rodzin czasami bywa iluzoryczne. No, jeśli dochodzi do jakichś takich sytuacji wykorzystania, na ogół to dochodzi na tle albo rodzinnym, albo wśród bliskich znajomych. Teoretycznie są przepisy, które chronią, tylko trzeba je odpowiednio wpisać do takiej umowy.
0: Alternatywą dla umowy dożywocia jest renta dożywotnia. W tym przypadku jednak zamiast świadczeń opiekuńczych senior otrzymuje przede wszystkim comiesięczne wypłaty pieniężne oraz możliwość mieszkania w lokalu do końca życia. Takie produkty oferują w Polsce głównie fundusze hipoteczne, mówi prezes jednego z nich Robert Majkowski.
5: W przypadku funduszy hipotecznych są to dożywotnie świadczenia wypłacane co miesiąc do końca życia seniora, przy czym senior zachowuje dożywotnie prawo do korzystania z tej nieruchomości. Obowiązkiem jest zatrudnienie niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, który wycenia taką nieruchomość, za ile można by ją sprzedać. I to jest ta wartość, którą my przyjmujemy do początkowych wliczeń, tej sumy pieniędzy, którą my później w bardzo podobnym modelu jak ZUS rozkładamy na te dożywotnie renty, które później są wypłacane dla klientów.

0: A o jakich kwotach tu mówimy? Danych za 2025 jeszcze nie znamy. Te mamy poznać za kilka dni, ale w 2024 średnio było to 1400 zł. Na taki dodatkowy miesięczny zastrzyk gotówki mógł liczyć przeciętny senior. Choć też dodajmy, że konkretna kwota zależy od wieku danej osoby oraz od wartości posiadanej przez nią nieruchomości. Tu warto jeszcze dodać, że oprócz umowy dożywocia i renty dożywotniej istnieje też trzecia opcja, choć w dużej mierze jest ona teoretyczna. Chodzi o tak zwaną odwróconą hipotekę. Powiedziałem, że jest to opcja teoretyczna, bo to rozwiązanie, choć istnieje w prawie od 2014 roku, właściwie obecnie nie jest oferowane przez sektor bankowy w Polsce. Koniec z niezdrową żywnością spoza Unii Europejskiej. W życie weszło rozporządzenie zakazujące wwożenia do Polski produktów zawierających resztki pestycydów, których wykorzystywanie jest zakazane w Europie. Jak mówi wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka, polscy producenci muszą przestrzegać surowych unijnych norm. Producentów importowanej żywności powinno obowiązywać takie same zasady.
1: Chcemy, aby Polki i Polacy spożywali zdrową żywność, ale żywność wyprodukowaną według norm europejskich. My chcemy, żeby rolnicy, którzy w krajach trzecich produkują żywność, produkowali żywność na takich samych zasadach, jak produkują polscy rolnicy.
0: A to dotyczy m.in. krajów Mercosuru. Unijna umowa handlowa z blokiem państw Ameryki Południowej wywołuje wiele kontrowersji. To porozumienie chce zablokować polski rząd, który, jak dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, właśnie wysłał zapowiadaną wcześniej skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tę umowę. W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób o statusie ultrazamożnych wzrosła w Europie do niemal 184 tysięcy. Tak wynika z najnowszego raportu Wealth Report 2026, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą na rynku nieruchomości Knight Frank. Grupa ta obejmuje osoby, których majątek netto wynosi co najmniej 30 milionów dolarów. W latach 2021-2026 populacja ultrabogatych osób na Starym Kontynencie powiększyła się o ponad 34 tysiące osób. W czołówce znajdują się Niemcy, Francja oraz Szwajcaria. Polska zajęła w rankingu 12 miejsce. Obecnie w naszym kraju żyje nieco ponad 3 tysiące osób, których majątek przekracza próg 30 milionów dolarów. Co ciekawe, dynamika wzrostu w Polsce według danych Euronews jest bardzo szybka. W ciągu ostatnich 5 lat liczba ultrazamożnych Polaków wzrosła o ponad 100%. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki walutowe. Obecnie dolar wyceniany jest na 3,61 zł. Kurs euro wynosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,63 zł.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
5: Po reklamie. Autopromocja.
13: Prawdziwa Rosja to cykl.

0: Dla audycji, w których będę się starał znaleźć odpowiedzi na pytania o stan rosyjskiego społeczeństwa i warunki życia w Rosji. Spróbujmy razem zrozumieć, dlaczego Rosja jest, jaka jest. Audycja Prawdziwa Rosja już od 9 maja, w każdą kolejną sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i serdecznie zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do USA. Polskie władze jeszcze dziś mają wystąpić o jego ekstradycję. Ubiegłotygodniowa zapowiedź została zrealizowana. Polska wysłała do TSUE skargę na umowę Unia-Mercosur. Zagrzmi i popada dziś na znacznym obszarze Polski. Ostrzeżeniem pierwszego stopnia jest objętych 13 województw. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Polskie władze sprawdzają informacje dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości potwierdził w telewizji Republika, że przebywa tam od soboty. Stwierdził, że nie będzie się ukrywał przed sądami, jeśli Polska wystąpi o ekstradycję. To będzie trudne, tak sprawę ewentualnej ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski komentował nasz poranny gość, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: To jest w rękach właściwie trzech resortów. Po pierwsze ministra sprawiedliwości i polskich sądów, które powinny wydać za panem ministrem Ziobrą europejski nakaz ścigania. Po drugie decyzję, powiedzmy wniosek o ekstradycję, potem dyplomacja, a na końcu już działanie MSWiA polskich służb, które będą wykonywały ewentualny wyrok sądu i zgodę po stronie amerykańskiej. Tutaj mamy pewien problem, bo wiemy, że nie byłoby takiej możliwości wyjazdu, gdyby nie to, i ze strony amerykańskiej musiała być wydana wiza i wiza za zgodą najwyższych władz.
1: Zbigniew Ziobro ma prawo do podejmowania takich decyzji, jakie podejmuje, ocenił w radiowej jedynce Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
3: I uważam, że ma rację, kiedy mówi, że nie ma szansy liczyć na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska i ministrów takich jak Bodnar czy Żurek.
1: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę Unia-Mercosur, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Złożenie skargi leży w kompetencji MSZ-u. Polski rząd jest przeciwko umowie, która od początku maja obniżyła cła na import żywności z Ameryki Południowej. Ministerstwo Rolnictwa opublikowało rozporządzenie, które ma ograniczyć przypływ żywności z krajów Mercosur. Wprowadzono częściowy zakaz na import, który ma obowiązywać przez rok i obejmuje 4 rodzaje pestycydów. Ukraina i Rosja ograniczyły działania zbrojne na czas 3-dniowego rozejmu. Dziś ostatni dzień zawieszenia broni, o którym mówili Wołodymyr Załęski, Władimir Putin i Donald Trump. Od piątku 8 maja eksperci wojskowi nie zarejestrowali znaczących operacji na froncie ani na tyłach obu walczących armii. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
4: W niedzielnym wystąpieniu prezydent Ukrainy podkreślił, że w trakcie rozejmu Rosja nie przeprowadzała zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę. Wołodymyr Załęski dodał, że Ukraińcy w tym czasie powstrzymali się od uderzeń w cele na terytorium Rosji. Z analiz wojskowych wynika, że działa całkowicie nie zamilkły. Rosjanie kontynuowali szturmy na obronne pozycje Ukraińców. Moskwa podała, że rzekomo Kijów wykorzystał rozejm do przerzucenia elitarnych jednostek, w tym sformowanych z zagranicznych najemników w rejon Charkowa. Kremlowskie media napisały, że Rosja reaguje symetrycznie na działania Ukraińców, jednak z kalendarium przebiegu wojny wynika, że to działania ukraińskiej armii są odpowiedzią na rosyjskie ataki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Amerykańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało w nocy, że u jednego z 17 Amerykanów ewakuowanych ze statku wycieczkowego MV Hondius, na którym wykryto ognisko zakażeń hantawirusem,

0: Testy wykazały łagodną formę gatunku wirusa Andes, a u drugiego pasażera wystąpiły łagodne objawy. Władze sanitarne uważają, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest niskie. Według Światowej Organizacji Zdrowia gatunek hantawirusa Andes zidentyfikowany na statku może powodować ciężką chorobę płuc, która nawet w 50% przypadków może prowadzić do śmierci. WHO w piątkowej aktualizacji podała, że na statku zachorowało 8 osób, które już nie znajdują się na jego pokładzie, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Do wczorajszego wieczora statek opuściło 94 z niemal 150 pasażerów. 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczyna dziś trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. Ósmoklasiści przekonują, że przygotowywali się do pierwszego poważnego egzaminu w swoim życiu.
1: Były różne korepetycje.
2: Z matematyki korepetycje, z polskiego się uczyłam, z arkuszy różnych, też na lekcji dużo się nauczyłam. Korepetycje z matmy, z polskiego, trochę z angielskiego pod koniec, no i sama w domu tam, różne wideo na YouTube.
0: Początek egzaminu za godzinę, a od ich wyników zależy, do jakich szkół dostaną się zdający.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed popołudniowymi i wieczornymi burzami z deszczem na obszarze 13 województw, oprócz podlaskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Burzom mogą lokalnie towarzyszyć opady gradu i podmuchy silnego wiatru. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 14 do późnego wieczora lub godzin nocnych, w zależności od regionu. Będzie za to dziś dość ciepło. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 18 do 22 stopni.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Ósma 6 na zegarach, poniedziałkowy poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 11 dzień maja, to 131 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:47 i będzie nam towarzyszyć do 20:17. A imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga oraz Zuzanna. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Minister Alwin Gajadur z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, witam
5: w naszym studiu. Zacznijmy od ministra Zbigniewa Ziobry. Jak Kancelaria Prezydenta patrzy na ten kolejny kierunek podróży, nazwijmy ją w ten sposób, ministra Ziobry?
6: Znaczy, ta cała sytuacja pokazuje, jak na świecie traktowany jest rząd Donalda Tuska. Rząd pełen bezprawia, bo przypomnijmy, najpierw schronienia oraz azylu politycznego udzieliły ministrowi Zbigniewowi Ziobrze Węgry, udzieliły Węgry. Teraz Stany Zjednoczone, największe mocarstwo na świecie, najstarsza demokracja. Więc no, widzimy, jak pełen bezprawia jest rząd Tuska, Żurka, no, rząd upadku tak naprawdę, bo ta sytuacja pokazuje, jak Stany Zjednoczone uznają, że ta osoba, pan minister Ziobro, jest represjonowany politycznie, no, jest przedstawicielem opozycji i jest po prostu represjonowany przez rząd Donalda Tuska.
5: Czy to nie jest, panie ministrze, z pańskiej strony jednak duża nadinterpretacja, bo jednak nie było żadnego stanowiska Departamentu Stanu czy Departamentu Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, które by w jakikolwiek sposób zabrało głos na temat tego, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro ma ochronę prawną w Stanach Zjednoczonych. Tego nie wiemy.
6: Zobaczymy. Natomiast zostało udzielone wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, tak jak powiedziałem, ze strony największego sojusznika Polski. No, widać, że Stany Zjednoczone widzą, co się dzieje w Polsce, no bo przecież w Polsce opozycja jest prześladowana. To trzeba powiedzieć jednoznacznie. W Polsce opozycja przez rząd Donalda Tuska jest prześladowana.
5: Kto jest prześladowany?
6: No, wiele osób. Ja mogę podać swój przykład. Przecież na mnie się szukało haków przez ponad 2,5 roku.
5: I znaleźli?
6: Nic nie znaleźli.

0: Wygrywałem sprawy w sądzie, prokuratury umarzały postępowania. To wie pan, za co się teraz wzięli? Minister Klimczak i główny inspektor transportu drogowego ścigają mnie za program edukacyjny Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka. Dostałem wezwanie od rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Nawet pan się śmieje właśnie
1: Nie, nie, nie. Za edukowanie dzieci, panie redaktorze, proszę mi dać powiedzieć.
0: Nie, ale za edukowanie dzieci.
1: Proszę mi tutaj nie imputować, że się śmieje pan, z zarzutów prokuratorskich.
0: Nie, a to nie są zarzuty prokuratorskie. To jest wniosek rzecznika dyscypliny finansów publicznych o wszędzie. Ale proszę mi dać powiedzieć jedno zdanie. No wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych i tak naprawdę nie mam żadnego zarzutu, że jakieś przetargi źle przeprowadziły. Tylko wie pan, jaki zarzut postawiono?
1: Ale to nie o panu,
0: postawiono zarzut, że nie powinna inspekcja transportu drogowego uczyć dzieci. A do czego innego się nie przyczepiono? Więc, mój poprzednik, mój następca, więc ja pokazuję panu. Nie, pan się zapytał, kto jest prześladowany. Więc ja panu pokazuję, co się dzieje, jak rząd Donalda Tuska traktuje przedstawicieli opozycji, przedstawicieli poprzedniej władzy.
1: Ma pan zarzuty prokuratorskie?
0: Nie mam, nie. Ze wszystkiego jestem oczyszczony. No ale byłem prześladowany. Za wysłanie maila za pokazanie maila, w którym pokazałem absurd obecnej władzy, kierownictwa instytucji, którą wcześniej kierowałem. Dobra. Pokazałem maila i za to miałem zarzuty prokuratorskie.
1: Moim zdaniem na pierwszym posiedzeniu mnie
0: uniewinnił. No jak? Szuka się haków. Panie redaktorze, czym się zajmuje Krajowa Administracja Skarbowa?
1: Panie ministrze, jak
0: spadają
1: zaprasza pan mnie do studia, panie ministrze, nie daje pan mi taką taktykę Hyde Parku. To znaczy, pan zaczyna mówić, rozmawiamy o Zbigniewie Ziobrze. Pan przekierował tę rozmowę, mogę teraz ja dokończyć. Pan przekierował tę rozmowę, pan przekierował na rozmowę o prześladowaniu opozycji i za każdym razem, jak próbuje coś powiedzieć, to pan mówi, że chce skończyć zdanie. Skończmy z tą praktyką, bo to niczego nie doprowadzi. Wracamy do kwestii Zbigniewa Ziobry, bo zasadniczym jest dla mnie fundamentalnym pytanie, czy Stany Zjednoczone rzeczywiście udzielają azylu prawnego, otaczają opieką, ochroną prawną Zbigniewa Ziobry, czy po prostu zgadzają się na jego pobyt w Stanach Zjednoczonych.
0: A czy to się ukaże? Ja nie wiem, no bo to się wczoraj ta informacja została podana do opinii publicznej. Zobaczymy. Natomiast to pokazuje, że nawet Stany Zjednoczone, największe mocarstwo na świecie, widzi, jak bezprawnie zachowuje się rząd Tuska z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.
1: Największe mocarstwo na świecie też ma ostatnio duży problem z praworządnością.
0: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem. Stany Zjednoczone są największym, można powiedzieć, też państwem w NATO, który odpowiada za 60% mocy, jakby to powiedzieć, obronnych NATO. Więc to jest największy sojusznik, to jest największe mocarstwo na świecie i ja bym był naprawdę daleki od podważania tutaj, od krytykowania Stanów Zjednoczonych.
1: Ja wiem, że państwo są dalece od krytykowania Stanów Zjednoczonych. To akurat jest jasne. Natomiast Dominika Wielowiejska pisała w Gazecie Wyborczej, nakreślała taki oto kontekst tej decyzji Donalda Trumpa, bo ponoć to osobista decyzja Donalda Trumpa była, że Donald Trump miał się już bardzo zirytować po wyniku wyborów na Węgrzech i zorientować się, że jedyną siłą, która jest pro-trumpowska w Unii Europejskiej czy w Europie w ogóle, jest Prawo i Sprawiedliwość.
0: Czy panie redaktorze, nie wiem, skąd pani redaktor Dominika Wielowiejska ma takie informacje, natomiast proszę pytać pani redaktor Dominiki Wielowiejskiej. Natomiast ja panu powiedziałem, opozycja w Polsce jest prześladowana, szuka się haków. To państwo normalnie nie funkcjonuje, tylko od 2,5 roku szuka się haków na opozycję. Chociażby Krajowa Administracja Skarbowa, która zamiast dbać o wpływy z VAT-u, zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, to przeprowadza jakieś audyty, z których nikt tak naprawdę nie wynika.
1: Rozumiem, że wpływy z VAT-u są dużo niższe. 27 zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry wymyśliła.
0: Panie redaktorze, trzeba oczywiście sprawę wyjaśnić. Tylko widzimy...
1: Tylko nie da się jej wyjaśnić
0: ale widzimy, bez obecności w kraju głównego podejrzanego w tej sprawie. Jak demoluje się praworządność. Przecież co zrobił minister...
1: Zbigniew Ziobro
0: ale co zrobił minister Żurek? Składy sędziowskie kiedyś były losowane, prawda? A teraz zna pan sprawę, jak minister Żurek zmienił przepisy.
1: Czy pan pamięta, panie ministrze, jak wyglądało zarządzanie resortem sprawiedliwości i wymiarem sprawiedliwości zarządów Zbigniewa Ziobry?
0: Minister Ziobro walczył z bandytami, z przestępcami.
1: I z politycznymi przeciwnikami.
0: Więc mówiłem, że był skutecznym ministrem. Jeżeli coś nie tak było,

0: to oczywiście trzeba to sprawdzić, ale minister Ziobro jest osobą prześladowaną.
1: Żurkowi.
0: A jak Waldemar Żurek się zachowuje? No panie redaktorze, przecież prześladuje opozycję.
1: Ja staram się, już pan mówi po raz kolejny o tym prześladowaniu opozycji.
0: Pan mnie zaprasza do studia i pan mi nie da się wypowiedzieć. No to ja nie rozumiem tego.
1: Ale,
0: no,
1: po co ten fortel do mnie
0: do studia.
1: Przecież pan ma od 8 minut pełną swobodę wypowiedzi.
0: No nie, bo jak ja coś mówię, to pan mnie wchodzi
1: No bo pan ucieka
0: z głównego. No ale sam pan zapytał się o przykładem prześladowania opozycji.
1: A pan opowiadał o krokodylku Tirku. No to
0: pokazuje panu absurdy, jak jest prześladowana właśnie, jak już nie mogą nic znaleźć, to nawet się za krokodylka Tirka biorą, panie redaktorze. Właśnie. No wiem, że pan się z tego nawet śmieje. Pan się z tego,
1: ale manipuluje pan.
0: Nie, ja nie manipuluję, panie redaktorze.
1: Nie, to akurat jest bardzo nie fair, co pan robi, bo śmieje się z krokodylka Tirka, a pan próbuje ująć to w ten sposób, że się śmieje.
0: W ramach tego programu 30 tysięcy dzieci zostało wyedukowanych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. No i pan się z tego śmieje. No okej. Dobrze,
1: to możemy ująć, że się z tego śmieję. Przyjmę to na klatę. Dobrze, program Safe teraz. Chciałem zapytać, czy pan także podpisuje się pod wypowiedziami polityków Prawa i Sprawiedliwości, że powinien być Trybunał Stanu dla osób, które podpisały tę umowę pożyczkową z Komisją Europejską?
0: No tutaj zostało złamane prawo. Trzeba jasno powiedzieć, że zostało złamane prawo no w ten sposób, że ustawa została zawetowana przez prezydenta, ale teraz wchodzimy w kolej znowu w to samo właśnie, jak Donald Tusk rządzi, stosując bezprawne metody, bo jeżeli tego typu umowy, traktaty muszą być wprowadzane zgodnie z przepisami. Jeżeli pan prezydent, widząc, że ta umowa no jest niekorzystna dla Polski, ją zawetował, to rząd Donalda Tuska
1: Pan prezydent nie zawetował umowy. Pan prezydent zawetował ustawę, która stwarzała w Polsce mechanizm do przyjęcia tych pieniędzy.
0: Tak, i to rząd Donalda Tuska próbuje teraz tylnymi drzwiami wprowadzać złe rozwiązania.
1: Tylnymi, przednimi drzwiami. Nie, tylnymi drzwiami,
0: bo trzeba było wprowadzić dobre przepisy. To nawet wie pan co, dlaczego ustawa, projekt ustawy, bo zgłosił pan prezydent oczywiście swój projekt ustawy, on należy gdzie, no jak zwykle w zamrażarce marszałka Czarzastego, ale podobny projekt ustawy bazujący na ustawie prezydenckiej złożył też klub PSL-u.
1: Żeby wam powiedzieć, sprawdzam.
0: No i tylko gdzie ta ustawa jest? Dlaczego nie była procedowana? Dlaczego nie została procedowana?
1: Panie ministrze,
0: ale dlaczego nie została procedowana?
1: Teraz ja nie mogę dojść do głosu. A gdzie są pieniądze z NBP-u? Bo z tego co wiem, NBP wykazał za ubiegły rok 30 miliardów straty.
0: Są ogromne też rezerwy złota. Jeszcze można to też inaczej finansować, tylko o tym trzeba rozmawiać, panie dyrektorze.
1: Nie,
0: o tym trzeba.
1: Nie, to niech to ktoś zrobi. Nie, od rozmowy.
0: Proszę powiedzieć, a jakie jest, jakie jest to procentowanie tej pożyczki Safe? Nawet minister Domański, będąc
1: 3%.
0: W jednej stacji telewizyjnej.
1: Około 3%.
0: Ale nie, sam powiedział, że nie wie. Podpisuje coś,
1: bo na każdą
0: nie wie, jakie będzie oprocentowanie.
1: Będzie wyższe.
0: To 3% to zapewne będzie ściema, to będzie zapewne wyższe oprocentowanie. Tak naprawdę oddamy drugie tyle, co pożyczki.
1: Ale każdy kredyt tak działa. Zna pan, jak pan
0: drugie
1: bierze,
0: tyle,
1: jak
0: co pan, pożyczyliśmy.
1: Pan,
0: można było to w inny
1: brał
0: sposób.
1: Kredyt hipoteczny, to też pan spłaca drugie tyle.
0: Panie redaktorze, dlaczego, proszę mi powiedzieć, dlaczego Donald Tusk w takim razie nie był tak odważny i nie podpisał tej umowy, tylko wydelegował, a wręcz mogę domniemywać, że rozkazał podpisać tę umowę wicepremierowi Kosiniakowi, Kamyszowi i ministrowi Domańskiemu. Dlaczego? Bo wie, że jak zmieni się władza, jak wrócą rządy, które będą stosowały prawo, to to zostanie rozliczone. Zostanie rozliczone to bezprawie Donalda Tuska.
1: Będzie
0: I on się boi tego i on wie, dlatego on tego nie podpisał. No właśnie, pan mnie nie da nic powiedzieć. No właśnie, tutaj nie można nic powiedzieć, panie redaktorze. No pan mnie przerywa w każdym zdaniu.
1: Czy pan jest pierwszy raz w życiu w rozmowie publicystycznej?
0: Nie, nie jestem pierwszy raz,
1: ale pan mnie
0: zawsze przerywa, panie redaktorze. Pan mnie zawsze przerywa.
1: To wie pan co, to zróbmy tak. Proszę sobie mówić przez 5 minut, co pan tylko chce. Bo do czego się sprowadza to moja obecność?
0: Nie, ja chcę, tylko pan mnie po prostu zawsze, jeżeli ja pokazuje krytykuje działania rządu, to ja nigdy nie mogę
1: tego... Ale pan w tej rozmowie nie zrobił jeszcze nic innego, tylko pan krytykował działania rządu.
0: No bo tu nie można nic, no w przypadku tego rządu powiedzieć nic pozytywnego. Bo ten rząd działa bezprawnie tak naprawdę. W wielu kwestiach i na wielu obszarach.
1: Czy prezydent, jaką decyzję prezydent podejmie w sprawie ustawy o kryptoaktywach? Bo po raz trzeci rząd chce zgłosić podobny projekt ustawy z tym, że teraz zwiększyć kary. Czy prezydent skłania się ku temu, żeby tę trzecią wersję ustawy pod,

0: pisać, bo do końca czerwca trzeba przyjąć jakiekolwiek przepisy.
1: Ale pan prezydent złożył swój projekt ustawy. To ja odbiję piłeczkę i się zapytam, co zrobi w takim razie parlament, co zrobi rząd Donalda Tuska. Jest zgłoszony dobry projekt ustawy przez pana prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Czemu dopiero to potem, jak upadła zonda krypto?
1: Ale panie redaktorze, przecież rząd nic nie robił przez ponad rok. Przecież co, rząd, który ma służby specjalne i co, przez ponad rok nie przygotował żadnych rozwiązań, rozporządzenie MiKa weszło w życie bodajże w grudniu 2024 roku. I rząd przez rok nie przygotował przepisów. Jakie przygotował, to je przygotował złe. Dlaczego służby specjalne nie działały przez rok? Dlaczego służby specjalne nie działały w tej sprawie? No właśnie.
0: A co prezydent zrobi z tą trzecią wersją ustawy? Bo jeśli do końca czerwca prezydent nie pisze jakichś przepisów, nie wejdą w życie przepisy o kryptowalutach, to wszystkie giełdy kryptowalut w Polsce będą musiały przestać działać.
1: Ale ja panu powiedziałem, no pytanie, co zrobi parlament, co zrobi marszałek Czarzasty.
0: Nie przyjmie projektu prezydenta.
1: No o właśnie, wiecie, czy pan już wie, że parlament nie przyjmie, bo
0: tak samo, jak wiem,
1: bo,
0: że
1: tak samo, bo ten parlament, a w osobie marszałka Włodzimierza Czarzastego, co robi? Wszystko, co dobre, wszystkie dobre projekty wkłada do zamrażarki i nic nie jest procedowane, jeśli chodzi o projekty prezydenckie.
0: Ten miecz jest obosieczny, bo koalicja rządząca by panu odpowiedziała, że to samo robi prezydent Nawrocki. Wszystkie dobre projekty.
1: No nie, właśnie dobre projekty nie są.
0: Widzenia zależy od punktu
1: siedzenia. Dobre projekty są podpisywane, ale często niektóre ustawy co do założenia są dobre, ale są wrzutki jakieś robione. I pan prezydent Karol Nawrocki już kilkukrotnie doprowadził do tego, że wetując ustawę, w której były wrzutki, doprowadził do tego, że rząd poprawiał te ustawy, wycofywał te wrzutki, poprawiał przepisy, które były niekorzystne dla obywateli, przygotowywał dobre ustawy i po takim wecie ustawa była podpisywana. Natomiast tutaj widzimy, że rząd Donalda Tuska tak naprawdę nie robi nic, bo jeżeli do pana prezydenta puszcza się drugi raz ustawę w tym samym zakresie, w jakiej pan prezydent zawetował, a pan prezydent sugerował, jakie należy zgłosić poprawki.
0: To czemu sam nie napisał tego projektu?
1: Dlaczego? No przecież napisał teraz.
0: Po pierwsze, ten projekt jest w przeważającej większości kalką projektu rządowego. To raz. Dwa.
1: Opiera się na projekcie rządowym, są wprowadzone takie zmiany, żeby były korzystne dla obywateli. Natomiast rząd Donalda Tuska nic nie robi w tym zakresie, panie redaktorze.
0: Ale to wy nic nie robiliście od grudnia. A koniec końców, jak się zorientowaliście, że upadło zonda krypto, to wzięliście projekt rządowy. Ale teraz nie mogę dokończyć, panie ministrze, dziękuję. Jak się zorientowaliście, że upadło zonda krypto, to wzięliście projekt rządowy, przepisaliście go, dodaliście kilka zmian i teraz chodzicie i pokazujecie, że zgłosiliście swój projekt. To wy, odkąd prezydent Karol Nawrocki doszedł do władzy, nie wykonaliście żadnego ruchu w sprawie kryptowalut.
1: Nie, no właśnie,
0: poza wetowaniem rządowego.
1: Ale to rząd przez rok, Donald Tusk przez ponad rok nie przygotował projektu. Jak przygotował zły projekt i potem po zawetowaniu wyszedł na trybunę sejmową i mówił właśnie tam o swoich obawach. Ale dlaczego to wcześniej taka informacja do prezydenta Karola Nawrockiego przed wetem nie wpłynęła? Nie, dopiero po wecie przez rok nic nie zrobiono, a rząd ma służby specjalne. Służby specjalne, widać, że nic w tym zakresie nie zrobiły.
0: Miał Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. To Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Ale przepraszam, panie redaktorze, służby specjalne chyba za takie rzeczy, które podlegają pod rząd, odpowiadają. Służby specjalne powinny takie rzeczy wykrywać.
0: Czyli do drugiego wata prezydent nic nie wiedział o problemach zonda krypto.
1: Jak zawetował ustawę pierwszy raz, nie wiedział nic.
0: Nie wiedział nic. Cała polska opinia publiczna wiedziała,
1: ale
0: tylko prezydent nie wiedział.
1: Premier wyszedł na mównicę sejmową i powiedział...
0: I mówił wprost.
1: Panie redaktorze, weto było 2 grudnia ubiegłego roku, premier wyszedł 5 grudnia. No to 2 grudnia, 5 grudnia, to są 3 dni różnicy.
0: Ale przecież przed decyzją było jeszcze tajne posiedzenie Sejmu.
1: Po wecie,
0: ale przed głosowaniem weta, przed głosowaniem prezydenckiego weta.
1: Ale to ta ustawa była zawetowana, była zła. Dobra, prezydent prosił, żeby ją poprawić.
0: Macie sobie coś do zarzucenia w sprawie kryptowalut?
1: Panie redaktorze, dlaczego? Jeżeli były zgłaszane też poprawki przez Prawo i Sprawiedliwość, przez PL 2050, wszystkie zostały odrzucone. Tutaj to jest tak naprawdę afera rządu Donalda Tuska, który przez ponad rok nic nie zrobił, a potem przygotował przygotował złe przepisy.

0: Są przygotowane przepisy przez pana prezydenta i niech premier Tusk wreszcie się ogarnie i zacznie dobrze działać. Choć obawiam się, że ten premier to już nic dobrego dla Polski nie zrobi i powinien odejść.
1: Alvin Gajadul, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję panie ministrze.
0: Dziękuję
1: za
0: uprzejmie.
1: Rozmowę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Modernizm i elegancja stylu Art Deco w połączeniu ze sztuką sakralną. Czy to możliwe i co wynika z takiego połączenia? Odpowiedź znajdą Państwo na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zatytułowanej Art Deco i Sacrum – sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Porozmawiamy o niej w najbliższej audycji Między Sztukami we wtorek kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, zapraszam i do usłyszenia.
2: Autopromocja. Przegląd portali.
1: To zaglądamy na początek na portal Polskiego Radia 24, a tam news Polskiego Radia 24, dokładnie Beaty Płomeckiej, naszej korespondentki w Brukseli. Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę pomiędzy Unią Europejską a Mercosur. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie właśnie tej umowy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Polska od początku kwestionuje porozumienie handlowe. Większość unijnych krajów zatwierdziła tę umowę z Mercosurem. Polska była w grupie, która głosowała przeciwko. Zastrzeżenia są proceduralne. Warszawa krytykuje też to, że w umowie nie ma tak zwanych klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw krajów, z krajów grupy Mercosur. I to znajdą Państwo, informacje o tym znajdą Państwo na portalu Polskiego Radia 24. Tam także wyniki najnowszego sondażu Opinia 24. Blisko połowa Polaków uważa, że jeszcze przed wakacjami powinno dojść do rekonstrukcji rządu. Według sondażu 45% respondentów opowiada się za przeprowadzeniem rekonstrukcji. W tej grupie 23% badanych zdecydowanie popiera taki scenariusz. 22% deklaruje umiarkowane poparcie. Przeciwko rekonstrukcji jest 22%, natomiast aż co trzeci z nas nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania. Odsyłam Państwa oczywiście na portal Polskiego Radia 24. Tam najnowsze i najświeższe informacje. A na koniec jeszcze chciałbym, żebyśmy na chwilę zajrzeli do Rzeczpospolitej. Bo tutaj informacja o tym, w jaki sposób handlujemy. Sztuczna inteligencja stała się doradcą zakupowym milionów konsumentów. Pomaga wyszukiwać czy porównywać oferty, ale klienci nadal nie chcą jej oddawać w pełni kontroli nad swoim portfelem. Tak pisze Michał Duszczyk. Jak się okazuje, 41% badanych ankietowanych kupuje przy wsparciu botów artykuły spożywcze, ale nie tylko. Stawiamy także na sprzęt RTV, AGD. Eksperci podkreślają, że rewolucja sztucznej inteligencji zmienia też zasady konkurencji. Coraz większe znaczenie mają bowiem rekomendacje generowane przez chatboty, a nie tradycyjne wyniki wyszukiwań. Firmy muszą więc walczyć też o widoczność w odpowiedziach generowanych przez sztuczną inteligencję. Już za chwilę informacje, nie Rafał Boguta, a po nich naszym gościem będzie profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Reklama.
4: Wpary do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. bo suplement diety Latium

0: To aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Zbliża się 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Jeszcze dziś minister sprawiedliwości wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ten zapowiada, że nie będzie się ukrywał przed sądami, jeśli Polska o taki wniosek wystąpi. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że w sobotę przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Zachowaniem Ziobry nie jest zaskoczony nasz poranny gość Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA.
5: Już od pewnego czasu mówiło się, że pan były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie szukał pomocy w Stanach Zjednoczonych dzięki swoim kolegom i koleżankom i dzisiaj widzimy, że nieoficjalnie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy tylko, czy to będzie pobyt już stały, czy też kolejna przysiadka w jego podróży.
4: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Grozi mu do 25 lat więzienia. Prezesi polskich firm zbrojeniowych zapewniają o gotowości do realizacji zamówień w ramach programu SAFE. Dzięki podpisanej w piątek umowie do 2030 roku do polskiego sektora zbrojeniowego może trafić prawie 190 miliardów złotych. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz powiedział, że jego firma i polska zbrojeniówka poradzą sobie z tym wyzwaniem.
6: Przed nami wielkie wyzwanie. Wreszcie ten finał negocjacyjny został doprowadzony do końca, ale my tak naprawdę już myślimy o tym, co będzie się działo w naszych zakładach. I w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, i w polskim przemyśle. Jesteśmy pewni, że się wyrobimy i wszystko zrobimy, żeby tak było.
4: Prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski w programie SAFE widzi szansę na promocję polskiej myśli technicznej.
7: Mając odpowiednie zasoby w postaci zamówień, tak, odpowiednie zasoby ludzkie, inżynierskie, jesteśmy w stanie wiele, wiele rzeczy w Polsce wykonać naszymi siłami i wprowadzić te technologie do Polski. My nie oczekujemy transferów technologii, my raczej pracujemy nad tym, żeby technologie były transferowane od nas za granicę, a nie do nas.
4: Zgodnie z zapowiedzią rządu, tylko w maju ma być podpisanych 40 umów, które pozwolą na wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu. Ponad 393 tysiące uczniów już za pół godziny rozpocznie egzamin ósmoklasisty. Choć tego sprawdzianu nie da się nie zdać, to od jego wyniku zależy to, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. Psycholog Beata Birnbach mówiła w Radiu Katowice, że przystępujący do egzaminu powinni mieć pozytywne nastawienie.
8: Jak miałeś się stresować, to wcześniej. Teraz już tylko idź, zrób to, co potrafisz. Na pewno potrafisz. Ten egzamin ósmoklasisty to jest praca wielu lat, nie tylko ostatnich chwil. A jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, pamiętaj, że to nie operacja na otwartym sercu. Nikt nie umrze. Zawsze można to powtórzyć, zawsze można to poprawić, zawsze można podciągnąć pewne rzeczy.
4: Dziś egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, pojutrze z języka obcego. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w terminie podstawowym, będą mogli zrobić to w terminie dodatkowym od 8 do 10 czerwca.

0: Przed nami burzowy dzień, szczególnie dla mieszkańców centralnego pasa Polski od Pomorza przez Kujawy, Ziemię Łódzką, aż na południe. Ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami właśnie dla tego regionu. Temperatura 23 stopnie wskażą termometry na Mazowszu i Lubelszczyźnie, w centrum 20-22 stopnie, a na zachodzie 18-19. Pół godziny ekspertów przed nami i komentarze do wydarzeń z Polski i ze świata.
1: Komentarz.
0: Na początek profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.

0: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Mamy co komentować, moc tematów. Zacznijmy od Zbigniewa Ziobry, bo pytanie zasadnicze, czy dla Prawa i Sprawiedliwości to będzie sukces, czy obciążenie, ta podróż Ziobry, ucieczka do Stanów Zjednoczonych, bo przed chwilą w naszym studiu minister Alvin Gajadur przedstawiał to jako zwycięstwo Zbigniewa Ziobry, że oto największe mocarstwo świata. Jak mówił minister Gajadur, najstarsza demokracja, chociaż chyba nie najstarsza, świata, no rozpościera patronat, protektorat pewnego rodzaju nad Zbigniewem Ziobrą.
0: O, pana ministra odesłałbym do, trochę do uczenia się chociażby w historii Szwajcarii, gdyby chciał wiedzieć cokolwiek więcej o demokracjach. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, w pewnym sensie rażące jest podejście zaplecza politycznego Zbigniewa Ziobry w tonie triumfalistycznym do tego, że udało mu się wymknąć wymiarowi sprawiedliwości własnego kraju. To nie jest powód do chluby, do zadowolenia, bo myślę, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku tych wątpliwości byłoby po prostu przeprowadzone dochodzenie i proces sądowy, który by na przykład wykluczył winę pana ministra sprawiedliwości z lat poprzednich. A więc to nie jest powód do tego, żeby się cieszyć, że ktoś wymyka się wymiarowi sprawiedliwości, organom ścigania własnego państwa. Natomiast jest to też w jakiejś mierze forma budowy takiej narracji politycznej, która pokazuje, że zobaczcie, jako opozycja jesteśmy prześladowani przez źle funkcjonujący rząd, łamiący konstytucję rząd. Minister musi uciekać, ponieważ nie może liczyć na prawidłowo przeprowadzony, sprawiedliwy proces. Ale z drugiej strony ta narracja nie idzie w parze z badaniami opinii publicznej, które bardzo wyraźnie wskazują, że Zbigniew Ziobro jest dla Prawa i Sprawiedliwości bardziej obciążeniem politycznym i coraz więcej niezrozumienia jest wokół jego sytuacji. A to jest jednym z tych elementów, które powodują, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie przebija się przez pewien poziom takiego sufitu szklanego w sondażach opinii publicznej.
1: Panie profesorze, a jak to wpłynie na relacje polsko-amerykańskie? Bo już teraz chyba widać, że politycy koalicji rządzącej mają problem z otwartym krytykowaniem, jak antycypujemy, decyzji Donalda Trumpa. A z drugiej strony no, trudno chyba będzie prowadzić normalne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, wiedząc, że Stany Zjednoczone z perspektywy rządu ukrywają przestępcę.
0: Oczywiście z jednej strony będzie to niezwykle trudne, bo trzeba tak naprawdę dwutorowo działać. Z jednej strony naciskać na Stany Zjednoczone, na administrację amerykańską w celu rozwiązania tej sytuacji. I podejrzewam, że to będzie taki mechanizm bardziej ukryty w gabinetach politycznych i dyplomatycznych niż pokazano opinii publicznej. Właśnie z tego tytułu, że zapewne rząd polski rozumie, że nie należy iść na tę wojnę z administracją amerykańską w jakiejś

0: kampanii wyborczej obozu rządzącego. No a dla opozycji oczywiście byłoby obciążeniem, problemem, ponieważ akurat w kampanii wyborczej Ziobro byłby obciążeniem ogromnym, chyba że udałoby się specjalistom od pisowskiego PR-u wykreować taki model narracji, który by absolutnie przekonał opinię publiczną, że Ziobro, Romanowski i podobni to są ofiary reżimu Tuska. Ale to tego przesądzić oczywiście nie mogę, czy uda się wykreować taką narrację.
1: Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy, korzystając z pańskiego doświadczenia naukowego, chciałbym pana namówić trochę na rozmowę o zmianie konstytucji, o tym pomyśle, niech punktem wyjścia będzie pomysł prezydenta utworzenia Rady do Spraw Konstytucji. Dwa sondaże dzisiaj się pokazały w prasie. Najpierw sondaż dla Super Ekspresu. Padło tam pytanie, czy zorganizowanie referendum to dobry czy zły pomysł. I tutaj respondenci byli podzieleni. 43% uważa, że to zły pomysł, 45%, że dobry pomysł. Nie ma zdania 12%, a ciekawsze badanie w dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie padło pytanie, czy twoim zdaniem Polska potrzebuje nowej konstytucji. Największy odsetek wskazań, 40,7%, konstytucję należy znowelizować, ale nie pisać jej od nowa. 29% uważa, że obecna konstytucja jest wystarczająca, a tylko 15% chce uchwalenia nowej ustawy zasadniczej. W związku z tym, czy ta inicjatywa prezydenta ma jakiekolwiek szanse na powodzenie, także w kontekście zdobycia politycznych punktów wyborczych?
0: Tu są w istocie dwie rzeczy, panie redaktorze. No jedna rzecz to jest, jak rozumiem, pan redaktor pytał o referendum w sprawie polityki klimatycznej.
1: Nie, przepraszam, pomyliłem oczywiście. Pytam, tak, referendum w sprawie polityki klimatycznej, a sondaż odnosi się do oczywiście do badania, do pisania nowej konstytucji. Tak,
0: tak, ale to przy okazji można załatwić dwie rzeczy, bo rzeczywiście jedna rzecz to jest referendum. Jest przy okazji tego badania chyba takie wyrażone przekonanie, że w referendum można zrobić bardzo, bardzo wiele, zmienić rzeczywistość. Natomiast niewiele osób czasem przygląda się dokładnie pytaniom proponowanych w referendach, które właściwie są nierozstrzygalne, które więcej zaciemniają niż rozjaśniają. I mam wrażenie, że to zaproponowane przez prezydenta referendum z takim właśnie pytaniem z kilku powodów jest problematyczne i kontrowersyjne, bo więcej zaciemnia niż rozjaśnia. A po drugie dotyczy takiej polityki, którą no, przesunęliśmy w kierunku wspólnej polityki unijnej, a więc trudno jest w naszych warunkach przesądzać o pewnych kwestiach za pomocą naszego krajowego referendum. I druga rzecz, jeszcze bardziej fascynująca, to oczywiście konstytucyjna. I ona jest pewnym odzwierciedleniem dla mnie bardzo ciekawego trendu, że społeczeństwo rozumie, gdzie jest tak naprawdę ten problem konstytucyjny położony. On jest położony w praktyce konstytucyjnej, w tym, że politycy swoimi działaniami zniekształcają tak naprawdę założenia konstytucyjne, a więc nie sama konstytucja jest tutaj problemem, tylko to, jak jest ona wykorzystywana. Oczywiście to badanie pokazuje, że jest przekonanie, że trochę dysfunkcjonalnych rozwiązań, niewystarczających na dzisiejsze czasy się w konstytucji znalazło. Ona ma już prawie 30 lat, więc prawdę mówiąc warto tak czy inaczej robić przegląd i ewentualnie rewidować to, co się nie sprawdziło. A więc rzeczywiście dowiodła praktyka, że trzeba pewne elementy po prostu zmienić, ale przede wszystkim należy inaczej stosować konstytucję, inny mieć do niej stosunek.
1: Czyli pan to, panie profesorze, realizacji postrzega bardziej te wypowiedzi, że należy ją znowelizować jako też pośrednio apel o przestrzeganie konstytucji?
0: Tak. Tak, w połączeniu z tym drugim elementem, który mówi, no konstytucja jest po prostu dobra, a więc to nie jest kwestia złego napisania aktu naczelnego, tylko jego realizowania. Tylko 15% badanych osób chciałoby dogłębnej rewizji systemu, czyli przyjęcia nowej konstytucji, a więc to jest bardzo, bardzo znaczący wynik. I tu w takim razie prezydent może być nieco rozczarowany, bo bardzo możliwe, że prezydent proponując w Radę nowej konstytucji i mówiąc o konieczności przyjęcia na 2030 rok, czy w 2030 roku nowej konstytucji,

0: instytucji liczył, że spotka się z entuzjazmem społecznym. No i tutaj się chyba zawiódł, bo ludzie tego po pierwsze nie chcą. Po drugie, akurat nie cytowaliśmy tego badania, to ja tylko dodam od siebie, że jak bada się ostatnio relacje pomiędzy zwolennikami systemu prezydenckiego, czyli takiej silnej jednostki w postaci głowy państwa i szefa rządu i poparcie dla systemu premierowskiego, tak to nazwijmy umownie, to ten premierowski zwycięża w tych badaniach. Ludzie nie mają zaufania do większej siły prezydenta, więc tu jest pewnie kolejne rozczarowanie głowy państwa.
1: To panie profesorze, na koniec, bo jak przy referendach jesteśmy, jestem ciekaw pańskiej oceny politycznego zaangażowania na poziomie centralnym w krakowskie referendum odwoławcze prezydenta miasta, bo 2 tygodnie pozostały do tego referendum w Krakowie. Wiele badań wskazuje na to, że frekwencja może być wystarczająca do odwołania prezydenta Miszalskiego, ale z drugiej strony nie widzę, żeby politycy na poziomie centralnym, czy to opozycji względem i Krakowa i Centrum Polski, ani też koalicji, żeby koalicji to zrozumiałe, czy raczej chcą, żeby ciszej było na temat tego referendum. Natomiast opozycja nie przystąpiła do jakiegoś gremialnego ataku na rząd w tle właśnie mając referendum krakowskie.
0: Tak, no na kilka sposobów można to wytłumaczyć. Po pierwsze, być może jest przekonanie, że te działania byłyby nieskuteczne i gdyby Miszalski jednak wygrał w tym głosowaniu, byłby to dodatkowy uszczerbek dla opozycji. A z drugiej strony, jak pan redaktor słusznie zauważył, ci, którzy stoją politycznie za prezydentem Krakowa, raczej woleliby o tym milczeć, bo przemilczenie to jest demobilizacja, a demobilizacja to jest niższa frekwencja, ergo być może zakończenie tego sporu na poziomie po prostu nierozstrzygniętego mechanizmu, bo bez frekwencji decyzji podjąć nie można.
1: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, to na koniec jeszcze jedno pytanie o prezydencki pomysł kiedyś na program SAFE, bo w piątek doszło do podpisania umowy pożyczkowej na SAFE, tej pożyczkowej pomiędzy rządem a Komisją Europejską i politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczynają przestrzegać, że jak tylko wrócą do władzy, to postawią przed Trybunałem Stanu osoby odpowiedzialne za, jak mówią, wprowadzenie tylnymi drzwiami pożyczki SAFE. Czy to tylko jest jeszcze takie polityczne bicie piany, żeby wyjść z tej sprawy z twarzą, czy zapowiedź realnych działań?
0: Mam wrażenie, że jest to element wyjścia z twarzą. Jest chyba głębokie przekonanie, że tego procesu się po pierwsze nie da cofnąć, po drugie on w istocie jest korzystny z punktu widzenia obronności państwa z różnych powodów. Raz wysokości tej kwoty, którą nam się oferuje, po drugie wysokości odsetek w porównaniu z innymi możliwymi pożyczkami i po trzecie tego, co mogą zyskać polskie przedsiębiorstwa i na co te przedsiębiorstwa tak naprawdę liczą. Na długoterminowe zatrudnienie i dopływ naprawdę wysokich kwot. A koncepcja prezydencka właściwie rozmyła się, bo tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo skąd i w jakiej wysokości wzięłyby się te środki na SAFE 0%.
1: Panie profesorze, namówię pana jeszcze na 7 minut rozmowy. Znajdzie pan dla nas jeszcze chwilkę?
0: Znajdę.
1: Fantastycznie, bardzo się cieszę, bo jeszcze mamy kilka tematów związanych także między innymi z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, bo w poniedziałek, czyli dzisiaj, ma dojść, przynajmniej miało dojść, taka była deklaracja w ubiegłym tygodniu, do spotkania czworga sędziów z prezesem Bogdanem Święczkowskim, bo wcześniej prezes z wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego omawiali sytuację po wydaniu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka zabezpieczenia, które nakazuje dopuścić tych sędziów do pracy. Czy pan się spodziewa przełomu?
0: Bardzo trudne jest to pytanie, panie redaktorze, bo mam wrażenie głębokiego okopania się w tej strony, powiedzmy, nazwijmy to, związanej z poprzednim obozem władzy w Trybunale Konstytucyjnym, który ma niebywały zresztą problem, bo z jednej strony jestem głęboko przekonany, że sędziowie złożyli skutecznie swoje

0: ślubowanie. Po drugie, no, mamy taką, a nie inną decyzję Trybunału, a więc właściwie wszystko przemawia za tym, że powinni być oni dopuszczeni do pracy, do orzekania. Pan Święczkowski, którego uznaje się za prezesa Trybunału Konstytucyjnego, powinien pamiętać, że przepisy Konstytucji, chociażby artykuł 9, który mówi, że Rzeczpospolita przestrzega wiążącego prawa międzynarodowego, i chociażby artykuł 90 czy 91 jeszcze bardziej, no powinien mieć świadomość, że nie można zlekceważyć w orzecznictwa w tych trybunałów, których orzecznictwem postanowiliśmy się związać. A więc problem jest oczywiście ogromny, ale wszystko zmierza moim zdaniem ku temu, żeby tę sprawę załatwić. Być może rozwiązaniem tej sprawy będzie łaskawe zachowanie prezydenta, który stwierdzi, że zastanowił się, jeśli chodzi o kwestie czterech sędziów, i łaskawie postanawia ich przyjąć, aby odebrać skutecznie ślubowanie.
1: Ja też mam takie poczucie, panie profesorze, chyba mamy podobne, że są jakieś jaskółki zwiastujące, ja bym powiedział, pewną niepewność w obozie tym związanym z Prawem i Sprawiedliwością, bo gdyby Bogdan Święczkowski tak bardzo był przekonany, że ma prawo nie dopuszczać tych sędziów do orzekania, to nie przyjmowałby ich na spotkaniach, nie wpuszczałby ich do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, ja dostrzegam w tych wszystkich działaniach pewnego rodzaju niepewność i brak przekonania, że mogą sobie na to pozwolić.
0: Ale to jest jedna z wielu rzeczy, podzielając opinię pana redaktora, która pokazuje, że opozycji trochę wymyka się narracja z rąk, że i Trybunał, i Sejf, i dylematy związane z Ziobrą.
1: I kryptowaluty.
0: Konstytucja, i kryptowaluty. To są te elementy, których ta narracja nie wytrzymuje, który nie da się podtrzymać, a obóz władzy ma coraz więcej aktywów w tym zakresie. A więc tak, potwierdzam, że moim zdaniem będzie przyjęta jakaś forma miękkiego, tak aby nie stracić twarzy, dopuszczenia sędziów do pracy, tylko tyle, że musi mieć to formułę taką, że nie Trybunał Międzynarodowy, ale organ państwa, prezydent ostatecznie zdecydował się na ten krok i że to on był tym sprawcą zmian.
1: Szczególnie, że Waldemar Żurek sugeruje, że i politycy koalicji rządzącej, że być może Bogdan Święczkowski powoli traci niektórych sprzymierzeńców czy sojuszników, tak, w samym Trybunale Konstytucyjnym, więc tam po prostu może pęknąć linia oporu. To skoro wywołaliśmy temat kryptowalut, to już obiecuję, że na koniec zapytam pana o kryptowaluty. Czy spodziewa się pan innej decyzji prezydenta niż weto?
0: Panie redaktorze, chyba tu będzie jakiś rodzaj, no można powiedzieć, kontynuacji stanowczości ze strony prezydenta, tym bardziej, że prezydent może powołać się na fakt, że sam zaproponował poprzez swój projekt ustawy rozwiązania w tej kwestii.
1: Czyli scenariusz jak safe.
0: A więc tak, scenariusz jak safe, tak przy okazji, jeżeli mogę sobie pozwolić na jedną uwagę.
1: Oczywiście.
0: O charakterze konstytucyjnym. Ja myślę, że zachowanie pana prezydenta, gdy chodzi i o weta, i o składanie projektów ustaw, no właśnie pokazuje jedną rzecz, o której zaczęliśmy właściwie rozmowę, że być może pewne korekty konstytucji są niezbędne, że być może ta aktywność prezydencka, konstytucyjnie określona, powinna być nieco ograniczona, ponieważ tak naprawdę prezydent próbuje wypracować jakąś alternatywną politykę państwa na skutek i wetowania, i na skutek wnoszenia projektów, które w wielu sytuacjach powinny być po prostu inicjatywą rządową, a nie prezydencką. Więc to jest kolejny kamyczek do ogródka refleksji nad jednak pewną korektą konstytucji.
1: A wrócę do tej kwestii kryptoaktywów, jeśli pan, panie profesorze, pozwoli. To znaczy, czy myśli pan, bo jeśli dobrze rozumiem rządzących, to nieprzyjęcie żadnych rozwiązań do końca czerwca będzie oznaczało delegalizację rynku kryptoaktywów od 1 lipca w Polsce. Więc są i takie przypuszczenia, że rząd celowo

0: Po prostu spokojnie czeka, aż prezydent nie będzie miał innego wyjścia, tylko podpisać tę ustawę.
1: Ja tego nie wykluczam, że to jest ten model myślenia, tylko że drastyczny. Dalece lepiej w demokratycznym państwie prawnym jest po prostu uregulowanie w sposób pozytywny jakiegoś problemu. Niestety polityka ostatnich miesięcy pokazuje, że być może zdani jesteśmy na rodzaj przeczekania i przyjęcia jakichś ostatecznych rozwiązań.
0: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę spokojnego tygodnia, chociaż mam nadzieję, że będzie obfitować w polityczne wydarzenia, że będziemy mieli co komentować.
1: Dla politologów jest to bardzo ważne, dla dziennikarzy również.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Na tym powoli będziemy zbliżać się do końca poranka w Polskim Radiu 24, ale przed państwem kolejna część naszego programu. Małgorzata Orzechowska i Iza Bajda. Taki duet przygotował dla państwa program od godziny 9. Na początek generał Tomasz Drewniak, generał brygady i były inspektor sił powietrznych. Będą państwo rozmawiali o programie SAFE, ale także o dronie, który został znaleziony przy granicy polsko-rosyjskiej, 20 kilometrów od granicy polsko-rosyjskiej. Jak mówił w naszym poranku minister Wiesław Szczepański, wiele wskazuje na to, że był to po prostu dron szpiegowski, dron obserwacyjny, bo były w nim umieszczone między innymi kamery do rejestrowania, rzecz jasna, obrazu. A po godzinie 9.33 mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, były minister spraw wewnętrznych i administracji. Sytuacja prawna Zbigniewa Ziobry będzie tematem tej rozmowy. Czy Zbigniew Ziobro na razie jest obywatelem polskim, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, czy jest obywatelem Polski, który ze strony Stanów Zjednoczonych ma zagwarantowaną ochronę prawną przed ściganiem prokuratorskim w Polsce? Te pytania do byłego ministra spraw wewnętrznych i do byłego prokuratora krajowego zada już za chwilę Małgorzata Orzechowska. A ja za dzisiejszy program bardzo dziękuję Justynie Błońskiej, Annie Pałdynie i Mateuszowi Dziekońskiemu. Nazywam się Roch Kowalski i życzę państwu miłego dnia. Już się cieszę, że usłyszymy się jutro punktualnie o 6 rano. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta.
12: Braków dostępności. Wysokie krawężniki. Wąskie alejki. Brak drzwi automatycznych. Podjazdów. I czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
13: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
10: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska jeszcze dziś ma zwrócić się do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa za oceanem od soboty. Jej rozpatrzenie może potrwać bardzo długo. Polska złożyła do TSUE skargę na umowę Unia-Mercosur. Donald Trump zdradza kulisy uwolnienia Andrzeja Poczobuta i wskazuje m.in. na prezydenta Nawrockiego. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Poseł PiS poinformował, że od soboty przebywa w Stanach Zjednoczonych na podstawie wizy i pełni tam funkcję komentatora politycznego telewizji Republika. Czy Polska powinna zwrócić się do USA o wydanie Ziobry? O to był pytany w radiowej jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.
2: Oczywiście, że tak i na pewno to uczyni bardzo szybko. No zobaczymy, jaka będzie reakcja. Nie można odpuszczać nikomu, dlatego że sam chce stanąć ponad prawem, a jeszcze do tego jako były minister sprawiedliwości dość taki, no powiedziałbym cyniczny, ale też bezczelny sposób ucieka od swojego wymiaru sprawiedliwości, który sam stworzył.
1: Wyrozumiały dla decyzji Zbigniewa Ziobry jest poseł PiS Jarosław Sellin. Jak mówił w radiowej jedynce, w Polsce nie mógłby on liczyć na sprawiedliwy proces.
3: To ja uważam, że Zbigniew Ziobro podejmuje decyzje takie, jakie podejmuje i ma do nich prawo. I uważam, że ma rację, kiedy mówi, że nie ma szansy liczyć na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce, rządzonej przez Donalda Tuska i ministrów takich jak Bodnar czy Żurek.
1: Polska prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową z Mercosurem, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy do Trybunału w Luksemburgu. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja.
4: Rozpatrzenie skargi w unijnym Trybunale trwa średnio kilkanaście miesięcy. Dlatego Polska uważa, że do czasu wydania orzeczenia przez sędziów umowa nie powinna być stosowana. Decyzję o tak zwanym środku zapobiegawczym wydaje wiceprezes TSUE i należy jej się spodziewać szybko. Polska od początku kwestionowała umowę. Kiedy większość unijnych krajów zatwierdzała porozumienie handlowe z Mercosurem, Polska była w grupie, która głosowała przeciwko. Warszawa krytykuje m.in. to, że w umowie nie ma tak zwanych klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru. A to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Trwają rozmowy z resortami obrony i finansów o wykorzystaniu środków z programu SAFE dla służb mundurowych, zapewnia wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało około 40 projektów. Przez weto prezydenta środki z unijnego funduszu trafią najpierw do resortu obrony. Wiesław Szczepański zapewniał rano na naszej antenie, że żadna złotówka z programu SAFE się nie zmarnuje.
5: Miało do polskich służb mundurowych, z wyjątkiem Straży Pożarnej, ale Policji, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej trafić około 1,7 mld euro, czyli około 7,106 mld 700, to jest różnie po prostu liczone. Natomiast to się nie stało, dlatego że te środki dzisiaj według SAFE-u kierowane są do ministra obrony narodowej.
1: Dzięki podpisanej w piątek umowie do 2030 roku do polskiego sektora zbrojeniowego może trafić prawie 190 miliardów złotych. Donald Trump poinformował, że Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia dzięki wspólnym staraniom jego administracji oraz polskiego prezydenta. Mój przyjaciel, prezydent Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu i poprosił o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Poczobut jest na wolności dzięki naszym staraniom. Stany Zjednoczone dotrzymują obietnic złożonych naszym sojusznikom i przyjaciołom. Tak czytamy we wpisie amerykańskiego prezydenta. Trump we wpisie podziękował też białoruskiemu dyktatorowi Aleksandrowi Łukaszence za, i tu cytat, jego współpracę i przyjaźń. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność podczas wymiany więźniów 5 na 5 z Białorusią pod koniec kwietnia.

0: Dokument zatytułowany O czasie i wodzie, czyli to poetycka opowieść o przemijaniu, będzie można m.in. zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk wyjaśnia, że film jest niezwykłą podróżą, której głównym bohaterem jest islandzki poeta Andri Magnason.
1: Jest to historia poety islandzkiego, który w swojej twórczości oddaje jak najwięcej planecie, przemijaniu, pokazuje nam piękno tego, co jest wokół nas. Jest to wspaniała opowieść, używa też i pięknych zdjęć, ale i też materiałów archiwalnych. Jest tam też taki trójkąt miłosny pomiędzy dziadkami głównego bohatera i właśnie lodowcami.
0: Program projekcji festiwalu, który potrwa do niedzieli, można znaleźć na stronie mdag.pl. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed popołudniowymi i wieczornymi burzami na znacznym obszarze kraju. Wyładowaniom mogą towarzyszyć opady gradu i podmuchy silnego wiatru. Alert pierwszego stopnia obowiązuje na terenie 13 województw, bez ostrzeżeń tylko na zachodzie i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 18 do 23 stopni.
2: Klima.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, a z odnawialnych źródeł energii pochodzi 38% prądu w sieci krajowej. Zagrożenie pożarowe w lasach w województwie kujawsko-pomorskim i na zachodzie warmińsko-mazurskiego miejscami jest bardzo wysokie, a na północy, wschodzie i w centrum Polski zagrożenie pożarowe jest przeważnie wysokie.
2: Klimat. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: wieku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry Państwu, prawie 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24 i zespół Iza Bajda, Anna Pałdyna i Mateusz Dziekoński. To my będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Sporo się dzieje, będą komentarze, ale zanim to polecamy Państwu także informacje o pogodzie, które są na polskieradio24.pl. Mamy dla Państwa mapy, mam dla Państwa bieżące informacje. Można się na tych mapach odnaleźć i sprawdzić, co Państwa czeka.
3: Komentarz.
4: Generał Tomasz Drewniak, generał brygady, były inspektor sił powietrznych. Dzień dobry, panie generale.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Pieniądze są gotowe do przelania. Wymaga to tylko decyzji administracyjnych, które zajmą pewnie kilka dni i finansujemy zakupy. Problem w tym, tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, ale przed rządem i Agencją Uzbrojenia trudne zadanie, bo możemy czy musimy podpisać te umowy do końca maja. Zdążymy?
5: Mam nadzieję, że tak. Jak kilka dni temu byłem na Defense 24, na takim dużym evencie i tam w kuluarach mówiło się, że umowy w zasadzie są przygotowane, że dużo wcześniej te umowy były negocjowane, dużo wcześniej te umowy były dopinane i teraz nastąpi tylko formalizacja w postaci podpisywania kolejnych umów. No bo chyba nikt sobie nie wyobraża, że w ciągu, nie wiem, 10 czy 12 dni roboczych, które nam zostały do końca miesiąca, da się te umowy wymyśleć, wynegocjować i podpisać. Nie, one są gotowe, one są...

0: przygotowane. Teraz tylko kwestia jest podpisania. I mam nadzieję, że wszystkie te umowy da się podpisać do końca maja.
1: Panie generale, korzystam z zestawienia kosztów ze strony money.pl, bo ten portal podliczył koszty finansowania zbrojeń i porównał instrumenty ten safe z koreańskim i z amerykańskim. Oprocentowanie 3,17 to safe, koreański 5,80, 6,50, Stany Zjednoczone 4,20. Łączne odsetki od kredytów safe 196, prawie 7 miliardów złotych, kredyt koreański 359 i amerykański 260 miliardów złotych. Błażej Poboży z otoczenia pana prezydenta mówi w Polskim Radiu 24, że nie wiemy, co podpisujemy, nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje, w związku z tym zagrożenie jest duże. Panie generale, jakie jest zagrożenie w związku z safe, który został podpisany?
0: No, nie jestem specjalistą od finansów, ale według mnie tu matematyka jest prosta na poziomie szkoły podstawowej. 3,17, 4,20 czy 4,50 i 6 prawie procent, więc to chyba każdy sobie umie policzyć. Ja myślę, że tutaj wielkim zagrożeniem, które niektórzy widzą, chociaż według mnie ono jego nie ma tak naprawdę, jest to, że wszystkie pieniądze, jakie Unia Europejska przekazuje swoim członkom, są obwarowane pewnymi ograniczeniami, a te ograniczenia wynikają z samej struktury Unii Europejskiej i prawa, które tam obowiązuje. I to jest chyba największy problem. Ale ja bym tutaj nie widział jakiegoś wielkiego zagrożenia, dopóki my nie będziemy, tak kolokwialnie mówiąc, łamać prawa.
1: No tak, ale pan Błażej Poboży, nawet nie o same liczby chcę zapytać, panie generale, ale możemy, bo pan Błażej Poboży mówi tak, czuje się jak ktoś, kto zaciąga pożyczkę na procent, którego nie zna, w warunkach, których nie zna, które mogą się zmienić i które będą musiały spłacać jeszcze moje wnuki. Czy ma pan podobne odczucia jak pan minister Poboży?
0: Nie mam, chociaż każdy z państwa, który wziął kiedykolwiek kredyt, wie, że warunki mogą się zmienić. To nie jest... Żaden kredyt nie jest zapisany na stałe, więc ja się dziwię, że ktoś takie argumenty podnosi, no bo przecież czy kredyt koreański, czy amerykański też ma swoje konotacje do innych mechanizmów finansowych, które zmienią oprocentowanie, jeżeli będzie taka potrzeba, więc to jest normalny sposób finansowania wszędzie i zawsze. Mhm. Więc to jest jasne, na ile wiemy, od kogo wiemy, więc trochę to jest dziwne dla mnie.
1: Przy tej okazji i przy wielu innych okazjach, kiedy cokolwiek się dzieje, zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo kosztuje. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale co oznacza, co mogą oznaczać słowa, które czasem padają z ust polityków, że sami musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tworzymy największą armię w Europie, tak mówi minister Kosiniak-Kamysz. To jest działanie na wypadek, gdybyśmy zostali sami?
0: Myślę, nie, to jest, safe. Nie, to jest działanie po to, żebyśmy jak najszybciej osiągnęli pewien poziom wyposażenia naszego wojska, wyszkolenia i ogólnie całości sił zbrojnych, taki, w którym nasz potencjalny przeciwnik, patrz Rosja, no bo o tym już mówimy, to nie jest żadna tajemnica, nigdy nawet nie pomyśla, żeby nas zaatakować. Tak naprawdę budowa sił zbrojnych jest budową takiego mocnego kija, który ma odstraszyć potencjalnego przeciwnika. Po to się generalnie buduje siły zbrojne, po to się je w taki czy inny sposób nasyca określonym uzbrojeniem, aby potencjalny przeciwnik nie pomyślał o tym, żeby nas zaatakować. Bo to jest dla nas najważniejsze. Dla nas wygranie wojny w warunkach, w których będzie kraj zniszczony, tak jak po II wojnie światowej, jest oczywiście sukcesem, ale wolelibyśmy takiego sukcesu nie mieć. Wolelibyśmy, aby przeciwnik nie zaatakował nas, bojąc się tego, co mamy.
1: Jasne. Minister Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówi tak. Mamy ambitny plan, na początek ponad 40 umów, a jak doliczymy jeszcze te zawierane przez dowództwo komponentu wojsk cyberprzestrzeni, to w procedurze pojedynczego zamówienia będzie ich nawet 60. Ze wszystkim musimy zdążyć do 30 maja. 138 czy 9 umów, część z nich tajna. A może gdybyśmy poznali zawartość tych umów?

0: to zamknęlibyśmy tym samym dyskusję na temat tego, warto czy nie warto, jest sens czy go nie ma.
1: No, myślę, że trochę by to oczy otworzyło, ale są pewne obszary w wojsku, które jednak powinny pozostać do końca niejawne. Oczywiście, że powinna jakaś generalna informacja trafić do polskiego społeczeństwa, bo przecież to ci ludzie będą płacić za to wszystko, i wszyscy my i nasze dzieci. Więc ta informacja powinna trafić, ale też nie musi być w niej jakaś masa szczegółów, bo przecież gdyby dać tabelkę, w której będzie rozpisane na 10 lat do przodu produkcję każdego pocisku czy każdej rakiety co do sztuki, no myślę, że na Kremlu by się bardzo ucieszyli taką informacją. Więc myślę, że tu powinien nastąpić pewien kompromis. Tak, powinna być przekazana informacja do społeczeństwa, ale ta informacja powinna być informacją na tyle ogólną, aby nie skorzystał z niej potencjalny przeciwnik.
0: A ma pan wrażenie, panie generale, że jesteśmy niedoinformowani nawet na poziomie dopuszczalnym, to znaczy uwzględniającym tajemnicę? To też był jeden z zarzutów towarzyszący SAFE, że za mało wiemy.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj powinna być taka bardzo skoordynowana akcja rządzących, którzy powinni pokazać Polakom, dlaczego warto wydać dzisiaj pieniądze po to, żeby się czuć bezpiecznie. Dlaczego nasze dzieci będą jeszcze spłacać nasze kredyty? Nie dlatego, że mamy taki kaprys, nie dlatego, że komuś się to bardzo chce, tylko dlatego, że zapewniamy im przez to bezpieczeństwo. Taki powinien być przekaz. Trochę mi tego brakuje, ma pani rację.
0: Mhm. Zwłaszcza dlatego, że cały czas coś się dzieje. Blisko granicy z obwodem królewieckim, to jest województwo warmińsko-mazurskie, znaleziono obiekt przypominający dron. To jest taka ostrożna informacja. To prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji. To znaczy, jeśli my nie dostajemy takich komunikatów na co dzień, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Ale jest... Co się takiego dzieje, że taki obiekt wlatuje kilka kilometrów, około 10 zdaje się, około 10 na terytorium naszego kraju i dopiero jakaś anonimowa informacja od kogoś, kto go znalazł, stawia służby na nogi? No, to jest taka igła w stogu siana? Nie wszystko się da wyłapać?
1: Nie da się wszystkiego wyłapać. To znaczy, powiem tak, trwa budowa systemu. Na dzień dzisiejszy ten system jeszcze nie jest skończony. Proszę zobaczyć, co się wydarzy, kiedy postawimy kolejne radary, kiedy dotrą systemy Barbara oparte o sterowce, balony. One będą wtedy widzieć dużo, dużo więcej i dużo, dużo dokładniej. Więc my jesteśmy gdzieś w połowie naszej drogi i dlatego między innymi pieniądze z SAFE-u są potrzebne, aby tą drogę dokończyć w jakimś w miarę szybkim tempie. Bo oczywiście bez SAFE-u też byśmy skończyli, ale może za 15, za 20 lat. My chcemy to skończyć w ciągu 5 lat. To jest idea SAFE-u. I jak to skończymy, to myślę, że takich sytuacji, że ktoś znajdzie na polu drona i to będzie informacja do służb, do wojska, że coś wleciało w polską trzecią powietrza, nigdy się już nie powtórzy. Że to wojsko będzie tym pierwszym, który będzie widziało, i to nie tylko nad polskim terytorium, ale dużo, dużo wcześniej, nad terytorium Królewca, Białorusi, dużo, dużo głębiej, i będziemy mogli z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować.
0: A taka sytuacja, że wleci ich kilkanaście, powtórzy się czy nie?
1: Ciężko mi powiedzieć, to trzeba by zapytać panów, którzy planują te operacje w Mińsku czy w Moskwie, ale możemy być pewni, że Rosja będzie nas testować, że Rosja będzie nas próbować, Rosja będzie wbijać te kolejne szpileczki w nas po to, żeby właśnie budować taki stan napięcia, budować pewien taki stan, w którym mówimy, o, tyle pieniędzy wydali na zbrojenia, to nic nie daje. To jest strategia Rosji. Długotrwała strategia Rosji, nastawiona na miesiące, lata, i ona przynosi jakiś efekt, niestety.
0: Mm-hmm. No tak. A jeśli się powtórzy, to po to, żeby Rosja sprawdziła, na jakim poziomie jest budowa naszego systemu antydronowego, bo inaczej jak mogliby to zrobić?
1: Tak, to jest...
0: Po to się to dzieje, prawda?
1: Próby. Tak, mm-hmm. Dokładnie. To jest jakby... No, to kilka zadań tego typu działania mają. Samo sprawdzenie pod względem militarnym, jak system jest gotowy, całego systemu dowodzenia. No bo proszę pamiętać też, że taki dron jest albo nafaszerowany różnego rodzaju odbiornikami, albo ustawia się wzdłuż granicy odpowiednie urządzenia, które obserwują w różnych widmach i częstotliwościach, jak zachowuje się nasz system dowodzenia, jak pracuje.

0: pracują radary, gdzie są umiejscowione, gdzie przechodzi informacja, jaki jest proces decyzyjny. Taki wlot to nie jest tylko to, że jeden radar oświetlił i już wszystko wiemy. Nie, to jest bardzo skomplikowana operacja, która daje przeciwnikowi dużą wiedzę na temat całego systemu dowodzenia, ostrzegania, wykrywania.
1: To w takim razie wspomniał pan o radarach, które miałyby wykrywać te balonowe obiekty. Potrzebne są inne systemy radarowe niż te, które wykrywają na przykład samoloty wlatujące na, czy naruszające naszą przestrzeń powietrzną?
0: Tak, oczywiście. Zwykły radar, oczywiście mówię zwykły, ten, który jest tradycyjny, który ma wykrywać samoloty, on ma, pracuje na innych częstotliwościach, ma inne algorytmy pracy, no bo proszę sobie wyobrazić, że gdyby taki radar, którego zasięg jest 300 czy 400 kilometrów, wykrywał wszystkie bociany, wszystkie większe ptaki i wszystkie inne obiekty, no to byśmy zwariowali siedząc za konsolą tego radaru. On ma w odpowiedni sposób, że tak powiem, pominąć tego typu obiekty. A właśnie różnego rodzaju bezpilotowe aparaty mają mniej więcej powierzchnię odbicia w taką jak większy bocian, czy normalny bocian, czy jak większy ptak. Więc musi być całkiem inna technologia, całkiem inne radary, całkiem inne częstotliwości dedykowane właśnie do tych zadań. I dzisiaj taka umowa została podpisana kilkanaście tygodni temu. Program SAN, który ma właśnie zrobić taką barierę na granicy dedykowaną bezpilotowym aparatom, których się nie da wykryć lub bardzo trudno jest je wykryć normalnymi radarami.
1: A kiedy będziemy gotowi, żeby obiekt wykryty przez system SAN eliminować nie F-16 czy 35, tylko w inny sposób, dostosowany do wymogów takiego ataku?
0: No więc właśnie program SAN zakłada nie tylko wykrywanie, identyfikację, ale zakłada też kinetyczne i niekinetyczne obezwładnianie aparatów latających. Kinetyczne, czyli strzelanie różnego rodzaju efektorami, ale tanimi. Mówimy tutaj o normalnych działkach, na przykład 30-mm, czy też mówimy o specjalnych urządzeniach, które mają zakłócić lub przejąć nawet taki bezpilotowy aparat. Więc tam jest kilka różnych poziomów, na których możemy oddziaływać na drony. I jak to się spełni, no to myślę, że tutaj będziemy mówili o tym, że system jest, myślę, że na poziomie tego, co dzisiaj ma Izrael, czy gdzieś powyżej 90% skuteczności.
1: Albo Ukraina. Czy cały czas Izrael jest punktem odniesienia? Akurat w dziedzinie tych bezzałogowych, tak? Bo Ukraińcy są proszeni o pomoc przez na przykład Iran. Proponowali sami pomoc także na przykład Stanom Zjednoczonym na Bliskim Wschodzie, więc to może oni teraz wyznaczają reguły i trendy.
0: Tak. Mhm. Ukraina wyznacza trendy. Ukraina jest najbardziej do przodu, ale też Ukraina używa pewnych metod, środków, które są dobre w czasie wojny, bo to jest, no, niektóre te laboratoria, czy niektóre zakłady produkcyjne są ulokowane naprawdę w garażu, czy w jakichś takich nie dość mocno profesjonalnych miejscach. Oczywiście jest wojna i takie rzeczy można robić. W czasie pokoju jednak to musi być usystematyzowane i, no i powiem tak, nie można robić partyzantki w czasie pokoju. Więc myślę, że Ukraina jest jak najbardziej do przyjęcia z modyfikacjami, jakie wynikają z, no, z tych pewnych niedoskonałości, na której Ukrainy po prostu zostały wymuszone, bo trwa tam wojna i każda metoda, która zapewni im jakikolwiek sukces, jest mile widziana. Nie zawsze można to zastosować w czasie pokoju po prostu.
1: Czy był ktoś, kto przewidział, nie wiem, 10 lat temu, może wcześniej, że działania wojenne sprowadzą się do takich operacji bezzałogowych, zdalnie sterowanych, sterowanych mechanicznie? Był ktoś taki, czy nie?
0: Tak, były takie opracowania. Jak się cofniemy do czasu przed wojny rosyjsko-ukraińskiej, to już wtedy były niewielkie drony, były wszystko to było. Problem jest tylko tak naprawdę o masowości zastosowania. Nikt nie spodziewał się i chyba nie znam takiego opracowania, w którym powstanie ta słynna już dzisiaj strefa niczyja, w której tylko operują w zasadzie bezzałogowe systemy. że będzie można wykorzystać w masowej ilości, mówimy

0: o setkach tysięcy sztuk, drony komercyjne, bardzo tanie, kupowane na różnego rodzaju nawet portalach zakupowych. Tego chyba nikt nie przewidział. Wszyscy raczej skupiali się na takich profesjonalnych, wojskowych, a tutaj się okazało, że można kupić, nie chcę tu wymieniać jednej czy drugiej platformy, można kupić taką zabawkę w zasadzie, która się staje śmiercionośną zabawką.
1: Mhm. I że całe społeczeństwo, tak jak to ukraińskie, będzie włączone w system ostrzegania, wykrywania, także tak. Produkcji, pamiętam jeden z reportaży.
0: To jest tak.
1: Prawda? Naszego dziennikarza, znaczy nie naszego dziennikarza, absolutnie nie naszego, ale był naszym gościem i opowiadał o tym, jaką rolę spełniają drukarki 3D w wielu po prostu ukraińskich domach.
0: Tak, to jest ten jakby masowość produkcji, bo mówimy o tym, że Ukraina produkuje około 2 milionów albo ponad 2 miliony takich aparatów rocznie. Więc to jest nieprawdopodobna masowość produkcji, właśnie sprowadzona do domów, garaży i klubów i różnych innych. To jest coś, co chyba nikt tego nie przewidział. Żaden teoretyk wojskowości w ostatnich latach w ogóle chyba nie szedł w tym kierunku. No i to całkowicie zmienia obraz wojny, no bo dzisiaj klub modelarski, który dotychczas zajmował się, nie wiem, modelikami i miał jakieś tam wystawy bardzo, nawet bardzo ładne, dziś jest zakładem zbrojeniowym, co się jeszcze parę lat temu wydawało całkowicie absurdalne.
1: Panie generale, co zobaczył pan w Moskwie z tych dostępnych materiałów? Myślę o paradzie. Obraz nędzy i rozpaczy, a może przyczajonego tygrysa?
0: Mi się wydaje, że po pierwsze strach. I co jest bardzo dobre, bo Rosja zrobiła tak trochę po cichu, jak patrzymy na tą paradę, czy tak bida paradę, jak to ktoś ładnie nazwał, bo Ukraińcy przekazali im jasny sygnał, że będą też obecni na paradzie, jak Rosja zrobi ją dużą. Myślę też, że w koło Moskwy Rosjanie pościągali ze wszystkich możliwych miejsc wszystkie systemy przeciwlotnicze po to, żeby jednak ten uszczerbek na honorze rosyjskim nie nastąpił. No i widać było, że na tej trybunie tam nie było uśmiechów, tam nie było takiej rosyjskiej rubaszności, jaka to jest czasami tam bywa. Tam stali ludzie naprawdę przestraszeni i to jest według mnie bardzo dobry znak.
1: No tak, ściągnął te zasoby nie po to, żeby je wystawić na paradzie, tylko po to, żeby radzić sobie z tym, co ewentualnie nadleci z terytorium Ukrainy. No postraszyli ich, to bez dwóch zdań.
0: Tak, dokładnie. I to bardzo dobrze. Okazuje się, że Ukraina dzisiaj prostymi metodami, budując już nie tylko małe aparaty bezpilotowe, ale budując aparaty o zasięgu operacyjnym i strategicznym, no bo co chwila słyszymy o zniszczeniu obiektów w odległości 1000 i więcej kilometrów od granicy ukraińskiej, spowodowała, że Rosja zaczęła się bać, że Rosja stwierdziła, że nie jest w stanie się sama obronić, że nie jest w stanie obronić własnych zasobów. Ukraina im to udowadnia regularnie. No i to jest dla nas też jakiś prognostyk. Powinniśmy też nie tylko patrzeć na to, co się dzieje w tej linii taktycznej, gdzie operują setki czy tysiące małych bezpilotowych aparatów, ale patrzeć, jak głębokie uderzenia wpływają na gospodarkę Rosji, jak głębokie uderzenia wpływają na morale Rosji, bo to jest też dla nas lekcja.
1: Panie generale, to jeszcze na koniec o nowym szefie BBN-u. To jest Bartosz Grodecki, były wiceszef MSWiA. Myśli pan, że współpraca będzie się lepiej układać? Pan prezydent mówi, że pan minister Grodecki ma teraz nowe zadanie, modernizować armię. Sprawdzałam zakres działania BBN-u. To są analizy, konsultacje, ale na pewno nie modernizacja armii. Ta współpraca będzie jakoś funkcjonować? Lepiej może niż za pana Cęckiewicza?
0: Ja tylko przypomnę zapisy konstytucyjne, ustawowe, że zwierzchnictwo prezydenta jest poprzez ministra obrony narodowej. To jest dla mnie jednoznaczny zapis. I wszystkie działania, jakie są prowadzone z BBN-u, powinny być uzgadniane z ministrem obrony narodowej, powinny być koordynowane z ministrem obrony narodowej i powinny być wspólnie. No, łatwiej będzie nam wszystkim, jeżeli obie te instytucje, ważne skądinąd, będą ze sobą współpracować niż ze sobą rywalizować. I to jest dla wszystkich nas, Polaków, w szerze bezpieczeństwa.

0: państwa. Ważna rzecz, żebyśmy jednak na tym poziomie politycznym myśleli i robili podobnie, a nie próbowali sobie tą linę przeciągać w lewo czy w prawo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Generał Tomasz Drewniak z nami w Polskim Radiu 24. Miłego dnia, panie generale. A państwa zapraszam na kolejną rozmowę. Mecenas Janusz Kaczmarek. To po 9.30. Po informacjach będziemy rozmawiać o tym, co dalej z ministrem Ziobrą.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Zaskoczenia nie ma. Tak, informacje o tym, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, skomentował Jakub Stefaniak z kancelarii premiera. Były minister sprawiedliwości poinformował, że nie jest już na Węgrzech, a przebywa w USA na podstawie wizy i pełni tam funkcję komentatora politycznego telewizji Republika. Zdaniem Jakuba Stefaniaka ucieczka Ziobry za ocean pokazuje, że polityk nie jest bez winy.
4: Jest pewna prawidłowość, ja to nazywam winokilometrami. Im dalej od Polski, tym bardziej przyznaje się do winy. No, najpierw był na Węgrzech, to można powiedzieć niedaleko. Teraz jest już za oceanem, więc skala winokilometrów jest o wiele, wiele większa. I tak naprawdę też problem, nie tylko paradoksalnie dla rządu, ale i dla PiS-u, bo myślę, że słowa pana marszałka Terleckiego, że pan Ziobro ich topi, w dalszym ciągu brzęczą, dźwięczą w większości opozycji. Po tej stronie pisowskiej oczywiście nie Ziobry.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Politykowi przedstawiono 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Dron koło Bartoszyc nie był uzbrojony, mówi wiceszef MSWiA. Bezzałogowiec odnaleziony został w sobotę na polu w rejonie pobliskiej Osieki. Wiesław Szczepański podkreślał na naszej antenie, że służby interweniowały prawidłowo.
5: Wszystkie służby zadziałały. Osoba, która znalazła ten dron, powiadomiła policję. Policja powiadomiła właściwe służby. Z tego co wiemy, to jest to dron najprawdopodobniej szpiegowski. Być może wleciał ze strony rosyjskiej. Jest ten dron badany i po prostu, jeżeli będziemy mieć pełną wiedzę, to przekażemy. Dron był nieuzbrojony, miał charakter bardziej szpiegowski.
3: Wiceminister Szczepański dodał, że służby nie miały szansy przechwycić drona, bo ten leciał szybko i spadł tuż za polską granicą. W ostatnich dniach kilka bezzałogowców nadlatujących z Rosji wtargnęło też w łotewską przestrzeń powietrzną. Po tych zdarzeniach tamtejszy minister obrony podał się do dymisji. Jehuda Prokopowicz zagra dwa różne recitale fortepianowe w Polskim Radiu. Jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia, półfinalista 19. konkursu chopinowskiego w Warszawie i laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, wystąpi wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, mówi dziennikarka radiowej Dwójki Agata Kwiecińska.
6: Jehuda Prokopowicz przygotował aż dwa różne programy, więc będą nie jeden, a dwa koncerty. W programie oczywiście nie może zabraknąć Chopina i mazurków, ale będzie także muzyka Lista i Mozarta w pierwszym koncercie i Bartoka w drugim.
3: Koncert o godzinie 20 będzie transmitowany w radiowej Dwójce. I na tym kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 10 zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Wspominałam już o tej burzy, no to wracamy do naszego portalu. Uwaga na alerty. IMGW dla 13 województw takie alerty przewiduje, bo zbliża się do nas burzowy front. Te województwa, w których trzeba uważać, obowiązują żółte ostrzeżenia. Już państwo wiedzą, że mamy mapę na swojej stronie, oczywiście za IMGW. I te województwa, w których trzeba uważać, to pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Alerty zaczną obowiązywać o godzinie 14 i potrwają do pierwszej w nocy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A naszym gościem jest mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Dzień dobry, panie mecenasie.
7: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: 7 listopada Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Co się wydarzyło od tamtego czasu, że Zbigniew Ziobro nie jest w areszcie, a jest za oceanem?
7: To jest bardzo dobre pytanie, bo z jednej strony wydarzyło się bardzo dużo od strony faktycznej, trochę mniej od strony prawa.

0: dalej. A mianowicie prokuratura uzyskała w oparciu o to uchylenie immunitetu, a jednocześnie zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, w szczególności zastosowanie środka izolacyjnego, jakim jest tymczasowe aresztowanie, uzyskała postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobro. Obrońcy złożyli zażalenie, a dalszą konsekwencją było wydanie listu gończego, albowiem były informacje, konkretne informacje, że Zbigniew Ziobro się ukrywa, a zatem wydano list gończy i poszukiwania ogólnokrajowe. Jak się okazało, że przebywa na Węgrzech, no to wówczas prokuratura wystąpiła o europejski nakaz aresztowania. No i na tym, rzekłbym, koniec. Ale koniec dlatego, że to wystąpienie było w lutym tego roku, a do dnia dzisiejszego sąd nie podjął decyzji o europejskim nakazie aresztowania, co w moim przekonaniu bynajmniej no, spowodowało to, że Zbigniew Ziobro mógł tak z łatwością przemieszczać się, mimo że jednocześnie też dodam, że ta sama prokuratura, więc tu od strony, bym powiedział, prawnej, ona działa no, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, zgodnie z pragmatyką zawodową dotyczącą osób podejrzanych, wystąpiła o unieważnienie paszportu dyplomatycznego i paszportu zwykłego i takie unieważnienie tych dokumentów uzyskała. No niemniej jednak sprawa utknęła w sądzie, a co za tym idzie, brak europejskiego nakazu aresztowania no, czyni prokuraturę bezzębną w zakresie możliwości oddziaływania za granicą.
1: Działania obrońców pana ministra, jak by pan nazwał? Tak z czysto prawniczego punktu widzenia.
0: Na pewno są to działania skuteczne. Czy natomiast mają one charakter działań etycznych, to już zupełnie coś innego.
1: No ale panie mecenasie, pan też by tak bronił pewnie swojego klienta.
0: No na pewno chciałbym bronić skutecznie, ale zawsze jest jednak coś takiego jak kodeks etyki zawodu adwokackiego i w związku z powyższym tym kodeksem należy się kierować. Jeżeli, a wszystko jednak na to wskazuje, mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś nie składa podpisu pod pismem i robi to celowo, a nie przez przypadek, no powiedzmy sobie, jakąś omyłkę, nadmiar pracy, no to z jednej strony skuteczność, bo opóźnia się procedowanie nad europejskim nakazem aresztowania, ale z drugiej strony no, podpada się pod możliwość deliktu dyscyplinarnego.
1: No tak, pierwsze...
0: Trzeba wybrać.
1: Jasne. Pierwsze zażalenie, które złożyli obrońcy pana ministra Ziobry, dotyczyły tego, że w materiale dowodowym nie zostały dołączone materiały niejawne, to jeszcze przed Bożym Narodzeniem, i sąd się z tym zgodził. No to nie wina Zbigniewa Ziobry, ani jego mecenasa, tylko prokuratury w takim razie.
0: Zdecydowanie tak. Co więcej, no tu akurat taki argument ze strony obrońców jest argumentem jak najbardziej ze wszechmiar słusznym. I jak się okazało, skutecznym. A co za tym idzie, no sąd, ja się nie dziwię, że jeżeli elementem materiałów dowodowych były również materiały niejawne, no to one powinny znaleźć się przy wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jeżeli były one przedmiotem procedowania, no to powinny one jak najbardziej być w aktach sprawy. No jak się okazało, prokuratura poniekąd przyznała się do tego błędu i następnie te dokumenty, te materiały dowodowe dołączyła. To też oczywiście no, kupowanie sobie czasu i to też oczywiście no, w jakiś sposób niestety świadczy o tym, że ten czas był dla pana Zbigniewa Ziobry jak najbardziej cenny.
1: Panie mecenasie, pan minister Ziobro nie ma zwykłego paszportu, ale ma genewski dokument podróży. Cóż to takiego?
0: Tak, no więc wiemy już, że nie ma, to było zarówno w komunikacie prokuratury, jak i na X-ie poinformował o tym minister Sikorski, że pan Zbigniew Ziobro utracił zwykły paszport, paszport dyplomatyczny, ale jako osoba, która starała się o azyl, i najprawdopodobniej, a wszystko już na to wynika, bo mówią o tym obrońcy Zbigniewa Ziobro, o tym mówi on sam, to też padło z ust Viktora Orbana, stał się on uchodźcą. taki status przyznały mu Węgry, a co za tym idzie, no, miał on możliwość właśnie uzyskać

uzyskania tak zwanego paszportu genewskiego, czyli dokumentu, którym może się posługiwać uchodźca, dokumentu, który pozwala mu przemieszczać się

0: termin na posiedzenie w tym przedmiocie na bodajże 7 września, więc jeszcze het daleko, jeszcze przed nami wakacje, jeszcze przed nami wiele pewnie politycznych informacji, no ale stąd spokojnie sobie postanowił, no nie wiem, czy tak dokładnie czytać tą sprawę, czy zaznajamiać się, czy też po prostu z jakichś innych nieznanych nam przyczyn tak daleki termin wyznaczył. No proszę wybaczyć mój sarkazm i ironię w głosie, ale ja, mając w kancelarii szereg spraw, nie spotkałem się z sytuacją, w której no, wyznacza się tak odległe terminy w sytuacji, w której no, dotyczyłoby to na przykład moich mandantów, też innych osób, które widzę po prostu, jak sądy traktują na salach, gdzie jest to bardzo szybko, bardzo sprawnie i odległości kilkumiesięczne są po prostu nie do pomyślenia.
1: W zwykłych sprawach, to znaczy w sprawach mniej znanych publicznie osób, rzeczywiście taki tyle miesięcy czekania na taki wniosek?
0: No to jest, no to pokazuje wyższość polityka nad zwykłym obywatelem, jakbyśmy go nie nazwali podejrzanym, oskarżonym czy też przestępcą, ale polityka, który ma też zarzuty i to zarzuty niebagatelne i w tym momencie taka osoba ma przewagę, jak widać, bo tutaj no, są konkretne fakty, konkretne odległości czasowe. Pokazuje, że ta przewaga jest po stronie polityki, konkretnych polityków. Nie wiem, czy to wynika z jakiejś bojaźni do tego typu spraw, czy też powiedzmy no, sprzyjania, każdy z nas ma jakieś poglądy polityczne, sprzyjania pewnej opcji politycznej. Trudno mi dociekać, na pewno jest to niezrozumiałe i to jest wbrew no, zasadom związanych z wymiarem sprawiedliwości, z państwem prawa, z państwem, gdzie jest sprawiedliwość i gdzie powinno dominować prawo.
1: To kilka faktów, panie mecenasie, bo wróćmy do lutego. Wtedy odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie ministra Ziobry. Mecenas Lewandowski złożył wtedy wniosek o wyłączenie sędzi ze względu na jej przynależność do Stowarzyszenia Justitia. Wniosek nie został uwzględniony. Sąd zdecydował o aresztowaniu polityka PiSu. To pozwoliło prokuraturze na złożenie kolejnego wniosku, tym razem o Ena. Trafił w drodze losowania do sędzi Janny Grabowskiej. Okazuje się, że długo nie była wyznaczana data posiedzenia w tej sprawie. Sędzia czekała na rozpatrzenie zażalenia na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Słusznie czy nie? Czy mogła działać równolegle?
0: Mogła działać jak najbardziej równolegle. W żaden sposób to nie zamykało tej drogi.
1: Do orzekania w tej sprawie została wyznaczona sędzia Anna Bator-Ciesielska.
0: Na marginesie tak długie oczekiwanie, tak. Przepraszam, że tak wejdę w słowo, tak długie oczekiwanie na rozpoznanie zażalenia, no to też jest wbrew przepisom, które mówią o niezwłoczności procedury w tym zakresie.
1: Do orzekania w tej sprawie wyznaczona została, jak mówiłam, sędzia Anna Bator-Ciesielska, a ona też złożyła wniosek o wyłączenie jej z tej sprawy. I to ta sama sędzia, która w maju ubiegłego roku orzekała w sprawie zażalenia na areszt dla Marcina Romanowskiego, nie uwzględniła wtedy zażalenia. Wcześniej pełnomocnicy Romanowskiego chcieli jej wyłączenia, sąd się na to nie zgodził. Teraz sama sędzia o to wnioskowała i sąd jej wniosek uwzględnił. Kolejny sędzia Adam Chocholak, który jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, od stycznia jest na półrocznej delegacji w Warszawskim Sądzie Okręgowym. Potem trzyosobowy skład orzekający w tej sprawie, a jeden z sędziów jest na zwolnieniu lekarskim i sprawa dalej się toczy w tak ważnej sprawie, też politycznie, ale z drugiej strony, panie mecenasie, może jest to dowód na niezależność systemu od polityków, bo gdyby były jakieś mocne polityczne naciski, albo one zostałyby uwzględnione, te naciski, to sprawa by się potoczyła w ciągu, nie wiem, 2-3 miesięcy.
0: Tak, na pewno jest to dowód na to, że nie mamy do czynienia w Polsce, jak mówi sam Zbigniew Ziobro, z dyktaturą i obawą z jego strony przed sądownictwem, bo jak na razie nic złego go nie spotkało. Nawet to tymczasowe aresztowanie ma charakter, bym powiedział, taki warunkowy, bo jeżeli stan jego zdrowia, a co się niejednokrotnie podkreśla, nie pozwalałby na izolację bez warunków szpitalnych, no to po prostu by był tymczasowo aresztowany, ale w warunkach szpitalnych. Natomiast no, sama instytucja wyłączenia sędziego no, polega na tym, że mamy do czynienia z wątpliwościami co do bezstronności. Jeżeli ktoś czuje się, że byłyby wątpliwości co do jego bezstronności, powinien

0: się albo sam wyłączyć, albo strona procesowa może taki wniosek złożyć. Natomiast jeżeli mamy do czynienia, bo tak, z jednej strony wątpliwości co do bezstronności, a z drugiej strony może czysta obstrukcja albo no, niechęć, bojaźń przed konkretną sprawą o zabarwieniu politycznym, ale to zabarwienie ma tylko taki charakter, że mamy do czynienia z politykiem, który ma zarzuty popełnienia konkretnych przestępstw o charakterze gospodarczym i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a więc niebagatelnych przestępstw. Jeżeli ktoś się obawia prowadzenia takiej sprawy, no to nie powinien być sędzią. Również znowuż nawiążę do kodeksu etyki, ale tym razem kodeksu etyki sędziów, no to tam jest konkretny zapis, że sędziowie nie mogą bez powodu wyłączać się ze spraw, bo to narusza właśnie etyczne zasady tego zawodu, no, godzi w godność tego zawodu.
1: Panie mecenasie, taka dość świeża informacja. Pani sędzia, jestem na stronie, na której publikowane są oświadczenia majątkowe sędziów. Oświadczenie o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu. I jest tutaj sędzia Joanna Grabowska. Punkt 4. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego. Pani sędzia Grabowska ma akcję Telewizji Republika, spółka akcyjna z siedzibą.
0: No tak, ja rozumiem podtekst tego pytania.
1: Nie, ja nawet pytania nie zadałam. Ja nawet nie zadałam pytania.
0: Ale ja go oczekuję.
1: Co prawda akcje są 102 o nominalnej wartości 102 zł i to jest, patrzę, 21 maja 2020 roku. Może pani sędzia już nie ma tych akcji?
0: Może nie ma, ale miała, co wynika z oświadczenia majątkowego. Natomiast no, rodzi się pytanie, czy to jest podstawa do wyłączenia tej sędzi, czy rodzą się już wątpliwości co do jej bezstronności przez fakt tego, że zakupiła akcję określonej stacji telewizyjnej, no kojarzonej z, dzisiaj z opozycją, kojarzonej również no, z korespondentem nowym tej telewizji, jakim został Zbigniew Ziobro. No może to rodzić takie wątpliwości, aczkolwiek no, sędziowie mają oczywiście możliwości tego, żeby swoje walory pieniężne inwestować w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Do tego należą również zakupy akcji. No, sam z tego tytułu faktu inwestowania swoich aktywów pieniężnych w akcje, no nie wywodziłbym od razu braku bezstronności.
1: Dlatego aczkolwiek, nie zadałam pytania, no, tylko przytoczyłam fakt.
0: Tak, może ktoś inny by się ze mną nie zgodził, uznając, że wręcz odwrotnie. No, dzisiaj mamy też więcej wiedzy, dzisiaj wiemy, że w jakiś sposób Telewizja Republika no, wspomagała tutaj wyjazd, a przynajmniej tak wszystko na to wskazuje, Zbigniewa Ziobro. No, stał się on, jak sam stwierdził, jak też i przedstawiciele Telewizji Republika, stał się on korespondentem tejże telewizji. A zatem no, coraz większe szczegóły związane akurat z tą telewizją i sędzią, która ma akcję i wybrała nie akcje inne, tylko tej telewizji. Można byłoby może tutaj zastanowić się, czy ta przy sytuacji też zwrócić uwagę właśnie tej oczekiwania i cały czas no, nie procedowania nad wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, przepraszam, europejski nakaz aresztowania, moje przejęzyczenie. Można byłoby tutaj może zastanowić się, czy aby faktycznie takich wątpliwości nie ma.
1: Panie mecenasie, czy cała ta sytuacja pana zdaniem prowadzi do wniosku, że to jest jakiś gorący kartofel dla sędziów? To znaczy ryzykowna sprawa, nie chcą się narażać, obawiają się. Może tak być?
0: Może tak być, jak najbardziej, ale proszę zwrócić uwagę, z czego to może też wynikać. Otóż Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny przez ostatnie 8 lat no, wręcz powiedziałbym walczył z dużą częścią środowiska sędziowskiego, wszczynał postępowania dyscyplinarne, polecał delegacje dla niepokornych sędziów. Przypadek szczeciński pokazuje, że tam, gdzie decyzje sędziów były nie po myśli politycznej, Zbigniewa Ziobro polecił wszczęcie postępowania karnego.

0: A zatem zastosował pewne metody restrykcyjne i ja sądzę, że część środowiska sędziowskiego w jakiś sposób, jeżeli nie dała się zastraszyć, to co najmniej stała się bardzo ostrożna w swoich ocenach, a najchętniej spraw politycznych by się pozbyła. Zawsze jest coś takiego jak czynnik ludzki, a po co ja mam ryzykować, a po co mam prowadzić jakąś sprawę? Może pójdę na zwolnienie lekarskie, może odczekam, może coś się w międzyczasie wydarzy. No niestety do zawodu sędziego powinni iść ludzie, o których ustawa mówi, że są niezawiśli, niezależni, mają twarde kręgosłupy i którzy kodeks etyki, który ma wiele przymiotników na temat takich osób, które są sędziami, stosują, a nie tylko czytają.
1: No dobrze. ENA jest potrzebna do tego, czyli ten europejski nakaz aresztowania, żeby Zbigniew, to znaczy on w ogóle nie ma zastosowania w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. To teraz, kiedy Zbigniew Ziobro tam jest, to tak, do czego mógłby się przydać albo jakie działania by mu ograniczył?
0: No, europejski nakaz aresztowania wpisuje się w całą procedurę poszukiwania osoby, która się ukrywa. Zbigniew Ziobro ukrywa się wbrew temu, co mówi, że na Węgry pojechał tylko na jakąś konferencję prasową i wcale się nie ukrywał. No to są tylko słowa, natomiast fakty świadczą przeciwko niemu. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, on dając jeden z wywiadów do telewizji prywatnej wskazał, że przygotowuje się teraz do procesu ze swoim obrońcą i przed sądem węgierskim będzie dowodził swoich racji. No i to się okazuje, że nie chce żadnego dowodzenia racji przed sądem węgierskim, tylko po prostu uciekł dalej, uciekł do Stanów Zjednoczonych. I w ten cykl poszukiwawczy, czyli poszukiwań tutaj krajowych, listu gończego, europejskiego nakazu aresztowania, wpisuje się cały system prawny celem złapania, mówiąc kolokwialnie, ustalenia miejsca pobytu osoby, która się ukrywa. Ma pani słuszną rację, że oczywiście ten europejski nakaz aresztowania w żaden sposób nie ma mocy prawnej w Stanach Zjednoczonych. No tutaj, jak sądzę, zresztą nawet na antenie Polskiego Radia 24 usłyszeliśmy, że minister Żurek zapowiedział, że będzie skierowany wniosek o ekstradycję i oczywiście takiego wniosku należało się jak najbardziej spodziewać. My mamy umowę z 96 roku ze Stanami Zjednoczonymi właśnie w zakresie ekstradycji. Umowę, która była następnie uzupełniona w 2006 roku z uwagi na pewne wymogi Unii Europejskiej. No i w związku z powyższym zobaczymy, jak ta ekstradycja będzie wyglądała w tym wypadku. No i ja to w ogóle widzę, że koło historii zatoczyło się, albowiem przypominam sobie, że bodajże w 2007 roku.
1: No właśnie chciałam pana zapytać o Edwarda Mazura, tak, bo tak. Dodam tylko naszym słuchaczom, że on został zatrzymany przez FBI w 2006 roku, zdaje się. On był oskarżony w naszym kraju o podżeganie do zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały. Miał proponować $40 000 za jego zabicie Arturowi Zirajewskiemu, pseudonim Iwan, ale amerykański sąd uznał, że nie ma wystarczających dowodów na to, że zachodzi prawdopodobieństwo, że Edward Mazur po prostu to zrobił. Tak, Edward Mazur został zwolniony z aresztu.
0: Tak, Edward Mazur, działacz polonijny, był podejrzany w Polsce o te przestępstwa, które pani redaktor raczyła wymienić. I oczywiście sąd amerykański zmiażdżył argumentację polskiej prokuratury, gdzie jedną z wersji właśnie była ta wersja, która skutkowała postawieniem zarzutów. Jak się okazało, materiał dowodowy był, bym powiedział, niezbyt górnych lotów, aczkolwiek prokurator prowadzący tą sprawę, jak jeszcze niedawno czytałem jego wypowiedź, do dziś jest przekonany, że jego zdaniem ten wątek powinien być zbadany i ten wątek miał rację bytu. No ale nie o tym.
1: No tak, tylko jeszcze może jeszcze tylko dodam, że wtedy amerykański prokurator zakwestionował sam fakt, że właściwie polska strona dysponuje tylko zeznaniami gangsterów, którzy często zmieniali zeznania i że właściwie polska strona

0: nie ma żadnych innych dowodów w tej sprawie. Czy...
1: No tutaj mamy zupełnie inną sytuację. W stosunku do Zbigniewa Ziobro jest aż nadmiar dowodów, bo mamy zarówno źródła osobowe, mamy dokumenty. No proszę zwrócić uwagę, sam Zbigniew Ziobro też dostarczył na siebie materiału dowodowego, no bo to słynne pismo Jarosława Kaczyńskiego, który zwraca uwagę na nieprawidłowości przy procedowaniu z Funduszem Sprawiedliwości przy wyborach i nakazaniem, żeby tego nie robił, no to to pismo znajduje się w mieszkaniu, w którym było przeszukanie i to tym pismem Zbigniew Ziobro dysponuje. Dysponuje również innymi pismami, których nie powinien mieć, które miały charakter procesowy, a zatem część materiału dowodowego jest jak gdyby dostarczona przez samego podejrzanego, jakim jest Zbigniew
0: Ziobro. Muszę dopytać, bo czas nam się powoli kończy. Tom Rose, ambasador, podobno był przeciw, Marco Rubio był przeciw. Wiele wskazuje na to, przynajmniej takie są medialne doniesienia, że między innymi dzięki decyzji czy pomocy samego Donalda Trumpa udało się to zrobić. Jeśli to prawda, to jaki to może mieć wpływ na proces ekstradycyjny?
1: Może mieć bardzo duży wpływ, bo może się okazać, że Zbigniew Ziobro, jak dostanie azyl na terenie Stanów Zjednoczonych, to nie będzie żadnej ekstradycji. Natomiast no, skończę moje wcześniejsze zdanie, kiedy uważam, że historia zatoczyła koło, albowiem w mojej ocenie może dojść do sytuacji, troszeczkę tutaj prześmiewczo powiem, że obecny prokurator generalny, minister sprawiedliwości będzie domagał się ekstradycji, będzie osobiście interweniował, ażeby Zbigniewa Ziobro zwrócić Polsce, tak jak kiedyś Zbigniew Ziobro interweniował w stosunku do innego podejrzanego, tegoż Edwarda Mazura. Tyle, że dzisiaj to Zbigniew Ziobro jest tym, który jest podejrzany i którego władze polskie, wymiar sprawiedliwości będzie chciał ekstradytować, żeby no, ten wymiar sprawiedliwości miał efekt konkretny, a nie tylko iluzoryczny.
0: Panie mecenasie, pan funkcjonował wiele lat w polityce i pewnie pan wie, że nie ma darmowych obiadów, wymian, wsparcia w tej sferze naszego życia. Coś będziemy musieli zaproponować w zamian, albo ci, którzy zabiegali o obecność Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, musieli dać coś w zamian.
1: Myślę, że na pewno jak w każdej sprawie, gdzie wchodzi w grę polityka, mamy do czynienia z rozmowami, które nie mają charakteru publicznego. Na pewno będą też no, rozmowy, które będą miały na celu zarówno sprowadzenie, ale też i druga strona, której zależało, żeby Zbigniew Ziobro był w Stanach Zjednoczonych i nie był przed sądem. Myślę, że w jakiś sposób też obiecywała różne rzeczy, a czy te obietnice zostały kupione, bądź też dług został zaciągnięty, no to zobaczymy.
0: Panie mecenasie, to jeszcze króciutko na koniec, bo podobno Marcin Romanowski też jest w Stanach Zjednoczonych, tak twierdzą właściciele jednej z prawicowych telewizji, no ale on nie miał tego dokumentu, który miał Zbigniew Ziobro. To jak się tam dostał? Króciutko, jeśli można.
1: A właśnie, to jest dobre pytanie, bo myślę, że my akurat
0: kończyć.
1: W tym zakresie
0: no,
1: Marcina
0: proszę.
1: Romanowskiego to nie wszystko wiemy. W związku z powyższym nie optowałbym za tym, gdzie on w tej chwili konkretnie jest i na jakim dokumencie. Jego sytuacja jest natomiast no, gorsza niż Zbigniewa Ziobro.
0: Mecenas Janusz Kaczmarek z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

0: Dziś narada w resorcie sprawiedliwości. Na miejscu wciąż około 200 strażaków trwa akcja dogaszania pożaru Puszczy Solskiej. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Tragiczny wypadek na prywatnym parkingu w Zakopanem. 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Jego życia nie udało się uratować, mimo że świadkowie udzielili pierwszej pomocy na miejscu. Policjanci z zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator zabezpieczyli ślady i przesłuchali pierwszych świadków. Przeprowadzono też oględziny pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu. 53-letni kierowca w chwili tragedii był trzeźwy. Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i poleciał do Stanów Zjednoczonych. On sam informował, że poleciał za ocean w sobotę, aby pracować jako korespondent polityczny telewizji Republika. Rządzący chcą ekstradycji polityka PiS, któremu prokuratura zamierza postawić 26 zarzutów w związku ze śledztwem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Ten temat poruszał Roch Kowalski w swoich porannych politycznych rozmowach.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, Rochu. Co mówili twoi goście o ucieczce Zbigniewa Ziobry?
1: Koalicja rządząca już teraz zapowiada, że Polska wystąpi z wnioskiem o ekstradycję Ziobry, jeśli formalnie już potwierdzony będzie pobyt byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Sprawa może być jednak niezwykle skomplikowana, a perspektywa sprowadzenia polityka się po prostu oddala. To przyznawał w poranku Polskiego Radia 24 wiceminister Wiesław Szczepański z MSWiA.
2: To myślę, że będzie trudna rzecz, ale to jest w rękach właściwie trzech resortów. Po pierwsze ministra sprawiedliwości i polskich sądów, które powinny wydać za panem ministrem Ziobrą europejski nakaz ścigania. Po drugie decyzję, powiedzmy wniosek o ekstradycję, potem dyplomacja, a na końcu już działanie MSWiA polskich służb.
1: Pełne entuzjazmu po wyjeździe Ziobry do Stanów Zjednoczonych jest Prawo i Sprawiedliwość, mimo że minister nie otrzymał tam jeszcze azylu. Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta uważa jednak, że to sygnał, jak Donald Trump postrzega sytuację w Polsce.
3: Nawet Stany Zjednoczone uznają, że pan minister Ziobro jest represjonowany. Zostało udzielone wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, największego sojusznika Polski.
1: A jeszcze dziś do wyjazdu ministra Ziobry do Stanów Zjednoczonych ma odnieść się minister sprawiedliwości obecny Waldemar Żurek.
0: O czym mówił Roch Kowalski, dziękujemy bardzo i do usłyszenia jutro. Dodajmy, że w Polsce byłemu ministrowi może grozić do 25 lat więzienia. Strażacy nadal gaszą pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracuje około 200 mundurowych. Teren jest monitorowany z użyciem dronów wyposażonych w kamery termowizyjne. Strażacy likwidują ukryte zarzewia ognia, w tym te na torfowiskach i bagnach. Pożar, przypomnijmy, wybuchł w ubiegły wtorek. Według dotychczasowych szacunków spłonęło kilkaset hektarów lasu. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju wszczęła śledztwo w sprawie pożaru. Prowadzi je w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. Szefowa unijnej dyplomacji nie zgadza się, aby Rosja wyznaczała Europie negocjatora, z którym będzie rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa. Kaja Kallas odrzuciła tym samym sugestię Władimira Putina, aby Unię w rozmowach z Moskwą reprezentował Gerhard Schröder. Były kanclerz Niemiec krótko po odejściu ze stanowiska przyjął ofertę spółki należącej do rosyjskiego Gazpromu. Po pierwsze, jeśli dalibyśmy Rosji prawo do wyznaczania negocjatora w naszym imieniu, to nie byłoby to zbyt mądre. Po drugie, Gerhard Schröder był jednym z kluczowych lobbystów na rzecz rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Jest więc jasne, dlaczego Putin chce, aby to właśnie on był tą osobą. W ten sposób, cóż, zasiadałby po obu stronach stołu. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła też, że zanim Europa zacznie rozmawiać z Rosją, najpierw musi uzgodnić kwestie, które chce negocjować. A to jeden z tematów dzisiejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Brytyjscy pasażerowie statku, na którym stwierdzono hantawirusa, rozpoczęli izolację pod Liverpoolem. Na skutek choroby na pokładzie wycieczkowca zmarły 3 osoby. Podróżni wrócili do kraju pod ścisłym nadzorem służb sanitarnych.
4: 20 Brytyjczyków ewakuowanych ze statku Hondius spędzi najbliższe 72 godziny w izolacji w szpitalu Arrow Park Hospital na półwyspie Wirral niedaleko Liverpoolu. Pasażerowie przylecieli do Manchesteru wczoraj wieczorem specjalnym lotem czarterowym z Teneryfy. Na płocie lotniska w Manchesterze czekały już 2 autokary eskortowane przez policyjne furgonetki. Po zakończeniu izolacji pacjenci będą mogli opuścić szpital, ale brytyjskie służby sanitarne zaleciły im jeszcze 42 dni domowej kwarantanny i monitorowanie stanu zdrowia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Nie można go nie zdać, ale podejść trzeba. Blisko 400 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczyna dziś egzamin ósmoklasistów.

0: rasisty. Od godziny mierzą się z językiem polskim. Od wyników egzaminu zależy, do jakiej szkoły średniej się dostaną.
1: Dobrze, trochę zestresowany, ale bardziej się ekscytuję na egzamin. Uczyłem się dużo i wierzę w siebie.
2: No, się boję, ale myślę, że będzie dobrze.
3: Najpierw język polski, po gramatykę od różnych środków, nie wiem, stylistycznych na przykład.
4: No, ja mam stres w związku z tym, ale chciałbym i tak to jak najszybciej napisać.
0: Mówili przed wejściem na salę uczniowie z Białegostoku. Egzamin potrwa jeszcze 1,5 godziny. Jutro 8-klasiści zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem obcym.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poniedziałek pochmurny, od południowego zachodu do Polski wkracza deszcz. Po południu możliwe też burze, miejscami z gradem, do tego silny wiatr. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL, już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Reklamie. Autopromocja.
13: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Jest 10.08, rzeczywiście Polskie Radio 24, cały czas dla Państwa. Przejrzeliśmy także światową prasę, żeby sprawdzić, co piszą o Zbigniewie Ziobrze. I mamy tak. Hiszpański El País. Polski były minister poszukiwany za udział w organizacji przestępczej uciekł z Węgier do USA. Uciekł to jest słowo, które pojawia się najczęściej. Ta gazeta podkreśla też 26 zarzutów, możliwość kary więzienia do 25 lat i planowany przez nasz kraj wniosek ekstradycyjny. Niemiecki Die Welt. Były minister Ziobro ucieka z Węgier do USA. Ucieka z Węgier to znowu określenie, które pojawia się najczęściej. USA są najsilniejszą demokracją świata, w związku z tym gazeta się zastanawia, co dalej. I mocno akcentuje zarzuty korupcyjne, organizację przestępczą, problem podróży bez ważnych dokumentów. No i możliwe napięcia w kontaktach Polski, Stanów Zjednoczonych, ale też Węgier. Szwedzka gazeta Omni, znowu ucieczka z Węgier do USA. Donald Trump osobiście zatwierdził jego wizę. Szwedzi podkreślają też w swojej argumentacji sprawę Pegasusa, azyl od Viktora Orbana i możliwy konflikt dyplomatyczny. Co my jeszcze mamy? No tak, te słowa, które pojawiają się najczęściej to uciekł do USA, poszukiwany, azyl na Węgrzech, no i skandal z Pegasusem. Tak o nas piszą na świecie.
5: Gość Polskiego Radia 24.
14: Profesor Tomasz Płudowski, amerykanista, Uniwersytet Wizja. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
14: Może pan wie, jak to się robi? Jedzie Adam Bielan za ocean, nie sam, i przekonuje otoczenia pana prezydenta, że w Polsce są łamane prawa, Zbigniewa

0: Ziobry i w ten sposób Donald Trump przyklepuje tę decyzję. Taka prosta ścieżka?
1: No, mamy pewne doniesienia medialne na temat kontaktów z ruchem MAGA i na temat tego, że otoczenie prezydenta Trumpa nie było skłonne poprzeć ten pomysł. Z reguły prezydenci opierają się jednak na współpracownikach, nie wchodzą tak głęboko w szczegóły sami, chyba że zainteresują się niektórzy w ogóle, prawda? Donald Trump nie jest akurat znany z tego, że czyta jakoś tą tak zwane position papers czy gazety. Więc tutaj otoczenie Marco Rubio i ambasador amerykański w Polsce radzili, żeby tego nie robić, natomiast Trump zdecydował inaczej, więc odbyło się to dotarcie do Trumpa, odbyło się poprzez ruch MAGA i rzeczywiście widać było, że prawica polska, że także Bielan wcześniej byli blisko dosyć Trumpa, udawało im się różne rzeczy zorganizować, na przykład to takie nie wiem, czy państwo pamiętają, kilka tygodni temu, czy to już może było więcej niż 2 miesiące, spotkanie wtedy, kiedy tak notowania i czy Trump był krytykowany za to, co powiedział o żołnierzach europejskich. I wtedy odbyło się takie spotkanie ku czci Polaka, który już nie pamiętam, czy to był
0: ocalił
1: Polak,
0: amerykańskiego żołnierza ISSA.
1: To Polak ocalił
0: amerykański żołnierz ocalił Polaka, sam zginął i spotkały się rodziny, a polski żołnierz dostał odznaczenie w Stanach Zjednoczonych. Tak,
1: to było to słynne spotkanie. To był pretekst i to było to spotkanie, na którym Trump długo przemawiał na temat sali balowej, zasłon złotych i tak dalej, więc co się odbyło, widać było, że tam byli przedstawiciele też z Polski i w związku z tym no, polska prawica rzeczywiście ma bliskie kontakty z Trumpem. Słynne spotkania były także na temat, gdzie wyszli panowie Bielan i inni z Białego Domu i mówili na temat tego, jakby rozgrywali polską politykę tam właśnie w Białym Domu, mówiąc, że minister Sikorski na przykład nie jest wpuszczany. Więc to wtedy to wydawało się, wtedy to była jeszcze, powiedzmy, herbatka, prawda? To, co się stało teraz, to już jest poważniejsza sprawa, bo to jest przyjęcie kogoś, kto jest poszukiwany w Europie i jest to wkroczenie prezydenta Trumpa jakoś tak zdecydowanie do polityki polskiej. I widać było, że on wcześniej to robił, ale tylko w celach wyborczych, to znaczy popierał na przykład Andrzeja Dudę w trakcie wyborów, to też wcześniej prezydenci inni te próbowali tego nie robić. To znaczy na pewno nie w okresie wyborczym, nie popierać nikogo, żadnej ze stron bezpośrednio. Chociaż wiadomo było, komu bliżej do kogo, prawda? Wiadomo, że demokratom jest bliżej do tej strony liberalno-lewicowej, bardziej liberalnej, bo lewica rzadko była u władzy. No, ostatnio Leszek Miller, prawda? To było na początku wieku. A republikanie do PiSu, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych to jest troszeczkę mylące, dlatego że najważniejsza w Stanach Zjednoczonych jest gospodarka zawsze, a gospodarczo jednak no, republikanie ocenialiby politykę PiSu taką 500+ czy 800+ jako skrajnie lewicową, tak? Nazywaliby ją polityką, nazywaliby Obamę, który programy tego rodzaju redystrybucji bardziej popierał na przykład komunistom czy socjalistom. Więc to wszystko jest bardziej skomplikowane niż się wydaje, ale zdecydowanie wkracza tutaj prezydent Trump do polskiej polityki. Nie wiem, na ile on sobie zdaje sprawę z tego,
0: wkracza ewentualnie, prawda?
1: Tak, no bo, jakie są niuanse tutaj.
0: Właśnie, bo pochwalił się chwilę temu swoją interwencją w sprawie Andrzeja Poczobuta. Wielkie brawa. Ale kto wie, bo niedawno rozmawiał prezydent Karol Nawrocki z panem prezydentem Trumpem. Myśli pan, że się dowiemy, czy Zbigniew Ziobro był tematem tej rozmowy?
1: No, gdy sprawa się wydała na początku, to zdjęcie się ukazało z lotniska, później już zaczęli wszyscy potwierdzać to rzeczywiście. W związku z tym no, nie da się uniknąć tego tematu i myślę, że coraz więcej będzie o tym mowa. Prezydent Trump bardzo dobrze pamięta i za każdym razem wraca do tego, że poparł prezydenta Nawrockiego w kampanii, że on wygrał. Tak? Widać, że ten element mu pozostał w głowie, chociaż to było przecież poparcie bardzo takie króciutkie. Tak? Tam nawet chyba nie było, z tego co widzieliśmy, to trwało kilka sekund. To było podejście, podanie dłoni, to nie była jakaś dłuższa rozmowa, nie wiemy, czy odbyła się. Ale później była też wizyta w Białym Domu przecież, więc te kontakty muszą być dla... Ktoś musi mu przypominać o tym, albo on sam musi to bardzo dobrze pamiętać. Być może dlatego, że Polska jest jednym z niewielu krajów, w których jest takie zdecydowanie poparcie prezydent

0: prezydenta Trumpa, prawda?
1: Jeszcze jest?
0: No, tak szeroko patrząc dla jego działań, to jest chyba 20%, ale w elektoracie PiSu jest najwyższe 45%, więc to
1: no,
0: już
1: ale
0: jest
1: jeszcze,
0: dużo.
1: Panie
0: tak? To jest
1: profesorze...
0: wyższe niż w jego własnym kraju.
1: Właśnie, jeszcze to zapraszamy, panie prezydencie, w takim razie na dłuższą wizytę. Ale jeszcze Kristi Noem, prawda, na CPAC-u w czasie kampanii prezydenckiej. No to już było wyraźne poparcie, bo to była ogromna impreza zrzeszająca no i polityków prawicowych i mająca bardzo dużą widownię też, prawda?
0: Tak,
1: nie bez znaczenia.
0: To było ważne wydarzenie i zdecydowane wkroczenie w trakcie debaty, w trakcie kampanii.
1: Kristi Noem już nie ma. No dobrze.
0: Tak.
1: A co ona teraz robi, wiemy?
0: Dostała jakieś stanowisko, takie stworzone chyba specjalnie dla niej. Ono brzmiało bardzo tak grandiose, powiedzieli Amerykanie, tak znacząco, aczkolwiek to było właściwie chyba stanowisko stworzone po to, żeby miała co robić po tym, gdy zostanie usunięta z tego, które pełniła wcześniej.
1: No na wszelki wypadek, żeby nie została przesłuchana w sprawie działania ICE na przykład.
0: Tak. No tam było dużo, tam trochę też, no skandal, to zawsze dociera bardziej do wyborców, jakiś taki skandal też prywatny, bo ona bardzo często mówiła o wartościach rodzinnych, o konserwatywnych wartościach, a później nastąpiły dwa wydarzenia, które, zwłaszcza to drugie, powiedzmy, stawiało ją w zupełnie, jej małżeństwo, męża w zupełnie innym świetle, taki mniej konserwatywny, że tak powiem, i prezydent Trump był
1: pytany o to. A chodzi panu o ten koc, którego miała nie dostać?
0: O co?
1: O ten koc, którego miała nie dostać na pokładzie samolotu.
0: Koc? A to ja nic nie słyszałem o kocu, ale słyszałem, jak prezydent Trump był pytany o jej sytuację jakby rodzinną i powiedział, że to przykre, że on nic o tym nie wiedział. Ja nie jestem, ja uważam, że takie rzeczy należy podnosić tylko w sytuacji osoby, która jest hipokrytyczna, czyli wpływa na życie społeczne, wypowiada się w jeden sposób, a postępuje zupełnie różny. Natomiast w innej sytuacji bym tego nie podnosił, natomiast to wpłynęło na pewno na jej sytuację również w tej administracji, natomiast głównie no to jednak były kwestie zawodowe, profesjonalne, czyli rzeczywiście nieprawidłowości, bronienie osoby, też kłamanie, prawda, na temat tego, te osoby, które zostały zastrzelone przez ICE, były zagrożeniem, podczas gdy nie było. Czy ona odwróciła zupełnie sytuację, która tam miała miejsce, tak, tych osób. No właściwie jedna z nich była z bronią, została jej ta broń odebrana, ale została zastrzelona po tym, gdy tej broni nie miała, prawda? Natomiast druga, no to już jest takie zabójstwo z zimną krwią kobiety, która jest za kierownicą samochodu i nawet mówi wtedy I'm not even angry at you, tak zupełnie spokojnie. I ten policjant wtedy, czy przedstawiciel ICE, strzela do niej wielokrotnie, zabijając ją i mówiąc wtedy you fucking bitch, taką złością. Więc widać było, że to było crime of passion, zbrodnia taka no, na emocjach silnych. I później próbowano to przedstawić w ten sposób, że ten przedstawiciel ICE ledwie uszedł z życiem, że ona próbowała go przejechać, co na zdjęciach było widoczne, że jest nieprawdą. Więc tam było dosyć dużo poważnych takich zastrzeżeń i myślę, że to się przyczyniło w dużym stopniu do tego, że została przesunięta na inne stanowisko.
1: Iran zaproponował Stanom Zjednoczonym zakończenie walk na wszystkich frontach, zniesienie sankcji na czas dalszych negocjacji. Donald Trump mówi no way, delikatnie, całkowicie nie do przyjęcia. Jest ktoś, kto zna szczegóły tego planu, który jest w tej chwili negocjowany, dyskutowany? W zeszłym tygodniu jeszcze nie były znane te założenia.
0: No to jest, tak, to ja to tak widzę jako takie dosyć sytuacja niejasna i przedłużająca się i bardzo trudna dla prezydenta Trumpa, dlatego że z każdej strony wizerunek publiczny jest taki, że Trump i Stany Zjednoczone tracą na tym konflikcie, że on właściwie niczego nie zyskał. I jest w gorszej sytuacji negocjacyjnej z Iranem niż był przed tą wojną, a na pewno gorszej niż Obama uzyskał po tej umowie z 15 roku. I że Amerykanie przystąpili do tego konfliktu nie mając planu ostatecznego, bardzo dużo amunicji stracili. W związku z tym też troszeczkę się odkryli, jeśli chodzi o swoje zasoby. Bardzo dużo oczywiście to kosztowało. Chińczycy w związku z tym podejrzewają, że Amerykanie w związku z tym byliby, że trudniej by im było bronić, niż myślano wcześniej, na przykład Tajwanu, gdyby chcieli go bronić.

0: zmienić. W związku z tym no, same właściwie porażki, ta cieśnina jest nadal zamknięta. W strony, jakby otoczenie znajduje inne drogi po to, by nie korzystać z tej cieśniny, czyli drogi lądowe najczęściej do morza, do kanału Sueskiego na przykład, Arabia Saudyjska, ale właściwie kilka krajów tam znalazło sobie takie drogi połączenia różnych dróg, między innymi głównie drogi lądowe, po to, żeby po prostu ominąć cieśninę Ormus i by Irańczycy nie mieli no, karty przetargowej, tak? Czyli po prostu ta cieśnina jest zablokowana, ale właściwie wszystkie strony dookoła próbują ją obejść i to im się udaje. No, w związku z tym nie widać tutaj sukcesu i widać, że to irytuje prezydenta Trumpa. Gdy powiedział kanclerz Niemiec, że to było zupełnie nieudane, no nastąpiła taka retaliacja, prawda? Wybuch złości i groźba na razie, bo przecież nie zostało to spełnione, przesunięcia wojsk z nieamerykańskich 5000 co najmniej, jeśli nie więcej, z 37 w inne miejsca. W związku z tym no, nie można tego nazwać na pewno sukcesem.
1: No to w takim razie kto wygrywa pana zdaniem na tym konflikcie? Donald Trump wybiera się do Chin. Czy Chiny już widzą, jak Amerykanie są osłabieni tym konfliktem? Myślę o Tajwanie w tej sytuacji.
0: Tak, oczywiście tam jest znacznie, tam jest mnóstwo tematów do omówienia. Trump wybiera się do Chin w tym tygodniu. Po ostatniej wizycie w październiku, zdaje się.
1: No i już nikt nam nie powie, że to będzie rozmowa o soi, prawda? Jak wtedy.
0: Tak, no tam jest tak, tam jest kilka różnych tematów, taryfy, no głównie wojna ekonomiczna i groźby ekonomiczne i obawy krajów takich średnich czy sąsiednich polegają na tym, że Trump byłby gotów się zgodzić jakoś tam na osłabienie kwestii bezpieczeństwa ich, czy między innymi Tajwanu pewnie, za korzyści ekonomiczne, bo na tym Trumpowi najbardziej zależy, tak? Wojna handlowa, kwestia taryf, handlu. To są trudne rozmowy, ja nie spodziewam się jakiegoś przełomu. Ja myślę, że oni po prostu będą musieli ze sobą rozmawiać, wracać do tych rozmów i wcześniej mówiono o renegocjowaniu właściwie co roku warunków różnego rodzaju. Chodzi również o nowe technologie.
1: Amerykańskie media informują, że to a propos tematów rozmów Stany Zjednoczone-Iran, że chodzi o 30-dniowy rozejm, wypracowanie ogólnego planu przyszłego porozumienia. Oczywiście, ale tutaj łatwo się domyślić, chodzi o odblokowanie cieśniny Ormus. 12-letnie zawieszenie programu wzbogacania uranu przez Iran i przekazanie Stanom Zjednoczonym zapasów już wzbogaconego Iranu. No to zawieszenie broni nie bardzo zgadza się Benjamin Netanyahu. Jaka jest jego rola na dziś w tym konflikcie? Bo on chce wojnę kontynuować.
0: No jego rola właśnie taka sama, to znaczy to Izrael, jest zgoda co do tego, że to Izrael nalegał na tę wojnę i przekonał Netanyahu Trumpa do tej wojny. I kwestia ostatecznego rozwiązania jest zależna od tego, jaka będzie relacja Trumpa z Netanyahu w danym momencie, dlatego że ta relacja się zmienia, duży wpływ ma Netanyahu na Trumpa, natomiast no, w którymś momencie być może Trump postawi na swoim i te drogi się jakoś tam rozejdą. Natomiast być może Izrael będzie prowadził, nie wiem, konflikt z Iranem samodzielnie w którymś momencie, prawda? Dlatego, że no też zmieni się prezydent przecież w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym to jest sojusz długoletni, trwały. Izrael jest znaczącym sojusznikiem, ale udało się też tam wciągnąć te kraje arabskie do bliższej współpracy. I właśnie Iran w dużym stopniu był odizolowany, ale współpracuje oczywiście, jego sojusznikiem są Chiny. W związku z tym no i Rosja oczywiście też w dużym stopniu nawzajem te kraje sobie pomagają, wspierając na przykład Rosję w wojnie z Ukrainą. W związku z tym no, mamy bardzo skomplikowaną tutaj taką układankę. I nie widzę, żeby ten konflikt mógł być rozwiązany w ciągu najbliższego czasu na stałe. To znaczy będziemy do tego wracali, Iran będzie próbował wzbogacać uran i budować broń tak czy inaczej. To jest bardzo skomplikowana układanka, do której w dużym stopniu przyczyniły się kraje zachodnie, czy to Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone, Francja, układając

0: granice na przykład tych państw bez względu na grupy etniczne, grupy religijne. Mamy oczywiście interesy ekonomiczne, mamy zmienną politykę Stanów Zjednoczonych wspierające a to Iran, a to Irak. Więc to jest po prostu, oni siedzą na bombie, prawda, która co jakiś czas wybucha i trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, w której to wszystko jakby dochodzą do zgody i współpracują tylko ekonomicznie, tak jak na początku Stanów Zjednoczonych. Tak? Nie mamy stałych sojuszników, nie mamy stałych wrogów, tylko prowadzimy relacje gospodarcze ze wszystkimi ku obopólnej korzyści. Wydaje mi się, że w dużym stopniu też w zależności od władz, od partii, które będą dochodziły do władzy, zwłaszcza w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. I to właśnie z jednej strony Netanyahu, a z drugiej strony Trump są gotowi pójść dalej niż inni i zaogniają bardzo często sytuację. Często w naiwnej wierze, zwłaszcza w przypadku Trumpa, że są w stanie rozwiązać te konflikty i Trump też jest w stanie pójść znacznie dalej w wielu kwestiach, jak widzimy w przypadku ministra Ziobry, prawda? Bo trudno sobie, wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji. Mamy zaognione relacje z partnerami w Unii Europejskiej, w NATO, mamy tutaj przypadek Ziobry. W związku z tym sytuacja się komplikuje na mnóstwo różnych sposobów. I Trump nie ma już właściwie sojuszników prawie w Europie i może dlatego właśnie wracając do tamtego tematu przyjął Ziobrę, udzielił mu, on nie ma azylu, ale dostał wizę.
1: No tak, ale panie profesorze, może być, to pan też w naszej rozmowie o tym wspomniał, że jeżeli informacje do Donalda Trumpa docierają tylko z jednej strony, no to może mieć dość konkretne wyobrażenie o systemie praworządności w naszym kraju. To jeszcze tylko zapytam o Benjamina Netanyahu, bo to on prawdopodobnie namówił Donalda Trumpa do rozpoczęcia tej wojny. Czy ta sytuacja weryfikuje jakoś amerykańsko-izraelskie relacje, bo przypominam sobie głośne komunikaty jeszcze sprzed kilku tygodni. Make Israel great again, nie Ameryka.
0: No, to nie jest sytuacja jednoznaczna. Znaczy, Netanyahu jest krytykowany z różnych stron, oczywiście i wewnątrz, i na zewnątrz. Za to, co robi, przekraczanie kolejnych granic, parcie do wojny. W związku z tym wydaje mi się, że to jednak nie złamie tego sojuszu na stałe. To nie jest tak, że w związku z tą wojną ten sojusz izraelsko-amerykański czy amerykańsko-izraelski przejdzie do historii, że po prostu Stany Zjednoczone mają stały, długoterminowy interes w bronieniu Izraela. Natomiast no, środki, metody, na przykład doprowadzenie do wojny i zaakceptowanie czy przyłączenie się do wojny po raz drugi po... No to już to jest przekroczenie tej granicy, której by pewnie wielu innych polityków amerykańskich nie przekroczyło. Więc spodziewam się, że w kongresie będzie zgoda co do wspierania dalszego finansowego Izraela. Natomiast wielu polityków, zwłaszcza Partii Demokratycznej, liczy na to, że następny polityk izraelski, czy do władzy dojdzie kto inny i ta sytuacja się nie powtórzy, czy nie będzie zgody na przyłączenie się na przykład do kolejnej wojny, tylko raczej rozwiązywanie tego problemu w ten sposób, czyli wzbogacania zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu w sposób pokojowy poprzez dochodzenie do traktatów. Natomiast tak obiektywnie rzecz biorąc, to Stany Zjednoczone się cofnęły poprzez tę wojnę, jeśli chodzi o swoje stanowiska negocjacyjne, a Iran zaostrzył swoją retorykę i swoje żądania. W związku z tym dojście do tego, do czego doszedł Obama w 2015 roku, będzie wymagało czasu.
1: Musimy kończyć, panie profesorze. Doskonałe miejsce na kropkę. Dziękuję bardzo. Profesor Tomasz Pułdowski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura Krajowa bada, czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Były minister sprawiedliwości poinformował, że przybywa już nie na Węgrzech, a w Stanach Zjednoczonych, gdzie trafił dzięki wizie dziennikarskiej. Został komentatorem telewizji Republika. Komentując zapowiadany wniosek ekstradycyjny wobec polityka, europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki mówił w rozmowie z Polskim Radiem, że tej sprawy nie można odpuścić.
1: Nie można odpuszczać nikomu, dlatego że sam chce stanąć ponad prawem, a jeszcze do tego jako były minister sprawiedliwości dość taki cyniczny, ale też bezczelny sposób ucieka od swojego wymiaru sprawiedliwości, który sam stworzył. Więc to jest taka postawa, którą chyba każdy widzi. Myślę, że duży kłopot też dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież jest jej wiceprzewodniczącym.
0: Wniosek ekstradycyjny ma zostać ogłoszony jeszcze dziś. Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Są nowe informacje o stanie zdrowia zawodnika, który miał groźny wypadek podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. 19-letni zawodnik klubu Start Gniezno, Patryk Budniak, podczas wczorajszych zawodów wypadł z toru i uderzył w trybuny. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu, gdzie w nocy przeszedł wielogodzinną operację, przekazał Polskiemu Radiu Radosław Majewski z zarządu klubu Start Gniezno.
2: Według informacji przekazanych przez tatę Patryka i lekarzy, no, najważniejsze jest to, że nie ma jakichś poważnych urazów, jeżeli chodzi o narządy wewnętrzne. Próba wybudzenia także ma nastąpić dzisiaj Patryka, także myślę, że po tym fakcie będzie wiadomo więcej. Na razie musimy czekać i ściskać kciuki za to, żeby no, było jak najlepiej.
0: W wypadku ucierpiał także Leon Szlegiel z klubu Śląsk Świętochłowice. Zawodnik również trafił do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ukraina przekazała Rosji listę swoich jeńców i czeka na ich wymianę. Tak wynika z komunikatów władz w Kijowie. Wymianę 1000 za 1000 między Ukrainą a Rosją zapowiadał w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Nie wiadomo jednak, czy do niej dojdzie, bo w sobotę Władimir Putin twierdził, że Rosja nie dostała od Ukrainy listy jeńców. Ponadto Rosjanie jedynie częściowo wypełnili ogłoszone przez Donalda Trumpa 3-dniowe zawieszenie broni, które ma zakończyć się dzisiaj. W jego trakcie Rosjanie nie zrezygnowali z ataków na linii frontu. W informacjach jeszcze przejściowe utrudnienia z dostępem do profilu zaufanego, informuje o tym Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie, uwierzytelnianie się za pomocą profilu zaufanego i korzystanie z podpisu zaufanego nie są możliwe. Ministerstwo zaleca autoryzację w innej formie, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Resort pracuje nad rozwiązaniem problemu.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 10.34, Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem, a na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej sondaż. Czy jesteśmy w momencie konstytucyjnym czy antykonstytucyjnym? Wolimy nowelizację konstytucji niż napisanie jej od nowa, tak wynika z sondażu SW Research przygotowanego na zlecenie Dziennika. Czy twoim zdaniem potrzebujemy nowej konstytucji? 40,7% z nas jest na tak, ale trzeba ją znowelizować, a nie pisać od nowa. Prawie 30% twierdzi, że obecna konstytucja jest wystarczająca. Na tak, z takim uwzględnieniem, że Polska powinna uchwalić nową konstytucję, jest 15,7% z nas, 14% nie ma zdania. Mamy też takie ciekawe pomysły jak likwidację Senatu, wpisanie do ustawy zasadniczej członkostwa w NATO.

0: Unii Europejskiej czy określenie minimalnego poziomu wydatków na obronność. Polecam Państwu pierwszą stronę tej papierowej prasy, a za chwilę zabierzemy Państwa do Sejmu, bo tam pewnie gorąco w sprawie Zbigniewa Ziobry.
1: Stan dnia.
0: No i komentarze w tej sprawie zbiera dla Państwa Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Co tych usłyszałeś właśnie?
2: Tak, no niestety tych komentarzy na razie zbyt wiele nie ma. Poniedziałek politycy dopiero, jutro jest posiedzenie Sejmu, politycy dopiero do tego Sejmu przybywają. Wiemy w sprawie Zbigniewa Ziobry przede wszystkim to, że minister sprawiedliwości zapowiedział, Waldemar Żurek oczywiście, minister sprawiedliwości zapowiedział, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ma pomóc w tym również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No i rząd, jak słyszymy, ma też zwrócić się do władz USA i Węgier z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi MS Ministerstwa Sprawiedliwości wylecieć do Ameryki. Na pewno na sejmowych korytarzach dziś dziennikarze będą pytać polityków koalicji rządowej, jak to możliwe, że wciąż nie został wydany europejski nakaz aresztowania. Będzie więc pytanie o stan sądownictwa w Polsce, ale będą również inne pytania, między innymi o to, czy można być jednocześnie komentatorem określonej telewizji, bo przypomnę, że Zbigniew Ziobro ma być teraz komentatorem telewizji Republika i jednocześnie pozostawać posłem, i to takim posłem, który do Sejmu nie przychodzi, który, krótko mówiąc, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości tutaj sprzeczności nie ma. Oni natomiast mówią, że Zbigniew Ziobro miał prawo wylecieć do Stanów Zjednoczonych. W ich ocenie w Polsce, jak mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, nie mógłby liczyć na sprawiedliwy wyrok i sprawiedliwe osądzenie.
3: Widzieliśmy wielokrotnie zapowiedzi tego, co ze Zbigniewem Ziobro się wydarzy. Widzieliśmy, w którą stronę to idzie. Widzimy również te zmiany w prawie. Często na przykład ustawy są zmieniane rozporządzeniem po to, żeby Waldemar Żurek mógł mieć wpływ na trójki sędziowskie, bo Donald Tusk wie, że jest mu potrzebny obrazek Zbigniewa Ziobro w kajdankach po to, żeby zmotywować ten swój najtwardszy elektorat.
2: No ale politycy koalicji rządowej, chociażby ci, którzy byli dziś na antenach Polskiego Radia, chociażby w programie trzecim Polskiego Radia był wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, mówią, że tutaj cytat z Jakuba Stefaniaka: im dalej Zbigniew Ziobro jest od Polski, tym bardziej przyznaje się do winy. W ten sposób właśnie ten polityk PSL-u podsumował decyzję Zbigniewa Ziobry o wyjeździe za ocean. Zdaniem polityków koalicji rządowej, no, gdyby Zbigniew Ziobro był niewinny, to po prostu przebywałby w Polsce, no i tutaj walczyłby o sprawiedliwy wyrok. Natomiast z racji tego, że Zbigniew Ziobro najpierw uciekł na Węgry, gdzie otrzymał azyl polityczny, a teraz wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to zdaniem polityków koalicji rządowej jest dowód na to, że jednak coś jest na rzeczy i że Zbigniew Ziobro po prostu dopuścił się przestępstw. Oczywiście my tego nie przesądzamy, od tego jest niezależny sąd, niezawisły sąd, no ale żeby doszło do rozprawy, to Zbigniew Ziobro musi być w kraju. Pamiętamy, ma uchylony immunitet, pamiętamy, że prokuratura chce mu postawić kilkadziesiąt zarzutów. Jeśli dobrze pamiętam, 25 bądź 26, ten najpoważniejszy to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o tą grupę, która miała zdaniem prokuratury działać w ramach Funduszu Sprawiedliwości i która miała właśnie defraudować środki właśnie z tego też funduszu.
0: Michale, bardzo Ci dziękuję za Twoje podsumowanie. Ja jeszcze tylko chwilę o tym, co z Marcinem Romanowskim. Jako uchodźcy polityczni i Ziobro, i Romanowski mają możliwość podróżowania po całym świecie na podstawie paszportu genewskiego. Żeby wjechać do Stanów Zjednoczonych, obaj potrzebowali wizy. Ziobro taką wizę dostał, a Romanowski nie. Gdzie jest teraz? No nie wiadomo, bo według TVN24 wyprowadził się z mieszkania, które wynajmował w Budapeszcie i nie ma z nim kontaktu. Nieoficjalnie, o tym pisze m.in. Gazeta Wyborcza, Romanowski już raz dostał odmowę wizy do Stanów Zjednoczonych, jeszcze za rządów Orbana. Może dlatego, że za Romanowskim skutecznie wystawiono europejski nakaz aresztowania, a za Ziobrą nie. Jesteśmy ciekawi. Pewnie kolejne dni przyniosą kolejne informacje w tej sprawie.
1: Koment.

0: Paweł Królikowski, politolog. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Mam taką propozycję, żebyśmy wysłuchali polityków z dwóch stron sceny politycznej. Najpierw Jarosław Sellin w sprawie decyzji Zbigniewa Ziobry.
2: To ja uważam, że Zbigniew Ziobro podejmuje decyzje takie, jakie podejmuje i ma do nich prawo. I uważam, że ma rację, kiedy mówi,

0: Żurek.
1: W dalszej części swojej wypowiedzi pan minister Sellin dodał, że to może jednak zaszkodzić jego środowisku politycznemu. No to jeszcze Jakub Stefaniak.
2: Najpierw był na Węgrzech, to można powiedzieć niedaleko. Teraz jest już za oceanem, jeżeli faktycznie te informacje się potwierdzą, a wszystko na to wskazuje. Więc skala winokilometrów jest o wiele, wiele większa. I tak naprawdę też problem, nie tylko paradoksalnie dla rządu, ale i dla PiS-u, bo myślę, że słowa pana marszałka Terleckiego, że pan Ziobro ich topi, w dalszym ciągu brzęczą, dźwięczą w większości opozycji, no po tej stronie pisowskiej oczywiście nie ziobrystów w klubie PiS-u.
1: Jakub Stefaniak to zastępca szefa kancelarii premiera. Panie Pawle, komu szkodzi Zbigniew Ziobro teraz?
3: Teraz przede wszystkim rzeczywiście środowisku Prawa i Sprawiedliwości. To jest, myślę, coś, co już było wielokrotnie nawet udowadniane w badaniach, że to zachowanie Zbigniewa Ziobry tak naprawdę trafia tylko i wyłącznie do naprawdę twardogłowych wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego, natomiast wszyscy pozostali oceniają to, jeśli nie z dystansem, to bardzo źle, dlatego że sam Zbigniew Ziobro wielokrotnie powtarzał, że niewinni nie mają się czego bać, natomiast zachowuje się w taki sposób, jaki się zachowuje. Natomiast trzeba pamiętać, że Zbigniew Ziobro podejmując swoje decyzje, mając na uwadze swój stan zdrowia, podejmuje decyzje dobre dla siebie, no i z tej perspektywy patrząc, ja mam troszeczkę więcej dystansu na to, co robi. Być może rzeczywiście uważa, ma głębokie przekonanie, że w tej chwili ciąganie go po sądach absolutnie nie będzie czymś, co będzie dla niego korzystne. I tak jak mówię, osoba, która jest ścigana, która jest zagrożona aresztem i odpowiadaniem przed prawem, ma prawo podejmować decyzje dobre dla siebie. Natomiast w tej sytuacji zdecydowanie obciąża swój obóz polityczny.
1: A obóz rządzący myślę o tym, że może w wyborcach tkwić przekonanie o nieskuteczności, o tym, że coś zawalili?
3: To jest przekroczenie. Wydaje mi się, że ta cienka granica została przekroczona, bo jeżeli dobrze rozumiem i interpretuję grę Donalda Tuska, to uciekający Zbigniew Ziobro był dla nich lepszy. Nie wiem, czy wciąż jest lepszy, ale był dla nich lepszy niż Zbigniew Ziobro postawiony przed sądem. Dlaczego? Bo ściganie takiego Zbigniewa Ziobry, pokazywanie go właśnie jako uciekiniera, jako tego, który miga się odpowiedzialności. Proszę bardzo, macie dowody, że osoba, którą my chcemy sprawiedliwie postawić przed sądem, nie chce się bronić, a więc tak naprawdę jest winna i tak dalej, i tak dalej. Jest to znacznie łatwiejsze niż rzeczywiście doprowadzenie kogoś, postawienie przed sądem i pewnie w długoletniej sprawie udowodnienie mu tych 26 zarzutów, jak mówił pan korespondent, jeden po drugim i rzeczywiście to pewnie potrwałoby długie miesiące. A więc w tej sytuacji politycznie rzeczywiście uciekający Zbigniew Ziobro był korzystniejszy, no ale w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z pewnego rodzaju rzeczywiście nieudolnością rządu, bo powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że władza na Węgrzech się zmieni, to już było pewne od jakiegoś czasu, stąd w Polsce podjął decyzję, że posiedzenie w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry odbędzie się we wrześniu, o ile dobrze pamiętam. Także tak. To jest jakiś totalny absurd, jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście zrobić wszystko, aby Zbigniewa Ziobrę zatrzymać, doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, to mam poczucie, że nie zrobiono nic. Wręcz mamy taką cichą radość, że on uciekł do Stanów Zjednoczonych, bo teraz jeszcze będziemy mogli przykleić to wszystko do Donalda Trumpa, ruchu MAGA, czyli a nie mówiliśmy, to środowisko polityczne jest tak naprawdę zblatowane z Donaldem Trumpem, to jest wszystko z jednej politycznej rodziny, tej altprawicy światowej i my z tym chcemy walczyć, w związku z tym proszę zobaczyć, oni kolejnemu przestępcy teraz dają schronienie. Czyli polityczna narracja się trzyma kupy, natomiast z drugiej strony mamy to zderzenie, czy rzeczywiście skuteczność rządu nie byłaby tutaj istotniejsza, bo tak jak mówię, w sondażach, z sondaży wynika, że jednak polskie społeczeństwo chciałoby zobaczyć rozprawę Zbigniewa Ziobry, a nie gonienie króliczka, jak to się mówi, ściganie króliczka, wypadałoby go złapać.
1: I to ponad 50% z nas chciałoby, żeby stanął przed sądem, ale panie Pawle, mamy nowego korespondenta zagranicznego, który z wnikliwością będzie obserwował otaczającą go rzeczywistość, bo Telewizja Republika ogłosiła, że teraz będzie ich korespondentem. No ale jako dziennikarze też w Stanach Zjednoczonych są traktowani z ogromnym szacunkiem, są ich prawa respektowane, związane z wolnością słowa, swobodą wypowiedzi, też polem działania. No to może się czuć bezpieczny Zbigniew Ziobro.
3: To nie ma niestety, przepraszam, z dziennikarstwem nic wspólnego, to znaczy było to...
1: A słychać było, że się uśmiecham delikatnie, czy nie?
3: Słychać było, że się pani redaktor...

0: uśmiecha, ja poważnie się odnoszę, bo to jest niestety problem. Było to takie wolne gotowanie żaby, bo tam już zdaje się aktywni politycy Prawa i Sprawiedliwości pracowali dla Telewizji Republika. Co prawda na mniej eksponowanych stanowiskach niż korespondent Stanów Zjednoczonych, ale jednak wciąż takie przypadki już były. No nie jest to jednak standard, do którego powinniśmy dążyć. Rozumiem, że tutaj Telewizja Republika, mając określoną grupę odbiorców, chce sobie podnosić prestiż, bo proszę bardzo, tutaj był minister sprawiedliwości jeszcze prześladowany, ścigany przez Donalda Tuska, będzie teraz naszym korespondentem. No a jeżeli dobrze interpretuję te kontakty polityczne, o których mówiłem wcześniej, w ruchu MAGA i tak dalej, no to Zbigniew Ziobro będzie mógł tam różnego rodzaju ciekawe wywiady, spotkania przeprowadzać. No jest to wszystko oczywiście z punktu widzenia pewnej takiej politycznej rozrywki atrakcyjne, ale z punktu widzenia standardów i z punktu widzenia tego, czego jednak oczekiwalibyśmy po telewizji, która nawet będąc telewizją tożsamościową, powinna trzymać jakieś standardy, no to te standardy tutaj absolutnie nie są zachowane, one na naszych oczach upadają. Także no nie, absolutnie nie trafia do mnie to, że Zbigniew Ziobro będzie takim, oficjalnie będzie takim korespondentem, no ale cóż, no tutaj nie mam żadnego wpływu, nie mogę nikomu mówić, co ma robić.
1: Ciekawe, co z Marcinem Romanowskim, bo on miał nie dostać wizy do Stanów Zjednoczonych, choć cytowałam informacje, które sprawdził reporter TVN24, że miał opuścić mieszkanie, które zajmował. No jego sytuacja się trochę komplikuje, no bo gdzie mógł na podstawie tego dokumentu, tego paszportu genewskiego wyjechać? Pewnie się dowiemy za jakiś czas.
0: Tak, tutaj nie chcę spekulować. Wydaje mi się, że to też będą Stany Zjednoczone. Natomiast sytuacja Romanowskiego jest o tyle trudniejsza, że on musi już być rzeczywiście bezpieczny.
1: Ale jak bez wizy?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Być może tutaj jakaś większa operacja została wykonana, bo tak jak mówię, wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość, czy tutaj środowisko związane ze Zbigniewem Ziobrą, mają jednak dość potężnych przyjaciół, skoro taka operacja ewakuacji Zbigniewa Ziobry się udała. Romanowski ma trudniej, bo ma już ten nakaz aresztowania przybity, w związku z tym w jego przypadku poruszanie się jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, no ale tak jak pani redaktor powiedziała, no w Polsce go nie ma, polskie służby nie są w stanie ustalić jego miejsca pobytu, co też jest pewnego rodzaju problematyczne. Tak? Tutaj już mamy do czynienia z nakazem. Tutaj już powinniśmy wiedzieć, tutaj już powinniśmy współpracować, powinniśmy monitorować i też pokazuje to jednak pewnego rodzaju bezradność polskiego rządu i jestem tutaj w stanie zrozumieć tych, którzy krytykują za to Donalda Tuska, że jak to się stało, że jeżeli mówicie, że to są przestępcy, wydajecie im nakazy aresztowania, nagle się okazuje, że nie da się ustalić ich miejsca pobytu, nie jesteście w stanie tego monitorować. I są to ludzie, którzy tak naprawdę popełnili przestępstwa polityczne, na świeczniku, powinni być widoczni, monitorowani. Wcale się nie dziwię, że pewnego rodzaju niezadowolenie, jeśli chodzi o poziom tych rozliczeń, ale w ogóle samego działania w tego typu sprawach rządu Donalda Tuska się pojawia. Bo to w sytuacji, kiedy ucieka ktoś zupełnie niezwiązany, ktoś, kto nie jest na świeczniku, ktoś drobniejszy, czy służby, skoro przegapiają tak wielkie ryby, to czy płotki też wypuszczają, czy się starają w równie niewystarczający sposób. Że
1: no i teraz
0: się to ciegiem na rząd Donalda Tuska.
1: Jasne. Prokuratura będzie sprawdzała, czy ktoś przypadkiem nie pomagał Zbigniewowi Ziobrze. Do tego jest zapowiadana procedura ekstradycyjna. Dziś Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, porównywał sytuację Edwarda Mazura z 2007 roku, kiedy to amerykański sąd nie zgodził się na ekstradycję. Motywował to tym, że w jego sprawie zeznawali właściwie tylko i wyłącznie byli przestępcy, którzy bardzo często, znaczy nie byli, tylko przestępcy, którzy bardzo często zmieniali zeznania i twierdził, że tutaj tych dowodów jest znacznie więcej i sytuacja może być zupełnie inna. To może teraz koalicja, bo Onet pisze o tym, że sprawa Szymona Hołowni może rozsadzić koalicję. Cytuję jednego z polityków koalicji 15 października, który twierdzi, że jeśli Sejm odbierze Szymonowi Hołowni immunitet po to, żeby prokuratura postawiła mu zarzuty, chodzi oczywiście o wykształcenie i o kolegium humanum, to tego koalicja może nie przetrwać. Myśli pan, że tak może być?
0: No to jest kwestia arytmetyki sejmowej i tego, czy Szymon Hołownia ma jeszcze determinację, aby rzeczywiście walczyć o tę swoją pozycję i o swoje środowisko polityczne. Bo różne podpadają liczby, ile osób w takiej sytuacji ataku na Szymona Hołownię, bo tak on to traktuje. On sam, powiedzmy to jeszcze raz, uważa się za poszkodowanego w tej sprawie. Mówił wielokrotnie w wywiadach, że

0: absolutnie nie czuje się winny, tylko wręcz jest poszkodowany w tej sprawie i że on wcale w żaden sposób nie zamierzał niczego fałszować, czy nie zamierzał pozyskiwać tego wykształcenia w sposób nieuprawniony. W związku z tym on jest, on na takim stanowisku stoi, więc jeżeli wystąpi taka sytuacja, że Waldemar Żurek, Donald Tusk, rząd zaatakuje Zbigniewa Szymona Hołowni ataką, to odbiera, to prawdopodobnie będzie próbował swoje środowisko wyprowadzić z koalicji. No i teraz pytanie brzmi, co to znaczy swoje środowisko. Niektórzy kalkulują to jako 5-7 posłów, w związku z tym ta koalicja by mogła w takiej sytuacji przetrwać, jeżeli byłoby tych niezwolenników Szymona Hołowni więcej, jeżeli oburzyliby się jego byli partnerzy z Polski 2050, to wtedy rzeczywiście mielibyśmy z kryzysem koalicyjnym do czynienia, ale w tym momencie, w tej sytuacji politycznej, którą mamy, w tym rozłamie, który powstał już w Polsce 2050, ja szczerze wątpię, żeby atak na Szymona Hołownię w tym momencie spowodował taką gwałtowną reakcję i protest wobec Donalda Tuska. Naprawdę wydaje mi się, że Szymon Hołownia stracił już ten nimb liderstwa, nie jest już tym głównym przedstawicielem tego środowiska, także będzie to sytuacja na zasadzie ratuj się kto może i Szymon, sorry, w tej sytuacji musisz sobie poradzić sam, udowodnić, że jesteś niewinny. Być może te osoby, które z Szymonem Hołownią współpracowały, wstrzymają się głosu, będą przeciw odebraniu mu immunitetu, natomiast nie wydaje mi się, aby doprowadziło to do rozłamu i do arytmetycznego braku większości rządu Donalda Tuska.
1: Panie Pawle, pan prezydent wręczył nominacje sędziowskie. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale chciałabym teraz dla pana i dla państwa zacytować pana prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Sędziowie Rzeczpospolitej Polskiej wydają swoje wyroki w odniesieniu do fundamentalnego, najwyższego prawa w Rzeczpospolitej, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. To nie przez przypadek orzeł w koronie będzie na państwa sercach. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni, natomiast traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno. System ustrojowy, polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków, którzy wybierają swoje demokratyczne władze i przywiązani są do najwyższego aktu w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo chciałbym, aby ten orzeł w koronie każdego dnia państwu o tym przypominał. 3 maja mówiłem, drodzy państwo, co sądzę o polskiej konstytucji z roku 1997, ale chciałbym, żebyście mieli głębokie przekonanie, i to też powiedziałem, że jako prezydent Polski będę służył jej i będę jej strażnikiem do samego końca mojego albo konstytucji z 1997 roku. I też o to w zasadzie państwa proszę, aby ten zasadniczy akt, konstytucja z roku 97, była najważniejszym punktem odniesienia. Wtedy wszystko będzie w porządku w państwie polskim.
1: Prezydent Karol Nawrocki, który wręczył 162 nominacje profesorskie. Wrócę jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej i do sondażu, który gazeta opublikowała. 40,7% z nas uważa, że konstytucja, że potrzebujemy nowej konstytucji, ale nie takiej napisanej od nowa, tylko znowelizowanej. Myśli pan, że to referendum przejdzie konstytucyjne? Ja wiem, że to perspektywa odległa, ale jak sądzę, czeka nas jakaś kampania promocyjna tego przedsięwzięcia.
0: Myślę, że nie, natomiast jeżeli rzeczywiście przejdzie, to będziemy mieli problem z tym, co zawsze, to znaczy z kwestią frekwencyjną, czyli z mobilizowaniem Polaków, żeby się w tym temacie wypowiedzieli. To nie jest pierwsza próba. Andrzej Duda też miał przecież pomysł na referendum konstytucyjne, chciał zadawać nawet pytania, pracował nad tymi pytaniami. Karol Nawrocki twierdzi i nawet zachowuje się w ten sposób, powołując swoją radę, że mamy do czynienia w tym momencie z takim momentem konstytucyjnym. No i z jakiejś perspektywy ta dyskusja wraca, więc być może on ma rację. Natomiast mam taki problem z jednak sforsowaniem pewnych rzeczy, narzucaniem pewnych zmian. Ta dyskusja jest pewnego rodzaju wymuszona, ta dyskusja pojawia się w taki sposób, troszeczkę z nacisku.

0: prezydenta, że będziemy zmieniać konstytucję i pojawiają się różne pomysły. Ja nie mam przekonania, że rzeczywiście społeczeństwo, mimo takiej odpowiedzi, 40% to nie jest stale mało, mimo takiej odpowiedzi jest gotowe na poważną debatę. Niemniej jednak proszę pamiętać, że nasza konstytucja w przyszłym roku, będzie miała 30 lat. Jest to okres funkcjonowania dość znaczny. Pewne rzeczy, uwarunkowania nasze międzynarodowe, społeczne, wyzwania cywilizacyjne się zmieniły. Także nie ma też z drugiej strony nic złego, żeby, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, dokonać jakichś zmian, dokonać jakiejś korekty, poprawki wobec tego, jakie wyzwania stoją przed Polską i światem w tym XXI wieku. Także być może nie jest to zły pomysł. Ja tylko mam kłopot, w jaki sposób to jest realizowane. To znaczy już mamy do czynienia z pewnego rodzaju spolityzowaniem tej dyskusji o konstytucji. Jedno środowisko mówi o tym głośno. Nie jest to moim zdaniem jednak powszechna debata, tylko od razu wciąga się troszeczkę ten temat zmiany konstytucyjnej i przykleja się go do pewnego sporu politycznego. Wydaje mi się, że Karol Nawrocki, forsując to w tej chwili, będzie zatem prowadził narrację pod tytułem: zobaczcie, my chcemy zmian, my chcemy reformować, a ten zły rząd Donalda Tuska absolutnie nie. Także dopóki nie zobaczę czystości tej intencji, że ta zmiana konstytucji, to referendum nie ma służyć właśnie politycznej nawalance, tylko rzeczywiście dokonania jakiegoś kształtu zmian na nowe wyzwania dla Polski w przyszłości, no to ja będę niestety sceptyczny.
1: No tak, a jeśli weźmiemy pod uwagę pytanie pana prezydenta, propozycje w sprawie klimatu.
0: Właśnie, to jest najlepszy przykład.
1: Prawda? Czy jesteście za zmianami klimatu, które powodują, że płacimy za prąd coraz więcej? To możemy tylko się domyślać, jakie pytania mogłyby się znaleźć w referendum konstytucyjnym. To tak już króciutko na koniec, proszę.
0: Dokładnie się do tego odnosiłem, że po tym pytaniu widać też intencje pana prezydenta w tej chwili, że trzeba to wciągnąć w takie partykularne spory, a nie rzeczywiście w napisanie czy zmianę ustawy zasadniczej na coś, co byłoby bardziej pragmatycznym podejściem, być może odchudzeniem tej konstytucji, etc., etc. Także nie rozmawiamy o sprawach poważnych, a już w pierwszym rzucie, w pierwszym tym pytaniu zaczynamy schodzić do takich politycznych partykularyzmów.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Paweł Królikowski z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Wzajemnie.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zbigniew Ziobro w USA. Prokuratura Krajowa bada, kto mógł pomagać mu w ucieczce. Jest polska skarga do TSUE w sprawie umowy z Mercosurem. Rząd chce wstrzymać jej stosowanie. Pierwsza wizyta w Warszawie. Premier Węgier odwiedzi nasz kraj w przyszłym tygodniu. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA? To bada prokuratura krajowa. Śledczy sprawdzą też, czy inne osoby pomagały politykowi w uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.

0: Były minister sprawiedliwości, przypomnijmy, poinformował, że przebywa już nie w Budapeszcie, a w Stanach Zjednoczonych. Ma być tam politycznym komentatorem telewizji Republika.
1: O podstawę prawną takiego wyjazdu polski rząd chce pytać zarówno Waszyngton, jak i Budapeszt. Zbigniew Ziobro nie ma paszportu. Musiał więc posługiwać się tak zwanym paszportem genewskim, który jest wydawany dla azylantów politycznych. Aby na jego podstawie wjechać na teren Stanów Zjednoczonych, potrzebna jest wiza. Ziobrze wydano więc wizę dziennikarską. Poseł PiS jest poszukiwany listem gończym, który obowiązuje jedynie na terenie Polski. W sądzie od lutego czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Wciąż nie wydano czerwonej noty Interpolu. Do postawienia byłego ministra przed polskim sądem potrzebna jest ekstradycja. Sama procedura trwa zaś od kilku miesięcy do nawet kilku lat, a ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki potwierdził informację Polskiego Radia. Chodzi o skierowanie przez rząd skargi na umowę handlową z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Dołączony został do tego wniosek o zawieszenie stosowania porozumienia do czasu orzeczenia TSUE, a ten może wydać werdykt nawet za kilkanaście miesięcy.
2: Oczekujemy tego, że ta umowa z wyniku decyzji sądu, realizacja i wdrożenie w życie zostanie wstrzymane, bo uważamy, że w tym kształcie ona jest niekorzystna nie tylko dla polskiego, ale w ogóle europejskiego rolnictwa.
0: Umowa handlowa Unii z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem zaczęła obowiązywać 1 maja. Rolnicy, a przede wszystkim producenci wołowiny, drobiu i cukru obawiają się napływu taniej żywności z krajów Ameryki Łacińskiej. Narzekają przy tym, że tych samych wysokich europejskich wymogów nie musi spełniać żywność z Mercosuru. W przyszłym tygodniu premier Węgier zawita do Warszawy. Peter Modzior już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się właśnie do Polski. Następnie pojedzie do Wiednia i do Brukseli. Lider TIS w sobotę został wybrany na urząd premiera przez Węgierskie Zgromadzenie Narodowe, a dziś ruszyły przesłuchania jego kandydatów na ministrów przed komisjami parlamentarnymi. Pożar Puszczy Solskiej był jednym z najgorszych w historii na Lubelszczyźnie, przyznają w rozmowie z Polskim Radiem lokalne władze i strażacy. Służby wciąż go dogaszają. Ogień pojawił się w lesie, przypomnijmy, w miniony wtorek, a w kulminacyjnym momencie walczyło z nim ponad 1000 strażaków. Burmistrz pobliskiego Józefowa, Roman Dziura, podczas akcji każdego dnia jeździł ze służbami obserwować, co się dzieje w lesie. Wszystko po to, by uspokajać mieszkańców miasta.
3: Poziom zadymienia był tak potężny, że ludzie przychodzili i wręcz domagali się ewakuacji. No nie ukrywam, że udało się obronić miasto, bo ten ostatni dzień walki, no to była obrona miasta. Zostały ustawione jednostki co 50 metrów i one miały za zadanie, żeby nie puścić ognia na drugą stronę jezdni, a niezależnie od tego równolegle do miasta był wycinany pas lasu.
0: Prokuratura rejonowa w Biłgoraju wszczęła śledztwo w sprawie pożaru. Prowadzi je w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. Martwy boa-dusiciel został znaleziony w Parku Północnym w Tychach. Zgłoszenie do strażników miejskich wpłynęło wczoraj wieczorem. Według wstępnych ustaleń gad mógł zostać celowo wypuszczony przez właściciela. Zwierzę nie miało jednak szans przetrwać w klimacie panującym w Polsce. Sprawa została już przekazana policji, przekazała Anna Dłubak ze Straży Miejskiej w Tychach.
4: Będzie prowadzić czynności w kierunku naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. Osobom znęcającym się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
0: Sąd może orzec też zakaz posiadania zwierząt oraz wysokie kary finansowe od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych. Rośnie liczba zwolnień lekarskich. W ciągu ostatnich 7 lat w firmach jest ich o połowę więcej. Tak wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Antal. Jak mówiła na naszej antenie Karolina Korzeniewska z Antal Polska, najwięcej L4 wystawianych jest dla pracowników między 30 a 39 rokiem życia.
5: Stres pracy, stres życiowy w ogóle, presja wynikowa często nakładana w pracy. Przecież żyjemy w otoczeniu głównie biznesowym, które jest bardzo wymagające. W czasach współczesnych po prostu mamy odwagę o tym mówić, mamy odwagę zwrócić się po pomoc i mamy odwagę się leczyć.
0: Najczęściej pracownicy i menedżerowie skarżą się na objawy stresu i wypalenia zawodowego, chroniczne zmęczenie, emocjonalny dystans wobec pracy i negatywne emocje z nią związane.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach dziś średnio od 18 stopni na północnym zachodzie.

0: wschodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad morzem i w górach. Poza tym od południowego zachodu do Polski wkroczył deszcz. Po południu możliwe też burze, miejscami z gradem. IMGW wydało alerty dla prawie całego kraju. Do tego silny wiatr i dość pochmurno.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 11.08. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że kilka dni temu Komisja Europejska zaproponowała walkę z ubóstwem. Chodzi o to, żeby do 2030 roku wyeliminować to zjawisko w Unii Europejskiej. I jakim... Szukam tu właściwego sposobu, bo myśl, czy plan jest szczytny, tylko ciekawa jestem, co państwo na to, bo założenia są takie. Chodzi o to, żeby uznać, że zdrowie jest podstawowym prawem człowieka, uczynić zdrowie kluczowym czynnikiem umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa. Zająć się nierównościami w zakresie opieki zdrowotnej i głównymi czynnikami, czyli skupić się na podstawowych czynnikach zdrowotnych i społecznych, które prowadzą do złych wyników zdrowotnych. Zabezpieczyć fundusze europejskie na opiekę zdrowotną i podstawowe przyczyny ubóstwa. No i jeszcze zadbać o to, żeby semestr w pełni wspierał strategię walki z ubóstwem, wspierając inwestycje społeczne i zdrowotne. Chodzi o plan finansowy Komisji Europejskiej na kolejne lata. Ja powiedziałam 2030, nie, 2050 tu się pomyliłam, bo według danych Komisji Europejskiej 20% Europejczyków jest zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. No dobrze, no to ustalajmy. Działajmy, ale jak to zmieni naszą rzeczywistość?
1: Komentarz.
7: Z nami w Polskim Radiu 24 dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Bije pan brawa Komisji Europejskiej za taki plan do 2050 roku, za dotknięciem magicznej różdżki i dodatkowymi nakładami finansowymi. Już nie będzie takich sytuacji z ograniczeniem dostępu do opieki medycznej na przykład.
8: No, ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby tak się stało we wszystkich krajach Unii Europejskiej, szczególnie w naszym kraju. I no, jak gdyby warto robić sobie plany, które są szczytne, stawiać szczytne cele. Natomiast później do tego trzeba jeszcze przygotować odpowiednie działania, które umożliwią realizację tych planów. I jestem bardzo ciekaw, jak tutaj właśnie

0: jaki będzie pomysł na to, żeby ten dostęp do opieki zdrowotnej we wszystkich krajach Unii Europejskiej tak naprawdę zrównać i zrobić odpowiedni dla wszystkich obywateli.
1: Bo to takie odgórne działanie brzmi trochę jak bajka, prawda? Damy wam pieniądze, bo pewnie środki się znajdą i sytuacja od razu się poprawi. A tymczasem Naczelna Izba Lekarska chce odwołanie wiceminister zdrowia Katarzyny Kąckiej. Ten wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynął w piątek. Dlaczego nie podoba się państwu pani wiceminister?
0: Pani minister odpowiada za dialog tak naprawdę z samorządami zawodowymi, z organizacjami związkowymi. No i niestety tutaj tego dialogu, można powiedzieć, w ostatnim okresie praktycznie nie ma. No co więcej, pewne rzeczy, takie jak zmiany w ustawie o zawodzie lekarza, są przygotowywane, procedowane bez naszego udziału. Dowiadujemy się o tym troszeczkę po fakcie. No i chcielibyśmy być partnerem w rozmowach wtedy, kiedy rozmowy dotyczą systemu ochrony zdrowia, kiedy dotyczą lekarzy i lekarzy dentystów, a tak niestety w tej chwili nie jest i dlatego apelujemy o to, żeby się to zmieniło.
1: Czyli utrzymujący się od wielu miesięcy brak jakiejkolwiek współpracy z samorządem, czytam uzasadnienie, to znaczy o czym chcieliście rozmawiać z panią minister?
0: W tej chwili przedstawia się wiele różnych propozycji zmian w ustawie o zawodzie lekarza, między innymi propozycje skrócenia stażu podyplomowego młodych lekarzy, i to znacznie skrócenia, zmianę sposobu dostępu do specjalizacji dla młodych lekarzy. I to wszystko dotyczy tak naprawdę tego, jakich lekarzy, jak wykształconych lekarzy, jak doświadczonych lekarzy będą mieli Polacy. I tutaj nasza wiedza, nasze doświadczenie wydaje się bardzo cenne. Natomiast no, niestety my dostajemy sygnał o konkretnych propozycjach, które zupełnie nie przystają do tego, co naszym zdaniem jest dla kształcenia kadr na wysokim poziomie odpowiednie.
1: Jakieś przykłady, panie doktorze?
0: No, chociażby to, co powiedziałem ze skróceniem stażu podyplomowego. Tutaj skrócenie stażu do 6 miesięcy spowoduje, że ci młodzi lekarze, bardzo dobrze przygotowani teoretycznie do medycyny przez uczelnie medyczne, jednak nie posiadający żadnego doświadczenia w pracy z pacjentem, nie posiadający doświadczenia w podejmowaniu decyzji, będą nagle rzuceni na głęboką wodę. I sami młodzi lekarze, sami studenci medycyny zwracają uwagę na to, że oni chcą tego stażu, chcą, żeby ten staż w obecnej formie takiej rocznej pozostał. I nam się wydaje, że to jest również jak najbardziej istotne. Albo druga sprawa, sprzed kilku dni, kiedy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoby, które do końca kwietnia nie przedstawiły dokumentu, że znają język polski. Chodzi o osoby pracujące na tak zwanym warunkowym prawie wykonywania zawodu z zagranicy. Zgodnie z obowiązującym prawem powinny mieć te warunkowe prawa wykonywania zawodu wygaszone. Natomiast pani minister wystąpiła do nas z pismem, w którym sugeruje, żeby tego nie robić, opierając to no, takim nie do końca logicznym wywodem prawnym. Czyli tak naprawdę w pewnym sensie jesteśmy skłaniani do tego, żeby nie postępować zgodnie z prawem. No, nie podoba nam się ten system. Chcielibyśmy rozmawiać, chcielibyśmy być równorzędnym partnerem dla ministerstwa.
1: Ten brak kontaktu polega na czym, panie doktorze? Wysyłacie pisma, proponujecie spotkania i nie możecie się porozumieć w sprawie terminu, czy w ogóle nie ma odpowiedzi?
0: No, ostatnie spotkanie z panią minister było w zeszłym roku w listopadzie, na spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej. Pani minister przyszła na nasze posiedzenie i wtedy już obiecywała, że takie spotkania będą cykliczne, że wszystkie sprawy nas dotyczące będą konsultowane z samorządem, że wszelkie zespoły powoływane w ministerstwie, które będą miały dotykać rzeczy istotnych dla lekarzy, będą się odbywały z udziałem samorządu lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej. No i niestety tak naprawdę na tych obietnicach się skończyło. Od tego czasu, tak jak mówię, jak jesteśmy zapraszani, no to już na takie spotkanie, kiedy te propozycje są przedstawiane i to bardziej na zasadzie, że

0: tak to powinno być, a nie na zasadzie chcemy posłuchać, co wy macie w tym zakresie do powiedzenia.
1: Skrócenie lekarskiego stażu tych młodych lekarzy to prawdopodobnie nie fanaberia, tylko odpowiedź na braki kadrowe w systemie. Macie państwo jakiś inny pomysł?
0: Niestety nie do końca, ponieważ i tak nowa fala lekarzy będzie kończyła studia co roku, nie co pół roku. Więc tak naprawdę tylko jednorazowo ci stażyści trafią szybciej na rynek pracy, ale na kolejnych dalej będzie trzeba poczekać rok, aż skończą kolejni studenci uczelnie medyczne. Więc tak naprawdę skrócenie stażu nie jest sposobem na zwiększenie ilości lekarzy, jest sposobem na oszczędność. I tu ministerstwo nie ukrywa, że chce dzięki temu zaoszczędzić konkretne pieniądze, ponieważ staż podyplomowy jest płacony przez z budżetu państwa. Tak?
1: No to naprawdę są jakieś...
0: Chodzi o oszczędności.
1: Jakieś...
0: Mówi się o milionie złotych, czy tam 2 milionach złotych. Zależy.
1: Naprawdę chodzi o milion złotych w kontekście całego budżetu NFZ-u czy ministerstwa?
0: Znaczy, myślę, na pewno że to nie chodzi o środki, kropla, które są warte tego, żeby tutaj jak gdyby iść w tą stronę.
1: Żeby kruszyć o to kopię, dokładnie.
0: Znaczy przede wszystkim o co nam chodzi? O to, że tak jak mówię, ci młodzi lekarze muszą się czuć odpowiednio przygotowani do tego, żeby podejmować decyzje o życiu i zdrowiu innych ludzi. A nie uda się tego w obecnym systemie kształcenia na studiach, który jest bardzo dobry, podkreślam, jeżeli chodzi o wiedzę teoretyczną, bazę programową. Niestety jest mało praktyczny. No, przede wszystkim te uczelnie, szpitalach akademickich, ci młodzi ludzie to są w dużej ilości, czasami większej niż ilość pacjentów. Natomiast stażyści tak naprawdę odbywają staże w szpitalach powiatowych, szpitalach wojewódzkich, w mniejszych jednostkach, gdzie już na stażu pracują, wykonują obowiązki lekarskie, ale odbywa się to cały czas pod nadzorem opiekuna stażu. I w ten sposób oni nabywają tej praktycznej umiejętności wykonywania zawodu. To się wydaje tak naprawdę bezcenne, a w przypadku dentystów jeszcze bardziej, no bo niech pani zauważy, w Polsce praktycznie większość gabinetów dentystycznych to są jednoosobowe gabinety, gdzie nie ma nikogo w nadzorze i nikogo można by zapytać bardziej doświadczonego. Jeżeli taki student zaraz po studiach czy po krótkim tylko stażu trafi do takiej pracy, to na pewno nie będzie czuł się ani spokojny, ani bezpieczny.
1: Piszecie państwo w swoim wniosku o próbach narzucenia organom lekarskiego samorządu zawodowego działań niezgodnych z obowiązującym prawem. O jakie działania chodzi?
0: No to
1: już przez pana wymienione właśnie.
0: Tak, z tym prawem wykonywania, warunkowymi prawami wykonywania zawodu. Ponad pół roku temu przy zmianie ustawy było powiedziane wyraźnie, że do 30 kwietnia każdy lekarz pracujący na warunkowym prawie wykonywania zawodu ma dostarczyć certyfikat zdania znajomości języka polskiego na poziomie B1. No to nie jest jakaś bardzo wymagający poziom B1. Natomiast no, osoby, które tego nie zrobiły przez tyle czasu, no na pewno nie zrobiły tego z powodów losowych, tylko albo nie umieją odpowiednio polskiego, a więc nie powinny leczyć w Polsce Polaków, bo przecież zrozumienia lekarza z pacjentem nie ma dobrego leczenia, albo po prostu no, uważały, że ich prawo nie dotyczy i nie muszą tego robić. Obudziły się nagle w ostatnim tygodniu kwietnia, z tym faktem, że od 1 maja powinny być wygaszone wszystkie te prawa wykonywania zawodu przez Okręgowe Izby Lekarskie. No i nagle tutaj ministerstwo próbowało jakoś w jakiś dziwny sposób, no bo przecież ustawę można zmienić tylko drogą ustawy przez Sejm, Senat i podpis pana prezydenta, wysnuć taką interpretację, żeby jednak tych praw nie wygaszać i pozwolić dalej tym lekarzom nieznającym tak naprawdę języka polskiego pracować.
1: Naprawdę są w naszym systemie lekarze nieznający języka polskiego? Państwo mają takie sygnały?
0: No to już tutaj do naszego rzecznika prasowego, czy do Izby do nas docierały informacje o sytuacjach, kiedy błędy w leczeniu zdarzały się na przykład na skutek niezrozumienia tego, co pacjent mówił do lekarza. Z tego, co wiemy, nawet kilka spraw się o to toczy przed sądami lekarskimi.

0: Także tak, no zdarzają się osoby, które może nie zupełnie nie mówią w języku polskim, ale na pewno, które nie mówią w stopniu wystarczającym, żeby bezpiecznie pracować jako lekarze.
1: Jasne, a państwo w ramach swojego zawodowego gremium na przykład nie wyznaczają jakichś standardów tym, którzy takich lekarzy zatrudniają, bo ktoś musi zatrudnić lekarza i pewnie zatrudniając go wie, że komunikacja może być utrudniona.
0: Znaczy my oczywiście w ramach tych praw wykonywania zawodów warunkowych, których przyznajemy, wyznaczamy opiekuna stażu, znaczy przepraszam, nie stażu, opiekuna tego, no bo to tak ciężko nazwać, opiekuna tego lekarza na okres odpowiedni, najczęściej jest to na cały czas pracy na tym warunkowym prawie wykonywania zawodu, z którym ten ktoś no, powinien konsultować każdą decyzję, każdą wątpliwość. Natomiast to nie jest tak, że ten opiekun ma cały czas za nim chodzić i sprawdzać, czy on rozumie dokładnie, co powiedział pacjent, no bo na takim poziomie to nawet studenci nie działają. Oni sami idą zbierać wywiad z pacjentem i później przekazują to, co się dowiedzieli. Także no, no nie ma takiej możliwości, żeby ktoś, kto nie zna dobrze języka polskiego, mógł być dobrym i bezpiecznym lekarzem dla naszych pacjentów.
1: Jasne, i to wcale nie dotyczy tylko i wyłącznie lekarzy z Ukrainy, ale każdego innego lekarza, który nie umiałby się porozumieć z pacjentem. Pan wspomniał o wątpliwościach. No można je konsultować pod warunkiem, że się je ma. Prawda? Czyli,
0: dokładnie,
1: że
0: dokładnie.
1: Jeśli wiemy, że coś jest nie tak, to konsultujemy, ale jeśli nie mamy takiego przekonania, to powstaje problem. Jeden z waszych warunków czy argumentów brzmi tak. Działania godzące w niezależność samorządu lekarskiego polegające na wszczęciu w Naczelnej Izbie Lekarskiej Kontroli w trybie uproszczonym na miesiąc przed terminem Krajowego Zjazdu Lekarzy, który dokona wyborów nowych władz samorządu na kolejną kadencję. No i jest reakcja Ministerstwa Zdrowia. To pierwszy przypadek tak daleko posuniętego uchylania się od kontroli. Ministerstwo Zdrowia informuje, że pomimo 10 pism i 3 ponagleń Naczelna Izba Lekarska nie podjęła współpracy z resortem w zakresie prowadzonej kontroli dotacji celowej z budżetu państwa. Nie chcecie się dać skontrolować?
0: Nie, to nie jest tak. Myśmy tylko wystąpili z pismem, z prośbą o przedłużenie terminu tej kontroli, ponieważ no nie dalej jak 21 maja zaczyna się nasz zjazd wyborczy, który jest olbrzymim przedsięwzięciem na prawie 500, ponad 500 lekarzy i całe struktury Naczelnej Izby Lekarskiej po prostu są zaangażowane w przygotowania. Natomiast myśmy dostali tak naprawdę w niektórych przypadkach jeden dzień czy kilka godzin na przygotowanie kompletnych dokumentów księgowych z 2 lat poprzednich. Więc jak gdyby zwróciliśmy się z prostym pismem, z prośbą o przedłużenie tego terminu, tym bardziej, że jeżeli jest to, jak ministerstwo sugeruje, rutynowa kontrola, no to czy ona się zakończy do 15 maja, tak jak tam ministerstwo sugerowało, czy o tydzień później, to chyba nie ma żadnego znaczenia. No chyba, że jest tutaj rzeczywiście jakiś podtekst, ale to tutaj tego się, co do tego to się nie odnoszę, tylko do faktów. Także nie jest absolutnie prawdą, że my nie odpowiadamy, ponieważ pan prezes Jankowski wystosował co najmniej kilka pism, w których wyjaśniał, jak sytuacja wygląda, dlaczego prosimy o to przedłużenie. No niestety takiej zgody i takiej akceptacji też z ministerstwa nie dostaliśmy.
1: No tak, ale jeśli ministerstwo informuje o 10 pismach skierowanych do Naczelnej Izby Lekarskiej, to oznacza jakiś dłuższy termin niż kilka dni. I nie dali rady państwo tego przygotować. Jeśli kontrole są standardowe, to i dokumenty do nich potrzebne też powinny być standardowe.
0: Znaczy,
1: czy
0: kontrole,
1: nie jest tak?
0: Znaczy nie, no ostatnia taka kontrola, z tego co pamiętamy, odbywała się chyba 10 lat temu. Jak gdyby nie jest to tak, że to co roku jest ten sam zakres dokumentacji przygotowywany. I tak jak mówię, my absolutnie nie uchylamy się od kontroli, bo wszystkie te środki, które otrzymaliśmy, zostały wydane absolutnie zgodnie z przeznaczeniem. Co więcej, my otrzymujemy z Ministerstwa Zdrowia tylko 1/3 środków, które tak naprawdę wydajemy na tak zwane zadania przejęte od ministerstwa, czyli sąd, rzecznika i prowadzenie rejestru lekarzy. Więc jak gdyby dopłacamy do tego zdecydowanie więcej jeszcze jako samorząd z naszych składkowych pieniędzy niż dostajemy z ministerstwa. I jak najbardziej jesteśmy tutaj gotowi, żeby to wszystko

0: to wszystko poddać pod kontrolę, ponieważ tak jak mówię, nie ma tutaj żadnych nieprawidłowości. Natomiast no, okres, czas i ten tryb, bo te pisma przychodziły w odstępie na przykład kilku godzin, tak? Pierwsze dwa, kolejne dwa następnego dnia, także być może ich liczba rzeczywiście była wielka, natomiast termin wyznaczony opiewał na przykład na następnego dnia do godziny tam, którejś należało dostarczyć pierwsze dokumenty. No i stąd nasza prośba, w ogóle nie spodziewaliśmy się, że taka prośba może nie zostać uwzględniona, o to, żeby nam ten termin przedłużyć ze względu na właśnie przygotowania do Krajowego Zjazdu Lekarzy.
1: Jasne. Chodzi o 4 umowy na przekazanie środków publicznych w latach 2024-2025 o łącznej wartości 2 300 000 zł, mniej więcej. No i ministerstwo grozi karami, jeśli się państwo nie dostosują. No a z tego, co pan mówi, nie uda się już dotrzymać terminów wyznaczonych przez ministerstwo.
0: No, jak mówię, cały czas tutaj liczymy na to, że ze strony ministerstwa jak gdyby zacznie się z nami taki dialog merytoryczny na zasadzie spokojnego wyjaśnienia, a nie tylko pisania kolejnych pism i przypominania o tym, że terminy mijają bez wysłuchiwania naszych argumentów, dlaczego prosimy o to, żeby nam ten termin tak naprawdę o tydzień przedłużyć.
1: A mimo to już zaczęliście przesyłać dokumenty, czy nie?
0: Tak, bo pierwsze dokumenty, w których były kopie umów, statuty, na podstawie których działamy i tak dalej, to zostały oczywiście przesłane zaraz, jak je tylko przygotowaliśmy, to zostały przesłane. Także to nie jest tak, że żadne pisma od nas nie wyszły w sprawie tej kontroli. To też jest takie przekłamanie.
1: Używam słowa pani, czy określenia pani minister. Dodam, przypomnę państwu, że chodzi o wiceminister zdrowia Katarzynę Kęcką. Macie argumenty? Znaczy macie moc sprawczą? Pani minister zostanie odwołana?
0: My tylko zaapelowaliśmy do pana premiera, podając argumenty, dlaczego naszym zdaniem powinno tak się stać. Myślę, że jak pan premier, jak zapozna się z tymi argumentami, no to podejmie właściwą decyzję, a myślę, że chyba naprawdę wszystkim nam zależy na tym, żeby dialog w tym zakresie między samorządami zawodowymi, wszystkimi, a ministerstwem, no po prostu się odbywał.
1: A do kiedy macie czas na złożenie dokumentów? Myślę o ministerialnym terminie.
0: No, według otrzymanych pism kontrola miałaby się zakończyć do 15 maja.
1: Uda się państwu, nie czekając na zmianę terminu, wszystkie dokumenty przekazać? Uda się państwu? Tak króciutko proszę na koniec.
0: No, działamy, nasze służby starają się godzić wszystkie obowiązki. Natomiast ja cały czas liczę na to, że tutaj jak gdyby zgoda z ministerstwa na to przedłużenie po prostu do nas dotrze.
1: Doktor Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
0: A jeszcze gdybym mógł sprostować, bo tam w jednym momencie mówiliśmy o milionie złotych, to chodziło o miliard złotych oszczędności na tych stażach, nie milion.
1: A właśnie, dlatego się zdziwiłam,
0: że pani mówi, że to taka mała
1: że
0: kwota,
1: kruszymy kopię
0: a ja
1: o
0: powiedziałem milion.
1: Milion,
0: tak? Ale
1: tak,
0: nie,
1: tak,
0: to
1: tak.
0: Chodziło.
1: Jasne.
0: Te oszczędności są szacowane na około miliard złotych.
1: Dziękuję tak? panu bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
2: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
2: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
2: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
2: To działam.
4: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 11.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Polskie MSZ zwróci się do USA i Węgier w sprawie Zbigniewa

0: Ziobry. Resort chce wyjaśnień, dlaczego były minister sprawiedliwości pomimo zarzutów kryminalnych opuścił Węgry. Ziobro przybywa teraz w USA. Dostał się tam na podstawie wizy dziennikarskiej telewizji Republika. Sprawa będzie wyjaśniana, mówi wiceminister, wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki.
1: Oczekujemy na poważne rozmowy z partnerami amerykańskimi, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście jego tłumaczenie, że on od tej chwili jest dziennikarzem, jest raczej kabaretowe, chociaż cała sprawa kabaretowa nie jest, bo przypominam, że on jest oskarżony o poważne finansowe i związane z nadużyciami władzy przestępstwa.
0: Resort dyplomacji chce wiedzieć, jakie dokładnie dokumenty umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granic. Ministerstwo podkreśla, strona amerykańska była informowana o możliwym rozwoju sytuacji. Śledczy chcą postawić posłowi PiS 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jest śledztwo w sprawie drona wojskowego znalezionego przedwczoraj na Warmii i Mazurach. Dotyczy ono przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny. Obiekt znaleziono w polu rzepaku we wsi Osieka. Prokurator przeprowadził oględziny. Wynika z nich, że to dron rozpoznawczy. Bezzałogowiec trafił teraz do dalszych badań. Śledztwo w tej sprawie będzie też prowadzić żandarmeria wojskowa. Prezydent wręczył nominacje sędziowskie. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Akty powołania do pełnienia urzędu trafiły do 162 osób. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Karol Nawrocki zablokował nominacje dla 46 kandydatów. W informacjach Opolszczyzna i utrudnienia na autostradzie A4. Pojazd ciężarowy wjechał w bariery energochłonne. Do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Wrocławia na odcinku Opole Zachodnie Brzeg. Jezdnia jest zablokowana, w kierunku Wrocławia wyznaczono objazdy. Na miejscu pracuje policja i służba drogowa. Prawie 400 tysięcy uczniów zakończyło przed chwilą egzamin ósmoklasisty, za nimi język polski. Od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół średnich dostaną się ósmoklasiści. Dlatego przed egzaminem nie obyło się bez nerwów.
2: Trochę się stresuję. Się uczyłem dużo i dzisiaj jest ten ważny dzień.
3: Bywało lepiej, ale jest nastawienie. Oczywiście.
2: Jest oczywiście stres, ale trzeba przede wszystkim mieć otwartą głowę, zrobić sobie dwa głębokie wdechy, no i spodziewać się jak najlepszego.
4: Stresuję się trochę.
5: Stresujesz się?
4: Tak, chociaż dzisiaj na polskim może być łatwo, jutro gorzej na matematyce.
6: Ale nikt w przyszłości nie będzie patrzył na wyniki z egzaminu, jak nie będzie zatrudniał.
0: No właśnie, a jutro egzamin z matematyki, pojutrze z języka obcego. A więcej o zmaganiach ósmoklasistów w relacji naszej reporterki Martyny Szymczakowskiej zaraz po informacjach.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 11:34 prawie. Czy ja już składałam życzenia rodzicom, opiekunom i tym wszystkim, którzy za maturzystów trzymają kciuki? No to jeśli nie, to bardzo proszę. Dziś rozszerzona matematyka i dziecięce, młodzieżowe, przepraszam, hasło low cortisol. Dla większości ten matematyczny egzamin maturalny już się skończył. Czekamy na pierwsze wieści, ale do maturzystów dołączają dzisiaj ósmoklasiści, bo też chyba już się zakończył, zaraz się dowiemy, egzaminacyjny egzamin z języka polskiego, ten pierwszy, który rozpoczyna maraton w polskich szkołach. 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęło ten maraton. Potrwa 3 dni. 2,5 godziny były, no to już za nami. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska, nasza maturalno-egzaminacyjna ekspertka. Martyno, o, dzień
9: dziękuję
8: dobry.
9: Dziękuję bardzo, miło, dzień dobry.
8: Wszędzie tam, gdzie młodzież przeżywa swoje stresy, jesteś ty.
9: O, ja razem z nimi, tak, zdecydowanie. Ja dzisiaj podwójnie, bo jestem też mamą ósmoklasistki.
8: No to trzymajmy się razem, bo ja jestem maturalna mama.
9: Zdecydowanie, trzymamy się razem i wspieramy, bo dla rodziców to zdecydowanie czasem mam wrażenie większy stres niż dla samych zdających.
8: Ja po tych kilku dniach też mam takie wrażenie. No to powiedz, czy udało ci się porozmawiać z uczniami, którzy są już po egzaminie?
9: Tak, pierwsze osoby wychodziły ze szkoły kilkanaście minut przed końcem czasu, jaki mieli na rozwiązanie zadań. Oni mówili, że stres był, no i wcale nie opadł ani po rozpoczęciu pisania, ani nawet po opuszczeniu szkoły.
10: O Boże, były wszystko i nic. Z lektur to ja w ogóle teraz jestem tak już i ten niby stres opadł, ale to tak jeszcze się

0: zatrzyma trochę. Nie było lektury, były dwa... Czy tam była lektura o robocie? Było coś o robocie, jeden tekst?
1: Elektryczny.
0: To nie było
2: bajki lektury. Robotów, Stanisław Lem.
3: Tak czy nie?
1: Coś takiego. Przyjaciele no elektryczni, coś takiego.
0: Dosyć trudne dla mnie. Dla mnie było dosyć trudne.
1: Tak pół na pół. Temat opowiadania był prosty, mega. Że mamy napisać, że nasza historia się dobrze zakończyła.
0: Musieliśmy znaleźć jakiś magiczny jakby przedmiot, coś takiego, coś w tym stylu. I że dzięki niemu ta nasza historia się dobrze skończyła.
1: Użyłam kamieni na szaniec.
0: Ja pisałam przemówienie. Ja pisałam przemówienie i odwołałam się, bo przemówienie było o tym, o dorastaniu i o takich rzeczach, coś w tym stylu.
2: O kształtowaniu przyszłości.
0: Tak, i ja napisałam o Marcinie Borowiczu i o Małym Książę.
1: Dobrze nam poszło.
2: Ze szkoły zdające wychodzili w miarę zadowoleni, no choć jedni mówili, że było bardzo proste, inni byli zaskoczeni właśnie fragmentem tekstu z lektury bajki robotów Stanisława Lema. To lektura omawiana w klasach 4-6, a zdający zwykle bardziej przygotowują się z lektury z 7 i z 8 klasy. Zresztą, no, jak słyszeliśmy, część uczniów nawet nie rozpoznała tego tekstu jako lektury, ale to nieważne, to nie jest konieczne, chodzi po prostu o to, aby odpowiedzieć na pytania do tego tekstu. Drugi tekst, do którego były pytania, to fragment dzieła filozofa teoretycznego i matematycznego Stephena Hawkinga. No do tego ogłoszenie, no a tematy wypracowania jeszcze raz powtórzę, przemówienie o kształtowaniu swojej przyszłości i opowiadanie o magicznym przedmiocie. A dzisiejszy dzień był to taki pierwszy dzień tego poważnego egzaminu w życiu ósmoklasistów, no dlatego te emocje były duże. Myślę, że z każdym kolejnym dniem będzie coraz łatwiej. No, cały arkusz z języka polskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni w internecie o godzinie 14:00. Wtedy będzie można sobie jeszcze raz przeczytać każde pytanie i sprawdzić, czy te odpowiedzi, które się udzieliło, były poprawne. No, a do szkoły zdający wrócą jutro przed 9:00. We wtorek napiszą egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
4: Tam się pojawił Marcin Borowicz, to Stefan Żeromski i Syzyfowe prace i to jest mój maturalny temat sprzed lat, no ale to było prawdziwe wieki temu.
2: Tak, ludzie bezdomni są raczej rzadziej wybieranym przez i ósmoklasistów, i maturzystów tematem i tak z moich doświadczeń niezbyt chętnie wybieranym, tym większy plus dla mojej rozmówczyni, która powiedziała, że właśnie się odwoła do Borowicza.
4: Martyno, no to powodzenia jutro na matematyce, takiego rodzinnego powodzenia i wszystkim dzieciom. Przepraszam, młodzieży, która będzie tak te egzaminy zdawać. Dziękuję ci bardzo za relację.
2: Dziękuję i też dołączam się. Powodzenia dla wszystkich ósmoklasistów i maturzystów też, bo ten maraton też jeszcze trwa.
4: Dziękuję, przekażę.
5: Komentarz.
4: Radosław Potrac, nauczyciel roku 2023. Dzień dobry, panie Radosławie.
6: Dzień dobry, serwus.
4: A pamięta pan swoją maturę? Bo egzaminu ósmoklasisty to jeszcze wtedy nie było.
6: Och, pamiętam rok 95, temat związany z miłością i wyborami. Do dziś pamiętam te emocje i pisanie 12 stron maszynopisu, dwa błędy, całkiem fajna matura była.
4: Ale maszynopisu tylko ręcznie, prawda?
6: Tak, tak, ręcznie, zdecydowanie. Wtedy
4: 12 stron?
6: No, temat był rzutki, a o miłości można długo i namiętnie.
4: Zdecydowanie tak. Panie Radosławie, no nie bez powodu dostał pan tytuł nauczyciela roku. Zresztą wielokrotnie rozmawialiśmy już w Polskim Radiu 24 i ja wiem, że sprawy młodych ludzi są panu wyjątkowo bliskie. Potrzebny jest im ten egzamin? Im czy systemowi?
6: Myślę sobie, że egzamin ósmoklasisty, chociażby i forma tego egzaminu pokazuje, że jest to jednak działanie systemowe. Nie, czy ona jest potrzebna systemowi? Tak, nie. To jest pytanie z tego rodzaju pytań. Czy to się przyda? Przydać się przydaje, natomiast myślę sobie, że w związku z tym, w jaki sposób jest zorganizowany później nabór, wybór szkół, możliwość wyboru, ma masę placówek w jednym arkuszu, w jednym podaniu, w związku z czym no, to powoduje, że sens samego testu ósmoklasisty jako takiej formy sprawdzenia czysto teoretycznej, wiedzowej, ale też umiejętności, które są do niego przepisane. No tak jak mówię, z jednej strony ma sens, z drugiej strony oczywiście nie, bo jest to po prostu system najzwyczajniej w świecie. Myślę sobie, że taki egzamin, który organizowały kiedyś szkoły, przyjmując kandydatów, on często był organizowany już pod kątem przyszłego kierunku, czy specjalizacji, czy tak, czy ktoś idzie na matwis, na biochem, czy na inny kierunek, miały chyba...

wiele więcej sensu, choć też oczywiście były powodem stresu, no ale nie ukrywajmy, stres jest elementem nauki, stres jest ważnym elementem uczenia się, uczymy się na błędach i to najlepiej się na tych błędach uczymy. W związku z czym cała ta sytuacja rzeczywiście nie jest tak łatwa do określenia, czy tak, czy nie. Dzisiaj chyba trudno byłoby nam odpowiedzieć, czy egzamin jest potrzebny,

0: tak dalej. Zdecydowanie nie w tym, co jest nam dzisiaj w polskiej szkole potrzebne.
1: Czy to rok zmarnowany? Bo dotyczy to zarówno maturzystów, jak i ósmoklasistów.
0: Zmarnowane? Dlaczego?
1: No bo jeżeli uczymy się tylko pod testy, a znaczy, pozostałe przedmioty tak, nie, idą jasne, w odstawkę?
0: Znaczy, to jest właśnie ten problem, dlatego że staramy się pokazać młodym ludziom, że wiedza jest wartością samą w sobie, że nie uczymy się dla ocen, które co prawda są efektem naszej pracy, są doceną naszej pracy, ale jednak nie powinny być wyznacznikiem tego, co chcemy dalej robić i kim jesteśmy. Zresztą pojawia się bardzo dużo takich memów, że wynik na egzaminie, wynik na teście nie mówi, kim jesteś, tylko mówi, jak napisałeś to w danym momencie. Rzeczywiście jest. Staramy się, żeby uczniowie, żeby młodzi ludzie uczyli się dla siebie, dla wiedzy, dla umiejętności. No a potem przychodzi właśnie ostatni rok, kiedy my już wiemy, że te nasze rozmowy o tym, że oceny nie są ważne, albo nie mają takiego znaczenia czy przełożenia na to, kim jesteśmy. I nagle się okazuje, że jednak trochę są potrzebne, bo potem powodują, że łatwiej jest nam przejść w konkursie świadectw, bo dodają parę punktów na świadectwie, a z drugiej strony pokazują też, że to takie dążenie do tego, żeby uczyć się pod kątem własnych zainteresowań, czyli nie muszę mieć ze wszystkiego piątek i szóstek, a wystarczą mi czwórki, a skupić się na przedmiotach, które będą dla mnie ważne, no to rzeczywiście powoduje, że ten ostatni rok jest takim rokiem testowym. On jest stracony z całą pewnością? Nie, no bo przecież uczymy się jednak czegoś. Cały czas realizujemy też podstawę programową w danym roku. Natomiast rzeczywiście to, w jaki sposób rozwiązane są różne rzeczy, to w jaki sposób organizowany jest ten ostatni rok nauki, ostatnie tygodnie przed egzaminem i tak dalej, powoduje, że no, ta nasza próba pokazania młodym ludziom, że uczą się dla siebie, że uczą się nie dla ocen, że wartością jest wiedza, umiejętności i cała ta reszta, o którą walczymy, żeby była wartością motywacyjną, nagle okazuje się, że no niestety jednak ta cyferka na świadectwie i to, w jaki sposób pójdzie mi egzamin, jednak ma jakiś sens.
1: No nie, jest może nie jakiś.
0: No tak, bo dla niektórych życiowy sens, tak.
1: Zdecydowanie tak, bo od liczby punktów zależy, do której szkoły się dostaniemy i to już jest albo tak, handicap, tak. Albo stygmat na resztę życia. To, no znaczy na resztę życia no, może nie, ale na,
0: może niekoniecznie,
1: na kilka kolejnych lat.
0: Tak, ja też mam takie wrażenie, że my czasami trochę przerysowujemy to w naszym świecie dorosłych, rozmawiając o tym, no bo kiedy patrzymy na to, padło zresztą w wywiadzie przed chwilą, że jak ktoś potem zatrudnia, to ani nie pyta o ceny, jakie były na teście, ani nie pyta o inne rzeczy, ale rzeczywiście to, czy dostanę się do liceum, technikum, o jakim sobie marzyłem, czy nie, ma znaczenie. To, czy dostanę się do takiej szkoły, która będzie szkołą rozwijającą moje w wyobrażeniu umiejętności, ma znaczenie.
1: No tak.
0: Bo punktów, panie... I te parę punktów może o czymś przeświadczyć, tak?
1: Jasne, bo na przykład przyszły pracodawca może spojrzeć, którą szkołę kończył młody człowiek, tak, na przykład tak, no. Technikum. I jeśli to będzie najlepsze w Polsce technikum w jakiejś dziedzinie, to bardzo proszę. A jeśli to będzie słabe technikum, to pracodawca wybierze tego, kto kończył lepsze. I ja o takim stygmacie mówię.
0: No, z całą pewnością to potem widoczne jest przy dyplomach, przy zatrudnianiu na podstawie posiadania dyplomu danej uczelni, ale zaczyna się to rzeczywiście już i w szkołach. Inaczej jest, kiedy mówisz, że wyszedłeś z Czackiego, Batorego bądź innego liceum, a inaczej, kiedy skończyłeś liceum, nie wiem, Feliksa Nowowiejskiego. Chociaż ja takie ukończyłem i jestem bardzo dumny z tego, że w moim rodzinnym mieście Braniewie to liceum nadal funkcjonuje, wychodzą z niego świetni ludzie. Więc tak, to prawda. Dlatego sam egzamin z całą pewnością i to, że cały ostatni rok jest podporządkowany często do jego realizacji i przygotowania do niego jest no, trudne. Tak? Jest takim pewnym wypaczeniem całej tej naszej myśli o tym, jak powinna wyglądać polska szkoła.
1: Ja zapisałam sobie tutaj któryś z elementów. W tej chwili coś mi umknęło.
0: Jasne.
1: No dobrze, to w takim razie przyszły rok szkolny pełen zmian zapowiadanych już od dawna. Ministerstwo twierdziło, że potrzebuje czasu, żeby te zmiany były sensowne i od 1 września przyszłego roku rzeczywiście reforma 26 Kompas jutra, nowa podstawa programowa w klasach 1-4 w kolejnych latach będzie wdrażana w następnych klasach. Co wiemy o tym?
0: No, wiemy dużo, choć... To nie do końca jest tak. Znaczy wiemy dużo, bo dużo medialnie się na ten temat pokazuje. Jest opracowany przewodnik po kompasie jutra. Są przygotowane materiały, z którymi można się zapoznać. Wiem, że przedstawiciele ministerstwa jeżdżą po

0: Polsce, oferując spotkania i rozmowę. Natomiast no, realnie tak naprawdę w bardzo wielu miejscach wciąż brak jest konkretnych rozwiązań. Wciąż nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała na przykład edukacja zdrowotna, jak będzie wyglądał ten moduł dodatkowy, nieobowiązkowy, w jaki sposób będziemy z niego rozliczani bądź nie. I tak dalej, i tak dalej. Potem cały czas zwracam uwagę na jedną rzecz. Nie mamy podstawy prawnej takiej pełnej. Nie ma ustawy o nowych podstawach programowych, bo pewnie nie zostałyby podpisane i szukane są rozwiązania, które pozwolą jakby bocznymi drzwiami wprowadzić te wszystkie rozwiązania. Natomiast no, rok dla edukacji to jest i dużo i mało, więc rok przygotowań na niektóre rozwiązania, które dopiero teraz wchodzą, a przyjmijmy, znaczy spójrzmy na kalendarz, mamy kwiecień, maj, kiedy zaczęła się kampania Kompasu Jutra. Kwiecień, maj to jest okres, kiedy dyrektorzy już planują w arkuszach zajęć przyszły rok. Pewnie jakieś rozwiązania konkretne wejdą dopiero w czerwcu, w czasie wakacji. No i znowu będzie niewiele czasu na to, żeby je wdrożyć, na to, żeby przygotować. Trzeba będzie plan przewartościować. Ja tu nie chcę powiedzieć, że coś jest dobre, coś jest złe, natomiast z całą pewnością to jest dość szybko jak na pewne rozwiązania. No i miejmy nadzieję jednak, że będą ludzie w tym wszystkim pamiętać przede wszystkim o jednym, że ktoś to robi, ktoś z tym pracuje. Ktoś to wdraża, są to nauczyciele. Nauczyciele, którym się dokłada obowiązków, nie oferując podniesienia płacy albo stworzenia takich warunków, w których każdy nauczyciel mógłby realizować jeden etat, za to się utrzymać.
1: Ale panie Radosławie, no muszę panu wejść w słowo, tak, bo nowe podwyżki, bardzo. Jest mowa o nowych podwyżkach, minimalne stawki. Od 5300 do 6400 zł brutto w zależności od stopnia awansu i bezpłatne szkolenia.
0: Ale to jest dopiero mowa o tym.
1: 6400 brutto to jest bardzo mało.
0: No,
1: netto.
0: Dlatego tak jak powiem, to jest ta rozmowa, to są rozmowy. Te rozmowy tak naprawdę nie uwzględniają tego, w jakiej pracy, jaka praca jest wykonywana przez nauczycieli. Co chwilę słyszymy jakieś informacje na ten temat, że no, pracujemy mało, chcemy dużo. No, ja myślę sobie, że inne kraje zauważyły rolę nauczycieli, je doceniły i w innych krajach można płacić nauczycielom za ich dobrze wykonywaną pracę. Polska, która chce być krajem, w którym edukacja będzie najlepsza na świecie, również mogłaby w taki sposób do tego podejść. Ja to nikomu nie doradzam, bo nie jestem politykiem, ale naprawdę wiem, ile trzeba się namachać, żeby zarobić tak, by się swobodnie utrzymać w Warszawie. I mówię to o sobie, natomiast no, jest bardzo wielu ludzi, którzy mają rodzinę, mają więcej osób bliskich wokół siebie, na nich spoczywa często obowiązek utrzymania. No i to też warto byłoby uwzględnić i zauważyć i tyle. To będzie mój komentarz do całej tej sytuacji.
1: Jasne. Przyroda zamiast biologii, chemii i geografii w klasach 4-6, ale zdaje się już do tej pory była taka próba zamknięcia tego w jednym przedmiocie.
0: Tak, no była taka próba i znowu zdania są podzielone. Oczywiście, jeżeli nauczyciel jest przygotowany, a większość mamy takich, to pewnie jakoś to pociągnie. Natomiast my cały czas dążymy troszeczkę do obniżenia poziomu.
1: Ale jak
0: tego,
1: pan mówi, większość to pociągnie, to pociągnie nie brzmi optymistycznie.
0: No dlatego, że blokowanie tych przedmiotów, które jeszcze nie jest obowiązkowe, ale niby jest obowiązkowe. Opis tego, w jaki sposób ma być przedmiot zblokowany, bo to będą chyba 3 godziny, z czego 2 przynajmniej w bloku, jeżeli dobrze pamiętam. No to pokazuje, że znowu trzeba znaleźć taki czas w planie. Trzeba tego nauczyciela jakoś tam usystematyzować. No to jest dodatkowa robota. Nauczyciele oczywiście to pociągną w tym pozytywnym znaczeniu, to znaczy dadzą radę, są przygotowani, są wykształceni. Ale ja pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Szkoła służy do nauki. I teraz znowu łączenie kilku ważnych przedmiotów, które przygotowują później w klasie 7 do przyjęcia przedmiotów fizyka, chemia, do tego, żeby się w nich swobodnie poruszać. Geografia, która była przedmiotem bardzo poszerzającym wiedzę na temat kraju ojczystego i ukształtowania powierzchni, krain geograficznych i tak dalej. Skomasowanie znowu kilku przedmiotów w jednym może być bardzo trudne, bo to powoduje, że istnieje obawa, że wielu treści nie będzie. A to są akurat treści ważne dla młodego człowieka, dla młodego Europejczyka, dla Polaka. Dobrze wiedzieć, gdzie się mieszka, dobrze wiedzieć, w jakich krainach geograficznych, dobrze wiedzieć, jak się poruszać, dobrze wiedzieć, no i mówię tu na razie tylko o geografii, przecież tych przedmiotów jest więcej, bo i biologia, i cała reszta. Więc ja nie

0: jestem zwolennikiem, fanem łączenia tych przedmiotów w jeden zblokowany o nazwie przyroda, bo myślę sobie, że będzie mniej czasu na zrobienie czegoś takiego, co do tej pory oferowali nauczyciele poszczególnych przedmiotów. No ale zobaczymy, jak to będzie, bo to ostatnio w naszej edukacji jest właśnie tak. Zobaczymy, jak to będzie i będziemy sobie potem radzić dalej.
1: No tak, o ile biologię i chemię można zamknąć w jednych kompetencjach, prawda?
0: Tak.
1: No to jeszcze dochodzi do tego geografia. No to będzie wymagało dostosowania się, delikatnie mówiąc, nauczycieli.
0: Bardzo, bardzo. I przede wszystkim właśnie studiów, szkoleń i tak dalej. Dużo się mówi o tych nieodpłatnych kursach i doskonaleniach, ale tu są konkretne wymogi ministerstwa. Przecież każdy nauczyciel, który chce uczyć przedmiotu, w okresie przejściowym będzie pewnie mógł uczyć tego i geografii, biologii, ktoś tam, ale potem będą potrzebne do tego dodatkowe kwalifikacje, czyli trzeba pójść na studia. Te studia dobrze, żeby były rzeczywiście darmowe, ale rzadko kiedy bywa tak, żeby rzeczywiście realnie były darmowe. Więc my po prostu czekamy na konkretne rozwiązania, na konkretne przykłady, na konkretne informacje, w jaki sposób będziemy mogli sobie z tym poradzić, bo na razie wciąż tego jeszcze nie ma. Są zapowiedzi, ale nie ma konkretów.
1: Co jeszcze? Widzę tydzień projektowy, nowa forma zajęć skupiona na projektach, a nie tradycyjnych lekcjach. Mm-hmm. Ograniczenie ekranów w edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej.
0: Mm-hmm. Znaczy zdecydowanie ograniczenie ekranów, tak? Podniesienie wieku to już jest kwestia, o której ostatnio rozmawialiśmy na spotkaniu z kancelarii premiera, o podniesienie wieku korzystania z tych ekranów. Zdecydowanie tak, bo to jest to jakaś forma odpowiedzi na to, co się w tym internecie dzieje. I nie chodzi o to, że zakazywać, tylko przede wszystkim edukować, ale też edukować wtedy, kiedy już młodzi ludzie są do tego gotowi. Natomiast no, sam pomysł oczywiście tego, żeby wspomóc młodych ludzi i dać im coś w zamian, też pomysł tygodnia projektowego, to są ciekawe pomysły, tylko znowu one wymagają konkretnych rozwiązań. Są szkoły, które miały już jakieś tygodnie projektowe, są szkoły, które mają już swoje pomysły i wdrożenia, inni będą korzystać z dobrych praktyk albo sami wypracowywać swoje metody jak zawsze. Bo to jest dobry pomysł, tylko no wymaga znowu przemyślenia, zastanowienia, żeby projekt był sensowny i ciekawy. Muszą być w niego mocno zaangażowani młodzi ludzie, bo oni przecież uczą się w tym czasie nie tylko pracy zespołowej, nie tylko liderstwa, nie tylko realizacji konkretnego projektu, ale dobrze, żeby ten projekt był bliski im, bliski środowisku, bliski szkole, w której będą pracowali. Więc to na pewno spore wyzwanie, ale sam kierunek naprawdę dobry.
1: Ale pan używa takiego trybu przypuszczającego, to znaczy nauczyciele niewiele wiedzą na temat założeń, na przykład tygodnia projektowego. One pewnie do państwa
0: dotrą. Same założenia dotrą, tylko jest maj.
1: No tak, to fakt.
0: To jest już maj. No nie, no ja pokazuję
1: czerwiec
0: po prostu, że
1: i koniec roku, lipiec, sierpień.
0: Potem dajmy ludziom odpocząć naprawdę, nie? No fajnie, że to wszystko dotrze. My naprawdę wiemy, że to dotrze. Wiemy, że w tej chwili jest już prezentowane, można część znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji, ale wciąż to są w znacznej mierze ogólniki, czy bardzo dobrze skrojone zdania, z których niewiele wynika, albo trudno się czasem zdecydować dla przeciętnego dyrektora czy nauczyciela, w jaki sposób to konkretnie ma być zrobione, jak to będzie rozliczone. No bo przecież nauczyciel w tym czasie powinien realizować lekcje. Jak to będzie zorganizowane przez dyrektora, jak to będzie zorganizowane w siatce godzin. No to są takie rzeczy, o których warto rozmawiać, a one rzadko padają. Najczęściej padają ogólniki, które są ważne, istotne, ale jednak nie wyjaśniają wszystkiego, co jest potrzebne.
1: Panie Radosławie, najbardziej lubię określenia typu troska o dobrostan uczniów i nauczycieli. Pan pewnie też.
0: Czasem się obawiam, że nie da się tego w jednym czasie zapewnić, bo dobrostan dla nauczycieli to jest przede wszystkim taka liczba godzin, w której oni są w stanie 100%, 200% się siebie oddać, poświęcić i tak dalej temu, co robią. Do tego potrzebna jest dobra płaca, żeby można było się skupić na tych konkretach. Kiedy musisz zaliczyć 34, 37, 40 godzin tygodniowo sanitarze, to trudno jest, czy tablica, do tego się trzeba jeszcze przygotować co najmniej drugie tyle. To powoduje, że naprawdę trudno jest być nauczycielem z dobrostanem. Zresztą dzisiaj chyba niewiele osób tkwi w dobrostanie, bo wszyscy inaczej rozumieją ten dobrostan. Młodzi ludzie dobrostan rozumieją jako brak obciążeń, brak granic, brak wymagań w stosunku do nich, brak prac domowych i tak dalej. Nauczyciele inaczej widzą dobrostan. Tak naprawdę chyba brakuje takiego dialogu, w którym jedna, druga strona usiadłaby, powiedziała,

0: co jest dla niej dobrostanem i jak my się możemy w tym wszystkim znaleźć i spotkać. No ale to tak jak mówię, to jest już na zupełnie inny temat i zupełnie inną rozmowę.
1: To jeszcze tylko zacytuję naszym słuchaczom i panu, co przyświecało tym, którzy pracowali nad zmianami. Na przykład wspólny fundament i spójność, głębokie uczenie się i stosowanie wiedzy, urealniony zakres treści, kompetencje przekrojowe w przedmiotowych efektach uczenia się, doświadczenie edukacyjne, połączenie podstawy z wymaganiami egzaminacyjnymi. Dodam tylko, że będzie się zmieniać i matura, i egzamin ósmoklasisty. A jak sądzę, jest pan w jakimś fajnym środowisku, bo słucha dzieci dookoła.
0: Tak, właśnie ponieważ mamy sytuację, w której uczniowie ósmych klas piszą egzamin, to wszystkie młodsze wyszły na wycieczkę. My akuratnie jesteśmy zażywać edukacji przyrodniczej w Zoo Warszawskim, które jest wyjątkowo ciekawe i naprawdę wspaniałe.
1: Musimy
0: Będziemy
1: kończyć.
0: Za chwileczkę ruszać dalej. Więc ja tylko jednym słowem, ja sam byłem współautorem podstawy programowej do edukacji obywatelskiej i uważam, że te założenia mają sens, tylko one potrzebują teraz konkretów, potrzebują ludzi zmotywowanych i przekonanych do ich realizacji.
1: Panie Radku,
0: wymaga
1: muszę.
0: Naprawdę jeszcze trochę czasu. Koniec.
1: Dziękuję panu bardzo.
0: Dzięki wielkie.
1: Radosław Potrat z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję państwu za wspólny
0: Dziękuję
1: czas.
0: Bardzo.
1: W południe w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od wielkiej ucieczki Zbigniewa Ziobry. Były minister poleciał do USA. Rządzący zapowiadają wniosek o ekstradycję, a prokuratura sprawdza, kto mógł pomagać politykowi PiS. W magazynie też relacja naszego reportera z Węgier. Tamtejsze media śledzą ruchy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Zajrzymy również na egzaminy ósmoklasistów. Na pierwszy ogień poszedł język polski.
0: Suma wydarzeń.
1: Po azylu na Węgrzech wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro zmienił miejsce swojego pobytu po tym, jak nowy węgierski premier zapowiedział ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Co na to polskie władze? Czy będzie wniosek o wydanie Ziobry? Te pytania kierujemy do Michała Fabisiaka, który jest w Sejmie. Halo Michale, słyszymy się?
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co teraz będzie się działo w tej sprawie? No i jak ten ruch Zbigniewa Ziobry jest oceniany przez polityków?
2: No tak, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek już zapowiedział, że wystąpi o ekstradycję.

0: Zbigniewa Ziobry ma również pomóc w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednocześnie rząd chce zwrócić się też do władz USA i Węgier z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi Ministerstwa Sprawiedliwości wylecieć do Ameryki. Na sejmowych korytarzach rządzący mówią o tym, że im bardziej Zbigniew Ziobro oddala się od Polski, tym bardziej przyznaje do winy. Taką też tezę postawił zresztą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W podobnym tonie wypowiadają się również w Sejmie posłowie koalicji. Zwracają oni też uwagę na to, że były minister sprawiedliwości zachowuje się bardzo bojaźliwie. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślis z Polski 2050 mówi, że niezrozumiała jest dla niego postawa Zbigniewa Ziobry, bo przecież on nie powinien obawiać się wymiaru sprawiedliwości, który sam tworzył.
1: On boi się stanąć w obliczu wymiaru sprawiedliwości. Przecież to on budował ten wymiar sprawiedliwości przez 8 lat. Najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości, to on budował prokuraturę, to on budował te sądy, to on stworzył system losowania sędziów i tak dalej, i tak dalej. I teraz mówi, że ten system jest nierzetelnego procesu. Nieprawda. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają orzeczenia aresztu sędziego O. Kto uchylił? Sąd. U Mateckiego. Kto uchylił? Sąd.
0: Koalicja rządowa uważa, że dziś obecny wymiar sprawiedliwości, zwłaszcza prokuratura, ale również sądy działają apolitycznie, w przeciwieństwie do czasów, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oczywiście uważają zupełnie inaczej. W ich ocenie w obecnej Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy wyrok, bo jak mówi wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski, obecna prokuratura działa na polityczne zamówienie.
2: Widzieliśmy wielokrotnie zapowiedzi tego, co ze Zbigniewem Ziobro się wydarzy. Widzieliśmy, w którą stronę to idzie. Widzimy również te zmiany w prawie. Często na przykład ustawy są zmieniane rozporządzeniem po to, żeby Waldemar Żurek mógł mieć wpływ na trójki sędziowskie, bo Donald Tusk wie, że jest mu potrzebny obrazek Zbigniewa Ziobro w kajdankach po to, żeby zmotywować ten swój najtwardszy elektorat.
0: Waldemar Żurek, jak już mówiłem na wstępie, zapowiedział, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek wierzy w to, że ta misja zakończy się powodzeniem.
3: Skoro mamy podpisaną umowę ekstradycyjną, ta umowa pomiędzy Polską a Stanami obowiązuje od ponad 30 lat, należy ją wykorzystać. Nie ma tutaj żadnych przeszkód, to po pierwsze. Po drugie, mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jesteśmy partnerami na wielu obszarach, a partnerzy szanują swoje decyzje, więc wydaje mi się, że jest to sprawa nieunikniona.
0: Ale Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że ten wniosek będzie sądem nie tyle co nad Zbigniewem Ziobrą, co nad polskim rządem.
4: No to przed amerykańskim sądem, jak rozumiem, zostanie położona kawa na ławę, co się wyprawia w Polsce. I to są działania ze wszech miar bulwersujące. I rozumiem, że z tych działań tak naprawdę dyktatorskich polski rząd będzie się musiał tłumaczyć przed amerykańskim sądem. Myślę, że...
0: Szeroko komentowany również w Sejmie jest fakt, że Zbigniew Ziobro podjął pracę w telewizji Republika. Politycy koalicji rządowej mówią, że mamy tutaj do czynienia z konfliktem interesów. Mówią, że ta współpraca kompromituje zarówno Zbigniewa Ziobrę, jak i samą telewizję. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie znają zbyt wielu szczegółów, na czym konkretnie ta współpraca ma polegać, czy ona się odbywa za wynagrodzeniem, i z tego powodu nie chcą oceniać się tej właśnie współpracy.
5: Miała być ekstradycja, jest wyjazd do USA, ucieczkę Zbigniewa Ziobry, komentują politycy, a ich opinię zebrał dla nas Michał Fabisiak. Bardzo dziękujemy za te relacje. Jest tymczasem ruch Prokuratury Krajowej w tej sprawie. Śledczy ustalają, czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, co wpływa na utrudnianie śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Mówił o tym przed kilkoma minutami rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
6: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie. Tutaj, jeżeli takie ustalenia będą, to na razie są to czynności realizowane w ramach tego postępowania dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Nie można wykluczyć, że będzie to wyłączone postępowanie na osobny numer.
5: Wśród kolejnych pytań, które nasuwają się w tej sprawie, jest to, jak w ogóle doszło do wyjazdu byłego

0: ministra sprawiedliwości z terenu Węgier, bo ten od wielu już miesięcy nie ma paszportu. Nieoficjalnie mówi się także o opuszczeniu tego kraju przez jego byłego zastępcę Marcina Romanowskiego. Te wątki sprawdza dla nas nasz korespondent w Budapeszcie, Piotr Piętka. Piotrze, witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Co udało ci się ustalić w sprawie wyjazdu polityków PiS z Węgier?
1: No niestety po stronie węgierskiej nie mamy właściwie żadnych śladów w tej chwili tej sprawy. Ja oczywiście zwróciłem się dzisiaj wcześniej rano z pytaniami do kilku urzędów, z takimi pytaniami, a były to między innymi Kancelaria Premiera, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Te pytania dotyczyły właśnie między innymi na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie poprzez inny kraj Unii Europejskiej, dlatego że z Budapesztu w tej chwili nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego ze Stanami Zjednoczonymi. Drugie pytanie dotyczyło, czy węgierskie władze wiedzą, gdzie w tej chwili przebywa Marcin Romanowski. Niestety to nowe, o którym od kilku dni, od wielu dni mówimy, to nowe związane z partią TISA jeszcze nie weszło do tych urzędów. Dosłownie przed chwilą otrzymałem jedną, jedyną odpowiedź. Biuro Prasowe Węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odpowiedziało, że to nie leży w ich kompetencjach. Co oczywiście nie jest prawdą, bo przecież kontrola paszportowa, szczególnie kontrola poza strefę Schengen, poza Unię Europejską, należy do Policji Granicznej. Tak też napisałem w odpowiedzi i czekam na reakcję tego ministerstwa. Jakie są tezy? No prawdopodobnie, zresztą tak mówił w wywiadzie dla jednego z prawicowych mediów sam Zbigniew Ziobro, on wyjechał na tak zwany dokument podróży, czyli dokument, który został mu wydany dzięki temu, że dostał na Węgrzech kilka miesięcy temu azyl polityczny od władzy Viktora Orbana, która jakby się skończyła, ale jeszcze nie zmieniono tego prawa. On wykorzystał tę sytuację tego zamieszania właściwie wokół węgierskiej władzy. Przypomnę, że w sobotę miało miejsce pierwsze posiedzenie węgierskiego parlamentu. W sobotę miało miejsce zaprzysiężenie nowego premiera, ślubowanie nowego premiera i on... Węgry tym tak naprawdę żyły. Tym żyły media, tym żyli politycy, tym żyły cały kraj obywatelski. A w tym czasie, z tego co już teraz wiemy na pewno, Zbigniew Ziobro leciał do Stanów Zjednoczonych z Węgier. I tak jak powiedziałem, na podstawie tego dokumentu podróżnego, który jest obowiązujący w przypadku każdego, kto ma status azylu politycznego i jest on respektowany. Prawdopodobnie, bo to też wiemy nieoficjalnie, tutaj akurat nie ma żadnych informacji. Niedawno kolega mój, korespondent Polskiej Agencji Prasowej, rozmawiał z przedstawicielem firmy, która wynajmowała Marcinowi Romanowskiemu mieszkanie i on ta umowa się zakończyła i Marcin Romanowski już od kilkunastu dni nie był widziany w tym mieszkaniu, więc prawdopodobnie, i to mówią akurat media, także polskie prawicowe, Romanowski już przebywa pewnie wcześniej niż Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. To wiemy z tych informacji. Ja cały czas czekam na jakiekolwiek wyjaśnienia ze strony węgierskiej, ale boję się, że na to będziemy musieli kilka dni poczekać, kiedy nowi ministrowie, oni będą od jutra, obejmą władzę w węgierskim rządzie.
0: Najnowsze informacje w sprawie wyjazdu z Węgier Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego zbiera dla nas na miejscu Piotr Piętka. Piotrze, dziękujemy bardzo za relację. Teraz czas na komentarze. Zbigniew Ziobro mógł się przemieścić, ponieważ do dziś nie ma decyzji sądu w sprawie wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Tłumaczył w rozmowie z nami mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy i były szef MSWiA.
2: Mimo że jednocześnie też dodam, że ta sama prokuratura, więc tu od strony, bym powiedział, prawnej, ona działa zgodnie z kodeksem postępowania karnego, zgodnie z pragmatyką zawodową dotyczącą osób podejrzanych, wystąpiła o unieważnienie paszportu dyplomatycznego i paszportu zwykłego i takie unieważnienie tych dokumentów uzyskała. No niemniej jednak sprawa utknęła w sądzie, a co za tym idzie, brak europejskiego nakazu aresztowania no, czyni prokuraturę bezzębną w zakresie możliwości oddziaływania za granicą.
0: Mówił Janusz Kaczmarek. Obóz rządzący stoi teraz przed dylematem, jak tę sprawę rozwiązać. Komentował tymczasem na naszej antenie profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Trzeba tak naprawdę dwutorowo działać. Z jednej strony naciskać na Stany Zjednoczone, na administrację amerykańską w celu rozwiązania tej sytuacji. I podejrzewam, że to będzie taki mechanizm bardziej ukryty w gabinetach politycznych i dyplomatycznych niż pokazano opinii publicznej. Właśnie z tego tytułu, że zapewne rząd polski rozumie, że nie należy iść na tę wojnę z administracją amerykańską w jakiś otwarty, publiczny sposób. W sytuacji takiego kryzysu międzynarodowego i ten rodzaj sporu publicznego niczemu by tutaj się nie przysłużył. Z drugiej strony jest to dla rządu niezwykle problematyczny element, no bo trudno jest wycofać się z tego rządu.

0: dania wydania Zbigniewa Ziobry, bo byłoby to niezrozumiałe dla opinii publicznej, no ale też szkodliwe z punktu widzenia funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.
1: Mówił nam profesor Tomasz Słomka. Więcej na temat ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych na portalu polskieradio24.pl.
2: Suma wydarzeń.
1: Dron koło Bartoszyc nie był uzbrojony, zapewnia wiceszef MSWiA. Bezzałogowca znaleziono w sobotę na polu w rejonie pobliskiej Osieki. Jak mówił w naszym studiu Wiesław Szczepański, służby zareagowały prawidłowo na to zdarzenie.
3: Wszystkie służby zadziałały. Osoba, która znalazła ten dron, powiadomiła policję. Policja powiadomiła właściwe służby. Z tego co wiemy, to jest to dron najprawdopodobniej szpiegowski. Być może wyleciał ze strony rosyjskiej. Jest ten dron badany i po prostu, jeżeli będziemy mieć pełną wiedzę, to przekażemy. Dron był nieuzbrojony, miał charakter bardziej szpiegowskiego.
1: Wiceminister Szczepański dodał, że służby nie miały szansy przechwycić drona, bo ten leciał szybko i spadł tuż za polską granicą. W ostatnich dniach, dodajmy, kilka bezzałogowców nadlatujących z Rosji wtargnęło też w łotewską przestrzeń powietrzną. Tamtejszy minister obrony podał się do dymisji. Dron pod Bartoszycami udałoby się dostrzec szybciej, gdyby ukończona była polska tarcza antydronowa. Tak uważa generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Jak mówił na naszej antenie, ten stan wkrótce się zmieni, a sprawę może przyspieszyć program SAFE.
4: Proszę zobaczyć, co się wydarzy, kiedy postawimy kolejne radary, kiedy dotrą systemy Barbara oparte o sterowce, balony. One będą wtedy widzieć dużo, dużo więcej, dużo, dużo dokładniej. Więc my jesteśmy gdzieś w połowie naszej drogi i dlatego między innymi pieniądze z SAFE-u są potrzebne, aby tą drogę dokończyć w jakimś w miarę szybkim tempie. Bez SAFE-u też byśmy skończyli, ale może za 15, za 20 lat. My chcemy to skończyć w ciągu 5 lat.
1: W piątek doszło do podpisania umów na finansowanie programu dozbrajania z funduszu SAFE. Jednym z pierwszych zakupów z tego programu ma być właśnie program antydronowy. W sumie niemal 44 miliardy euro z SAFE Polska musi wydać do 2030 roku. Do końca tego miesiąca mają być też podpisane umowy z tego programu. Na kontrakty czeka już fabryka broni w Radomiu. W jej ofercie są m.in. automatyczne karabinki MSBS Grot, które już służą polskim żołnierzom. Pora na kolejne wyzwania, mówi prezes firmy Seweryn Figurski.
5: Fabryka broni na pewno, jeżeli będzie mogła z tego skorzystać, ten egzamin zda. Raczej bym trzymał kciuki, żeby jak najwięcej nowych kontraktów, nowych zamówień dzięki temu SAFE-owi weszło do fabryki broni, bo jesteśmy naprawdę mega gotowi na realizację dużych zamówień.
1: Także zdaniem mieszkańców Radomia pieniądze z programu SAFE powinny trafić do fabryki broni.
6: Buduje jakieś tam gospodarkę Radomia, miejsca pracy.
7: Dobrze, że te pieniądze na tą zbrojeniówkę są.
6: No potrzebujemy zbrojeń i gospodarczo, i jeśli chodzi o obronność.
1: Zdolności produkcyjne radomskiej firmy to 100 tysięcy jednostek broni rocznie. Polska skarga na umowę handlową z Mercosurem wysłana. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja.
8: Rozpatrzenie skargi w unijnym Trybunale trwa średnio kilkanaście miesięcy. Dlatego Polska uważa, że do czasu wydania orzeczenia przez sędziów umowa nie powinna być stosowana. Decyzję o tak zwanym środku zapobiegawczym wydaje wiceprezes TSUE i należy jej się spodziewać szybko. Polska od początku kwestionowała umowę. Kiedy większość unijnych krajów zatwierdzała porozumienie handlowe z Mercosurem, Polska była w grupie, która głosowała przeciwko. Warszawa krytykuje m.in. to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru. A to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Suma wydarzeń.
1: To ostatni dzień obowiązującego od soboty zawieszenia broni na Ukrainie. Tymczasem Kijów informuje, że przekazał Rosji listę swoich jeńców i czeka na ich wymianę. Wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją zapowiadał w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. O szczegółach Paweł Buszko.
9: Odpowiedzialny za proces wymiany jeńców ukraiński sztab koordynacyjny poinformował, że Ukraina przekazała stronie rosyjskiej listę 1000 jeńców sporządzoną według zasady czasu przebywania ukraińskich żołnierzy w rosyjskiej niewoli. Informację potwierdził prezydent Zełenski.
10: Obmian polonionych

0: Wymiana jeńców 1000 za 1000 jest przygotowywana i ma zostać przeprowadzona. W osiągnięciu tego porozumienia pośredniczyli Amerykanie. Dlatego liczymy, że strona amerykańska będzie aktywnie wspierać realizację uzgodnień. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo jeszcze w sobotę Władimir Putin twierdził, że Rosja nie dostała od Ukrainy listy jeńców. Rosjanie także jedynie częściowo wypełnili anonsowane przez Donalda Trumpa trzydniowe, mające się zakończyć dzisiaj, zawieszenie broni. W jego trakcie zmniejszyli intensywność uderzeń w głębi ukraińskiego terytorium, ale nie zrezygnowali z ataków na linii frontu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Szefowa unijnej dyplomacji mówi Putinowi nie w sprawie europejskiego negocjatora. Kaja Kallas odrzuciła tym samym sugestię Władimira Putina, aby Unię w rozmowach z Moskwą reprezentował były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Po pierwsze, jeśli dalibyśmy Rosji prawo do wyznaczania negocjatora w naszym imieniu, to nie byłoby to zbyt mądre. Po drugie, Gerhard Schröder był jednym z kluczowych lobbystów na rzecz rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Jest więc jasne, dlaczego Putin chce, aby to właśnie on był tą osobą. W ten sposób, cóż, zasiadałby po obu stronach stołu. Gerhard Schröder krótko po odejściu ze stanowiska kanclerza Niemiec związał się z rosyjskim sektorem energetycznym i przyjął ofertę spółki należącej do Gazpromu. Szefowa unijnej dyplomacji podkreślała też, że zanim Europa zacznie rozmawiać z Rosją, to musi najpierw uzgodnić kwestie, które chce negocjować. To jeden z tematów dzisiejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. W magazynie teraz Bliski Wschód. Prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował odpowiedź Iranu na amerykański plan zakończenia wojny. Z kolei Irańczycy zarzucają Donaldowi Trumpowi, że po prostu nie lubi rzeczywistości. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szechab.
2: Po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał stanowisko Iranu przekazane przez pakistańskich mediatorów nieakceptowalnym i zagroził, że Iranowi nie będzie już do śmiechu, głos zabrali Irańczycy. Na razie nieoficjalnie, za pomocą przecieków do agencji informacyjnej Tasnim powiązanej z Gwardią Rewolucyjną. Nikt w Iranie nie pisze planu, który zadowoli Trumpa. Zespół negocjacyjny pisze go wyłącznie w trosce o prawa narodu irańskiego. Jeśli Trump jest z tego niezadowolony, to właściwie lepiej. On po prostu nie lubi rzeczywistości, dlatego ciągle przegrywa z Iranem, mówi źródło cytowane przez agencję. Żadna ze stron nie ujawniła treści propozycji, ale znany jest ich ogólny zarys. Stany Zjednoczone chcą moratorium na wzbogacanie uranu przez Iran na okres do 20 lat, transfer za granicę, prawdopodobnie do USA, irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu i demontaż irańskich obiektów nuklearnych. Irańska kontrpropozycja miała zakładać krótsze moratorium, eksport części wzbogaconego uranu i rozcieńczenie reszty, a także złagodzenie sankcji i reparacje wojenne, także przez możliwość pobierania opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Sprawy Bliskiego Wschodu i Tajwanu mogą zdominować rozmowy przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych. Do spotkania prezydenta Trumpa z przewodniczącym Xi dojdzie w najbliższy czwartek. Pierwotnie spotkanie miało być poświęcone głównie współpracy handlowej obu supermocarstw. Tym tematem zajął się Tomasz Sajewicz.
3: Wojna celna Chin i USA, także kontrola przez Chiny minerałów ziem rzadkich zdominowały w ubiegłym roku relacje Waszyngtonu i Pekinu. Spotkanie w Chinach miało przypieczętować tymczasowy, bo zawarty zaledwie do jesieni rozejm w wojnie celnej i dać podstawy do wypracowania długofalowego modelu współpracy gospodarczej. Do rozmów w Pekinie dojdzie jednak w sytuacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który rozpoczęła amerykańsko-izraelska operacja przeciwko Iranowi. Chiny, które kupowały od Teheranu ponad 80% eksportu irańskiej ropy, liczą straty związane z przeciągającym się konfliktem. Wspierają jednak irańskich władz w sferze dostaw uzbrojenia, czego oczekiwał Teheran, a co dla USA jest czerwoną linią. Oczekuje się, że jednym z głównych tematów rozmów będzie dla strony chińskiej Tajwan. Pekin uznaje wyspę za własne terytorium, kategorycznie sprzeciwia się największej w historii Tajwanu dostawie amerykańskiego uzbrojenia za ponad 11 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone specjalnym aktem zobowiązane są do zapewnienia Tajwanowi zdolności samoobrony. Chiny niejednokrotnie mówiły wprost, że gotowe są do siłowego przejęcia kontroli nad wyspą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Brytyjscy pasażerowie statku, na którym stwierdzono hantawirusa, rozpoczęli izolację pod Liverpoolem. Podróżni wrócili do kraju pod ścisłym nadzorem służb sanitarnych. Wcześniej na skutek choroby na pokładzie wycieczkowca zmarły 3 osoby. O tym z Londynu Anna Rączkowska.
4: 20 Brytyjczyków ewakuowanych ze statku Hondius spędzi najbliższe 72 godziny w izolacji w szpitalu Arrow Park Hospital na półwyspie Wirral, niedaleko Liverpoolu. Pasażerowie przylecieli do Manchesteru wczoraj wieczorem specjalnym lotem czarterowym z Teneryfy. Pasażerowie opuszczali samolot pojedynczo w maseczkach ochronnych pod nadzorem służb medycznych. Na płocie lotniska w Manchesterze czekały już dwa autokary eskortowane przez policyjne furgonetki. Po zakończeniu izolacji pacjenci

0: Ci będą mogli opuścić szpital, ale brytyjskie służby sanitarne zaleciły im jeszcze 42 dni domowej kwarantanny i monitorowanie stanu zdrowia. Pasażerowie nie będą mogli wracać do domów transportem publicznym. Mają zostać odebrani przez bliskich lub przewiezieni specjalnie zorganizowanym transportem. Na pokładzie znajdowało się w sumie 22 Brytyjczyków. Dwoje pasażerów z podwójnym obywatelstwem zostało przetransportowanych osobno. Jedna osoba trafiła do Irlandii, druga do Turcji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W szpitalu pod Liverpoolem izolację przechodzą też obywatel Niemiec mieszkający w Wielkiej Brytanii i pasażer z Japonii.
2: Suma wydarzeń.
1: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów z całego kraju rozpoczęło dziś tegoroczny sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Egzamin potrwa 3 dni. Dzisiaj zdający napisali język polski, jutro zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem obcym. Przed szkołą podstawową nr 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, witaj.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, w jakich nastrojach uczniowie przyszli dzisiaj do szkoły?
3: No, zdający do tego egzaminu przygotowywali się od dawna. Oni rozwiązywali arkusze próbne, mieli też takie próbne egzaminy. Uczyli się z repetytoriów, gdzie też były przykładowe zadania. Część chodziła na korepetycje. No ale to nie sprawiło, że się nie denerwowali, bo te nerwy były. No i część osób mówiła mi na przykład, że nie mogła w nocy spać, że śnił im się egzamin. No ale część przyszła spokojna i pewna swojej wiedzy. Egzamin skończył się o 11:30, więc ja rozmawiałam też ze zdającymi już po egzaminie. Na ogół ze szkoły wychodzili zadowoleni, no choć jedni mówili, że było bardzo proste, no to inni byli na przykład zaskoczeni fragmentem tekstu z lektury Bajki robotów Stanisława Lema, no bo to lektura omawiana w klasach 4-6, a zdający zwykle bardziej przygotowują się do tych lektur z klas 7-8. No ale po wyjściu ze szkoły ósmoklasiści mówili, że w zasadzie to nie było większych powodów do stresu, no i że poradzili sobie z zadaniami.
4: Ja pisałem opowiadanie i tam trzeba było się odnieść do tego, że znalazłeś jakąś magiczną, jakiś magiczny przedmiot i no i oczywiście z jakimś wybranym bohaterem z lektury obowiązkowej.
5: Wziąłem opowiadanie i napisałem o tym, że spotkałem bohaterów Kamieni na Szaniec. Ja napisałem o kostce dziwnej, która jakby uratowała życie Alka i Rudego.
6: Było coś o robocie,
7: jeden tekst elektryczny.
3: To nie było bajki robotów, Stanisław Lem.
8: Tak czy nie?
7: Coś takiego. Przyjaciele elektryczni, coś takiego.
6: Dosyć trudne dla mnie. Dla mnie było dosyć trudne.
7: Tak pół na pół.
6: Ja pisałam przemówienie. Było o dorastaniu i o takich rzeczach. Coś
3: o kształtowaniu przyszłości.
6: Tak. I ja napisałam o Marcinie Borowiczu i o Małym Książę.
3: Drugi tekst, do którego były pytania, to fragment dzieła filozofa Stephena Hawkinga. Do tego ogłoszenie. No a te tematy wypracowań jeszcze raz powtórzę. Przemówienie o kształtowaniu swojej przyszłości i opowiadanie o magicznym przedmiocie. Nie było rozprawki, czyli no, w zasadzie tego tematu, na który najczęściej czekają zdający i tego najbardziej wyćwiczonego. Także tym razem przemówienie i opowiadanie bez rozprawki. A ten egzamin jest dla zdających wyjątkowo ważny, no bo choć nie da się go nie zdać, tu nie ma progu zdawalności, wystarczy do niego podejść, by ukończyć szkołę podstawową, no to już od wyników w dużej mierze, do jakich szkół dostaną się zdający. Do tych najlepszych szkół na jedno miejsce jest często po kilka, kilkanaście osób, a wyniki egzaminu to połowa sukcesu, połowa punktów możliwych do zdobycia w trakcie rekrutacji do szkół średnich. Stąd tak ważna jest i wiedza, no i opanowanie stresu. A dyrektorka szkoły podstawowej nr 185, Ewa Żochowska, zapewniała mnie, że szkoła, no właśnie, poza przygotowaniem do egzaminu, dba też o dobrą atmosferę, no i o radzenie sobie ze stresem wśród uczniów.
9: Ważne jest dla nas też to, żeby przygotować dzieci do tego, żeby ten egzamin mogły przejść jak najspokojniej. Mamy w szkole też taką tradycję, że prowadzą wychowawcy albo psycholog też takie warsztaty na temat redukcji stresu egzaminacyjnego. I zazwyczaj to się dzieje na mniej więcej miesiąc przed egzaminem.
3: No bo wiadomo, że ten stres utrudnia pracę i myślenie, stąd to opanowanie nerwów jest tak ważne. No a dzisiaj stresu już nie ma, krótka przerwa, jutro zdający mierzą się z matematyką, a w czwartek, w środę z językiem obcym. A wyniki swojej pracy poznają 3 lipca.
1: Język polski już za uczniami, a ich zmagania z egzaminem ósmoklasisty śledzi dla nas Martyna Szymczakowska. Martyno, bardzo dziękujemy za tę relację.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Iga Świątek.

0: gładkim awansem do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie na kortach ziemnych. W spotkaniu trzeciej rundy Polka wygrała z Włoszką Elisabettą Cocciaretto 6-1, 6-0. Mecz trwał zaledwie godzinę i 5 minut. Grę Polki chwali trener tenisa Michał Gawłowski.
1: Dobry mecz igi, solidny, rzetelny, wygrane wszystkie ważne momenty, także myślę, że to też jest fajny, dobry prognostyk. Bardzo solidna gra. Naprawdę dopilnowanie tego, żeby ten wynik był taki, a nie wygranie na poziomie 6-3, 6-2. Czasami zarzucaliśmy Izę, że to wszystko jest takie dosyć twarde, dosyć elektryczne, że tak powiem. Natomiast uważam, że to, co teraz obserwujemy, mimo wszystko jest bardziej rzetelne.
0: Następną rywalką Polki w Rzymie będzie Japonka Naomi Osaka, którą szkoli obecnie były trener Igi Świątek. Walka o ćwierćfinał rozpocznie się około godziny 18. U nas jeszcze informacja o groźnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik klubu Start Gniezno, Patryk Budniak, podczas wczorajszych zawodów wypadł z toru i uderzył w trybuny. 19-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu, gdzie w nocy przeszedł wielogodzinną operację. Przekazał Polskiemu Radiu Radosław Majewski z zarządu klubu.
2: Na ten moment, według informacji przekazanych przez tatę Patryka i lekarzy, no, najważniejsze jest to, że nie ma jakichś poważnych urazów, jeżeli chodzi o narządy wewnętrzne. Próba wybudzenia także ma nastąpić dzisiaj Patryka, także myślę, że po tym fakcie będzie wiadomo więcej. Na razie musimy czekać i ściskać kciuki za to, żeby no, było jak najlepiej.
0: Po wypadku zawodników w czasie zawodów mecz ligowy w Gnieźnie został natychmiast przerwany. Do zdarzenia doszło na łuku toru przy wysokiej prędkości. Zdaniem Radosława Majewskiego był to nieszczęśliwy wypadek.
2: Zawodnicy szczepili się motocyklami w tak neuralgicznym miejscu w momencie, kiedy naprawdę ta prędkość tych motocykli jest duża i siła uderzenia motocykla w bandę dmuchaną okalającą tor żużlowy była bardzo duża.
0: W wypadku ucierpiał także Leon Szlegiel z klubu Śląsk Świętochłowice. Zawodnik również został przewieziony do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na koniec w magazynie zaglądamy jeszcze w prognozy pogody. Do Polski zbliżają się bowiem burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w większości województw, z wyjątkiem zachodnich i wschodnich krańców kraju. Alertów nie ma na Pomorzu Zachodnim i na Podlasiu. Więcej szczegółów zna Krzysztof Kuczyński.
3: Synoptycy IMGW prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 14 do 1 w nocy na południu Polski i do 22 na północy kraju. Z kolei jutro w całym kraju należy spodziewać się dość chłodnej i kapryśnej aury. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, a temperatury maksymalne wyniosą przeważnie od 12 do 18 stopni Celsjusza. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: I tym akcentem kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
10: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
10: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
10: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
10: i Patryk Michalski.
4: Autopromocja.
11: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
11: Podejście numer 3 do ustawy o kryptoaktywach przed nami. Ma ona wprowadzić do polskiego porządku prawnego postanowienia unijnego rozporządzenia MiCA. Za chwilę wyjaśnimy, o co dokładnie chodzi i o jakim zakresie ochrony tak naprawdę mówimy. Spojrzymy także na rynki, na których cały czas coś się dzieje, a dzieje się nawet zbyt wiele. Marek Klapa, zapraszam na saldo.

0: Ale na początek spójrzmy na świeżutkie rozporządzenie ministra energii w sprawie cen paliw na stacjach, które będą obowiązywały już jutro. Wynika z niego, że za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To o 6 groszy na litrze mniej niż dziś. A za litr benzyny 98 zapłacimy 6 zł i 81 groszy, czyli o 4 grosze mniej. Olej napędowy na stacjach stanieje jutro o 10 groszy na litrze, a kierowcy diesla zapłacą 6 zł i 93 grosze. Ceny paliw już znamy, to teraz zadajemy pytanie o sam program Ceny Paliw Niżej, czyli CPN. Minister energii Miłosz Motyka spodziewa się, że decyzja w sprawie przedłużenia programu Ceny Paliwa Niżej powinna być podjęta do środy, czyli 13 maja. CPN w obecnej formie obowiązuje do piątku, czyli do 15 maja.
1: To będzie decyzja podjęta w ciągu najbliższych dni. Myślę, że do środy podejmiemy decyzję o tym, czy program CPN przedłużamy. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, to podejmiemy najpewniej decyzję. Taką będę rekomendował ministrowi finansów o przedłużeniu programu CPN kolejne 2 tygodnie.
0: Przypomnijmy, aktualnie do 15 maja właśnie obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%, a także rozporządzenie obniżające akcyzę. Prezesi polskich firm zbrojeniowych zapewniają o gotowości do realizacji zamówień w ramach programu SAVE. Dzięki podpisanej w piątek umowie do 2030 roku do polskiego sektora zbrojeniowego może trafić prawie 190 miliardów złotych. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz powiedział, że jego firma i polska zbrojeniówka poradzą sobie z tym wyzwaniem.
2: Przed nami wielkie wyzwanie. Wreszcie ten finał negocjacyjny został doprowadzony do końca, ale my tak naprawdę już myślimy o tym, co będzie się działo w naszych zakładach.
0: Z kolei prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski w programie SAFE widzi szansę na promocję polskiej myśli technicznej.
3: Mając odpowiednie zasoby w postaci zamówień, tak, odpowiednie zasoby ludzkie, inżynierskie, jesteśmy w stanie wiele, wiele rzeczy w Polsce wykonać naszymi siłami i wprowadzić te technologie do Polski.
0: Zgodnie z zapowiedzią rządu, tylko w maju ma być podpisanych 40 umów, które pozwolą na wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu. A teraz patrzymy na rynki, co też dzieje się na europejskich parkietach i w Europie tak zmiennie. Część indeksów na czerwono, część na zielono, ale na szczęście warszawska giełda po tej zielonej stronie mocy dość mocno, bowiem WIG 20 zyskuje 1,16%, sam WIG trochę mniej, 0,89%, na plusie również MWIG 40, 0,86% i SWIG 80, w tej chwili 0,52% na plusie. Spójrzmy jeszcze na waluty za 1 euro. W tej chwili płacimy 4 zł i 24 grosze. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,60, równiutko w tej chwili 3,60, frank szwajcarski 4,63 i funt brytyjski 4,90. To jeszcze ropa naftowa, bo to nas wszystkich interesuje. W tej chwili ropa Brent 103,53 dolara, a to oznacza wzrost o ponad 2% w porównaniu do sytuacji sprzed weekendu.
4: Saldo. Magazyn gospodarczy.
0: Paweł Karczewski, makler, wiceprezes Quercus TFI, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Czeka nas trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach. Ta ustawa sporo emocji wzbudziła, no tym bardziej, że wiemy, co się dzieje na tym rynku w Polsce. Pytanie o samo rozporządzenie unijne MiCA, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego rozporządzenia. Ta nasza ustawa ma implementować te zapisy unijne na nasz grunt. O jakim zakresie ochrony konsumentów, inwestorów tak naprawdę mówimy?
5: To rozporządzenie MiCA, czyli Markets in Crypto Assets, mówiąc po polsku rynki w kryptoaktywach, to rozporządzenie na poziomie unijnym jest dobrze skonstruowane i reguluje bezpieczeństwo obrotu przez giełdy czy podmioty obracające kryptowalutami na terenie Unii Europejskiej oraz inne podmioty świadczące usługi związane z kryptowalutami, z przechowywaniem na przykład kryptowalut, czy z rozliczaniem transakcji. W związku z tym to rozporządzenie jest bardzo dobre. Natomiast ono jest bardzo dobre do kontroli przez lokalnych

0: regulatorów, ale odnosi się do krajów, w których te giełdy są zarejestrowane. Czyli najwyższy poziom będziemy mieli wtedy, kiedy my jako klienci będziemy chcieli zawrzeć transakcję na giełdzie kryptowalut zarejestrowanej w danym kraju, no i wtedy ze względu właśnie dzięki regulacji MiCA nasze bezpieczeństwo wzrośnie. Tylko pojawia się pytanie, czy implementacja przepisów MiCA do polskich przepisów spowoduje, że pojawią się u nas giełdy kryptowalut zarejestrowane konkretnie w Polsce, w moim przekonaniu się nie pojawią.
1: Czyli tak na dobrą sprawę ta ustawa będzie chroniła konsumentów pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, że będą lokowali swoje pieniądze w kryptogiełdach czy też w giełdach kryptowalut, które są zarejestrowane nad Wisłą, które podlegają pod jurysdykcję KNF, ale z drugiej strony pamiętajmy, jesteśmy członkami Unii Europejskiej. A zatem równie dobrze klienci z Polski będą mogli korzystać z podobnych firm, podobnych narzędzi, które są zarejestrowane na przykład na Cyprze, który też członkiem Unii Europejskiej jest.
0: Tak, ale zawsze zasada numer jeden jest taka, że jednak regulatorzy w praktyce najbardziej martwią się o obywateli kraju, w którym są ulokowani. Czyli regulator cypryjski czy estoński, w przypadku zonda krypto estoński, najbardziej martwi się o interes obywateli estońskich, bo rozliczany jest właśnie z tego. I teraz tak, w momencie, kiedy dana giełda jest zarejestrowana w pewnym kraju, ale koncentruje swoje wysiłki sprzedażowe i pozyskuje aktywa od polskich klientów, to tak naprawdę tą ochroną powinni być objęci obywatele polscy przez polski KNF, przez polskiego regulatora. No bo wiemy, że w Estonii ta ochrona będzie niska, interes tego regulatora na pewno jest bardziej skoncentrowany wokół estońskich banków, depozytariuszy tych banków, czy na przykład towarzystw ubezpieczeniowych, niż na samym końcu najprawdopodobniej się interesują Polakami, którzy przez zonda krypto inwestowali.
1: No i ważna informacja też dla poszkodowanych w aferze zonda krypto. Raczej ta ustawa w ich życiu, w ich sytuacji nic nie zmieni. I tak na dobrą sprawę no, są zdani na to, jak szybko poradzi sobie w ten czy inny sposób wymiar sprawiedliwości właśnie z tym problemem.
0: Nie poradzi sobie, ponieważ polski wymiar sprawiedliwości w praktyce nie ma żadnego wpływu na działalność podmiotu zarejestrowanego za granicą, w szczególności jeżeli chodzi o odzyskiwanie gdzieś tam aktywów z tak trudnego podmiotu, który no, twierdzi, że zgubił klucz dostępu do tych bitcoinów zgromadzonych gdzieś tam na portfelu. Natomiast no, tutaj bym chciał powiedzieć, że ta ustawa, która obecnie leży w oczekiwaniu na podpis prezydenta, ona jest jedną z najbardziej restrykcyjnych implementacji MiCA w Europie. Czyli wszystkie kraje, które dotychczas to zrobiły, zrobiły to w odniesieniu do oryginalnego tekstu, który wyszedł z Unii Europejskiej, z niewielkim jakimś, powiedzmy, z niewielkim doregulowaniem. Akurat ten projekt ustawy, który jest w Polsce, jest bardzo mocno doregulowany. Powiedziałbym, że jest nawet przeregulowany. I to będzie oznaczało, że właściwie żaden normalny podmiot z Unii Europejskiej, który będzie chciał utworzyć działalność w Polsce, w tym z polskim kapitałem, nie zarejestruje tej giełdy w Polsce, tylko to zrobi za granicą w jurysdykcji, która będzie mu pozwalała to zrobić na bardziej rynkowych warunkach. W związku z tym uważam, że wzrost poziomu bezpieczeństwa Polaków, którzy będą korzystali z tych podmiotów obracającymi kryptowalutami, to sprowadzi się do tego, że właściwie jakieś patologiczne, garażowe gdzieś tam firmy zostaną z Polski wymiecione, no i one znikną i tutaj ten procent obrotu zniknie. Natomiast w realnym świecie moim zdaniem nasze bezpieczeństwo się nie zmieni na plus.
1: No dobrze, w takim razie wiemy już, co nas czeka w kontekście ustawy o kryptoaktywach. Niestety dobrych informacji dla poszkodowanych w tym kontekście niestety nie mamy. Natomiast chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na rynki, na te tradycyjne, nie cyfrowe. Teraz obserwujemy, że na warszawskiej giełdzie dość zielono. WIG zyskuje aktualnie okrągły procent, WIG 21,4%. 0,05% już, a zatem widzimy, że dobrze zaczyna się ten tydzień na warszawskiej giełdzie, natomiast no, ten rok jest pełen wahań.

widzieliśmy taką serię chyba około 10 sesji, kiedy akcje polskich spółek spadały. Nieznacznie, ale jednak widzieliśmy taką erozję indeksów. Potem też była jedna taka sesja, gdzie sporą część udało się nadrobić właściwie w ciągu jednego dnia. Jak opisz

0: wcześniej, kiedy właściwie były tylko wzrosty, wzrosty i jeszcze raz wzrosty?
1: Ja bym powiedział, że jednak ja dostrzegam pewne podobieństwa, bo my mieliśmy w tamtym roku wzrosty przez pierwsze 3 miesiące, potem katastrofalne 2 tygodnie kwietnia.
0: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa taryf celnych dla różnych krajów, różnych państw świata?
1: Tak, dodam jeszcze, że pod kryptonimem Liberation Day, czyli Dzień Wyzwolenia. Potem się Trump wycofał po 2 tygodniach z tych ceł, bo zaorałby gospodarkę amerykańską najbardziej. I giełdy wszystkie odżyły. I właściwie potem mieliśmy do końca sierpnia właśnie nieprzerwane wzrosty w Polsce, skorygowane propozycją podatku większego dla banków. Także była jakaś przerwa i znowu mieliśmy końcówkę roku mocną. A ten rok zaczął się imponująco. Styczeń, luty był bardzo mocny. No i w marcu prezydent Trump nie zafundował nam powtórki z Liberation Day, tylko zafundował nam wojnę w Iranie i to spowodowało na początku marca gwałtowne spadki, po czym szybki marsz w górę i rynki nawet pobiły rekordy wszechczasów. Także teraz mogę powiedzieć, ten rok jednak jest dość podobny z pewnymi przesunięciami akcentów, to znaczy w marcu była ta taka silna korekta, nie w kwietniu. Teraz mamy maj. Wzrosła zmienność, aczkolwiek w tamtym tygodniu, bo ta zmienność wzrosła, aczkolwiek pojawiają się jednak też serie wzrostowe. No taki dzień, kiedy mamy dzisiaj wzrosty na giełdzie poprzedzone informacjami z weekendu o tym, że jest kolejna fala eskalacji na wojnie w Iranie, to pokazuje, że ta wrażliwość rynków właśnie na tą wojnę, ona się powoli wyczerpuje, czyli rynki zaczynają żyć swoim życiem, patrzeć na wyniki spółek, na perspektywy spółek i są coraz mniej nerwowe. No dzisiejszy dzień, gdyby był na początku marca, to byśmy mieli minusy, a mamy plusy.
0: Pamięta pan? W lipcu ubiegłego roku rozmawialiśmy o tym, że temat ceł amerykańskich jest na tyle przegrzany, że już rynki praktycznie się uodporniły na wpisy Donalda Trumpa odnośnie ceł i rzeczywiście widzieliśmy, że ta zmienność była coraz mniejsza, te wykresy się gdzieś tam wypłaszczały i powróciły do wzrostów w kolejnych miesiącach. Czy teraz mamy do czynienia z podobną sytuacją? Bo ja patrzę akurat teraz na ropę naftową i ropa WTI $98, właściwie niecałe. Ropa Brent, no w tej chwili prawie $104 za baryłkę. No ale to są wzrosty raptem 2%. Po tak złych informacjach, gdyby one pojawiły się miesiąc temu, no to wydaje mi się, że tutaj ta amplituda byłaby zdecydowanie większa.
1: Tak, bo na początku wojny zawsze jest taki potężny wzrost ryzyka geopolitycznego, jest wzrost tak zwanego szumu informacyjnego, czyli ci, którzy chcą zarobić na ropie, na przykład producenci z Kataru, z gazu, czy producenci ropy z Kuwejtu, z Arabii Saudyjskiej, występują naturalnie jako ambasadorzy wzrostów tych cen. No i wieszczą, że ropa będzie przez długi czas $150 czy $200. Część społeczności w to wierzy, ale jednak potem się okazuje, że rynek ropy się potrafi trochę gdzieś tam dostosowywać, czyli Ormus jest zamknięty, ale ktoś tam buduje rurociąg, czy tam przepuszcza firma szwajcarska część transportów do portów w Jordanii poprzez transporty kolejowe na przykład. I gdzieś tam się okazuje, że to zapotrzebowanie na ropę w jakiś sposób jest realizowane. W tej chwili na przykład najlepszym przykładem, że ta ropa nie jest aż tak straszna, no to są wzrosty indeksów w Korei Południowej, które są generowane przez spółki nowych technologii, które potrzebują bardzo dużo energii, bardzo dużo ropy na to, żeby gdzieś tam to zapotrzebowanie na te centra danych powstawały i w jakiś sposób, żeby ta energia była tam dostarczana. Wydawałoby się, że te rynki azjatyckie, Chiny i Korea Południowa powinny być najbardziej dotknięte wzrostem kursu ropy, tym bardziej, że te kraje nie mają swoich własnych zasobów ani ropy, ani gazu. I akurat dostarczane są te surowce tam przez cieśninę Ormus, no to te rynki drożeją. Korea Południowa czy Japonia są na ogromnych plusach mimo tej wojny, więc widać, że powoli świat mimo takiej tej warstwy zewnętrznej, propagandowej wierzy w to, że rynek ropy jednak uda się zbilansować.
0: Niewidzialna ręka rynku, czy bardziej kwestia innego powiedzenia, że rynek nie znosi próżni i czasami różnego rodzaju kryzysy, także kryzysy energetyczne, zresztą w latach 70. doświadczyliśmy potężnego tąpnięcia, potrafią otwierać nową szansę dla rynków. Czy to jest taki moment, czy możemy na tyle optymistycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość, czy pana zdaniem

0: Zdaniem jeszcze za wcześnie, abyśmy przyzwyczajali się do zielonego koloru na rynkach.
1: Z tych przysłów, które pan redaktor powiedział, to ja bym powiedział, że wszystkiego po trochu, czyli właśnie wypadkowa tych spostrzeżeń. Rzeczywiście rynki nie lubią jakaś próżność i zawsze jakiś podmiot się znajdzie, który uruchomi jakieś dodatkowe zapasy, na przykład ropy w tym przypadku. Druga sprawa jest taka, że jednak my mamy w swojej historii inwestycyjnej doświadczenia z tego typu konfliktami. No między innymi jest konflikt, który nadal trwa, bardzo niebezpieczny dla naszego kraju, wojna na Ukrainie. I wiemy, że w międzyczasie od wybuchu wojny w Iranie, od wybuchu wojny na Ukrainie, ropa była bardzo droga, a potem potrafiła się skalibrować i skończyć nawet gdzieś tam poniżej $60. Czyli my wiemy, że prędzej czy później jakiś poziom równowagi się znajdzie właśnie przez to, że objawi się jakiś nowy dostarczyciel, nowy producent, który ma zapasy skumulowane, na przykład Irak gdzieś tam wyskoczy. Poza tym być może po wojnie sankcje na Iran będą w większym stopniu zniesione niż były przed wojną, czyli ta podaż ropy właśnie z Iranu szerzej trafi na rynki, bo o tym czytamy też między wierszami w wypowiedziach prezydenta Trumpa.
0: Panie prezesie, jest też takie określenie jak mgła wojny i ona głównie dotyczy różnego rodzaju publikacji dotyczących strategii wojennych, przekazywania informacji w trakcie wojny, ale to jest też bardzo ważne zjawisko na rynkach, bo my tak naprawdę za tą mgłą wojny, mgłą informacyjną, my tak naprawdę nie znamy skali zniszczeń chociażby infrastruktury naftowej, magazynowej na Bliskim Wschodzie. Czy tutaj mogą pojawić się właśnie kolejne czarne łabędzie, które jeszcze pogrążą rynek ropy i z tego optymizmu, o którym przed chwilą mówiliśmy, niewiele zostanie?
1: Z definicji czarnego łabędzia, no to mogę powiedzieć, że on jest nieprzewidywalny, więc nie jestem w stanie jakby na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast,
0: ale czy takie ryzyko pan dostrzega?
1: Dostrzegam ryzyko, które w moim przekonaniu jest najważniejsze, czyli to jest to, że troszkę Stany Zjednoczone nie doceniły przeciwnika. To znaczy, tak jak pan redaktor wspomniał, do tego procesu negocjacyjnego, czy szachowania się nawzajem przez Stany Zjednoczone z Iranem i z Izraelem, musimy powiedzieć właśnie, że część tego elementu to jest w oparciu o teorię gier. Nawet użyłem słowa szachowanie się, a trzeba pamiętać, że Iran, czyli dawna Persja, wymyśliła szachy.
0: To prawda.
1: I tutaj, jak się obserwuje, jak ten konflikt wojenny jest prowadzony, to wydaje mi się zdecydowanie, że Stanom Zjednoczonym brakuje finezji i właśnie zrozumienia tego, że Ten naród, który przez setki, tysiące lat gdzieś tam przewodził, jeżeli chodzi o odkrycia naukowe i zdobycze też wojenne, potrafi dzisiaj w jakiś sposób tą teorię gier prowadzić skutecznie. Gdyby Ameryka z Izraelem to dostrzegły wcześniej, być może tej wojny by nie było. W tej chwili uważam, że ta wojna się skończy, ale jednym z ryzyk jest to właśnie, że będzie się ciągnęła długo. I to by był scenariusz dla nas wszystkich niepożądany, gdyby ta wojna miała przeciągnąć się na kolejne miesiące, kwartały czy lata, tak jak trwa wojna na Ukrainie.
0: My w mediach bardzo często mówimy o granicach psychologicznych, czy to w odniesieniu do giełdy, czy w odniesieniu do surowców i podobnie jest w przypadku ropy. Akurat taka okrągła setka jest tutaj wyraźną granicą. Wiadomo, że różnica chociażby w tej jednej cyferce jest dość potężna. 99, a $101 to zupełnie inaczej wygląda. Wielu analityków zwracało uwagę, że to jest też taka granica psychologiczna dla Donalda Trumpa, że powyżej tej granicy on jest w stanie podjąć jakieś ustępstwa i troszeczkę łagodniej zadziałać w przypadku tego konfliktu. Czy to tak naprawdę obowiązuje? Bo przecież to wszystko przelicza się potem na te baryłki, na galony sprzedawane, czy gotowe paliwo sprzedawane jest przecież za dolary. I tak naprawdę z tych barier psychologicznych niewiele dla konsumenta i dla polityki amerykańskiej zostaje. Jak to jest? I jak pan sądzi, gdzie są te progi bólu dla amerykańskiego konsumenta, a przez to także dla amerykańskiego prezydenta?
1: To tak, to najpierw bym może jeszcze powiedział, że ta ropa, która gdzieś tam 98 czy $100 kosztuje, to jest ta ropa WTI, czyli po angielsku to znaczy West Texas Intermediate, czyli najbardziej obserwowana ta ropa przez Amerykanów. No bo to mamy...
0: Słodka, tak o niej mówią.
1: Tak, tak, bo ona jest taki ma poziom ten pH zasadowy. I ta ropa generalnie rzeczywiście w okolicach $100 z punktu widzenia takiego technicznego.

0: obrazu rynku czy psychologii rynku, to 100 dolarów widać, że jest poziomem trudnym do przekroczenia. Jak przekracza, to potem się cofa. W moim przekonaniu nie jest w stanie w dłuższym okresie przekroczyć tego poziomu 100 dolarów, bo dla producentów z Teksasu liczy się całościowy przychód, czyli cena ropy razy ilość, powiedzmy, ton tej ropy sprzedanej, czyli ilość baryłek ropy. I w momencie, kiedy ta ropa istotnie przekracza 100 dolarów, to zaczyna się powolne wchodzenie gdzieś tam w jakąś recesję. To znaczy podmioty przestają wykazywać zainteresowanie tą ropą ze względu na to, że po prostu się robi za droga. Dlatego też te 100 dolarów jest takim ważnym poziomem, który nawet producenci, którzy zazwyczaj są skąpi, chcieliby maksymalizować marżę, będą uwzględniać, żeby ta ropa nie była dużo droższa. Natomiast poziomem takim najważniejszym, no nieprzekraczalnym dla Donalda Trumpa, to jest w długim terminie ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych średnio powyżej 4 dolarów, a ta cena już od kilku tygodni znacznie przekracza 4 dolarów średnio w Stanach Zjednoczonych, w zależności od stanu. No w Kalifornii przekracza już 5 dolarów, więc to na pewno...
1: Za galon.
0: Z punktu widzenia procesu wyborczego to jest bardzo, bardzo niekorzystne. Akurat na cenę benzyny wyborcy amerykańscy są bardzo wrażliwi. No i to jest akurat to, co my postrzegamy jako szansę na to, że ta wojna będzie musiała się skończyć, bo nawet jak ceny ropy spadną, to ceny benzyny szybko nie spadną.
1: Rynek ropy doszedł do sufitu?
0: Oby.
1: Dobrze, to przejdźmy na nasze podwórko. Przed chwilą informowaliśmy o tym, przekazywaliśmy ceny benzyny, jakie jutro będą obowiązywały na stacjach. Mówimy oczywiście o tych cenach maksymalnych. No ale też wiemy, że ten program ceny paliw niżej, czyli CPN, ten program obowiązuje w aktualnej formie do piątku, czyli do 15 maja. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że w najbliższych dniach, no innego wyjścia nie ma, ale prawdopodobnie do środy tutaj decyzja zostanie podjęta, czy kontynuujemy, czy nie kontynuujemy. Jak pan, jako osoba, która na rynku jest dość długo, która interesuje się też makroekonomią i wpływem cen na konsumentów, co pan rekomendowałby rządowi? Utrzymujemy program CPN, dopóki ta zawierucha się nie skończy, czy jednak musimy powoli z niego schodzić, dlatego że koszty dla budżetu państwa są przecież potężne?
0: Nie mając takich danych jak minister finansów, czyli z perspektywy mojej doświadczenia i gdzieś tam wykształcenia, rekomendowałbym utrzymanie tego programu. Chodzi o to, już to nawet u pana redaktora na antenie mówiłem, chodzi o utrzymanie tempa, impetu produktu krajowego brutto, czyli żeby ta gospodarka się kręciła. W moim przekonaniu taki efekt netto, czyli dofinansowanie, poświęcanie około 5 miliardów złotych miesięcznie na program CPN przez rząd, jednak powoduje to, że podatki płyną do rządu w odpowiedniej wysokości. I ten efekt netto rząd zna, on jest lepszy niż gdyby pozwolić w tej chwili ceną benzyny być, się urynkowić. To by spowodowało prawdopodobnie dość mocno takie prorecesyjne zachowania i zwiększenie wolumenów gospodarczych na tyle, że ubytek podatków byłby większy niż ten koszt finansowania benzyny.
1: No i wypłaszczenie inflacji. Czy faktycznie dostrzega pan sytuację, w której no bez tego programu inflacja byłaby na dużo wyższym poziomie niż teraz? Niektórzy twierdzą, że już dawno wyrwałaby się z objęć wokół celu inflacyjnego.
0: No tak, na pewno by, bo to matematycznie, gdyby ceny benzyny były wyższe, to od razu miałoby to większy wpływ na ten koszyk, który GUS bierze pod uwagę, jeżeli chodzi o badanie inflacji. Natomiast nie ma tego, na szczęście tego nie ma. Ja całą moją opinię, jeżeli chodzi o inflację, opieram na opinii prezesa Rady Polityki Pieniężnej. Konferencja miała miejsce niecały tydzień temu, więc te dane są dość oczywiste. To znaczy akurat Rada Polityki Pieniężnej chwilowo nie podnosi stóp procentowych, bo nawet podnosząc, to i tak nie ma wpływu na globalne ceny ropy, a one są przyczyną tej presji inflacyjnej potencjalnej. Jedyne, co by w tej chwili Rada mogła spowodować poprzez podniesienie stóp procentowych, spowodowałaby de facto zmniejszenie popytu krajowego i zmniejszenie PKB, czyli jakieś takie ruchy recesyjne, które też same w sobie są antyinflacyjne, ale decyzja o podwyżkach stóp w tej chwili w oparciu o takie proste odczyty inflacji nie jest łatwa, bo Rada powinna reagować tylko na te czynniki, na które ma wpływ, a ropa naftowa

0: sportowa jest akurat absolutnie poza jej zasięgiem.
1: A my musimy reagować na czas, który niestety dobiega końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce za ocean, to bada Prokuratura Krajowa. 162 nowych sędziów prezydent wręczył im nominacje. Do środy decyzja w sprawie programu obniżającego ceny paliw. Na razie ma on działać do piątku. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Prokuratura zbada, czy osoby trzecie nie pomogły Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Poinformował o tym rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowek. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych jako publicysta telewizji Republika. Wcześniej, przypomnijmy, ukrywał się na Węgrzech. Prokurator Przemysław Nowak powiedział, że zostały już wszczęte czynności w tej sprawie.
2: Z urzędu zostały wdrożone czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przez inne osoby przestępstwa polegającego na ułatwieniu podejrzanemu uniknięciu odpowiedzialności karnej, mówiąc najogólniej, w tym ucieczki. Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
1: Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach. Połączymy się z naszym reporterem Mariuszem Pieśniewskim. Przypomnijmy, śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która ustawiała konkursy na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Peter Modzior zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą dalej azylantami politycznymi. Do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotarła skarga Polski na umowę handlową z Mercosurem. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Porozumienie handlowe zaczęło tymczasowo obowiązywać od

0: Maja. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu orzeczenia w TSUE, a ten może wydać werdykt najwcześniej za kilkanaście miesięcy.
1: Najpierw wiceprezes Unijnego Trybunału podejmie decyzję w sprawie wniosku o zawieszenie stosowania umowy. Jest ona spodziewana za kilka miesięcy. A jeśli chodzi o samą skargę na umowę, to musi być ona przetłumaczona, pojawić się w dzienniku urzędowym. Potem unijne instytucje i państwa członkowskie będą mogły odnieść się do skargi na piśmie. Wymiana pism może potrwać. Później zapewne zorganizowana zostanie rozprawa, na której wszystkie strony będą mogły zaprezentować swoje argumenty. Następnie rzecznik generalny Unijnego Trybunału opublikuje opinię i dopiero kilka miesięcy po niej sędziowie ogłoszą orzeczenie. Polska jest na razie jedynym krajem, który zaskarżył umowę. Natomiast w Unijnym Trybunale jest wniosek Parlamentu Europejskiego o zbadanie umowy pod kątem zgodności z unijnym prawem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prezydent wręczył nominacje sędziowskie. Karol Nawrocki zaznaczał podczas uroczystości w pałacu, że powaga urzędu sędziowskiego wykracza poza spory polityczne w Polsce.
2: Nie będzie, szanowni państwo, ministra Żurka, nie będzie premiera Tuska, nie będzie prezydenta Nawrockiego, a państwo nadal w imieniu Rzeczpospolitej będziecie wydawać swoje wyroki i swoje decyzje.
0: Prezydent wręczył nominację ponad 160 osobom, a przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Karol Nawrocki zablokował akty powołania dla 46 kandydatów na sędziów. Do środy zapadnie decyzja w sprawie programu CPN. Na razie rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%, a także rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: To będzie decyzja podjęta w ciągu najbliższych dni. Myślę, że do środy podejmiemy decyzję o tym, czy program CPN przedłużamy. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, to podejmiemy najpewniej decyzję. Taką będę rekomendował ministrowi finansów o przedłużeniu programu CPN kolejne dwa tygodnie.
0: Minister energii podał też nowe maksymalne ceny na stacjach. Za litr benzyny 9,5 kierowcy jutro zapłacą nie więcej niż 6,30 zł, a diesel będzie kosztować maksymalnie 6,93. W obu przypadkach ceny poszły o kilka groszy w dół w porównaniu z poniedziałkiem. Władze Krakowa będą współpracować z tutejszymi uczelniami wyższymi podczas budowy i projektowania metra. Dziś został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Miasto będzie czerpać wiedzę od ekspertów z poszczególnych uczelni, mówi rektor Politechniki Krakowskiej Andrzej Szarata.
4: Każda z naszych uczelni ma swoją specyfikę, którą tu będzie mogła wykorzystać. Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami geologicznymi, hydrogeologicznymi, zajmie się kwestią drążenia tuneli. Politechnika Krakowska będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, na kwestiach taborowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma ogromne kompetencje w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych. Uniwersytet Rolniczy specjalizuje się w kwestiach środowiskowych, ochronie środowiska, kwestiach gospodarki przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński, który ma ogromne doświadczenie w zakresie prawnym.
0: Według wstępnych założeń metro w Krakowie miałoby zacząć wozić pasażerów do 2035 roku.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują niemal w całym kraju. Dziś może też miejscami silnie powiać i przelotnie popadać. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad morzem i w górach.
5: Klimat.
0: Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, tylko w Kluczborku i Gorzowie Wielkopolskim umiarkowanej. Na przeważającym obszarze Polski zagrożenie pożarowe w lasach jest umiarkowane, a w części Wielkopolski duże.
5: Klimat. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
8: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
7: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to

0: Miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
1: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12. Które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
4: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: A ten dzień to poniedziałek, 11 maja i mamy już prawie 10 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie. Marzena Perdion, Szczepan Pawłosek, Mateusz Dziekoński, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
4: Stan dnia.
10: I wracamy do tematu, który pojawił się kilka minut temu w serwisie informacyjnym. Wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry zostanie wystosowany niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek. Tak poinformował prokurator Przemysław Nowak. Rzecznik prokuratury krajowej podkreślił, że podstawową przesłanką będzie prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Przed prokuraturą jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Powiedz, co w tym momencie wiemy o działaniach śledczych?
11: No, rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak powiedział, że najwyraźniej Zbigniew Ziobro postanowił kontynuować ucieczkę z kraju i z Węgier poleciał do Ameryki. Prokuratura niezwłocznie wystąpi o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw jednak chce od strony amerykańskiej uzyskać wszelkie informacje w tej sprawie, bo na razie nie ma pewnych źródeł w tej sprawie.
12: Znaczy, my się staramy ustalić, na jakiej podstawie wyjechał do Stanów. Właśnie między innymi w tym celu dzisiaj będzie napisane pismo do ambasady Stanów Zjednoczonych. Również tutaj będziemy prosić o pomoc MSZ, aby ustalić, czy dostał wizę w Polsce albo na Węgrzech, jaką, na jakiej podstawie i czy przede wszystkim ją wykorzystał.
11: Prokuratura chce też sprawdzić, czy i kto pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości. W mediach mówi się, że Zbigniew Ziobro mógł wjechać do USA na wizę dziennikarską jako współpracownik telewizji Republika. Prokurator przyznał, że śledczy znają te doniesienia i będą też je sprawdzać.
12: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne. Zbigniew Ziobro na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał. Zupełnie szczerze powiem, my nie znamy tutaj tych technicznych i logistycznych szczegółów dotyczących jego podróży. Też chociażby z tego powodu To jest ten, wracam do tego pierwszego, najważniejszego zdania. Zbigniew Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo.

0: To nie jest tak, że my wysłaliśmy służby specjalne za nim na teren Węgier, które go obserwowały. Nie było k temu podstaw. On miał prawo podróżować po Unii Europejskiej. Nie był poszukiwany międzynarodowo.
1: Ale prokurator też nie mówił, jakie będą w tej kwestii podjęte środki, jeśli chodzi o to pomocnictwo w ucieczce, czy planowane są na przykład przeszukania lub przesłuchania. Interesujący jest też wątek sądowy sprawy, o którym wspomniał. Prokuratura tłumaczy, że nadal warszawski sąd nie zdecydował o wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec byłego ministra, a sprawa ciągnie się od listopada, kiedy to właśnie wtedy Sejm uchylił posłowi immunitet. Dziennikarze pytali nawet, czy w tej sprawie prokurator generalny nie powinien osobiście interweniować w sądzie.
0: Znaczy, nie wydaje mi się, że prokurator generalny powinien interweniować, aby przyspieszyć pracę sądu. Sąd wskazuje nam, że ten formalny powód oczekuje na rozpoznanie zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania. W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby. Natomiast jest to stanowisko prokuratury. My nie mamy na to zażalenia, nie mamy jakichś środków prawnych, żeby móc tutaj sąd zmobilizować do tego skutecznie. My możemy, co zrobiliśmy 3 razy. Przedstawiać na piśmie nasze stanowisko i to robimy.
1: Ja też rozmawiałem jakiś czas temu z panią rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie, która wyjaśniała, że tutaj sąd bardzo skrupulatnie stosuje się do wszystkich tych etapów postępowania, odwołań, respektuje wszystkie te prawa, które ma obrona, właśnie po to, żeby później w kolejnych fazach to orzeczenie, jeśli ono właśnie będzie wydane, nie zostało w jakiś sposób, nie było podważane. Natomiast dziennikarze pytali dzisiaj też, czy sędzia, która ma rozpatrywać wniosek prokuratury, nie powinna być wyłączona z sprawy w związku z informacjami medialnymi, że jest akcjonariuszką telewizji Republika, co wynika z jej oświadczenia majątkowego. Rzecznik prokuratury powiedział, że na razie to nie ma wpływu na sprawę, a przypomnę, że procedury i odwołania prawników Zbigniewa Ziobry trwają już od kilku miesięcy i mówi się, że może być realnie zakończona dopiero po wakacjach.
2: Jedno jest tutaj pewne, otwiera nam się kolejny rozdział w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. A to, co wiadomo do tej pory, zebrał dla państwa Mariusz Pieśniewski. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: O komentarz w tej sprawie poprosimy naszego gościa, mecenas Przemysław Roset i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, jest razem z nami. Panie prezesie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czy z prawnego punktu widzenia sytuacja, w której były minister sprawiedliwości najpierw uzyskuje ochronę na Węgrzech, azyl na Węgrzech, a następnie, jak się okazuje, wyjeżdża skutecznie do Stanów Zjednoczonych, jest tutaj efektem jakichś, nie wiem, skomplikowanych, długotrwałych procedur, czy wykorzystaniem po prostu kruczków prawnych, a może jedno i drugie?
4: Znaczy, no nie do końca też jest to wynikiem skomplikowanych procedur lub kruczków prawnych, dlatego że jeżeli spojrzymy na to tak bardzo punktowo, no to proszę pamiętać, że wiele okoliczności wskazuje na to, że pan minister Zbigniew Ziobro przekroczył granicę w ten sposób, że skorzystał z tak zwanego paszportu genewskiego, czyli dokumentu umożliwiającego podróż wydawanego na podstawie konwencji genewskiej. A uprzednio oczywiście uzyskał azyl. I ten wątek związany z azylem, zwłaszcza że azylu udzielało państwo węgierskie, członek Unii Europejskiej, dość restrykcyjne przepisy w tym zakresie, w zasadzie prowadzące do uniemożliwiania udzielania azylu obywatelom innych państw członkowskich. I w tym zakresie rzeczywiście opis, który pan przytoczył, jak najbardziej pasuje. Natomiast dziś dysponuje po prostu dokumentem paszportowym. Mówię to oczywiście o paszporcie genewskim, dlatego że jak wiadomo, ten paszport taki tradycyjny, który kojarzymy najczęściej z własnym dokumentem paszportowym wydawanym przez wojewodę, został unieważniony. No ale niemniej jednak dopuszczalne przez prawo międzynarodowe dokumenty podróżne umożliwiają swobodny przepływ osób i siłą rzeczy swobodne przemieszczanie się posiadacza takiego dokumentu paszportowego.
2: Ze strony prokuratury padły te informacje dotyczące też tego, że na zasadach ogólnych Zbigniew Ziobro nie mógł do Stanów Zjednoczonych wyjechać, bo nie ma tego paszportu, ale pojawił się też wątek dotyczący wizy dziennikarskiej. To jest ważny element w tym śledztwie?
4: Kwestia wizy, proszę pamiętać, że jest to dokument, który wydaje państwo goszczące, to znaczy w tym wypadku Stany Zjednoczone. Należy to rozumieć w ten sposób, że prawo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych określa kategorię wiz, a także zakres dopuszczalnego

0: przebywania, korzystania z określonych uprawnień na terytorium Stanów Zjednoczonych. W związku z powyższym tak naprawdę kwestię łączącą się z samym pobytem należy rozpatrywać w oparciu o prawo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. I jeżeli pan minister dysponuje takim dokumentem, który umożliwia mu legalny pobyt i legalne przemieszczanie się na terytorium Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że taka decyzja została podjęta przez służby imigracyjne Stanów Zjednoczonych, a nie przez jakiekolwiek państwo europejskie, bo proszę pamiętać, powtórzę to jeszcze raz, wiza wydawana jest przez państwo, na terenie którego taki dokument obowiązuje. No to w tym wypadku wiza mogła być wydana tylko przez Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o kategorię wiz, pan wspomniał o wizy dziennikarskiej, więc to dokładnie ten sam mechanizm. Jeżeli państwo i prawo tego państwa dopuszcza taką możliwość, no to mamy do czynienia z taką, a nie inną sytuacją. A być może rzeczywiście jest tak, jak pan wspomniał, że dokładnie w tym wypadku taka wiza została wydana. Przy czym chyba dziś możemy co najwyżej spekulować, bo proszę pamiętać, że dotychczas media nie ujawniły ani dokumentu potwierdzającego tego rodzaju informacje. Prawdopodobnie wszystko opiera się na informacjach, które zdobywają dziennikarze, przy czym póki co takiego materialnego dowodu nie ma.
1: Prokuratura też będzie badała wątek dotyczący pomocy osób trzecich w tej sprawie, to znaczy pomocy przy tym wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak jest to ważne i co tutaj można zrobić z naszej polskiej strony właśnie z punktu widzenia prawnego?
0: No po pierwsze prokuratura musi podjąć decyzję, czy chce ocenić zachowania, czy też zdarzenia związane ze zmianą miejsca pobytu pana ministra przez pryzmat artykułu 239 kodeksu karnego, czyli tak zwanego przestępstwa poplecznictwa, czyli innymi słowy przestępstwa, które polega na pomaganiu innej osobie uniknąć odpowiedzialności karnej lub przestępstwa, które ma na celu destabilizować prawidłowy tok postępowania tak, żeby inna osoba tej odpowiedzialności karnej mogła ostatecznie uniknąć. To jest postępowanie, które przede wszystkim jest w gestii i w rękach prokuratury. Po pierwsze należy ustalić, czy w ogóle jest osoba lub osoby, które podjęły tego rodzaju czynności, o których powiedziałem. A po drugie, czy miały świadomość, że podejmując te czynności dochodzi do utrudniania postępowania karnego. No i wreszcie, czy to, co się wydarzyło, jest przejawem, czy jest jakby materialnym dowodem na to, że dochodzi do utrudniania postępowania karnego. No, wiele czynności może składać się na tak zwane przestępstwo poplecznictwa. Artykuł 239 został skonstruowany w taki sposób, że posługuje się sformułowaniem w szczególności, co oznacza, że różne czynności, nie do końca też przewidziane w kodeksie karnym, mogą być zakwalifikowane jako działania zmierzające do tego, aby pomagać unikać odpowiedzialności karnej, czyli potencjalnie realizować tak zwane znamiona przestępstwa z artykułu 239 kodeksu karnego. To musi ocenić prokuratura, ale i tak ostateczny werdykt w tym zakresie, jeżeli prokuratura zdecyduje się na podjęcie takiego wątku i zbierze dowody, wyda sąd, który oceni, czy po pierwsze osoba, która potencjalnie zostanie ustalona przez prokuraturę, faktycznie popełniła czy też nie przestępstwo poplecznictwa.
1: Państwo polskie było bezradne w momencie, kiedy zmieniła się władza na Węgrzech do momentu wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
0: Panie redaktorze, zależy jak na to spojrzymy. No z jednej strony, z punktu widzenia opinii społecznej, to postępowanie trwa bardzo długo. Te terminy trwają, one są przekładane z posiedzenia, różnorakie są odraczane czy też przerywane po to, żeby uzupełniać materiał dowodowy. Zawsze można powiedzieć, że prokuratura mogłaby i powinna działać sprawniej czy skuteczniej. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Nie znamy, nawet rozmawiając teraz o tym, materiału dowodowego tej sprawy, tak dokładnie jak znał go sąd, czy jak zna go prokuratura, czy obrońcy pana ministra Zbigniewa Ziobro. W związku z powyższym trudno jest nam precyzyjnie ocenić. I jako obywatele mamy prawo oczekiwać i powinniśmy takie założenie przyjąć, że prokuratura działała sprawnie, działała w sposób kompletny, to znaczy nie popełniała żadnych błędów formalnych na drodze trwającej procedury karnej związanej z postępowaniem karnym dotyczącym byłego ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro. Natomiast po pierwsze trudno nam jest ocenić, a z drugiej strony myślę, że też każdy, kto obserwuje funkcjonowanie prokuratury w tej sprawie zapewne wyrabia sobie zdanie na temat sprawności tego postępowania i też efektów tego postępowania. I zwłaszcza, że

0: mamy do czynienia tak naprawdę z kolejnym etapem tej, no chyba najlepszym sformułowaniem będzie sagi związanej z postępowaniem karnym prowadzonym przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości, byłemu prokuratorowi generalnemu.
1: A czy brak wydania europejskiego nakazu aresztowania mógł w pewien sposób realnie pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych? No bo z jednej strony nie ma to zastosowania w relacjach z USA, ale chyba jest jakaś taka pewna relacja czy powiązanie tych że procedur z możliwością wyjazdu z Europy.
0: Panie redaktorze, proszę pamiętać, że państwo węgierskie pod rządami byłego już premiera pana Orbana zmieniło przepisy procedury karnej w ten sposób, że wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania zostało ograniczone w sytuacji, kiedy uprzednio doszło do udzielenia prawa azylu. W związku z powyższym, jeżeli popatrzymy w tym kontekście, to europejski nakaz aresztowania zbyt wiele tutaj by nie zmieniał. Chyba żeby państwo węgierskie w końcu zaczęło respektować zobowiązania wynikające z traktatów. Przypomnę, Węgry, tak jak i Polska, są członkiem Unii Europejskiej. W związku z powyższym normalnie powinny wykonywać europejskie nakazy aresztowania. A historia pana Romanowskiego z kolei pokazuje, że z wykonaniem europejskiego nakazu aresztowania był bardzo duży problem. Ostatecznie do wykonania tego europejskiego nakazu aresztowania nie doszło. W przypadku pana ministra Ziobry ten europejski nakaz aresztowania nie został w ogóle wydany. No to jest oczywiście pytanie, zresztą tutaj słusznie w państwa reportażu przed chwileczką była ta informacja wyeksponowana, że w istocie rzeczy nie wiadomo do końca, na co czeka Sąd Okręgowy w Warszawie, żeby ten wniosek rozpoznać i albo się zgodzić, albo odmówić zgody na wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Sama kwestia prawomocności postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania formalnie nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak nie ma większego znaczenia dla wystąpienia, z wnioskiem ekstradycyjnym, dlatego że postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zgodnie z artykułem 462 KPK, czyli kodeksu postępowania karnego, podlega wykonaniu z chwilą de facto ogłoszenia. W związku z powyższym kwestia prawomocności nie ma tutaj większego znaczenia. No ale niemniej jednak sądy procedują tak, jak procedują. Te postępowania trwają. Z drugiej strony do momentu, kiedy nie jest efektywnie wdrożony do wykonania, bo go nie ma, albo nie było czasu, jeżeli taki byłby wydany i nie udałoby się jakby wdrożyć europejskiego nakazu aresztowania. Już pomijam kwestię tego, że Węgry nie wykonują, tak jak państwu przed chwilą to nakreśliłem, europejskich nakazów aresztowania w takich sytuacjach procesowych, no to obserwujemy sytuację taką, jaka jest.
1: To teraz pytanie być może najważniejsze. Na ile jest realna dziś ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych? Czy to jest bardziej procedura prawna, czy jednak już, choć nie chcę w to zbyt głęboko wchodzić, kwestia polityczna i dyplomatyczna?
0: Panie redaktorze, to jest procedura, pan to świetnie ujął, prawno-dyplomatyczno-polityczna. Dlatego, że z jednej strony musi zapaść decyzja po stronie polskich władz o wdrożeniu postępowania ekstradycyjnego, czyli złożeniu wniosku do rządu Stanów Zjednoczonych. Tutaj ten wniosek, jeżeli miałby być złożony, to jest przekazywany do Departamentu Sprawiedliwości. Następnie tenże departament przekazuje go do właściwego sądu i tam odbywa się właściwe postępowanie sądowe w przedmiocie dopuszczalności ekstradycji. A na końcu, jeżeli oczywiście sąd zgodzi się na ekstradycję, decyzję podejmuje sekretarz stanu, tak wynika z umowy o ekstradycję podpisanej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi lub inna wyznaczona przez sekretarza stanu osoba, czyli tak naprawdę na końcu jest to klasyczna decyzja polityczna. I proszę też pamiętać o tym, że w świetle umowy o ekstradycji, o której mówię, jeżeli organ wydający, czyli w tym wypadku mówię tutaj o sekretarzu stanu, uzna, że wniosek o ekstradycję został złożony z przyczyn politycznych, to tylko na tej samej podstawie może odmówić. I też proszę pamiętać o tym, że ani umowa, ani praktyka nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem wniosku złożonego z przyczyn politycznych. Jest to decyzja bardzo uznaniowa, a w konsekwencji tak naprawdę zarezerwowana dla jednej osoby, czyli sekretarza stanu, który może podjąć decyzję o dopuszczalności lub niedopuszczalności wydania, nawet w sytuacji, kiedy wcześniej sąd zgodził się na przeprowadzenie ekstradycji. Z jednej strony dyplomacja, z drugiej strony procedury prawnej, ale tak na końcu, jak się państwo zorientowaliście, jest to decyzja podejmowana przez polityka, czyli przez sekretarza stanu.
1: To kolejny wątek w naszej rozmowie. Otwórzmy króciutko, bo dzisiaj prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie 162 sędziom. No i tutaj posłużę się cytatem z prezydenta.

0: Powaga państwa urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w Polsce. Nie będzie ministra Waldemara Żurka, premiera Donalda Tuska czy prezydenta Nawrockiego, a państwo będą dalej wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. Pan by się pod tym zdaniem podpisał?
1: Jeżeli popatrzymy na ciągłość działania polskiego państwa, to tak, w tym sensie, że politycy przemijają, natomiast władza zarówno sądownicza, ustawodawcza, jak i wykonawcza trwa, jest sprawowana tylko przez osoby, które przychodzą i odchodzą. Natomiast jeżeli popatrzymy na kwestię dotyczącą wymiaru sprawiedliwości, to obok takich słów ja oczekiwałbym przede wszystkim jako obywatel, aby władza, czyli władza wykonawcza i ustawodawcza, podejmowała działania zmierzające do tego, aby usprawniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, począwszy od porządkowania problemów ustrojowych, przez to, co jest najważniejsze, czyli te sprawy, które dotyczą bezpośrednio obywateli, jak cyfryzacja, niższe opłaty sądowe, prostsze procedury, realny dostęp do sądu. To są sprawy, które dzisiaj tak naprawdę przede wszystkim interesują obywateli. I w tym kontekście chciałbym, aby niezależnie od tego, kto pełni urząd premiera, ministra sprawiedliwości czy prezydenta, spojrzał też na wymiar sprawiedliwości, który potrzebuje realnych, koniecznych zmian, aby mógł sprawnie funkcjonować, dlatego że obywatele potrzebują, aby sądy rozstrzygały ich spory i wymierzały sprawiedliwość.
0: Kolejny tutaj cytat z prezydenta i taka chyba szpileczka wbita obecnie rządzącej koalicji. Tak w Polsce powołuje się sędziów przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów. To zauważył prezydent Karol Nawrocki. Jak rozumiem, to możemy odczytywać jako nawiązanie do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nadal nie mogą pełnić swoich obowiązków.
1: Proszę tylko pamiętać, i tu pan prezydent nie ma racji, zgodnie z artykułem 179 Konstytucji pan prezydent powołuje sędziów sądów powszechnych, sądów wojskowych i sądów administracyjnych, ale nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z artykułu 194 z kolei tej samej Konstytucji wynika, że to uprawnienie zarezerwowane jest wyłącznie dla Sejmu, a pan prezydent nie jest organem, który bierze udział w kształtowaniu statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc tu myślę, że pan prezydent zbyt mocno uogólnił kwestię łączącą się z tak zwanymi nominacjami sędziowskimi, dlatego że zgodnie z polską konstytucją pan prezydent nie bierze żadnego udziału w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli to miało być elementem pewnej szpilki wbijanej być może panu ministrowi sprawiedliwości czy komukolwiek innemu, to niemniej jednak w świetle polskiej konstytucji ta procedura przedstawia się zupełnie inaczej.
0: Stawiamy kropkę. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry na razie niemożliwy. Na przeszkodzie stoją względy formalne, o czym informują śledczy. Były minister sprawiedliwości nie przebywa już na Węgrzech, tylko w Stanach Zjednoczonych. Tam został korespondentem telewizji Republika. By możliwe było złożenie wniosku, sąd najpierw musiałby rozpatrzyć zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry, a to ma się stać dopiero we wrześniu, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
4: Bez tego rozpoznania przez sąd zażalenia na tymczasowe aresztowanie jest przeszkoda formalna, aby w ogóle wystąpić z tym wnioskiem o ekstradycję. Na chwilę obecną tak to oceniamy. Wniosek do sądu o przyspieszenie tego wrześniowego terminu został skierowany w maju. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach ponownie zostanie skierowany taki wniosek, ponieważ mamy nowe okoliczności, mamy nową argumentację, którą możemy sądowi przedstawić.
3: Prokuratura Krajowa ustala, czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Śledczy przekazali też, że sędzia, która rozpoznaje wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec byłego posła PiSu, posiada akcję telewizji Republika. Do tego wątku powrócimy w informacjach za pół godziny. Fabryka broni Łucznik w Radomiu w pełni gotowa na realizację zamówień w ramach programu SAFE. Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej podpisała umowę na unijną pożyczkę. Pieniądze trafią na rozwój obronności. Dzięki modernizacji firmy jesteśmy w stanie dostarczyć nawet więcej niż to, co będzie związane z programem, powiedział Seweryn Figurski, prezes fabryki broni.
5: żeby budować i dywersyfikować naszych klientów, żeby pozyskiwać nowe rynki i pracować wreszcie nad rynkiem cywilnym, bo on się ciągle rozwija.

0: nad innymi służbami mundurowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.
1: Do końca maja będzie podpisanych 40 umów z zakładami zbrojeniowymi. Kontrakty pozwolą na wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu. Pasażerowie statku, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wracają do swoich domów. Wczoraj jednostka zakotwiczyła u wybrzeży Teneryfy. Ewakuacja dotyczyła 150 pasażerów, którzy są obywatelami 20 państw. Z powodu hantawirusa na pokładzie wycieczkowca zmarły 3 osoby. Przybywa osób, które deklarują tożsamość śląską. To najnowsze ustalenia naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opublikowano to w raporcie Postawy mieszkańców aglomeracji śląskiej wobec śląskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. W spisie powszechnym sprzed 5 lat tożsamość śląską deklarowało 18% badanych. Dziś to już ponad 30%. Z badań wynika, że do wzrostu przyczyniła się kultura, m.in. śląska literatura oraz spektakle teatralne.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 13:33, a my wracamy do sprawy byłego ministra sprawiedliwości.
4: Stan dnia.
3: Prokuratura Krajowa ustala, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Wczoraj polityk Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że przebywa już nie w Budapeszcie, a w Stanach Zjednoczonych. Ma być politycznym komentatorem telewizji Republika. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada, że wystąpi o jego ekstradycję. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, jak ta sprawa jest komentowana w świątyni polskiej demokracji?
5: No, politycy koalicji rządowej mówią przede wszystkim o tchórzostwie Zbigniewa Ziobry. W ich ocenie, uciekając za ocean, były minister sprawiedliwości potwierdza, że zarzuty, które chce postawić mu prokuratura, są prawdziwe. Z drugiej strony oczekują oni, że rząd doprowadzi do jego ekstradycji. Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek namawia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka do podjęcia odpowiednich kroków, bo jak mówi, wierzy, że ta sprawa może zakończyć się powodzeniem.
6: Skoro mamy podpisaną umowę ekstradycyjną, ta umowa pomiędzy Polską a Stanami obowiązuje od ponad 30 lat, należy ją wykorzystać. Nie ma tutaj żadnych przeszkód, to po pierwsze. Po drugie, mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jesteśmy partnerami na wielu obszarach, a partnerzy szanują swoje decyzje, więc wydaje mi się, że jest to sprawa nieunikniona.
5: Posłowie koalicji rządowej nie są zaskoczeni tym, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Zaskoczeni są za to, przynajmniej tak deklarują politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie mówią, że rozumieją jego postawę. W ich ocenie w Polsce dziś Zbigniew Ziobro nie mógłby liczyć na sprawiedliwy wyrok. Jeśli chodzi o ewentualną ekstradycję, to jak mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, decyzja amerykańskiej Temidy będzie sądem nie tylko nad Zbigniewem Ziobrą, a może przede wszystkim będzie sądem nad obecną polską władzą.
7: No to przed amerykańskim sądem, jak rozumiem, zostanie położona kawa na ławę, co się wyprawia w Polsce. I to są działania ze wszech miar bulwersujące. I rozumiem, że z tych działań tak naprawdę dyktatorskich polski rząd będzie się musiał tłumaczyć przed amerykańskim sądem. Myślę, że...
5: No ale politycy koalicji rządowej odpowiadają, że to właśnie dziś sądy i prokuratura są apolityczne, a więc w przeciwieństwie do tego, co działo się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak mówią posłowie, politycy koalicji rządowej, między innymi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
8: To jest wtórne to, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych z udziałem Ziobry. On po prostu ucieka przed polskim prokuratorem i przed polskim sądem i robi to bez klasy i w fatalnym stylu. To jest kwestia tylko czasu, kiedy się tutaj znajdzie i będzie musiał za to, że łamał prawo, po prostu odpowiedzieć.
5: No i jest też Zbigniew Ziobro krytykowany za to, że jako poseł podjął współpracę z jedną z telewizji. Mowa o telewizji Republika, a sama telewizja Republika też jest krytykowana. Posłowie koalicji rządowej mówią o konflikcie interesów. Wśród nich m.in. poseł PSL-u Andrzej Grzyb.
9: To jest przekroczenie pewnej bariery, że bycie dziennikarzem kłóci się trochę z tą misją polityka, przyjmując

0: taką rolę, de facto powinien zmienić swój profil.
1: Ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, aby być powściągliwym w ocenie tej sytuacji, bo jak mówią, nie znamy szczegółów tej współpracy, a skoro tak, to nie chcemy jej oceniać.
2: Te informacje zebrał dla Państwa Michał Fabisiak. Komentarze prosto z Sejmu. Michale, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: Na nasze zaproszenie przyjął dr Jan Świderski, politolog WSB Merito we Wrocławiu. Panie doktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry bardzo.
2: Czy wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych to dziś przede wszystkim problem prawny, czy przede wszystkim polityczny i wizerunkowy?
4: No, z mojej perspektywy to jest problem przede wszystkim polityczny i to dla wielu osób, zarówno dla polityków dzisiejszej opozycji, bo przecież trzeba przypomnieć, że Zbigniew Ziobro jest prominentnym politykiem opozycji, czy był prominentnym politykiem opozycji. Tutaj warto wspomnieć, że no, gdyby nie zdecydował się na ten wyjazd z kraju, to dzisiaj mógłby być na równi z Mateuszem Morawieckim i z Przemysławem Czarnkiem tworzyć takie trio ubiegające się o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. No, proszę zwrócić uwagę, że Mateusz Morawiecki też ma kłopoty prawne, no ale stawia czoło polskiej prokuraturze, no i czerpie z tego też polityczne profity. A dla Donalda Tuska, czy Ziobro jest problemem? Zależy, jak to rozegra, bo myślę, że może być problemem, ale niekoniecznie.
2: To znaczy?
4: Myślę, że Donald Tusk nas przyzwyczaił do tego, że nie wykonuje nerwowych ruchów. I tutaj też się nie spodziewam takich nerwowych ruchów. Pewnie będzie jakieś tam parcie na wniosek o ekstradycję, no ale słyszeliśmy przed chwilką, że to nie tak szybko, że ten prawny proces w Polsce no, uległ zatrzymaniu. Tam się coś słyszałem, mówiło o wrześniu, że wtedy może się dopiero pojawić wniosek o ekstradycję. Na pewno będą jakieś działania ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo jak przypominam sobie wczorajsze informacje, które do nas dotarły, to odpowiednik amerykański Radosława Sikorskiego, Marco Rubio, był przeciwny przyjmowaniu Zbigniewa Ziobry na amerykańskiej ziemi. Chociaż do końca też nie wiemy, jaki status jest byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Mówimy tutaj na razie o wizie tylko, która pozwoliła mu wjechać na pewien krótki czas, pewnie jakieś 3 miesiące. Zobaczymy, co dalej będą władze Stanów Zjednoczonych robić z naszym byłym ministrem sprawiedliwości, czy pozwolą mu pozostać dłużej.
2: Obecne działania byłego ministra sprawiedliwości skomentował także na swoim briefingu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Sprawa pana Ziobry to przede wszystkim wstyd dla PiS-u, bo mówili, że są tacy odważni, zwarci, silni, gotowi do brania odpowiedzialności za swoje decyzje, za to, jakie decyzje podejmowali, jak rządzili, że się niczego nie boją, ze sztandarem prawa i sprawiedliwości szli do kolejnych wyborów, że dla nich przestrzeganie prawa i sprawiedliwość to są absolutnie rzeczy święte. No to ta ucieczka na Węgry, wyjazd teraz najlepiej pokazują, gdzie mają i prawo, gdzie mają i sprawiedliwość i gdzie mają odpowiedzialność. To jest taki przykład, który może stanowić o zachowaniu całego środowiska. Co by było, gdyby jakieś poważne zagrożenie było wobec Polski? Jak jest poważne oskarżenie wobec jednego z nich, no to on ucieka. Jeden, drugi. Jakby było poważne zagrożenie dla Polski, to myślę, żeby wszyscy uciekli, bo to krzyczenie zwarci, silni, gotowi jest tylko pozą, którą przyjęli, a nie jest tak naprawdę realną zdolnością. Mówili, że biorą pełną odpowiedzialność za swoje decyzje, a dzisiaj się tego boją. Ja oczekuję tutaj innego działania. Usunięcia pana Ziobry z PiS-u. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytanie, braku rozliczenia się przed Polakami.
2: No, ostatnio w Prawie i Sprawiedliwości coraz mniej tych polityków, bo i Łukasz Mejza poza PiS-em, również Janusz Kowalski. Sądzi pan, że taka decyzja może zostać podjęta w przypadku również Zbigniewa Ziobry?
4: Na razie chyba nie. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest jeszcze wiceprzewodniczącym tej partii. Prawdą jest, że tych wiceprzewodniczących jest tam wielu, ale Zbigniew Ziobro jest

nie tylko członkiem Prawa i Sprawiedliwości, no ale zasiada w najwyższych władzach tej partii. Ale tutaj trzeba się zgodzić z ministrem obrony narodowej, że to będzie bardzo duży problem dla tej partii i bardzo duży sprawdzian. Tym bardziej, że no, taka krótka kwerenda mediów społecznościowych, którą wykonałem

0: ministra sprawiedliwości toczył się bardzo szybko. Można się spodziewać tej narracji właśnie w taką stronę, że to nie będzie sąd nad Zbigniewem Ziobro, a to będzie sąd nad polskim rządem.
1: No ale sądzi pan, że ta narracja będzie działała? To znaczy pytanie, na ile ona będzie skuteczna?
0: No właśnie trudno powiedzieć, bo nawet zwolennicy PiS-u będą widzieli, że przed polskimi sądami stają podwładni Zbigniewa Ziobry, że karane są osoby, które wykonywały polecenia Zbigniewa Ziobry, a on sam przed tą odpowiedzialnością się uchyla. No dla mnie tutaj właśnie takim punktem odniesienia jest Mateusz Morawiecki, który no, z podniesionym czołem powiedział, że jest gotowy do udzielania wszelkich wyjaśnień polskiemu wymiarowi sprawiedliwości i że jest no, gotowy poddania się tutaj właśnie tej odpowiedzialności prawnej, nie tylko odpowiedzialności politycznej, no bo odpowiedzialność polityczną Zbigniew Ziobro już poniósł, czy cały obóz Zjednoczonej Prawicy już poniósł 2,5 roku temu, no teraz czas powoli na tą odpowiedzialność prawną. Chociaż trzeba tutaj pamiętać, że zawsze demokratyczne państwo ma kłopot z rozliczaniem swojej, no nie do końca demokratycznej, tak eufemistycznie powiem, swojej historii, swojej przeszłości. Spodziewam się, że może być dość duża krytyka właśnie partii Prawo i Sprawiedliwość za to, że nie potrafi się jasno, nawet nie tyle odciąć od Zbigniewa Ziobry, ale właśnie mieć jasne stanowisko, bo różni posłowie różnie mówią. No tutaj Zbigniew Kuźmiok też ucieka od zdecydowanej odpowiedzi dotyczącej oceny zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry, a mówi ogólnie o odpowiedzialności polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Trochę to jest takie mało konkretne, no i widać, że to jest taki przekaz dnia przygotowany w ostatnich.
1: Spekulujemy też o tym, że być może Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych pojawił się na podstawie wizy dziennikarskiej. Mówi się o współpracy z Telewizją Republika. Jako komentator polityczny Zbigniew Ziobro ma występować, choć tutaj też szczegółów dokładnie nie znamy. No ale na tej podstawie zastanawiam się, czy została już przekroczona w tym momencie pewna granica i w świecie dziennikarskim, i politycznym.
0: No pewnie tak. Telewizja Republika nie jest zwykłą telewizją. Chociaż media zawsze pełnią bardzo ważną rolę w tym procesie komunikacji politycznej. Myślę, że redaktor naczelny tej telewizji, pan Tomasz Sakiewicz, też urasta już może nie na magnata medialnego, ale aktora politycznego na tej prawej stronie sceny polskiej sceny politycznej.
1: A czy Viktor Orban, czy dla Viktora Orbana albo dla środowiska konserwatywnego w Stanach Zjednoczonych, no w tym też prezydenta USA Donalda Trumpa, ta sprawa może być poniekąd elementem szerszej opowieści o prześladowaniu prawicy w Europie?
0: Pewnie trochę będzie, chociaż myślę, że no my nie jesteśmy jakimś ważnym tematem dla mediów amerykańskich. Ta informacja o Zbigniewie Ziobrze w Stanach Zjednoczonych to nie są przecież nagłówki amerykańskich mediów. No ale rzeczywiście może taka narracja powstać. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, prezydent Karol Nawrocki staje się dla Donalda Trumpa taką ostatnią ostoją prawicy europejskiej, niechętnej Unii Europejskiej, która chce z nim współpracować, no bo reżim Viktora Orbana posypał się. Nie wiadomo, czy Viktor Orban za chwilkę sam nie zamelduje się u drzwi Donalda Trumpa. Niemieckie AfD odcina się od współpracy z Donaldem Trumpem, a jakieś relacje, które by łączyły Trumpa z francuskim frontem narodowym, no też są raczej chłodne. Więc no, sytuacja jest tutaj bardzo skomplikowana, bo okazuje się, że być może Polska stała się taką właśnie ostatnią nadzieją Donalda Trumpa na sianie fermentu w Unii Europejskiej.
1: A to sądzi pan, że sprawa byłego ministra sprawiedliwości może stać się też pewnym problemem w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Polską? Czy do takiej rangi ta sprawa może urosnąć?
0: No na razie jeszcze nie, ale myślę, że będzie na pewno problemem tutaj na krajowej scenie politycznej.

0: gdzie no, nasze strony sporu politycznego będą rozgrywać tą kartą amerykańską. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kilka dni temu były doniesienia, że pan prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Być może właśnie rozmawiał o sprawie Zbigniewa Ziobry. I może rzeczywiście pojawić się tutaj jakaś karta przetargowa w postaci no, przeniesienia kontyngentu wojskowego z Niemiec do Polski. No i tutaj ten właśnie współpraca Amerykanów z polskim prezydentem może się okazać kluczowa i bardzo skomplikowana z kolei dla Donalda Tuska. Chociaż na razie może też z tego coś dobrego poszukajmy. Mamy Donalda Tuska, który jest liderem, jednym z liderów Europy. No i mamy Karola Nawrockiego, który dobrze układa się z Amerykanami. Może warto tego Zbigniewa Ziobry na tym ołtarzu poświęcić?
1: A czy dla premiera Donalda Tuska, wspomnianego przez pana doktora, sprawa Zbigniewa Ziobry może politycznie stać się niebezpieczna w momencie, w którym zacznie wyglądać to na nieskuteczność działań państwa?
0: No takie głosy wczoraj można było też wyczytać w mediach społecznościowych w Polsce. Sporo krytyki zebrał polski rząd za to właśnie brak sprawczości i przykład rozliczeń generalnie z tym 8 latami rządów PiS-u był tutaj dość często podnoszony. No i to może być w pewnym momencie problemem, ale myślę, że Donald Tusk sobie z tym poradzi i w kampanii wyborczej to grillowanie Zbigniewa Ziobry, o ile się sprawa nie wyjaśni, może być też takim mobilizatorem dla frekwencji wyborczej.
1: Kolejny wątek, który otworzymy w naszej rozmowie, dotyczy kryptowalut, no bo w tym tygodniu po raz kolejny, już trzeci raz, ustawa, która ma regulować właśnie rynek kryptowalut, pojawi się w Sejmie, raczej projekt tej ustawy. Biorąc pod uwagę ewentualny brak podpisu albo podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod tym projektem, kiedy trafi na prezydenckie biurko, możemy powiedzieć do 3 razy sztuka?
0: No, takie informacje do nas docierają, że teraz już prezydent Nawrocki podpisze tę ustawę, że nie będzie mógł aż tak długo zwlekać się z jakąś legalizacją tejże branży. Wydaje mi się, że sprawy kryptowalut padły ofiarą takiego szerszego procesu politycznego. Karol Nawrocki był pewny, że łatwo mu pójdzie z rządem Donalda Tuska, że notowania gabinetu po inauguracji jego kadencji będą szybko pikować w dół, a tu się okazało, że jest inaczej, że sam popełnia błędy. No i kryptowaluty, kwestia zmian w konstytucji, kwestia referendum proponowanego przez pana prezydenta, no były taką próbą odwrócenia uwagi. Ale teraz, gdy coraz więcej informacji mamy, że no, polska prawica no, korzystała ze środków giełd kryptowalutowych, no, sytuacja dla prezydenta robi się dość trudna. Wszyscy pamiętamy o jego konwencji wyborczej, która okazała się, że była sponsorowana przez giełdę kryptowalut.
1: No tak, ale mówi pan doktor o tym, że wszystko wskazuje na to, albo może wskazywać, że tym razem prezydent Karol Nawrocki jednak podpisze taką rządową ustawę, rządowy projekt regulacji rynku kryptowalut. Ale ja się zastanawiam, co by miało stać za taką decyzją, no bo to by oznaczało w pewien sposób wizerunkową kapitulację prezydenta, no bo ta ustawa jest w zasadzie taka sama jak te dwa poprzednie projekty, które na biurko prezydenckie trafiały.
0: Ale pamiętajmy, że sam prezydent skierował w końcu swój projekt ustawy o kryptowalutach i ten projekt niespecjalnie odbiega od tego projektu rządowego, więc widać tutaj już pewną, no nie powiem, kapitulację dużego pałacu, ale chyba skalkulował pan prezydent, że po prostu nie opłaca mu się upór dłuższy w tej sprawie.
1: dłuższy upór się nie opłaca, ale w wielu sprawach pan prezydent Karol Nawrocki zdaje się wykazywać tym politycznym uporem.

0: względem obecnie rządzącej koalicji.
1: No tak, można powiedzieć, że, ale też niecierpliwością, bo wspomniałem przed chwilką ten pomysł zmiany konstytucji, referendum. Trochę to przewidywałem, ale wydaje mi się, że trochę to za szybko poszło. Te wszystkie pomysły były raczej obliczone
0: jeden po
1: na...
0: drugim.
1: No właśnie i to tak właśnie wygląda na odwracanie uwagi od błędów, które pan prezydent popełnił, na przykład błędów związanego z poparciem Wiktora Orbana. No i po prostu porażka Orbana to także porażka była polskiego prezydenta. Nauczył się chyba, że nie powinno się jednak angażować w wybory nie własnym kraju, no bo można także się tak wyrażę przegrać razem z tym, którego się wcześniej popierało. Prezydent Nawrocki gra na chaos i receptą tego wyjścia z tego chaosu miałyby być właśnie zmiany w konstytucji, ale wydaje mi się, że to by miał być pomysł dopiero na po wyborach. Poszło to troszeczkę za szybko.
0: No i pytanie, czy w tym momencie rzucanie tymi pomysłami przez prezydenta Karola Nawrockiego przynosi mu jakieś polityczne korzyści? No bo chyba trudno to w tym momencie przynajmniej dostrzec. Z jednej strony, tak jak pan doktor tutaj wspomina, mamy pomysł tego też referendum dotyczącego unijnego prawa, unijnych przepisów dotyczących klimatu. Z drugiej strony jest kwestia zmian w konstytucji. To zostało rzucone jako pomysły jeden po drugim, jeden w jednym tygodniu, drugim w następnym tygodniu. Do jednego się nie zdążyliśmy przyzwyczaić, już mamy kolejny. Czy to prezydentowi w tym momencie rzeczywiście służy i odwraca uwagę od kryptowalut? No bo tymi kryptowalutami to będziemy żyli w tym tygodniu.
1: Na pewno to był pomysł na odwrócenie uwagi, ale no, trzeba odwracać uwagę jakimiś projektami sensownymi. Czy jest pani za wzrostem kosztów życia? Można by tak skrócić pytanie referendalne pana prezydenta. No wiadomo, jaka będzie odpowiedź i raczej nie przewiduję, żeby Senat zgodził się na rozpisanie tego referendum. Ponadto pamiętajmy, że historia polskich referendów jest raczej zła. Referenda, które proponowali dotychczas prezydenci, były raczej wyrazem jakiegoś problemu. Przypominam sobie projekt referendum zaproponowanego przez Bronisława Komorowskiego, gdy ten przegrał pierwszą turę wyborów z Andrzejem Dudą. No,
0: czyli problemu bardziej danego polityka niż problemu społeczeństwa.
1: Tak, tak to należy interpretować. Prezydent Nawrocki ma jakiś kłopot i próbuje ten kłopot zamaskować kolejnymi swoimi ruchami. Jeszcze trzeba pamiętać oczywiście o sędziach Trybunału Konstytucyjnego i te ruchy miały właśnie odwrócić uwagę od tych kłopotów pana prezydenta.
0: Na wizerunkowo to tak na koniec naszego spotkania to będzie ostatecznie prezydentowi służyło, czy wręcz przeciwnie?
1: No, trudno powiedzieć. Myślę, że ten proces lekkiego spadku, końca miesiąca miodowego obserwujemy. Także może kilka procent w tym sondażu popularności i zaufania pan prezydent straci, ale to jeszcze jest za szybko, żeby ten spadek był bardziej wyraźny i zauważalny.
0: Doktor Jan Świderski, politolog, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit. Najniższe ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne.

0: super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. Autopromocja.
1: Modernizm i elegancja stylu Art Deco w połączeniu ze sztuką sakralną. Czy to możliwe i co wynika z takiego połączenia? Odpowiedź znajdą Państwo na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zatytułowanej Art Deco i Sacrum – sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Porozmawiamy o niej w najbliższej audycji Między Sztukami we wtorek kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, zapraszam i do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ucieczka Zbigniewa Ziobry do USA. Problemy formalne stoją na przeszkodzie wniosku o ekstradycję. Służby badają okoliczności tragedii w Zakopanem. Sześciolatek zginął na parkingu. Jeden egzamin już za nimi. Ósmoklasiści rozpoczęli dziś testy na koniec podstawówki. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Polska nadal nie ma oficjalnego potwierdzenia pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. O wyjaśnienia pytany będzie amerykański ambasador w Polsce Tom Rose. Na razie nie ma też wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak podaje prokuratura, na przeszkodzie stoją względy formalne. Sąd najpierw musiałby rozpatrzyć zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry, a to ma się stać dopiero we wrześniu. Problemem jest też europejski nakaz aresztowania lub raczej jego brak. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak przekazał, że sędzia Joanna Grabowska, która rozpoznaje wniosek o ENA wobec Zbigniewa Ziobry, ma akcję telewizji Republika. Tak wynika z jej oświadczenia majątkowego. Były minister sprawiedliwości jest tymczasem teraz pracownikiem tej stacji i korespondentem w Stanach Zjednoczonych.
2: Ta okoliczność nam jest znana, była znana, natomiast prokurator uznawał, że sam fakt posiadania akcji spółki no nie jest wystarczającym powodem. Jeżeli potwierdzą się zwłaszcza te okoliczności zatrudnienia podejrzanego w tej konkretnej firmie, to będzie jak najbardziej ponownie analizowane.
1: Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, przyznawał na naszej antenie, że opóźnienia wynikające z rozpatrzenia wniosku o ENA wobec Zbigniewa Ziobry są niezrozumiałe.
3: W istocie rzeczy nie wiadomo do końca, na co czeka Sąd Okręgowy w Warszawie, żeby ten wniosek rozpoznać i albo się zgodzić, albo odmówić zgody na wydanie europejskiego nakazu aresztowania.
1: Wniosek o wydanie ENA trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie na początku lutego. Dotychczas mimo ponagleń ze strony Prokuratury Krajowej nie wyznaczono terminu posiedzenia. ENA jest potrzebne do wdrożenia międzynarodowych poszukiwań Zbigniewa Ziobry, w tym wydania czerwonej noty Interpolu. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Policja i prokuratura badają okoliczności śmiertelnego potrącenia sześciolatka na parkingu w Zakopanem. Dziecko zmarło po przewiezieniu do szpitala. 53-letni kierowca to jeden z członków rodziny, która wraz z chłopcem przyjechała na wypoczynek pod Tatrami, przekazał Roman Wieczorek z policji w Zakopanem.
4: Sprawa bardzo tragiczna. Rodzina przyjechała tutaj do Zakopanego na odpoczynek. Przyjechali większą ilością osób, 4 samochody, dzieci, dorośli. Wrócili szczęśliwie ze szlaku. No i w czasie, kiedy się przebierali, jedno z najmłodszych dzieci, sześciolatek, usiadł bezpośrednio przed maską samochodu. No i w tym czasie dorosły członek rodziny, nie widząc tego dziecka, ruszył do przodu, chcąc samochód przestawić. Niestety najechał na tego sześciolatka.
1: Wiadomo, że kierowca w chwili tragedii był trzeźwy. Coraz bliżej miliardów na zbrojenia. Zaliczka na rozwój polskiej obronności z unijnego programu SAFE może wpłynąć jeszcze w tym tygodniu, a do końca maja podpisanych zostanie 40 umów na realizację zamówień. To będzie impuls do rozwoju, zgodnie podkreślają eksperci oraz szefowie polskich firm zbrojeniowych. Szczegóły zna Przemysław Lis.
5: Środki z unijnego programu SAFE zasilą praktycznie wszystkie zakłady związane z Polską Grupą Zbrojeniową.
6: Chyba do każdej spółki córki z PGZ-u spłynie jakieś zamówienie SAFE'a.
5: Podkreśla ekspert do spraw bezpieczeństwa Jarosław Wolski.
6: To jest tak gigantyczna skala środków finansowych i wszyscy będą mieli co robić.
5: Prezes PGZ Adam

0: Leśkiewicz podkreśla z kolei, że tak duża liczba zamówień pozytywnie wpłynie na zdolności polskiego sektora zbrojeniowego w przyszłości.
1: Przez to podnosimy kompetencje naszych zakładów, rozwijamy się i projektowo, i produkcyjnie, budujemy pewne modyfikacje, co pozwoli nam zwiększać eksport. W 2030 roku polski przemysł będzie o wiele silniejszy dzięki tym środkom i dzięki temu programowi, bo po prostu poprodukuje więcej, nauczy się wielu nowych rzeczy.
0: Nasz kraj jest największym beneficjentem programu SAFE. W sumie w jego ramach na polskie bezpieczeństwo trafią niemal 44 miliardy euro. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów zakończyło swój pierwszy dzień egzaminów. Za nimi język polski. Zdający musieli odpowiedzieć na pytania do tekstów źródłowych, a także napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Uczniowie szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie wychodzili z egzaminu zadowoleni.
3: Ja pisałem opowiadanie i tam trzeba było się odnieść do tego, że znalazłeś jakiś magiczny przedmiot i no i oczywiście z jakimś wybranym bohaterem z lektury obowiązkowej.
4: Dosyć trudne dla mnie. Dla mnie było dosyć trudne.
5: Tak pół na pół.
4: Ja pisałam przemówienie, było o dorastaniu i o takich rzeczach. Tak, i ja napisałam o Marcinie Borowiczu i o Małym Książę.
2: Jutro ósmoklasistów czeka egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Trzymamy kciuki za wyniki.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Burzowy początek tygodnia, alerty IMGW obowiązują obecnie w 13 województwach. Możliwy też silny wiatr, do tego przelotny deszcz. Jest za to dość ciepło, od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej tylko na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
11: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
12: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
6: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Mamy już 7 minut po godzinie 14, teraz w Polskim Radiu 24 przeniesiemy się z Państwem na Bliski Wschód.
6: Stan dnia.
14: Po tym jak Stany Zjednoczone odrzuciły warunki pokoju zaproponowane przez Iran, rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghej stwierdził, że Stany Zjednoczone podtrzymują nierozsądne i jednostronne żądania. Dodał, że jego państwo domaga się m.in. zapewnienia swobody żeglugi w cieśninie Ormus, a w naszym studiu jest wieloletni wysłannik Polskiego Radia w Azji Tomasz Sajewicz. Tomku, dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
14: Jak obecnie wygląda w takim razie ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, a może negocjacje, o ile w ogóle one mają miejsce?
5: Zapewne mają miejsce, bo tutaj Pakistan, który jest pośrednikiem w tych negocjacjach, nie do końca przekazuje słusznie te informacje, jest zwornikiem tych żądań z jednej strony ze strony Iranu, z drugiej strony Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj najważniejsze przesłanie jest takie, że chyba dochodzimy powoli do ściany. Dlatego, że w

0: te jakby wypowiedzi Donalda Trumpa z ostatnich 48 godzin, kiedy mówi, że to już są ostateczne propozycje Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone nie zgodzą się na jakiekolwiek ustępstwa, że to, co jest na stole negocjacyjnym w tej chwili, to jest niezmienne, jeśli chodzi o Waszyngton. Iran wyraźnie mówi, że nie jest zainteresowany tą ofertą, więc wydaje się, że w najbliższych godzinach ten kolejny krok to będzie po stronie prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest w niełatwej sytuacji na wielu poziomach. Oczywiście sam w tą niełatwą sytuację się wpakował, mówiąc kolokwialnie, dlatego że z jednej strony oczywiście to, na co wszyscy analitycy zwracają uwagę, skończył mu się czas zaufania w Stanach Zjednoczonych, kończy mu się czas na arenie międzynarodowej nacisków, te naciski dotyczące cen paliw płynące z całego świata, także z naszego kraju, są coraz większe, a do tego wszystkiego za 4 dni Donald Trump ma na pokładzie Air Force One wylądować w Pekinie na dawno wyczekiwaną, no, uznawaną w określoną też jako historyczną wizytę i spotkanie z prezydentem Xi Jinpingiem, dwaj przywódcy supermocarstw, którzy mieli w jakiś sposób też uspokoić świat, to miało zagasić wojnę celną, bo taki jest kontekst tej wizyty, oczywiście teraz przyćmionej przez wydarzenia na Bliskim Wschodzie i przez kwestię Tajwanu. Gdyby miało dojść do wznowienia działań wojennych w większej skali, to oczywiście to będzie problem też wizerunkowy dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to będzie prezent dla Chińczyków.
1: Ale to zastanawiam się a propos tej wizyty Donalda Trumpa w Chinach, spotkania z chińskim przywódcą. Może to też będzie akurat taka sposobność do tego, żeby o Iranie porozmawiać i być może z Chinami, no które wiadomo, że z Iranem też mają swoje dobre relacje, wypracować jakieś porozumienie.
0: Tylko że Chińczycy od samego początku tej wojny w bardzo mądry sposób dla siebie, dla własnej polityki, dla wzmacniania własnej sytuacji zachowywali się, dlatego że niejednoznaczne było stanowisko Chin. Z jednej strony właśnie mówiliśmy o tych pozytywnych relacjach z Teheranem, ale z drugiej strony jednak Chiny nie przekroczyły tych czerwonych linii takiego wsparcia, czy militarnego, czy jeśli chodzi o, to są informacje, że być może Chiny dawały jakieś informacje wywiadowcze Teheranowi, ale te trudno potwierdzić. Chiny w każdym razie nie chciały stawać po jakiejkolwiek ze stron. Rzeczywiście weto chińsko-rosyjskie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ powstrzymało tą międzynarodową planowaną misję w Cieśninie Ormus, ale Chińczykom na rękę jest porażka Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to jest systematyczny rywal Chińskiej Republiki Ludowej i jeśli miałoby dojść do wznowienia działań wojennych w trakcie wizyty Donalda Trumpa w Chinach, no to dla Pekinu to jest po prostu prezent, jakiego można sobie, wizerunkowy oczywiście, jakiego Chińczycy chyba sobie nawet nie wyobrażali, bo i tak przy tej wizycie wydaje się, że oni przekują każde niepowodzenie Amerykanów w sukces Chin.
1: Ja nie chcę tak nadużywać tego kolokwializmu, ale jak Donald Trump co chwilę straszy, że jeżeli nie będzie porozumienia, to my zbombardujemy Iran, użyjemy swojej siły militarnej, którą cały czas mamy, to z każdym takim zapewnieniem albo groźbą, w zależności jak to interpretować, mam wrażenie, że traci to swój impet, a bardziej ośmiesza już amerykańską administrację.
0: Tak, ale dlatego ta sytuacja jest tak, powiedziałbym, też niezrozumiała, bo mówimy o rzeczach poważnych. Takie sformułowanie jak zniszczenie cywilizacji, no brzmią, powiedziałbym, też ostatecznie, więc formułowanie przez prezydenta supermocarstwa tego typu gruźb zazwyczaj, i rodziło to, przypomnijmy sobie, przez 4-6 tygodniami to rodziło naprawdę duży niepokój. Donald Trump zdaje sobie jednak sprawę, czym, i to też wracamy do punktu wyjścia, czym byłoby lądowanie Amerykanów i taka misja lądowa w Iranie. Wszyscy mają w pamięci operację iracką Wolność i misję w Iraku, ile to kosztowało istnień amerykańskich żołnierzy, i to no, znacznie by skomplikowało jego sytuację, bo nie to miało być celem tej wojny. To miała być w zamyśle Donalda Trumpa krótka wojna, która doprowadziłaby do właśnie zmniejszenia możliwości wojskowych Iranu. No coś poszło nie tak. Na pewno jest kwestia tego, że Donald Trump i jego przerzedzeni jednak specjaliści w Departamencie Stanu przeliczyli się z tymi ocenami, jak słaby jest irański reżim.
1: Cały czas brak porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. O tych szczegółach opowiedział Państwu Tomasz Sajewicz. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Komentarz. A my tematu się trzymamy. Razem z nami dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Panie doktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przed momentem nasz dziennikarz Tomasz Sajewicz użył takiego sformułowania, że powoli dochodzimy do ściany, jeżeli chodzi o rozmowy, te negocjacje, w cudzysłowie, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Pan jest podobnego zdania?
2: No myślę, że przy ścianie jesteśmy już od jakiegoś czasu i kolejne doniesienia z tego, z tych wymiany

0: propozycji i nazwijmy to negocjacji irańsko-amerykańskich przypominają nam trochę taki dzień świstaka. Mam wrażenie, że to cały czas są te same hasła i te same propozycje powtarzane przez obydwie strony, przy czym oczywiście Amerykanie mają bardzo, bardzo usztywnione stanowisko dotyczące no właśnie choćby kwestii wzbogaconego uranu i kwestii instalacji nuklearnych Iranu. Jeśli w ogóle gdzieś widzieć jakiekolwiek, przynajmniej drobne bym powiedział, ustępstwa, to chyba po stronie irańskiej jednak mamy do czynienia z pewną drobnymi modyfikacjami tego swojego z kolei sztywnego stanowiska, no bo tu jednak Irańczycy zaczęli dopuszczać powiedzmy wywiezienie części swojego wzbogaconego uranu do kraju takiego jak Rosja na przykład. Przy czym oczywiście to też miałoby być obwarowane określonymi warunkami, więc ale zasadniczo tak, mamy dwie strony, stronę amerykańską, która ani o krok się nie chce cofnąć i mamy stronę irańską, która za bardzo też się nie chce cofnąć, ale przynajmniej wykazuje chyba większą elastyczność, czyli jakieś pół kroku jest w stanie prawdopodobnie się cofnąć.
1: Donald Trump w tej odpowiedzi w sprawie irańskiej propozycji napisał, że ona jest całkowicie nie do przyjęcia. Co właściwie dziś najbardziej dzieli obie strony? No bo mówimy z jednej strony o tym programie nuklearnym, z drugiej strony jest kwestia cieśniny Ormus, no ale gdyby tak na to wszystko spojrzeć, to w żadnej z tych spraw nie jesteśmy chyba nawet blisko porozumienia. Więc co tutaj najbardziej przeszkadza?
0: Kwestią fundamentalną jest kwestia programu nuklearnego i wzbogaconego uranu jednak, bo i to jest taka kwestia, o którą się wszystko przede wszystkim rozbija. To znaczy Iran się nie chce zrzec w 100% swojego prawa do posiadania lub też prac nad wzbogacanym uranem, twierdząc cały czas, że to tak naprawdę służy mu do celów pokojowych, chociaż można się domyślać, że raczej chodzi o to, żeby stworzyć sobie możliwość być może dojścia jednak do możliwości zbudowania broni atomowej. Z drugiej strony dla Stanów Zjednoczonych i Izraela to jest kwestia w ogóle nieakceptowalna i Stany Zjednoczone i Izrael prezentują takie stanowisko, że 0%, znaczy 0 jakby procent uranu, 0 tego tematu. Tego tematu ma nie być w Iranie, prawda? Żadnych instalacji nuklearnych, one mają zostać demontowane, żadnego zmagazynowanego uranu wzbogaconego, nawet do tych 3% do celów pokojowych, czyli wydaje mi się, i teraz tak, dlaczego tak są usztywnieni? To znaczy Iran traktuje to prawo jako swoje, znaczy właśnie, no, te kwestie jako swoje suwerenne prawo i władze irańskie wydaje się nie mogą się w 100% z tego zrezygnować, ponieważ no, to będzie dla nich symboliczna porażka. Natomiast z drugiej strony Stany Zjednoczone i Izrael twierdzą, że jeśli Iran będzie posiadał jakąkolwiek ilość wzbogaconego uranu, to dla nich to będzie porażka i żeby ogłosić sukces u siebie, czy to premier Netanyahu, czy prezydent Trump, no musieliby dowieść, czy stworzyć taką sytuację, w której Iran rzeczywiście pozbywa się zupełnie tego, czyli wyzerowuje ten swój program. No i to jest ta kość niezgody, o którą się wszystko cały czas rozbija, bo to są fundamentalne nie różne stanowiska i one są głęboko strategiczne, można powiedzieć.
1: Ale skoro mamy w tej sprawie sztywne stanowisko Stanów Zjednoczonych czy Izraela, bo o tym też pan wspominał, o tym kraju, no to średnio chyba można to traktować jako w ogóle jakiekolwiek negocjacje.
0: No dlatego mamy próbę, oczywiście mamy od dłuższego czasu próbę ze strony przede wszystkim Pakistanu mediowania i tutaj Pakistan wykonuje niesamowitą pracę, żeby jednak no, próbować udrażniać te stanowiska, czy w jakiś sposób no, w ogóle podtrzymywać jakikolwiek dialog. Natomiast rzeczywiście no, trudno to nazwać negocjacjami w takim sensie, że jeśli no, zakładamy, że jednak trudne negocjacje powinny polegać na tym, że każda ze stron jest w stanie z czegoś zrezygnować. No a póki co nie doszliśmy do tego punktu, w którym, tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że jeśli już to strona irańska jest w stanie w minimalnym stopniu z czegokolwiek rezygnować, natomiast strona amerykańska wciąż z niczego nie chce rezygnować, prawda? No bo tutaj nie pozostaje żadna opcja. Na przykład na to, żeby jednak te władze w Iranie z twarzą choćby wyszły z tego konfliktu. Dodatkowe kwestie, o których oczywiście mówimy, bo oczywiście jest ich więcej, no właśnie wspomina Cieśnina Ormus, to, że Iran pobiera opłaty i chce pobierać opłaty, to jest oczywiście niezgodne.

0: prawem międzynarodowym. Wydaje się, że to jest taki, można powiedzieć, instrument jednak, z którego Iran i tak będzie musiał kiedyś zrezygnować po prostu, znaczy zejść z tego. Więc to nie jest ta kwestia fundamentalna.
1: Ale to też pytanie, czy Iran w takim razie rzeczywiście jest gotów negocjować i w tym momencie ze Stanami Zjednoczonymi negocjuje, czy to wszystko jest obliczone na to, żeby kupić sobie czas?
0: To też jest zasadny argument. To znaczy, pamiętajmy, to państwo jest naprawdę zniszczone, oczywiście nie zrujnowane, tak, ale jednak infrastruktura, nazwijmy to, wojskowa i energetyczna zostały mocno zniszczone w Iranie wskutek działań wojennych. Do tego mamy potwornie zniszczoną gospodarkę i reżim, który no tak naprawdę oczywiście dowiódł wielokrotnie, że jest w stanie zdusić wszelkie protesty, ale jednak no to jest beczka prochu, tak? I więc wydaje się, że rzeczywiście wyjście z tej wojny w sposób, na zasadzie kapitulacji dla tego reżimu też jest trudno akceptowalne.
1: A w zasadzie niemożliwe, bo tutaj wróćmy też do tej kwestii, o której pan doktor wspominał, to znaczy, że jakieś negocjacje, ustępstwa ze strony reżimu irańskiego mogłyby też pokazać jego słabość. Co oznacza pokazanie słabości na Bliskim Wschodzie?
0: Znaczy oczywiście generalnie władze nie powinny okazywać słabości, ale to ja powiem tak, kultury bliskowschodnie są znane z tego też, że potrafią handlować, prawda, i się targować, więc ja bym tutaj nie szedł w takie esencjalizowanie, że tutaj jakiekolwiek okazanie słabości będzie źle widziane. Myślę, że ludzie są zmęczeni i chcieliby jakiegoś kompromisu, tylko że z drugiej strony, no, na pewno społeczeństwo irańskie, które nawet ta część społeczeństwa, która jest przeciwko reżimowi, no nie chciałaby, żeby jego państwo w pełni kapitulowało przed Stanami Zjednoczonymi czy przed Izraelem szczególnie w obliczu ich ataku, prawda? No bo to jednak Iran został zaatakowany i to teraz Iran ma skapitulować, czyli to ten kraj, który został zaatakowany, ma skapitulować, tak? Ma ogłosić kapitulację. No więc nawet myślę, że to w żadnym kraju na świecie, niezależnie od kultury, jednak społeczeństwo niechętnie by się odnosiło do takiego scenariusza. No a z drugiej strony, no to też jest pewnego rodzaju ograniczenie w stosunku do władz w Iranie. One po prostu nie mogą się na to zgodzić. A po drugie jeszcze pamiętajmy, że ten reżim jednak poniósł olbrzymie straty, prawda? No tam mnóstwo jednak zginął najwyższy przywódca, zginęło dużo wysokiej rangi przywódców i polityków. No i teraz tak, te straty, ta śmierć tych ludzi miałaby być jakby z punktu widzenia reżimu czy Irańczyków zupełnie na nic, no to też jest trudno akceptowana sprawa, w związku z czym cały czas mamy sytuację patową.
1: No i teraz wracając do Stanów Zjednoczonych, do tego, co mówi prezydent Donald Trump, a mówi tego wszystkiego sporo, tych komunikatów na temat samego Iranu, ale to, co się powtarza od chociażby początku tego zawieszenia broni, tych negocjacji, które między USA a Iranem trwają, to, że Donald Trump stawia sprawę w ten sposób. Albo przyjmiecie to, co proponujemy, albo my was zbombardujemy i zniszczymy. Na ile takie groźby Donalda Trumpa o wznowieniu tych bombardowań są realnym planem działania, który już za moment być może zostanie wprowadzony w życie, a na ile są elementem takiej negocjacyjnej presji?
0: Jak wiemy, Trump uwielbia blefować i bardzo wiele z jego wypowiedzi, które wcześniej słyszeliśmy czy czytaliśmy, okazywały się blefem, czasami bardzo kontrowersyjnym. Natomiast nigdy do końca nie wiemy, kiedy Trump blefuje, prawda? Znaczy zawsze jest ta możliwość, że tym razem któryś z jego słów nie będą blefem, prawda? Więc on zostawia sobie, to jest jego taka... No, w sensie jest tutaj skuteczny, znaczy on pozostawia niepewność, prawda, co do tego, kiedy on jest, znaczy wszyscy wiemy, że Trump jest szalony, ale nigdy do końca nie wiemy, kiedy to szaleństwo przekuje w działanie. I to jest realny instrument nacisku. Myślę, że tego się realnie mogą obawiać władze w Iranie. Z drugiej jednak strony wiemy doskonale, że Stany Zjednoczone ta wojna bardzo dużo kosztuje i to jest z kolei bardzo duży koszt polityczny dla Donalda Trumpa. Ta broń, która została zużyta i która musi zostać na nowo wyprodukowana, osłabia Stany Zjednoczone przynajmniej tymczasowo strategicznie. Oczywiście nie wybuchnie w tej chwili żadna wojna na Dalekim Wschodzie. Chiny nie atakują Tajwanu w najbliższym czasie, w związku z czym Stany Zjednoczone

0: one nie zostaną postawione przed dramatycznym wyborem. Niemniej jednak to, co wcześniej zresztą zostało wspomniane, Chiny obserwują to, co się dzieje. I Stany Zjednoczone pokazały przede wszystkim jedną rzecz, że mają, obnażyły swoje ograniczenia i to tak naprawdę bardzo poważnie. Więc w związku z czym, jeśli Trump zdecyduje się, załóżmy, zrealizować te swoje groźby, no na przykład inwazji lądowej, to już w ogóle byłoby szaleństwo i głupota, ponieważ to by było niezwykle kosztowne, Stany Zjednoczone by to przegrały. I politycznie, i przede wszystkim Trump zupełnie straciłby już poparcie Stanów Zjednoczonych, jak zaczęliby ginąć amerykańscy żołnierze, więc to raczej jest bardzo mało prawdopodobne. Natomiast wznowienie ataków z powietrza oczywiście, które co jest bardziej bezpieczne w kontekście, no nie giną amerykańscy żołnierze, albo bardzo rzadko, no to może zostać zrealizowane, jeśli Trump rzeczywiście nie dostanie niczego w zamian. Przy czym wydaje się, że on też, jakby jego pułapka, w którą on utkwił, polega na tym, że on nie może, albo przynajmniej ma takie wrażenie, że nie może nie dowieść sukcesu w 100%. I dopiero właśnie takie pełne, może nawet upokorzenie trochę tego reżimu w Iranie, może pomóc mu przedstawiać się w Stanach Zjednoczonych i wobec swoich wyborców jako ten jednak, który no, podjął trudne decyzje. One były kosztowne, ale one jednak doprowadziły do czegoś fundamentalnego, czyli właśnie no, w tym wypadku wyzerowania irańskiego programu nuklearnego. Więc wydaje mi się, że on jest więźniem tak postawionego celu, no, który, jak wiemy, póki reżim w Iranie istnieje, wydaje się być bardzo mało prawdopodobny.
1: A sądzi pan, że spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z chińskim przywódcą coś przyniesie w sprawie konfliktu z Iranem?
0: To znaczy, nie sądzę, żeby Xi Jinping miał tutaj jakąś receptę, czy receptę na to, żeby przekonać Trumpa do diametralnej zmiany postawy. Wiadomo, że Trump w tej chwili się umizguje trochę wobec Xi Jinpinga, więc mamy taki, widać, że chyba nie z taką sytuacją chciał pojechać do Chin, czyli trwającą wojną i taką patową, niezakończoną sytuacją. W związku z czym widać wyraźnie, że Trump też w momencie, kiedy złagodził swoje słowa na temat Xi Jinpinga, zwłaszcza no to pokazuje, że jednak powiedzmy, no ja to traktuję jako pewnego rodzaju umizgiwanie się do przywódcy Chin. Trump, jak wiemy, raz lubi, raz nie lubi, prawda, silnych przywódców, tak? No z Xi Jinpingiem też różnie bywało, teraz go znowu lubi i szanuje. Ale to pokazuje, że Trumpowi nie wyszło to, co chciał i z czym chciał pojechać do Chin. Z drugiej strony, rzeczywiście Chiny mają czas. No Chiny oczywiście, Chiny i kraje azjatyckie, ta wojna kosztuje, bo oczywiście to jest kwestia, one są uzależnione dużo bardziej, znaczy Stany Zjednoczone nie są zależne od arabskiej, czy tym bardziej irańskiej ropy, natomiast kraje azjatyckie jak najbardziej są. Natomiast mimo wszystko no Chiny to mają też jeszcze inne źródła dostaw, bo to jest i Rosja, i Azja Centralna. Poza tym wydaje się, że właśnie to takie powolutkie wykrwawianie się, to może złe słowo chciałem takiego użyć, ale raczej obnażanie, konsekwencja Trumpa w obnażaniu słabości strategicznych Stanów Zjednoczonych jest na rękę Chinom i Xi Jinpingowi. W związku z czym, dlaczego on miałby pomagać Trumpowi wychodzić z tej trudnej sytuacji?
1: Wymieniliśmy w tym wszystkim kilku międzynarodowych graczy: Stany Zjednoczone, Iran, Chiny. Wspomnijmy o Izraelu w takim razie, bo ja się zastanawiam, czy Izrael i Stany Zjednoczone mają nadal wspólną strategię wobec Iranu, czy jednak zaczynają się już różnić, chociażby w ocenie ryzyka i kosztów tej wojny?
0: Ja w ogóle nie sądzę, żeby tu kiedykolwiek była wspólna strategia. To znaczy, Izrael ma cel konkretny, a konkretnie Netanyahu ma cel, to znaczy maksymalnie osłabić Iran, którego traktuje jako egzystencjalne zagrożenie. I tutaj Netanyahu jest konsekwentny. Tak, niezależnie od tego, jakie są koszty tego działania, irański reżim najlepiej byłoby zniszczyć, a jak się nie da go zniszczyć, to należy właśnie wyzerować jego program nuklearny, to przynajmniej taki sukces wówczas Izrael odniesie. Natomiast i Netanyahu jest prosty w pewnym sensie, ponieważ on jakby konsekwentnie to realizuje i on jest w stanie to sprzedać izraelskiej opinii publicznej, która nawet może nie, nawet tej części, która nie darzy Netanyahu wielką sympatią, ale w tej chwili jest no, zjednoczona, prawda, wokół przywództwa walczącego z tym śmiertelnym z punktu widzenia Izraelczyków zagrożeniem, jakim jest Iran. Natomiast w Stanach Zjednoczonych no inaczej na to patrzą, bo Iran nie stanowi zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych. Koszty tej wojny są ogromne. Trump obiecał coś innego, a poszedł na wojnę. No i ruch MAGA pęka przede wszystkim. To jest istotne, bo to, że Trumpa nie interesuje specjalnie

0: nieco myślą demokraci, to wiemy. Natomiast poważnym problemem dla Trumpa jest to, że mamy do czynienia z bardzo poważnym pęknięciem w łonie ruchu MAGA, co przed wyborami, no kilka miesięcy przed wyborami połówkowymi, no nie jest dobrym rozwiązaniem, czy no dobrą sytuacją dla Trumpa. I wydaje się, że ta sytuacja będzie się pogłębiać. To sprawi, że no rzeczywiście, tak jak powiedziałem, no Trump musiałby naprawdę coś bardzo spektakularnego przywieźć z tej wojny, zwłaszcza swoim wyborcom, żeby zmienili w tej chwili, żeby ten negatywny trend, jaki się wśród wyborców republikańskich toczy, żeby odwrócić, prawda? No i ryzykuje. Jest w stanie podjąć ogromne ryzyko, konsekwentnie, no, można powiedzieć, się póki co pogrążać, bo prawdopodobnie no, zagrał wabank i stwierdził, że no, już się nie może cofnąć, musi spróbować zmaksymalizować zyski. Ale tu wspólnej strategii moim zdaniem nigdy nie było. To jest Donald Trump, który realizuje politykę izraelską w związku z, prawda, z uwagi na bliskie relacje z środowiskiem Netanyahu.
1: Będzie podsumowaniem dla naszego spotkania. Bardzo za nie dziękuję. Dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Będzie wniosek do amerykańskiego ambasadora o potwierdzenie pobytu byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura podjęła kolejne kroki w celu sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski. Poseł PiSu przebywa już w USA jako korespondent telewizji Republika. Wcześniej miał azyl od rządu Viktora Orbana. Wystosowanie europejskiego nakazu aresztowania za politykiem PiSu w czasie, gdy przebywał na Węgrzech, mogłoby być nieskuteczne, mówił na naszej antenie mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
4: Państwo węgierskie pod rządami byłego już premiera pana Orbana zmieniło przepisy procedury karnej w ten sposób, że wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania zostało ograniczone w sytuacji, kiedy uprzednio doszło do udzielenia prawa azylu.
3: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania od lutego czeka na wyznaczenie terminu posiedzenia. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Wyreżyserowane kolizje drogowe, podstawieni sprawcy i 20 milionów złotych nienależnie wypłaconych odszkodowań. Do Sądu Okręgowego w Siedlcach trafił akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej, która oszukała 9 towarzystw ubezpieczeniowych. W sprawie oskarżonych jest około 400 osób, potwierdza rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski.
5: To największe śledztwo w Polsce, jeśli chodzi o tego typu przestępczy proceder. Przedmiotowe śledztwo trwało ponad 6 lat w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych na szkodę firm ubezpieczeniowych.
3: Szefowie grupy przestępczej dokładnie planowali każdą kolizję, jej miejsce i przebieg. W sprawie śledczy zgromadzili szeroki materiał dowodowy. Sprawcom może grozić nawet do 20 lat więzienia. W informacjach jeszcze Wielkopolska i trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Alert obowiązuje dla lasów w pobliżu Obrzycka, Obornik, Gniezna i Wrześni. Jak mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych, w tym roku doszło do 3600 pożarów terenów leśnych. Stąd apel, by zwracać uwagę na ewentualne zakazy wstępu do lasów. Należy też pamiętać, że ściółka może być w wielu miejscach naprawdę bardzo sucha.
6: Proszę pamiętać o bezwzględnym zakazie używania ognia. Niedopuszczalne jest rozpalanie ognisk czy grilli. Nie należy również wjeżdżać samochodem na drogi leśne, pozostawiać po sobie śmieci, w tym niedopałków, gdyż każda iskra może spowodować tragedię.
3: Większość kraju objęta jest obecnie drugim średnim stopniem zagrożenia. Najniższy występuje na wschodzie kraju, a także w części Małopolski oraz Śląska.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Mamy już godzinę 14.33 i poniekąd wracamy teraz do tematów politycznych. Przyjrzymy się ponownie sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale zaczniemy jednak od wątków czysto prawnych.
2: Stan dnia.
1: Bo razem z nami jest pan mecenas Tymoteusz Paprocki, Kancelaria Paprocki, Wojciechowski i partnerzy. Panie mecenasie, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Tak jak wspomniałem, Zbigniew

0: Ziobro, to już wiemy oficjalnie, przebywa w Stanach Zjednoczonych, wcześniej był na Węgrzech. No i teraz mamy debatę na temat tego, jakie są prawne możliwości sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski. Ale właśnie z tego prawnego punktu widzenia sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała niż wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech?
1: Znaczy wiecie, że historia uchodźstwa ministra Ziobry nabiera coraz to nowych, jak widzimy, scenariuszy. Natomiast z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że na pewno ta sytuacja się utrudnia pod kątem tym, że Urząd Prokuratorski chciałby fizycznej obecności ministra Ziobry w Polsce celem prowadzenia postępowania. Natomiast potencjalne postępowanie ekstradycyjne w Stanach Zjednoczonych, z mojego doświadczenia zarówno uczestniczenia w sprawach ekstradycji ściganych do Stanów Zjednoczonych, jak i w drugą stronę do Polski, wydłuży się, ale istnieje też taka możliwość, że do tej ekstradycji może w ogóle nie dojść. Także jeżeli poczytywać ten ruch, czyli znalezienie się w Stanach Zjednoczonych jako element realizowania prawa do obrony poprzez unikanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, to nie jest to najgorszy ruch po stronie Zbigniewa Ziobry.
0: Ale tu wspomina pan o tym, że może do ekstradycji w ogóle nie dojść. Dlaczego? Jaki tu scenariusz mógłby się wtedy zrealizować?
1: Przede wszystkim w ogóle postępowania ekstradycyjne regulowane pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w umowie międzynarodowej, ale mając na uwadze w ogóle przepisy prawa amerykańskiego, są dosyć specyficzne w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, sąd ma obowiązek badania tak zwanej podwójnej karalności czynu, ale myślę, że te przestępstwa, o które podejrzewany jest Zbigniew Ziobro, stanowią również przestępstwo w Stanach Zjednoczonych, więc ja tutaj nie mam wątpliwości o tym, że ten tak zwany test na dopuszczalność ekstradycji będzie pozytywny, ale sąd federalny, sąd w Stanach Zjednoczonych będzie również badał takie elementy jak kwestie rzetelności toczącego się postępowania i procesu, kwestie praw podejrzanego w ramach toczącego się postępowania, będzie badał kwestie związane z ewentualnymi politycznymi aspektami tej sprawy, bo przecież obrona Zbigniewa Ziobry wprost formuje określone zarzuty wobec polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Ja w tym momencie w żaden sposób się do nich merytorycznie nie odnoszę. Natomiast one się pojawią i nie można wykluczyć, mając na uwadze, że po pierwsze Stany Zjednoczone mają specyficzne prawo, tak jak powiedziałem, oraz kwestie precedensu, który kreuje linię orzeczniczą. Mając również na uwadze to, że sprawa nie pokuszę się o to, aby określić, że to jest sprawa polityczna, ale że to sprawa i to postępowanie ma związek z polityką, to jest jakby kwestia oczywista. I mając na uwadze choćby nawet takie elementy, jak bardzo częste wypowiedzi, to zresztą podkreślam to z pełną stanowczością, ze strony prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, ale też posłów opcji rządzącej, w których wprost statuuje się, czasami nawet feruje pewne wyroki, które w tej sprawie mogą zapaść. Obawiam się, że może być tak, że amerykański sędzia stwierdzi, że skoro na temat potencjalnych wyroków wypowiadały się osoby sprawujące władzę w Polsce jeszcze przed rozpoczęciem postępowania, to może to rzutować na kwestię rzetelności procesu. Żeby nie było wątpliwości, ja teraz nie twierdzę, czy rozstrzygnięcie może być takie, czy też może być takie, ale nawet w porannych rozmowach z amerykańskimi adwokatami, bo ta sprawa też w Stanach Zjednoczonych, ona pewnej dynamiki nabiera, już takie głosy usłyszałem, że przy dobrym ujęciu tego przez amerykańskich adwokatów przed sądem federalnym mogą to być elementy, nawet takie wypowiedzi. My wiemy, że w Polsce one były na potrzeby aktualnej sytuacji politycznej i nie oznaczało to ferowania wyroków, ale mogą być tak zinterpretowane przez sąd. Takie zagrożenia bynajmniej na teraz widzę.
0: No ale tutaj kolejna jeszcze sprawa nam się pojawia, to znaczy europejski nakaz aresztowania. Wniosek o ten europejski nakaz aresztowania skierowano do sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry 10 lutego bieżącego roku i też z relacji prokuratury krajowej, z rzecznika, dokładnie pana Przemysława Nowaka, wiemy, że do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Czy wydanie europejskiego nakazu aresztowania coś by w tej sprawie i w sytuacji zmieniło?
1: Myślę, że nie, dlatego że oczywiście kwestia europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli polska prokuratura chce w sposób dynamiczny doprowadzić do, tak jak powiedziałem wcześniej, do fizycznej obecności w Polsce Zbigniewa Ziobry, no to te elementy są jak najbardziej potrzebne. Natomiast kwestia europejskiego nakazu aresztowania nie wstrzymałaby w żaden sposób wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, dlatego że po pierwsze, nawet z uwagi na to, że minister Ziobro nie posługuje się obecnie ważnym paszportem Rzeczpospolitej,

0: Rzeczpospolitej Polskiej, to posiada inne uznawane międzynarodowo dokumenty oraz z informacji, które się pojawiają, wynika, że decyzję o wizie wydanej właśnie Zbigniewowi Ziobrze podejmował Donald Trump. W związku z tym i tak kwestia europejskiego nakazu aresztowania w moim przekonaniu nie zmieniłaby możliwości podróży z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
1: To kolejny wątek, który tutaj się pojawia i budzi wątpliwości, choć być może znajduje się na marginesie tego wszystkiego, no bo też podczas tego briefingu prokuratury krajowej, kiedy słyszeliśmy to, o czym mówił rzecznik tejże prokuratury Przemysław Nowak, pojawiła się właśnie sprawa dotycząca tego rozpatrzenia wniosku dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania. No i tam okazuje się, że rozpoznaniem tego wniosku zajmuje się sędzia zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a z jej oświadczenia majątkowego wynika, że zgodnie ze stanem na dzień grudzień, 31 dzień grudnia 2024 roku posiadała akcję telewizji Republika, spółka akcyjna o wartości nominalnej 102 zł i była to wspólność majątkowa małżeńska. Czy to może być przesłanka do wyłączenia tej sędzi ze sprawy?
0: Myślę, że tutaj trzeba odpowiedzieć dwuetapowo, bo skutek tej sytuacji jest jeden pod kątem właściwie obsadzonego sądu w zakresie rozpoznawania decyzji o europejskim nakazie aresztowania. Natomiast ta sytuacja może rzutować również na to, jak potencjalnie orzekać będzie sąd w Stanach Zjednoczonych. Zaczynając na początku od kwestii potencjalnego wyłączenia sędziego, to jest pewien test niezawisłości albo niezwiązania ze sprawą, gdzie decyzję musi na pewno podjąć w pierwszej kolejności sędzia orzekający, który w tej sprawie występuje, czy posiadanie akcji w jednej z telewizji sympatyzującej jednak z jedną stroną polityczną i telewizji, która w pewien sposób opowiada się po stronie tutaj osoby podejrzanej, wobec której ma być wydany europejski nakaz aresztowania, daje znak zapytania, czy aby na pewno mając na uwadze zasadę bezstronności, dla dobra sprawy sędzia powinien w tej sprawie orzekać, choć w moim przekonaniu sam fakt posiadania akcji nie musi wpływać na kwestię związaną z niezawisłością i bezstronnością w kontekście tego rozpoznawania właśnie ENA. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie prokuratura w zakresie wniosku skierowanego do sądu. Natomiast widzę pewien większy problem i szerszy kontekst tej sprawy, dlatego że fakt tego typu powiązań i ewentualnych różnych politycznych aspektów może być wykorzystywany przez obronę Zbigniewa Ziobry właśnie w Stanach Zjednoczonych. Bo przecież nie tak dawno jeszcze w sprawie europejskiego nakazu aresztowania w Sądzie Okręgowym w Warszawie orzekał sędzia Łubowski, który w okolicznościach dyskusyjnych, może na potrzeby tej rozmowy, tak to określę, przestał pełnić funkcję kierownika sekcji prawa międzynarodowego, czyli tej osoby, która rozpoznawała te wnioski, co zresztą podnoszone już było jako pewne elementy wpływania też na ten wątek dotyczący tej sprawy, choć dotyczyło to orzeczenie ministra Marcina Romanowskiego w kontekście jego europejskiego nakazu aresztowania. Więc jeżeli zbuduje się w tym kontekście obraz połączony z jednej strony ze zmianami w zakresie sędziów rozpoznających tą tematykę i te zagadnienia prawne, a z drugiej strony wątpliwości co do tego, czy posiadanie akcji w jednej czy w drugiej telewizji stanowi podstawę do wyłączenia sędziego, obawiam się, że sędzia federalny Stanów Zjednoczonych, mając przed sobą tego typu argumenty, nie będzie wchodził w dyskusję czy w dywagacje dotyczące z jakiego powodu taka, a nie inna dyskusja tyczy się w Polsce, tylko będzie się skłaniał w kierunku tego, że sprawa ma charakter polityczny, bo jest zbyt dużo wątpliwości. To są moje obawy wynikające ze znajomości prawa amerykańskiego w kontekście ekstradycji, gdzie te argumenty niestety mogą w sądzie się pojawić.
1: Bardzo dziękuję za pana komentarz i naszą

0: Paprocki, Kancelaria Paprocki, Wojciechowski i Partnerzy był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam również.
0: Komentarz. Prawnie mocno to skomplikowane pytanie, jak to wygląda w takim razie w perspektywie politycznej. Razem z nami pan redaktor Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Panie redaktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Poziom skomplikowania politycznie też mamy dość złożony?
2: I tak, i nie. To znaczy, z jednej strony oczywiście ciężko przewidzieć, co z tej historii może wyniknąć, zwłaszcza, i to jest bardzo poważna sprawa, jeżeli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie. Gdyż, no, zresztą przed chwilą w rozmowie usłyszeliśmy również ten wątek, że pojawiły się sugestie, że tutaj, jeżeli chodzi o kwestie związane ze Zbigniewem Ziobrą i z wizą amerykańską właśnie dla byłego ministra sprawiedliwości, no, decyzja została podjęta w Białym Domu. I mamy tu bardzo mocną komplikację sytuacji, potencjalną komplikację sytuacji w stosunkach polsko-amerykańskich. Gdyż z jednej strony być może, bo tego nie wiemy na pewno, ale Biały Dom opowiedział się za przyznaniem Ziobrze wizy, czyli no, spełnił po prostu prośbę polskiej prawicy. No, a z drugiej strony no, mamy rząd, któremu po pierwsze zależy na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale po drugie widzi tę sprawę zupełnie inaczej i kibicuje prokuraturze polskiej, która ściga właśnie Zbigniewa Ziobrę. I tutaj pojawia się no dosyć poważny taki zarys takiego dosyć poważnego dylematu. Czy po prostu żądać, i to w sposób otwarty, twardy i bezwzględny, na przykład ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski, czy jednak, no właśnie, zadbać o ten sojusz? Pytanie, czy jedno i drugie da się pogodzić, gdyż, jak wiemy, prezydenta Donalda Trumpa zirytować dosyć łatwo. No, że to jest bardzo poważna sprawa. Natomiast ta prostsza część układanki odnosi się do polityki krajowej. Wyjazd Zbigniewa Ziobry, wyjazd, żeby nie powiedzieć ucieczka, do Stanów Zjednoczonych, no jest jakby jego kolejną ucieczką, kolejnym wyjazdem, kolejnym szukaniem schronienia. No i tutaj widać przede wszystkim po sondażach odnoszących się do skali poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko. Były sondaże, z których dosyć jasno wynikało, że opinia publiczna jest za tym, żeby Zbigniew Ziobro wrócił do Polski i był sądzony w Polsce i odpierał tutaj na miejscu te zarzuty, które uznaje za niesłuszne.
0: Panie redaktorze, bo to ciekawie rzeczywiście wygląda i czy sam Zbigniew Ziobro, ale może przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość nie wpada dziś w taką pułapkę własnej narracji o państwie prawa, no bo Zbigniew Ziobro przez lata reformował prokuraturę, sądy, no a dziś zdaje się w sposób oczywisty ich unika.
2: No tak, ale ta pułapka pojawiła się już właściwie w momencie objęcia władzy przez koalicję 15 października. Dlatego, że no cóż, trzeba powiedzieć, że mimo koszmarnej, nieudanej reformy wymiaru sprawiedliwości, którą próbował wprowadzić Zbigniew Ziobro, no to pewne pozostałości, pewne akty prawne jednak w polskim porządku prawnym zaistniały. I tutaj jest pierwszy element tej pułapki. Niektóre z tych aktów prawnych, na przykład zaostrzone przez Ziobrę, bardzo łatwo mogły się w pewien sposób obrócić przeciwko niemu, gdyby doszło, nie wiem, do procesu i jakiegoś wyroku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to oczywiście, no to, czego byliśmy świadkami przez całe ministrowanie Zbigniewa Ziobry, czyli ten niezłomny, odważny szeryf, który podniósł rękawice, sprzeciwił się najróżniejszego rodzaju bandytom, przestępcom, kaście sędziowskiej i tak dalej, i tak dalej. No i teraz widzimy jego ucieczkę, no w tej chwili to już przez pół świata. I wracając do tych sondaży, tej skali poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest właśnie to,

0: jest zadziwiająca wręcz korelacja między tym, jak jesienią zeszłego roku Ziobro się objawił na Węgrzech z jednej strony, a z drugiej strony zaczęło spadać poparcie sondażowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Szczerze mówiąc, dla koalicji obywatelskiej, w ogóle dla koalicji rządzącej, to był rodzaj politycznego złota. A to dlatego, że wówczas trzeba pamiętać, że po wyborach prezydenckich przegranych przez Rafała Trzaskowskiego ugrupowania rządzące były w politycznej defensywie. No i tutaj się pojawił prezent, czyli Zbigniew Ziobro, który jest na Węgrzech i prawdopodobnie prosił o azyl. No dzisiaj wiemy, że tak się to stało.
1: Ale to w takim razie, czy obecność Zbigniewa Ziobry też w Stanach Zjednoczonych może być w pewien sposób odczytywana jako polityczny sygnał wsparcia dla całego Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami w 2027 roku?
0: Tak, ze strony obecnej administracji amerykańskiej. I tutaj pojawia się właśnie ten kłopot, o którym mówiliśmy. To znaczy człowiek, którego ściga polska prokuratura, znajduje jakąś formę opieki w administracji amerykańskiej. Z drugiej strony jest to administracja, która rządzi krajem będącym naszym najważniejszym i najpoważniejszym sojusznikiem. No i co tu dużo mówić, też w gruncie rzeczy gwarantem z bezpieczeństwa. Dlatego naprawdę ciężko to wszystko poukładać. Natomiast, wie pan, to jest to pytanie, na ile poparcie, to też mówiąc otwarcie, ze strony Donalda Trumpa, na ile poparcie ze strony amerykańskiej administracji w tej chwili ma znaczenie polityczne w Polsce i będzie wpływało na polską politykę, czy też wręcz kampanię wyborczą.
1: No to ja tutaj trochę inaczej zapytam. Czy po prostu rząd premiera Donalda Tuska może sobie pozwolić na, ostrzejszy konflikt z administracją Donalda Trumpa wokół właśnie Zbigniewa Ziobry?
0: Wokół Zbigniewa Ziobry to tak. Natomiast trzeba myśleć, w pewnym sensie niestety mieć z tyłu głowy ewentualne nieobliczalne, gdyż administracja amerykańska w tej chwili, trudno powiedzieć, że była obliczalna, konsekwencje właśnie tego ostrego kursu. A tutaj się włączają to, o czym mówimy od dłuższej chwili, czyli żywotne interesy Polski w zakresie bezpieczeństwa, że jest to sytuacja niezwykle trudna. Natomiast czy to schronienie Ziobry w Stanach Zjednoczonych i jakiś rodzaj błogosławieństwa tego schronienia ze strony Donalda Trumpa, czy rzeczywiście tutaj przysporzy punktów politycznych polskiej prawicy? Przyznam, że do końca nie jestem pewien, aczkolwiek może się tak stać. No, chociaż sam Donald Trump, co tak nie do końca znajduje odzwierciedlenie w faktach. Oczywiście faktem jest zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach, ale sam Donald Trump przyznaje sobie taką siłę sprawczą, jeżeli chodzi o wygraną Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce. Jak sam powiedział, jest przekonany o tym, że jego poparcie zadecydowało. No, na Węgrzech już na przykład nie zadecydowało, a nawet mogło być odczytane jako pewien problem dla ówcześnie rządzących z Fideszu.
1: A dla obecnie rządzącej koalicji, dla rządu premiera Donalda Tuska to jest problem? No bo mamy kolejne przesunięcia. Zbigniew Ziobro cały czas pozostaje nieuchwytny. Sprawy, które toczą się wokół Zbigniewa Ziobry też wydają się mocno skomplikowane. Wykorzystywane są pewne zapisy, czy możemy to nazwać kruczki prawne. Teraz w kwestii europejskiego nakazu aresztowania też te doniesienia się pojawiają, że sędzia, która się zajmuje tą sprawą, jest akcjonariuszką Telewizji Republika. Ja zerkałem sobie na oświadczenia majątkowe z 2024 roku i 2025 roku tej sędzi. Rzeczywiście jest jeden punkt wskazujący na udziały jej akcje w spółkach prawa handlowego. Tam jest wpisane są akcje Telewizji Republika, spółka akcyjna o wartości nominalnej 102 zł, wspólność majątkowa małżeńska. To kolejny taki wątek, który się pojawia. Czy to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy? Ja jeszcze tylko dodam, że za 2026 rok tego oświadczenia majątkowego wyjątkowego nie mamy. Natomiast czy to wszystko, kiedy spojrzymy na to szerzej,

0: pewien sposób może negatywnie wpływać na obecnie rządzących i postrzeganie ich przez wyborców.
1: Tak, oczywiście, no, proszę pamiętać, że i w kampanii wyborczej w 2023 roku, no i w momencie całego procesu obejmowania rządów, no było bardzo często powtarzane hasło rozliczeń, rozliczenia. No i no, nie za bardzo idzie z tymi rozliczeniami i tutaj, no... Ciężko powiedzieć, żeby był to jakiś szczególny oręż, szczególnie mocny oręż w rękach dzisiejszej opozycji, bo no, troszeczkę no, muszą uważać, dlatego że zarzuty są jednak bardzo poważne, również w stosunku do Zbigniewa Ziobro. Natomiast no, te młyny sprawiedliwości mielą bardzo, ale to bardzo powoli, żeby nie powiedzieć no po prostu nieudolnie. I teraz opinia publiczna, zwłaszcza ci wyborcy, którzy popierali Koalicję Obywatelską, widzieli, co się dzieje za PiS-u, no i czekali na te rozliczenia, no mogą się czuć dotkliwie rozczarowani, gdyż ich właściwie nie ma. Oczywiście. Można zastanawiać się nad tym, czy koalicja rządowa nie zostawia sobie tego na trochę taką ostatnią prostą przed wyborczą, żeby wówczas no, przygnieść swoich politycznych przeciwników ciężarem właśnie tych rozliczeń. Tylko że na razie to niewiele to zapowiada i raczej to wygląda na działanie mało udolne niż na jakąś przemyślaną strategię polityczną.
0: To ostatnie pytanie dotyczące Zbigniewa Ziobry. Pojawiła się ta informacja, że Zbigniew Ziobro będzie komentatorem w sprawach politycznych telewizji Republika. Czy tym samym kończy się kariera polityczna byłego ministra sprawiedliwości?
1: Ona, jak mi się wydaje, już się skończyła jakiś czas temu. To znaczy, w momencie no, po prostu wyjazdu Zbigniewa Ziobry no, na Węgry, tak, i uzyskanie azylu na Węgrzech, to jest raczej właśnie, Ziobro jest w tej chwili uciekinierem niż politycznym, poważnym politykiem, który jakoś tam usiłuje się schować przed jakimiś wyimaginowanymi prześladowaniami. Natomiast to wszystko, ta cała ucieczka Ziobry, no, skompromitowała go jako polityka. I bardzo trudno w tej chwili sobie wyobrazić sytuację, w której Zbigniew Ziobro by po prostu do tej polityki wrócił. Paradoksalnie. Wydaje mi się, że miałby znacznie większe szanse w momencie, kiedy został tutaj na miejscu w Polsce, no i mierzył się z wymiarem sprawiedliwości właśnie tutaj na miejscu. Potencjał również polityczny tego rodzaju sytuacji, rodzaju takiego no, herosa właśnie, może wręcz męczennika polskiej prawicy, to jest też potencjał polityczny. Natomiast tutaj ten polityk, który kiedyś nazywał innych miękiszonami, no nie okazał się jakimś szczególnym twardzielem i to jest jeden z takich no, elementów po prostu kompromitacji.
0: To w drugą stronę teraz na koniec naszego spotkania obecnie rządząca koalicja i jej problemy. Wisi gdzieś w powietrzu, takie są doniesienia medialne, wniosek o uchylenie immunitetu między innymi byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, obecnie wicemarszałka Sejmu. Czy ta sprawa dotycząca działalności Collegium Humanum może być dużym problemem dla koalicji?
1: Może być problemem, ale w dosyć paradoksalny sposób. Tak jak ta koalicja jest w tej chwili skonstruowana dosyć paradoksalnie. Gdyż mam wrażenie, że dla opinii publicznej, dla wyborców to nie ma żadnego szczególnego znaczenia. Zwłaszcza, że ugrupowanie, dawne ugrupowanie Szymona Hołowni jest w tej chwili no, po prostu na politycznym marginesie, jeżeli chodzi na przykład o skalę poparcia. Ale mamy też drugą stronę, to znaczy mamy szable w Sejmie. No i jest ich kilkanaście i teraz jeżeli tutaj by doszło do jakiegoś otwartego konfliktu o ten immunitet Hołowni w łonie koalicji, no to pytanie, jak te szable zostaną użyte. No i cóż, no, wydaje mi się, że dużo opcji jest po prostu otwartych. Również na zasadzie, no może nie tyle jakiejś dekonstrukcji koalicji, no ale bym powiedział dosyć głębokiego wzajemnego straszenia się. Że tak, od tej strony to może być problem, natomiast w takim szerszym wymiarze, jak nadpatrzono na to wybory,

0: Polsce, czy opinia publiczna? Wydaje mi się, że niekoniecznie.
1: Marcin Piasecki, Rzeczpospolita, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za komentarz. Życzę dobrego dnia.
0: To ja dziękuję.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
7: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
8: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najpierw postanowienie o aresztowaniu, potem wniosek o ekstradycję. Prokuratura o przyszłości Zbigniewa Ziobry. Śmiertelne potrącenie 6-latka w Zakopanem. Śledczy badają okoliczności wypadku. 19-letni żużlowiec z Gniezna przeszedł operację kręgosłupa. Został ciężko ranny podczas wypadku na zawodach. Minęła 15. Michał Przerwa. Zapraszam. Wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry zostanie wystosowany niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek, poinformował prokurator Przemysław Nowak. Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił, że podstawową przesłanką będzie prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
2: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że niezwłocznie wystąpi o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw chce jednak uzyskać wszelkie informacje w tej sprawie.
3: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, Zbigniew Ziobro na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
2: Prokuratura chce też sprawdzić, czy i kto pomaga byłemu ministrowi sprawiedliwości. W mediach mówi się, że Zbigniew Ziobro mógł wyjechać do USA na wizę dziennikarską jako współpracownik Telewizji Republika.
3: Wdrożyliśmy postępowania sprawdzające, mające zbadać działalność wszelkich osób, które mogły w jakikolwiek sposób utrudnić to postępowanie poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za wcześnie jest to mówić o jakichkolwiek ustaleniach, ale znane nam są te doniesienia medialne.
2: Prokuratura tłumaczy, że nadal warszawski sąd nie zdecydował o wniosku o europejskim nakazie aresztowania wobec byłego ministra, a sprawa wlecze się od listopada. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Policja i prokuratura badają okoliczności śmiertelnego potrącenia 6-latka na parkingu w Zakopanem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala z poważnymi obrażeniami i tam zmarło. 53-letni kierowca to jeden z członków rodziny, która wraz z chłopcem przyjechała na wypoczynek pod Tatrami, mówi rzecznik Komendy Policji w Zakopanem Roman Wieczorek.
4: Niemniej jednak jeszcze nie zdołaliśmy przesłuchać wszystkich członków rodziny z racji tego, że z powodu traumatycznego zdarzenia nie wszyscy nadają się do tego, żeby z nimi te czynności wykonać. Był na miejscu prokurator, zapoznał się dokładnie z przebiegiem tego zdarzenia. Będziemy to jeszcze weryfikowali. Na pewno nie bez znaczenia będą przesłuchania pozostałych osób i dopiero wówczas będziemy mogli ocenić, w jakim kierunku te czynności będą dalej prowadzone.
1: Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. 19-letni zawodnik startu Gniezno przeszedł skomplikowany operację kręgosłupa. Po wczorajszym wypadku na torze żużlowym lekarze cały czas go diagnozują. Zawodnik podczas wyścigu wypadł z toru i uderzył w trybunę. Już wiadomo, że ma złamaną miednicę i liczne złamania nóg. 19-latek leży w poznańskim szpitalu i jest w tej chwili w śpiączce farmakologicznej. Lekarze oceniają jego stan jako ciężki. Po kolejnych badaniach tomografem komputerowym będą decydować o ewentualnych następnych zabiegach. Policja zajmuje się sprawą mężczyzny, który zachowywał się agresywnie wobec konia podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Napastnik m.in. ciągnął konia za ogon.

0: On chwilę później został przez zwierzę kopnięty. Mężczyzna był pijany.
1: Policja podjęła czynności w tej sprawie, gdy o incydencie na targach w Pajęcznie zaczęło się robić głośno w mediach. Wcześniej funkcjonariusze nie otrzymali żadnego zgłoszenia, mówi aspirant Wioletta Mielczarek z pajęczańskiej policji.
2: Ustaliliśmy, że mężczyzna był nietrzeźwy, miał prawie 3 promile alkoholu.
1: Dzisiaj burmistrz Pajęczna, Dariusz Tokarski, złożył na policji zawiadomienie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Wszczęto postępowanie wyjaśniające, czy podczas targów doszło do przestępstwa. Scarlett Szyłogalis z Fundacji Tara, która nagłośniła sprawę, powiedziała Radiu Łódź, że takie sytuacje na targach końskich są częstym zjawiskiem.
3: Na tego typu imprezie wódka nie powinna się pojawiać.
1: Przedstawiciele Fundacji Tara zwracają uwagę, że nie wszystkie konie będące na targach w Pajęcznie były zdrowe i w dobrym stanie. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Rząd Niemiec nie chce, żeby Gerhard Schröder występował w charakterze mediatora między Unią Europejską i Rosją. Wcześniej Władimir Putin wskazał na byłego kanclerza Niemiec jako potencjalnego negocjatora.
4: Rzecznik niemieckiego rządu kilkukrotnie odpowiadał na pytania o Gerharda Schrödera, ani razu nie wymieniając nazwiska byłego kanclerza. Rząd Niemiec kontynuuje intensywnie w ostatnich tygodniach uczestnictwo w staraniach na rzecz postępów w negocjacjach. Istnieją doskonale znani stronie rosyjskiej europejscy przedstawiciele, podkreślił Stefan Kornelius. Rzecznik niemieckiego rządu dodał, że słowa rosyjskiego dyktatora o zbliżającym się porozumieniu nie zawierały żadnych nowych propozycji. Widzimy, że rosyjska gospodarka słabnie, a sytuacja Rosji w Ukrainie się nie poprawia. Podtrzymujemy stanowisko, że poważne rozmowy są możliwe w każdym momencie, ale muszą się odbywać z udziałem krajów europejskich, powiedział Stefan Kornelius. Zaznaczył, że w rozmowach jest możliwy tylko pośrednik akceptowany również przez Ukrainę. Gerhard Schröder podkreśla swoje dobre relacje z Władimirem Putinem. Kontrowersje budzą sprzyjające Rosji działania i wypowiedzi byłego kanclerza Niemiec.
0: Z Berlina relacjonował Adam Górczewski.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro chmury i deszcz na wschodzie Polski, a na pozostałym obszarze więcej słońca, ale także możliwe przelotne opady. Chłodniej niż dziś, od 10 do 14 stopni, cieplej będzie na Podkarpaciu do 16.
5: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza jest w Żyrardowie i Gajewie, umiarkowana w Kluczborku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
5: Klimat. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Po reklamie. Autopromocja.
12: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Mamy już 7 minut po godzinie 15. Przed nami w Polskim Radiu 24 kolejne tematy i teraz przede wszystkim spojrzymy na bezpieczeństwo naszego kraju. A propos chociażby podpisanej już umowy na unijny program SAFE, ale też zaczniemy od tego, jak ważna militarnie może być logistyka.
5: Dnia.
14: PKP Cargo wraca na wojskowe tory. Spółka podpisała właśnie porozumienie z Ministerstwem Obrony.

0: Narodowej, dzięki któremu będzie przewozić po Polsce sprzęt wojskowy. To duże wsparcie dla towarowego przewoźnika, który od 2 lat przechodzi restrukturyzację, a my łączymy się teraz z Aleksandrem Przoniakiem. Witaj serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witaj.
0: Byłeś przy podpisywaniu porozumienia. Powiedz, co to oznacza tak naprawdę dla obu jego stron?
1: Wspomniałeś o programie SAFE, a to się łączy jedno z drugim, dlatego że wojsko będzie kupować bardzo dużo sprzętu właśnie w związku z programem SAFE. Ten program, przypomnijmy, został podpisany pod koniec zeszłego tygodnia. No a ten sprzęt zakupiony najlepiej wozić koleją, szczególnie ten ciężki sprzęt. Także to porozumienie dzisiejsze wpasowało się w cały program inwestycyjny dla wojska. A wartością strategiczną dla armii jest szybki i sprawny transport, czy też relokacja takiego sprzętu. Mówi o tym wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Po to, żeby ten sprzęt wojskowy, szczególnie ten sprzęt ciężki, można było szybko transportować, żeby mobilność militarna, czyli zdolność do przemieszczania się naszych wojsk i wojsk sojuszniczych była jak na najlepszym poziomie, żebyśmy docierali na czas tam, gdzie wojsko jest konieczne, tam, gdzie wojsko musi być i musi chronić naszych terytoriów, musi chronić naszych wartości, musi chronić wszystkich Polaków.
1: To porozumienie jest też bardzo ważne dla spółki PKP Cargo. Dzięki niemu będzie ona mogła inwestować w nowe platformy, wagony czy lokomotywy. Będzie to także zastrzyk finansowy dla firmy. 2 lata temu, jak wspominałeś, była ona na skraju bankructwa. Konieczne było wdrożenie restrukturyzacji, co oznaczało między innymi zwolnienia. Teraz, jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, spółka będzie się mogła rozwijać.
3: PKP Cargo wraca do systemowej roli, strategicznej roli, nie tylko jako kręgosłup gospodarki polskiej, ale także istotny element bezpieczeństwa państwa. Dla nas jest to szczególnie ważne, ponieważ na to zaufanie i na tą strategiczną rolę PKP Cargo zapracowało i zapracowali na to wszyscy pracownicy.
1: A spółka PKP Cargo nadal, mimo problemów, jest największym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim z największych przewoźników w Europie. Jak mówi prezes tej spółki Zbigniew Prus, wojsko skorzysta między innymi z dużego zasięgu, jaki oferuje firma.
4: Realizujemy przewozy po całej Polsce, mamy zasoby ludzkie i taborowe oraz terminale kontenerowe w całej Polsce. I to powoduje to, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o przewozy w ruchu towarowym. Również dzięki temu możemy podejmować decyzje z celem realizacji przewozów z Wojska Polskiego. I w tym kierunku właśnie idziemy.
1: A w ramach programu SAFE wojsko chce zainwestować między innymi w samoloty do transportu, do tankowania, w wozy bojowe, piechoty morskiej czy też w armatochaubice.
0: A podpisanie tego porozumienia śledził dla Państwa Aleksander Przoniak i przedstawił te najważniejsze informacje. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
5: Gość Polskiego Radia 24.
0: A nasze zaproszenie przyjął pan generał Roman Polko. Panie generale, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: To a propos tych informacji, które słyszeliśmy przed momentem, czyli powrotu PKP Cargo na wojskowe tory, ja zapytam, jak ważna dla obszaru bezpieczeństwa naszego kraju jest dobra logistyka, czy po prostu, prościej mówiąc, szybki i sprawny transport?
6: No bez logistyki trudno sobie cokolwiek wyobrazić. Ja pamiętam moją pierwszą misję natowską, kiedy musiałem przerzucić 1000 ludzi ze sprzętem, uzbrojeniem, 5 transportami kolejowymi z Polski do Kosowa. I rzeczywiście to wyzwanie spadło wtedy na nas. Myśmy nawet na ten tak zwany national support element, czyli taki element logistyczny, który się tworzył, z początku wręcz mówili niepotrzebnie sprowadzony element, ponieważ no, oni też się dopiero uczyli, ale udało się to zgrać i bez logistyki ani ta misja w Kosowie, ta pierwsza natowska skończyłaby się porażką, ani by gromu dzisiaj nie było, bo również w tej jednostce całkowicie zaniedbano logistykę, nie było sprzętu, uzbrojenia. No to jest kluczowe. Wojsko musi być zasilane, zaopatrywane na bieżąco, musi mieć amunicję, musi mieć zdolności przerzutu, transportu. To jest cały kompleks zagadnień. Stąd też bardzo często podkreślam, kiedy się mówi o poborze do wojska, szukaniu ludzi, że no tych, którzy walczą na pierwszej linii dzisiaj, No to nie jest wcale tak wielu. Głównie to są stanowiska właśnie te informatyczne, logistyczne. Naprawdę wojsko to jest bardzo wiele obszarów, w których można się realizować i w których te zdolności, które nabywa się w cywilu, bardzo się przydają.
0: Słyszeliśmy też w

0: Relacja Aleksandra Przoniaka, że tutaj ten transport kolejowy szczególnie się przydaje w przewożeniu ciężkiego wojskowego sprzętu. Czy rzeczywiście tak jest z pana wojskowego doświadczenia? No i właśnie jaki rodzaj sprzętu do jakiego rodzaju transportu można by było dopasować?
1: No oczywiście, że się przyda. No, dawniej to właściwie wszystkie transporty kolejowe na poligony odbywały się za pomocą eszelonów transportów kolejowych, ale było to robione bardzo siermiężnie, szczerze mówiąc. Nie były te platformy specjalnie przystosowane. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej, aczkolwiek też rekomendowałbym kolejom, także cargo, żeby jednak też te szlaki kolejowe były bezpieczne, bo powinien być system monitoringu ze strony też rosyjskiej, gdzie próbowano wysadzić tory. Na szczęście ktoś nie zrobił tego profesjonalnie. Są też, no, trzeba się liczyć z takimi zagrożeniami. Potrzebne są systemy, tak jak przy kolejach szybkiej prędkości, które na bieżąco weryfikują i sprawdzają, co się dzieje na tych torach i potrafią zidentyfikować i odróżnić nacisk zwierzęcia od stopy ludzkiej czy od jakichś innych działań, które są działaniami o charakterze terrorystycznym, dywersyjnym.
0: To tutaj słyszeliśmy, że też podpisanie tej umowy możliwe dzięki programowi SAFE, podpisaniu tej umowy w piątek w Warszawie. To jest pożyczkowa umowa w ramach programu SAFE. Polska stała się pierwszym beneficjentem tego programu i łącznie nasz kraj ma uzyskać około 180 miliardów złotych na rozbudowę armii i przemysłu zbrojeniowego. A ja się zastanawiam, czy podpisanie programu SAFE to rzeczywiście jest historyczny moment, no bo tak to też jest określane, dla bezpieczeństwa naszego kraju, czy może dopiero początek bardzo trudnego procesu?
1: To jest początek bardzo trudnego procesu, ale jednocześnie historyczny moment, sukces, którego nie możemy zmarnować. Dlatego też rekomendowałbym Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, zamiast opowiadać ciągle jakieś miraże o Safe Zero, których to pieniędzy nie widzimy, które mogłyby się ewentualnie, być może, ziścić za rok czasu, po prostu wspierać struktury naszego państwa w takim zakresie, jak tylko można, żeby ten program zrealizować. Teraz jest czas, wszystkie ręce na pokład. Zróbmy z tego coś prawdziwego, no i przestańmy siać taką negatywną energię, która mówi, nie uda się, zepsuje się, na pewno się nie uda, bo to rzeczywiście takie wróżenie negatywne, jeżeli jest nasilane, to może zniechęcać nawet ludzi do pracy.
0: To teraz pytanie też a propos tych potencjalnych zakupów. Czy my się stajemy liderem dzisiaj europejskiego zbrojenia, czy bardziej największym placem zakupowym dla przemysłu obronnego?
1: Jesteśmy liderem i nie mamy niestety innego wyjścia. Jesteśmy dużym państwem, państwem średniej wielkości, frontowym, który musi przygotować się na rosyjską agresję, bo to jest egzystencjalne zagrożenie. Stąd też musimy produkować na własne potrzeby, nawet po to, żeby nie transportować go później, tego uzbrojenia, zza oceanu. I podobnie jak Ukraina, mamy takie ambicje, żeby, tak jak Ukraina w tej chwili produkuje szereg sprzętu uzbrojenia, które wręcz eksportuje i zarabia na tym, to my też mamy ogromną szansę, żeby te polskie produkty, te, które no zyskały już markę światową poprzez to, że sprawdziły się w Ukrainie, tak jak chociażby te pioruny, czy chociażby polskie drony z programu SAM, które będą realizowane. Jeżeli ten program okaże się sukcesem, na pewno znajdzie wielu nabywców, którzy będą chcieli go mieć u siebie.
0: Znaczy w obecnej sytuacji geopolitycznej Europa, a może przede wszystkim no z naszej perspektywy Polska, rzeczywiście wyciągnęły lekcje z wojny w Ukrainie i zaczynamy to bezpieczeństwo traktować bardzo serio, również w takiej dłuższej perspektywie.
1: Wolno to szło, w szczególności naszym partnerom niemieckim, francuskim. My zdawaliśmy sobie z tego sprawę, no ale na szczęście te młyny już mielą teraz i ta świadomość europejska, że musimy wspólnie budować europejski filar NATO, jest w tej chwili dużo większa niż nawet rok, dwa lata temu. Polska może być jednym z liderów, jest właściwie nawet liderem takich działań, które mają na celu wzmacnianie naszej odporności. Kluczowe jest też to, żeby i mały pałac, i duży pałac w tym zakresie nie prowadził jakichś zewnętrznych sporów, które działałyby destrukcyjnie, tylko trzeba się porozumiewać, czasem być może zamknąć się w gabinecie, no i realizować te programy, bo innego wyjścia nie mamy. W przeciwnym wypadku ten podstawowy filar, który też napędza wszystko inne i uzależnia wszystko inne, chociażby inwestycje gospodarcze w Polsce, czyli bezpieczeństwo, będzie zagrożone.
0: rzeczywiście przydałoby się, żeby takie rozmowy odbywały się w zaciszu gabinetów.

0: żeby te sporne kwestie były tam wyjaśnione i nie wydostawały się na zewnątrz, ale chyba na razie możemy sobie pomarzyć, co jest ze szkodą dla, mam wrażenie, bezpieczeństwa naszego kraju, chociaż też politycy mówią często, że to bezpieczeństwo jest ponad politycznymi podziałami, to nasza rzeczywistość tego nie pokazuje, ale to na marginesie naszego spotkania. Ja się zastanawiam a propos też tego, co często słyszymy, że przede wszystkim odstraszanie. Na ile ten program SAFE jest projektem wojskowym, programem wojskowym, a na ile politycznym i pokazującym też jedność Europy wobec zagrożenia ze strony Rosji?
1: Jest jednym i drugim. Rzeczywiście potencjał odstraszania budujemy na bazie przewag, które mamy nad Rosją. Produkt krajowy brutto Rosji jest na poziomie PKB Włoch. To nie jest gigant finansowy. Rosja ma 3% światowego PKB, państwa NATO 50% światowego PKB. Europa ma trzykrotnie większą ludność, ma nowoczesny potencjał technologiczny, nie prowadzi w tej chwili wojny i jest w stanie w krótkim czasie wrócić do tego, co było fundamentem siły NATO w epoce zimnej wojny, czyli do takiej produkcji zbrojeniowej, która jest konieczna, żeby ten wyścig zbrojeń z Rosją skończył się tak jak zimna wojna, czyli klęską i rozpadem Związku Sowieckiego. Teraz widzimy, że Putin nie jest skłonny do jakiejkolwiek ugody, do jakiegokolwiek pokoju. Stąd też ten potencjał musimy zbudować na tak mocno i w takiej skali, żeby nie miał najmniejszych wątpliwości, że jakiekolwiek testowanie artykułu 5 NATO, prowokacje, to mogą być dla niego zgubne.
0: To kolejny wątek otwórzmy, choć wrócimy też do początku naszej rozmowy o programie SAFE, bo wspominał pan generał o tym, że to jest zarówno historyczny moment dla bezpieczeństwa naszego kraju, jak i taki początek bardzo trudnego procesu. A idąc dalej tym tropem, ja się zastanawiam, czy widzi pan, albo gdzie pan widzi największe ryzyko na przykład zmarnowania tych ogromnych pieniędzy, no bo tak jak wspominałem na początku, to 180 miliardów złotych.
1: Otóż widzę przede wszystkim w tym, że ktoś potraktuje to jako, czy traktuje stanowisko w grupie zbrojeniowej, czy w tych firmach jako państwowych, jako synekurę. Bo otóż problemem polskich firm zbrojeniowych było to, że my wyprodukujemy, a wy musicie to kupić, bo myśmy to wyprodukowali, kupujcie, bo polskie. I ja się z tym zderzyłem jako dowódca Gromu, gdzie byłem zapraszany do niektórych zakładów zbrojeniowych i wpychano mi wręcz polską broń. Ja ją odkładałem na bok i mówię, nie, tego bubla to ja nie kupię, zdjęcia mi też z tym nie róbcie. Otóż teraz to się zmieniło. Teraz te polskie produkty są markowe. Jest większa świadomość też w firmach zbrojeniowych, że od tych produktów to zależy ludzkie życie. Już, że rzeczywiście toczy się wojna poza granicami kraju, że byle czego armii czy służbom mundurowym się już nie wepchnie. Zagrożenie jest wtedy, kiedy rotują się prezesi tej polskiej grupy zbrojeniowej, bo są z jakiejś partyjnej nominacji. Najwyższa pora, żeby po pierwsze szerzej dopuścić firmy prywatne do udziału w produkcji zbrojeniowej. Przypominam, że w Stanach Zjednoczonych to jest tylko prywatna produkcja. Oczywiście obwarowana pewnymi zapisami, które gwarantują, że działają one, te firmy w interesie państwa. No i to jest jednak dobór ludzi kompetentnych, którzy znają się na tej pracy według klucza, który wiąże się z kompetencjami, a nie z tym, kto jakieś stanowisko w partii zajmuje.
0: No właśnie, no to naturalne pytanie tutaj się otwiera. Czy Polska ma dziś te kompetencje organizacyjne i kadrowe, żeby nie powtórzyć błędów poprzednich wielkich kontraktów zbrojeniowych?
1: Mamy ludzi, którzy potrafią dobrze prowadzić te biznesy. Konkursy nieustawiane, tylko uczciwe powinny być, to weryfikować. Zresztą no też tak jak przy nominacjach generalskich jest, kiedy się wybiera człowieka na stanowisko, no to powinno się to realizować w sposób transparentny, tak aby nie było najmniejszych wątpliwości, że osoba, która jest wybrana na to stanowisko, no nie tyle legitymuje się 5 dyplomami studiów tego i owego, ale rzeczywiście ma kompetencje i już czegoś w życiu dokonała i sprawdziła się, a nie dopiero będzie budowała swoje podstawy. Tak jak to kiedyś jeden chyba z wiceministrów mówił, bo Heniek się musi sprawdzić w biznesie.
0: Wspominał pan generał też o tym sektorze prywatnym. Czy państwowy model przemysłu zbrojeniowego po prostu przestaje wystarczać i właśnie Stany Zjednoczone chociażby są najlepszym tego przykładem?
1: No kiedyś, kiedy odszedłem z Gromu, to już nawet przygotowywałem się do egzaminu w Najwyższej Izby Kontroli. Odciągnął mnie od tego świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Mówi, że wie pan, jest coś więcej do zrobienia niż pójść w taką mocną biurokrację. No ale wtedy spotkałem tam jednego ze swoich byłych dowódców, który tam był dyrektorem. Dalej

0: pracuje w tej instytucji i mówi, że z kontroli, które realizował w NIK-u, no wymaga, że wynika, że najmniej gospodarności właśnie jest w tych firmach państwowych i sam przekazał, że się czasem zastanawia, czy nie lepiej byłoby wszystko sprywatyzować. Na pewno trzeba dokonać rewolucji w myśleniu o tym, kto ma kierować tymi spółkami i nie można dopuszczać do takiej sytuacji, z którymi też się spotykałem, że w tych spółkach znajdują się ludzie niekompetentni, nieprzygotowani, no ale wmawia się, że on takie czy prawą ręką przez lewe ucho kompetencje gdzieś tam zdobył. No, takich przykładów jest dużo. Państwo jako media bardzo często je demaskujecie. Nieprzypadkowo tak duże rotacje są na tych stanowiskach. No, bo jeżeli się wyznacza przypadkowych ludzi, to trudno, żeby oni tam zapuścili korzenie i byli tak poważni i ważni w tej firmie, żeby każda opcja polityczna, która się pojawi, chciała ich przy sobie mieć.
1: A teraz o naszych priorytetach, a propos wydatkowania tych środków z programu SAFE, no bo słyszymy, że w pierwszej kolejności Polska zamierza sfinansować systemy antydronowe, bojowe wozy, piechoty, borsuki, amunicję i wsparcie budowy okrętu dla marynarki wojennej. Czy Polska dobrze dzisiaj definiuje priorytety militarne, zwłaszcza w kontekście wojny, dronów i nowoczesnych systemów walki?
0: No z pewnością definiujemy to, że przełomem jest sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie. Drony wyprodukowane dzisiaj za pół roku już będą stare. Cały czas musi następować modernizacja. Ale kluczem jest to, że niestety trochę żeśmy postawili cały ten system na głowie. No bo jeżeli politycy nie są w stanie wygenerować strategii bezpieczeństwa narodowego, dopiero teraz po 5 latach wojny chyba ta nowa strategia ma być podpisana. Gdy politycy zajmują się obsadzaniem czy awansami wojsku zamiast polityczno-strategiczną dyrektywą obronną i tymi obowiązkami, które wynikają z cywilnej kontroli nad armią, to zamiast tego wolą się zajmować dowodzeniem, to przypominają bardzo często ci politycy tego generała z minionej epoki, co to jedyne co potrafił, to tym się zajmował, czyli sprawdzał, czy w śmietniku nie ma dokumentów jawnych. I czy przypadkiem pomieszczenia, w których są żołnierze, to nie ma tam w tych pomieszczeniach kurzu i czy jest porządek i wyglądzowana podłoga. No tak to niestety wygląda trochę, jeżeli w dalszym ciągu nie określono też chociażby w zapisach prawnych, czym jest wojna hybrydowa, ten stan wojny, nie wojny, nie poprawiono regulacji i kiedy ta koordynacja działań poszczególnych służb, co wychodzi podczas ćwiczeń, no pozostawia bardzo wiele do życzenia, bo okazuje się, że właściwie każda służba to jest oddzielne księstwo i problem takiej wymiany nawet komunikacji, informacji i synergicznego współdziałania, jak 20 lat temu był problemem, tak teraz się niewiele zmieniło.
1: Panie generale, dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę. A my zmieniamy teraz temat. Wracamy do kwestii politycznych i prawnych wokół Zbigniewa Ziobry. Wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry zostanie wystosowany niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek, poinformowała dziś prokuratura. Sprawę skomentował także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Nasz przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli jest przyjacielem, pana Ziobrę odeślę. Tak to rozumiem. Rozumiem, że zaangażuje się w to również pan Nawrocki i po raz pierwszy pokaże, że jest w czymś skuteczny. Jeżeli jest skuteczny, to rozumiem, że tak jak mówi, zadzwoni do pana prezydenta Trumpa, swojego przyjaciela i powie mu, człowiek, który jest zagrożony wyrokiem 25 lat więzienia, człowiek, który jest potencjalnym złodziejem i bandytą, on powinien wrócić do Polski. Tak to rozumiem. Jeżeli się tak nie stanie, to znaczy, że opowieści pana prezydenta Nawrockiego po raz kolejny są warte funta kłaków i że jest człowiekiem nieskutecznym oraz nieprawdomównym. Ja nie mam prawa mieć pretensji do sądów, bo sądy są niezależne. Czasy manipulowania sądami minęły. W związku z tym politykom bym powiedział, trzymajcie się z dala od sądów. Sądy muszą przemyśleć swoje działanie. Nie wiem, jakie były tego przyczyny. Natomiast wiem, co jest niewątpliwym ciosem w Polskę. Proszę państwa, z Polski uciekł przed odpowiedzialnością szef, minister były sprawiedliwości. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości, człowiek,
1: który... Sprawę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jeszcze w Polskim Radiu 24 będziemy wracać.
3: Reklama. A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa

0: Okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30, Michał Przerwa. Zapraszam. Pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Tak najnowsze doniesienia o zmianie miejsca pobytu posła PiSu komentuje mecenas Tymoteusz Paprocki. Były minister sprawiedliwości miał otrzymać dziennikarską wizę jako pracownik Telewizji Republika. Sprawa może się różnie rozwinąć, mówił na naszej antenie ekspert z Kancelarii Paprocki, Wojciechowski i Partnerzy.
5: Na pewno ta sytuacja się utrudnia pod kątem tym, że Urząd Prokuratorski chciałby fizycznej obecności ministra Ziobry w Polsce. Potencjalne postępowanie ekstradycyjne w Stanach Zjednoczonych wydłuży się, ale istnieje też taka możliwość, że do tej ekstradycji może w ogóle nie dojść. Także jeżeli poczytywać ten ruch jako element realizowania prawa do obrony poprzez unikanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, to nie jest to najgorszy ruch po stronie Zbigniewa Ziobry.
4: MSZ zwróci się do Amerykanów i Węgrów z pytaniem o podstawę dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przejęcia go w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura zapowiada wniosek do amerykańskiego ambasadora o potwierdzenie pobytu byłego ministra w Stanach Zjednoczonych. W ciągu kilku dni będą znane szczegóły wykorzystania środków z programu SAFE dla służb mundurowych. Przedstawiciele MSWiA podkreślają, że trwają ostatnie rozmowy na temat możliwości przekazania pieniędzy do policji czy Straży Granicznej. Ostateczne decyzje zapadają, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
6: W tym tygodniu, w przyszłym, powinniśmy zakończyć negocjacje i przedstawić propozycje, w jaki sposób będziemy chcieli sfinansować działalność naszych służb mundurowych.
4: Umowę na program SAFE Polska podpisała w piątek. Nad Wisłę trafią 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Środki sfinansują inwestycje w obronność. W informacjach województwo śląskie i wypadek w Poddębicach. Kierowca zasłabł, a wcześniej pił alkohol. Do zdarzenia doszło w centrum miasta. Mężczyzna uderzył czołowo o ścianę przydrożnego budynku. Samochód prowadził 37-latek, mówi Alicja Bartczak z policji w Poddębicach.
7: Podczas kierowania pojazdem stracił przytomność, w wyniku czego zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w ścianę budynku mieszkalnego. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało, że kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.
4: Wszystkie 5 osób jadących autem trafiło po wypadku do okolicznych szpitali. Wśród nich było kilkuletnie dziecko. Polskie Radio z nowym podcastem poświęconym serialom. Odcinek po odcinku to propozycja dla miłośników seriali. Prowadzący rozmawiają o nowościach, rekomendują warte uwagi tytuły oraz wracają do kultowych seriali sprzed lat. Odcinek po odcinku prowadzą Katarzyna Borowiecka oraz Radosław Czyż z Radiowej Trójki. Audycja jest dostępna na platformach streamingowych oraz w serwisie podcastowym Polskiego Radia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 15.33, a przed nami temat dotyczący zdrowia psychicznego kobiet. Zapraszamy.
3: Gość Polskiego Radia 24.
8: A razem z nami jest pani Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
8: Zacznę tutaj naszą rozmowę od cytatu. Wiele ról kobiet, jedno zdrowie psychiczne, zadbaj o nie. To jest hasło 22. edycji kampanii społecznej Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, w ramach której Fundacja Twarze Depresji przeprowadziła pierwsze w Polsce badania ankietowe o wpływie ról pełnionych przez kobiety na ich dobrostan psychiczny. Wcześniej też fundacja realizowała kampanię dotyczącą depresji wśród mężczyzn, więc ja się domyślam, że w pewien sposób naturalną koleją rzeczy było przeprowadzenie podobnego badania w przypadku kobiet. Nie mylę się?
9: Zgadza się. Fundacja Twarze Depresji od 11 lat organizuje kampanię społeczną Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, i jak jej nazwa wskazuje, tych twarzy depresji jest bardzo wiele. Depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego z nas bez względu na wiek, płeć

0: status społeczny. Przyglądaliśmy się zdrowiu psychicznemu mężczyzn, teraz przeanalizowaliśmy zdrowie psychiczne kobiet. I sama będąc kobietą, matką i pełniąc wiele ról w swoim życiu, zdecydowałam się zaprosić nasz zespół do współpracy przy badaniu dotyczącym właśnie tego, jak mnogość ról, które w życiu pełnimy, wpływa na nasz dobrostan psychiczny. W styczniu tego roku badaniem objęliśmy ponad 1000 kobiet. I wynika z niego, że ponad połowa badanych, 56%, deklaruje konieczność łączenia kilku ról w tym samym czasie. 57% odczuwa tym faktem zmęczenie psychiczne, a 36% ocenia poziom tego obciążenia jako bardzo wysoki. I są to badania, które wskazują na to, że pełnienie właśnie tych ról w sposób istotny predysponuje nas do co najmniej kryzysu psychicznego, a również do zachorowania na depresję. Uważamy, że powinny być te badania kontynuowane, pogłębiane, dlatego że temat łączenia ról przez kobiety do tej pory był w badaniach bagatelizowany, a uważamy za jako bardzo istotny czynnik wpływający obciążająco na zdrowie psychiczne kobiet. W naszym badaniu ponad połowa ankietowanych jest aktywna zawodowo i co ważne, w naszym badaniu kobiety właśnie pracę obok sytuacji materialnej wskazały jako najczęstsze wyzwanie związane ze stresem, jako najczęstsze źródło tego stresu. W tym kontekście warto zauważyć, że we wcześniejszych badaniach to u mężczyzn mężczyźni wskazywali pracę jako główne źródło stresu z powodu tutaj też różnych takich stereotypów. Byli uważani za głowę rodziny, osobę, która ma być odpowiedzialna za to i ten element w sposób istotny obarczał zdrowie psychiczne mężczyzn i panowie w gabinecie często taki temat związany właśnie z tą odpowiedzialnością podnosili, a panie raczej mówiły częściej o związanych wyzwaniach ze zdrowiem psychicznym w kontekście relacji z partnerem, z mężem, z dziećmi, czyli z tym, z tych relacji, w których, które były dla nich z jednej strony wzmacniające, a z drugiej były też źródłem stresu.
1: A teraz to się wyrównało.
0: Zmieniło się, tak.
1: Zmieniło się, wyrównało. Państwo też przywołują taki cytat z serialu 40-latek. Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. I wskazują państwo też, że to nabiera nowego wymiaru. Jakiego?
0: No właśnie nabiera tego nowego wymiaru, gdzie kobiety pełnią bardzo wiele ról równocześnie. Jest to rola zawodowa, gdzie kobiety z jednej strony, podobnie jak mężczyźni, partycypują w budżecie domowym, w budowaniu tego budżetu domowego i są tak samo zaangażowane, a przy tym oczywiście obowiązki związane z domem w ogromnej mierze spoczywają na paniach. Plus myślę, że ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest to, jaki czas w życiu współczesnej kobiety zajmują internet, social media i jaki mają one wpływ na zdrowie psychiczne kobiet. Badania dotyczące choćby Instagrama pokazują, że właśnie u nastoletnich dziewczynek i młodych kobiet porównywanie się w tym Instagramie w sposób bardzo istotny wpływa na wystąpienie depresji. I też czas, który spędzamy w internecie w sposób istotny koreluje z tym, że kiedy mamy obniżony nastrój i obniżoną samoocenę, dłużej tego czasu spędzamy w internecie i mamy dalsze pogłębianie się tej obniżonej samooceny związane z tym, że się porównujemy do innych na niekorzyść swoją i zabieramy sobie też przestrzeń na realny odpoczynek, realne, zdrowe aktywności, takie jak spacer, jak relacja z bliskimi, ale co budujące w tym badaniu, które zrobiliśmy, to, że właśnie wiele pań jest świadomych zdrowia psychicznego swojego i stara się o nie dbać, pójść na spacer, mieć przyjaciół, instytucja partnera, męża jest tą numerem jeden wskazywanym jako siłę, którą kobiety im dają,
1: no
0: dają
1: tak,
0: kobietom
1: na
0: to
1: drugim
0: wsparcie.
1: Miejscu, pani prezes, też w tym badaniu jest zaznaczone, że oczywiście pierwsze miejsce partner, małżonek, ale na drugim miejscu pojawia się, że wsparcia szukamy, czy kobiety szukają w samych sobie. Jak to interpretować? Czy to jest zagrożenie, czy raczej na plus?
0: Ja bym widziała to jako na plus, że potrafimy coraz bardziej być świadome i świadomi tego, że to, co psycholodzy często podkreślają, że w pierwszej kolejności powinniśmy też zadbać o siebie po to, żeby mieć siłę pomagać innym, być

0: dobrym w domu, w pracy, w innych aktywnościach, mieć siłę podołać i dlatego myślę, że tu się zmienia świadomość zdrowia psychicznego coraz bardziej i to, że nasze panie ankietowane wskazują właśnie szukanie bliskich, dobrych relacji, szukanie swojego relaksu, pasji, aktywności fizycznej, dbanie o siebie, o swoje zdrowie, ale też samorealizacja, aż 66% kobiet stawia na taką rolę kobiety samorealizującej się. I to z jednej strony jest budujące, bo pokazujące ambicje, plany, pomysły na siebie kobiet, ale z drugiej strony jest to też związane z tym, o czym zaczęliśmy rozmowę, czyli o tym wątku pracowym, lęku związanym z utratą pracy i z tym, że nie możemy zwolnić tempa, aby właśnie w tej pracy być, móc czuć się bezpiecznym.
1: A co mówi nam to badanie a propos świadomości kobiet związanej z takim ładowaniem swoich baterii, chociażby o tym, ile powinniśmy spać w ciągu doby?
0: No i tutaj dotyka pan bardzo ważnego tematu, ponieważ ankietowane kobiety, badane kobiety wskazały, że na dobę śpią 6 godzin. Można powiedzieć, że normą jest sen między 6 a 8 godzin na dobę. Zatem kobiety śpią w dolnej granicy normy. Często zapewne też nie przesypiając całej nocy, co w sposób istotny przekłada się na ich dobrostan psychiczny. Warto zauważyć, że ponad połowa ankietowanych przez nas z 1000 kobiet doświadczyła co najmniej kryzysu psychicznego, a ponad prawie 40% zachorowało wcześniej na depresję, co pokazuje, że też mamy do czynienia z kobietami, które są bardziej świadome swojego zdrowia psychicznego. Zakładam, że skorzystały z terapii czy pomocy psychologicznej i wiedzą dzisiaj, jak ważne jest to, żeby sięgać po taką pomoc, żeby się nie wstydzić, kiedy czujemy, że jest nam trudno z jednej strony dawać sobie przyzwolenie na słabości, na to, że nie zawsze musimy być na 100%, wręcz przeciwnie, żeby dawać sobie przestrzeń na odpoczynek, na rozmowę z bliskimi, na wentylację w ten sposób też tych emocji, nazwanie ich. Fundacja Twarze Depresji już drugi rok organizuje kampanię Emocja, zachęcając Polki i Polaków, dzieci i młodzież do nazywania emocji na co dzień w ramach profilaktyki naszego zdrowia psychicznego. Jest to niezwykle ważne.
1: Czyli możemy tutaj na podstawie też tego badania, ja tak zakładam, mówić o związku między kumulacją pełnionych ról a zaburzeniami psychicznymi?
0: Zdecydowanie tak i na pewno uważamy z doktorem Sławomirem Murawcem, przewodniczącym Rady naszej Fundacji Twarze Depresji i rzecznikiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, że kolejne badania w tym kierunku powinny być kontynuowane, że równoległe pełnienie przez kobiety ról w życiu z jednej strony w pewnych obszarach jest dla nich budujące i wspierające, jak często te relacje w domu rodzinnym, jednakże są, czy przyjacielskie, jednakże są też i obciążające to zdrowie psychiczne. I myślę, że tutaj dla nas i też specjalistów zdrowia psychicznego jest przestrzeń do tego, żeby właśnie prowadzić dalszą psychoedukację i rozmawiać z kobietami w tym obszarze, jak sobie radzić lepiej z tym zadbaniem, z organizowaniem swojego życia i kalendarza tak, by była tam przestrzeń dla siebie. Również na to, żeby właśnie złapać oddech. Badane panie mówią o tym, że jedną godzinę na dobę mają dla siebie. Ja pół żartem, pół serio jako mama dwójki dzieci mogę powiedzieć, że czasami się zastanawiam, jak to możliwe, że aż godzinę mają dla siebie.
1: Ja
0: ale
1: potwierdzam w takim razie tę wątpliwość, no tylko właśnie z tej drugiej męskiej tutaj strony akurat.
0: No właśnie i dlatego myślę, że bo panów ten temat też dotyczy. Dobrze, że pan o tym mówi i przypomina, bo to dotyczy również i panów, ale nie ma takich badań, więc myślę, że one

0: równolegle i one nas często przytłaczają i w tym natłoku zdarzeń warto sobie zaplanować dzień, mieć jakiś plan dnia, którym jest przestrzeń i na pracę, i na rodzinę, i koniecznie również dla siebie, ponieważ jeśli nie znajdziemy zdrowej, realnej aktywności nie w telefonie, a właśnie takiej, która pozwoli naszemu mózgowi odpocząć, czy zwyczajnie położyć się i czy usiąść sobie, czy położyć się na trawie i nic nie robić, po prostu dać naszej głowie odpocząć. Często jak tak zrobimy, to od razu pojawiają się u wielu osób wyrzuty sumienia, nic nie robię, patrzę w sufit albo w niebo, ale my czasami potrzebujemy tej przestrzeni takiej, żeby nasz mózg się zatrzymał, żeby się zrelaksować, zebrać myśli, czy to leżąc w parku na trawie, czy to idąc pobiegać na spacer, czy malując. Wszystkie aktywności manualne są dla nas bardzo wartościowe, czy wolontariat, gdzie jesteśmy w stanie pomagać innym, a samemu też mieć z tego ogromną radość, że coś dobrego dla innych ludzi robimy.
1: A to dopytam w takim razie a propos wolontariatu, czy rozmów też z innymi bliskimi nam osobami. Jaką rolę odgrywają relacje społeczne właśnie w ochronie zdrowia psychicznego kobiet?
0: Kobiet i mężczyzn i nas wszystkich odgrywają kluczową rolę. Badania, nasze obserwacje nas wszystkich, myślę, z czasów pandemii pokazały, jak dramatyczna dla naszego zdrowia psychicznego jest izolacja. Najbardziej odczuły to i najbardziej ucierpiało w tym kontekście zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, młodych dorosłych i seniorów. Takie są nasze obserwacje i badania z czasów pandemii, co nie zmienia faktu, że my ludzie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w relacji. One są nam potrzebne jak tlen do oddychać. Czy też dziadkowie wyjechali albo są bardzo aktywni nadal i spełniają się na tyle osobiście, że po prostu te relacje czasami rodziców są rzadsze niż z przyjaciółką, sąsiadami, gdzie jesteśmy w stanie być dla siebie taką grupą wsparcia właśnie, żeby porozmawiać, wesprzeć się, czasami nawet popilnować wzajemnie dziecko przez godzinę. To okazuje się, że w tych relacjach rodzicielskich nierzadko bywa już trudne, a czasami wręcz niemożliwe. I kiedyś, kiedy te rodziny były wielopokoleniowe, mieszkało się w jednym domu czasami z rodzicami czy dziadkami, prawda, to też te relacje były po prostu inne niż dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy dziadków czasami wnukowie znają po prostu z internetu, przez WhatsAppa czy inne komunikatory.
1: No i to jest taki wątek w naszej rozmowie do głębokiego zastanowienia się dla nas wszystkich, myślę, bo każdy z nas gdzieś w tym biegu, w tej dobie internetu ma, myślę, taką tendencję do tego, żeby wiele spraw, również rodzinnych relacji, załatwiać właśnie szybko przez internet, przez jakieś połączenia. Warto jednak chyba, albo właśnie tak jak pani mówiła, nic nie zastąpi tego kontaktu twarzą w twarz na przykład. Wracając jeszcze do tych sposobów radzenia sobie, chociażby w przypadku kobiet, tutaj mówimy z tym przeciążeniem związanym z pełnionymi rolami, złączeniem tych ról, czy aktywność fizyczna, bo o niej poniekąd pani wspominała, może być takim realnym środkiem chroniącym przed tymi negatywnymi skutkami?
0: Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna i dlatego w fundacji już po raz piąty w naszej fundacji będziemy organizować bieg marsz z twarzami depresji, ale to w październiku, natomiast zapisy ruszą za chwilę, bo już 31 maja. Promujemy aktywność fizyczną, ponieważ w wyniku właśnie aktywności naszej organizm produkuje endorfiny, tak zwane hormony szczęścia, i my chcemy, żeby Polki i Polacy jak najczęściej sięgali do tych naturalnych zasobów naszego organizmu. I Fundacja Twarze Depresji od lat organizuje ten bieg z Lasami Państwowymi, bo za tą naszą współpracą stoją po prostu badania, które mówią, że wystarczy 30 minut spaceru na terenach zielonych 5 razy w tygodniu, by o 30% obniżyć ryzyko zachorowania na depresję. Są to niezwykle ważne badania. Inne, przeprowadzone w Niemczech z kolei, pokazują, że tam, gdzie są parki zielone wokół bloków, jest też mniej zachorowań niż tam, gdzie są gołe blokowiska bez tej zieleni, co myślę, że powinno też miasta skłonić właśnie do refleksji w kontekście stawiania na tą zieleń, nie wycinania, stawiania na tą zieleń, bo ona jest nam potrzebna dla naszego dobrostanu psychicznego i warto na ten spacer po pracy wziąć rodzinę, bliskich, najlepiej za rękę pójść do parku czy do lasu, jak najwięcej spacerować, wspólnie, razem, rozmawiając ze sobą i nazywając te emocje, nie tłumiąc emocji.

0: emocji, bo nie ma złych emocji. Wszystkie są ważne i potrzebne i warto je nazywać, o nich rozmawiać, gdyż tłumienie emocji prowadzi wprost do zaburzeń psychicznych.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za nasze spotkanie i pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję pięknie.
1: Stan dnia. A my zmieniamy temat w Polskim Radiu 24, bo trwa akcja ratunkowa w miejscu poważnego wypadku, do jakiego doszło tuż przy granicy Lublina. Na miejscu jest kilkanaście zespołów ratownictwa medycznego oraz liczne zastępy straży i patrole policji. Około godziny 14:15 na starej drodze wojewódzkiej Lublin-Bełżyce zderzyły się dwa pojazdy, samochód osobowy i pasażerski bus. Razem z nami jest młodszy kapitan, magister Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Proszę powiedzieć, jak dokładnie do tego zdarzenia doszło, o której godzinie, no i jakie są bieżące informacje, chociażby odnośnie poszkodowanych?
2: Na tą chwilę działania zmierzają już ku końcowi, natomiast wypadek miał miejsce, a właściwie zgłoszenie, o godzinie 14:11. W wyniku tego wypadku doszło do zderzenia, tak jak pan redaktor wspomniał, busa przewożącego 23 osoby, 23 osoby były łącznie razem z kierowcą, z samochodem osobowym, w którym jechało dwie osoby. W wyniku tego, po przyjeździe na miejsce zdarzenia, a strażacy natychmiast wraz z zespołem ratownictwa medycznego przystąpili do segregacji osób poszkodowanych, ponieważ wszyscy czuli się źle. W wyniku tego przesegregowano osoby pod kątem priorytetu udzielenia pomocy medycznej i tak trzy osoby były czerwone, czyli wymagały największej pomocy medycznej, najszybciej. Było 14 osób żółtych, które chwilę mogły poczekać, a pozostałe osoby to były określone jako kolor zielony, czyli mogły to poczekać troszeczkę dłużej. W tym jechało osób niepełnoletnich 6. To były osoby takie w wieku licealnym.
1: A czy wiemy, jaki w tym momencie jest stan tych osób, które określił pan tym kolorem czerwonym, czyli najpoważniejszym, wymagającym pilnej interwencji?
2: Te osoby natychmiast zostały zabrane do szpitala, ponieważ na miejscu działało 6 zastępów straży pożarnej, łącznie blisko 30 strażaków, a z nimi razem również 9 zespołów ratownictwa medycznego, 9 karetek, innymi słowy.
1: A na czym skupiały się w takim razie działania strażaków na miejscu?
2: No przede wszystkim zabezpieczamy miejsce zdarzenia, ponieważ droga jest w tym momencie całkowicie nieprzejezdna. Policja już szykuje objazdy. Natomiast nasze działania również polegały na podłączaniu akumulatorów. No i przede wszystkim ratowaniu życia ludzkiego, czyli pomocy wyjściu z busa, z samochodu osobowego osobom poszkodowanym, no a także pomoc właśnie w tej segregacji na tych pacjentów, którzy powinni być brani pod uwagę do badania w sposób priorytetowy.
1: Oczywiście. To teraz ostatnie pytanie na koniec naszego spotkania dotyczące też tego, o czym pan mówił na samym początku. To znaczy, że zbliżają się te prace, te działania państwa na miejscu już do końca. Kiedy tego końca dokładnie można się spodziewać, kiedy też ruch zostanie przywrócony na tej trasie?
2: Z tym pytaniem należałoby się zwrócić do policji, natomiast z doświadczenia wiemy, że to może potrwać jeszcze wiele godzin, ponieważ był to wypadek masowy, w związku z czym policja będzie tam badać tą sprawę od razu na miejscu zdarzenia.
1: Bardzo dziękuję za te informacje. Młodszy kapitan magister Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze za przekazane informacje.
2: Dziękuję bardzo.
1: A teraz kolejny temat w Polskim Radiu 24, choć też poniekąd z bezpieczeństwem na drogach związanych, bo o ostrzeżeniach pogodowych będziemy rozmawiać. Razem z nami pani Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Właśnie, słyszymy o ostrzeżeniach przed burzami. Kiedy ja wychodziłem tutaj z perspektywy Warszawy, mówię, do pracy, to świeciło słońce i było dosyć przyjemnie, choć już zaczynało się chmurzyć, no ale też widziałem

0: alerty, ostrzeżenia przed burzami, które mogą się pojawić. Jak to wygląda w skali kraju?
1: Na tą chwilę opady deszczu i burze już występują na południu kraju. Właściwie większość obszaru Polski pokryta jest ostrzeżeniami właśnie na burze. Intensywne opady deszczu lokalnie do 20 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę, także opady gradu. I tutaj ostrzeżenia obejmują Polskę południową, Polskę centralną, Polskę północną. I ta intensywność tych zjawisk głównie przewidziana jest właśnie na godziny popołudniowe i wieczorne. Oczywiście w nocy ta sytuacja powinna się już uspokajać. Natomiast już w jutrzejszym cały czas te burze będą występować. Tutaj ta konwekcja głównie będzie miała miejsce na wschodzie kraju. Tutaj opady gradu, burze, porwisty wiatr właśnie głównie na wschodzie kraju, aczkolwiek na przeważającym obszarze nadal ten porwisty wiatr będzie występował, także przelotne opady deszczu i temperatura zacznie spadać. Tutaj lokalnie 12 do 14 stopni. Najcieplej jeszcze powinno być na krańcach wschodnich, bo tam 18-19 stopni. I jeszcze dzisiejszej nocy temperatury powinny być dodatnie do 10-12 stopni właśnie głównie na południowym wschodzie. Natomiast kolejnej nocy, tutaj z wtorku na środę, spodziewamy się nieco niższych temperatur, ale tutaj głównie na południowym wschodzie kraju tam niewykluczone, że jeszcze te przymrozki będą nam towarzyszyć. I właściwie z każdym dniem, tutaj środa, czwartek, także raczej z temperaturą niższą, bo 12-15 stopni w ciągu dnia nadal będą występować przelotne opady deszczu i porwisty wiatr. Z kolei już z końcem tygodnia sytuacja, jeśli chodzi o temperaturę, będzie się poprawiać, bo temperatury w ciągu dnia będą wzrastać lokalnie do 20 do 23 stopni, ale nadal dynamiczna pogoda, burze, porwisty wiatr, opady gradu i lokalnie intensywne opady deszczu.
0: Warto śledzić w tej sprawie bieżące informacje, a te przekazała w tym momencie w Polskim Radiu 24 pani Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Pogoda nie rozpieszcza, chociaż ten deszcz się przyda. Natomiast my w Polskim Radiu 24 staramy się Państwa rozpieszczać kolejnymi naszymi propozycjami. Po godzinie 16 będzie nimi zarządzał przed tym mikrofonem Krzysztof Grzybowski, który już jest po mojej lewej stronie.
2: Dzień dobry.
0: Witaj serdecznie. Powiedz w takim razie, jakie te propozycje mamy.
2: No to oczywiście o godzinie 16 zaczniemy od podsumowania dnia, czyli zbiór najważniejszych informacji i tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich godzin. Po 16.30 mikrofon przejmie Kamil Szewczyk. 24 pytania, czyli pierwsza z rozmów politycznych na naszej antenie. Będą oczywiście dwie, druga po 17.30. Do tego światopogląd Ernest Zozuń będzie mówić m.in. o dosyć zaskakującym pomyśle Władimira Putina, aby z Ukrainą i z Europą rozmawiać za pośrednictwem Gerharda Schrödera, czyli no, nie wiem, czy można znaleźć bardziej skompromitowanego polityka.
0: A to się okazuje, że wraca poniekąd
2: można.
0: Do łask, przynajmniej z tej rosyjskiej perspektywy.
2: No, po tej stronie zawsze był chyba w łaskach.
0: Tak, z tego co słyszałem, to niemiecki rząd niezbyt pozytywnie patrzy na tą propozycję Władimira Putina.
2: Trudno się dziwić, natomiast nie zmienia to faktu, że propozycja, nawet jeżeli wyszła ze strony Władimira Putina, jest propozycją no, co najmniej szokującą. Będzie również o tym, czy możliwy jest pokój z Iranem. Mowa oczywiście o wojnie izraelsko-amerykańsko-irańskiej, choć tak naprawdę ta układanka w tej chwili jest jeszcze o wiele, wiele bardziej skomplikowana. Będzie również sport, no i podsumowanie tego, co się ostatnio działo. Myślę, że tematem dominującym, tu zgaduję, będzie zapewne Liga Mistrzów i triumf Barcelony, czyli dwóch naszych.
0: No tak, Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, można pogratulować tego triumfu, no i oczywiście będzie gospodarka na koniec 18.06.
2: debata dnia, Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza i Roch Zygmunt Klub-Jagielloński. Bez wątpienia będzie o czym dyskutować.
0: Krzysztof Grzybowski zostaje z Państwem, a ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
3: Reklama. Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia

0: Premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Michał Przerwa. Dzień dobry. Z Węgier do Stanów Zjednoczonych Zbigniew Ziobro ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Sejm zajmie się ustawami, które mają regulować sytuację na rynku kryptoaktywów. Czy tym razem się uda? Zaczął się czas próbny dla ósmoklasistów na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Przed polskim wymiarem sprawiedliwości ukrywa się teraz w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości poważne nadużycia w wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa zapowiada wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry. Sprawdza przy okazji, czy inne osoby pomagały politykowi PiS-u w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Łączymy się z Sylwią Białek. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co teraz, jakie są szanse na to, że Zbigniew Ziobro stanie przed wymiarem sprawiedliwości?
2: Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, powiedział, że bez żadnej satysfakcji należy stwierdzić, że prokuratorzy od początku w tej sprawie mieli rację, twierdząc, że konieczne jest tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry oraz natychmiastowe, niezwłoczne wdrożenie poszukiwań międzynarodowych. A jak teraz sytuacja wygląda? Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany, tak mówił Przemysław Nowak. Przypomniał, że wniosek o wydanie wobec Ziobry europejskiej nakazu aresztowania skierowano do sądu 10 lutego, a do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. To właśnie, jak dodał, jest powodem, dla którego Zbigniew Ziobro do tej pory nie jest poszukiwany międzynarodowo. Przemysław Nowak podkreślił także, że drugim powodem jest to, że do tej pory nie zostało rozpoznane także zażalenie obrońców byłego szefa resortu sprawiedliwości na zastosowanie tymczasowego aresztowania.
3: Bez tego rozpoznania przez sąd zażalenia na tymczasowe aresztowanie jest przeszkoda formalna, aby w ogóle wystąpić z tym wnioskiem o ekstradycję. Na chwilę obecną tak to oceniamy. Wniosek do sądu o przyspieszenie tego wrześniowego terminu został skierowany w maju. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach ponownie zostanie skierowany taki wniosek, ponieważ mamy nowe okoliczności, mamy nową argumentację, którą możemy sądowi przedstawić.
2: Sędzia Joanna Grabowska, która rozpoznaje wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, ma akcję telewizji Republika. Wynika to z jej oświadczenia majątkowego. Były minister sprawiedliwości z kolei jest teraz pracownikiem tej stacji. Rzecznik Prokuratury Krajowej powiedział, że nie ma jednak jeszcze decyzji, czy wystąpić o wyłączenie sędzi z postępowania.
3: Na razie takiego wniosku nie było. Ta okoliczność nam jest znana, była znana, natomiast prokurator uznawał, że sam fakt posiadania akcji spółki nie jest wystarczającym powodem. Natomiast jeżeli potwierdzą się zwłaszcza te okoliczności zatrudnienia podejrzanego w tej konkretnej firmie, to będzie jak najbardziej ponownie analizowane. Na chwilę obecną mogę powiedzieć tyle, że tego wniosku włącznie nie ma. Jeżeli będzie, będziemy informowali. Na pewno ta okoliczność będzie ponownie bardzo dokładnie przeanalizowana.
2: Prokuratura sprawdzi też, czy osoby trzecie nie pomogły Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba oczekuje wyjaśnienia udziału telewizji Republika w tej sprawie. Ubolewa też, że sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania za politykiem PiS-u tak długo trwa.
4: Tak, to jest patologia i to powinno być wyjaśnione, dlaczego ta sprawa tak się wlecze, dlaczego ta osoba, której tę sprawę przydzielono, można powiedzieć, gra razem z Ziobrą i trzeba o tym mówić wprost. Betonowali ten system przez 8 lat, pozostawili swoje trupy w różnych miejscach, które teraz absolutnie działają na ich korzyść. Może liczą na więcej, może liczą na ich powrót, przeliczą się.
2: Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek mówi zaś o skandalu w polsko-amerykańskich relacjach. Jego zdaniem ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose powinien zostać wezwany do resortu spraw zagranicznych, by wyjaśnić okoliczności ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Polityk przypomniał, że byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzuca się między innymi kierowanie zorganizowaniem.

0: zorganizowaną grupą przestępczą.
1: To są rzeczy, które rzucają się cieniem na nasze relacje polsko-amerykańskie. Oczywiście sojusz polsko-amerykański jest trwały i jesteśmy związani ze sobą ekonomicznie, militarnie, politycznie, przecież nawet nie od kilkudziesięciu, ale od kilkuset lat. Natomiast jak się jest partnerem i sojusznikiem, to trzeba być szczerym. Więc ja oczekuję szczerej informacji od ambasadora Rosa, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach w administracji amerykańskiej, że osoba, która jest tak mocno poszukiwana przez Polskę, nagle znajduje bezpieczny azyl w Stanach Zjednoczonych.
0: A jak tę sprawę komentują koledzy partyjni byłego ministra sprawiedliwości? Zbigniew Kuźmiuk nie jest zaskoczony, że Zbigniew Ziobro wyjechał właśnie do Stanów Zjednoczonych.
2: No to przed amerykańskim sądem, jak rozumiem, zostanie położona kawa na ławę, co się wyprawia w Polsce. I to są działania ze wszech miar bulwersujące. I rozumiem, że z tych działań tak naprawdę dyktatorskich polski rząd będzie się musiał tłumaczyć przed amerykańskim sądem.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski zwróci się do Stanów Zjednoczonych i do Węgier w tej sprawie. Resort chce wyjaśnień, na jakiej podstawie prawnej były minister sprawiedliwości, pomimo licznych zarzutów kryminalnych, był w stanie opuścić Węgry. Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki powiedział, że sprawa ta będzie szczegółowo wyjaśniana.
3: Oczekujemy na poważne rozmowy z partnerami amerykańskimi, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście jego tłumaczenie, że on od tej chwili jest dziennikarzem, jest raczej kabaretowe, chociaż cała sprawa kabaretowa nie jest, bo przypominam, że on jest oskarżony o poważne finansowe i związane z nadużyciami władzy przestępstwa.
0: Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił z kolei, że Polska ma prawo oczekiwać współpracy od Stanów Zjednoczonych, jeżeli wniosek o ekstradycję byłego szefa resortu sprawiedliwości będzie w realizacji. Wicepremier dodał także, że oczekuje usunięcia polityka z Prawa i Sprawiedliwości. A paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry został unieważniony przez szefa resortu spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na wniosek prokuratury krajowej w listopadzie ubiegłego roku. W grudniu unieważniono mu zaś zwykły polski paszport. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak powiedział, że zapytania, które zostaną przesłane do ambasady Stanów Zjednoczonych przez resort spraw zagranicznych, będą także dotyczyły Marcina Romanowskiego.
4: Stany Zjednoczone nową kryjówką Zbigniewa Ziobry. O działaniach polskich służb w sprawie sprowadzenia go do kraju mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy. Polska chce wyjaśnień od strony amerykańskiej, na jakiej podstawie polityk PiSu znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Według doniesień mediów mógł uzyskać wizę dziennikarską, a rękę do tego przyłożył sam Donald Trump. Łączymy się teraz z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Markiem Wałkowskim. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
4: Powiedz, co się mówi w Ameryce na temat pobytu Zbigniewa Ziobry?
5: Mówi się stosunkowo niewiele, dlatego że to jest wielka sprawa w Polsce i wszyscy się tym interesują i każdy komentuje. Natomiast tu w Stanach Zjednoczonych taką sprawą nie jest. Trump jutro wylatuje do Chin, jest kwestia Iranu, więc komentarzy w tej sprawie jest bardzo niewiele. Raczej informacje agencyjne z Polski, które gdzieś tam zostały opublikowane. Jeśli chodzi o sam wjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, to nie wiemy, w jaki sposób wjechał. Ja zwróciłem się dzisiaj rano waszyngtońskiego czasu, czyli dosłownie godzinę, dwie godziny temu do Białego Domu z pytaniem, czy rzeczywiście prezydent Trump przyznał taki specjalny status Ziobrze, żeby mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych. Odesłano mnie do Departamentu Stanu, do którego też wysłałem zapytania i czekam teraz na odpowiedzi. Także sprawa tego wjazdu do Stanów Zjednoczonych cały czas jest niejasna. Nie do końca jest jasna też ta wiza dziennikarska, dlatego że rozumiem, że to też nie jest potwierdzone, że to są spekulacje wynikające z tego, że Ziobro powiedział, że będzie teraz do telewizji, czy Telewizja Republika powiedziała, że Ziobro teraz będzie dla nich pracował, no ale wizę dziennikarską trzeba gdzieś w jakimś paszporcie wbić, a jak rozumiem, tego paszportu Ziobro nie miał, więc pytanie, na jakiej zasadzie wjechał do Stanów Zjednoczonych, jeżeli chciał wjechać w ramach systemu ESTA, czyli ruchu bezwizowego, no to tu też potrzebny jest paszport, więc pytanie, czy Biały Dom albo Departament Stanu przyznał mu jakiś wyjątkowy status, który sprawił, że bez paszportu, bez tego podstawowego dokumentu wjazdu do Stanów Zjednoczonych udało mu się tutaj wjechać. Jeśli chodzi o następne kroki, jakie rząd Polski może podjąć, to nie jest tylko kwestia wniosku o ekstradycję, bo wniosek o ekstradycję przygotowuje się jakiś czas, to trwa i sama procedura potem trwa. Natomiast to, co może zrobić polski rząd, to wysłać do Stanów Zjednoczonych wniosek o tymczasowe aresztowanie, jeszcze zanim złoży wniosek o

0: tradycję. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony, no to przynajmniej w przeszłości to jest automatyczne, niemal automatyczne, że FBI dokonuje aresztowania takiej osoby i ona trafia do tymczasowego aresztu i jeśli w ciągu 60 dni normalny wniosek o ekstradycję zostanie złożony, no to najczęściej pozostanie w tym areszcie. Wyjątki od tej reguły są bardzo rzadkie i gdyby okazało się, że Polska ma dokumentację, która i składa taki wniosek o tymczasowe aresztowanie do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, gdyby wtedy się okazało, że amerykański rząd nie dokonuje takiego aresztowania, no to to by był znaczący sygnał, że amerykańskie władze chronią Zbigniewa Ziobrę, bo byłoby to zupełnie niestandardowe zachowanie. Ja pamiętam sprawę ekstradycyjną, która miała miejsce tutaj wiele lat temu i w tamtej sprawie właśnie taka automatyczna procedura niemal natychmiast została zastosowana. Taka jest stosowana we wszystkich innych przypadkach. Więc gdyby Polska wystąpiła formalnie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, a Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nie dokonał tego tymczasowego aresztowania, no to byłby to bardzo poważny zgrzyt w relacjach pomiędzy sojusznikami, bo standardem jest, tak jak powiedziałem, właśnie tymczasowe aresztowanie na ten okres do złożenia formalnego wniosku o ekstradycję.
1: Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Informacje na ten temat zza oceanu zbiera dla nas Marek Wałkuski. Dziękujemy. A w naszym magazynie jeszcze komentarze i opinie ekspertów. Wydanie wizy to kwestia państwa goszczącego, więc to Stany Zjednoczone godziły się na wpuszczenie Zbigniewa Ziobry na swój teren. Tłumaczył na naszej antenie Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
2: Prawo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych określa kategorie wiz, a także zakres dopuszczalnego przebywania, korzystania z określonych uprawnień na terytorium Stanów Zjednoczonych. W związku z powyższym tak naprawdę kwestię łączącą się z samym pobytem należy rozpatrywać w oparciu o prawo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. I jeżeli pan minister dysponuje takim dokumentem, który umożliwia mu legalny pobyt i legalne przemieszczanie się na terytorium Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że taka decyzja została podjęta przez służby imigracyjne Stanów Zjednoczonych, a nie przez jakiekolwiek państwo europejskie.
1: W razie wniosku o ekstradycję decyzja będzie należała do amerykańskiego sądu. Niewykluczone, że sąd może uznać tę sprawę za polityczną, zwraca uwagę w rozmowie z nami mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Może być tak, że amerykański sędzia stwierdzi, że skoro na temat potencjalnych wyroków wypowiadały się osoby sprawujące władzę w Polsce jeszcze przed rozpoczęciem postępowania, to może to rzutować na kwestię rzetelności procesu. Żeby nie było wątpliwości, ja teraz nie twierdzę, czy rozstrzygnięcie może być takie, czy też może być takie, ale nawet w porannych rozmowach z amerykańskimi adwokatami, bo ta sprawa też w Stanach Zjednoczonych, ona pewnej dynamiki nabiera, już takie głosy usłyszałem, że przy dobrym ujęciu tego przez amerykańskich adwokatów przed sądem federalnym, mogą to być elementy, nawet takie wypowiedzi. My wiemy, że w Polsce one były na potrzeby aktualnej sytuacji politycznej i nie oznaczało to ferowania wyroków, ale mogą być tak zinterpretowane przez sąd. Takie zagrożenia bynajmniej na teraz widzę.
1: Tłumaczył na naszej antenie mecenas Tymoteusz Paprocki. Cała ta sprawa może odbić się na relacjach polsko-amerykańskich, przewidywał Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej.
4: Z jednej strony być może, bo tego nie wiemy na pewno, ale Biały Dom opowiedział się za przyznaniem Ziobrze wizy, czyli no, spełnił po prostu prośbę polskiej prawicy. No, a z drugiej strony no, mamy rząd, któremu po pierwsze zależy na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale po drugie widzi też tę sprawę zupełnie inaczej i kibicuje prokuraturze polskiej, która ściga właśnie Zbigniewa Ziobrę. I tutaj pojawia się zarys takiego dosyć poważnego dylematu. Czy po prostu żądać, i to w sposób otwarty, twardy i bezwzględny, na przykład ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski, czy jednak, no właśnie, zadbać o ten sojusz. Pytanie, czy jedno i drugie da się pogodzić, gdyż, jak wiemy, prezydenta Donalda Trumpa zirytować dosyć łatwo.
1: Komentował w rozmowie z nami Marcin Piasecki, Rzeczpospolitej. A więcej na temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych na portalu polskieradio24.pl.
5: Sumę wydarzeń.
1: I szybko przenosimy się do kraju. 21 osób trafiło do szpitali po wypadku w miejscowości Konopnica na Lubelszczyźnie. O szczegółach zdarzenia mówił na naszej antenie Bartłomiej Pytka ze Straży Pożarnej w Lublinie.
6: W wyniku tego wypadku doszło do zderzenia busa przewożącego 23 osoby. 23 osoby były łącznie razem z kierowcą z samochodem osobowym, w którym jechało dwie osoby.

0: W wyniku tego, po przyjeździe na miejsce zdarzenia, strażacy natychmiast wraz z zespołem ratownictwa medycznego przystąpili do segregacji osób poszkodowanych, ponieważ wszyscy czuli się źle.
1: Droga jest całkowicie nieprzejezdna, policja organizuje objazdy. Jest śledztwo w sprawie drona, który spadł w piątek koło Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Prowadzą je śledczy z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że bezzałogowiec nie był uzbrojony, a jego celem była jedynie obserwacja terenów przygranicznych z Rosją. Sprawę śledzi Krzysztof Kuczyński.
2: Jeszcze w sobotę służby zabezpieczyły teren i przetransportowały bezzałogowca do laboratorium kryminalistycznego żandarmerii wojskowej. Dziś prokuratura okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić wszystkie szczegóły tego zdarzenia, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik olsztyńskiej prokuratury Daniel Brodowski.
3: W sprawie zaistniałego w dniu 8 maja 2026 roku w nieustalonym miejscu przekroczenia bez zezwolenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez bezzałogowy statek powietrzny postępowanie jest prowadzone właśnie w związku z ujawnieniem tych szczątków.
2: Ze wstępnych czynności służb wynika, że jest to dron rozpoznawczy, który nie miał możliwości bojowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Obce drony mają być nam niestraszne po pierwszych zakupach w ramach programu SAFE. Pieniądze z tego źródła będą przeznaczone m.in. na system antydronowy. Zamówienia z programu wpłyną również pozytywnie na kondycję i zdolności polskiego sektora zbrojeniowego, podkreślają eksperci oraz szefowie polskich firm zbrojeniowych, a rozmawiał z nimi Przemysław Lis.
4: Środki z unijnego programu SAFE zasilą praktycznie wszystkie zakłady związane z Polską Grupą Zbrojeniową.
5: Chyba do każdej spółki córki z PGZ-u spłynie jakieś zamówienie SAFE'a.
4: Podkreśla ekspert do spraw bezpieczeństwa Jarosław Wolski.
5: To jest tak gigantyczna skala środków finansowych i wszyscy będą mieli co robić.
4: Prezes PGZ Adam Leśkiewicz podkreśla z kolei, że tak duża liczba zamówień pozytywnie wpłynie na zdolności polskiego sektora zbrojeniowego w przyszłości.
6: Przez to podnosimy kompetencje naszych zakładów, rozwijamy się i projektowo, i produkcyjnie, budujemy pewne modyfikacje, co pozwoli nam zwiększać eksport. W 2030 roku polski przemysł będzie o wiele silniejszy dzięki tym środkom i dzięki temu programowi, bo po prostu poprodukuje więcej, nauczy się wielu nowych rzeczy.
4: Nasz kraj jest największym beneficjentem programu SAFE. W sumie w jego ramach na polskie bezpieczeństwo trafią niemal 44 miliardy euro. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca maja ma być podpisanych 40 umów z zakładami zbrojeniowymi na realizację zamówień z programu SAFE. Większość pieniędzy z pożyczek, bo aż 89%, ma być inwestowana w rodzimej zbrojeniówce. Na zakupy czekają także służby mundurowe, których nie obejmuje program. Mimo to przedstawiciele MSWiA deklarują, że trwają ostatnie rozmowy na temat możliwości przekazania pieniędzy do policji i Straży Granicznej. Zakupy będą finansowane z budżetu MON-u, tłumaczył w naszym studiu wiceminister spraw wewnętrznych administracji Wiesław Szczepański.
7: W tym tygodniu, w przyszłym, powinniśmy zakończyć negocjacje i przedstawić propozycje, w jaki sposób będziemy chcieli sfinansować działalność naszych służb mundurowych. O wszystkie te środki po prostu występujemy jako, powiedzmy, Ministerstwo Obrony Narodowej, natomiast szukamy możliwości, aby w ramach środków, które, powiedzmy, którymi dysponujemy, wykorzystać tą kwotę. Żadna złotówka z tej kwoty, którą dostaniemy z sejfu, nie zmarnuje się.
1: MSWiA podało, że w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów czy kamizelek kuloodpornych. Do trzech razy sztuka. Sejm wraca do prac nad uregulowaniem sytuacji na rynku kryptoaktywów. Na jutro zaplanowano pierwsze czytanie aż 5 projektów ustaw, w tym propozycji rządowej. W Sejmie jest Michał Fabisiak, witaj.
8: Dzień dobry.
1: Powiedz, skąd taka liczba i który z nich ma największe szanse na to, żeby zostać uchwalonym?
8: W Sejmie mamy projekt rządowy, prezydencki, autorstwa Polski 2050, a także Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Ten ostatni, jak słyszymy, zostanie prawdopodobnie wycofany, bo Janusz Kowalski, który stoi za tym projektem, nie jest już posłem tej partii, a poza tym PiS wyraźnie gra, że tak to ujmę, na projekt prezydencki. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk przekonuje, że jest on znacznie lepszy niż regulacja rządowa, chociażby z tego względu, że zakłada obniżenie opłat za tokeny.
9: Trudno sobie wyobrazić, żeby w sytuacji, kiedy u naszych sąsiadów te opłaty są znacznie niższe, akurat firmy rejestrowały się w Polsce, kiedy trzeba było płacić tak wysoką opłatę za nadzór, bo tak naprawdę to jest opłata za nadzór.
8: Mało prawdopodobne jest, aby projekt ten uzyskał poparcie koalicji. Rządzący podkreślają, że jest on bardzo obszerny, że można mówić o nim

0: kategoriach nadregulacji. Dodają też, że rząd wniósł przecież do Sejmu własny projekt. Ten m.in. zaostrza kary dla oszustów działających na rynku kryptoaktywów. Zbigniew Konwiński, a więc przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, mówi, że to właśnie te przepisy będą wiodącymi w toku prac legislacyjnych w Sejmie.
1: Jest projekt rządowy, część tych rozwiązań ujętych w różnych projektach też są podobnymi do tych rozwiązań, które są zawarte w projekcie rządowym. Pewnie wiodącym projektem tak powinno być, będzie projekt rządowy. Nie ma żadnych przeszkód, żeby on ponownie nie został uchwalony. I większość sejmowa była dla tych projektów już wcześniej. On się nie różni od tych poprzednich, ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary.
0: Ale część koalicji rządowej, tu mam na myśli Polskę 2050, od dłuższego czasu mówi, że uchwalenie trzeciego projektu, niemal identycznego jak dwa poprzednie, może skończyć się ponownym wetem. Dlatego posłowie tego ugrupowania namawiają do poparcia przepisów, które przygotowali, przekonując, że mają one poparcie Karola Nawrockiego. Z kolei Andrzej Grzyb z PSL uważa, że trzeba przyjąć projekt rządowy, a ewentualnie uwzględnić w nim część uwag prezydenta po to, aby Karol Nawrocki mógł go podpisać.
2: Wszyscy po tych wydarzeniach, które się zdarzyły z niewypłacalnością, z ucieczką jednego z głównych bohaterów tejże firmy Zonda Krypto, czy giełdy Zonda Krypto, one wskazują, że to może być bardzo obciążające również dla wetującego ten projekt prezydenta, bo to zagraża bezpieczeństwu operacji finansowych ze strony obywateli.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który jest też liderem Nowej Lewicy, mówi, że będzie dążył do tego, aby jeszcze w tym tygodniu projekt dotyczący kryptoaktywów został uchwalony przez Sejm, a następnie trafił do Senatu.
3: Będą procedowane. Chciałbym, jeżeli prezydium się jutro zgodzi, procedować to w ten sposób, żeby było trzecie czytanie w piątek i przyjęcie tej ustawy.
0: Pierwsze czytanie pięciu, choć bardziej prawdopodobne, że właśnie czterech projektów ustaw odbędzie się jutro, a konkretnie o godzinie 15 na sali plenarnej Sejmu. Natomiast trzecie, jak słyszeliśmy przed chwilą marszałka Sejmu, prawdopodobnie w piątek.
4: To będzie kolejne podejście do uregulowania rynku kryptowalut. O pracach nad rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu mówił Michał Fabisiak.
5: Sumę wydarzeń.
4: Jest szansa na to, że dziś uda się dogasić pożar Puszczy Solskiej, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Straży Pożarnej w Biłgoraju. Służby siódmy dzień walczą z ogniem, który w ubiegły wtorek wybuchł na Lubelszczyźnie i strawił co najmniej 300 hektarów lasu. Rzecznik kapitan Mateusz Małyszek powiedział, że akcja gaśnicza zmierza ku końcowi.
6: Jeżeli uda się dzisiaj zakończyć przeczesywanie, to jutro prawdopodobnie zostanie tylko dozorowanie. A jeżeli nie uda się dzisiaj zakończyć, no to sytuacja potrwa dalej i być może przedłuży się to te działania w terenie. No cały czas na pewno będzie trzeba jeszcze chwilę dozorować ten teren, bo być może jeszcze coś gdzieś tam zostało ukryte.
4: Rzecznik biłgorajskiej straży dodaje, że na miejscu pracuje około 200 funkcjonariuszy.
6: Działania strażaków polegają na przekopywaniu, takim przeczesywaniu tego terenu, rozgrzebywaniu, sprawdzaniu ściółki, sprawdzaniu tych pniaków, czy nie ma gdzieś tam ukrytych jakichś zarzewi ognia, czy to na przykład pod powierzchnią delikatnie, nie są ukryte w jakichś mchach czy torfach. No i przelewaniu tego, jeśli coś tam panowie znajdą.
4: Część terenu objętego wcześniej pożarem została już przekazana nadleśnictwu.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
4: Polska skarga na umowę handlową z Mercosurem dotarła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, które zaczęło tymczasowo obowiązywać 1 maja. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu orzeczenia w TSUE, a ten może wydać werdykt najwcześniej za kilkanaście miesięcy.
7: Najpierw wiceprezes Unijnego Trybunału podejmie decyzję w sprawie wniosku o zawieszenie stosowania umowy. Jest ona spodziewana za kilka miesięcy. A jeśli chodzi o samą skargę na umowę, to musi być ona przetłumaczona, pojawić się w dzienniku urzędowym. Potem unijne instytucje i państwa członkowskie będą mogły odnieść się do skargi na piśmie. Wymiana pism może potrwać. Później zapewne zorganizowana zostanie rozprawa, na której wszystkie strony będą mogły zaprezentować swoje argumenty. Następnie rzecznik generalny Unijnego Trybunału opublikuje opinię i dopiero kilka miesięcy po niej sędziowie ogłoszą orzeczenie. Polska jest na razie jedynym

0: krajem, który zaskarżył umowę. Natomiast w unijnym Trybunale jest wniosek Parlamentu Europejskiego o zbadanie umowy pod kątem zgodności z unijnym prawem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Rosyjskie media niezależne podsumowały ostatnią noc trzydniowego rozejmu. Według Radia Swoboda Moskwa kontynuowała ataki na ukraińskie miasta. Donald Trump chciał, żeby rozejm przedłużono. Już wcześniej Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że jeżeli Rosjanie nie będą prowadzili ataków, to Ukraińcy też się powstrzymają. Jednak odpowiedź doradcy Kremla Jurija Uszakowa była jednoznaczna. Przedłużenia rozejmu nie będzie. Więcej w relacji Macieja Jastrzębskiego.
2: W obwodzie chersońskim zginęły dwie osoby i dwie są ranne. To rezultat rosyjskiego ostrzału, poinformował szef chersońskiej administracji Oleksandr Prokudin. W obwodzie charkowskim 5 osób jest rannych. Z informacji przekazanej przez szefa tamtejszej administracji Olecha Siniegubowa wynika, że agresor ostrzeliwał przyfrontowe miejscowości za pomocą artylerii i atakował dronami. Podobnie było minionej nocy w obwodzie dniepropietrowskim. Tam w rejonie mikołajowskim rosyjskie pociski zniszczyły cywilne zabudowania. W ciągu ostatniej doby sztab generalny Ukrainy zarejestrował ataki 180 rosyjskich dronów. Najintensywniejsze walki toczyły się w rejonach Łymanu, Hulajpola i Pokrowska. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Ewakuacja pasażerów z holenderskiego wycieczkowca dobiega końca. Na dziś zaplanowano dwa ostatnie loty ewakuacyjne. Na statku, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, wykryto 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem. 3 osoby zmarły. Statek znajduje się teraz u wybrzeży Teneryfy i od wczoraj trwa ewakuacja jego pasażerów. Akcja dotyczy 150 osób z 20 państw. Szczegóły zna Daria Kania.
3: Minister zdrowia Hiszpanii Monika Garcia powiedziała, że większość pasażerów opuściła już statek. Zostali przetransportowani specjalnymi samolotami do swoich krajów, gdzie następnie będą poddani kwarantannie. Na statku pozostały jeszcze 34 osoby, ale dzisiaj do końca dnia wszyscy pasażerowie opuszczą pokład. Dwa ostatnie loty ewakuacyjne odbędą się dziś późnym popołudniem. Jeden z nich poleci do Australii wraz z 6 osobami, drugi do Holandii, który ma przewieźć do kraju 18 osób, powiedziała hiszpańska minister zdrowia. Operacja ewakuacji pasażerów statku objęła obywateli blisko 20 krajów. Wiadomo już, że zakażenie wykryto u jednego z 17 ewakuowanych Amerykanów, a u drugiego obywatela Stanów Zjednoczonych występują lekkie objawy, choć jak dotąd nie potwierdzono jeszcze zakażenia. Choroby potwierdzono natomiast u ewakuowanej Francuzki. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że francuscy lekarze robią wszystko, aby poradzić sobie z wirusem. Daria Kania, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń.
1: Za nimi pierwszy test. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli zmagania z egzaminem ósmoklasisty. Dziś zdawali język polski. O wrażenia pytała ich Martyna Szymczakowska.
5: Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza to czytanie ze zrozumieniem do podanych fragmentów tekstu.
6: Było coś o robocie.
7: Jeden tekst elektryczny. To
5: nie bajki robotów Stanisław Lem.
7: Coś takiego.
8: Drugi to Stephen Hawking.
5: Uczniowie ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie byli na ogół zadowoleni. Mówili, że tematy wypracowań były przyjemne.
8: Wziąłem opowiadanie. Było trzeba napisać o tajemniczej rzeczy, którą się znalazło, która zmieniła waszą przygodę.
6: Przemówienie było o tym, o dorastaniu i o takich rzeczach, coś w tym
5: stylu. O kształtowaniu przyszłości.
6: Tak.
5: Egzaminu nie da się nie zdać, ale od wyniku w dużej mierze zależy, do jakiej szkoły dostaną się ósmoklasiści. Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Jehuda Prokopowicz w Polskim Radiu z dwoma różnymi recitalami fortepianowymi. Jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia, półfinalista 19. konkursu szopenowskiego w Warszawie i laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, wystąpi dziś o 18:20. Jego grę będzie można podziwiać w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, mówi dziennikarka radiowej Dwójki Agata Kwiecińska.
9: Tradycyjnie laureaci Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków przyjeżdżają po jakimś czasie po konkursie, by spotkać się z radiową publicznością i wystąpić w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. I tak też się stanie. Jehuda Prokopowicz przygotował aż dwa różne programy, więc będą nie jeden, a dwa koncerty. W programie oczywiście nie może zabraknąć Chopina i mazurków, ale będzie także muzyka Lista i Mozarta w pierwszym koncercie i Bartoka w drugim.
1: Koncert o godzinie 20 będzie transmitowany w radiowej Dwójce. W popołudniowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17. Michał, przerwa. Do usłyszenia.

0: suma wydarzeń. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
5: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Po reklamie.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Za 29 minut, godzina 17, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 19. Przed nami oczywiście spojrzenie na wydarzenia międzynarodowe. Już za mniej więcej 20 minut pojawi się Ernest Zozuń, który powie m.in. o dosyć karkołomnym pomyśle Władimira Putina, aby to były kanclerz Niemiec. Gerhard Schröder był pośrednikiem pomiędzy Rosją a Europą i Ukrainą, ale to oczywiście jeden z tematów, jeden z wątków. Pojawi się również sport i oprócz tego wiele polskiej polityki po godzinie 18, debata dnia na antenie Polskiego Radia 24, a w niej podsumowanie wszystkich najważniejszych wątków dotyczących polskiego podwórka politycznego. Wcześniej, bo już za chwilę, właściwie w tej chwili, pierwsze spotkanie z Kamilem Szewczykiem, czyli 24 pytania. Kamil jest już w studiu i zdradzę, że naprzeciw niego jest już również jego gość.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk. Wszystko się zgadza. Wicemarszałek Sejmu jest z nami w studiu. Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
11: Był pan zdziwiony tym, że Zbigniew Ziobro wyleciał do Stanów Zjednoczonych i tam zaczął się ukrywać?
12: Chyba się wszyscy tego spodziewaliśmy.
11: No, chyba nie wszyscy jednak.
12: Tak? Znaczy, ja tych głosów zaskoczonych nie słyszałem. Wydaje mi się, że to jest logiczne. Nie zdziwi mnie, jeżeli opuści Stany Zjednoczone i przemieści się jeszcze do jakiegoś kolejnego państwa.
11: A jakie państwo pan obstawia tym razem?
12: Chile.
11: Chile.
12: Tak.
11: A Białoruś, Rosja, te kraje raczej odpadają, tak?
12: To nie jest raczej ten kierunek, którego bym się spodziewał.
11: No dobrze, a czy Polska powinna żądać od Stanów Zjednoczonych ekstradycji Zbigniewa Ziobry?
12: No to oczywiście, natomiast wiadomo, że jeżeli został tam wpuszczony, to nie przez przypadek. Więc prawdopodobnie te żądania pozostaną niespełnione.
11: Myśli pan, że było przyzwolenie Donalda Trumpa na to? Ponieważ Rubio oraz ambasador Stanów w Polsce no raczej byli sceptyczni co do azylu dla Ziobry.
12: Takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek, a ambasadorowie czy szefowie Departamentu Stanu nie zawsze mówią publicznie to, co faktycznie robią.
11: A Marcin Romanowski, sądzi pan, że no, mówi się nieoficjalnie, że jest w Stanach albo na Węgrzech, ponieważ miał do końca kwietnia umowę na wynajem mieszkania. Jak pan sądzi, jak się rozwinie sprawa z Romanowskim?
12: Nie będę spekulował, panie redaktorze. Uważam, że miejscem pracy polskich polityków jest Polska. Mieliśmy w historii czasy znacznie gorsze niż obecnie. Ludzie wracali do kraju. Tutaj pracowali, ryzykowali czasem zdrowiem, czasem życiem, żeby właśnie w swojej ojczyźnie pracować politycznie.
11: Czyli powinni wrócić
12: jednym
11: słowem, tak?
12: Dla mnie to zupełnie niepoważne, co ci politycy robią, natomiast to nie jest moja partia, to nie są moje sprawy. Po to stworzyliśmy Konfederację, żeby uprawiać politykę w sposób poważny.
11: To zaraz
12: a nie
11: o Konfederacji
12: porozmawiamy. Najpierw robić jakieś nadużycia i afery, później uciekać za granicę.
11: A co jeśli Stany nie wydadzą Polski Zbigniewa Ziobry?
12: Nic, w ogóle ta sprawa jest otoczona przesadną sensacją. Moim zdaniem wszyscy się tym interesują, dlatego że czytanie ustaw jest monotonne, czytanie rozporządzeń.

0: dokumentów budżetowych jest dla przeciętnego czy to dziennikarza, czy polityka, nawet obywatela nudne. Natomiast zajmowanie się medialnymi nazwiskami, to, że ktoś pojechał do innego państwa, jest pozornie ciekawe. Ale to tylko pozornie, dlatego że nawet gdyby oni tu byli w kraju, to też nic ciekawego, nadzwyczajnego by się nie stało poza jakimś kolejnym medialnym zatrzymaniem, bo przecież sądy pracują tak wolno, że przed końcem władzy rządu Donalda Tuska w tej sprawie nic istotnego by się nie wydarzyło.
1: O czym w ogóle świadczy to, że Ziobro no, mógł sobie wylecieć najpierw z Polski do Węgier, później z Węgier do Stanów Zjednoczonych, jakby nic się nie dzieje?
0: Myślę, że o braku priorytetu położonego na rozliczenie tych polityków przez obecny rząd, bo gdyby priorytet był położony wysoko, to służby by nieustannie monitorowały ich ruch i nie pozwolono by im w ogóle na opuszczenie kraju. Moim zdaniem po prostu to zwalczanie ich ma charakter bardziej medialny niż faktyczny.
1: To kto tutaj zawiódł najbardziej?
0: Panie redaktorze, ale ja nie wiem, czy możemy mówić o tym, że ktoś zawiódł, bo ja też nie jestem zwolennikiem prześladowania opozycji. Ja uważam, że cała ta sytuacja z próbą ich zaaresztowania jest niedorzeczna. Uważam, że politycy powinni odpowiadać z wolnej stopy, póki nie są skazani. A jak są skazani, to powinni odbywać karę więzienia. Ale póki nie są skazani, powinni odpowiadać z wolnej stopy. To nie są, nie wiem, kryminaliści, którzy pójdą i dlatego, że nie są w areszcie, kilka dni później kogoś pobiją albo zabiją, tak? To zwalczanie przestępczości białych kołnierzyków ma swoją specyfikę. I ta specyfika między innymi polega na tym, że trzeba dobrze zabezpieczyć dokumenty, natomiast niekoniecznie trzeba zmuszać podatnika, żeby opłacał tym panom pobyt w areszcie, albo zmuszać służby, żeby ich ścigały po całym świecie, bo to jest po prostu bez sensu. Jeżeli oni do kraju nie wrócą, ich kariera polityczna jest skończona i to już jest też dla nich największa kara, bo oni się w polityce spełniali w pewien sposób przez ostatnie lata.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj powiedział, że oczekuje od PiS-u usunięcia Ziobry z partii. Pan podziela to zdanie?
0: To jest szopka polityczna. PiS będzie to rozgrywał, że ma u siebie ofiary, opozycja będzie prężyć muskuły, jak to robi rozliczenia, a w rzeczywistości większość skandali finansowych z okresu rządu PiS jest nadal nieujawniona. Proszę zwrócić uwagę, że do dziś nie opublikowano wydatków największych fundacji spółek Skarbu Państwa, takich jak Orlen, KGHM. Nie dotknięto nadużyć i niegospodarności w Polskim Funduszu Rozwoju, Funduszu COVID-owym. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za bezsensowne roztrwonienie pieniędzy na szpitale tymczasowe, za zakup wielokrotnie zawyżonej liczby dawek szczepionek na COVID, za które teraz procesuje się nasze państwo, żeby płacić miliardowe odszkodowania. Afera RARS-u, gdzie dochodziło do złodziejstwa, też jest jak do tego momentu niewyjaśniona i jeden z potencjalnie winnych też wyjechał za granicę i sobie tam siedzi, więc tak naprawdę ja nie wierzę w to, że tutaj moim zdaniem to jest raczej generowanie takiego spektaklu medialnego, co do którego nawet moim zdaniem politycy koalicji już się trochę zmęczyli i wyborcy koalicji też już się trochę zmęczyli. Jest taka plotka w tej chwili wśród polityków, że te rozliczenia w ogóle już będą teraz, że tak powiem, odstawiane z medialnych czołówek, dlatego że pewnie zapleczu premiera z sondaży wychodzi, że Polacy już jakby znudzili się tym.
1: No Władysław Kosiniak-Kamysz o tym, o czym pana pytałem, czyli oczekuje usunięcia Ziobry z PiS-u, mówił, tu nawiązywał do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, polskiego rządu, Polski jako państwa. Czy te relacje z uwagi na to, że Ziobro jest w Stanach, mogą się trochę popsuć?
0: Nie, nie spodziewam się. Moim zdaniem Amerykanie są przyzwyczajeni do tego, że państwa, z którymi oni mają relacje, mają też jakiś taki swój folklor polityczny i takie sytuacje od czasu do czasu się zdarzają.
1: No dobrze, to skoro jesteśmy przy relacjach, to jakie ma pan relacje ze Sławomirem Mentzenem? Ponieważ ostatnio ostro pan go skrytykował, chyba pierwszy raz publicznie, tak? Poszło o generała Kukułę, przypomnę.
0: Różniliśmy się wielokrotnie, dyskutowaliśmy ze sobą i publicznie, i prywatnie, także to nie jest pierwszy raz. To nie jest też pierwszy raz pomiędzy liderami Konfederacji. W przeszłości wiele było takich sytuacji, że się w różnych rzeczach różniliśmy. Konfederacja tym się różni od innych partii, że jest dużo miejsca na dyskusję wewnętrzną. I nie ma obowiązku zgadzać się ze sobą we wszystkich ocenach, żeby pracować razem, więc relacje są dobre, relacje są partnerskie. Przewodzimy razem Konfederacji, koordynujemy jej prace polityczne, koordynujemy jej strategię. Prowadzimy Konfederację wspólnie do wzrostów sondażowych, wzrostu zaufania publicznego.
1: Ale takie wzajemne utarczki między panem a Mentzenem chyba nie pomagają.
0: Ale tych utarczek nie ma. No panie redaktorze, jeżeli trzeba było, tak jak pan mówi, czekać, żeby się taka różnica zdań pojawiła publicznie, to znaczy, że te sytuacje są niezwykle wyjątkowe.
1: Rozmawiacie normalnie? Rozmawia pan z Mentzenem?
0: Tak.
1: Na co dzień, tak?
0: Na co dzień nie, bo ja mam swoje obowiązki, on ma swoje, żyjemy w różnych miastach. Natomiast spotykamy się na posiedzeniu Sejmu i na posiedzeniu Sejmu normalnie rozmawiamy.
1: No wtedy rozmawiają też inni politycy, czyli dość rzadko rozmawiacie.

0: Przyznałem sobie moment, co dwa tygodnie. Panie redaktorze.
1: Szorstka przyjaźń. Leszek Miller, pamiętamy, z Aleksandrem Kwaśniewskim.
0: To jest teraz Kaczyński, Morawiecki.
1: Czy istnieje szorstka przyjaźń między panem a Mentzenem?
0: W polityce, panie redaktorze, jest dużo miejsca na profesjonalną współpracę i mało miejsca na przyjaźń. Moim zdaniem grono przyjaciół jest dobrze budować sobie poza życiem zawodowym, a w życiu zawodowym kierować się zasadami profesjonalizmu, odpowiedzialności i prawdy. I myślę, że jeżeli będziemy tak działać, a tak działamy w Konfederacji, to polska polityka będzie się zmieniać na lepsze. I nie róbmy sensacji do tego, że jeden ma opinię taką, a drugi
1: inną. Ale sami ją wywołaliście. Znaczy najpierw Mentzen, a później pan.
0: Ale tu nie ma sensacji.
1: Tymi wpisami o generale Kukule,
0: tak?
1: Nie
0: ma sensacji.
1: No dobrze, a grozi wam rozpad Konfederacji, czy grozi rozpad? Są takie spekulacje w sejmowych kuluarach, że coś się tam dzieje. Są wewnętrzne tarcia, wojenki.
0: Niech się ci, którzy spekulują, zajmą poważnymi sprawami, czyli pisaniem ustaw. Konfederacja zgłosiła już ponad 30 ustaw, ponad 200 poprawek. Prowadzimy zespoły parlamentarne, przygotowujemy konferencje. Dzisiaj przyjeżdża do nas zagraniczna delegacja na konferencję o polityce migracyjnej, organizowanej przez Fundację Patriotów dla Europy. Jutro będziemy prezentowali raport o tym, jak lepiej prowadzić polityki migracyjne. To są poważne tematy. A to, że tam ktoś anonimowo spekuluje, że ktoś inny się rozpadnie. Panie redaktorze, ja bym mógł to mówić o innych partiach. Niektóre już się nawet rozpadły. Tylko po co? To strata czasu.
1: Czyli mówi pan, że Konfederacja co, przetrwa do wyborów i
0: Konfederacja
1: później
0: jest w świetnej kondycji. Działacze są zmotywowani w obu partiach i w Nowej Nadziei, w Ruchu Narodowym. Myślę, że wyborcy też naprawdę mają powody do dumy, że reprezentujemy ich dobrze. A to, że podchodzimy do swojej pracy z wielkim zaangażowaniem i że z tego zaangażowania wynikają sytuacje, gdzie czasami zagłosujemy w różny sposób, albo użyjemy różnych argumentów, albo przedstawimy różne pomysły na tą samą kwestię, to jest plus Konfederacji. Bo jak mówił Roman Dmowski, kto myśli na komendę, ten nie myśli wcale.
1: To Roman Dmowski, no właśnie. A z kim będziecie rządzić? Konfederacja z Koalicją Obywatelską czy z Prawem i Sprawiedliwością?
0: Panie redaktorze,
1: do jakiego rządu wejdziecie?
0: W demokracji jest tak, że to wyborcy decydują o tym, jakie zostaną wyłonione większości, więc zostawmy to wyborcom.
1: No dobrze, a jeśli będziecie trzecią siłą, to co wtedy?
0: Zostawmy to wyborcom, a naszą robotą jest negocjować w interesie wyborców tak dobrze, jak to tylko będzie możliwe. Ale ten kontekst do negocjacji my będziemy znali po wyborach, a nie przed. Dlatego ja się wstrzymuję od komentarzy przed wyborami.
1: Przejdźmy do ustawy o kryptoaktywach. Marcin Przydacz powiedział dzisiaj, że prezydent liczy na to, że jego projekt zostanie przeprocedowany i wtedy ustawę podpisze. Konfederacja poprze prezydencki projekt, czy no macie własny, tak? Więc trudno
0: mamy
1: byłoby popierać
0: własny, nasz jest dobry.
1: Ale
0: prezydencki, z tego co słyszałem, jest dość skomplikowany. Nie będę nawet udawał, że go znam. Nie czytałem go. Moim zdaniem pewnie nie zostanie przegłosowany, no bo wiadomo, jakie koalicja ma podejście do prezydenckich projektów. Mamy tutaj pad z tymi projektami. Żałuję, że nie byliśmy bardziej słuchani przez wszystkie siły polityczne. Rząd się niepotrzebnie najpierw wpakował w podwójne zgłaszanie swojego super skomplikowanego projektu. Teraz widzę, że prezydent i PiS w pewnym stopniu próbują naśladować rząd. To wszystko jest zupełnie niepotrzebne.
1: Nie sądzi pan, że ten rynek kryptoaktywów powinien być już dawno uregulowany? Że ta ustawa powinna już dawno przejść i prezydent powinien podpisać? Dlaczego Konfederacja jest, dlaczego jesteście przeciwko tej ustawie regulacji rynku kryptoaktywów?
0: Z dwóch powodów. Po pierwsze, w skali globalnej nie będzie czegoś takiego jak regulacja rynku kryptoaktywów. Natura tych instrumentów opartych swoją drogą na kryptografii jest taka, że ich się uregulować nie da, a jeśli komuś się udaje skutecznie uregulować, to po prostu je zniszczy. To jest druga strona medalu. To znaczy ten, kto mówi o regulacji, tutaj słyszałem, że PiS dzisiaj zaproponował ustawę o zakazie w ogóle instrumentów opartych na kryptowalutach. Trzeba powiedzieć, że ich stanowisko jest w pewien sposób spójne i uczciwe. To znaczy są temu przeciwni, przynajmniej prezes, bo posłowie młodsi to może nie, ale tam prezes narzucił swoją linię. I po prostu mówią wprost zakazać tego i do widzenia. I efekt tego, co rząd robił, byłby w pewnym stopniu podobny. To znaczy oni nie zakazaliby używania kryptowalut, bo jest to niemożliwe do zakazania, zresztą nie było tego w ustawie. Ale ich super skomplikowany projekt i przyznanie władzy KNF-owi powodowałby, że firmy rejestrowałyby się w innych krajach. Więc są tak naprawdę dwie możliwości. Albo pozwolić tworzyć te miejsca w Polsce i rozwijać się temu biznesowi w Polsce, jednocześnie informując

0: po prostu. I taka filozofia prowadzi do tego, że później kapitalizacja największa wszelkiego rodzaju spółek innowacyjnych, finansowych jest w innych państwach. Więc jakby to jest decyzja polityczna. Albo chcemy się rozwijać jako rynek finansowy, rynek innowacyjny, fintechów, usług cyfrowych, albo nie. Jeżeli chcemy, są ryzyka. Nikt nie mówi, że nie ma. Jeżeli nie chcemy, no to będziemy, że tak powiem, te pieniądze popłyną gdzie indziej.
1: Czy odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI to jest właściwa koncepcja?
0: Wydaje się, że tak, ale ja tego nie czytałem, aneksu, więc jak będzie odtajniony, to wtedy...
1: Powinien być odtajniony?
0: Ja uważam, że tak.
1: Czy to nie spowoduje wojny polsko-polskiej
0: znowu? To jest pytanie, czy tam są jakieś informacje, które zagrażają bezpieczeństwu państwa. Trudno mi sobie to wyobrazić, tak? Natomiast zawsze może być odtajniony w takiej wersji, jak to widzieliśmy ostatnio w przypadku amerykańskich dokumentów związanych z aferą Epsteina, czyli że z zaczernieniami, tak? Jeżeli na przykład byłyby tam nazwiska funkcjonariuszy, którzy pozostają gdzieś w służbach specjalnych.
1: No dobrze, a jak pan ocenia jeszcze decyzję o mianowaniu na szefa BBN-u Bartosza Grodeckiego? Spodziewa się pan tutaj jakiegoś resetu na linii pałac prezydencki i koalicja rządząca?
0: Jestem zaskoczony tą nominacją.
1: Dlaczego?
0: Bardziej się spodziewałem chyba, że generał Kowalski pozostanie na funkcji. Jestem też zaskoczony dlatego, że pan Grodecki zasadniczo dotychczas z bezpieczeństwem i to w takim wymiarze militarnym nie miał zbyt wiele wspólnego. Przypomnijmy, był w dyplomacji w służbie konsularnej i w MSW na stanowisku politycznym, urzędniczo-politycznym. Też chyba mogę powiedzieć, że jestem sceptyczny, no bo odpowiadał za sprawy migracyjne wtedy, kiedy myśmy politykę migracyjną rządu mocno krytykowali. To jest jeszcze do ustalenia, w jakim zakresie on tą politykę kreował, czy miał na to w ogóle jakiś wpływ. Natomiast no, z naszej perspektywy tutaj są takie, powiedziałbym, znaki zapytania. Jest to zaskoczenie.
1: I tak puentuje Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: To była Krajowa Polityka. Już za chwilę porozmawiamy o tym, co ciekawego dzieje się na świecie.
2: Światopogląd.
3: Za 13 minut, godzina 17, w studiu jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Chciałbym zacząć od pytania, choć wiem, że chyba odpowiedź zna tylko sam Władimir Putin. Jak to jest możliwe, że ktokolwiek mógł zaproponować na łącznika, pośrednika w rozmowach pomiędzy Rosją a Europą i Ukrainą, kogoś takiego jak Gerhard Schröder, były kanclerz Niemiec, którego chyba jednak bardziej kojarzymy, bardziej znamy z zupełnie innej działalności.
4: Nie, to jest dla Władimira Putina i myślę, że jeśli przyjrzeć się temu, w jaki sposób panowie układali między sobą relacje, także wtedy, kiedy Gerhard Schröder był czynnym politykiem, no to jest wręcz oczywiste. Wtedy, kiedy Gerhard Schröder był kanclerzem Niemiec, między obu panami były bardzo ścisłe relacje. Gerhard Schröder często był w Rosji. Zresztą Władimir Putin wielokrotnie go wychwalał jako swojego przyjaciela, dobrego przyjaciela Rosji i tak dalej, i tak dalej. Schröder poza tym jeszcze jak był kanclerzem, adoptował dwoje dzieci rosyjskich, w związku z czym tutaj zasług miał dla Władimira Putina bardzo dużo takich prywatnych, ale największą zasługę, jaką miał Schröder, to oczywiście podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji gazociągu Nord Stream. I później, kiedy przestał być kanclerzem, Władimir Putin za przeforsowanie tego projektu, bo przypomnę, dosyć duże były w Europie opory wtedy, kiedy zaczynano mówić i rozmawiać o umowie o gazociągu Nord Stream, bo niewyjaśnione były okoliczności tego, którędy po tym dnie Bałtyku ten rurociąg ma być przeprowadzony. Wiele państw zgłaszało swoje zastrzeżenia do tego. Wiele państw nie zgadzało się na realizację tego projektu. Schröder go bardzo forsował i forsował go również w Niemczech, bo tam też nie było wcale tak jednoznacznej opinii na temat rurociągu Nord Stream 1, no a później 2. W związku z czym to jest największa zasługa w stosunku do Władimira Putina, że on ten projekt

0: przeforsował przez Niemcy, przeforsował również przez część państw europejskich. No i zaczął, podpisał umowę, która decydowała o tym, że zaczęto po prostu projekt realizować. Władimir Putin mu się odwdzięczył, bo wtedy, kiedy przestał on być kanclerzem, to było krótko po podpisaniu tej umowy dotyczącej Nord Streamu, zrewanżował mu się, ponieważ został szefem Rady Dyrektorów budowy Nord Streamu. Później jeszcze inne intratne posady dostawał od energetycznych firm rosyjskich. W związku z czym relacje Schrödera i Rosji są bardzo bliskie. No i myślę, że on może być przez Władimira Putina traktowany jako człowiek zaufany. No i trudno się dziwić, bo rzeczywiście Schröder z Rosjanami kontaktów ma moc i bardzo wiele im zawdzięcza.
1: No ale jeżeli jest zaufanym człowiekiem Władimira Putina i jest no mocno związany, czy też przywiązany do tego systemu putinowskiego, kremlowskiego, no to pytanie, czy to będzie kandydatura do zaakceptowania przez Niemcy, przez Europę?
0: Nie.
1: I kandydatura do zaakceptowania, nie. To jest najważniejsze pytanie, no właśnie, przez Ukrainę?
0: Nie. I już płyną pierwsze informacje, że Unia Europejska się nie zgadza na Schrödera, Niemcy nie zgadzają się na Schrödera, zresztą w Niemczech on nie ma tu łatwej sytuacji. Toczy się postępowanie karne wobec niego i to za ludobójstwo, ponieważ on w 22 roku, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, bardzo opowiadał się za działaniami Rosji, popierał Rosję w jej działaniach. Opinia niemiecka bardzo odwróciła się od niego, a wręcz pojawiły się takie postulaty, by pozbawić go emerytury kanclerskiej, bo przecież taką otrzymuje z racji tego, że jednak najwyższym urzędnikiem państwowym w Niemczech był. Więc to nie jest kandydatura dobra dla Europy, dla Niemiec, dla Ukrainy. No właściwie myślę, że to jest taka trochę wrzutka, żeby było o czym rozmawiać.
1: No to właśnie to chciałem spytać, bo ta reakcja nie jest zaskoczeniem i zapewne Władimir Putin i jego otoczenie mogli się spodziewać, że Europa tak zareaguje, Ukraina tak zareaguje, więc... Czemu ta propozycja w ogóle padła?
0: Ja sobie tak troszkę myślę, że miał nadzieję, że być może wszyscy pomyślą sobie, no w końcu to niemiecki polityk, były kanclerz, może rzeczywiście ma dobre relacje z Władimirem Putinem, coś tam może w naszym imieniu załatwić. Tylko myślę, że te relacje są za dobre, no i niestety kanclerz Schröder, były kanclerz Schröder, za dużo pieniędzy w Rosji zarobił i za dużo ma takich relacji również nie do końca przejrzystych z Rosjanami, więc Rosjanie troszkę inaczej myślą. Oni nie myślą tymi kategoriami, że no właśnie, on ma w Europie bardzo złą opinię, zwłaszcza po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, tylko myślą tak trochę na zasadzie, no nasz kolega, jak go tam wystawimy, to być może go zaakceptują i będzie można załatwiać sprawy.
1: No a jeżeli nie, to żadna strata, znajdziemy kogoś innego.
0: Tak jest. Z tym, że myślę, że z tym znajdziemy kogoś innego też będzie problem, ponieważ żaden z europejskich polityków, ja nie widzę nikogo, kto by chciał być takim pośrednikiem. Być może no Unia Europejska i oficjele europejscy kogoś zaproponują. No, są różnego rodzaju politycy, którzy mają zasługi w budowaniu relacji w Europie i relacje Europy z innymi państwami, więc być może my we własnym gronie powinniśmy teraz poszukać, we własnym gronie europejskim poszukać kogoś, kogo z kolei my wystawimy. Bo jeśli nie wystawimy nikogo, no to Władimir Putin będzie miał dobry argument do tego, by jednak przedłużać sytuację i by kreować się na tego, który chce rozmawiać o pokoju. No a właśnie ta zła Europa i ten zły Zachód i to złe NATO o tym pokoju rozmawiać nie chce.
1: No to skoro rozmawiamy o pokoju, to na chwilę zostawmy kwestię Ukrainy i Rosji. Teraz inny konflikt, który cały czas trwa, być może już nie tak intensywnie jak na samym początku. Myślę oczywiście o wojnie z Iranem, czy też w Iranie. Kolejne podejście do rozejmu pokoju. No i można odnieść wrażenie, że te wszystkie propozycje, bez względu na to, jaką mają rangę, kończą się dokładnie tak samo.
0: Bo te podejścia są takie, że obie strony po prostu cały czas do siebie mówią, a żadna drugiej nie słucha. Iran oczywiście stara się wykorzystać sytuację, w której znalazł się Donald Trump, bo bardzo mu zależy, aby te

0: wojnę jak najszybciej zakończyć i by ona nie wisiała mu kulą u nogi i by nie obniżała jego popularności w Stanach Zjednoczonych, no i by nie komplikowała życia gospodarczego Stanów Zjednoczonych, jak i również całego świata. Wiadomo, że wszyscy o tę wojnę obwiniają Trumpa. Obwiniają Trumpa oczywiście w Europie. Obwiniają Trumpa, co dla niego najgorsze, również w Ameryce. I twierdzą, że no przecież panie prezydencie, pan nam obiecywał, że nigdzie pan po świecie tułał się z wojskami nie będzie, tylko będzie pan dbał o prosperity naszej gospodarki i o to, by Amerykanom wiodło się jak najlepiej, a wszystkie pieniądze, które zarabiamy i składamy na państwowy garnuszek, przeznaczane będą właśnie na rozwijanie Ameryki. A pan tymczasem wydaje na jakąś wojnę na Bliskim Wschodzie, która nie dość, że daleko od nas, to jeszcze od niej nic dla nas dobrego nie płynie. I niczego my w tej wojnie, nawet gdybyśmy ją wygrali, nie zyskujemy. Zyskują jakieś tam państwa w tamtym regionie. Być może jest to dla pana polityczny prestiż, ale w naszych portfelach coraz mniej pieniędzy i coraz więcej zostawiamy na stacjach benzynowych. Irańczycy zdają sobie z tego sprawę, w związku z czym kładą na stole to, na czym im zależy, czyli utrzymanie programu jądrowego, może z pewnymi ograniczeniami, ale jednak utrzymanie na wysokim poziomie. Nie chcą za bardzo oddawać tego wzbogacanego uranu. No i oczywiście domagają się odblokowania cieśniny Ormus, a do tego wszystkiego, wiedząc, że sytuacja jest ostra, dorzucają rzecz taką, z której ewentualnie mogą zrezygnować, czyli wycofanie wojsk amerykańskich z Zatoki Perskiej w całości. No i tu ewentualnie Iran może powiedzieć, no dobrze, to już niech ci żołnierze amerykańscy tam w niektórych tych arabskich państwach zostaną. W sumie jest ich tam niedużo, ale te inne warunki pozostawmy. No i wtedy wychodzą z twarzą, z czegoś tam zrezygnowaliśmy, teraz wy rezygnujcie. A wy macie zrezygnować z sankcji na nas nałożonych, no i macie jeszcze wycofać się z tej cieśniny Ormus, by to wszystko wróciło do normy, bo przecież wam też w sumie na tym zależy, by ta cieśnina Ormus funkcjonowała. No i Donald Trump, mając coś takiego na stole, widzi, że kurczę, no jestem przegrany w całej tej sytuacji, bo nie dość, że nic nie zyskałem na tej wojnie, to jeszcze mogę dużo stracić, a właściwie to już straciłem, a odbudowa tego, co straciłem, będzie trudna. No i on oczywiście to musi odrzucić, ponieważ ma nadzieję jednak na to, że ten Iran będzie bardziej spolegliwy, a on nie chce. No i on z kolei, Donald Trump, stawia swoje warunki, Irańczycy mówią nie. No i w tej chwili po prostu jesteśmy w takim pacie. Zobaczymy, trochę mi to przypomina taką konkurencję, jak staje naprzeciwko siebie dwóch zajadłych ludzi i który pierwszy mrugnie okiem. Więc to mniej więcej w tej chwili w ten sposób wygląda, bo obie strony też wiedzą, że jednym i drugim zależy na tym, aby to jak najszybciej zakończyć.
1: Jedni i drudzy będą grać na przeczekanie i właśnie będą czekać na moment, w którym druga strona, jednak mówiąc kolokwialnie, zmięknie.
0: To myślę,
1: bo to może trwać jeszcze tygodniami czy też miesiącami.
0: Może zmięknie, a może obydwie strony troszkę mają nadzieję na to, że gdzieś tam się sprawa przedawni i zostaniemy na tych pozycjach, na których jesteśmy. Stany Zjednoczone tam będą pływały tymi okrętami wokół cieśniny Ormus. Trochę ją otworzymy. Te okręty zaczną sobie sukcesywnie płynąć przez tę cieśninę. No i generalnie nie podpiszemy żadnego porozumienia. Nikt z niczego nie zrezygnuje. Sprawa rozejdzie się po kościach, wszyscy będą powoli zapominać, a wojna amerykańsko-irańsko-izraelska zapisana zostanie na karty historii. No i tak to się skończy.
1: No to będziemy w takim razie obserwować i sprawdzać, czy rzeczywiście taki będzie finał tego konfliktu. Ernest Zozuń, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejna weta prezydenta Nawrockiego. Tym razem chodzi o ustawy o likwidacji CBA i ustroju rolnym. 21 osób trafiło do szpitali po zderzeniu busa z samochodem osobowym. Do wypadku doszło w Konopnicy w Lubelskiem. Być może jeszcze dziś uda się dogasić pożar Puszczy Solskiej. Ogień pojawił się tam we wtorek. Minęła 17. Michał Przerwa. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W czerwcu minie 20 lat od powołania do życia CBA, co stanowiło zobowiązanie wyborcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Likwidacja CBA była projektem dążącym do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji, stwierdził w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu. Nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczną. Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
1: Prezydent zawetował również nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, bo w jego ocenie zmiany prowadzą do drastycznego ograniczenia kontroli państwowej nad obrotem polską ziemią rolną. Karol Nawrocki podpisał za to 9 ustaw, m.in. nowelizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawę o pożyczkach z Agencji Rozwoju Przemysłu dla Górnictwa i Strategicznych Przedsiębiorstw. Nadal zablokowana jest droga w Konopnicy w Lubelskiem po czołowym zderzeniu busa pasażerskiego z autem osobowym. 21 osób zostało przewiezionych do szpitali, w tym 5 dzieci. Do zdarzenia doszło po 14 w miejscowości Konopnica w okolicy skrzyżowania z kościołem. Tak zwana stara droga Lublin-Bełżyca jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, strażacy, pogotowie i biegły, a więcej w wypadku już za chwilę w magazynie Regiony. Od jutra Sejm rozpoczyna pracę nad uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Odbędzie się pierwsze czytanie 5 projektów w tej sprawie. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta oraz 3 poselskie Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Politycy wszystkich opcji przekonują, że rynek kryptowalut trzeba uregulować. Szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis spodziewa się, że wiodącym projektem podczas prac parlamentarnych będzie przedłożenie rządowe. Dodał, że będą do niego zgłaszane poprawki. Poseł przypomniał, że będzie też rozpatrywany projekt Polski 2050, który jego zdaniem ma największe szanse na podpis prezydenta.
3: Skoro pan prezydent też wskazywał, że ten projekt, który Polska 2050 złożyła, która zmienia trochę ten rządowy projekt i byłby dla niego akceptowalny, to dlaczego nie doprowadzić do tego, żeby ten projekt właśnie uchwalić dla bezpieczeństwa inwestowania przez Polaków? Będziemy na pewno namawiać, żeby uwzględnić poprawki, które nasz poseł Adam Gomoła będzie składał w tym zakresie, jeśli chodzi o ten projekt kryptowalut, wszystkich innych koalicjantów.
1: Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL-u mówi, że nie chodzi o liczbę projektów, ale o intencje posłów prawicy. Jak wyjaśnił, do tej pory stawali raczej po stronie giełd kryptowalutowych niż ich klientów.
4: To, co rozpocznie się na tym posiedzeniu Sejmu, będzie jednym wielkim testem. Kto jest za interesem polskich obywateli, a kto wspiera kryptowaluty i kryptogiełdy. Jeżeli oni zdania nie zmienią, jeżeli będą utrudniać, jeżeli ta ustawa prezydencka ukaże się jakąś kompilacją przepisów, dobrych przepisów rządowych z jakimiś kruczkami, które są tam wrzucone tylko po to, żeby spowodować jakieś legislacyjne fikołki, no to sami sobie wystawią świadectwo.
1: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Jest szansa na to, że dziś uda się dogasić pożar Puszczy Solskiej. Służby 7 dzień walczą z ogniem, który w ubiegły wtorek wybuchł na Lubelszczyźnie i strawił co najmniej 300 hektarów lasu. Rzecznik Straży Pożarnej w Biłgoraju Mateusz Małyszek nie wyklucza, że akcja gaśnicza może zakończyć się jeszcze dziś.
5: Jeżeli uda się dzisiaj zakończyć przeczesywanie, to jutro prawdopodobnie zostanie tylko dozorowanie. A jeżeli nie uda się dzisiaj zakończyć, no to sytuacja potrwa dalej i być może przedłuży się to te działania w terenie. No cały czas na pewno będzie trzeba jeszcze chwilę dozorować ten teren, bo być może jeszcze coś gdzieś tam

0: zostało ukryte.
1: Na miejscu teraz pracuje około 200 funkcjonariuszy. W związku z suszą hydrologiczną ponad 50 gmin w Polsce wystosowało do mieszkańców apele o ograniczenie zużycia wody wodociągowej. Informacje na specjalnej mapie zbiera blok Świat Wody. Chodzi o ograniczenie podlewania ogródków przydomowych, trawników i nienapełnianie basenów. Tak jest m.in. w gminie Piaseczno. Niektórzy mieszkańcy Józefosławia od dłuższego czasu zauważają problem z ciśnieniem wody w kranach. Powstała nawet petycja.
2: W takich porach jak rano, ewentualnie w święta, w sobotę czy w niedzielę też jest niskie ciśnienie, jest, bo ciągle budują coś. Ja mieszkam na parterze, ale ci, co mieszkają na trzecim piętrze, to oni mają prawie codziennie problemy.
3: No jest problem, szczególnie wieczorem. Mierzę ciśnienie wyczuwalne prawie codziennie.
4: Słyszałam o tej petycji, słyszałam o tym, że największa wieś w Polsce, w Zafosław, ma problemy z wodą, z ciśnieniem. Mieszkam na parterze, to może dlatego, ale nie mam problemu.
1: Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa żądają od władz Piaseczna kontroli sieci wodociągowej i wstrzymania nowych podłączeń dla deweloperów. Ich zdaniem niskie ciśnienie wynika ze zbyt szybkiej rozbudowy osiedli. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie argumentuje, że infrastruktura jest wydolna, natomiast wpływ na sytuację ma susza hydrologiczna.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro chmury i deszcz na wschodzie Polski, na pozostałym obszarze więcej słońca, ale także możliwe przelotne opady. Chłodniej niż dziś, 10 do 14 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 16.
6: Południe w Polskim Radiu 24.
7: Siedem minut po godzinie 17. To jest Popołudnie na antenie Polskiego Radia 24. Krzysztof Grzybowski. Już teraz sprawdzamy, czym żyją i żyły dziś regiony. Zaczynamy od województwa lubelskiego i tu powracamy do informacji, która pojawiła się przed chwilą w naszym serwisie. Przypomnijmy, w miejscowości Konopnica doszło do poważnego wypadku drogowego. Łączymy się teraz z Karoliną Ryniak z Radia Lublin. Dzień dobry. Halo, halo. Karolina Ryniak. Sprawdźmy, czy mamy połączenie.
8: Halo.
7: Karolina Ryniak, tak, wszystko się zgadza. Odetchnąłem z ulgą, nie ukrywam. No to teraz w takim razie możemy przejść już do pytań. Powiedz, co w tej chwili dokładnie wiemy o przebiegu tego tragicznego zdarzenia? Jaka jest liczba poszkodowanych? No i oczywiście być może najważniejsze pytanie, jaki jest w tej chwili ich stan?
8: Nadal zablokowana jest droga w Konopnicy pod Lublinem po czołowym zderzeniu się busa pasażerskiego z autem osobowym. 21 osób zostało przewiezionych do szpitali, w tym 5 dzieci. Łącznie w zdarzeniu brało udział 25 osób. Działająca na miejscu policja kieruje ruchem i apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb na miejscu wypadku. Na razie nie wiemy, jaki dokładnie jest stan zdrowia osób poszkodowanych. Na pewno kilkoro z nich doznało poważniejszych obrażeń. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło po godzinie 14 w okolicy skrzyżowania z kościołem. Przez tę miejscowość można wjechać na ekspresową 19 łączącą Lublin z Kraśnikiem. Problemy mogą mieć kierowcy jadący z Lublina od strony Alei Kraśnickiej bądź zjeżdżający z ekspresowej 19 w stronę Lublina. Na razie policja nie ustaliła, jak dokładnie doszło do tego zdarzenia. Mundurowi badają wszelkie okoliczności wypadku. Z tego, co udało mi się ustalić na miejscu, rozmawiają również ze świadkami. Wstępnie wiadomo, że jeden z pojazdów z niewyjaśnionych przyczyn musiał zjechać na przeciwległy pas ruchu. Do szpitali trafili zarówno pasażerowie busa, jak i osobówki. Policja przeprowadziła badania na trzeźwość u kierowcy busa. Z nich wynika, że był on trzeźwy. Jeśli chodzi o stan trzeźwości kierowcy auta, w tym przypadku policja nie ma jeszcze wyników badań, ponieważ, jak tłumaczą funkcjonariusze, w pierwszej kolejności zajmowali się czynnościami w kierunku ratowania życia. I tyle udało mi się ustalić w tej sprawie.
7: Bardzo dziękuję. Karolina Ryniak z Radia Lublina. Do tych informacji, do tego zdarzenia będziemy oczywiście powracać. Serce polskiej energetyki zaczyna coraz mocniej bić na Pomorzu. Dziś oficjalnie rozpoczęto kluczowy etap budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.

0: Przypomnijmy, że jest to wspólne przedsięwzięcie PGE Baltica i duńskiej firmy Ørsted oraz największa tego typu inwestycja realizowana obecnie na terytorium Polski. Pierwsze monopale, czyli fundamenty już stoją. Do tej pory na farmie wbito ich 11, docelowo ma być ich 111. A plac budowy odwiedziła Krystyna Prostak.
1: Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska powiedziała, że historia dzieje się na naszych oczach.
2: To nie jest tylko fundament nowego polskiego miksu energetycznego. To jest fundament bezpieczeństwa polskiej energetyki i naszej suwerenności. Bo dzisiaj korzystanie z zasobów krajowych w polskiej energetyce jest naszym podstawowym obowiązkiem i wyzwaniem, bo żyjemy w czasach, gdzie jednym z kluczowych celów dla każdego kolejnego rządu powinno być oduzależnianie się od importowanych paliw kopalnych.
1: Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Lubera podkreślił, że rozwój polskiej energetyki wiatrowej na morzu nabiera tempa.
3: Już niedługo branża offshore stanie się kluczowym elementem polskiego miksu energetycznego. Dzięki zaangażowaniu zespołów PGE Baltica, Ørsted w styczniu ubiegłego roku została podjęta finalna decyzja dotycząca rozpoczęcia tej inwestycji. Prace rozpoczęły się na lądzie, a dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy morski etap budowy farmy wiatrowej Baltica 2. I pierwsze monopale zostały już zainstalowane na Morzu Bałtyckim i jest to dopiero początek najbardziej wymagającego zarówno pod względem technicznym, jak i logistycznym etapu.
1: Zgodnie z harmonogramem Baltica 2 ma być oddana do użytku w przyszłym roku.
3: Oddamy do użytkowania największy jak dotąd projekt OZE w Polsce. Dzięki 1,5 gigawatów mocy pozwoli on wprowadzić do polskiego systemu blisko 6 terawattogodzin energii elektrycznej rocznie. Docelowo farmy wiatrowe będą stanowić jeden z kluczowych elementów, które będą tworzyć bezpieczeństwo energetyczne Polski w nowym miksie energetycznym.
1: To nie jedyna inwestycja, która dziś symbolicznie weszła w bardzo ważny etap realizacji. W Gdańsku wmurowano kamień węgielny pod bardzo ważną dla regionu inwestycję – elektrownię parowo-gazową. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że inwestycja ta, oprócz tego, że wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyni się do rozwoju regionu.
4: Tutaj bije serce energetyczne Polski. Dzisiaj nasz system potrzebuje elastyczności, dobrej współpracy z odnawialnymi źródłami energii, tak tutaj też budowanymi. Potrzebuje dyspozycyjności w tym kontekście i potrzebuje stabilności. I to wszystko łączy ta inwestycja. Ta kluczowa inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego też tego regionu, bo tutaj tak dużej mocy jednostki po prostu brakowało i ona wreszcie będzie wybudowana.
1: Prezeska Energii Magdalena Kamińska powiedziała, że budowa bloku to projekt strategiczny.
5: Jest to istotna inwestycja z perspektywy nie tylko regionu, ale całego systemu elektroenergetycznego. Będzie służyła do stabilizowania pracy sieci. Tak ważny czynnik niezbędny w dobie rozwoju energetyki odnawialnej, która jest energetyką nieprzewidywalną. Potrzebujemy źródeł, które w tych momentach niestabilnej pracy energetyki odnawialnej pozwalają bezpiecznie dostarczać prąd do domów. Szacuje się, że 80% podwykonawców to są polskie firmy.
1: Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl powiedziała, że jesteśmy świadkami wielkiej zmiany w polskiej energetyce.
6: Zaczynaliśmy od południa, od Śląska, polskich kopalni, które nadal są istotne w naszym systemie, ale jednocześnie rozwijamy te nowe technologie. Nieco bardziej na zachód od Gdańska, czyli w gminie Choczewo, powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. Na Bałtyku powstają pierwsze morskie farmy wiatrowe. Jednocześnie w Gdańsku rozpoczęła się budowa nowej elektrowni gazowo-parowej.
1: Dodała, że wszystkie te inwestycje są symbolem kierunku, w którym zmierza polska energetyka. Z Gdańska Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Nadal z uwagą spoglądamy na regiony i teraz zajrzymy do Sieradza w województwie łódzkim. Tu po raz pierwszy wystartował budżet obywatelski, który od lat jest znany mieszkańcom innych miast, takich jak Łódź czy Warszawa. To temat, którym mieszkańcy Sieradza żyją od kilkunastu dni. Wygląda na to, że taka inicjatywa nie jest dla nich bardzo ważna, chociaż dla wielu osób głosowanie na zgłoszone przez innych mieszkańców projekty to zupełnie coś nowego i nieznanego. Nie obyło się bez problemów technicznych ze strony organizatorów, czyli Urzędu Miejskiego w Sieradzu, a sprawą zajmował się nasz reporter Adam Łużyński z Radia Łódź. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.

0: To zacznijmy w takim razie od projektów, na które mieszkańcy mogą głosować. Czego te projekty dotyczą i ile ich zostało zgłoszonych, albo inaczej, ile z nich zostało zaprezentowanych?
1: Dostępnych jest łącznie kilkadziesiąt projektów. To między innymi rozbudowa skateparku, doświetlenie przejść dla pieszych, organizacja festiwalu hip-hopowego czy organizacja warsztatów pszczelarskich. Dużym zainteresowaniem cieszy się też pomysł wybudowania dużego, podświetlanego napisu Kocham Sieradz. Jako projekt zgłosił go jeden z radnych miejskich, Krzysztof Pawłowski.
2: Uważam, że Sieradzanie chyba potrzebują tego napisu, tak jak potrzebowali Zduńskowolanie, którzy już go mają, tak jak powiedzmy Łodziacy, tak? Więc myślę, że no, to jest świetna atrakcja, która łączy pokolenia, można sobie zrobić fajną fotkę, to będzie wielki, podświetlany napis.
1: Projektów jest kilkadziesiąt, a każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy. Jeden na projekt inwestycyjny, czyli taki, dzięki któremu będzie można coś wybudować lub wyremontować. Drugi głos można oddać na tak zwany projekt miękki, czyli na przykład organizację jakiegoś wydarzenia kulturalnego.
0: No i trzeba przyznać, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo nie dochodzi tym samym do takich bolesnych wyborów. Można zgłosić rzeczywiście dwa wydarzenia. No to teraz jeszcze jedna kwestia. Jak mieszkańcy oceniają samą inicjatywę, jaką jest budżet obywatelski, który, przypomnijmy, w Sieradzu wystartował w tym roku po raz pierwszy?
1: Mieszkańcy budżet obywatelski oceniają dobrze, chociaż mi jako reporterowi radiowemu ciężko było zdobyć głosy mieszkańców w tej sprawie. Moim zdaniem to raczej kwestia tego, że być może nie wszyscy wiedzieli, czym jest budżet obywatelski, bo dla mieszkańców to chyba dosyć świeża sprawa. Mimo to zauważyłem, że dla osób zaznajomionych z tematem możliwość głosowania i przysłowiowego wzięcia spraw w swoje ręce budzi wyobraźnię.
3: To bardzo dobre rozwiązanie, bo inne miasta zauważyłem, że to mają, a my nie mieliśmy.
4: Co można by w Sieradzu zrealizować z budżetu obywatelskiego albo z duńskiej woli?
5: Ja gram w orkiestrze dętej, to najchętniej to jakieś projekty z tym związane.
4: Coś muzycznego?
5: Dokładnie tak.
6: Wszędzie się robią te akwaparki, prawda? No to coś takiego w Sieradzu by można było stworzyć.
1: Myślę, że temat budżetu obywatelskiego będzie bardziej znany w Sieradzu, gdy uda się zrealizować pierwsze projekty i mieszkańcy na własne oczy zobaczą rezultaty.
0: No i oczywiście zobaczymy, czy tym pierwszym projektem będzie wspomniany akwapark. To zostawmy. Przy okazji tego głosowania mieszkańcy zgłaszali pewne problemy techniczne, problemy, które pojawiały się na stronie internetowej, za pośrednictwem której można oddawać głosy. Wiadomo już, na czym te problemy polegały. No i czy mogły w jakiś sposób utrudnić ten proces wybierania?
1: Rzeczywiście, o problemie mówili mieszkańcy, jak i sami organizatorzy, czyli przedstawiciele Urzędu Miasta. Na stronie internetowej czasami nie można było oddać głosu. Czasami były też takie sytuacje, że mieszkańcy oddawali głos, ale był przypisywany do innego projektu niż zagłosowali. Teraz trwają rozmowy z firmą zewnętrzną obsługującą portal, mówi Natalia Barwaśna z Urzędu Miejskiego w Sieradzu.
7: Tak, rzeczywiście mamy sygnały od mieszkańców odnośnie problemów w głosowaniu elektronicznym. Kłopoty techniczne dotyczą części głosujących elektronicznie i leżą one po stronie podmiotu zewnętrznego, który obsługuje naszą platformę oraz sam proces głosowania.
1: Problemy z głosowaniem przez stronę internetową mogą stanowić problem dla osób, które mieszkają daleko lub nie mogą na przykład z powodu choroby opuścić domu. Dostępna jest też możliwość tradycyjnego głosowania, czyli na miejscu, w urzędzie, w formie papierowej.
0: No to jeszcze dodajmy, że na oddawanie głosów w pierwszym budżecie obywatelskim w Sieradzu mieszkańcy tego miasta mają jeszcze kilka dni. To głosowanie ma się zakończyć w piątek, czyli 15 maja, a relację w tej sprawie przygotował reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję. Do usłyszenia.
0: Kurpiowska gadka, lokalne pieśni i muzycy. To wszystko można było usłyszeć na scenie amfiteatru w Dobrym Lesie koło Nowogrodu. Zaprezentowali się tam bowiem uczestnicy regionalnego przeglądu kabel, śpiewaków i gawędziarzy ludowych. Przegląd był eliminacją do występów na scenie ogólnopolskiej, ale przede wszystkim był okazją do przypomnienia o kulturze kurpiowskiej. A na miejscu był Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Jak wrażenia?
8: No trzeba przyznać, że to jest bardzo kolorowa impreza. W tym roku też pogoda dopisała, było słonecznie, ciepło, więc wszyscy po prostu przechadzali się w tych lokalnych kurpiowskich strojach. Była ciekawa muzyka, dzieciaki grały na takich ciekawych akordeonach, które były napędzane nogami na przykład, a nie tak tradycyjnie, jak sobie wyobrażamy. No i przede wszystkim była kurpiowska gadka i od tej bym zaczął, a tak ładnie po kurpiowsku za chwilę będzie mówiła Marcelina Piątek z Nowogrodu. To jest uczennica szkoły podstawowej.
9: O pozie.

0: wam, jak z moją matką w zeszłym roku do kuzynów do miasta pojechałem. Ubrałem się w najlepsze sukienki i kościołowe buty. A ze było to przed świętami Wielkiej Nocy, to w zielmi ręcznie robziono palmę z bzbułkoweni siatuskami. Same te siatuski 4 dni kręciłam. Zresztą wszystko, co możem, to robziem sani. I wycinanki, i serwetki, i kosiki do kartoflów, i kosiki do jajków. Tak to u nas na wsi, a nie tyle wszystko kupce jak w mieście.
1: No właśnie, nie wszystko jest jak w mieście, można zrozumieć, ale trzeba już się czasami wsłuchiwać. I posłuchajmy jeszcze, jak śpiewały panie z Dobrego Lasu.
2: Dzięki.

0: Pieśnie łotwozie działa.
1: No i ten przekrój występujących na scenie był bardzo duży, a wykonawców zobaczyliśmy blisko 50 wykonawców, a biorąc pod uwagę, że były to też zespoły, to na scenie było blisko 250 osób, powiedział mi dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, Jarosław Cholewicki.
2: Różne rodzaje twórczości. Najwięcej mamy gawędziarzy ludowych. W sumie aż 17 osób zgłosiło się, więc nigdy tak dużo nie było. Kapele ludowe, zespoły śpiewacze, soliści, instrumentaliści. Pełen przekrój folkloru kurpiowskiego.
1: No i była jeszcze jedna ważna rzecz, o której mówili mi uczestnicy imprezy, ci odwiedzający, że na scenie było tak dużo młodych wykonawców, a często nawet dzieci.
3: W naszej szkole są różne konkursy, na przykład na wycinanki kurpiowskie, żeby taka kultura nie upadła, bo nasz region się z tego wywodzi.
4: Zawsze te stroje były takie kolorowe, barwne, bardzo ładne.
5: Z pokolenia na pokolenie przekazują sobie. Jest mama, są córki, śpiewają w warze kurpiowskiej, mówią gadki.
6: Trzeba trzymać tę kulturę dalej, ciągnąć. Tylko my już co tam, starsze tylko możemy popatrzeć, posłuchać.
7: Ale dobrze, że młodzi się interesują.
6: Że młodzi oczywiście podtrzymują to tradycję.
1: No i nagrodzone przez jury zespoły i wykonawcy wystąpią teraz na dużych ogólnopolskich przeglądach. Najpierw w Nowogrodzie, a potem na takim największym w Polsce, w Kazimierzu Dolnym.
8: No i oczywiście zapraszamy na wszystkie te wydarzenia, a o tym dotyczącym samej kurpiowskiej gadki lokalnych pieśni i kurpiowskich muzyków, o tym wydarzeniu mówił Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
8: Dwie minuty po godzinie 17:00 w studiu jest już przedstawiciel redakcji sportowej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Będziemy chwalić naszych piłkarzy?
9: No, zawsze jest za co chwalić. Tych ligowych możemy pochwalić, bo tam emocje jest.
8: No przecież wiesz, że ja nie o tym mówię. Maciej Jastrzębski się uśmiecha ze zrozumieniem. Dobrze, będziemy zaraz wszystko wyjaśniać. To jeszcze raz, Filip Jastrzębski w studiu, a ja oczywiście mówiłem o tym, co wydarzyło się w finale. Przepraszam, w finale. No, właściwie w finale, no tak, w lidze hiszpańskiej.
9: El Clásico,
8: bo to finał, już wiemy, kto został mistrzem.
9: No i no jest za co chwalić, Wojciech Szczęsny ma dużo wiralowych filmików na przykład, więc...
8: No on się w tym spotkaniu nie napracował, przyznaję.
9: Tak,
8: ale prawo do satysfakcji ma jak najbardziej.
9: Jak najbardziej, Robert Lewandowski również, bo co prawda świata nie zawojował wczoraj, ale jedną sytuację miał.
8: Całkiem ładną.
9: Całkiem ładną, nie wykorzystał, natomiast no... Tak to czasami jest, że polscy piłkarze, no akurat w tym roku formy nie muszą mieć za dużej, bo zdaje się, że do Stanów się nie wybierają, ani do Meksyku, ani do
8: Kanady.
9: No
8: i Real wczoraj też jakoś poprzeczki wysoko nie zawiesił.
9: Nie, w ogóle Real ostatnio nie zawiesza wysoko poprzeczki, więc tam chyba muszą sobie wszystko od nowa zaplanować i nowego trenera znaleźć. Podobno José Mourinho ma być znowu, więc tam się dzieje, ale na razie to bardzo na górę.
8: To byłby powrót do prawdziwego topu.
9: Tak, ale no właśnie, ten top to był kilkanaście lat temu, zdaje się. No, obecnie José Mourinho ma raczej cięte odpowiedzi na konferencjach prasowych niż jakieś wielkie umiejętności i sukcesy trenerskie. Ale za chwilę jeszcze pomówimy o piłce naszej ligowej, natomiast najpierw tenis, bo za nieco ponad pół godziny Iga Świątek wyjdzie na kort Foro Italico w Rzymie i zagra o ćwierćfinał tego turnieju. Turnieju, w którym przecież Polka triumfowała trzykrotnie. Wczoraj znakomicie poradziła sobie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto, tracąc zaledwie jednego seta. Dziś może być nieco trudniej, bo rywalką naszej tenisistki będzie Japonka Naomi Osaka. Ostatnie dwa pojedynki wygrała Świątek z Osaką.

0: Dwa lata temu na French Open oraz dwa lata wcześniej w Miami, ale w pierwszym starciu górą była Osaka. Było to w 2019 roku w Toronto. Miejmy nadzieję, że dziś Polka wygra trzeci mecz z rzędu z Osaką. A wracając do piłki nożnej, w naszej Ekstraklasie zakończenie 32. kolejki, bo w przeciwieństwie do Ligi Hiszpańskiej u nas dzieje się bardzo dużo i jeszcze nie wszystko jest rozstrzygnięte. Dziś Krakowia zagra z Radomiakiem. Gospodarze są na 15 pozycji, tuż nad strefą spadkową, goście na miejscu 9. O rywalu mówi szkoleniowiec Pasów Bartosz Grzelak.
1: Techniczny zespół, mają wielu zawodników, którzy dobrze grają z piłką. Na pewno to będzie wymagający mecz dla nas. Musimy wyjąć to z nas, to absolutnie najlepsze, żeby wygrać ten mecz, ale wiem też, że mamy dość jakości w naszym składzie i że razem z kibicami możemy stworzyć taką energię tu, gdzie będziemy mieć przewagę.
0: Portugalski trener Radomiaka Bruno Baltazar podkreślił, że spodziewa się trudnego meczu w Krakowie.
2: To agresywna drużyna, z którą zawsze gra się trudno, szczególnie na jej stadionie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudny to rywal, który walczy o pozostanie w Ekstraklasie. Musimy poważnie podejść do tego meczu, z pełnym zaangażowaniem, na najwyższym poziomie, aby wywalczyć 3 punkty w Krakowie.
0: Początek tego meczu o 19:00. Dziś także dzieje się w pierwszej lidze piłkarskiej, a to dlatego, że piłkarze Śląska Wrocław mogą dziś zapewnić sobie awans do Ekstraklasy. Przypomnę, że w piątek dokonała tego Wisła Kraków, która jest już pewna powrotu do piłkarskiej elity, a dziś w jej ślady może pójść Śląsk, ale musi wygrać w dzisiejszym spotkaniu z łódzkim klubem sportowym. Jeśli tak się stanie, no to dwie kolejki przed końcem rozgrywek wrocławianie będą mieć 7 punktów przewagi nad trzecią w tabeli wieczystą Kraków. Początek tego meczu za nieco ponad godzinę. Przypomnę, że z pierwszej ligi bezpośredni awans zapewniają sobie zwycięzcy i druga drużyna. W barażach o jeszcze jedno miejsce zagrają zespoły z miejsc od 3 do 6. I jeszcze kolarstwo. Legendarny okręt ORP Błyskawica, zacumowany przy skwerze Kościuszki w Gdyni, ugości 2 sierpnia prezentację drużyn inaugurującą 83. Tour de Pologne. Dzień później właśnie z tego słynnego gdyńskiego skweru ruszy wyścig, a pierwszy etap poprowadzi do Koszalina. Komandor porucznik Paweł Ogórek, dowódca okrętu ORP Błyskawica, mówi, czym będzie start wyścigu dla jego załogi.
3: Na pewno wyzwaniem nawet takim logistycznym, żeby to wszystko odpowiednio przygotować, zabezpieczyć, natomiast na pewno też i prestiżowe, gdyż wszyscy będą mogli zobaczyć na tle tych ekip sportowych, które będą tutaj prezentowane, również ten marynarski mundur i biało-czerwoną banderę i to, że jesteśmy do morza przywiązani i wzdłuż tego morza będzie ten etap prowadził. Pamiętajmy, że przy Błyskawicy wiele eventów się również odbywało, natomiast chyba po raz pierwszy jest aż tak mocno zaangażowana w prezentację tych ekip, które będą startować Tour de Pologne. To jest 83. wyścig, który będzie się odbywał, a w przyszłym roku Błyskawica ma 90 lat swojej służby pod biało-czerwoną, więc prawie równolatki.
0: Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia. Oprócz Pomorza i Pomorza Zachodniego odwiedzi także m.in. województwo lubuskie, Karkonosze, Beskidy czy Tatry. Wyścig zakończy się w Wieliczce.
4: O czym informował Filip Jastrzębski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna.

0: Kutnaj zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
3: Ucieczka ministra. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. I pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 17.30, Michał Przerwa, zapraszam. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. CBA nie zostanie zlikwidowane, będzie dalej walczyć z korupcją, nadużyciami władzy i ciemnymi interesami, zaznaczył Nawrocki. Rząd planował przenieść 935 etatów z CBA oraz wszystkich pracowników cywilnych do policji. Do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji miało trafić dodatkowo 300 osób z innych jednostek, a część etatów miały przejąć ABW i KAS. Niektórzy funkcjonariusze mieli zostać odesłani na emerytury. PKP Cargo wraca na wojskowe tory. Spółka podpisała porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Na podstawie porozumienia PKP Cargo będzie przewozić sprzęt wojskowy. To duże wsparcie dla towarowego przewoźnika, który od 2 lat przechodzi restrukturyzację. Równie ważna co zakupy sprzętu jest logistyka, mówi wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Żeby mobilność militarna, czyli zdolność do przemieszczania się naszych wojsk i wojsk sojuszniczych była jak na najlepszym poziomie. Żebyśmy docierali na czas tam, gdzie wojsko jest konieczne. Tam, gdzie wojsko musi być i musi chronić naszych terytoriów, musi chronić naszych wartości, musi chronić wszystkich Polaków.
5: Porozumienie oznacza także zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Mimo problemów spółka PKP nadal jest największym przewoźnikiem towarowym w kraju i jednym z największych w Europie. W informacjach Opolszczyzna i utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe a Opole Zachód. Laweta uderzyła w tył pojazdu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, jedna jest ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jezdnia w kierunku Wrocławia pozostaje całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. 10 premier w nowym sezonie pokaże Teatr Wielki Opera Narodowa. Wśród najbardziej oczekiwanych inscenizacji jest opera Matki z Chersonia ukraińskiego kompozytora Maksima Kolomieca. To hołd dla ukraińskich kobiet walczących o dzieci uprowadzone przez Rosję, mówi dyrektor teatru Boris Kurliczka.
7: Olena Zelenska w 2024 roku napisała: nie przyzwyczajcie się do naszego cierpienia. Jest to temat, który opracował librecista George Brandt i dokumentuje historię ukraińskich kobiet, które przebyły tysiące kilometrów, aby uwolnić swoje dzieci z rosyjskiej niewoli.
5: Prapremiera dzieła planowana jest na 16 października 2026 roku.
8: Południe w Polskim Radiu 24.
9: Za 27 minut, godzina 18, trwa popołudnie na antenie Polskiego Radia 24 i jak zwykle o tej porze kolejna rozmowa polityczna i Kamil Szewczyk.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Witam ponownie, Kamil Szewczyk. Jest ze mną senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry.
11: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia.
10: Panie senatorze, co takiego się zadziało, że wciąż do tej pory nie ma europejskiego nakazu aresztowania w sprawie Zbigniewa Ziobry?
11: To dobre pytanie, które trzeba skierować do niezawisłego sędziego i chcę wierzyć, że do niezawisłego sędziego i że do niezależnego sądu, chociaż przyznam, że dzisiaj nie mam żadnej wątpliwości, że pani sędzia, która tą sprawą się zajmuje, powinna być wyłączona. Ja już nawet pomijam to, że ta procedura trwała wyjątkowo długo i Ministerstwo Sprawiedliwości w tej sprawie wysyłało już zapytania i to kilkakrotnie do sądu, ale teraz mamy absolutnie konkretnie przesłankę formalną dotyczącą wyłączenia pani sędzi, bo z tych informacji, które już są w przestrzeni publicznej, podali je dziennikarze, w oświadczeniu majątkowym,

0: majątkowym tej osoby są akcje telewizji Republika, a Zbigniew Ziobro, jak się dowiedzieliśmy niedawno, ma status korespondenta telewizji Republika, czyli do Stanów Zjednoczonych uciekł na tak zwanej wizie dziennikarskiej. No moim zdaniem to jest bezwzględna przesłanka, która powinna tu być zastosowana oczywiście do decyzji tu prokuratury, czy taki wniosek złoży, no ale jednak pani sędzia może się kierować stanem posiadania przez siebie walorów, aktywów akcyjnych telewizji Republika, no i nie chcieć utrudniać życie korespondentowi tej telewizji, mówię oczywiście z przekąsem i z ironią, no ale na takim statusie dokumentów, z tego co wiemy, Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów.
1: Co ucieczka Ziobry do Stanów Zjednoczonych mówi o stanie polskiego państwa, stanie polskich służb?
0: Dokładnie mówi o tym, że wbrew temu, co mówi Ziobro, który w tej sprawie no kłamie, mówiąc wprost, w Polsce mamy system demokratyczny, że to sędziowie decydują, czy wobec kogoś jest zastosowany tymczasowy areszt, czy nie. Nie służby, jakby pytanie pana redaktora sugerowało. Nie, czasy, w której służby nielegalnie inwigilowały działaczy opozycji, minęły wraz z rządami PiSu. Te czasy, kiedy Pegasusem inwigilowano szefa sztabu Platformy Obywatelskiej, posła Krzysztofa Brejzę, już odeszły bezpowrotnie w niepamięć. Obecny rząd nie inwigiluje ani zwykłych obywateli, jak to robił rząd PiSu, ani także polityków opozycji. Wszyscy działają według procedur i państwo spokojnie ten swój autorytet by utrzymało, jeżeli każda instytucja działałaby nie tylko zgodnie ze swoimi procedurami, ale także z takim racjonalnym czasem oczekiwania na decyzję, jeżeli przepis prawa mówi o niezwłocznym rozpatrzeniu jakiegoś wniosku, to później, jeżeli widzimy sytuację, że sąd nad danym wnioskiem deliberuje długie miesiące, to należy pytać, dlaczego, nie bym powiedział, dana sprawa trwa tak długo, pamiętając jednak, że władza sądownicza jest kompletnie niezależna od władzy wykonawczej. Przyznam, że ja dzisiaj sobie wiele pytań zadaję.
1: Nie irytuje pana, panie senatorze, ta taka opieszałość polskiego sądu w sprawie Ziobry i w sprawie tego, jak on podchodzi do kwestii Ena wobec byłego ministra?
0: Panie redaktorze, oczywiście, że mnie to irytuje, ale ja byłem osobą, która upominała się o niezawisłość, niezależność sądów i nie ma już takich postępowań jak tenże sam Zbigniew Ziobro, który dzisiaj uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Za jego czasów wszczynano postępowania dyscyplinarne sędziom. Najbardziej znany przykład, sędzia Krystian Markiewicz, miał 70, szanowni państwo, około 70 postępowań dyscyplinarnych. Dzisiaj nikt takim sędziom postępowań dyscyplinarnych nie wszczyna. Za to, jak są okoliczności, które wskazują na potrzebę rozważenia wniosku o wyłączenie danego sędziego, jak tutaj ta kolizja, gdzie wniosek będzie dotyczył osoby, która dzisiaj jest oficjalnie korespondentem prawicowej stacji telewizyjnej. Zresztą mówienie o tym, prawicowa stacja telewizyjna, no dzisiaj ta stacja pokazała, że gra polityczna jest jej bliższa niż informowanie obywateli, że ktoś jest właścicielem udziałów akcji tej spółki i ma rozstrzygać sprawę dotyczącą tej samej osoby. Oczywiście mówimy cały czas o Zbigniewie Ziobrze. Moim zdaniem to jest przesłanka, która to do decyzji prokuratury, ale moim zdaniem powinna być podstawą do rozważenia wniosku o wyłączenie tej osoby z rozpatrywania tej sprawy w sądzie.
1: Druga strona, Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, mówił dzisiaj na konferencji, że Ziobro legalnie pojechał do Stanów Zjednoczonych i że dlaczego
0: legalnie,
1: w ogóle mówimy,
0: czyli
1: o ucieczce?
0: Na paszporcie, dlaczego, jak rozumiem.
1: I dlaczego w ogóle mówimy o ucieczce?
0: Panie redaktorze, no wolne żarty. No to przepraszam, bo jednak dwa słowa zainspirował mnie pan, musimy przypomnieć. Zbigniew Ziobro, prokuratura chce mu przedstawić łącznie bodaj 26 zarzutów związanych z defraudacją środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości. W części ta sprawa defraudacji jest już potwierdzona. Przypomnę, że w tak zwanym wątku szczecińskim tej afery mamy osoby, które dobrowolnie poddały się karze. To jest ten wątek, w którym osoby mówią, byłyśmy słupami, pieniądze dostawaliśmy z fundacji, stowarzyszenia, to były pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i musieliśmy dużą część tych pieniędzy oddawać posłowi Dariuszowi Mateckiemu, który wydatkował je na prywatne cele, na przykład zakup paneli podłogowych. To było szeroko opisywane przez media.

0: Czyli te pieniądze zamiast finansowaniu pomocy osobom poszkodowanym przestępstwem, bo taki był cel Funduszu Sprawiedliwości.
1: Drugi wątek,
0: sprawa Pegasusa. No więc Zbigniew Ziobro miał mieć przedstawione te zarzuty, uciekł za granicę. Polska administracja publiczna unieważniła mu oba paszporty, prywatny i zagraniczny. Prywatny i służbowy dyplomatyczny. Zbigniew Ziobro nie mógł oficjalnie pojechać na normalnych zasadach do Stanów Zjednoczonych. To musiała być decyzja po pierwsze rządu węgierskiego.
2: Miał paszport genewski, z tego co wiadomo.
0: To, panie doktorze, to nie jest paszport, to jest genewski dokument podróży, który nie upoważnia do wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Tam musiała być podjęta decyzja Departamentu Stanu czy służb granicznych też USA.
2: Myśli pan, że Trump osobiście tego doglądał?
0: Panie
2: Ponieważ
0: doktorze,
2: pojawiały
0: nie
2: się
0: wiem.
2: Głosy, że Tom Rose, czyli ambasador Stanów w Polsce, a także Marco Rubio byli sceptyczni wobec tak zwanego azylu dla Ziobry w Stanach.
0: Sam pan w pytaniu zasugerował, że bardzo wysokie czynniki polityczne w tej sprawie podejmowały decyzję. My wkrótce się o tym dowiemy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny wystąpił po pierwsze do rządu węgierskiego o precyzyjną informację, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro Węgry opuścił, i wystąpił do Stanów Zjednoczonych, na jakiej podstawie, w oparciu o jakie przepisy Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj wiemy, że tą podkładką, świadomie używam tego sformułowania, ma być jakoby ten status dziennikarza, wysłannika Telewizji Republika, korespondenta. Z przyjemnością zobaczę te iskrzące się dowcipem wywiady, które Zbigniew Ziobro będzie przeprowadzał z politykami amerykańskimi, czy nie wiem, może jakieś audycje autorskie, ale intuicja mi podpowiada, że będzie to jedna wielka ściema.
2: No dobrze, a czy Polska powinna żądać w trybie natychmiastowym ekstradycji?
0: Polska złoży ten wniosek, ale przestrzegam przed sformułowaniem w trybie natychmiastowym. W trybie natychmiastowym to powinniśmy wystąpić, i minister sprawiedliwości już to zapowiedział, do Węgier i do Stanów Zjednoczonych, po pierwsze o informacje, które posłużą nam do przygotowania wniosku ekstradycyjnego. Dobra informacja brzmi, ten wniosek nie będzie rozpatrywał prezydent Trump, nie będzie rozpatrywał nikt z ruchu MAGA czy dowolna inna osoba, tylko będzie rozpatrywał amerykański sąd w oparciu o umowę bilateralną, którą mamy, o międzynarodowej współpracy prawnej, w oparciu o klasyczny wniosek ekstradycyjny, będzie musiała złożyć.
2: A co jeśli Stany pod wodzą Trumpa nie zgodzą się na ekstradycję, nie zgodzą się na wydanie Ziobry? Co wtedy?
0: Panie doktorze, tutaj przepisy amerykańskie są de facto bardzo zbliżone do polskich. Nawet jak sąd podejmie decyzję w oparciu o polski wniosek, że ekstradycja powinna nastąpić, to administracja prezydenta Trumpa, zapewne Departament Stanu, będzie podejmował formalnie ostateczną decyzję i może zablokować przekazanie Polsce uciekiniera Zbigniewa Ziobro. No, ale to jest decyzja polityczna i jednak w relacjach międzynarodowych taki gest jest gestem nie jednak dobrej współpracy i przyjaźni, a wręcz przeciwnie. Dlatego ja bym z góry nie wyrokował, jaka będzie decyzja w tej sprawie amerykańskiej administracji. Poczekajmy. Polska strona po pierwsze występuje o informacje i do Amerykanów, i do Węgrów. Po drugie, w oparciu o uzyskane informacje przygotuje wniosek o ekstradycję. Później rozpatrzy go amerykański sąd i dopiero na końcu tej procedury jest administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, a pamiętajmy także, że amerykański sąd w uzasadnieniu takiej decyzji będzie mówił, czy prawdą jest to, co mówi Zbigniew Ziobro, że w Polsce jest krwawy reżim, że nie będzie miał szansy uczciwy proces.
2: Prezydent Nawrocki, czas nas goni, a jeszcze mam kilka pytań. Prezydent Nawrocki podpisał dzisiaj 9 ustaw, 2 zawetował, w tym o likwidacji CBA. Dobra czy zła decyzja?
0: Po pierwsze, chciałem podziękować za podpisanie ustawy dotyczącej finansowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ja mieszkam w Łodzi. Tutaj szkolą się kadry wojskowe, lekarzy wojskowych. To była bardzo ważna ustawa. Ale dwie ustawy, które zawetował, delikatnie mówiąc, to są zaskakujące decyzje. Jeżeli prezydent wetuje ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, tą ustawę, która umożliwia, że osoba prowadząca działalność gospodarczą bez nadmiernej biurokratycznej

procedury nie musi się pytać. Jeżeli z jednoosobowej działalności gospodarczej dalej prowadzi tą działalność w formie spółki, żeby przenieść tą własność tej nieruchomości rolnej, to to jest rozwiązanie, które ułatwia życie tym, którzy gospodarują na roli, a nie utrudnia. Kompletnie niezrozumiała decyzja prezydenta. No

0: I lepiej, żeby tą walkę z korupcją prowadziły nieskompromitowane instytucje. Policja, Krajowa Administracja Skarbowa. Co mam na myśli, mówiąc skompromitowane instytucje? To CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus. To CBA wykupiło, się, mówiąc, że Kwaśniewski był jakimś właścicielem willi w Kazimierzu Dolnym, czy CBA prowadziło operację, która doprowadziła do tragicznej śmierci Barbary Blidy. Stąd uważamy, że służba nieskompromitowana powinna się tym zajmować, niezależnie od tego, że są tam także profesjonalni, oczywiście funkcjonariusze.
1: Zwrot Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kryptowalut. Na koniec chciałem pana poprosić o komentarz. PiS wycofał projekt Janusza Kowalskiego, czyli byłego posła PiS-u. Teraz chcą całkowitego zakazu i nawet 10 lat więzienia. Dobry pomysł,
0: bardzo
1: czy zły
0: się
1: pomysł?
0: Cieszę, że PiS popiera rząd. Jak wiemy, najnowsza wersja ustawy Zonda w sprawie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, przeciwko której dwukrotnie już głosował posłowie PiS-u. Oni robili wszystko, żeby tą ustawę zablokować. Później popierali weto prezydenta. Dzisiaj się wystraszyli. Kilkadziesiąt tysięcy okradzionych ludzi. Co najmniej 350 milionów złotych strat. Bardzo się cieszę, że pomimo tego, że czterokrotnie w głosowaniach opowiadali się za złodziejami, a nie za tymi, którzy zostali okradzeni w wyniku kryptoafery PiS, dzisiaj zmieniają zdanie i poprą rozwiązania rządowe w tym zakresie. Szkoda, że dopiero po tym, jak kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków na setki milionów złotych zostało w tej sprawie oszukanych. A co do Janusza Kowalskiego, wkrótce się dowiemy, co on robił na tych spotkaniach w siedzibach firmy Zonda Krypto, o których mogliśmy przeczytać w gazetach.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia radiosłuchaczom życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut godzina 18.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A w studiu jest już Marek Klapa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No to w takim razie, aby nie marnować czasu, na początek stacje paliw. Wiemy już, ile będą wynosiły maksymalne ceny, które będą obowiązywać jutro. No i oczywiście pytanie, które się natychmiast pojawia, będzie drożej czy taniej?
4: Będzie taniej i to na pewno dobra informacja dla tych wszystkich, którym zaświeciła się taka pomarańczowa kontrolka z dystrybutorem, bo ceny paliw jutro będą niższe. Na stacjach za litr benzyny 95 zapłaci nie więcej niż 6 zł i 30 groszy, i to tak szybko licząc, to 6 groszy na litrze mniej niż dzisiaj. Z kolei za litr benzyny 98 zapłacimy 6 zł i 81 groszy. Tutaj różnica trochę mniejsza, to będą 4 grosze na litrze. No i olej napędowy na stacjach stanieje jutro, uwaga, aż o 10 groszy na litrze, a kierowcy samochodów z napędem diesla zapłacą 6 zł i 93 groszy, a zatem doczekaliśmy 6 z przodu, jeżeli chodzi o olej napędowy.
3: No to teraz być może poważniejsze pytanie, bo do tej pory przekazywaliśmy codziennie te informacje dotyczące maksymalnych cen paliw, ale okazuje się, że no wszystko, co w miarę dobre, no bo to jednak jakoś hamowało wzrost cen, więc wszystko, co dobre, niestety się kończy. Kiedyś skończy się również CPN na papierze, przynajmniej na dziś. Stan jest taki, że ten koniec ma nastąpić 15 maja, czyli już w najbliższy piątek. No, pytanie tylko, czy na pewno tak się stanie.
4: Faktycznie, do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%, a także to rozporządzenie obniżające akcyzę i też ustalające te maksymalne ceny paliw, i na dobrą sprawę kontynuacji teraz nie widać, ale wiemy też, że rząd w ostatniej chwili może podjąć decyzję w sprawie kontynuacji CPN-u. Minister energii Miłosz Motyka spodziewa się, że decyzja właśnie w tej sprawie przedłużenia programu ceny paliwa niżej powinna być podjęta do środy najpóźniej, czyli 13 maja. Zaznaczam, Zapisujemy sobie tę datę w kalendarzu. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie. CPN w nowej formie obowiązuje do piątku, tak jak powiedziałeś, do 15 maja. No i zobaczymy. Z tego, co powiedział dziennikarzom, minister energii Miłosz Motyka, no będzie rekomendował ministrowi finansów, aby jeszcze podtrzymać obowiązywanie tego programu. Zresztą ekonomiści również zwracają uwagę, że on jest dobry dla gospodarki. Po pierwsze dlatego, że spłaszcza inflację.

0: czyli ten efekt drożyzny nie jest tak wyraźnie widoczny, jak mogłoby to wyglądać, gdyby tego programu nie było. Po drugie, firmy też mogą łatwiej zaplanować różnego rodzaju działania, w tym przede wszystkim tę stronę kosztową, a to też dobrze wpływa, jeżeli chodzi o podatki. A zatem no, trudny orzech do zgryzienia, ale wiele wskazuje na to, że ten CPN może dłużej nam potowarzyszyć.
1: No to w takim razie teraz jeszcze jedna informacja. Spoglądamy na energetyczną mapę Polski.
0: Tak jest.
1: To brzmi bardzo interesujące już same w sobie, ale jeszcze ciekawsze jest to, że na tej mapie pojawiły się, nie wiem czy już duże, ale w przyszłości takowymi będą zmiany.
0: Zmiany coraz bardziej widoczne, bo jeśli pamiętasz swój atlas do geografii albo podręcznik od geografii, ja doskonale pamiętam, to tam przede wszystkim mówiło się o tym, że południe kraju i ziemia łódzka to jest ten hub energetyczny Polski, czyli Górny Śląsk. No i jeżeli chodzi o ziemię łódzką, no to tutaj Bełchatów, czyli kopalnia węgla brunatnego i elektrownia w Bełchatowie. A teraz będziemy mieli do czynienia z taką zmianą, ona już się właściwie dzieje. Otóż takim centrum operacyjnym polskiej energetyki w dużym zakresie staje się Pomorze. No i także symbolem polskiej transformacji energetycznej. Także już niebawem te atlasy geograficzne z tą częścią gospodarczą będą wyglądały inaczej. Zresztą Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl powiedziała, że właśnie teraz, tu i teraz jesteśmy świadkami wielkiej zmiany energetycznej.
2: Zaczynaliśmy od południa, od Śląska, polskich kopalni, które nadal są istotne w naszym systemie, ale jednocześnie rozwijamy te nowe technologie. Nieco bardziej na zachód od Gdańska, czyli w gminie Choczewo, powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. Na Bałtyku powstają pierwsze morskie farmy wiatrowe. Jednocześnie w Gdańsku rozpoczęła się budowa nowej elektrowni gazowo-parowej.
0: Jeśli pozwolisz, o tym ostatnim wątku trochę powiem, bo wiem, w Gdańsku wmurowano kamień węgielny, nie węgiel kamienny, bo to na Śląsku został, ale kamień węgielny nowej elektrowni gazowo-parowej. Będzie to jedna z najważniejszych inwestycji energetycznych na Pomorzu. Rozpoczęcie pierwszych właściwych prac fundamentowania jest planowane na drugą połowę roku. Dostawa kluczowych urządzeń, czyli tego serca elektrowni, turbozespołu. To ładnie tak brzmi, turbozespół. Trochę jak turbohistoria, tak nawiązując do twojej audycji. Jest planowana...
1: Ale temat jednak troszkę inny.
0: Zupełnie inny. Chociaż kiedyś, myślę, że historycy też zajmą się transformacją energetyczną w Polsce, bo wszyscy przyznają, że to jest historyczne wydarzenie. No i ten turbozespół pojawi się w 2027 roku. I to jest ciekawe, bo ta cała inwestycja powstaje w Gdańsku, ale też podobne inwestycje, czyli te bloki gazowo-parowe, CCGT, tak nazywa się ta technologia, mają powstać w Grudziądzu i Ostrołęce, a zatem znowu północna część naszego kraju. Ich łączna moc zainstalowana wyniesie około 2,5 gigawata. Bardzo dużo. Jednostki te będą mogły wyprodukować energię elektryczną wystarczającą do zasilania średnio prawie 5,5 miliona gospodarstw domowych rocznie, a zatem to jest naprawdę 5,5 miliona gospodarstw, to jest kilka województw. Wygląda to naprawdę nieźle.
1: Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o przyszłość i dostęp do energii, pytanie czy taniej energii, to możemy spać spokojnie.
0: Wygląda
1: spokojnie.
0: To dobrze. Wygląda to teraz dobrze i trzymamy kciuki za realizację tych przedsięwzięć.
1: No to w takim razie teraz, jeżeli pozwolisz, jeszcze jedno przedsięwzięcie, bardzo ważne i tu się naprawdę pojawiają potężne pieniądze. Program SAFE, no i ważne głosy z polskiej zbrojeniówki, która z jednej strony na tym programie bez wątpienia zarobi, bo przecież zdecydowana większość tych pieniędzy ma pozostać w polskich, polskich fabrykach, w polskich zakładach, ale z drugiej strony no, za te pieniądze musi wyprodukować to wszystko, co jest niezbędne dla naszego bezpieczeństwa, czego potrzebuje armia. No i pytanie, czy te moce przerobowe będą nadążać za tymi pieniędzmi, które są do wydania.
0: Owszem, bardzo ważne wyzwanie. Prezesi polskich firm zbrojeniowych zapewniają o gotowości do realizacji zamówień w ramach programu SAFE. Dzięki podpisanej przed weekendem umowie do 2030 roku do polskiego sektora zbrojeniowego może trafić prawie 190 miliardów złotych. To są te gigantyczne pieniądze, o których wspomniałeś. A prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz powiedział, że jego firma i w ogóle polska zbrojeniówka poradzą sobie właśnie z tym wyzwaniem.
3: Przed nami wielkie wyzwanie. Wreszcie ten finał negocjacyjny został doprowadzony do końca.

0: ale my tak naprawdę już myślimy o tym, co będzie się działo w naszych zakładach. I w polskiej grupie zbrojeniowej, i w polskim przemyśle. Jesteśmy pewni, że się wyrobimy i wszystko zrobimy, żeby tak było.
1: Prezes WB Electronics z kolei, pan Piotr Wojciechowski, w programie Safe widzi z kolei szansę na promocję polskiej myśli technicznej.
2: Mając odpowiednie zasoby w postaci zamówień, tak, odpowiednie zasoby ludzkie, inżynierskie, jesteśmy w stanie wiele, wiele rzeczy w Polsce wykonać naszymi siłami i wprowadzić te technologie do Polski. My nie oczekujemy transferów technologii, my raczej pracujemy nad tym, żeby technologie były transferowane od nas za granicę, a nie do nas.
1: I teraz uwaga, mamy 11 dzień maja, a zgodnie z zapowiedzią rządu tylko w maju, czyli jeszcze w tym miesiącu, ma być podpisanych 40 umów, które pozwolą na wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu.
3: To ja teraz z wielką uwagą spoglądam na zegar. Mamy jeszcze niewiele, ale jednak trochę czasu.
1: Damy radę.
3: Tradycyjnie na koniec rynki.
1: Jeżeli chodzi o mapę nie energetyczną tym razem, ale mapę rynków w Europie, to takie staropolskie powiedzenie sięgające jeszcze pierwszej Rzeczypospolitej od sasa do lasa. No i widzimy tutaj, że z jednej strony CAC40 na przykład francuski traci prawie 1%, ale giełda w Portugalii 1% na plusie. A giełda w Warszawie przebiła wszystkie rynki dzisiaj Europy. Rzadki ostatnio widok, ale jak widać Warszawa potrafi. WIG zyskał 1,19%, WIG 21,43%. Całkiem nieźle radziły sobie również mniejsze indeksy. MWIG 40,74% na plusie i SWIG 80,38% na plusie. Dawno takiej sesji nie widzieliśmy, ale generalnie takie sesje teraz zdarzają się no tak w miesiącu dwie. A zatem jest się z czego cieszyć. Miejmy nadzieję, że to początek jakiegoś silniejszego odbicia na warszawskim parkiecie. I jeśli chodzi o waluty, za 1 euro w tej chwili płacimy 4 zł i 24 grosze. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,59 zł, właściwie 3,60 groszy. Nie, powiedziałem jeden, bo spojrzałem na kurs euro-dolara, bo on
3: no,
1: też...
3: To byłaby chyba informacja numer jeden.
1: Prawda?
3: Gdyby ten kurs tak
1: zdecydowanie.
3: Wyglądał.
1: Euro-dolar 1,17, 1,18 w tych granicach porusza się właściwie już od kilku ładnych tygodni. I teraz jeszcze spojrzymy na inne waluty. Frank szwajcarski 4,63 i funt brytyjski 4,91. No i nie mogę nie powiedzieć o ropie naftowej. Ropa Brent, która tak mocno nas wszystkich interesuje, 103,95 dolara, prawie 104 dolary, to oznacza wzrost o ponad 2,5% tylko dzisiaj, no ale jak wiemy, ropa nieprzewidywalną jest w ostatnim czasie. Ciekawe, co będzie jutro.
3: Czy poniżej setki, czy będzie jeszcze wyżej, ale o tym przekonamy się jutro przed godziną 18. Bardzo dziękuję, to był Marek Klapa.
1: Dziękuję.
4: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
7: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Po reklamie.

0: Kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Ameryki, będą to sprawdzać śledczy. Ustawa dotycząca likwidacji CBA zawetowana przez prezydenta, Karol Nawrocki podpisał 9 innych ustaw. Jest zawiadomienie w sprawie imprezy techno przy pałacu w Wilanowie. Chodzi o zakłócanie ciszy na obszarze chronionym. Minęła 18. Michał Przerwa. Zapraszam. Prokuratura sprawdzi, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Z informacji medialnych wynika, że były minister sprawiedliwości mógł dostać wizę amerykańską na podstawie współpracy z Telewizją Republika.
1: Medialne informacje, że Zbigniew Ziobro miał wyjechać do USA jako dziennikarz Telewizji Republika, będzie sprawdzać prokuratura.
2: Jeżeli potwierdzą się zwłaszcza te okoliczności zatrudnienia podejrzanego w tej konkretnej firmie,
1: mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Analiza ma dotyczyć także sędzi Anny Grabowskiej, która rozpatrywać ma wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry, a jest akcjonariuszką tej telewizji. Czy będzie wniosek o jej wyłączenie z orzekania w tej sprawie?
2: Na razie takiego wniosku nie było. Ta okoliczność nam jest znana, była znana. To będzie jak najbardziej ponownie analizowane.
1: Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, podkreśliła, że prezes sądu nie ma w takiej sytuacji uprawnień do ingerowania w skład orzekający.
3: W momencie, kiedy pani sędzia Joanna Grabowska została wylosowana jako referent tej sprawy, nikt nie przypuszczał, że pan Ziobro zmieni zawód i postanowi zostać pracownikiem medialnym.
1: Na razie nie wyznaczono terminu posiedzenia w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Sprawa ucieczki Zbigniewa Ziobry komentowali także w Polskim Radiu 24 goście Kamila Szewczyka, czyli Krzysztof Bosak i Krzysztof Kwiatkowski. Autor rozmów politycznych jest ze mną w studiu. Witaj.
4: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, co mówili twoi goście.
4: No, Krzysztof Bosak, czyli wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, pytany przeze mnie o ucieczkę Ziobry do Stanów, odpowiedział, że spodziewał się takiego obrotu sprawy, że Ziobro za ocean poleci. Bosak tłumaczył też, że nie zdziwi się, jeśli Ziobro przemieści się do innego kraju, także na przykład do Chile, tu wymienił ten kraj. Polityk Konfederacji stwierdził także, że Polska powinna żądać ekstradycji Ziobry do Polski, ale nie sądzi, aby to się wydarzyło. W tej kwestii był bardzo sceptyczny. No, z kolei senator Krzysztof Kwiatkowski, pytany o to, dlaczego wciąż nie ma Ena w sprawie Ziobry, powiedział, że sędzia, która prowadzi sprawę, powinna być wyłączona z orzekania w tej kwestii z uwagi na to, że powiela, że posiada akcje telewizji Republika. No a Ziobro, jak wiadomo, jest korespondentem tej telewizji. Kwiatkowski mówił także w Polskim Radiu 24, że zadaje sobie wiele pytań. Zaznaczył także, że irytuje go m.in. opieszałość polskiego sądu w sprawie Ziobry, ale no, tak ten system wygląda w państwie demokratycznym.
0: To był Kamil Szewczyk, dziękujemy. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zwrócił uwagę, że w myśl projektu ustawy kompetencje CBA miały przyjąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa. W czasach ogromnych wydatków publicznych na bezpieczeństwo i obronność państwa, państwo polskie powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby antykorupcyjne, dodał prezydent.
5: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat.
0: Zaproponowane rozwiązania były przemyślane i dopracowane w każdym szczególe. W tym wypadku prezydenckie weto to nie umocnienie państwa, ale jego psucie, napisał w mediach społecznościowych rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prezydent zawetował także nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, bo według niego zmiany prowadzą do drastycznego ograniczenia kontroli państwowej nad obrotem polską ziemią rolną. Karol Nawrocki podpisał 9 ustaw, m.in. nowelizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawę o pożyczkach z Agencji Rozwoju Przemysłu dla Górnictwa i Strategicznych Przedsiębiorstw. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomi policję po weekendowej imprezie techno przy pałacu w Wilanowie. Urzędnicy uważają, że głośne wydarzenie mogło naruszyć przepisy obowiązujące w pobliskim rezerwacie przyrody Morysin. To jeden z 12 rezerwatów przyrody w Warszawie, mówi rzeczniczka dyrekcji Agata Antonowicz.
6: Obszarze, który chroni najcenniejsze elementy przyrody, który jest, a przynajmniej powinien być ostoją dla zwierząt. Inwentaryzacja wykazała tam obecność ponad 20 gatunków ssaków, blisko 60 gatunków ptaków, część z nich jest objęta ochroną ścisłą.
0: Organizator imprezy nie wystąpił wcześniej o zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu. Jak zaznaczyła dyrekcja, chodzi m.in. o zakaz zakupu.

0: kłócenia ciszy na obszarze chronionym.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro chmury i deszcz na wschodzie Polski, na pozostałym obszarze więcej słońca, ale także możliwe przelotne opady. Chłodniej niż dziś, od 10 do 14 stopni, 16 będzie na Podkarpaciu.
1: Klimat.
0: Około 40% energii pochodzi z elektrowni słonecznych i wiatrowych. W kolejnych godzinach 1/3 prądu generowana będzie przez OZE. Jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra. W kilku regionach Polski występuje susza hydrologiczna.
1: Klimat. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 18.
1: Debata dnia.
2: A w debacie dnia goście pan Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza.
3: Dzień dobry, witam serdecznie ze studia w Warszawie, a nie w Stanach Zjednoczonych.
2: Dobrze, to jeszcze pan Rok Zygmunt, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Kraków z tej strony.
2: Czyli też w miarę blisko. To panowie, no to skoro Stany Zjednoczone zostały nieprzypadkowo wywołane, no to myślę, że od innego tematu nie możemy zacząć. Pewnie i tak byśmy nie zaczęli, gdyby nawet we wstępie Stany Zjednoczone się nie pojawiły. Mowa oczywiście o, chciałem powiedzieć, o byłym ministrze sprawiedliwości, czyli Zbigniewie Ziobrze, ale nie tylko, bo wiadomo już, że dołączył do niego również pan Marcin Romanowski, jego były współpracownik. Obaj są w Stanach Zjednoczonych. No i nie brakuje pytań dotyczących tego, w jaki sposób się w tych Stanach Zjednoczonych znaleźli. Kto im w tej podróży pomógł, no bo o tym, że najprawdopodobniej za wysłanie przynajmniej pana Ziobry jako korespondenta i dziennikarza odpowiada Telewizja Republika, ale pytanie brzmi, czy na przykład amerykańska ambasada w Warszawie wystawiła obu panom wizy, które były niezbędne do podróży. Takie pytanie ma zadać między innymi nasza prokuratura. Powinniśmy być zaskoczeni, czy nie?
3: Powinniśmy zadawać wiele pytań związanych z ucieczką Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Ja lubię tę teorię, przepraszam, się tak trochę śmieję pod nosem, bo przeczytałem przed chwilą, że jest taka teoria, że Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych samolotem podstawionym specjalnie na życzenie Donalda Trumpa. Ponieważ systemy Schengen nie wykryły Zbigniewa Ziobry ani jego rodziny, więc nie wiadomo, w jaki sposób się wydostał z terenu Europy czy Unii Europejskiej. Myślę, że to jest takie pytanie, które za chwilę, na które ktoś za chwilę będzie musiał odpowiedzieć, bo przecież to nie jest film szpiegowski, w którym się transportuje szpiega albo jakąś polityczną grubą rybę w bagażniku czy w lufciku samolotowym, tylko jest to jednak polityk Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości, poszukiwany przez polską prokuraturę i polskie służby. Więc to pytanie trzeba na pewno zadać o takie technikalia, jeśli chodzi o ucieczkę Zbigniewa Ziobry, ale oczywiście jest wymiar polityczny.
2: I wymiar międzynarodowy.
3: I wymiar międzynarodowy, dlatego że teraz jeśli polski rząd, prokuratura będzie starała się o ekstradycję i ten wniosek zostanie wysłany do Stanów Zjednoczonych, wówczas jak zachowa się po pierwsze sąd, po drugi rząd, po trzecie Donald Trump? Czy będzie chciał jednak wypuścić z powrotem do Polski, kiedy się zorientuje, kto to jest ten Zbigniew Ziobro i będzie musiał podjąć decyzję, co z tym fantem zrobić? Ale jest wymiar polityczny, wewnątrz polityczny, dlatego że zwracam uwagę na to, że to, że Zbigniew Ziobro był w Budapeszcie, no okej, to nas oburzało, ale miało taki swój wymiar, myśleliśmy, że incydentalny, dlatego że zmieniła tam się władza, myśleliśmy, że ten azyl uchodźczy zostanie anulowany Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu, ale kiedy Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, to oznacza, że Donald Trump niejako bezpośrednio legalizuje pisowską i prawicową narrację o reżimie Tuska i legalizuje również tę narrację, że w Polsce jest łamana praworządność. I to jest, ja jestem ciekawy, w jaki sposób

0: to się przełoży na sondaże partyjne w najbliższych tygodniach.
1: No to w takim razie to jest rzeczywiście dosyć ciekawe pytanie, czy to będzie miało wpływ na te wahnięcia w sondażach. Pan Roch, Zygmunt, Klub Jagielloński. I to zacznę od tego samego pytania. Czy powinniśmy być tą informacją o byłym ministrze, a jego podwładnym, którzy są w Stanach Zjednoczonych, czy powinniśmy być nią zaskoczeni?
2: To nie sądzę, że powinniśmy być nią zaskoczeni. W Ziobro nie wykazywał raczej inicjatywy, żeby z własnej woli wrócić do Polski, nawet jeżeli status azylanta na Węgrzech zostanie mu anulowany.
1: Myślę o tym kierunku.
2: Mówiło się o Stanach Zjednoczonych, więc tutaj też nie czuję się zaskoczony. Natomiast myślę, że osobą, która najbardziej cieszy się z takiego, a nie innego obrotu sprawy, choć nawet dwie osoby. No, pierwszą jest Donald Tusk, który może gonić króliczka i go nie łapać, prawda? Czy Zbigniew Ziobro, który jednak w oczach również tak zwanych normalsów, nie tylko w oczach wyborców Koalicji Obywatelskiej, kompromituje się, tak? To czy tą ucieczką. Generalnie Polacy uważają, że nawet jeżeli zarzuty wobec niego są nieprawdziwe lub przestrzelone, nie wiem, jakieś za mocne, no to powinien się w Polsce bronić, a nie chować za granicą. No więc fakt, że on tam zostaje, pozwala Donaldowi Tuskowi cały czas, prawda, swoją narrację tutaj procedować i dociskać Prawo i Sprawiedliwość, które nie chce się tłumaczyć, prawda, ze Zbigniewa Ziobry. Robi to bardzo niechętnie, ucieka w jakieś takie sprzeczki z dziennikarzami. Jak sobie dzisiaj śledziłem, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości na te pytania odpowiadają, no to są dosyć nerwowi. Nie są nerwowi dlatego, że tak bardzo za Zbigniewem Ziobrą stoją w tym konflikcie, tylko dlatego, że prawdopodobnie nie chcieliby, ja im się nie dziwię, za Zbigniewa Ziobrę się tłumaczyć. A drugą osobą, bo powiedziałem o premierze Tusku, jest Włodzimierz Czarzasty, tak, który teraz może, prawda, po raz kolejny swoje takie tyrady antytrumpowskie i antyprawicowe uskuteczniać, tak sobie wymyślił swoją strategię polityczną. Nic z tego pewnie nie będzie, bo ani Donald Tusk nie będzie chciał w jakiś sposób ryzykować polsko-amerykańskich relacji po to, żeby Ziobro wrócił do Polski, mimo że pewnie ten wniosek o ekstradycję zostanie złożony i to jeszcze dużo czasu, zanim on zostanie rozpatrzony, więc to jest moim zdaniem w ogóle pieśń przyszłości odległej dosyć. Natomiast też pewnie nie wyniknie nic dla Czarzastego, tak? Bo nakręcanie emocji antyprawicowej to jest granie pod elektorat, który tak czy siak zagłosuje na Donalda Tuska najprawdopodobniej w wyborach w 2027 roku.
1: Jeżeli pan pozwoli, to skoro został wywołany marszałek Czarzasty, no to dodajmy, że marszałek, no idąc tropem też tego, o czym pan powiedział, spodziewa się wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. I teraz uwaga, a nasz przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, jeśli jest przyjacielem, to go do Polski odeśle. Marszałek dodał, że liczy też, że w ten proces zaangażuje się znający i mający bardzo dobre relacje z Donaldem Trumpem prezydent Karol Nawrocki.
3: I po raz pierwszy pokaże, że jest w czymś skuteczny. Jeżeli jest skuteczny, to rozumiem, że tak jak mówi, zadzwoni do pana prezydenta Trumpa, swojego przyjaciela, i powie mu: człowiek, który jest zagrożony wyrokiem 25 lat więzienia, człowiek, który jest potencjalnym złodziejem i bandytą, powinien wrócić do Polski. Tak to rozumiem.
1: To ja jeszcze chciałbym w takim razie powrócić do pana Rocha Zygmunta. Pana zdaniem, rzeczywiście to, co się w tej chwili dzieje, po pierwsze, nie przełoży się albo nie położy się cieniem na relacjach polsko-amerykańskich, no bo można odnieść wrażenie, że jednak no, pewna zadra się pojawiła. Pytanie, jak duża. Druga rzecz, trochę nawiązując do słów pana Arkadiusza Gruszczyńskiego, czy to wszystko, co w tej chwili komentujemy, co obserwujemy, czy to się z kolei też w większym lub mniejszym stopniu, ale przełoży na sondaże?
2: To zobaczymy, czy się przełoży na sondaże. Koalicja Obywatelska konsekwentnie korzysta na polaryzacji, w związku z tym sądzę, że ten trend się nie odwróci. Czy przełoży się na relacje polsko-amerykańskie? To tak jak powiedziałem, nie sądzę. Wydaje mi się, że nie jest sprawa dla Donalda Tuska tak paląca. Powrót Zbigniewa Ziobry do Polski może inaczej sprawa jest.
1: Który lubi te amerykańskie wątki wykorzystywać?
2: Lubi wykorzystywać je w wypowiedziach medialnych. Myślę, że w praktyce politycznej to on tutaj ma, szczerze mówiąc, niewiele do powiedzenia. Marszałek Czarzasty będzie próbował retorycznie obsługiwać elektorat niechętny Donaldowi Trumpowi, rosnący zresztą, niechętny polskiej prawicy. Natomiast nic z tego nie wyniknie w sensie, po pierwsze, politycznym, że Zbigniew Ziobro nie wróci do Polski, a po drugie też sondażowym dla Nowej Lewicy, jak sądzę. O ile nie dojdą tutaj inne czynniki, tutaj nie będą wzięte pod uwagę albo się jakoś nie pojawią, to jest inna dyskusja. Natomiast samo

0: nakręcanie antyprawicowej emocji dla Włodzimierza Czarzastego nie będzie korzystne. Nie sądzę, że będzie korzystne. Nie, żeby on też miał jakiś duży wybór. To jest inna sprawa, że sytuacja Nowej Lewicy jest dosyć ciężka. Nie zazdroszczę mu. Natomiast granie pod wyborców, dla których najpoważniejszym i najbardziej kalorycznym paliwem politycznym i też takim motorem wyborczym jest niechęć do prawicy, do Donalda Trumpa, do Prawa i Sprawiedliwości, no to są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, dla których to właśnie Donald Tusk i jego partia są tym ugrupowaniem, które jest może najskuteczniej powstrzymać prawicę przed powrotem do władzy.
1: To panowie, to jeszcze jedna kwestia, bo rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, rozmawiamy o tym, na ile ta ucieczka położy się cieniem, czy też się nie położy cieniem na polsko-amerykańskich relacjach, ale pozostają jeszcze Węgry, no bo to z Węgier obaj panowie wylecieli, czy też uciekli. W przyszłym tygodniu nowy premier, Peter Madziar, ma odwiedzić Warszawę. No i zastanawiam się, na ile to, co się w tej chwili dzieje, będzie trudnym tematem, jeżeli chodzi o rozmowy na przykład z premierem Tuskiem.
2: Tylko my nie wiemy, kto stoi za wypuszczeniem Zbigniewa Ziobry z Budapesztu, to raz. Dwa, nie wiemy, czy na pewno z Budapesztu Zbigniew Ziobro wyleciał.
1: Mamy bardzo dużo znaków zapytania, to na pewno.
2: Ale nie zdziwiłbym się, gdyby Donald Tusk lub Radosław Sikorski zapytali swoich odpowiedników z Budapesztu, no jak to się stało, że mimo wcześniejszych zapowiedzi w trakcie rozmów dyplomatycznych jednak ci dwaj politycy znaleźli się po zaprzysiężeniu rządu, nowego rządu węgierskiego w Stanach Zjednoczonych.
1: No bo jeżeli jest tak, jak pan powiedział, że rzeczywiście być może został podstawiony specjalny samolot i dzięki temu pana Ziobry nie wykryły te wszystkie systemy szengenowskie, no to takie rzeczy nie odbywają, nie mogłyby się odbyć bez zgody władz danego państwa. Najprawdopodobniej tu władz węgierskich, nowych władz węgierskich.
2: Myślę, że my jako dziennikarze mamy teraz dużo tematów na reportaże, również na miejscu w Budapeszcie, tak żeby spróbować zrelacjonować minuta po minucie tę ucieczkę, tę drogę, którą wybrał Zbigniew Ziobro. Jeszcze w kontekście tego, co mówił Roch, to nie jest chyba tak, że ta narracja antyprawicowa w wydaniu Włodzimierza Czarzastego łączy się wprost z tymi emocjami antyamerykańskimi czy antytrumpowskimi. To jest tak, że ja się nawet z ciekawości zapytałem jakiś czas temu marszałka Czarzastego, dlaczego tyle uwagi, tyle paliwa politycznego poświęca Donaldowi Trumpowi i Stanom Zjednoczonym i usłyszałem odpowiedź, że z wewnętrznych sondaży wynika, że 60% elektoratu strony demokratycznej jest antytrumpowska i antyamerykańska w obecnym wydaniu. I ja się temu nie dziwię, dlatego że Donald Trump jest sojusznikiem nieprzewidywalnym, jest sojusznikiem, który ustami swoich współpracowników zapewnia Radosława Sikorskiego, że Zbigniew Ziobro nie jest mile widziany w Stanach Zjednoczonych, po czym po kilku dniach, po kilku tygodniach ten właśnie polityk dostaje ochronę w tym właśnie kraju. I w związku z tym ten rodzaj nieprzewidywalności jakby wpada na taki grunt polityczny, który lewica, no to byłoby dziwne, gdyby nie wykorzystała tych emocji społecznych, które obecnie, z którymi obecnie mamy do czynienia w Polsce. Ale widziałem się dzisiaj z moim znajomym ze Szwecji, ze szwedzkim dziennikarzem i on, się go zapytałem tak z ciekawości, jak opinia publiczna w Sztokholmie podchodzi do Donalda Trumpa. I odpowiedział mi, no jak, no tak jak wszyscy na całym świecie. Znaczy nie wiemy, jaką decyzję podejmie jutro Donald Trump w jakiejkolwiek sprawie. Nikt tego nie wie, nawet chyba Donald Trump nie wie, jaką podejmie jutro decyzję. I w tym kontekście historia Zbigniewa Ziobry wpisuje się idealnie w tę rozedrganą politykę międzynarodową.
1: No to wróćmy do jeszcze jednej kwestii. Na naszej antenie pan mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mówił o tym, że nawet wystosowanie, pojawienie się europejskiego nakazu aresztowania za politykami Prawa i Sprawiedliwości mogłoby być w tej sytuacji nieskuteczne.
3: Państwo węgierskie pod rządami byłego już premiera pana Orbana zmieniło przepisy procedury karnej w ten sposób, że

0: Wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania zostało ograniczone w sytuacji, kiedy doszło do udzielenia prawa azylu. W związku z powyższym, jeżeli popatrzymy w tym kontekście, to europejski nakaz aresztowania zbyt wiele tutaj by nie zmieniał. Chyba żeby państwo węgierskie w końcu zaczęło respektować zobowiązania wynikające z traktatów.
1: No i to oczywiście jeszcze odniesienie do Węgier. W tej chwili mamy Stany Zjednoczone, ale w tym wszystkim jest jeszcze jedno pytanie. Jak to jest możliwe, że ten wniosek ENA do dziś nie został rozpoznany przez polski sąd? Bo to się już ciągnie od kilku miesięcy.
2: 10 lutego do sądu trafił taki wniosek o...
1: Prawie rocznica, można powiedzieć. Przepraszam, miesięcznica, tak? Trzecia miesięcznica prawie.
2: To pytanie do mnie, czy do Rocha? Do mnie. To ja z Rochu pozwolisz, że tylko dwa zdania w tej sprawie. Jasne. Ta sprawa Zbigniewa Ziobry pokazuje też bardzo dobitnie, że proces rozliczania rządów prawicy nie udał się. To jest projekt, który nie wiadomo na jakim jest etapie, zatrzymał się w jakimś martwym punkcie. Opinia publiczna nie jest na bieżąco w sposób transparentny informowana przez Waldemara Żurka i organy ścigania, prokuraturę i sądy. Co się dzieje z rozliczeniami rządów, polityków Prawa i Sprawiedliwości? Żaden wyrok nie został wydany do tej pory po blisko 3 latach rządów Zjednoczonej Prawicy i po odzyskaniu przez, jak mówi Donald Tusk, upolitycznionej prokuratury przez ludzi najpierw Adama Bodnara, a teraz Waldemara Żurka.
1: No to teraz pan Roch Zygmunt.
2: Ale bo ja nie dokończyłem myśli. Tylko dokończyłem myśli.
1: Przepraszam.
2: Tylko myśl dokończę. I to, że tak długo była rozpatrywana sprawa Zbigniewa Ziobry w sądach. Pamiętacie państwo, jeden sędzia nie chciał orzekać, drugi został wykluczony, trzeci okazało się, że ma konflikt interesów.
1: Dlaczego wcześniej nie sprawdzono?
2: Mecenas Lewandowski nie złożył podpisu, więc wszystko przedłużyło się, bo ktoś czego nie dopilnował. Od 10 lutego jest wniosek o europejski nakaz aresztowania i nic się w tej sprawie nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedział mi dzisiaj pewien polityk Koalicji Obywatelskiej, rozliczenia przestały być priorytetem tego rządu.
1: No to już teraz, w takim razie pan Roch Zygmunt, to jest kwestia tego, że rozliczenia przestały rzeczywiście rozgrzewać opinię publiczną. To jest kwestia tego, że mamy kolejny dowód, że system, wymiar sprawiedliwości w Polsce no, jest dramatycznie dziurawy i to już nawet nie jest problem czysto polityczny, ale on po prostu bardzo źle od wielu lat działa, czego tego mamy w tej chwili dowody. Czy to jest też dowód na to, to by się trochę wiązało z tym punktem pierwszym, że tak naprawdę nie chodziło wcale o rozliczenia, o prawdziwe rozliczenia, no, chodziło o to, żeby mieć dobry polityczny temat.
3: To kilka wątków. Jeszcze wracając do tego Włodzimierza Czarzastego, to ja oczywiście się zgadzam z Arkiem, że ta emocja antytrumpowa jest dużo szersza niż tylko taka wąska antyprawicowa, natomiast ona też jest, ma pewną gradację, prawda? Czy Włodzimierz Czarzasty próbuje grać na tym taką, powiedzmy, holistyczną, antyprawicową, antytrumpowską emocję. I ja się też oczywiście zgadzam z tym, że on to jest ryzykowny projekt z jego strony, ale też bardzo korzystnych i takich pewnych alternatyw w tej sprawie nie ma. Natomiast co do tych rozliczeń, no to jest bardzo ciekawy temat, bo ja mam takie poczucie, że rzeczywiście rozniecono oczekiwania wobec tego, że właściwie dzień po wyborach, prawda, może nie dzień, ale 100 dni po wyborach, czy 100 dni po objęciu władzy rządy Prawa i Sprawiedliwości zostaną rozliczone, kiedy od początku...
1: No ale przecież to było nierealne.
3: I politycy... No właśnie, no dokładnie tak. Znaczy to było od początku było nierealne. Wiadomo było, że to się nie wydarzy. I nie tylko dlatego, że nie będzie reformy wymiaru sprawiedliwości, bo prezydent ją zablokuje. To oczywiście też prawda, chociaż z Andrzejem Dudą można było rozmawiać na pewno skuteczniej niż to było robione. Natomiast tak po prostu działa wymiar sprawiedliwości. Już niezależnie od tego, że on jest w Polsce, działa wolno, prawda? Ale to jest dosyć żmudna tematyka. Akty oskarżenia się długo przygotowuje. Wyroki zapadają po jakimś czasie. No to nie jest logika rolek na TikToku, tak? Znaczy to jest bardzo żmudna państwowa robota, a rozniecono oczekiwania w takiej logice, że ja bym się pokusił o tezę, że no to jest jednak trochę mentalny triumf Zbigniewa Ziobry, prawda? Znaczy Donald Tusk chciałby mieć swojego szeryfa, który, prawda, też przyjdzie twardą ręką i posadzi pisowców, tak? No po to są, mówmy się, areszty tymczasowe, żeby mieć chociażby krótkoterminowy jakiś efekt.

0: efekt, tak? W postaci tych obrazków dla twardego elektoratu, tak? Że nie wiem, Dariusz Matecki, prawda, albo ktoś inny idzie do aresztu, no bo wiadomo, że żeby pójść do więzienia, oczywiście ewentualnie, gdyby sąd tak orzekł, no to to dużo czasu zajmuje. Ja uważam, tak jak pan redaktor powiedział, że to był temat tylko po to, żeby rozgrzać twardy elektorat. Czymś trzeba było go do wyborów zmobilizować i tym zmobilizowano. Były te komisje śledcze, prawda, bardzo nieudane, które rzeczywiście stanowiły spektakl i jaką, no nie wiem, próbę wybicia się dla części, powiedzmy, czwartego garnituru polityków koalicji rządzącej, mówiąc eufemistycznie. Natomiast no, nieudano oczywiście, bo to był spektakl, którego po prostu normalnie ludzie nie mogli śledzić, bo był tak żenujący. I te wymiany zdań pomiędzy tam, nie wiem, panem posłem Zębaczyńskim, a tam prezesem Kaczyńskim, no był to spektakl naprawdę tylko dla hard userów.
1: Ale to przepraszam,
0: tak
1: ja muszę o to
0: cały
1: pytać.
0: Temat rozliczeń od początku.
1: Jeżeli chodzi o komisje, no komisje były bardzo mocno pompowane, były bardzo mocno zapowiadane. Natomiast potem, gdy no, przyszło już do samego działania i mogliśmy obserwować, jak te komisje działają, można było sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście do tych komisji trafili ci, którzy powinni do nich trafić. Tak delikatnie to ujmę. I myślę oczywiście o członkach.
0: To staram się, staram się to eufemistycznie ująć komentarzem, że to był czwarty garnitur polityków w koalicji rządzącej. Ludzi, którzy nie byli wcale przygotowani merytorycznie, jak sądzę, do tego, żeby cokolwiek tam wyjaśniać, tylko żeby po prostu trochę podymić, mówiąc w skrócie. To może im się udało, może zebrali trochę nowych obserwujących na portalu X, natomiast z punktu widzenia polskiego państwa niewiele tam się udało wyjaśnić. Natomiast jeszcze jeden wątek tych sędziów i tego, że prawda, tego europejskiego nakazu aresztowania nie ma i tak dalej. No, mamy sytuację, w której są to polityczne, ale nie w sensie inspirowane politycznie, chociaż to jest inna dyskusja, tak, ale dotyczące polityków sprawy. Ja, prawdę mówiąc, patrząc na poziom sporu politycznego w Polsce, ja się nie dziwię, że sędziowie wykonują asekuracyjne ruchy, bo nie chcą być zapisani, tak jak część tego środowiska nie szczęśliwie zapisała się na własne życzenie do dwóch obozów i uprawiają publicystykę w różnych mediach. Natomiast zdecydowana większość sędziów, którzy nie chcą brać w tym udziału, no próbują jakoś się tu odnaleźć, tak? I w tym sensie ja ich po ludzku rozumiem.
1: To był Roch Zygmunt. Arkadiusz Gruszczyński zgłaszał chęć jakiegoś komentarza czy też riposty, ale z tą ripostą będziemy musieli chwilę zaczekać.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Jest 18.30, Michał Przerwa. Zapraszam. Sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski ze Stanów Zjednoczonych może być problematyczne, tak uważa wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Były minister sprawiedliwości z Węgier, gdzie miał przyznany azyl polityczny, udał się do Stanów Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych, jest tam korespondentem Telewizji Republika. Obawiam się, że żądanie Polski dotyczące ekstradycji polityka może nie zostać spełnione, mówił w naszym studiu Krzysztof Bosak.
1: Wiadomo, że jeżeli został tam wpuszczony, to nie przez przypadek, więc prawdopodobnie te żądania pozostaną niespełnione. Takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek, a ambasadorowie czy szefowie Departamentu Stanu nie zawsze mówią publicznie to, co faktycznie robią.
0: Prezydent Donald Trump osobiście miał interweniować w celu zatwierdzenia wizy dla polskiego polityka, a decyzji tej sprzeciwiali się sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador w Polsce Tom Rose. Piszą o tym zagraniczne tytuły, powołując się na ustalenia Gazety Wyborczej. Przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji wraz z premierem Péterem Maggiarem leci w pierwszą podróż zagraniczną do Polski. Deklaracja padła w czasie jej przesłuchań w Węgierskim Zgromadzeniu Narodowym. Anita Orban mówiła o poprawie relacji z najbliższymi do tej pory partnerami i sąsiadami. Nie padła konkretna data, ale wcześniej mówiło się o 20 maja. Wcześniej sam Maggiar mówił, że to właśnie Warszawa będzie pierwszą stolicą, którą odwiedzi po zdobyciu władzy. Ruszyły prace instalacyjne przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 na terenie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Stanie w sumie 107 turbin wiatrowych. Znajduje się ona 40 km od polskiego wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby. Farma zasili zieloną energią 2,5 miliona gospodarstw domowych, mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: 1,5 gigawata, 111 fundamentów robi wrażenie i nie da się ukryć, że to jest największa operacja inżynieryjna, jaką widzieliśmy w Polsce. I cieszę się też bardzo, że mamy coraz większy udział tego komponentu krajowego, local content.
0: Pierwszy prąd popłynie z farmy do polskich domostw w przyszłym roku. Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą symulatorami pacjentów. Udawanie chorych za wynagrodzeniem to projekt studencki. Jest on skierowany do osób w każdym wieku, mówi doktor habilitowany Krzysztof Sobczak.
3: Pacjent symulowany to jest osoba, która wciela się w rolę pacjenta na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza. Oczywiście do tej roli jest odpowiednio przygotowana i wchodzi w relację taką komunikacyjną ze studentem.
0: Studenci nie wykonują zabiegów inwazyjnych, za uczestnictwo przewidziane jest wynagrodzenie.
4: Za 27 minut godzina 19.
5: Debata dnia.
4: A w debacie dnia przypomnę, pan Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, i pan Roch Zygmunt Klub-Jagielloński. Musiałem niestety brutalnie, właściwie nie tyle przerwać, co nie dopuścić do głosu pana Arkadiusza. Panie Arkadiuszu, proszę bardzo, obiecałem, że do tego wątku powrócimy.
6: Dziękuję bardzo za tę łaskę ze strony redaktora prowadzącego.
4: To był tylko obowiązek, żadna łaska.
6: Ja tylko chciałbym w taką delikatną polemikę wejść z Rochem Zygmuntem, który powiedział przed informacjami w sprawie rozliczeń, tak tylko streszczając, że to był polityczny teatr, na użytek politycznego teatru i tego z polaryzacji politycznej, z którą mamy do czynienia w Polsce od wielu, wielu lat. Ja bym jednak postawił, inaczej bym rozłożył akcenty, dlatego że jednak po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości wiele instytucji publicznych jakby przeżyło taki ustrojowy szok. I państwo prawa i też takie państwo jak Polska, ale każdy inny kraj, który by doświadczył tego rodzaju szoku ustrojowego, no, musi wyciągnąć wnioski, ale żeby to zrobić, to musi dokładnie zbadać, co się stało. Nie chodzi mi tylko o te afery, które opisywaliśmy jako dziennikarze przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie chodzi również o tę próbę takiego ustrojowego rozpychania w wymiarze sprawiedliwości i praworządności. Ale chodzi o coś takiego mniej namacalnego, to znaczy jakie mechanizmy kontroli władzy nie zadziałały w trakcie rządów populistycznej prawicy i co państwo może zrobić, które instytucje wzmocnić, a to, które
4: panie
6: na przykład...
4: redaktorze, to przerwę, bo ja doskonale rozumiem, o czym pan mówi i trudno się z tym nie zgodzić i rzeczywiście to, o czym pan mówi, taka diagnoza wymaga spokoju i czasu. Natomiast, no, nie chcę tu być adwokatem pana Rocha Zygmunta, ale jeżeli spojrzymy na wspomniane już komisje śledcze, no to gdyby rzeczywiście chcieć na poważnie traktować kwestie rozliczeń, to ja powtórzę pytanie, czy do tych komisji

0: winni, nie mówię, że w 100%, ale w większości trafić ci politycy i te polityczki, którzy tam trafili.
1: Ja się nie chcę zajmować jakby składem personalnych tych komisji, o których
0: ale
1: już pamięta
0: to
1: nasza trójka.
0: Tym, tak, ale to świadczy o tym, na ile poważny temat, na ile poważnie ten temat traktowano.
1: Ja bym zupełnie inaczej podszedł do tego tematu. Komisji śledczej było za mało. Znaczy komisji śledczej powinno być o wiele więcej. To opinia publiczna powinna mieć możliwość śledzenia w ogóle informacji o tym, które, jak wyglądał ten mechanizm wypompowania pieniędzy z państwa rządzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. I jakby, ja uważam, jakby, że...
0: Panie redaktorze, przepraszam, ja pamiętam wypowiedź
1: jednego... Że to jest sytuacja, w której te rozliczenia się nie udały. Nie dlatego, że w komisji śledczej były nie te osoby, które były, tylko że zabrakło takiej woli politycznej, żeby one stały się istotne dla naprawy państwa.
0: Panie redaktorze, ja pamiętam wypowiedź jednego z ważniejszych uczestników jednej z komisji śledczych, bez wątpienia jednego z ważniejszych chociażby pod względem medialnym, który przy okazji na samym początku działalności tejże komisji powiedział coś takiego: my na początku przesłuchamy prezesa Kaczyńskiego, potem zapoznamy się z aktami i dokumentami i złapiemy go na kłamstwie.
1: No to jest niepoważne podejście do państwa.
0: Kończymy ten wątek. To jest jeszcze pytanie do pana Rocha Zygmunta.
2: Ja tylko krótko, czy uważam, że absolutnie powinno być zbadane dokładnie to, co się działo za rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo dziennikarze opisywali wiele spraw i tutaj nie mamy pomiędzy nami polemiki, natomiast to dokładne zbadanie, które postulujesz słusznie, wymaga czasu, wymaga spokoju i wymaga pracy nie w światłach kamer, gdzie można rzucić... prawda, oskarżenie albo jakiś filipikę wygłosić, którą potem się sprzeda na TikToku albo na Twitterze, tylko wymaga żmudnej, długiej pracy państwowej, do której no, osoby już zostawiając już jakby skład personalny, natomiast no, pamiętamy, co się działo w komisji do spraw Pegasusa, tak? Kiedy Zbigniew Ziobro już był za ścianą, a posiedzenia stwierdzono, że go nie ma, tylko po to, żeby tam, prawda, przegłosować stosowny wniosek w tej sprawie. No, było wiele sytuacji, które nie chodzi o te osoby w sensie takim dosłownym, tylko po prostu o to, jak one się zachowywały, tak, w tych komisjach. No, to był niestety spektakl, mimo tego, że wiele spraw na pewno powinno zostać wyjaśnionych, natomiast nie zostało i prawdopodobnie od początku taki był tego cel.
0: No to skoro jesteśmy przy wymiarze...
2: Ja tego nie dziwię się, jeszcze przepraszam, dlatego ja się nie dziwię, że badania w sprawie popularności tematu rozliczeń wyglądają tak, jak wyglądają. Mianowicie ludzie nie przykładają do tego dużej wagi. Ja się nie dziwię, są ważniejsze sprawy w Polsce niż to, czy tam jeden albo drugi polityk odpowie za coś, co się wydarzyło dawno i już rządzi inna ekipa i wyborcy słusznie chcą rozliczać tę ekipę, która rządzi z tego, co robi i z tego, co nie robi, na przykład z tego, co się dzieje w służbie zdrowia.
0: No to skoro rozmawiamy o obecnej ekipie i rozmawiamy jednak o wymiarze sprawiedliwości, to jeszcze jeden wątek. Pojawiły się medialne doniesienia, oczywiście najwięcej pisał o tym tygodnik Newsweek, że prokuratura planuje postawić byłemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni zarzut fałszowania dokumentów związanych z jego studiami w Kolegium Humanum. Śledczy planują też, zdaniem dziennikarzy, uchylić immunitet europosła Michała Kobosko. Według Newsweeka prokuratorom badającym tę sprawę udało się zebrać komplet dowodów, w tym m.in. analizę grafologiczną podpisów Szymona Hołowni. No i pytanie brzmi, jeżeli rzeczywiście do czegoś takiego by doszło i sprawa stanęłaby w Sejmie, to czego będziemy świadkami, jeżeli chodzi o koalicję rządową? To przepraszam, to w takim razie, żeby było jednak bardziej sprawiedliwie, to tym razem Rok Zygmunt jako pierwszy.
2: Szymon Hołownia dosyć niechętnie, by tak eufemistycznie powiedzieć, reaguje na tego typu doniesienia i też jego partia, prawda, tam szydzi się z tego, że to nim się zajmuje, że to Hołownią zajmuje się prokuratura, Zbigniew Ziobro, że wracając na chwilę do poprzedniego wątku, jest w tym czasie w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że spór pomiędzy Polską 2050 a no, resztą, tak, koalicji rządzącej będzie tak sobie tlił. Przez jakiś czas będzie się tlił za sprawą tutaj jednego głosowania, prawda, nad wotum nieufności, które już za nami, tak, potem w sprawie projektu podniesienia drugiego progu podatkowego, które zgłosiła Polska 2050. No i to tak, taki będzie

0: taki ping-pong, ja nie chcę przewidywać, jak on się skończy dzisiaj, to znaczy, czy on rzeczywiście doprowadzi do jakiegoś wyrzucenia Polski 2050 z koalicji rządzącej. Ja nie sądzę, że to się stanie, bo gdyby to się stało, no to Donald Tusk musiałby przeciągnąć na swoją stronę część klubu Polski 2050, tak żeby dalej mieć większość w Sejmie, a gdyby chciał to zrobić, to zrobiłby to już dawno temu, sądzę. I Katarzyna Połczyńska-Nałęcz jednak tak intuicyjnie, sądzę, ma tam na tylu lojalistów, że rozbicie jeszcze mocniejsze, prawda, klubu Polski 2050 się nie udaje. Natomiast na takim szerszym planie, już bardzo luźno powiązanym ze sprawą, którą pytał pan redaktor, no to jest pewne zwężenie wizji rządzenia, tak? Znaczy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, która jest taką liberalną rewizjonistką trzeciej RP, tak? Której się nie podoba wizja rządzenia w postaci braku wizji, a ten Donald Tusk no, stara się wcielać w życie. No jest zupełnie inna niż premiera i tego typu... dobrze oddając tego typu wypowiedzi, jak ostatnio pani minister Połczyńska-Nałęcz, ta, która w jednej z konkurencyjnych stacji zapytała retorycznie prowadzącego, jakie wielkie reformy ten rząd wprowadził, chociaż oczywiście zastrzegając, że mówienie tego w tak prześmiewczy, a zarazem stanowczy sposób też prowokuje pytanie o to, z jakiego powodu pani minister jest w tej koalicji, tak, skoro ona żadnych wielkich reform nie rozpoczyna. Oczywiście pani minister powiedziałaby, że to jest pewna pragmatyka, tak, że nie ma alternatywy, no okej, okay, natomiast też pytanie oczywiście, co dalej z Polską 2050, no też nie wiem, czy nawet w tej partii są na dzisiaj jakieś twarde plany z tym związane.
1: No to Arkadiusz Gruszczyński, to samo pytanie. Czego moglibyśmy być świadkami, gdyby do takiej sytuacji, takiego głosowania w Sejmie doszło?
2: Po pierwsze, nie wiadomo, czy dojdzie.
1: Dlatego zastrzegłem, gdyby.
2: Ponieważ no, musimy tutaj powiedzieć szczerze i uczciwie, za wysłanie takiego wniosku do Sejmu odpowiada prokurator generalny, a prokurator generalny to jednocześnie minister sprawiedliwości, a minister sprawiedliwości jest członkiem rządu, a rząd jest tworzony przez koalicję, w którym jest również Polska 2050, czyli partia, którą założył Szymon Hołownia. Natomiast jeśli by jakimś cudem ten wniosek znalazł się w Sejmie, no to oczywiście komisja regulaminowa czy tam etyki poselnej, nie pamiętam, która to jest dokładnie komisja, no musi oczywiście zająć się tym wnioskiem. A zegar bije, ponieważ wnioski immunitetowe nie przychodzą na kolejną kadencję, no bo kończy się kadencja Szymona Hołowni. Więc nie wiadomo, czy zdąży się zająć
1: tym. Patrząc na wyniki Polski 2050, może się zakończyć dosłownie.
2: No właśnie, więc to jest bardzo taka proceduralnie zawiła sprawa, która może jednak zakończyć się wraz z upływem kadencji obecnego Sejmu. Jednak jeśli, załóżmy, będzie tak, że posłowie będą musieli podjąć decyzję w sprawie immunitetu Szymona Hołowni, wówczas będziemy widzieć doskonale opisany w polskiej myśli politycznej cyrk polityczny. Ponieważ nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Koalicja Obywatelska i Koalicja 15 października, mająca na ustach hasła o praworządności, o równości wobec prawa, o rozliczaniu przestępców, nie uchyli tego immunitetu swojemu koledze. Jednak jeśli jednocześnie nie wyobrażam sobie, że Koalicja Obywatelska, która ma i Koalicja 15 października ma na ustach hasła o obronie polskiej demokracji przed populizmem, trwałości koalicji rządzącej i spójności tej koalicji, uchyli ten immunitet. Znaczy, to jest sytuacja, która jest nierozwiązywalna. W sensie każda decyzja jest zła i każda decyzja prowadzi do paraliżu tej koalicji. Ja uważam, obserwując uważnie i z bliska polską politykę, że skończy to się tak, że Szymon Hołownia zrzeknie się immunitetu i ten festiwal się po prostu zakończy.
1: No to panowie, w takim razie kolejny temat i kolejny spór i znów pytanie to samo, czego będziemy świadkami, tym bardziej, że to wszystko może się zacząć rozgrywać już jutro. Myślę oczywiście o projektach ustaw dotyczących rynku kryptowalut. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptowalut, skierował go do Sejmu.

O tym poinformował jeszcze w piątek minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. W tej chwili w Sejmie jest już 5 projektów. One czekają na procedowanie.

0: może liczyć na akceptację prezydenta i jego podpis. I to jest ciekawe wskazanie. A żeby było jeszcze ciekawiej, to wśród tych projektów jest również projekt Prawa i Sprawiedliwości, no, który jest projektem, powiedzieć, że jest projektem radykalnym, to właściwie nic nie powiedzieć, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać prowadzenia działalności w zakresie kryptowalut w Polsce. Pytanie, jaki będzie tego ciąg dalszy? No to teraz, żeby być konsekwentnym, Arkadiusz Gruszczyński.
1: No będzie taki, że większość w Sejmie ma większość, która ma większość. W związku z tym przejdą projekty lub jeden projekt napisany przez rząd.
0: I ten nie przez Polskę 2050?
1: Nie przez Polskę 2050, nie bądźmy śmieszni. No, projekt, który wychodzą z rządu, według założenia i logiki, uzyskują poparcie całej koalicji. A projekt Polski 2050 cieszy się obecnie poparciem 15 posłów tego klubu parlamentarnego.
0: Czyli projekt rządowy, no, idąc tym tropem, też nie do końca jest rządowy, no bo skoro Polska 2050 poparła własny projekt, to nie popiera projektu rządowego.
1: Nie, no popiera.
0: Będąc częścią rządu. Czyli popiera oba projekty.
1: Popiera oba projekty. Bo one są dosyć bliźniacze. One tam się różnią tylko wysokością kar i jakimiś szczegółami, jeśli chodzi o nadzór. W związku z tym projekt przejdzie przez Sejm, Senat, trafi na biurko prezydenta i prezydent podpisze ten projekt.
0: Ale ten rządowy?
1: Rządowy, absolutnie. Dlatego, że to przecież usłyszeliśmy na konferencji prasowej piątkowej Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta, że pan prezydent, wysyłając swój projekt, który jest tożsamy, bliźniaczy, powiem to jeszcze prościej, identyczny z projektem rządowym, nie będzie miał wyjścia i żeby nie wyjść na niekonsekwentnego polityka, będzie musiał podpisać się pod tym projektem.
0: No dobrze, to co w takim razie robi Prawo i Sprawiedliwość w tej sytuacji, składając swój projekt kompletnie różny, no, idący kompletnie w inną stronę?
1: To na pewno wie Rok Zygmunt, bo on jest z Krakowa.
0: Dobrze, to wywołany Rok Zygmunt.
2: Nie wiem, co ma Kraków do Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast mówiąc poważnie, oczywiście ja nie bardzo rozumiem, na czym ten spór polega. Szczególnie, że jak przeanalizował dzisiaj na łamach Klubu Jagiellońskiego mój redakcyjny kolega Kuba Chlebowski, te projekty wszystkie niemalże są identyczne. Pomijając ten nowy projekt, który dzisiaj został zaprezentowany, który rzeczywiście jest jakby ucieleśnieniem słów Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że on by właściwie zakazał tych kryptowalut. Natomiast te wszystkie projekty są bliźniacze, a jednocześnie nie ma żadnego, żaden nie został przyjęty. Znaczy żaden nie wszedł w życie.
0: Czyli przepraszam, to zostawiając ten projekt PiS-u, mamy cztery takie same projekty, które wzbudzają spór, wywołują spór.
2: Kosmetycznie, tak, kosmetycznie pozmieniane. Oczywiście kosmetycznie tam wysokość kar, prawda, tam czy KNF jest ostateczną instancją, czy nie. Tam to różnie było. W tym projekcie wycofanym na przykład to było trochę inaczej. Natomiast co do zasady, te projekty idą w tę samą stronę i to tylko pokazuje kuriozum polskiej polaryzacji, że nie jesteśmy w stanie przyjąć żadnego projektu, mimo że co do kierunku zasadniczo się wszyscy zgadzają, no może poza Prawem i Sprawiedliwością dzisiaj, tak? Chociaż to też jest, no takie rzeczywiście od ściany do ściany, tak? Bo najpierw Prawo i Sprawiedliwość krytykowało rząd za przyjęcie projektu, który był przeregulowany, a potem proponuje jedną wielką regulację w postaci zakazu, prawda? Jest to rzeczywiście nielogiczne i mam poczucie, że Donald Tusk akurat tutaj ma rzeczywiście przewagę narracyjną w tym sensie, że on jest konsekwentny od początku. Ten narrację ustawił po swojemu, oczywiście tam zastrzeżeniem, że no taka pompa, tak? Taki interwencjonizm a la mocno-patrzęściowy, jak zawsze Donald Tusk, prawda, tam niejawne posiedzenie Sejmu i taka pompa, prawda, że to Rosja, PiS, Nawrocki, takie pomieszane, żeby się ludziom kojarzyło, tak, prawda, ta sprawa kryptowalut. Nieuczciwie, w tym sensie, że zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry i jego fundacji, wobec Przemysława Wilpera są realne i trzeba się nad nimi zastanowić, natomiast wrzucanie tam prezydenta no jest słabo uargumentowane w mojej opinii. Natomiast mimo wszystko Donald Tusk jest tutaj konsekwentny. Jemu pewnie, szczerze mówiąc, nie zależy. W ogóle też mam poczucie, że jest to takie napięcie pomiędzy Donaldem Tuskiem a jego urzędnikami, którzy chcieliby, żeby pewnie jakiś projekt przeszedł, nawet ten Polski 2050, jeżeli miał go prezydent podpisać. Natomiast Donald Tusk bardzo chętnie będzie podbijał narrację, że PiS, Nawrocki stoją za kryptowalutami, za którymi stoi Rosja i tak dalej. Ten taki ciąg logiczny będzie prezentował.

0: To przepraszam, wracając w takim razie do tego, co powiedział pan Arkadiusz Gruszczyński, że jest przekonany, iż nawet ten projekt rządowy zyska akceptację prezydenta. Pan podziela to zdanie?
1: Chciałbym mieć taką nadzieję, natomiast nie wykluczam tego. To też, żeby było jasne, pan prezydent, mam poczucie, że jeżeli dojdzie do wniosku, że ten spór rzeczywiście jest tak kuriozalny i należy go zakończyć, to podejmie decyzję rzeczywiście akceptując tę wersję rządową. Szczególnie, że ta jego jest pozmieniana bardzo kosmetycznie. Może na przykład może być tak, że prezydent podpisze tę ustawę, po czym złoży projekty i nowelizacji, który trafi do zamrażarki, tak jak wszystkie jego projekty. Natomiast no, będzie mógł jakoś przynajmniej medialnie tak wizerunkowo wybronić z tego podpisu.
0: No to ja zapytam jeszcze raz o Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość gra w taką grę, czyli ten zgłasza projekt, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce? Bo jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście dojdzie do jakiegoś kompromisu i któryś z tych projektów zyska akceptację prezydenta, no to wyjdzie na to, że prezydent podpisuje ustawę, która jest rażąco inna niż propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Ciężko to będzie wytłumaczyć. Dwa, no, propozycja Prawa i Sprawiedliwości to jest kolejny argument dla polityków Konfederacji, mówiący o tym, zobaczcie, co wyprawia Prawo i Sprawiedliwość, to my jesteśmy wolnością gospodarczą, to my wiemy, czym są kryptowaluty i nie bawimy się w tego typu projekty, które nie mają szans. Czy źle kombinuje?
2: No, ja bym jeszcze dodał taki metapoziom do tego wszystkiego, co pan powiedział, który jest związany z tym, że współczesna polityka opiera się na tym, kto bardziej przekona obywateli do swojej narracji, do swojej opowieści, do swoich historii. No i jasno wynika, że obecnie, jeśli chodzi o kryptowaluty, o aferę Zonda Krypto, samo to określenie, afera Zonda Krypto, no to już faktycznie to, o czym mówił Rok Zygmunt, o tym ciągu znaczeń, o tych hasłach, które są wpisane, no to one są wdrukowane, jak wynika z badań opinii publicznej, już na twardo w umysły Polaków.
0: Czyli Nawrocki PiS ma o co grać w takim razie, proponując taki, a nie inny projekt.
2: Moim zdaniem nie ma o co grać, tylko musi udowodnić, że również chce kontrolować ten rynek, a złożenie bardziej radykalnego projektu niż złożył Tusk pokazuje, że Jarosław Kaczyński pochyla się nad tym nieszczęściem Polaków.
0: No to właśnie o tym myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma o co grać. To znaczy jest w stanie przekonać, rozumiem, jakąś część wyborców do tego, że całkowity zakaz to jest jedyne dobre rozwiązanie, nawet wbrew Konfederacji, nawet wbrew prezydentowi.
2: Tylko że tutaj musimy też pamiętać o takiej bardzo podobnej sytuacji z ostatnich tygodni, czyli zupełnie dziwnym konflikcie wokół programu SAFE. Wtedy też się wydawało, że Prawo i Sprawiedliwość może grać o umiarkowanych wyborców konserwatywnych, o poglądach konserwatywnych, dla których zaciągnięcie pożyczki na rynku międzynarodowym przez Komisję Europejską ma głęboki sens, jeśli chodzi o modernizację polskiej armii. Ale okazało się, że PiS w ogóle nie chce grać o tych wyborców, tylko chce grać o wyborców antyunijnych, dla których
0: no
2: dobrze, to nie
0: jest ważne. Ale teraz, PiS-owi z odsieczą przybył prezydent Nawrocki, ale tu teraz, raczej tej odsieczy nie będzie.
2: Ale teraz wracając do tej sprawy, to Jarosław Kaczyński mógł przecież podjąć inną strategię, powiedzieć nie, my się nie zgadzamy na żadną regulację, kryptowaluty powiększają polskie PKB, ludzie się bogacą, Konfederacja jest super. Ale z jakichś powodów i pewnie wynikających z badań zamawianych przez Nowogrodzką stało się tak, a nie inaczej.
0: No to w takim razie jeszcze dosłownie 45 sekund dla pana Rocha Zygmunta.
1: Gdyby, tak jak Arek powiedział, Jarosław Kaczyński ujął ten temat, no to potwierdziłby, że to byłby podróbką wobec oryginału, jakim jest Konfederacja, prawda? Natomiast z drugiej strony, oczywiście fakt, no to co powiedział Jarosław Kaczyński, tak, o tych kryptowalutach i to, jaki projekt ustawy złożyło Prawo i Sprawiedliwość, no to też jakby cementuje ten podział, taki też pokoleniowy na polskiej prawicy, gdzie z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, które obsługuje starszych wyborców, którzy pewnie z kryptowalutami mają mniej do czynienia i też wobec pewnie niezrozumienia jakiejś takiej intuicyjnej niechęci wobec nieregulowanych, poza jakby sektorem bankowym, instrumentów finansowych, są wobec tego sceptyczni, a wyborców Konfederacji młodszych, którzy w kryptowaluty pewnie niejednokrotnie inwestują, więc to jest jakaś tam kolejny klin wbity pomiędzy Konfederacją i Prawo i Sprawiedliwość, no i pokazujący, że jeżeli do tej koalicji PiS-u z Konfederacją kiedyś miałoby dojść, no to byłaby to koalicja bardzo trudna i szczególnie ze Sławomirem Mentzenem.

0: Tak, gdyby do takiej koalicji doszło, to byłby to bardzo trudny sojusz, w którym trzeba byłoby wiele spraw uzgadniać, no tak powiedzmy, dosyć twardo.
1: No i tu aż się prosi, aby zapytać o to, co dzieje się w tej chwili w Konfederacji i o te różne wypowiedzi ze strony Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, ale niestety na to już czasu nie mamy. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, Roch, Zygmunt Klub Jagielloński, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo.
1: Na zegarach za 4 minuty godzina 19, to oznacza, że już za kilka minut na moim miejscu usiądzie Jarema Jamrożek. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Który pozostanie z państwem aż do północy. To ja tak tylko... zwanym międzyczasie, czego możemy się spodziewać?
3: No to tak pół żartem, pół serio powiem, że przemieszczanie się Zbigniewa Ziobry generuje duży ślad węglowy. Warto się chyba nad tym też zastanowić. To tak już pije do problemu zmian klimatu, bo z okazji Dnia Ziemi Ipsos przedstawił wyniki międzynarodowego badania opinii na temat walki ze zmianami klimatycznymi. I o tym właśnie w programie Zmiana Klimatu. Od tego zaczniemy godzinę 19.
1: I jak się okazuje, absolutnie każdy temat z polityką w Polsce można powiązać.
3: Ale oczywiście, że tak. Do tego po wyborach na Węgrzech będziemy przeglądać nowy minister. Pomówimy też o rozwodach. Było, nie było też temat polityczny.
1: No to wszystko i wiele więcej. Do północy na antenie Polskiego Radia 24. A będzie z państwem Jarema Jamrożek.
3: Zapraszam.
1: Bardzo dziękuję.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
12: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na razie nie będzie likwidacji CBA, prezydent Nawrocki zawetował ustawę. Dorożkarz, który pod wpływem alkoholu używał przemocy wobec konia, stracił pracę. Oskarżony o zamach na Trumpa nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Minęła 19, Michał Przerwa, zapraszam. Prezydent blokuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki poinformował, że zawetował ustawę dotyczącą likwidacji tej służby.
2: Uzasadniając

0: To prezydent powiedział, że CBA było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce. Karol Nawrocki powiedział, że była to służba nowoczesna, wyspecjalizowana i skuteczna.
1: Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
0: Z tą oceną nie zgadza się ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
2: To, że ona była czymś w rodzaju policji politycznej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazało, że ta służba się nie sprawdziła.
0: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przypomniał w mediach społecznościowych, że zadania CBA miała przejąć policja, ABW i Krajowa Administracja Skarbowa. Dodał, że w tym przypadku prezydenckie weto to nie umacnianie państwa, a jego psucie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych dzięki paszportowi genewskiemu, ocenia mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. To specjalny dokument wydawany osobom, które otrzymały azyl albo ochronę międzynarodową. Były szef resortu sprawiedliwości musiał z niego skorzystać, ponieważ jego polski paszport, jak i ten dyplomatyczny, zostały już wcześniej unieważnione. Poseł PiS-u skorzystał także z wizy dziennikarskiej. Jak dodała adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, przekroczenie amerykańskiej granicy było dla niego możliwe, bo kluczowe międzynarodowe narzędzia ścigania wciąż nie weszły w życie.
4: Nie został wydany za nim jeszcze skutecznie europejski nakaz aresztowania. Nie ma też czerwonej noty Interpolu i rozumiem, że wszystkie te składowe spowodowały, że jednak administracja Stanów Zjednoczonych, chyba wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zdecydowała się wpuścić go na swoje terytorium.
3: Wysłanie formalnego wniosku o ekstradycję blokują wciąż niezakończone polskie procedury. Najszybciej będzie to możliwe we wrześniu, po prawomocnym rozpatrzeniu przez sąd zażalenia na areszt, choć prokuratura krajowa domaga się pilnego przyspieszenia tego terminu. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadzała miliony z Funduszy Sprawiedliwości. Szarpał i ciągnął konia za ogon, został kąpnięty przez zwierzę, a w dodatku stracił pracę i został wyrzucony ze stowarzyszenia. Dorożkarz z Krakowa, którego skandaliczne zachowanie ujrzała w weekend cała Polska, poniósł surowe konsekwencje przemocy wobec konia. Do bulwersującej sytuacji doszło na targach w Pajęcznie w województwie łódzkim. Kilka godzin po tym, jak nagranie opublikował w internecie lokalny polityk, Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich odcięło się od agresywnego zachowania mężczyzny, mówi Eryk Nęcek z zarządu stowarzyszenia.
5: Potępiamy jakiekolwiek zachowania, które godzą w dobrostan zwierząt. Nie możemy odpowiadać za członków naszej społeczności, za każdego z osobna. W każdej grupie znajdzie się czarna owca. Nie możemy po prostu wszystkich brać do odpowiedzialności zbiorowej, ponieważ w 99% dbamy o swoje konie. Stosujemy się do przepisów, które wypracowaliśmy z Urzędem Miasta.
3: Dziś prezydent Krakowa Aleksander Miszalski poinformował, że podjął decyzję o wypowiedzeniu dorożkarzowi umowy w trybie natychmiastowym. Jak donoszą z kolei media, sprawą przemocy wobec konia w Pajęcznie na wniosek burmistrza zajęła się lokalna policja. Mężczyzna miał 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna oskarżony o próbę zamachu na prezydenta Donalda Trumpa podczas kolacji korespondentów Białego Domu nie przyznał się do winy. 31-letni Cole Allen złożył oświadczenie o niewinności przed sądem w Waszyngtonie.
6: Cole Allen nie zabrał głosu podczas rozprawy. Stał przed sędzią w pomarańczowym kombinezonie zakuty w kajdany. W jego imieniu przemawiała adwokat Tezira Abe. Obrończyni powiedziała, że Allen nie przyznaje się do winy w żadnym ze stawianych mu zarzutów. Złożyła też wniosek o wyłączenie ze sprawy dwojga wysokich rangą urzędników rządu Trumpa, prokuratora generalnego Todda Blancha i prokurator okręgowej Jeanine Pirro. Oboje byli obecni na kolacji w chwili ataku, co zdaniem adwokatki czyni z nich potencjalnych świadków lub ofiary, a tym samym stwarza konflikt interesów. Sędzia Trevor McFadden nie rozstrzygnął tej kwestii, poprosił o złożenie wniosku z pełnym uzasadnieniem. Prokuratura zarzuca Cole'owi Allenowi usiłowanie zabójstwa prezydenta, napaść na funkcjonariusza federalnego z użyciem broni, grozi mu za to dożywocie.
3: O czym relacjonował z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Jutro chmury i deszcz na wschodzie Polski, a na pozostałym obszarze więcej słońca, ale także możliwe przelotne opady. Chłodniej niż dziś, od 10 do 14 stopni, 16 stopni będzie na Podkarpaciu.
8: Pięć minut po godzinie 19.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek. Dobry wieczór. Dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński i Rafał Roślik, a realizuje Karol Smyk.

0: Prezydent Karol Nawrocki, o czym państwo już usłyszeli, zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Decyzję uzasadnił obawami o osłabienie walki z korupcją, jednocześnie podkreślając, że nie wyklucza zmian w funkcjonowaniu służb. O tym m.in. po godzinie 21.30 porozmawiam z profesorem Andrzejem Zybałą, politologiem z SGH. A już teraz zapraszam na program Zmiana Klimatu. Z okazji Dnia Ziemi Ipsos przedstawił wyniki międzynarodowego badania opinii na temat walki ze zmianami klimatycznymi. Wynika z nich, że walka ze zmianami klimatu kosztuje nas coraz więcej wysiłku. 43% polskich badanych uważa, że w kwestii ochrony klimatu wymaga się od nas zbyt wiele. Spada też liczba osób, które uważają, że Polska powinna włożyć więcej wysiłku w walkę ze zmianami klimatycznymi. Skąd to nastawienie? O tym już teraz.
1: Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. Z okazji Dnia Ziemi, który odbył się już jakiś czas temu, 22 kwietnia, Ipsos przedstawił wyniki międzynarodowego badania opinii na temat walki ze zmianami klimatycznymi. Jakie są te wyniki? Czy mamy powód do radości, czy może do zastanowienia? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu gość Tymoteusz Ogłaza, badacz Ipsos Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Badanie przedstawione było akurat w wyjątkowy dzień, Dzień Ziemi. To taki moment, kiedy szczególnie myślimy o naszej planecie, o tym, czy coś warto zmienić, czy my jako zwykli mieszkańcy tego świata możemy coś zrobić. No ale pytanie, czy my się jeszcze tymi zmianami klimatycznymi przejmujemy, czy to już jest taka codzienność, że w zasadzie się tego nie zauważa i nie zwraca uwagi?
3: Myślę, że tak jak pani powiedziała na początku, czy mamy powody do zastanowienia? Zdecydowanie tak. Ten tegoroczny Dzień Ziemi skłania nas ku refleksji. I z naszych badań wynika, że te zmiany klimatyczne są coraz mniej priorytetowe dla Polek i Polaków, ale nie tylko dla Polek i Polaków. Na całym świecie badanie było wykonane w 31 krajach. Na całym świecie widzimy spadek zainteresowania działaniami zmierzającymi ku walce z tymi zmianami klimatycznymi. I myślę, że to ten Dzień Ziemi i te wyniki są takim apelem, żeby na nowo zastanowić się, czy tutaj nie ma jakiegoś pola do pracy dla organizacji pozarządowych, dla agencji rządowych, dla zwykłych obywateli, żeby ten trend odwrócić.
2: Hasło "Jakie zmiany klimatu" najczęściej pojawiało się właśnie podczas tegorocznej śnieżnej zimy. Takiej zimy, którą mieliśmy 20-30 lat temu, taka zima to była norma. W tym roku taka zima wróciła, więc właśnie te hasła "Jakie zmiany klimatu", przecież jest zimno, jest zima, wszystko się zgadza, nic się nie zmieniło, często krążyły w dyskusjach między nami. No i czy to właśnie wtedy były te badania przeprowadzone? Czy to być może jest wpływ tegorocznej zimy na ten nasze postrzeganie zmian klimatu?
3: Tak, badanie faktycznie było przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego.
2: Czyli wtedy, kiedy zima była zimna.
3: Tak, dokładnie. Wtedy, kiedy zima była zimna i mogło to mieć wpływ na odpowiedzi badanych. My tak naprawdę co roku widzimy powracające posty, powracające wypowiedzi o tym, że na zewnątrz widać śnieg albo na zewnątrz widać deszcz i w związku z tym zmiany klimatu są takie i owakie. Więc zdecydowanie ta pogoda odczuwalna na zewnątrz wpływa na to, jak ludzie postrzegają później pytania dotyczące zmian klimatycznych.
2: A jakie były te pytania? Czy wiemy, o co pytaliśmy? Czy to było takie ogólne pytanie, czy właśnie były pewne dziedziny, kategorie, dzięki którym potem można było przedstawić wyniki?
3: Tak, w naszym badaniu zadawaliśmy pytania ogólne dotyczące stosunku do zmian klimatycznych, dotyczące tego, czy Polska powinna robić więcej, czy wymaga się od Polski za dużo, ale zadawaliśmy też pytania szczegółowe dotyczące tego, czy uważamy, że więcej powinny robić przedsiębiorstwa, więcej powinno robić państwo, czy też zwykli ludzie powinni się zaangażować już teraz, aby przeciwdziałać tym zmianom klimatycznym.
2: No jakie są te wyniki, jeśli chodzi o porównanie z poprzednimi latami, bo te badania są robione co roku. W związku z tym, jak bardzo to się zmieniło?
3: Tak, badanie jest faktycznie robione co roku od 2021 roku i to jest jego najsilniejsza cecha, najsilniejszy atut. Możemy porównywać te badania i faktycznie w porównaniu do poprzednich lat spada zainteresowanie walkami ze zmianami klimatycznymi. Tak jak mówiłem, spada we wszystkich krajach, ale w Polsce wyjątkowo mocno. I widzimy, że respondenci zapytani o to, czy Polska powinna robić więcej, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi,

0: I właściwie co roku coraz mniejszy odsetek tych respondentów odpowiada, że tak. W 2023 roku, jeszcze 3 lata temu, było to 70%, a już w tym roku jest to 39%, więc widzimy...
1: No, to ogromny spadek. Tylko bardzo, 39% tak. Z nas uważa, że w ogóle coś powinniśmy robić?
0: To pytanie było, czy Polska powinna robić więcej? Czyli możemy założyć, że ci, którzy mówią nie, to są również ci, którzy uważają, że już teraz robimy wystarczająco. Więc to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie, którzy mówią nie, są przeciwni jakimkolwiek działaniom.
1: Czyli po prostu tyle, ile robimy, jest okej i nie musimy się jeszcze bardziej starać.
0: Tak, ewidentnie w Polsce wzrasta i to znacząco przekonanie o tym, że Polska już zrobiła swoje, już robi wystarczająco dużo i teraz, no tak rozumiem te wyniki, teraz jest pole do działania dla innych.
1: Być może wtedy, kiedy zaczęto te badania robić w 2021 roku, robiliśmy mniej. No bo jak tak spojrzymy na to, to rzeczywiście rozwijają się farmy wiatrowe, rozwija się fotowoltaika. Teraz dochodzi kolejny punkt, czyli system kaucyjny, czyli też taka duża rewolucja, jeśli chodzi o działalność kraju. A pewnie jest dużo takich rzeczy, których my zwykli obywatele nie wiemy i na co dzień nie zwracamy na to uwagi. Więc rzeczywiście te 5 lat od poprzedniego pierwszego badania na pewno Polska zrobiła więcej niż robiła wtedy, więc być może dlatego już mamy taką myśl, stop, wystarczy.
0: Chciałbym wierzyć w to, że Polska faktycznie robi więcej niż w 2021 roku. Nie jestem o tym przekonany, natomiast na pewno postrzeganie Polek i Polaków jest takie, że albo robimy więcej, albo też ten priorytet zmian klimatycznych zszedł na dalszy plan. Przypomnijmy, że w 2022 roku przecież wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie i to na pewno zmieniło priorytety Polek i Polaków, jeśli chodzi o problemy, którymi należy się zająć. Co roku też coraz silniejsza jest debata na temat cen energii, niedawne działania przecież administracji amerykańskiej i wojny i konflikty na Bliskim Wschodzie podbijają te ceny. Także ten kryzys też się odbija na opiniach Polek i Polaków, ale też opiniach międzynarodowych w innych krajach.
1: Być może bezpieczeństwo trochę zajęło wyższe miejsce, a nie te problemy z klimatem rzeczywiście po wybuchu wojny. Podobno co piąty Polak, badany Polak twierdzi, że zmian klimatycznych nie da się kontrolować, no i jest już za późno, żeby cokolwiek zrobić. Te informacje, jakie mogą mieć wpływ i znaczenie?
0: Tak, faktycznie. My wiemy z innych badań, że Polki i Polacy coraz bardziej przestają wierzyć w to, że zmiany klimatyczne da się zatrzymać, a bardziej skłaniają się ku temu, że należy wydawać pieniądze i kierować wysiłki państwa ku adaptacji do tych zmian klimatycznych. Czy tak jest? Ciężko mi powiedzieć, bo nie znam się na klimatologii, natomiast na pewno jest takie poczucie w społeczeństwie, że te wysiłki być może należy skierować ku tej adaptacji.
1: Czyli przystosować się musimy do tego, co już mamy. Nie da się tego cofnąć, nie da się zatrzymać. Może da się spowolnić. Jeżeli będziemy działać, to da się spowolnić.
0: Może da się spowolnić. Ja też zwrócę uwagę, że co prawda co piąty Polak tak uważa, ale no, cały czas jest to znacznie mniej niż większość, więc można założyć, że reszta Polek i Polaków ma inny stosunek do tego i uważa, że faktycznie powinniśmy coś robić, ale czy powinniśmy robić więcej niż obecnie, no to tutaj zdania są zdecydowanie na nie.
1: A czy w tym badaniu było pytanie o to, czy czujemy moc sprawczą? Jako zwykły obywatel, który jako jednostka może coś zrobić i to ma sens, że przekłada się jego działanie na dobro wspólne i na dobro planety, czyli tak naprawdę nie zrzucamy odpowiedzialności na duże koncerny, na firmy, na decydentów, na władzę, tylko właśnie nasze gospodarstwo domowe też coś może zrobić dla planety. No i jakby w tych odpowiedziach widać, że tak, jesteśmy tego zdania.
0: Tak, mieliśmy takie pytanie dotyczące tego, czy zmiana własnego stylu życia i takie indywidualne działania mają sens w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. No, również w tym przypadku spora część badanych uważa, że nie ma takiego sensu. Warto zauważyć, że tych badanych jest 29%, ale jest duża różnica między mężczyznami i kobietami w odpowiedziach na to pytanie. Więcej niż co trzeci badany mężczyzna twierdzi, że zmiana własnych zachowań i takich indywidualnych działań nie ma sensu w kontekście walk ze zmianami klimatycznymi, a wśród kobiet jest to tylko 23%. Więc tutaj różnica jest znacząca i te różnice między kobietami i mężczyznami widzimy również w innych pytaniach, również w tym pytaniu poprzednim, o którym rozmawialiśmy, czyli o

0: tym, czy...
1: Czy nie jest już za późno.
0: Czy nie jest już za późno, dokładnie. No z czego to wynika? Myślę, że jest to mocno powiązane z poglądami politycznymi. Widzimy też w innych badaniach, że poglądy polityczne mocno korelują, czyli mocno są powiązane z poglądami na zmianę klimatu i na to, jak powinniśmy im przeciwdziałać, czy powinniśmy im przeciwdziałać. No a wiemy, że kobiety raczej częściej po prostu mają poglądy lewicowe w Polsce niż mężczyźni. No i prawdopodobnie to się ze sobą łączy. Ja bym też zwrócił uwagę na to, że ten aspekt priorytetyzacji problemów jest ważny. Myśmy niedawno opublikowali najnowsze badanie What War is the World. To jest takie badanie, które robimy co miesiąc, które bada w 29 krajach regularnie, co jest najważniejszym zmartwieniem w danym kraju. I w Polsce w kwietniu zdecydowanie na pierwsze miejsce wysunęły się konflikty zbrojne, czyli to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim to, co się dzieje za naszą granicą w Ukrainie, no mocno wpływa na to, jakie problemy uważamy za priorytetowe. Na drugim miejscu, a właściwie można powiedzieć, że tuż za konfliktami zbrojnymi jest opieka zdrowotna, czyli po prostu Polacy uważają, że są pilniejsze sprawy, którymi trzeba się zająć już teraz, niż zmiany klimatu.
1: Niż zmiany klimatu, niż... No bo to jest trochę taka sytuacja, że nie ma efektu od razu. To znaczy, jeżeli my nagle zaczniemy segregować, oddawać butelki i przykręcać zakrętki, co oczywiście pojawiło się w memach, wystarczyło 2 lata czy 3 przykręconych zakrętek i nagle zima wróciła, ale no to jest raczej w kategorii żartu taka historia. Natomiast rzeczywiście tych efektów nie ma natychmiast. Możemy mieć efekt na przykład montując sobie panele fotowoltaiczne na zużyciu energii, czyli na rachunkach, czyli na ekonomii. Ale jeśli chodzi właśnie o ekologię, o te zmiany klimatu, o ten brak deszczu chociażby, który obserwujemy tej wiosny, o te upały, które się pojawiają, o te jednak ciepłe zimy. Latami do tego dochodziliśmy, więc żeby to zatrzymać, bo jak mówimy wrócić chyba się nie da, to właśnie te działania nie przynoszą takiego wymiernego efektu na już. I to być może też jest takie trochę deprymujące, że ja coś robię, ale nic się nie zmienia, nic się nie dzieje.
0: Tak, zdecydowanie. Zmiany klimatyczne są o tyle istotnym i interesującym problemem, że to jak z gotowaniem żaby słynnym, czyli te zmiany zachodzą powoli, krok po kroku, zmieniają nasz styl życia i sprawiają, że pogoda w miesiącu staje się coraz mniej przewidywalna, ale to się wszystko dzieje małymi kroczkami i po prostu schodzi na dalszy plan, kiedy jesteśmy skonfrontowani z problemami, które są tu i teraz i których rozwiązanie przynosi widoczne skutki tu i teraz. Także to się tyczy ekonomii, to się tyczy tych konfliktów zbrojnych, wielkich wydarzeń na świecie, ale też wydarzeń w codziennym życiu. Zwykły człowiek nie zauważa na co dzień zmian klimatycznych. On je zauważa dopiero, kiedy dowie się z telewizji, że są jakieś odczyty coroczne, że zwiększa się średnia temperatura i tak dalej, ale to nie jest coś, co na co dzień on widzi i inne problemy po prostu przesłaniają ten obraz. Natomiast nie jest tak, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że zmiany klimatyczne zachodzą. Wiemy z innych badań, również Ipsos, że Polacy są świadomi tego, że jest susza, że różne problemy klimatyczne są spowodowane zmianami klimatycznymi, ale po prostu no, schodzą te problemy na dalszy plan, kiedy trzeba się skonfrontować z problemami tu i teraz.
1: A jakie grupy społeczne były badane, były wzięte pod uwagę? Czy grupy, czy zawody? Kto odpowiadał na te pytania i jak bardzo jest to rzeczywiście przekrój naszego społeczeństwa? Czy w ogóle było takie pytanie, była jakaś taka analiza? Kto, bo na przykład myślę o rolnikach, tak? Oni odczuwają dosyć mocno te zmiany, przede wszystkim susze. To jest problem, z którym się mierzyli zawsze, ale teraz od kilku lat mierzą się coraz częściej. Jest to coraz trudniejszy i większy problem. Tak samo jak no właśnie pewne plony być może trzeba będzie zmienić i już się wprowadza inne, bo te sobie nie radzą. Więc pytanie właśnie o te grupy, które odpowiadały, jak bardzo były wrażliwe na te klimatyczne zawirowania.
0: Nasze badanie było zrealizowane na próbie 500 osób i to jest taka minimalna próba, o której możemy powiedzieć, że jest reprezentatywna dla społeczeństwa. Ona jest reprezentatywna przez założenie pewnych kwot. Te kwoty odnoszą się do danych ogólnych Głównego Urzędu Statystycznego. No i my gwarantujemy, że ta próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i region zamieszkania. Oczywiście Można powiedzieć, że badanie mogłoby być jeszcze reprezentatywne ze względu na jakieś inne

0: cechy i faktycznie w innych badaniach, również realizowanych przez Ipsos, bierzemy pod uwagę też inne cechy, takie jak wykształcenie albo wielkość miejscowości zamieszkania. Natomiast siłą tego badania tak naprawdę nie jest to, że pokazujemy perfekcyjny obraz tu i teraz, ale to, że możemy porównać te wyniki z poprzednimi latami i zestawić sobie wyniki z 2021 roku i każdego roku po nim i zobaczyć, gdzie są te trendy. Czyli nawet jeżeli dzisiaj nie pokazujemy super dokładnego obrazu tego, jak to działa w społeczeństwie, to
1: ale jest jakiś trend.
0: Tak, mamy bardzo, bardzo dobre dowody na to, że istnieje ten trend właśnie odkładania tych zmian klimatycznych na później, na półkę, zajęcia się bardziej istotnymi sprawami. Jeśli chodzi o jeszcze tę reprezentatywność, no to my mamy oczywiście wyniki i każdy chętny, kto się do nas zgłosi, na pewno takie wyniki przekażemy i wyjaśnimy, także zapraszam do kontaktu, ale mamy te wyniki w podziale na zawody, na wykształcenie, natomiast no, ta reprezentatywność opiera się przede wszystkim na płci, wieku i regionie zamieszkania.
1: A region zamieszkania też ma spore znaczenie, jeśli chodzi o zmiany klimatu, bo, no bo też widzimy inaczej na przykład suszę, która się pojawia na północnym wschodzie i w zasadzie przez cały rok już tam jest taki problem, że za mało deszczu jest w przyrodzie. No dobrze, a mówiliśmy o tym, że nie tylko Polska była badana, ale także inne kraje. Też 5 lat są badane te inne kraje, 29, tak?
0: Tak, 29 krajów i faktycznie w niektórych latach zdarza się, że jeden kraj dołączy, a jeden się odłączy. Polska akurat była w tym badaniu od samego początku, więc mamy tutaj, no można powiedzieć, perfekcyjne porównanie z poprzednimi latami. Ale tak, 29 krajów no, co najmniej jest do porównania. W niektórych latach się zdarza, że 30, a w niektórych, że 31.
1: I tam też jest taka sytuacja właśnie spadkowa, jeśli chodzi o zainteresowanie tematem, bo mówimy, że w Polsce jest dosyć duża w tym roku zmiana tych punktów procentowych. O 8 punktów procentowych mniej niż w zeszłym roku Polaków uważa, że powinniśmy poświęcić więcej energii, czasu, kwestii zmian klimatu. No a jak to właśnie jest w tych innych krajach? Czy tam też jest taki drastyczny spadek i ta zmiana taka duża?
0: Są kraje, w których jest drastyczny spadek. Nie tak duży jak w Polsce. Polska tutaj się wyróżnia skalą tego trendu spadkowego, ale to również dlatego, że Polska zaczynała z wysokich poziomów w tym 2021 roku. Faktycznie wyróżnialiśmy się tym, że sporo osób, duża część respondentów no, uważała, że powinniśmy robić więcej w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Także należy wziąć tę poprawkę, że u nas jest spory spadek, ale też startowaliśmy z wysokiego poziomu. Jeśli chodzi o inne kraje, no to...
1: Czyli na przykład w ogóle jakie to kraje? Europa tylko, czy to
0: nie,
1: był cały
0: to
1: świat?
0: Było 29 krajów z całego świata. Mamy kraje z Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Tajlandia czy Wietnam. Mamy kraje z Afryki, mamy Stany Zjednoczone, Brazylię, także reprezentanci też obu Ameryk. No w Europie mamy całą plejadę gwiazd, można powiedzieć. Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Holandię. No wszystkie te kraje interesujące z naszej perspektywy Unii Europejskiej.
1: Czyli w tych, no właśnie to chodziło mi o przykłady tych krajów. Tak sobie myślę, że polityka ma też tutaj ogromne znaczenie. No i to też się pojawiło dzisiaj w naszej rozmowie, że właśnie trochę to, z jaką stroną polityczną sympatyzujemy, też ma duże znaczenie. Chociaż jeżeli mówimy o 2021 roku, gdzie startowaliśmy z poziomu 70% Polaków martwi się zmianami klimatu i zauważa je i chce, żebyśmy coś robili, to akurat prawa strona rządziła w naszym kraju, czyli ta trochę mniej zainteresowana politycznie właśnie zmianami klimatu, ekologią. Czyli wtedy może my Polacy chcieliśmy więcej, bo państwo robiło mniej.
0: Możliwe, że tak było. Możliwe, że ta polityka wpływała na opinię badanych. Ja bym zwrócił uwagę, że w 2021 roku jeszcze trwała na świecie globalna pandemia, prawda, COVID-19, która...
1: Zamknęli nam lasy.
0: Tak,
1: w pewnym momencie,
0: nam
1: więc
0: lasy, tak.
1: Ta przyroda była dla nas ważna, może tak.
0: Wszyscy to pamiętamy, no, ta pandemia kojarzyła się z pewnym naturalną katastrofą i być może w naturalny sposób kierowała ludzi, ludzkie myśli do zastanawiania się nad tym, jak należy lepiej dbać o planetę, lepiej dbać o naszą Ziemię. Tych wyjaśnień jest sporo. My wiemy natomiast jedno. Na pewno ten trend jest spadkowy. Co roku coraz mniej ludzi się tym interesuje. Coraz mniej ludzi uważa, że jest to priorytetowe. Jak mówiliśmy o tych szczegółowych pytaniach dotyczących przedsiębiorstw, działań państwa i zwykłych

0: ludzi, no to na wszystkich tych trzech wymiarach widzimy spadek. Czyli ludzie coraz mniej uważają, że państwo powinno podjąć natychmiastowe działania, że przedsiębiorstwa powinny podjąć natychmiastowe działania i że zwykli ludzie już teraz muszą działać, aby tym zmianom klimatycznym przeciwdziałać.
1: A dla kogo te badania mogą mieć znaczenie? Komu one się mogą przydać? Poza tym, że mamy jakąś wiedzę, to co to może znaczyć i właśnie jak je wykorzystać dalej?
0: No właśnie, tak jak mówiliśmy początkowo, te badania są pewną refleksją i pobudzają nas do zastanowienia się nad tym, jak w ogóle przedstawiamy problem zmian klimatycznych w przestrzeni publicznej, jak o tym mówimy, jak zainteresowane organizacje i agencje rządowe to przedstawiają. Ja z okazji Dnia Ziemi czytałem taki bardzo ciekawy wywiad z prezesem Polskiej Akademii Nauk, który wskazywał na to, że należy podjąć próbę nowej narracji na temat zmian klimatycznych. Nie mówić ludziom o tym, czego nie mogą robić, czego, co źle robią, jak bardzo szkodzą planecie swoimi codziennymi działaniami, a raczej wskazywać na to, jakie szanse ich czekają, jeżeli podejmiemy ten wysiłek. No, przykład cen energii wydaje się tutaj też interesujący, bo ta debata w Polsce jest żywa, co jakiś czas coraz więcej ludzi pyta, dlaczego te ceny energii są tak duże. No a należy wskazywać też i pokazywać, że gdybyśmy zainwestowali w transformację energetyczną, gdybyśmy oparli się o te zróżnicowane źródła energii, to być może te ceny by spadły. Także to jest przykład, jak można mówić o zmianach klimatycznych i o tym, jakie wyzwania przed nami stoją z perspektywy zysków dla zwykłych ludzi, korzyści, które mogą się pojawić w przyszłości, a nie tylko zagrożeń.
1: To jak mówimy o klimacie, ma duże znaczenie na to, jak odbieramy tę sytuację, w której się znaleźliśmy i jak bardzo te zmiany klimatu są dla nas istotne. No i też ewentualnie, czy włączymy się w jakieś działania, czy nie. No, o tym badaniu, jak to Polacy postrzegają zmiany klimatu, dzisiaj rozmawialiśmy, a gościem był Tymoteusz Ogłaza, badacz Ipsos Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Nomen Omen Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Modernizm i elegancja stylu Art Deco w połączeniu ze sztuką sakralną. Czy to możliwe i co wynika z takiego połączenia? Odpowiedź znajdą Państwo na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zatytułowanej Art Deco i Sakrum. Sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Porozmawiamy o niej w najbliższej audycji Między Sztukami. We wtorek, kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, zapraszam i do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 19.30, Ewa Worobiec zapraszam. Był w Budapeszcie, teraz jest w Stanach Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro nadal ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Polityk PiS jest podejrzewany o liczne nieprawidłowości w związku z Funduszem Sprawiedliwości, w tym kierowanie grupą przestępczą. Gdyby nie ucieczka z Polski, Ziobro mógłby być bohaterem prawicy, mówił na naszej antenie politolog dr Jan Świderski z Uniwersytetu WSB Merito.
11: Gdyby nie zdecydował się na ten wyjazd z kraju, to dzisiaj mógłby być na równi z Mateuszem Morawieckim i z Przemysławem Czarnkiem tworzyć takie trio ubiegające się o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. No, proszę zwrócić uwagę, że Mateusz Morawiecki też

0: ma kłopoty prawne, no ale stawia czoło polskiej prokuraturze, no i czerpie z tego też polityczne profity.
1: Teraz prokuratura zamierza formalnie potwierdzić obecność byłego ministra sprawiedliwości za oceanem, następnie złożyć wniosek o ekstradycję. To duże wsparcie dla PKP Cargo. Przewoźnik rozpoczyna współpracę z Ministerstwem Obrony. Będzie ona polegać na przewożeniu sprzętu wojskowego drogą kolejową. Oprócz samych zakupów sprzętu ważna jest też logistyka, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Żeby mobilność militarna, czyli zdolność do przemieszczania się naszych wojsk i wojsk sojuszniczych była jak na najlepszym poziomie. Żebyśmy docierali na czas tam, gdzie wojsko jest konieczne. Tam, gdzie wojsko musi być i musi chronić naszych terytoriów, musi chronić naszych wartości, musi chronić wszystkich Polaków.
1: Porozumienie oznacza także zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Spółka od kilku lat boryka się z problemami. Konieczne było zwolnienie części pracowników. Rozpoczęły się prace instalacyjne przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. 40 km od polskiego wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby stanie w sumie 107 turbin wiatrowych. Farma zasili zieloną energią 2,5 miliona gospodarstw domowych, mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: 1,5 gigawata, 111 fundamentów robi wrażenie i nie da się ukryć, że to jest największa operacja inżynieryjna, jaką widzieliśmy w Polsce. I cieszę się też bardzo, że mamy coraz większy udział tego komponentu krajowego, local content.
1: Uroczystość inaugurująca budowę odbyła się w Gdańsku na Wyspie Ostrów. Pierwszy prąd popłynie do polskich domostw w przyszłym roku.
4: Minuty po godzinie 19.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Tydzień Świadomości Czerniaka to świetna okazja, by przypomnieć o profilaktyce i ochronie przed słońcem. Zwłaszcza teraz, gdy korzystamy z pięknej pogody. Może wyjątkowo nie dzisiaj, ale słońce na pewno jeszcze nadejdzie. Warto przypomnieć sobie abecadło Czerniaka. Dosłownie, zasada ABCDE powinna wejść w krew, bo przypadków tego groźnego nowotworu skóry jest coraz więcej. W dojrzałym wieku płacimy za grzechy młodości. Zapraszam na program Samozdrowie.
6: Samozdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I miło mi przywitać dr Natalię Siok i z radością powiem chirurżkę, onkolożkę z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego. O, jaka długa nazwa. Ale od razu zapytam pani doktor, przedstawiając panią, powiedziałam Czerniaków w liczbie mnogiej. O Czerniaku chciałam dzisiaj rozmawiać, a to są różne rodzaje czerniaka.
8: Dzień dobry. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ czerniak jako choroba jest jednym nowotworem. Wywodzi się z melanocytów, czyli z komórek produkujących barwnik w skórze człowieka, ale nie tylko w skórze. Natomiast lokalizacji tego czerniaka i wtedy mówimy o różnych podtypach w zależności od lokalizacji tego czerniaka. Mówimy najczęściej o czerniaku skóry, tego, którego najczęściej widzimy. Jest on dość czasem spektakularny, natomiast mamy też czerniaki błon śluzowych, których już tak łatwo nie widać, oraz czerniaka bardzo specyficznego, to jest czerniak błony naczyniowej oka. I również wśród czerniaków możemy wymienić czerniaki akralne, czyli te związane właśnie z naszymi stopami i z naszymi rękami. Tutaj głównie chodzi nam o okolice okołopaznokciowe.
7: O, i sobie o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Szanowni Państwo, mówimy o tym między innymi dlatego, że co roku obchodzony jest taki tydzień wiedzy o czerniaku. Zbliża się taka wakacyjna pora, albo przynajmniej ta pora wytęskniona przez nas wszystkich, kiedy po prostu operuje słońce i my się na to słońce wystawiamy. Nieustannie, co roku właściwie, eksperci, specjaliści przypominają, uważajmy z tym słońcem. Czy to właśnie słońce jest tą główną przyczyną powstawania czerniaków?
8: Tak, jest to prawdą, że słońce, tutaj szczególnie promieniowanie UVA i UVB z naciskiem na te UVB, jest czynnikiem, który będzie nam powodował między innymi ten rodzaj nowotworu. Głównie mówimy tutaj o tak zwanej dawce kumulacyjnej tego promieniowania, czyli nie jednorazowa ekspozycja raz na słońce, tylko co przez całe życie sobie nazbieramy. Od dziecka, bo to już mówimy o tym promieniowaniu na dzieci.

0: wsi aż do wieku dorosłego.
1: Gdy mówimy o czerniaku, to przypominają mi się statystyki. Z tych statystyk wynika, że ta zachorowalność na czerniaki, na nowotwory właściwie rośnie. O tym coraz więcej mówimy. Mówimy o tym, jak niebezpieczne jest to promieniowanie słoneczne. Tak jak przez ładnych kilka lat prowadzono taką kampanię o tym, żeby sobie darować opalanie pod lampami gdzieś tam w solarium. A jednak zachorowalność rośnie. Z czego to wynika?
0: Wynika z kilku rzeczy. Myślę, że przede wszystkim wynika z naszej świadomości tego, że my się zgłaszamy do lekarza, jak widzimy jakieś duże, niepokojące znamie. Najczęściej to jest duże, niepokojące znamie, które nas kieruje do tego lekarza. Ponadto zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem. Im starszym społeczeństwem będziemy, tym naturalnie będziemy obserwować więcej tego typu nowotworów. Myślę, że to są te dwa czynniki, które głównie decydują o tym, że tych nowotworów mamy więcej po prostu.
1: Czyli ta siódma, ósma dekada życia to jest ten moment,
0: to jest ten
1: kiedy
0: pik, zdecydowanie.
1: Ujawnia się to, na co właściwie czasami pracowaliśmy latami.
0: Dokładnie.
1: Mówiąc jeszcze o statystykach, chcę wspomnieć, że w Polsce jest wyższa umieralność niż w wielu europejskich krajach. Według niektórych statystyk nawet o około 20%. Czy wynika to z późnego wykrywania?
0: Tak, niestety to wynika z tego, że pacjenci zgłaszają się do nas często już w bardzo zaawansowanych stadiach tego nowotworu. Wynika to z wielu rzeczy, no przede wszystkim chyba z niewiedzy i często wstydu tych pacjentów. Oni boją się przyjść do nas z takim naprawdę dużym nowotworem. I myślę, że to jest głównym czynnikiem, który sprawia, że to leczenie u nas wypada troszeczkę gorzej. Ponieważ leki mamy w Europie dostępne, mamy te same leki, co są dostępne w Europie. Także tutaj naprawdę nie ma wstydu. Ponad 40 ośrodków w Polsce jest w stanie zapewnić pełne leczenie na czerniaka.
1: Pani doktor wspominała o tym, że pacjenci czasami wstydzą się nawet przyjść z jakimś dużym nowotworem. Czerniak kojarzy się raczej z niedużym pieprzykiem. A co pani w swojej praktyce widziała, mówiąc o dużym nowotworze?
0: Mówimy o nowotworach, o czerniakach wielkości pięści, mojej pięści. Znaczy nie mam dużej pięści, ale rzeczywiście to są czasem naprawdę takie spektakularne guzy owrzodziałe, które ktoś jakby zobaczył, mógłby w ogóle nie pomyśleć o tym, że to może być nowotwór wychodzący ze skóry, czerniak, tak? Tak jak sama pani powiedziała, kojarzymy to z tak zwanym pieprzykiem, a to absolutnie pieprzyka nie przypominało.
1: Ale gdzieś jest ta faza taka wstępna, ta taka faza pierwotna, którą jeszcze można wyłapać i o niej też będziemy dzisiaj mówić. Ale gdy pani doktor wymieniała, jakiego rodzaju czerniaki mamy, to zacznijmy po kolei. Ten najpopularniejszy chyba, który nam się najbardziej kojarzy, to czerniak skóry, czyli ten, który zaczyna się od jakiejś drobnej czasami zmiany.
0: Tak, czerniaki skóry to są najczęstsze czerniaki, które obserwujemy. Zazwyczaj jest to jakaś zmiana o ciemnym zabarwieniu na skórze, natomiast niekoniecznie musi być kolor. W czerniaku czasem mamy czerniaki, które nie mają wcale zabarwienia ciemnego skóry. To mogą być równie dobrze blade plamki i to też obserwujemy u pacjentów.
1: To na co w takim razie zwrócić uwagę? Co jest tym sygnałem alarmowym?
0: To są te klasyczne, o czym się wspomina w przypadku znamion skóry, te ABCDE.
1: A właśnie, tak, jest naprawdę takie abecadło czerniaka.
0: Dokładnie. I to jest coś, co jesteśmy jako my, jako pacjenci, w stanie zauważyć samemu. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem drobnych zmian w obrębie tego znamienia, które obserwujemy. I tego pacjent nie musi sam robić. On powinien się do nas zgłosić właśnie, jeżeli któreś z tych ABCDE czasem się wymienia, jest przez niego zauważone. I to wymaga weryfikacji każdorazowo, co najmniej badaniem dermatoskopowym skóry. Nie zawsze trzeba wycinać wszystko, co w człowieku ma jakiś kolor inny niż pozostała część skóry.
1: To teraz o tym abecadle pomówmy. Co mamy na myśli? A, B, C, D i jak pani doktor mówi czasami E. Czym jest to abecadło czerniaka?
0: A to jest asymetria, czyli idealne znamie powinno być okrąglutkie lub owalne, ale nie powinno mieć żadnego z brzegów takich tak ostrych, powiedzmy. B to są granice, które...
1: Jak brzegi trochę?
0: Dokładnie. Więc one powinny być gładkie, to znaczy znowu zbliżamy się do tego kształtu idealnego, okrągłego czy owalnego. C, czyli kolor, czyli nie tylko sam kolor jako ciemny, natomiast te różnice w kolorze w znamieniu, tak? Czyli obserwujemy, że część znamienia jest bardzo ciemna, część jest bardzo jasna. Te różnice w kolorach są dla nas ważne. I tak samo, jeżeli widzimy, że większość naszych znamion wygląda w jakiś typowy sposób, a to jedno jest inne, to też warto je zbadać. To może tak dodatkowo a propos tego koloru. I D, czyli to ostatnie.

0: Nie.
1: Czyli średnica.
0: Przedostatnie to jest ta średnica, o której tutaj wspominaliśmy, czyli te duże znamiona, na oko duże, bo nikt pewnie nie mierzy swoich znamion z centymetrem, powinny wzbudzić nasz niepokój. I te ostatnie, o którym wspomniałam, to jest ewolucja zmiany. Czyli obserwujemy zmianę, którą mamy, załóżmy, od kilku miesięcy. Pojawiła się ona jako coś nowego, szczególnie u osób po 30 roku życia. Te znamiona już nie powinny się w takiej ilości wytwarzać. Jeżeli to znamie, które obserwujemy, się powiększa w sposób istotny, to również to jest sygnał niepokojący, żeby zgłosić się do lekarza i pokazać takie znamie.
1: Ale nie czekamy, aż ono się zamieni w coś bardzo dużego, prawda?
0: Oczywiście, że nie. Mówimy o jakichś tam zmianach subtelnych w ciągu miesiąca, trzech. Nie czekamy, aż wyrośnie nam guz wielkości pięści. Bardzo bym prosiła o to. Natomiast rzeczywiście ta ewolucja znamion jest często bardzo, bardzo istotna dla nas.
1: Niektórzy mają, sami o sobie mówią, taką skłonność do pieprzyków i znamion. Mają ich po prostu więcej niż inni. Czy to też jest coś niepokojące?
0: Samo w sobie nie, natomiast jest pewnego rodzaju czynnikiem ryzyka wystąpienia czerniaka. Takie osoby zdecydowanie powinny się badać u tego dermatologa, czy chirurga onkologa, czy też onkologa. Niektórzy onkolodzy i chirurdzy takie badanie wykonują i zdecydowanie powinni robić to częściej.
1: Zapytam również o to, co jest zasłonięte, bo my zazwyczaj, wystawiając się gdzieś na słońce, myślimy wyłącznie o tych partiach skóry, które gdzieś tam sobie bezpośrednio mają kontakt ze słońcem, a na przykład zapominamy o tym, że mamy też głowę, a pod włosami też skórę. Czy zdarza się, że tam właśnie zaczyna się taka zmiana czerniakowa?
0: Jak najbardziej. Niestety te miejsca ciała niewystawione na promieniowanie słoneczne też niestety, statystycznie oczywiście rzadziej, natomiast obserwujemy też w szparze pośladkowej, między palcami, no tam, gdzie słońce nie spodziewamy się, że dotrze, bo niekoniecznie każdy czerniak musi być związany ze słońcem. To jest bardzo duży czynnik ryzyka, natomiast niewystawianie czegoś na słońce nie gwarantuje nam tego, że tego czerniaka niestety nie będzie. Więc oglądamy siebie dosłownie od stóp do głów.
1: I czasami eksperci zwracają też uwagę, i warto chyba o tym przypomnieć, zwłaszcza gdy to słońce zaczyna operować, że to nie jest tak, że my musimy leżeć i smażyć się na plaży. To są też zwykłe, codzienne sytuacje. Ja spotkałam się kiedyś z takim wspomnieniem pacjenta, który właściwie powiedział, ja się nigdy nie opalałem, bo ja nie lubię się smażyć się na plaży i leżeć. Natomiast był pracownikiem budowlanym i na to słońce się wystawiał. Uważał, że jeżeli się nie opala celowo, nie powinien się smarować kremami z filtrem, ani zwracać na to uwagi. To odsłonięte ciało, niezależnie od tego, czy to jest plaża, czy to jest miasto, jest narażone?
0: Oczywiście, że tak. Nasza skóra nie wie, czy my jesteśmy akurat na wakacjach, czy jesteśmy w pracy. Dla skóry słońce to słońce. Jeżeli jest wystawiona skóra na słońce, to tam będzie dochodziło do uszkodzeń słonecznych, co może właśnie powodować czerniaka. Jest to bardzo ciekawy temat w ogóle, który pani poruszyła, jeżeli pozwolę sobie na krótką dygresyjkę, ponieważ w Polsce SPF-y, kremy z SPF-em są traktowane jako kosmetyk. Na przykład w Australii jest to forma protekcji, więc tam niektóre firmy dają pracownikom kremy z filtrem, żeby właśnie, tak jak nosimy gogle, nosimy odzież, to tak samo krem z SPF-em jest traktowany jako forma po prostu ochrony w warunkach pracy.
1: To trochę BHP. U nas czasami zdarza się, że nie każdy dostanie butelkę z wodą w czasie upału, a tam dostaje jeszcze krem, żeby się zabezpieczać, no, profilaktyka zdrowotna.
0: Tak, dokładnie tak jest.
1: Gdy mówimy o rodzajach czerniaków, pani doktor też wspominała o innych, że to nie tylko skóra, a te kolejne rodzaje czerniaków.
0: Tak, tutaj wspominałam o czerniaku błon śluzowych. Jest to czerniak, który również występuje i ciężej go niestety wykryć. Jest wykrywany niestety zazwyczaj na już zaawansowanych stadiach. Jest to czerniak, który troszeczkę ciężej nam się leczy w związku z tym. Tak samo czerniaki akralne i czerniaki błony naczyniowej oka też są niestety związane z często gorszym rokowaniem. Są to czerniaki przede wszystkim bardzo, bardzo rzadkie, co warto dodać. I ciężko nam jest samemu pacjentowi znaleźć takiego czerniaka.
1: Czerniak błony śluzowej, gdzie się może znaleźć?
0: Błona śluzowa mamy w jamie ustnej, mamy w okolicach odbytu, w okolicy narządów tak zwanych płciowych, więc tam wszędzie może być. Również w rzadkich przypadkach spotykany był nowotwór w obrębie błony śluzowej żołądka.
1: A więc rzeczywiście to sami tego czasami nie zauważymy,
0: nie damy rady
1: i nie
0: znaleźć.
1: Wyłapiemy. To co jest tym niepokojącym sygnałem? To też jest jakiś rodzaj zmiany skórnej?
0: Też. To też widzimy jako zmianę skórną. W przypadku jamy ustnej jest szansa, że nasz stomatolog to zobaczy, a my zazwyczaj zobaczymy, jeżeli podrażnimy tą zmianę. To będzie zmiana, która będzie krwawiła po jakimś tam czasie.

0: Na początku będzie płaska i nie będzie dawała żadnych znaków, natomiast wraz ze zwiększaniem się tej zmiany ona może podkrwawiać i to będzie pewnie ten znak dla pacjenta, że coś trzeba do tej buzi zajrzeć i zobaczyć, co się dzieje.
1: Ale to ciekawe, czyli ta profilaktyka nowotworowa też może być udziałem lekarzy, chociażby stomatologów czy ortodontów,
0: oczywiście,
1: którzy

0: innych też specjalizacji.
1: Czyli czujność onkologiczna, niezależnie od tego, o jakiej specjalizacji medycznej mówimy, bo każdy może trafić na ten ślad i uratować życie pacjenta onkologicznego.
0: Dokładnie jest.
1: I co z takim pacjentem, albo właściwie zanim ktoś zostanie pacjentem, co powinno nam wejść w krew, jeśli chcemy być cały czas zdrowi, cieszyć się pogodą, słońcem, coroczne oglądanie własnej skóry?
0: Jak najbardziej. Myślę, że nawet coroczne oglądanie własnej skóry to jest za mało. My powinniśmy oglądać siebie dużo częściej i też siebie nawzajem w rodzinie. Poprosić dziadka czy babcię, żeby pokazał te plecy, bo on sam ich sobie nie zobaczy, nie zauważy tej zmiany, a one często potrafią być już naprawdę, naprawdę spore. Więc myślę, że oglądanie samych siebie raz na rok to jest za mało. Natomiast oglądanie raz na rok przez dermatologa, czy osobę też, która wykonuje te badanie dermatoskopowe, to dla zdrowej populacji, czyli takiej, która nie miała wcześniej żadnego nowotworu skóry, jest wystarczające.
1: I co, jeżeli pod tym dermatoskopem okaże się, że zmiana wymaga jakiegoś monitorowania albo przebadania? Co się robi z taką zmianą?
0: To w zależności od tego właśnie, co pani powiedziała, czy wymaga monitorowania, czy już badania. Są znamiona, które budzą nasz niepokój od razu i takie kierujemy do chirurga czy chirurga onkologa na wycięcie i badanie histopatologiczne tej zmiany. I są też zmiany, które obserwujemy na przykład w krótkiej 3 czy 6-miesięcznej obserwacji, co się z nimi dalej będzie działo. Jeżeli one zostają stabilne, to zostają z pacjentem. Jeżeli coś się z nimi dzieje, zmieniają się, to zostają również wycięte i przebadane.
1: I czekamy na wynik, tak?
0: Czekamy na wynik.
1: A jeśli okaże się, że przychodzi ten wynik, no jednak jest to zmiana nowotworowa, nowotwór złośliwy, jakie jest dalsze postępowanie?
0: W przypadku czerniaka, jeżeli nadal rozmawiamy o czerniaku, wyjdzie wynik, to musimy sobie przeczytać dokładnie ten raport histopatologiczny i zobaczyć, jak gruby jest ten czerniak.
1: Gruby?
0: Gruby. To znaczy, jak bardzo gruby, to przepraszam, mój slogan, nasz slogan chirurgiczny, jak głęboko naciekał skórę. W zależności od jego właśnie tej grubości naciekania są dalsze losy pacjenta. Często wystarczy poszerzyć marginesy chirurgiczne po pierwszego wycięcia i to nam wyleczy pacjenta. Natomiast czasem pacjent wymaga dalszej diagnostyki i dalszego leczenia. Mając na myśli diagnostykę, mam na myśli badania obrazowe. Szukamy sobie u tego chorego przyrzutów, czy już na tym etapie je mamy. Jeżeli chory nie ma, dalej możemy go zaprosić na operację, którą nazywa się biopsja węzła wartowniczego. I ona nam, jest to operacja diagnostyczna, która nas informuje o tym, czy mamy już malutkie przerzuty w węzłach chłonnych u takiego chorego.
1: Pytam dlatego, że wspominała pani w części naszej rozmowy, że no nie zawsze się wycina takie zmiany, więc jakie jest to postępowanie, co można zaproponować dzisiaj pacjentom? W bardzo wielu przypadkach chorób nowotworowych mamy już w tej chwili dostępne tak nowoczesne leki i terapie, terapie celowane, immunoterapie, że faktycznie pacjenci mogą się czuć, jeżeli są to zmiany wcześniej wykryte, mogą się czuć zaopiekowani i mają ogromne szanse na wyleczenie.
0: Tak, jest to prawda. Immunoterapia w czerniaku naprawdę była ogromnym, ogromnym game changerem dla naszych pacjentów. Natomiast immunoterapia nie zastąpi tego pierwotnego wycięcia. Jeżeli z nami jest podejrzane, musi być wycięte. My musimy wiedzieć, że tak powiem, czarno na białym mieć informacje, z jakim czerniakiem my walczymy. Bo tak jak wspomniałam, nie każdy czerniak będzie wymagał dalszego leczenia.
1: Ale każdy będzie wymagał wycięcia.
0: Każdy wycięcia, tak. Każdy musi być wycięty. I po wycięciu dopiero my nasze kroki układamy. Także tego niestety nie przeskoczymy. Natomiast immunoterapia, o której pani wspomniała, jest dla pacjentów już z zaawansowanymi stopniami. Czyli z takimi, którzy mają przerzuty do węzłów chłonnych, czy mają przerzuty odległe, lub ich ta tak zwana grubość, o której wspomniałam, w czerniaku jest na tyle duża, że jesteśmy już zobligowani dać im to jako leczenie tak zwane uzupełniające. Czyli takie, które może ich w dużym cudzysłowie uchronić przed przerzutami.
1: Jakie są rokowania w przypadku czerniaków dzisiaj, w tym czasie, gdy naprawdę mówimy o takich przełomach i game changerach, takich jak immunoterapia czy terapie celowane?
0: Przeżycia pacjentów, te pięcioletnie przeżycia, bo o tym zazwyczaj mówimy, są obecnie bardzo dobre. Oczywiście to zależy znowu od stopnia zaawansowania tego czerniaka. W pierwszych stopniach zaawansowania, w pierwszym czy drugim, mamy przeżycia ponad 90%. W czerniaku bardzo wcześnie znalezionym, czyli tak zwanym in situ przedinwazyjnym, te przeżycia są 100%. Także nie każdy czerniak wiąże się w ogóle z ryzykiem zgonu. Natomiast w tych stopniach

0: stadiach późniejszych, trzecim, czwartym, szczególnie w tym czwartym, no to przeżycia nam niestety spadają. I w stopniu czwartym te przeżycia mamy około 1/3, około 30%. Także to jest duża poprawa, może nie brzmi to zbyt optymistycznie, natomiast jeżeli spojrzymy na to, co było 15-20 lat temu, te przeżycia były rzędu 3-5%, więc jest to ogromna, ogromna zmiana.
1: Ogromny faktycznie skok. Czy ta choroba może powrócić po wielu, wielu latach?
0: Niestety tak. Obserwujemy chorych, którzy zachorowali na przykład w młodym wieku na czerniaka, pozornie mało inwazyjnego, którzy niestety po 10-15 latach potrafią mieć przerzuty. Natomiast to są przypadki bardzo kazuistyczne. To nie jest tak, że to jest jakąś norma, którą obserwujemy. Zazwyczaj pacjenci po tych 5 latach obserwacji, bo każdy chory po wyciętym czerniaku, niezależnie od stadium i niezależnie od tego, jakie leczenie przeszedł, będzie obserwowany przez 5 lat. Zazwyczaj ci pacjenci już nie nawracają do nas. To są bardzo, bardzo rzadkie przypadki.
1: Czy wiadomo coś o pracach nad szczepionką na czerniaka? Kiedyś mówiło się o niej bardzo dużo. Zresztą Polska ma tutaj i polscy naukowcy olbrzymi udział w pracach nad tą szczepionką. Czy można się zabezpieczyć przed czerniakiem? Czy właściwie szczepionka miała wspomagać organizm chorego już na jeden z rodzajów czerniaka?
0: Tutaj to nazwa szczepienie może nie do końca jest trafne, ponieważ właśnie kojarzy się z profilaktyką, czyli co zrobić, żeby na tego czerniaka nie zachorować. Natomiast tutaj jest tak, jak pani powiedziała w tej drugiej części, jest to wsparcie leczenia dla chorych, którzy już mają czerniaka zaawansowanego. I jest to w programie lekowym, jest to dostępne w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie od już jakiegoś czasu. Także.
1: A więc faktycznie jest takie wsparcie dla chorych,
0: jest,
1: dla chorujących.
0: Jest taki program lekowy.
1: Ogromne, które jest na pewno jakimś przełomem. Muszę zapytać, czy pani jako kobieta chirurg zajmująca się onkologią i chorobami nowotworowymi no, korzysta z tych uroków słońca i opala się?
0: Nie bardzo, szczerze mówiąc. Jak człowiek troszeczkę się opatrzy z tymi nowotworami skóry i z tym, jak to leczenie może potem niestety wyglądać, to trochę nabiera szacunku do tego słońca. Ponadto słońce nie jest dla nas zdrowe, tak? Działa też starzeniowo. Nikt nie chce się starzeć brzydko, każdy chce się starzeć ładnie, więc nie, ja osobiście nie korzystam ze słońca prawie w ogóle.
1: I nie namawiałaby pani do tego nikogo? Znaczy jak się zachować latem? Co robić?
0: Myślę, że trzeba zachować w tym zdrowy rozsądek. Nie mówię, żeby słońca unikać za wszelką cenę. Miałam taką pacjentkę, która właśnie po wycięciu czerniaka pytała się mnie, czy na przejściu dla pieszych ona musi uciekać pod drzewo, czy może stać na czerwonym świetle. Więc nie ma co histeryzować, żeby uciekać przed tym słońcem. Natomiast ten opalanie się, czy nie chronienie skóry, na przykład jeżeli ktoś musi być wystawiany na to promieniowanie, na przykład jako pracownik fizyczny, myślę, że ta ochrona skóry byłaby wskazana dla każdego. Tutaj nie ma żadnych wyjątków, czy ktoś ma ciemne, czy jasne włosy. Oczywiście ten fototyp skóry wpływa na ryzyko zachorowania, natomiast uważam, że każdy powinien się chronić przed tym słońcem na tyle, na ile może.
1: Wspominała pani doktor o tym fototypie skóry, czyli co? Błękitnoocy, blondyni z bladą cerą mają większą możliwość zachorowania?
0: Tak, wiąże się to między innymi z tym, że mają większe ryzyko na poparzenia słonecznego. A to każde poparzenie słoneczne zwiększa nam istotnie ryzyko zachorowania na nowotwór skóry, nie tylko czerniaka.
1: Zastanawiam się właśnie, jak bardzo się zmieniło nasze patrzenie i zachowanie, jeśli chodzi o opalanie, bo ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy faktycznie na tych plażach, czy latem na trawnikach, to opalanie było niemalże namiętne. To znaczy była taka presja udanego urlopu i udany urlop to był wtedy, kiedy wracało się niemalże spalonym jak frytka. A potem nagle od tego odeszliśmy, chyba na szczęście.
0: Myślę, że na szczęście. Tak samo jak na szczęście odeszły solaria w niepamięć. Kiedyś były na każdym rogu. Ja to pamiętam jako mała dziewczynka. Zresztą bardzo chciałam chodzić na solarium jako mała dziewczynka, ale na szczęście nie chodziłam. I to też odeszło wszystko. Myślę, że nasza świadomość jako społeczeństwa powoli, powoli się buduje właśnie w tą pozytywną stronę, czyli tą prozdrowotną, żeby te zachowania, które narażają nas na nowotwory, eliminować z życia. I właśnie te kąpiele słoneczne są dobrym tego przykładem.
1: Niektórzy mówią, że ten krem z wysokim filtrem to najlepiej gdzieś na jakichś egzotycznych wakacjach, bo u nas sprawdzą się te niższe. To fakt czy mit?
0: Nie do końca jest to prawda, że 50 te SPF 50 czy więcej nawet zostawiamy tylko na te rajskie plaże. Oczywiście na rajskich plażach szczególnie powinniśmy używać kremu z filtrem, natomiast na co

0: O dzień taki krem jak najbardziej jest polecany, szczególnie na te części ciała, które są odsłonięte, czyli twarz, dekolt, ramiona, dłonie, często stopy. Jeżeli ktoś chodzi w odsłoniętych butach, o tym się zapomina, a stopy też często są narażone na to promieniowanie słoneczne. Także myślę, że 50 w naszym klimacie wcale nie jest przesadą.
1: Szanowni Państwo, to już chyba wiadomo, że trzeba zrobić zakupy i mam nadzieję, że wszyscy będziemy się chronić z głową w odpowiedni sposób przed promieniami słonecznymi, bo mimo wielkich osiągnięć medycyny, mimo dostępu do znakomitych terapii czy immunoterapii, czerniak cały czas jest poważnym problemem także w naszym kraju. Żyjemy coraz dłużej, w tym późnym wieku bardzo często płacimy za grzechy młodości, a najfajniej byłoby zrobić wszystko, żeby nie zapracować na chorobę w przyszłości. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani dr Natalia Siok, chirurżka-onkolożka z Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowego Instytutu Badawczego, z Kliniki Nowotworów Tkanki Miękkiej, Kości i Czerniaków. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30, a dokładniej po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda?
4: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
9: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zderzenie busa z samochodem osobowym w Konopnicy na Lubelszczyźnie. Jest wielu poszkodowanych. Weto prezydenta w sprawie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Unia Europejska pracuje nad kolejnym pakietem sankcji na Rosję. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Jedna ofiara śmiertelna i 20 osób poszkodowanych, w tym dziecko. To bilans wypadku pod Lublinem. W Konopnicy bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Młodsza aspirant Beata Kieliszek z Policji Lubelskiej mówi, że zmarł kierowca osobówki.
2: Do szpitali z obrażeniami ciała w stanie przytomnym zostało przetransportowanych łącznie 20 osób, w tym dwie osoby, które podróżowały Audi. Niestety po kilku godzinach stan zdrowia mężczyzny kierującego Audi się pogorszył. Niestety pomimo podjętej reanimacji ten 71-letni mężczyzna zmarł. Wiemy, że kierujący busem był trzeźwy.
1: Służby badają przyczyny wypadku. Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem prezydenta

0: likwidacja CBA doprowadziłaby do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz mówi, że odrzucenie weta w Sejmie będzie trudne. Jego zdaniem CBA była służbą upolitycznioną.
1: Wszyscy wiemy po ostatnich latach już tak bezwzględnie, że CBA było policją polityczną na usługach pana Ziobry i innych osób związanych z PiS-em, na przykład pana Kamińskiego. Nie była to profesjonalnie działająca służba.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Matusiak powiedział z kolei, że likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
2: To jest lepsza formacja niż kiedyś była SB. Uważam, że likwidowanie CBA to jest po prostu znowu danie szansy mafiom VAT-owskim, korupcjom.
0: Prezydent Karol Nawrocki argumentował w oświadczeniu, że CBA przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ono publicznych pieniędzy i skarbu państwa. Rząd Niemiec wsparł ważną rafinerię leżącą przy granicy z Polską. Zakłady w Szwed od początku miesiąca mają ograniczone dostawy ropy. Władze naszego zachodniego sąsiada są zainteresowane surowcem dostarczanym z Polski.
3: O rafinerii PCK jest głośno, odkąd w kwietniu Rosja zapowiedziała zakręcenie z początkiem maja kurka na rurociągu Przyjaźń, a to nim płynęła do Szwed ropa z Kazachstanu. Niemcy zaczęli wtedy szukać alternatyw dla stanowiącego 1/5 dostaw źródła. Pojawiła się wersja o zwiększeniu dostaw ropociągiem z Gdańska. Dziś do Szwed przyjechali federalna ministra gospodarki oraz premier Brandenburgii. Władze krajowe i landowe zapewniły, że pracownicy nie muszą troszczyć się o swoje stanowiska pracy. Pełnomocniczka rządu do spraw Niemiec Wschodnich zapewniła, że działalność firmy jest niezagrożona, a dostawy z Polski mają duży potencjał wzrostu. Gdańsk już teraz dostarcza 1/5 surowca dla rafinerii PCK. Zakład w Szwed ma znaczenie strategiczne, bo powstaje tam 90% paliw dla Berlina i Brandenburgii. Część produkcji trafia także na polskie stacje benzynowe. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: W Unii Europejskiej rozpoczęły się przygotowania do 21. pakietu sankcji na Rosję, potwierdziła to szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Ostatni pakiet został przyjęty miesiąc temu.
4: Unia Europejska chce iść za ciosem. Po pierwsze dlatego, że nie ma już głównego hamulcowego prorosyjskiego Viktora Orbana. A po drugie, rosyjska gospodarka coraz bardziej odczuwa sankcje i to moment, by przykręcić śrubę. Jest apel do krajów członkowskich, by przedstawiały swoje propozycje, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Naszym celem jest rosyjski kompleks militarno-przemysłowy, a także statki z floty cieni. Na celowniku Unii są też kolejne rosyjskie banki czy firmy handlujące zbożem zrabowanym na terenach okupowanych Ukrainy. I nie jest wykluczone, że na czarną listę może trafić zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarcha Cyryl, zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę. Viktor Orban skutecznie blokował wszelkie próby nałożenia na niego sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Teatr Wielki, Opera Narodowa w nowym sezonie pokaże 10 premier. Wśród najbardziej oczekiwanych nowych inscenizacji jest opera Matki z Chersonia. To hołd dla ukraińskich kobiet walczących o dzieci uprowadzone przez Rosję, mówi dyrektor teatru Boris Kudliczka.
5: Olena Zelenska w 2024 roku napisała: nie przyzwyczajcie się do naszego cierpienia. Jest to temat, który opracował librecista George Brandt i dokumentuje historię ukraińskich kobiet, które przebyły tysiące kilometrów, aby uwolnić swoje dzieci z rosyjskiej niewoli. Razem z ukraińskim kompozytorem Maksymem Kolomiecem poszukali historii, która oddawałaby skalę cierpienia toczącej się obecnie wojny, ale jednocześnie oddziaływałaby na uniwersalne wartości. To jest opera, która jest jasnym sygnałem o solidarności z Ukrainą.
0: Premiera dzieła planowana jest na 16 października.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające, miejscami burze. Temperatura od 4 stopni na północnym zachodzie, 8 w centrum, do 13 na południowym wschodzie. We wtorek przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 16, a na obszarach podgórskich miejscami tylko 8.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Jest 6 minut po godzinie 20.

0: Zaczynamy magazyn sportowy. Grzegorz Nowaczek razem ze mną. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Robert Lewandowski nie może podobno w pełni cieszyć się kolejnym tytułem mistrza Hiszpanii. Podobno jest już po spotkaniu z władzami Barcelony i swoim agentem. Czy to oznacza, że Roberta Lewandowskiego już niedługo zobaczymy w nowych barwach, na przykład w pasach Juventusu?
1: Myślę, że jakbyś zobaczył jakiś jego następny kontrakt i ile tam jest zer, to nie wiem, czy tak się nie może cieszyć, ale może, może rzeczywiście tak jest. To jeszcze myślę, że nie jest na 100% pewne. Robert ma kilka opcji. I chyba tylko on jeden wie, co będzie dalej.
0: Słuchaj, zer mamy tyle samo, tylko on w innym miejscu ma przecinek.
1: Po przecinku, tak, tak, dokładnie, no niestety, no zobaczymy, może nam kiedyś się też uda z takim kontraktem gdzieś się zahaczyć.
0: Ja to tylko w Ekstraklasie. Dzięki bardzo, Grzegorz Nowaczek, już teraz zapraszam na magazyn sportowy.
1: Dzisiejszy magazyn zaczynamy od kilku wyników, bo rozgrywane są teraz ważne spotkania w polskich ligach. Zacznijmy od Ekstraklasy. Tam Cracovia mierzy się z Radomiakiem. Druga połowa tego meczu, 47 minuta i na razie remis 0-0. Także w pierwszej lidze dwa ciekawe spotkania. Odra Opole rywalizuje z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. 80 minuta tego meczu, na razie 1-1. No i to ważniejsze spotkanie w pierwszej lidze. Śląsk-Wrocław mierzy się z Łódzkim Klubem Sportowym. 2-2, 79 minuta. Jeżeli Śląsk wygra ten mecz, to zapewni sobie awans do Ekstraklasy. Remis w tym przypadku jeszcze nic Śląskowi nie daje, więc kilka, może kilkanaście minut na to, żeby ten upragniony awans sobie zapewnić na własnym stadionie. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Te aktualizacje tych wyników jeszcze dzisiaj w naszej audycji. Też ciekawy mecz na kortach w Rzymie. Tam turniej WTA i Iga Świątek gra z Naomi Osaką, Japonką, o awans do ćwierćfinału tego turnieju. Początek tego spotkania. Na razie rozegrane dwa gemy i bardzo dobra informacja, patrząc ze strony polskich kibiców. Dwa gemy na korzyść dla Igi Świątek. Teraz przechodzimy już do innych informacji. Legendarny okręt ORP Błyskawica, zacumowany przy skwerze Kościuszki w Gdyni, ugości 2 sierpnia prezentację drużyn, które będą inaugurowały 83. kolarski Tour de Pologne. Dzień później właśnie z tego samego gdyńskiego skweru ruszy wyścig, a pierwszy etap liczyć będzie aż 240 km i poprowadzi do Koszalina. Mówi o tym wszystkim dyrektor Tour de Pologne, Czesław Lang.
2: Gdynia obchodzi swoje stulecie. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj wspólnie z Gdynią mówić o tym, pokazywać to, żeby wyścig zaczął się właśnie na skwerze Kościuszki. A ORP Błyskawica, no to też jest nasza duma. To był niszczyciel bardzo nowoczesny, który był zwodowany chyba w 1937 roku. Jeszcze chyba Piłsudski zamawiał, zrobił takie zamówienie. Miały być 4 takie niszczyciele. Jak wybuchła II wojna światowa, no to on walczył w wielu, wielu kampaniach, wielu bitwach zawsze z polską banderą. Stąd ten pomysł, żeby właśnie na ORP Błyskawica dzień wcześniej, przed wyścigiem, zrobić prezentację ekip, żeby wszystkie ekipy wchodziły na ten okręt, pokazywać. Jak skończy się prezentacja, to też damy salwy tutaj honorowe. Także na pewno będzie przepiękna oprawa, taka oprawa wojskowa.
1: Teraz koszykówka. Zespół New York Knicks jest pierwszą drużyną, która zapewniła sobie awans do finału na wschodzie. Nowojorczycy pokonali Philadelphia 76ers 144-114 i wygrali całą serię 4-0. O tym, jak radził sobie Jeremy Sochan, wie więcej Jan Pachlowski.
3: Polak w tym spotkaniu grał nieznacznie ponad 9 minut. Trener Nowojorczyków Mike Brown w czwartej kwarcie, gdy prowadzenie Knicks oscylowało nawet w okolicach 40 punktów, wpuścił na parkiet rezerwowych graczy. Sochan w tym czasie uzyskał 5 punktów. Do tego dołożył 2 zbiórki i tyle samo asyst. Jego wsad do kosza był ozdobą czwartej kwarty. W finale konferencji wschodniej Knicks czekają teraz na wygranego z pary Detroit Pistons Cleveland Cavaliers. W drugim meczu niedzielnej rywalizacji w półfinale konferencji zachodniej Minnesota po znakomitej końcówce pokonała San Antonio Spurs.

0: 114-109. Timberwolves wyrównali losy serii na po 2. 36 punktów dla Timberwolves zdobył Anthony Edwards. Wyszliśmy na parkiet i wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, tym bardziej, że przeciwnicy mają w swoich szeregach Wiktora Wembanyamę. Byliśmy bardzo zawzięci. Cieszę się, że dołożyłem się do tej wygranej, mówił Edwards w konferencji zachodniej najbliższej nocy. Awans może wywalczyć Oklahoma, która w rywalizacji z LA Lakers prowadzi 3-0. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Teraz przechodzimy już do piłki nożnej. W studiu gościmy Filipa Jastrzębskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: W Ekstraklasie jedno spotkanie, o którym już mówiliśmy. Krakowia nadal remisuje z Radomiakiem 0-0, a w pierwszej lidze ten ważny mecz Śląsk-Wrocław, Łódzki Klub Sportowy, tam nadal 2-2. Jeżeli Śląsk wygra, no to awansuje do Ekstraklasy. Poznamy już dwa zespoły, które w tej Ekstraklasie zagrają. Śląsk blisko tego, ale jeszcze tak jak blisko, tak i daleko.
2: Tak, natomiast pamiętajmy, że gdyby nawet remisem ten dzisiejszy mecz się zakończył Śląska-Wrocław z Łódzkim Klubem Sportowym, to i tak będzie bardzo duża, bo 5-punktowa przewaga nad trzecią w tabeli wieczystą Kraków. W związku z tym to już będzie tylko formalność przypieczętować ten awans. Myślę, że już śmiało Wisłę Kraków możemy już witać oczywiście od piątku, ale Śląsk-Wrocław myślę też będzie zespołem, który w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie i bardzo dobrze, bo Ekstraklasa myślę potrzebuje takich dużych marek, a to są na pewno kluby z olbrzymim zapleczem kibicowskim, które no, mają jednak Ekstraklasę w swoim DNA.
1: Zamiast Brukbetu Termaliki Nieciecza taki Śląsk, no może to rzeczywiście nie jest
2: troszkę
1: głupi pomysł.
2: Zwiększy to pewnie frekwencję na trybunach. Myślę to na pewno, ale też całą oprawę ligi. To takie rzeczy tylko na plus. Oczywiście mamy jeszcze takie kluby, które pozostawiają wiele do życzenia pod tym względem, jak Raków Częstochowa, którego ten stadion, choć trudno też nazwać stadionem, ten obiekt nie zachwyca. Natomiast no, Rakowowi spadek akurat nie grozi, a wręcz przeciwnie, być może nawet europejskie puchary.
1: Dobrze, to przejdźmy teraz do tego, co działo się wczoraj wieczorem. Barcelona Real El Clasico w Hiszpanii. I pierwszy raz tak się zdarzyło, z tego co pamiętam, że Barcelona zapewniła sobie tytuł, że któryś z tych zespołów w ogóle zapewnił sobie tytuł po El Clasico właśnie. Zwycięstwo 2-0 w meczu, w którym Barcelona momentami tak bardzo przeważała nad Realem, że aż żal mi było królewskich.
2: Tak, zdecydowanie. I kiedy widzi się tak wielki klub jak Real Madrid, który kompletnie po prostu sobie nie radzi na wielu frontach, no to rzeczywiście serce się kraje, bo jest to klub z olbrzymią, nieprawdopodobną tradycją, a który po prostu zawodzi swoich kibiców, to jakby nic nie powiedzieć. Szczególnie, że Barcelona, no Real jedzie na Camp Nou po to, żeby Barcelona po meczu z Realem Madryt wygranym, i to dość łatwo, świętowała zapewnienie sobie mistrzostwa Hiszpanii. No to jest jednak policzek dla klubu z Kastylii. No, a Barcelona zagrała bardzo dobrze. Szybko strzelony gol Markusa Rashforda, piękne trafienie angielskiego napastnika, poprawił Ferran Torres, było już 2-0 i właściwie Real Madryt nie zrobił nic, żeby odwrócić losy spotkania. Nawet gdyby, to i tak niewiele by to zmieniło w układzie ligowej tabeli, ponieważ ta przewaga Barcelony jest gigantyczna. To jest, Barcelona może zakończyć sezon, jeśli wygra ostatnie mecze w sezonie ligowe, z dorobkiem 100 punktów. Taka sytuacja nie miała miejsca, zdaje się, od 2013 roku. W związku z tym to pokazuje, jak silna jest Barcelona albo jak słaba jest reszta ligi z Realem Madryt na czele. Choć Atletico na przykład zagrało w półfinale Ligi Mistrzów. Natomiast jeśli chodzi o Barcelonę, no to w lidze na pewno duma Katalonii nie ma sobie równych. Szkoda tylko, że pod koniec sezonu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny nie odegrali troszkę większych ról.
1: No właśnie, o nich dwóch miałem teraz zapytać. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w tym meczu. Wojciech Szczęsny no już od dłuższego czasu się nie pojawia na boisku,
2: się
1: ale tak, bryluje w innych dziedzinach. No właśnie, dwaj nasi, że tak to ujmę, starsi panowie. Czy ich przyszłość jeszcze w Barcelonie, twoim zdaniem, na ten przyszły sezon, bo to jedna wielka niewiadoma trochę.
2: Tak, myślę, że jednak bez Barcelony muszą sobie tę przyszłość wyobrażać. Dla Wojciecha Szczęsnego no to było jasne, że on przychodzi na chwilę i właściwie nie będzie kluczowym graczem. I tak miał siedzieć na ławce przez sezon czy dwa, a pograł bardzo dużo, jak na emeryta, bardzo dużo. Natomiast Robert Lewandowski, no to jest piłkarz wciąż w sile wieku, nie wypominając mu tego jego wieku, no ale wiemy, że on się troszkę inaczej starzeje, jest jednak człowiekiem, ale z innej planety. W związku z tym jeszcze pewnie nie jedno pokaże, ale być może już nie w Barcelonie.
1: No zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Moim i państwa gościem był Filip Jastrzębski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Teraz już w naszym programie

0: Siatkówka, w której w ten weekend zakończył się sezon ligowy, bo poznaliśmy mistrza Polski. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał w tym ostatnim już meczu finałowym w piątym spotkaniu Bogdankę Luk Lublin 3-1 i wywalczył pierwszy raz w historii tytuł mistrza Polski, a porozmawiamy o tym i nie tylko o tym mistrzostwie Polski z Agnieszką Niedziałek ze Sport. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No właśnie, pierwsze mistrzostwo Polski w wykonaniu Aluronu, ale przed tym ostatnim meczem finału 2-2 w tej rywalizacji do 3 zwycięstw i tak jak słuchałem ekspertów, też byłych siatkarzy, to nikt do końca nie wiedział, kto ten złoty medal zdobędzie. To był tak nieprzewidywalny finał?
1: Myślę, że przed sezonem to zespół Zawiercia był stawiany jako taki główny faworyt albo ewentualnie takiej wersji troszeczkę łagodniejszej, bezpieczniejszej w tym gronie takich ścisłych kilku faworytów. Oczywiście Bogdanka jako obrońca tytułu gdzieś tam też się pojawiała, natomiast z różnych względów, o których pewnie za chwilkę też sobie szerzej porozmawiamy, ona była nieco niżej notowana, natomiast sam przebieg tych finałów sprawił, że pokazała, że znowu jest bardzo, bardzo waleczną drużyną i zgadzam się w 100%, że do końca nie było wiadomo, chociaż być może, że przed samym tym piątym meczem nieco więcej szans dawano właśnie gospodarzom grającym wyjazdowo w Sosnowcu i to się sprawdziło, ale zdecydowanie nie była to jednostronna walka.
0: Tak, wszystkim Państwu, którzy są mniej zorientowani, tylko podpowiem, że Aluron nie może grać w swojej hali tych najważniejszych spotkań, bo ona jest no, nieprzystosowana do tego. Gra swoje spotkania zarówno w Lidze Mistrzów, jak te ważniejsze w hali w Sosnowcu. Tam u siebie zresztą ma mieć nową halę, ale to jeszcze pieśń przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie z tym mistrzem Polski, gdzie on te swoje spotkania będzie na co dzień rozgrywał. No właśnie, pierwsze historyczne mistrzostwo w wykonaniu Aluronu, pierwsze historyczne też w wykonaniu Bogdanki rok temu. Można powiedzieć, że po tej erze takiej dominacji kilku drużyn, mówię tu o Jastrzębskim Węglu, mówię tu o Zaksie, mamy teraz takie bezkrólewie na dłuższy czas. Jak ty to widzisz?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o samą drużynę Zawiercia, to ona od tych ostatnich latach już nam się tutaj mocno przebijała też na ten szczyt, bo przypomnijmy, że to po raz trzeci teraz wystąpili w finale, więc to absolutnie nie jest to jakaś taka całkowicie nowa siła, natomiast czy będzie to jakaś taka dominacja? No myślę, że są temu podstawy, bo z nieoficjalnych wiadomości wiemy, że od przyszłego sezonu ten zespół będzie jeszcze mocniejszy. Mają tam mianowicie dołączyć dwie wielkie gwiazdy reprezentacji Polski, czyli Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal, a to oznacza naprawdę bardzo mocny i wyrównany skład. Więc niektórzy przewidują, że może być tak, że teraz to Aluron będzie bardzo dominował. Natomiast no, lubimy to w siatkówce i ogólnie w sporcie, że nie zawsze ten faworyt na papierze wygrywa. Więc zobaczymy, jak to będzie, bo Bogdanka, przypomnijmy, rok temu absolutnie nie była wskazywana jako taki jeden z faworytów czy kandydat do tego, żeby zdobyć mistrzostwo. A teraz też ze względu chociażby na problemy zdrowotne czy długą nieobecność Mikołaja Sawickiego, jednego z liderów, a ta z kolei była związana z zawieszeniem po pozytywnym wyniku testu na obecność dopingu, który swoją drogą okazał się błędny, no to tutaj tych okoliczności było tak dużo, że wydawało się, że ta Bogdanka tym razem się już nie będzie aż tak mocno liczyła, natomiast dotarli do finału, zdobyli wcześniej Super Puchar Polski i Puchar Polski. To pokazuje, że naprawdę nie można spisywać nikogo na straty. Natomiast kończąc ten wątek, to no, uważam, że rzeczywiście bardzo duże szanse na to, że zespół Zawiercia będzie tutaj już tak na stałe w tej czołówce i być może będzie wygrywał rzeczywiście bardzo dużo.
0: Przejdźmy teraz jeszcze na chwilę właśnie do Bogdanki Luk Lublin. No właśnie, czy da się zbudować zespół na jednej tak wielkiej osobowości jak Wilfredo Leon? Czy jednak no, trzeba go jakoś bardziej obudować, że tak to nazwę, zawodnikami też na najwyższym szczeblu, żeby liczyć na coś więcej, żeby liczyć na złoty medal w naszej lidze, no i też coś więcej w Lidze Mistrzów?
1: Wydaje mi się, że właśnie tajemnicą sukcesu ubiegłorocznego Bogdanki właśnie było to, że to nie był sam Vittorio De Leon. Oczywiście on był tą największą, najjaśniej świecącą gwiazdą, zawodnikiem,

0: który ewidentnie właśnie w tych najważniejszych meczach zawsze dawał z siebie te 150 czy 200% normy, ale on nie był tą jednostką, taką bardzo właśnie pojedynczą gwiazdą, bo przypomnijmy, że wtedy błyszczeli również Kevin Sasek, właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Mikołaj Sawicki. Świetny sezon rozegrał rozgrywający kapitan zespołu Lublina, czyli Marcin Komenda. No a teraz były problemy, właśnie teraz były problemy, bo nie dość, że nie było Mikołaja Sawickiego, to Kevin Sasek miał dość poważne problemy zdrowotne, długą przerwę. Teraz w fazie finałowej praktycznie wchodził epizodycznie na parkiet. Więc to pokazało na pewno, że Bogdanka już była dużo słabsza, więc jak najbardziej ważne jest to, żeby było kilka tych mocnych ogniw. Natomiast no, Bogdanka pokazała, że jednak nawet mimo tych dużych kłopotów serca jej nie brakowało i wyszarpała te parę sukcesów, o których wcześniej mówiłam. Natomiast bez dwóch zdań, sam Victor de Leon, chociaż czasami pokazuje, że naprawdę chce wygrywać wszystko w pojedynkę, no to jednak potrzebuje też kolegów u boku.
1: Nie wiem, czy pytać o ten brązowy medal. Zdradzę Państwu, że pani redaktor jest tutaj trochę związana z Rzeszowem, więc nie wiem, czy nie zaboli trochę ten temat, no ale Projekt Warszawa w meczu o brąz, w tej rywalizacji o brązowy medal pokonał ASEK Oresowie Rzeszów. Też do 3 zwycięstw rozgrywana ta rywalizacja. Zwycięstwo 3-1. I chyba trzeba powiedzieć, że bardzo zasłużone, bo Resowia no, nie stanęła tak mocno, jakby mogło się wydawać jeszcze parę tygodni temu i no, projekt wygrał zasłużenie chyba w tej rywalizacji i dzięki temu awansował w przyszłym sezonie do Ligi Mistrzów.
0: Zacznę od tego, że nie zabolało, bo ta praca wymaga, żeby jednak być trochę neutralnym, a nawet nie trochę, ale tak już na poważnie to tak, odkładając na bok patriotyzm lokalny, to bez dwóch zdań, to jak najbardziej projekt bardziej pokazał, że mu zależy, walczył. Natomiast Resowia mierzyła się z tym, z czym się mierzyła przez cały ten sezon, czyli bardzo nierówną grą, momentami świetności, powiedzmy, ale przeplatanymi bardzo często kryzysami, wysypem błędów nieraz niezrozumiałych dla samych zawodników, więc no tam bardzo, bardzo dużo brakowało i tego nie ukrywali zawodnicy na czele z kapitanem Marcinem Januszem, który już nie wiem ile razy w tym sezonie przepraszał kibiców za rozczarowujące mecze. On tam miał łzy w oczach, też pamiętam po półfinale przegrany dotkliwie właśnie z drużyną z Zawiercia i po chyba jednym, po drugim meczu tutaj, czy nawet po tym ostatnim meczu w walce o brąz, bo przypomnijmy też, że Resowia przegrała 2-0-3 u siebie. To na pewno też dodatkowo jakiś taki wydźwięk bolesny trochę, bo jednak z wsparciem kibiców wydawałoby się, że powinno to nieco lepiej wyglądać, natomiast było to duże rozczarowanie, tak jak wcześniej wspominałam o ekipie z Zawiercia, że ona była o tym najmocniejszym, wydaje się, faworytem, a przynajmniej jednym z najmocniejszych, to w tym gronie też pojawiła się Resowia. Niektórzy żartują sobie, że jak co sezon, a potem co sezon jest w ostatnich latach rozczarowanie, to tutaj wydawało się, że chociażby właśnie przyjście Marcina Janusza, Erika Szedziego czy Artura Szalpuka, że coś wreszcie w tym gronie. Natomiast okazało się, że początek sezonu był obiecujący, ale skończyło się tylko na początku sezonu.
1: Dobrze, to kończymy już ten sezon w naszej lidze. Podsumowaliśmy to wszystko. Mam nadzieję, że tak jak należy, to przejdźmy jeszcze do tego, co przed nami, bo w najbliższy weekend 16 i 17 maja czeka nas crème de la crème tego całego sezonu klubowego, czyli Liga Mistrzów. I tam najpierw półfinałowe spotkania z udziałem dwóch polskich drużyn, a później, miejmy nadzieję, finał też z udziałem co najmniej jednej polskiej drużyny. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z Ziratem Bankashi z Ankary. No i właśnie, chyba trzeba tutaj powiedzieć, patrząc też na to, jak te nasze zespoły ostatnio wyglądały, że i też jak wyglądali rywale, że nie będziemy faworytami w ani jednym z tych spotkań półfinałowych.
0: Myślę, że rzeczywiście tak pierwsze wrażenie będzie takie, że to raczej ci rywale wydają się mocniejsi, ale chociażby myślę, że ostatni występ drużyny Zawiercia pokazuje, że no cóż, walczyć na pewno powinni, no chyba, że tutaj będzie niebezpieczeństwo właśnie tego, że dopiero co wczoraj zakończyli rywalizację w finale i gdzieś tam jeszcze może nieco zejdzie, czy to właśnie

0: zmęczenie czy napięcie emocjonalne, więc jakaś taka mini pułapka jest. Natomiast no, jednak już te zwłaszcza te dwa ostatnie sety wczorajszego spotkania grali naprawdę skutecznie i ciekawie, więc wydawałoby się, że no, raczej nie należy się spodziewać tam jakiegoś takiego lania. Po drugiej stronie troszeczkę jest drużyna z Warszawy, która już od środy ma zakończono sezon plus lidze i przygotowuje się powoli do tej rywalizacji. Właśnie w ogóle drużyna z Warszawy debiutuje w Final Four Ligi Mistrzów, więc już jest tak naprawdę historyczny sukces dla tego zespołu. Natomiast no, na pewno słabością jakoś, czy tym minusem tutaj dla zespołu stołecznego jest brak Bartosza Bednoża, który doznał kontuzji właśnie w trakcie, na początku rywalizacji o trzecie miejsce z Asseco Resowią Rzeszów. I tutaj problem polega na tym, że o ile w PlusLidze na szybko drużyna projektu zdołała w ramach transferu medycznego ściągnąć Aleksandra Śliwkę, który akurat w ostatnim meczu dość wyraźnie pomógł temu zespołowi, no to akurat Aleksander Śliwka nie będzie względów regulaminowych mógł zagrać Final Four, więc tutaj drużyna z Warszawy jest nieco osłabiona. Nadzieja jest tutaj dość duża w Bartoszu Kiczkie, który zastąpił właśnie też bardzo skutecznie Bartosza Bednoża podczas jego nieobecności, czy to teraz, czy wcześniej w trakcie sezonu, ze względów rodzinnych. Więc tutaj jak najbardziej myślę, że można też liczyć na to, chociaż no nie da się ukryć, Bartosz Bednosz miał o wiele większe doświadczenie i na pewno przydałby się tutaj też, więc osłabienie jest. A czy tutaj serce wystarczy, żeby mocniej zagrozić Perugii, która z kolei ma w składzie chociażby Kamila Semeniuka? No to podejrzewam, no na pewno nie będzie projekt faworytem, to bez dwóch zdania, ale miejmy nadzieję, że jednak tej waleczności, tak jak nie brakło im w sezonie w PlusLidze, nie braknie im też teraz, który nie.
1: Taki pojedynek serca i rozumu. Rozum oczywiście podpowiada, że Polacy na tych pozycjach takich powiedzmy lekko z tyłu w tych obu półfinałach, no ale serce jak najbardziej zarówno za projektem, jak i za Aluronem. Zobaczymy, co z tego będzie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Niedziałek, dziennikarka sport.pl. Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Na koniec jeszcze te obiecane wyniki. Zakończyły się dwa spotkania w pierwszej lidze. Odra Opole wygrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-1, a Śląsk Wrocław jeszcze nie awansował do Ekstraklasy, bo zremisował z ŁKS-em 2-2. Jeżeli chodzi o Ekstraklasę, tam Krakowia gra z Radomiakiem i remis 0-0, a Iga Świątek prowadzi z Naomi Osaką 3-2 w walce o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. To wszystko już w dzisiejszym magazynie sportowym. Grzegorz Nowaczyk, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
5: dalej masz. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 20:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Karol Nawrocki wetem blokuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent tłumaczył, że CBA przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych pieniędzy i skarbu państwa. Z tą oceną nie zgadza się ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
7: Pomysł na nią był, żeby ścigała korupcję wśród przedstawicieli władzy, a tymczasem ta służba tolerowała ewidentne nieprawidłowości gospodarcze, jakie się działy z udziałem prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości czy jakichś ich sympatyków i nie reagowała na to, a tropiła opozycję.
6: To nie jedyne weto prezydenta. Karol Nawrocki odrzucił też ustawę o ustroju rolnym. Przepisy według założeń rządu miały na celu ułatwienie obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Decyzją przewodniczącego KO Donalda Tuska senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka partii Dorota Łoboda. Lenz według Wirtualnej Polski miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na placówkę ponad 130 tysięcy złotych kary. Władze Krakowa będą współpracować z miejskimi

0: polskimi uczelniami wyższymi podczas budowy i projektowania kolei podziemnej. Dziś został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Miasto będzie radzić się uczelni w zakresie prawa, geologii czy finansów, mówi rektor Politechniki Krakowskiej Andrzej Szarata.
1: Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami geologicznymi, hydrogeologicznymi, zajmie się kwestią drążenia tuneli. Politechnika Krakowska będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, na kwestiach taborowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma ogromne kompetencje w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych. Uniwersytet Rolniczy specjalizuje się w kwestiach środowiskowych, ochronie środowiska, kwestiach gospodarki przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński, który ma ogromne doświadczenie w zakresie prawnym.
0: W tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na badania geologiczne oraz przetarg na opracowanie decyzji środowiskowej i studium wykonalności. Pociągi warszawskiego metra linii M1 w nocy z wtorku na środę pojadą tylko pomiędzy Młocinami a stacją Stokłosy. To związane z pracami przy rozbudowie stacji Kabaty. Aleją Komisji Edukacji Narodowej między Kabatami a stacją Ursynów kursować będą autobusy specjalnej linii ZM1. Pociągi metra linii M1 wrócą na pełną trasę w środę od pierwszych porannych kursów.
2: Trzydzieści dwie minuty po godzinie 20:00.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Już za chwilę Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska razem ze mną w studiu. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Nowy premier Węgier, Peter Madziar, odwiedzi w przyszłym tygodniu Polskę. Czego spodziewać się po tej wizycie? To ważny gest, że przyjedzie właśnie do Warszawy?
4: Wydaje mi się, że tak, że bardzo ważny gest. W związku z nowym rządem, mi się wydaje, w wielu segmentach polityki węgierskiej oczekiwane jest takie nowe otwarcie i być może ten odcinek relacji polsko-węgierskich także takim nowym otwarciem będzie.
2: I o Węgrzech będziesz już za chwilę rozmawiać.
4: Tak, dokładnie. Zapraszam.
2: Zapraszam.
3: Świat w powiększeniu.
4: Dziś przesłuchania w parlamencie, jutro zatwierdzenie. Taki jest plan dla członków przyszłego rządu Węgier z Peterem Madziarem na czele. On sam został zaprzysiężony w minioną sobotę. W przemówieniu w parlamencie zapewniał, że będzie służył Węgrom, a nie nimi rządził. Przypomnijmy, TISA wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Koalicja Fideszu byłego premiera Viktora Orbana uzyskała 52 mandaty, a skrajnie prawicowy Mihazang 6. Sam Viktor Orban zrezygnował z mandatu posła. Jakich więc decyzji należy spodziewać się po nowych władzach? O tym dziś w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dziś dr Andrzej Sadecki, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dobry wieczór, witam.
5: Witam, dobry wieczór.
4: To na początku zapytam o kwestie techniczne. W sobotę zaprzysiężenie i od razu expose premiera. Dwa dni później przesłuchania kandydatów na ministrów, jutro ich zatwierdzenie. Czy mi się wydaje, czy to wszystko przebiega bardzo szybko?
5: Myślę, że przebiega to szybko i takie było oczekiwanie nowej władzy. No, przypomnijmy, że partia Petera Madziara wygrała z ogromną przewagą. Były to takie dosyć rewolucyjne wybory. Zdobycie 2/3 mandatów w parlamencie i zdobycie największego poparcia w liczbach od w zasadzie zmiany władzy, upadku systemu komunistycznego. Stąd też takie zupełnie nietypowe posiedzenie inauguracyjne z wieloma nowymi elementami, z ogromną imprezą, która się odbyła już po zaprzysiężeniu na placu przed parlamentem.
4: No, tłumy rzeczywiście obserwowały to zaprzysiężenie i czekały przed parlamentem. Tam również przemawiał sam Peter Modzior. Pan z pewnością się przysłuchiwał tym przemówieniom. Proszę powiedzieć, co pana najbardziej uderzyło w tym, co powiedział premier Węgier?
5: No myślę, że najbardziej uderzające było wezwanie do prezydenta Węgier, Tomasa Sulyoka, do ustąpienia. I to faktycznie, oczywiście Madziar już wcześniej to mówił, natomiast odbyło się to na samym posiedzeniu inauguracyjnym parlamentu w obecności prezydenta, który wcześniej wręczył Madziarowi nominację. No, Madziar uznaje prezydenta Węgier no, jako osobę jednoznacznie związaną z tym systemem Orbana. On zresztą niedługo pełni swoją funkcję, od 2 lat. został wybrany.

0: przez parlament, więc ma mniejszą legitymację niż w wyborach choćby polskich. No i tutaj jednoznacznie wzywa go do ustąpienia. Wydaje mi się, że to było od razu zarysowanie sporu między właśnie nowym premierem i aktualnym prezydentem.
1: Czy prezydent Tomasz Szuljok, jeżeli miałby zostać na tym stanowisku i nie zrezygnować, czy on może jakoś blokować działania przyszłego rządu?
0: Może, chociaż tutaj weto prezydenckie na Węgrzech jest o wiele słabsze. Ono może być odrzucone identyczną większością, jaką ustawa została przyjęta. Więc jeśli jest to zwykła większość, to zwykłą większością odrzuca się weto prezydenta. Może skierować ustawę do Sądu Konstytucyjnego, który w obecnym kształcie jest obsadzony w pełni przez nominatów Fideszu, więc tu jest na pewno jakaś komplikacja. No, wydaje się, że Peter Madziar odebrał tą legitymację wyborczą do głębokich zmian, no i chce, żeby osoby związane z władzą Orbana ustąpiły. Na razie apeluje, być może sięgnie po jakieś inne narzędzia. No, nowa władza ma 2/3 mandatów, czyli większość konstytucyjną, więc może doprowadzić do zmiany na przykład sposobu wyboru prezydenta. Oczywiście to byłoby pewnie gdzieś na granicy zwyczajów dobrych w polityce. Natomiast no, myślę, że mamy do czynienia w tej chwili na Węgrzech z takim momentem bardzo głębokich zmian i tutaj nie można wykluczyć różnych scenariuszy.
1: Wspomniał pan o tym, że podczas tego zaprzysiężenia było bardzo wiele nowych elementów, chyba też dużo takich symbolicznych elementów, prawda?
0: No właśnie, to było takie, mam wrażenie, w ogóle zakończenie takiego karnawału TIS-y powyborczego, który rozpoczął się świętowaniem wieczór wyborczy i zakończył się inauguracją nowego parlamentu. I faktycznie było dużo ciekawych elementów symbolicznych. Od wywieszenia flagi unijnej ponownie na parlamencie węgierskim. Ona została zdjęta w 2014 roku, zastąpiona flagą seklerską, czyli flagą mniejszości węgierskiej czy węgierskojęzycznej w Rumunii. I w tej chwili została ta flaga seklerska została utrzymana, natomiast obok niej zawiśnie również flaga unijna. Takim bardzo symbolicznym wydarzeniem i chyba wzruszającym dla wielu parlamentarzystów był występ takiego zespołu romskiego, który zaśpiewał hymn węgierskich Romów. Też wydarzenie bardzo symboliczne. Na Węgrzech jest bardzo liczna mniejszość romska. Jest wiele historii, napięć społecznych na tym tle, więc było to na pewno coś bardzo symbolicznego.
1: No Madziar chyba też w pewnym momencie powiedział wręcz, że Węgry są od teraz takim domem dla wszystkich. Ja to właśnie odczytałam jako też być może taki przekaz dla mniejszości.
0: No wydaje mi się, że tak, że był taki przekaz, że zmieniamy styl w polityce. Nie będziemy już konfrontować różnych grup społecznych przeciwko sobie i wykorzystywać te kwestie politycznie, instrumentalnie. Natomiast rozpoczynamy proces no jakby narodowego pojednania, chociaż z drugiej strony Madziar bardzo wyraźnie powiedział, że tak, zaczynamy dialog i pojednanie, natomiast będzie okres rozliczeń, będzie okres wymierzenia sprawiedliwości i to jest jedno z takich bardzo wyraźnych haseł TIS-y. Rozliczenie różnych nieprawidłowości, do których dochodziło w ostatnich 16 latach rządów Fideszu, zwłaszcza jeśli chodzi o korupcję, oligarchizację, więc tutaj bardzo wyraźnie są zapowiedzi rozliczenia tych kwestii.
1: Ale czy od rozliczeń Madziar rozpocznie swoją kadencję? Jakich pierwszych decyzji pan się po nim spodziewa? Bo do zrobienia jest bardzo dużo. Viktor Orban pozostawił kraj w dosyć trudnej sytuacji gospodarczej, w stagnacji i to też chyba było jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, ale właśnie także taki demontaż tego państwa stworzonego przez Orbana to także było zapowiadane przez TIS-ę. Czym on będzie chciał naznaczyć, Peter Modzior, ten początek swojej kadencji według pana?

0: No, wydaje mi się, że tu jest kilka kwestii. No właśnie przede wszystkim to będzie kwestia rozliczeń. Już zapowiedziano utworzenie urzędu, to tak zastanawiam się, jak to przetłumaczyć na polski, urzędu do spraw odzyskania majątku państwowego, który ma właśnie przejrzeć różne przetargi publiczne, w których wygrywały osoby powiązane z Fideszem i tak dalej. Tu oczywiście to jest duże wyzwanie, na ile środki faktycznie się uda odzyskać, ale ma to być na pewno sygnał, że zakończyła się ta epoka, kiedy wygrywa się jakby duże państwowe zlecenia na bazie więzi politycznych. Na pewno ogromnym wyzwaniem jest sytuacja gospodarcza i tutaj faktycznie nowy rząd odziedziczył sytuację gospodarczą no, w nie najlepszej kondycji. Mieliśmy praktycznie 3 lata ostatnie ze wzrostem gospodarczym poniżej 1%, z dużą inflacją, z dużym zadłużeniem, więc to będzie na pewno wielkie wyzwanie i tutaj już widać, że politycy TIS i Modziar sam starają się komunikować to w taki sposób, że no, sytuacja jest niełatwa, więc zmiany będą długofalowe i nie przyniosą na pewno szybkich efektów. Coś, co będą chcieli zrobić, coś, co nowa ekipa będzie chciała zrobić najszybciej, to odzyskanie środków unijnych. I tutaj widać już przez ten miesiąc od wygranych wyborów do sformowania rządu były pierwsze wizyty Madziara w Brukseli, spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen. Więc tutaj widzimy, że to będzie jeden z priorytetów numer jeden.
1: Za chwilę porozmawiamy jeszcze więcej o polityce zagranicznej nowego rządu i przede wszystkim nowego premiera, ale chciałam jeszcze zapytać o sam skład parlamentu, to znaczy posłów TIS-y, ponieważ z tego, co się orientuję, tam jest bardzo wielu nowicjuszy. To mi się trochę skojarzyło z partią prezydencką prezydenta Macrona, gdy on zakładał swoje ugrupowanie. Tam również było bardzo wiele osób, które nigdy wcześniej nie pełniły żadnego mandatu i były, można powiedzieć, z dala od polityki albo tylko w polityce na tym poziomie krajowym. Czy to nie jest ryzykowne dla Modziora i dla TIS-y, że nie ma tam jednak doświadczonych osób, co może być oczywiście także postrzegane jako plus, gdyż nie są oni splamieni różnego rodzaju działaniami czy też grzechami, mówiąc kolokwialnie, no ale jest to jednak duże wyzwanie.
0: Na pewno był to ogromny plus przed wyborami, tak? No bo Madziar szedł do wyborów z tym wizerunkiem kompletnie nowej siły, która się odcinała nie tylko od rządów Fideszu i Orbana, ale również od rządów wcześniejszych, których Węgrzy jakoś zbyt ciepło nie wspominają, czyli rządów lewicy w latach 2002-2010. Więc w tym sensie był to ogromny atut TIS-y. Natomiast faktycznie wszystkich 141 parlamentarzystów węgierskich z TIS-y zasiądzie w parlamencie pierwszy raz, łącznie z samym Madziarem, więc w tym sensie no jest to zupełnie nietypowa sytuacja, pewnie przypominająca 89 rok i różne wybory w państwach środkowoeuropejskich, gdzie do parlamentu wchodziły osoby zupełnie jakby wcześniej w polityce nieobecne. Myślę, że taką odpowiedzią na to Madziara było ściągnięcie do rządu samego osób, które jednak mają pewne doświadczenie, jeśli nie w polityce, to przynajmniej w gospodarce, w jego rządzie będzie szereg menadżerów. W zasadzie będzie to rząd ekspercki, co jest również nietypowe. Zwykle jak mamy rządy eksperckie, to są one powoływane na okres jakiś właśnie do przyspieszonych wyborów, na kilka miesięcy, a mamy na Węgrzech do czynienia z rządem, no, z ogromnym mandatem społecznym, który w zasadzie składa się z ekspertów. Jest tam parę osób, które zajmowały jakieś funkcje publiczne i to za rządów Orbana. Co prawda zwykle to było za tych wczesnych rządów Orbana, choćby Anita Orban, która oczywiście zbieżność nazwisk, która będzie wicepremierem i

ministrą spraw zagranicznych. Ona sprawowała funkcję ambasadora właśnie w pierwszych rządach Orbana. No więc są to menadżerowie, eksperci, no i stąd jest też nadzieja na wprowadzenie kompetencji do rządu.

0: pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Warszawy. Czy oczekuje pan jakiegoś takiego nowego otwarcia w tych relacjach polsko-węgierskich?
1: Myślę, że na pewno i przypomnijmy, że te relacje były niezwykle napięte w ostatnich latach. No, szczególnie po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy wiemy, jak Węgry zareagowały jako jedyne z regionu, nie udzieliły wsparcia Ukrainie. Orban utrzymywał cały czas bliskie relacje z Putinem i tutaj te relacje w zasadzie były w ostatnich latach niemalże zamrożone, więc tu na pewno będzie nowe otwarcie. Dla samego Madziara myślę, że jest to kwestia dosyć symboliczna. On mocno wytykał Orbanowi właśnie załamanie relacji z Polską, które przecież wcześniej Orban utrzymywał bliskie relacje z rządami w Warszawie. Jego pierwsze wizyty w 2010, 14, 18 roku po wyborach były właśnie do Warszawy, więc myślę, że jest to symboliczne otwarcie i bilateralne w relacjach z Polską i też w regionie. Madziar dużo mówi, również Anita Orban, o odbudowie relacji w Europie Środkowej, odbudowę współpracy wyszehradzkiej, która również w zasadzie w ostatnich latach była no, w dużej mierze zamrożona, przynajmniej na tym najwyższym szczeblu.
0: A jeżeli chodzi o politykę wobec Unii Europejskiej, wspomniał pan doktor już o tym, że Budapeszt będzie się starał właśnie o pozyskanie tych unijnych funduszy, ale oczywiście ta polityka jest dużo szersza, dużo bardziej skomplikowana. W Brukseli z pewnością świętowano, gdy Viktor Orban przegrał wybory, gdy zwyciężyła TISA. Natomiast czy te oczekiwania i czy te nadzieje nie są trochę płonne, nie są trochę przeszacowane? Czy tutaj należy spodziewać się takiego diametralnego zwrotu ku Europie? No, czy jednak taką bardziej asertywną politykę wobec Brukseli?
1: Na pewno coś, co się zmieni bardzo szybko, to Węgry przestaną być państwem, które szereg rzeczy w Unii blokowało i to kwestii bardzo strategicznych, wsparcia dla Ukrainy, sankcji na Rosję. Oczywiście tu Orban prowadził w Unii grę, blokował, wycofywał się, no ale ostatecznie wiele rzeczy było utrudnianych przez Węgry w ostatnich latach i to się na pewno zmieni. Tutaj nowa władza jasno mówi, że chce być partnerem konstruktywnym, chce odejść od polityki blokowania, szantażowania instytucji unijnych w różnych kwestiach. Natomiast no, nie oznacza to zmiany we wszystkich sprawach o 180 stopni na pewno. Na przykład jeśli weźmiemy kwestię migracji, tutaj w zasadzie język, którym się posługuje Madziar, nie różni się tak zasadniczo od rzeczy, które mówił Orban. Myślę, że dość asertywnie będą Węgry starały się dbać o swoje interesy. Myślę, że nie wejdą do grupy państw czy rządów, które popierają jakieś pomysły federalizacyjne czy zacieśnienia integracji, chociaż są obszary, w których nowy rząd będzie chciał zacieśniać integrację, choćby mowa o przyjęciu euro. Co prawda niezbyt szybko, bo nowy rząd zapowiada, że do 2030 roku, więc wykraczając w następną kadencję chciałby doprowadzić do ograniczenia deficytu budżetowego do 3%, co jest jednym z wymagań do przyjęcia euro. Natomiast jest to ewidentnie tutaj deklaracja odróżniająca Madziara od Orbana.
0: Skoro Węgry przestają być hamulcowym, głównym hamulcowym w Unii Europejskiej, czy widzi pan inny kraj lub kraje, które mogą tę rolę od Budapesztu przejąć? Myślę tutaj przede wszystkim o Słowacji i Bułgarii. Czy one mogą stać się takimi nowymi hamulcowymi, nowym Budapesztem?
1: Myślę, że jest takie ryzyko, chociaż wydaje mi się, że ani Robert Fico, ani premier Radev, nowy premier Bułgarii, no nie mają, chyba są bardziej pragmatycznie nastawieni do polityki europejskiej. nie mają

0: jednak tak silnej pozycji, no, którą Orban jednak budował przez kilkanaście lat, nie są chyba skłonni do takiego ryzyka. Więc myślę, że tu mogą być przykłady jakiejś próby opóźniania pewnych decyzji, ale nie sądzę, żeby byli skłonni do wywracania zupełnie stolika, jak to niekiedy robi Viktor Orban.
1: To zapytam teraz o politykę wobec Ukrainy, bo tutaj także jest spodziewane nowe otwarcie, aczkolwiek tak jak z jednej strony mieliśmy oczywiście deklarację odblokowania tej pożyczki dla Ukrainy, to już dzisiaj kandydat na ministra obrony w rządzie premiera Węgier zapewnił podczas przesłuchania przed komisją, że Budapeszt nie wyśle wojsk na Ukrainę, ani też nie przywróci poboru. Tutaj w tej kwestii, jak rozumiem, nie będzie zmiany stanowiska. Co jeżeli na przykład chodzi o przekazywanie broni Ukrainie? Jaką tutaj linię według pana przyjmie rząd Madziora?
0: No, myślę, że na pewno będzie odwilż w relacjach z Ukrainą, które znowu były fatalne w tych ostatnich latach. Nie mówiąc o ostatnich miesiącach, kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski stał się w zasadzie takim głównym obiektem negatywnej kampanii wyborczej Fideszu. Więc tu na pewno będzie próba odbudowy tych relacji. Zresztą już zapadła decyzja o oddaniu zarekwirowanych pieniędzy i złota Ukrainie. To była taka głośna akcja w kampanii wyborczej. Węgierskie władze zatrzymały konwój dostarczający środki finansowe do jednego z banków z Austrii na Ukrainę i tutaj już zostało to Ukrainie oddane. Madziar zaproponował Zełenskiemu spotkanie w czerwcu, zobaczymy kiedy do tego dojdzie. Natomiast no, równocześnie Madziar deklaruje, że będzie asertywny w kwestii na przykład mniejszości węgierskich, w tym mniejszości węgierskiej na Ukrainie, co jest jednym z przedmiotów sporu węgiersko-ukraińskiego. Chociaż równolegle i on, i Anita Orban mówią, że chcą w tych kwestiach jakby konstruktywnie negocjować z sąsiadami. No, Węgry zapowiadają, że nie będą przekazywać wsparcia militarnego Ukrainie, natomiast chcą być konstruktywnym partnerem w Unii i wspierać decyzje unijne o wsparciu dla Ukrainy. Więc ta zmiana będzie, no ona... Węgry nie staną się państwem tutaj wiodącym we wsparciu Ukrainy czy w przeciwstawianiu się Rosji, natomiast na pewno przestaną być tym, no właśnie, głównym hamulcowym w Unii.
1: Oczywiście polityka wobec Ukrainy także związana jest z polityką wobec Rosji, o czym pan wspomniał. Viktor Orban pozostawił kraj bardzo uzależniony od rosyjskich surowców. To zerwanie z surowcami z pewnością nie odbędzie się szybko. Czy jest taka wola w ogóle, żeby odciąć się od tych surowców i szukać na przykład możliwości, czy to w Polsce, czy w Chorwacji, czy może w innych źródłach w Europie?
0: Na pewno wola polityczna nowego rządu jest. Zresztą same nominacje Anity Orban czy Istvána Kapitánya na ministra gospodarki i energetyki. Są to dwie osoby, które zrobiły karierę w globalnych firmach handlujących LNG, więc są jakby najlepszymi kandydatami do dywersyfikowania energetyki rosyjskiej. Natomiast no, sygnały, które słyszymy od rządu Madziara są takie, że nie będzie to proces z dnia na dzień. Oczywiście Węgry są bardzo uzależnione obecnie od rosyjskich surowców. Zresztą chyba jest to coś, co najbardziej zostanie zapamiętane z rządów Orbana jako jeden z jego największych błędów. Oczywiście Węgry mają inne opcje, wspomniała pani właśnie Chorwację, Polskę, Rumunię, są dosyć dobrze połączone z sąsiadami i tutaj są szanse na znalezienie alternatyw. Oczywiście zostaje kwestia ceny. Wiemy, że Węgry są w nie najlepszej sytuacji gospodarczej, więc wzrost cen energii byłby sporym w tej chwili ciosem na początku rządów TISy, więc wydaje mi się, że nowy rząd będzie szukał alternatyw.

0: aktyw, ale właśnie w cenie, no, która by nie przyniosła załamania gospodarczego.
1: W przemówieniu Madziara w parlamencie pojawił się też taki apel do Fideszu o taką autorefleksję. Czego pan się spodziewa teraz po tym ugrupowaniu? Czy ono w ogóle ma szansę się jeszcze odbudować?
0: Mam wrażenie, że na razie Fidesz jest bardzo zagubiony. Orban w ogóle nie przyjął mandatu w parlamencie. Zresztą nie był obecny w sobotę na inauguracji, co było złamaniem zwyczaju istniejącego od 36 lat, od przemian na Węgrzech demokratycznych. Więc mam wrażenie, że partia jest zagubiona, do końca chyba nie wierzyła w przegraną. I mam wrażenie, że tutaj ciężko mi sobie wyobrazić dzisiaj powrót Orbana do polityki czy do władzy. On co prawda został ciągle utrzymał funkcję przewodniczącego Fideszu, natomiast no, na razie nie wygląda na to, żeby miał jakiś pomysł na odbudowę swojej partii.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za wszystkie wyjaśnienia dotyczące węgierskiej polityki i nowego premiera Węgier Petera Modziora. Dr Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura chce wyjaśnić, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze uciec do USA. Prezydent wetuje ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W najbliższych godzinach Stany Zjednoczone mogą zdecydować, co dalej z wojną z Iranem. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura sprawdzi, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Z informacji medialnych wynika, że były minister sprawiedliwości mógł dostać wizę amerykańską na podstawie współpracy z telewizją Republika.
2: Medialne informacje, że Zbigniew Ziobro miał wyjechać do USA jako dziennikarz telewizji Republika, będzie sprawdzać prokuratura.
3: Jeżeli potwierdzą się zwłaszcza te okoliczności zatrudnienia podejrzanego w tej konkretnej firmie,
2: mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Analiza ma dotyczyć także sędzi Anny Grabowskiej, która rozpatrywać ma wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry, a jest akcjonariuszką tej telewizji. Czy będzie wniosek o jej wyłączenie z orzekania w tej sprawie?
3: Na razie takiego wniosku nie było. Ta okoliczność nam jest znana, była znana. To będzie jak najbardziej ponownie analizowane.
2: Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, podkreśliła, że prezes sądu nie ma w takiej sytuacji uprawnień do ingerowania w skład orzekający.
4: W momencie, kiedy pani sędzia Joanna Grabowska została wylosowana jako referent tej sprawy, nikt nie przypuszczał, że pan Ziobro zmieni zawód i postanowi zostać pracownikiem medialnym.
2: Na razie nie wyznaczono terminu posiedzenia w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował

0: Ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Likwidacja osłabiłaby państwo polskie i jego instytucje, stwierdził w oświadczeniu Karol Nawrocki.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu. Nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczną. Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
0: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk powiedział, że CBA jak najbardziej zasługuje na likwidację.
2: To, że ona była czymś w rodzaju policji politycznej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazało, że ta służba się nie sprawdziła. No ona powinna, jej pomysł na nią był, żeby ścigała korupcję wśród przedstawicieli władzy, a tymczasem ta służba tolerowała ewidentne nieprawidłowości gospodarcze, jakie się działy z udziałem prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości czy jakichś ich sympatyków i nie reagowała na to, a tropiła opozycję.
0: W czerwcu minie 20 lat od powołania do życia CBA, co było zobowiązaniem wyborczym prezydenta Kaczyńskiego. Rząd planował przenieść ponad 900 etatów z CBA oraz wszystkich pracowników cywilnych do policji i ABW. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej, informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka partii Dorota Łoboda.
3: Dzisiaj na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska prezydium partii podjęło decyzję o wykluczeniu senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej. To powody są oczywiste. Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
0: Tomasz Lenz według Wirtualnej Polski miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. NFZ nałożył na szpital ponad 130 tysięcy złotych kary. Prezydent Donald Trump spotka się jeszcze dziś z zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego, by omówić dalsze kroki w wojnie z Iranem, a na stole jest m.in. wznowienie działań militarnych.
4: Stany Zjednoczone czekały 10 dni na odpowiedź Iranu na swój projekt porozumienia. Biały Dom liczył na postęp, zamiast niego ze strony Teheranu padło stanowcze nie. Irańczycy odrzucili amerykańską propozycję zakończenia konfliktu, określając ją jako żądanie kapitulacji Iranu przed nadmiernymi żądaniami Trumpa. Prezydent USA przekonuje, że w Iranie górę wzięli radykałowie. Irańczycy mają umiarkowanych polityków, którzy chcą porozumienia i mają szaleńców. Umiarkowani boją się szaleńców. Trump odrzucił sugestię, że nie ma planu na zakończenie wojny z Iranem. Mam plan, to jest bardzo prosty plan. Iran nie może mieć broni nuklearnej. Trump zasugerował, że zawieszenie broni z Iranem może się wkrótce skończyć, bo jest, jak się wyraził, na respiratorze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu na zachodzie stopniowo będą zanikać, miejscami jednak przejdą burze. Temperatura od 4 stopni na północnym zachodzie, 8 w centrum, do 13 na południowym wschodzie. We wtorek przeważnie od 10 do 14 stopni.
5: Klimat.
0: W Poznaniu jakość powietrza jest dostateczna, w Toruniu i Grudziądzu umiarkowana, w pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Nieco ponad 27% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W centrum kraju, a także miejscami w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim jest ono duże. W pozostałej części kraju średnie lub małe.
5: Klimat.
6: 6 minut po godzinie 21.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Jakiś czas temu pan prezydent zawetował nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącą pozasądowych rozwodów. Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Ale ja się nie rozwodzę. Nie.
6: No chyba, że czasami masz jakąś taką dłuższą myśl, to czasami się rozwodzisz nad tym tematem.
8: Nie, mam dłuższych myśli w tym temacie.
6: To tylko mi powiedz, czy rozwód może być sprawą polityczną?
8: Wychodzi na to, że rozwód może być sprawą polityczną, tylko ja nie bardzo rozumiem,

0: dlaczego w sprawy damsko-męskie i w sprawy obywateli Rzeczpospolitej wkracza autorytet urzędu prezydenta.
1: Ale się nad tym rozwodzisz. Pomówmy o tym.
2: Pomówmy o tym.
0: A dziś pomówię z panią dr Ewą Pietrzak, prawniczką zajmującą się prawem rodzinnym Uniwersytet SWPS. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Pani doktor, rozwody z prawą polityczną mogą być?
3: Rozwody powinny być sprawą małżonków, tak? Może o to odpowiem na to pytanie. To jest kwestia małżonków. O wstąpieniu w związek małżeński decydują małżonkowie. Natomiast o złożeniu pozwu o rozwód decyduje jeden z małżonków. Ostatecznie rozwód orzeka sąd. Ostatecznie rozwód orzeka sąd, ale zawsze jest to inicjatywa jednego albo dwóch małżonków.
0: Ja sięgnąłem teraz do statystyk. Na 100 zawartych małżeństw przypada obecnie 35-40 rozwodów. I rozwodzą się Polacy, to mniej więcej 55-60 tysięcy rozwodów rocznie jest w najjaśniejszej Rzeczpospolitej i podobno, jak mówią specjaliści, to się zwiększa.
3: Tak, z roku na rok liczba rozwodów się zwiększa, tak wydaje mi się, o kilka tysięcy nawet. Rozwodów jest więcej zdecydowanie w miastach niż na terenach wiejskich. No tu przoduje Warszawa. Tak, rozwodów według statystyk
0: chcesz
3: jest
0: się rozwieść, przyjedź do Warszawy, tak?
3: No, niekoniecznie.
0: Albo zamieszkaj w Warszawie.
3: Znaczy, rozwód zawsze orzeka sąd i jest to rozwód. Sądem właściwym miejscowo jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. W związku z tym faktycznie, jeżeli chcielibyśmy się rozwieść w Warszawie, najpierw musimy tutaj przyjechać i zamieszkać. Razem jeszcze jako małżeństwo, to wtedy faktycznie będzie sąd warszawski właściwy. Jest to sąd okręgowy. O tym należy pamiętać, że zawsze rozwód jest orzekany w pierwszej instancji przez sąd okręgowy, a nie przez sąd rejonowy, tak jak większość spraw.
0: No tak. Problem tylko chyba polega na tym, że kolejki na przykład w dużych miastach, kolejki w sądach do spraw rozwodowych są długie, bo ja słyszę od różnych zaprzyjaźnionych osób, że oczekujących właśnie na rozwód, że trwa to i trwa to rok, dwa, trzy, ktoś mi mówi, że nawet 4 lata.
3: Tak. Rozwód może trwać nawet 4 lata, a nawet dłużej. No, zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, tak? Bo wszystko zależy, może zacznijmy od tego, o czym sąd orzeka w trakcie rozwodu. Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. I jeżeli małżonkowie nie zgłoszą zgodnego wniosku o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, to wtedy sąd obligatoryjnie musi zbadać, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie pożycia. I tutaj się zaczyna się pierwsza trudność, pierwsze schody. Tą winę trzeba udowodnić. Udowadnia się winę w różny sposób, między innymi zeznaniami świadków. Zeznania świadków, no to kolejne rozprawy. Im więcej świadków powołamy, tym dłużej trwa sprawa. No, sądy wyznaczają rozprawy tak co 3-4 miesiące, a nawet są to dłuższe okresy, w związku z tym od razu tutaj sprawa się wydłuża. Druga kwestia, dzieci. Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd obligatoryjnie w rozwodzie musi rozstrzygnąć wszystkie sprawy dotyczące dzieci, czyli władza rodzicielska, tak zwane kontakty jednego rodzica z dziećmi w sytuacji, kiedy dzieci zamieszkają z jednym z rodziców, no i alimenty. I to oczywiście też są potencjalne źródła konfliktów.
0: No i podział majątku, czyli tniemy tego naszego jamnika.

0: tak.
1: Jamnika tniemy zazwyczaj później. Jeżeli chcielibyśmy, chcielibyśmy podziału majątku również w rozwodzie, to musi to być na wniosek stron. Przepis mówi, że tylko wtedy sąd może w ramach postępowania rozwodowego podzielić majątek stron, jeżeli strony są, jeżeli nie przedłuży to postępowania. Czyli strony muszą być zgodne co do podziału majątku. Tak naprawdę muszą sądowi przedstawić ugodę, tak? A jeżeli sąd widzi, że tu jest problem, no to o majątku nie orzeka, o podziale majątku nie orzeka. To jest kolejna sprawa. Co ciekawe, trwa jeszcze dłużej niż rozwód. To taką sprawę można zacząć po orzeczeniu rozwodu, prawomocnym orzeczeniu rozwodu. Wtedy małżonkowie mogą się majątkiem swoim podzielić. No i to trwa jeszcze dłużej. Czasami 5 lat, czasami 6 lat. No w zależności od tego, znowu, jak bardzo małżonkowie się kłócą. Jeżeli idą do sądu, raczej są w konflikcie, bo majątek można też podzielić polubownie, tak? U notariusza, jeżeli w skład majątku wchodzą nieruchomości, a i co do pozostałych składników, no to może być to zwykła umowa.
0: Ja tak spojrzałem w statystyki, więc rozwodzą się najczęściej ludzie, no młodzi, bo ludzie, mężczyźni w wieku 40-41 lat, a kobiety w wieku 38-39 lat. No a największe ryzyko występuje, uwaga, między 5 a 10 rokiem małżeństwa. To jest ten czas zagrożenia dla tych związków. No i właśnie, przyczyny. No, przeczytałem. Niezgodność charakterów, niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu i naganny stosunek do członków rodziny. Chodzi tutaj o przemoc w rodzinie, która jest też ogromnym w Polsce problemem.
1: Tak, no to są takie, no z jednej strony bardzo jednoznaczne przyczyny, ale też często właśnie zdrada i przemoc. No musimy pamiętać, że sąd orzekając o winie, orzeka o winie w rozpadzie pożycia, tak? Czyli zdarzenie zawinione musi doprowadzić do rozpadu pożycia. Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Zdrady są no, dość częstym powodem rozpadu związku małżeńskiego. Przemoc również, ale tutaj no, coraz częściej małżonkowie zwracają uwagę na, oprócz przemocy fizycznej, no, która jest no, dość oczywista i wydaje mi się, że dość łatwa do udowodnienia, chociażby obdukcja czy orzeczenie w sprawie karnej. Natomiast no, też często tutaj klienci mówią o innych wymiarach przemocy, przemocy emocjonalnej czy przemocy ekonomicznej.
0: No i o przemocy seksualnej w małżeństwie. Tak. I to właśnie jutro będę rozmawiał też, pomówmy o tym, na ten temat, o przemocy seksualnej i o tak zwanym, brzmi to strasznie, gwałcie małżeńskim.
1: No, specjalistką od prawa karnego nie jestem, natomiast oczywiście jest taka kategoria, tak? No to pożycie fizyczne jest jednym z trzech bardzo ważnych elementów małżeństwa, natomiast no, wszędzie, gdzie wchodzą w grę rozwiązania, znaczy sytuacje takie intymne, bez zgody drugiego małżonka, no to jest to gwałt. To absolutnie nie ma żadnych wątpliwości.
0: No i zostało nam to niezgodność charakterów. I celowo się pytam o tą niezgodność charakterów, bo to się może zdarzyć. Przecież dwoje dorosłych ludzi przed urzędnikiem stanu cywilnego zobowiązuje się do tego, że będą stanowili tą komórkę życia społecznego, czyli będą małżeństwem. Podpisują odpowiednie dokumenty. Uwaga, zaznaczam, przed urzędnikiem stanu cywilnego. No, mija czas jakiś, no okazuje się, że się nie dopasowali. Mogli się nie dopasować? No mogli się nie dopasować, prawda? No i decydują się na rozwód. No i zaczynają się schody. Trzeba się rozwieść, chociaż obydwoje chcą tego rozwodu. No, trwa to w tym sądzie. Ta propozycja Sejmu na zmianę w kodeksie

0: rodzinnym, żeby w sytuacjach bezproblemowych, bezkonfliktowych również stanąć przed urzędnikiem stanu cywilnego i rozwiązać to małżeństwo. No, wydawała się logiczna. No, a prezydent Nawrocki próbował nam wmówić, że mamy tyle rozwodów i tyle problemów, że być może, że jak będziemy utrudniać tym małżonkom, którym się nie udało dopasować, to oni zostaną ze sobą. Nie zostaną ze sobą.
1: Nie zostaną ze sobą. No, czasami zdarzają się takie sytuacje, że małżonkowie jednak postanawiają wrócić do siebie. Natomiast musimy pamiętać o ważnej kwestii. Rozwód może być orzeczony, jeżeli między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, emocjonalnej i fizycznej. I jeżeli dwoje dorosłych ludzi jest zgodnych co do tego, że taki rozpad pożycia nastąpił, oni najlepiej wiedzą, czy do tego doszło, czy nie, no to moim zdaniem powinni mieć możliwość rozwodu takiego pozasądowego. No, czytałam projekt tej ustawy, ona zakładała, że dotyczy to właśnie bardzo określonych sytuacji, czyli właśnie sytuacji, kiedy to jest rozwód na zgodne żądanie małżonków, bez orzekania o winie oczywiście, tak? Czyli małżonkowie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie i nie mają dzieci. Nie mają dzieci małoletnich oczywiście, no bo jeżeli ktoś...
0: No tak, bo trudno, tak, żeby urzędnik decydował o tym, z dokładnie, kim będą dzieci, w jakie będą widzenia i tak dalej, czyli ten cały proces koszmarny dla, bo to tak naprawdę to jest proces koszmarny dla dzieci, bo to najbardziej uderza w dzieci, każdy rozwód, to powinniśmy mieć tego świadomość. No a tutaj dwoje dorosłych ludzi, wolnych, bez zobowiązań.
1: Tak, bez zobowiązań. Proszę Państwa, jak to wygląda? Może spójrzmy na to, jak to by wyglądało przed sądem. Przed sądem, jeżeli małżonkowie wcześniej ustalą, tak, chcemy się rozwieść, bez orzekania o winie, są co do tego zgodni. Procedura jest taka, że jeden z małżonków musi pozwać drugiego. Drugi z małżonków w odpowiedzi na pozew musi powiedzieć: tak, wyrażam zgodę na rozwód, wnoszę o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Potem idą na rozprawę, są przesłuchiwani przez sąd pod kątem rozpadu małżeństwa, zupełnego trwałego rozpadu małżeństwa. I wtedy sąd orzeka rozwód. W związku z tym te sprawy trwają zazwyczaj 15 minut. Natomiast na rozprawę czeka się zazwyczaj kilka miesięcy. W związku z tym tutaj...
0: Zajmuje się kolejkę w sądzie.
1: Tak, zajmuje się kolejkę w sądzie. Jeżeli małżonkowie mają szczęście, to sędziowie starają się znaleźć te 15 minut i wyznaczyć rozprawę wcześniej. Ale to też trwa, tak? Bo pozew musi wpłynąć do sądu, sąd bada, czy nie ma braków formalnych, czy jest opłata. Potem się wysyła odpowiedź na pozew drugiej stronie, przepraszam, nie pozew, tylko odpowiedź, nie odpowiedź, tylko pozew się wysyła drugiej stronie. Druga strona składa odpowiedź na pozew, to też trwa, tak? To jest obieg dokumentów, tak? I wtedy dopiero jest wyznaczana rozprawa, tak? Jak sędzia się zapozna ze stanowiskiem, widzi, tutaj wyrażają zgodę, twierdzą, że już nic ich nie łączy, to jeżeli strony są, znaczy małżonkowie mają szczęście, to sąd wyznaczy im szybciej rozprawę. Po prostu znajdzie jakieś 15 minut, bo to autentycznie trwa 15 minut.
0: No tak, ale podążając argumentacją pana prezydenta Nawrockiego, to jeżeli związek małżeński jest zawierany przed urzędnikiem stanu cywilnego, a rozwód musi nastąpić przed sędzią, to logika wskazuje na to, że związek małżeński powinien być zawierany przed sędzią w takich prostych sprawach również. To sędzia powinien udzielać ślubu, żeby potem mógł ewentualnie ten ślub unieważnić. No jest pewnym, chyba w tym co mówię, jest pewna logika.
1: No tak, byłaby to pewna rewolucja, żeby tutaj przed sędzią zawierać, tak, bo...

0: No sędzia jest organem...
1: No, w Konstytucji jest specjalna, jak to podkreślał prezydent Nawrocki, ochrona małżeństwa w Polsce, więc można byłoby to podnieść już do absolutnie takiej rangi.
0: No sądy nie są powołane do tego, żeby no, udzielać ślubów, tak? Tylko rozstrzygać spory. I to już byłoby naprawdę no, bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa konstrukcja. Czy to wpłynie faktycznie na to, że małżonkowie, którzy podjęli decyzję, żeby się rozwieść, no wątpię, wątpię, tak, że zmienią zdanie, tak, że będą chcieli no, jednak pozostać w tym małżeństwie. No, zgodnie z projektem i tak małżonkowie mieli miesiąc. Tak, mieli miesiąc od złożenia wniosku.
1: Właściwie nie, no nie projektem, a przegłosowaną ustawą.
0: No tak,
1: to przecież ustawa
0: tak,
1: była
0: tak,
1: już
0: no,
1: przegłosowana.
0: To, tak, faktycznie, tak, przegłosowana ustawa, bo to no przeszło przez Sejm, Senat i no tak, to tutaj się zatrzymało na absolutnie tym ostatnim elemencie procedury ustawodawczej. Tak, no zgodnie z tą ustawą małżonkowie mieli miesiąc takie na zastanowienie się. To jest dość długi czas. To jest w gruncie rzeczy dość długi czas. Natomiast no, to, co jest warte podkreślenia, to to, że to są takie sytuacje wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. Czyli kiedy oboje małżonkowie już podjęli decyzję o rozwodzie. Nie ma co do nich, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, kiedy jeden z małżonków byłby przymuszony na przykład przez drugiego groźbą do złożenia takiego oświadczenia, no ale tutaj też ustawa przewiduje furtkę, tak, no, możliwość kontroli tego. Taki rozwód, takie oświadczenie mogłoby zostać unieważnione. Więc to tu była konstrukcja, była przewidziana, czy jest przewidziana konstrukcja w tej ustawie, żeby zapobiegać takim sytuacjom bardzo no, drastycznym, tak? Typu groźba czy błąd.
1: No jeszcze jest dodatkowy element tej sprawy, dlatego że statystyki mówią, że 25% dzieci rodzi się poza małżeństwami i ten odsetek osób żyjących wspólnie, stanowiących rodzinę, bo mężczyzna, kobieta z mężczyzną żyją, prawda, w związku, ale związku niesformalizowanym. Znam wiele takich związków, to są związki niesformalizowane, no, które są no, o tyle trudniejsze, że występują te wszystkie nieszczęsne przypadłości przy braku u nas ustawodawstwa to dotyczącego właśnie czy osób najbliższych, czy związków partnerskich, prawda, tego nie ma, no ale coraz więcej młodych ludzi stwierdza nie, no przecież absolutnie nie mam sobie zamiaru utrudniać jakby co? Życia.
0: No dokładnie, natomiast tak wiele osób myśli w obawie właśnie przed tymi komplikacjami przy rozwodzie, natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że również takie nieformalne związki się rozpadają i potem są dużo większe problemy. Potem są dużo większe problemy, bo tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z dziećmi, to one są uregulowane, tak? Jeżeli dziecko jest uznane przez ojca, no to...
1: No kodeks rodzinny tak, to zabezpiecza.
0: Kodeks rodzinny opiekuńczy to zabezpiecza. Natomiast zamiast jednej sprawy, no zazwyczaj są dwie oddzielne sprawy, tak? Sprawa władzy rodzicielskiej, sprawa, którą można połączyć ze sprawą kontaktów, no i sprawa alimentów. Tych dwóch spraw nie można połączyć, czyli będą rozstrzygały o alimentach jeden sąd, o władzy i kontaktach z dzieckiem drugi sąd, więc to już jest pierwsze utrudnienie. Natomiast, no, powiedziałabym, że jazda bez trzymanki zaczyna się przy podziale majątku, bo też często przecież ludzie gromadzą majątek. Jest, no, jeżeli to kupują na przykład tacy konkubenci mieszkanie na współwłasność, no, po prostu...
1: Kredyty.
0: Kredyty, oczywiście. I, natomiast, no, trudniejsza jest sprawa na przykład nakładów, tak? Jeżeli jeden z konkubentów czyni nakłady na majątek drugiej osoby, o czym ludzie no też będąc w związku po prostu nie myślą, no to tu nie ma rozwiązań prawnych. Więc takie rozliczenie konkubinatu jest zdecydowanie trudniejsze niż podział

0: majątku małżeńskiego, który, tak jak mówiłam, przy konflikcie i tak jest trudnym.
1: Znajomi się ze mnie śmieją, że jestem długodystansowcem z żoną. To, no, rzeczywiście jesteśmy, nie powiem ile, ale naprawdę jesteśmy bardzo długo małżeństwem. Oczywiście były okresy burzy i naporu. To nie jest, to jest życie. To nie jest tak, że to wszystko jest tak i różami usiane, tak jak w życiu. Ale myślę sobie tak, że takie sztuczne utrudnianie dorosłym ludziom, no, eleganckiego rozejścia się, a mogę to powiedzieć jako długodystansowiec małżeński, no, nie jest najlepszym pomysłem na rozwiązanie problemu niżu demograficznego, rozpadających się małżeństw i w ogóle całej tej otoczki okołorodzinnej w Polsce.
0: Ja mam takie doświadczenie, że klienci, którzy już przeszli przez tą procedurę rozwodową, mówią nigdy więcej. Bardzo często mówią nigdy więcej. Niektórzy wracają z kolejnymi rozwodami, tak, ze sprawami rozwodowymi z innymi małżonkami, więc no, nigdy więcej to niekoniecznie, tak, ale to też pokazuje, no, taki stopień umęczenia małżonków po prostu. I najgorsze jest to, że to wpływa też bardzo, bardzo źle na dzieci. Mnie się wydaje, że to, no, szkoda, że ta ustawa nie ma szans wejścia w życie, no bo chyba nie ma. Chyba, że się zdarzy cud, bo wtedy, no, ci małżonkowie, którzy nie mają dzieci, chcą się rozwieść szybko, za porozumieniem stron, nie zabieraliby czasu sądu.
1: Dziękuję serdecznie za trudną rozmowę. Doktor Ewa Pietrzak, Uniwersytet SWPS, prawniczka zajmująca się prawem rodzinnym.
0: Bardzo dziękuję.
2: Mówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski może być problematyczne. Tak uważa wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Polityk PiS udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie został korespondentem telewizji Republika. Wcześniej przebywał na Węgrzech. Jeżeli został wpuszczony do USA, to nie jest przypadek, mówił w naszym studiu Krzysztof Bosak.
8: Takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek, a ambasadorowie czy szefowie Departamentu Stanu nie zawsze mówią publicznie to, co faktycznie robią.
7: Istotne jest to, że Zbigniew Ziobro nie dostał w Stanach Zjednoczonych azylu politycznego, mówił w radiowej jedynce Andrzej Grzyb z PSL.
9: Mamy taką informację przekazywaną przez media, że była to osobista decyzja akurat na najwyższym szczeblu. Pewnie też wynika to z wcześniejszych kontaktów, które niektórzy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mają z obecną administracją amerykańską.
7: Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. W ciągu kilku dni będą znane szczegóły wykorzystania środków z programu SAFE dla służb mundurowych. Trwają ostatnie rozmowy na temat możliwości przekazania pieniędzy do policji czy Straży Granicznej. Środki te będą pochodzić wprost z budżetu MON w ramach SAFE, wyjaśniał na naszej antenie Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA.
10: O wszystkie te środki po prostu występujemy jako, powiedzmy, Ministerstwo Obrony Narodowej, natomiast szukamy możliwości, aby w ramach środków, które, powiedzmy, którymi dysponujemy, wykorzystać tą kwotę. Żadna złotówka z tej kwoty, którą dostaniemy z sejfu, nie zmarnuje.

0: W ramach SAFE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje również kupić dla służb broń, amunicję, hełmy, kamizelki kuloodporne, termowizję i noktowizję. Policja ma zająć się weekendową imprezą techno przy pałacu w Wilanowie. Zawiadomienie w tej sprawie złoży Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Urzędnicy uważają, że głośne wydarzenie mogło naruszyć przepisy obowiązujące w pobliskim rezerwacie przyrody Morysin, informuje rzeczniczka Agata Antonowicz.
1: Obszarze, który chroni najcenniejsze elementy przyrody, który jest, a przynajmniej powinien być ostoją dla zwierząt. Inwentaryzacja wykazała tam obecność ponad 20 gatunków ssaków, blisko 60 gatunków ptaków, część z nich jest objęta ochroną ścisłą.
0: Organizator imprezy nie wystąpił wcześniej o zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu. Ósmoklasiści mają za sobą pierwszy dzień egzaminu, czyli język polski. Arkusz składał się z dwóch części, testu i wypracowania. O wrażeniach mówią uczniowie Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy.
2: Było lepiej niż myślałam, w sumie, więc mam nadzieję, że będzie dobry wynik.
3: Na pewno zaskoczyło mnie to, że nie było żadnego tekstu do lektury.
4: W tym roku też było przemówienie, a wcześniej normalnie była rozprawka.
5: Jakoś z tego wybrnęłam. Ogólnie to był w miarę łatwy ten arkusz.
0: Jutro ósmoklasistów czeka egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego wyniki będą ogłoszone w lipcu.
6: Godzina 21:33.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Decyzję uzasadniał obawami o osłabienie walki z korupcją, jednocześnie podkreślając, że nie wyklucza zmian w funkcjonowaniu służb. I od tego zaczniemy stan dnia.
8: Stan dnia.
6: A gościem stanu dnia jest profesor Andrzej Zybała, politolog, Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór, panie profesorze.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze, witam.
6: Panie profesorze, prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. W czerwcu minie 20 lat od powołania do życia CBA. Proszę posłuchać, jak pan prezydent uzasadniał tę swoją decyzję.
10: Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu, nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczną. Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
6: A z kolei Koalicja Obywatelska tłumaczy chęć likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego tym, że stała się to służba upolityczniona i odeszła od swojej ustawowej misji, którą teraz powinna przejąć Policja, ABW oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Panie profesorze, zapytam po prostu, czy Polska potrzebuje CBA?
9: Polska potrzebuje na pewno służb antykorupcyjnych. Korupcja jest wciąż w Polsce problemem. Korupcja w różnym rozumieniu, od takiej twardej korupcji, gdzie ktoś bierze pieniądze do kieszeni, po miękką. Natomiast inną sprawą zupełnie jest to, czy my potrzebujemy akurat tej służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który ma określoną markę wyrobioną w trakcie tych 20 lat swojej aktywności. I to nie jest dobra marka. To jest, nie chcę powiedzieć, że symbol właśnie upartyjnienia czy podporządkowania interesowi partyjnemu zamiast interesowi publicznemu. Natomiast no, na pewno nie zasłużyła na tę właśnie markę dobra publicznego w Polsce. A ponadto też jest to pytanie właśnie takie strukturalne. Czy potrzebujemy tyle aż służb, które działają w tej domenie, jakkolwiek, tak jak powiedziałem, potrzebujemy tych służb, ale czy potrzebujemy takich rozproszonych służb? Tutaj mam właśnie wątpliwości i raczej byłbym za tym, żeby ujednolicić te służby, czyli żeby była jedna duża agencja antykorupcyjna. Ona może się nazywać Centralne Biuro Antykorupcyjne, natomiast to musiało być to inaczej zbudowane.
6: Czy przypadkiem decyzja pana prezydenta też nie jest podyktowana tym, że powołanie do życia CBA było zobowiązaniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego? No i może stąd też taka niechęć do likwidacji tej służby?
11: No, z całą pewnością.

0: Z pewnością to jest produkt PiS-u, można powiedzieć, władzy Prawa i Sprawiedliwości. No, na pewno tworzona z dobrą intencją. Natomiast no, niestety oni nie potrafili dowieść tego wyniku, ja że tak powiem, językiem młodzieżowym. To znaczy nie potrafili zapewnić, że ta służba będzie działała zgodnie z interesem publicznym. No, nie, a ponadto też to jest służba, która ma potężne wpadki, jeśli chodzi o różne przypadki właśnie korupcji we władzy podczas rządów PiS-u. No to było po prostu to było kompromitujące. No na przykład to, co się działo w Agencji Rezerw Strategicznych, prawda? Potężne pieniądze, które wypływały przez długi okres czasu i oni nie byli w stanie tego wykryć. I jeszcze inne przykłady. Zresztą oni działali w bardzo archaiczny sposób. Oni myśleli, że będą wszystkich upilnują. Natomiast tutaj jest zdolność do działania systemowego, to znaczy takiego, żeby jednak też patrzeć, jakie są regulacje prawne w Polsce, ustawowe, i czasem tam nie ma źródeł korupcji, to znaczy w różnych konfliktach interesów, które są zaszyte w różnych właśnie ustawach. Nie mieli kompetencji takiego wyższego rzędu.
1: Bo to jakoś mi się kojarzy z tym, że no to jest służba, albo przynajmniej to powinna być służba, która powinna patrzeć na ręce władzy, która powinna tropić właśnie przejawy nadużywania tej władzy przez polityków. I gdzieś z tyłu głowy mam tę ostatnią historię, czyli senatora Tomasza Lenza, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Informację tę potwierdziła zresztą rzeczniczka partii. Polityk nie jest już członkiem klubu parlamentarnego koalicji. Na wniosek w tej sprawie złożył premier Donald Tusk, a sprawa ma związek z zabiegiem wykonanym u syna senatora poza procedurami w szpitalu. Czy takimi właśnie rzeczami powinno zajmować się CBA?
0: No, moglibyśmy sobie życzyć, żeby CBA zapobiegało takim przykładom, takim przypadkom. Natomiast to jest kompletnie, kompletnie niemożliwe. Po prostu no, mamy pewien poziom jakby zdolności do respektowania prawa w Polsce, który nie jest bardzo wysoki, i podejrzewam, że takich przykładów właśnie jak z senatorem Lencem jest bardzo dużo w bardzo różnych dziedzinach, w bardzo różnych instytucjach. CBA nie ma, żadna służba nie ma możliwości upilnowania tego. Dlatego to jest ważne to, co powiedziałem wcześniej. Służby antykorupcyjne powinny mieć też kompetencje do tego, żeby zobaczyć, czy w przepisach prawa nie są zaszyte pewna potencjalna korupcja. To znaczy, kiedy są konflikty interesów na przykład, prawda? Kiedy na przykład no, to, co było z syndykiem bodajże Getin Banku. Sąd mianował syndyka, syndyk zarządzał masą upadłości po tym banku i on rozdawał zlecenia kancelariom prawnym, z którymi był powiązany.
1: No tych rzeczy było całe mnóstwo, to znaczy generalnie chyba...
0: No właśnie, i tu trzeba mieć tę wrażliwość na to, jak skonstruowane są określone przepisy, i żeby eliminować tak zwane właśnie konflikty interesów, które jeśli nie są wykryte odpowiednio, to po prostu będą rodziły korupcję i tutaj żadna służba nie poradzi sobie z tym.
1: Panie profesorze, a już tak czysto politycznie, czy wyborcy docenią ten gest premiera, docenią ten gest Koalicji Obywatelskiej, która wyklucza ze swoich szeregów senatora Tomasza Lenza właśnie w związku z tą historią?
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobry gest. Ja myślę, że to jest coś, co w polityce powinno mieć miejsce. Jeśli polityk łamie standardy, łamie normy, które chcielibyśmy, żeby były respektowane, do piachu. Po prostu to powinno być bezwzględnie rozliczane, takie sytuacje. Do tej pory wiele rzeczy nie było.
1: No właśnie, bo...
0: Bardzo dobrze, że premier to zrobił. A czy elektorat doceni? Ja myślę, że no, na pewno jest grupa ludzi, którzy to docenią.
1: Bo tak się zastanawiam, bo z jednej strony Koalicja Obywatelska no, traci ze swoich szeregów senatora, a z drugiej strony przypomnę, że według doniesień medialnych marszałek Kuchciński za pieniądze podatników woził samolotem dla VIP-ów rodzinne i znajomych. Mateusz Morawiecki przepisał na żonę działkę kupioną za 700 tysięcy złotych, a potem się okazało, że jest ona warta 4 miliony złotych. Przed posiedzeniem Rady Ministrów...

0: Przepraszam, panie redaktorze.
1: Tak, 14. No to jeszcze więcej. To jeszcze przypomnę sprawę przed posiedzeniem Rady Ministrów. Minister Szyszko, który wręczył kopertę ministrowi Błaszczakowi, mówiąc, tu jest taka córka leśniczego. Pamięta pan pewnie tę słynną historię z córką leśniczego. Więc pytanie, czy wykluczanie senatora Tomasza Lenca z szeregów Koalicji Obywatelskiej przełoży się na opinię wyborców, którzy już wielokrotnie byli doświadczani różnego rodzaju dziwnymi sytuacjami i jakoś to to się jakoś przełożyło na wyniki Prawa i Sprawiedliwości?
0: No, w przypadku Prawa i Sprawiedliwości to jest specyficzna sytuacja. Często można odnieść wrażenie, że wyborcy głosują na PiS nie dlatego, że on dobrze czy źle rządzi, czy ma korupcję, czy nie ma korupcji, tylko po prostu, że jest to PiS, że jest to ten PiS, który kocha Kościół, który kocha tradycję, który ma tę retorykę taką bogo-ojczyźnianą, romantyczną i tak dalej. Także to jest, ale proszę zobaczyć, że przecież PiS w ostatnich miesiącach cierpi na bardzo niskie notowania. Być może te różne sytuacje, które pan redaktor wymienił, że one się jednak zakumulowały i gdzieś tam to odnalazło ujście w myśleniu wyborców o swojej partii. No, że może czara goryczy przelała się i część odpłynęła od PiSu. Także no teraz miejmy nadzieję, że właśnie że wyborcy docenią takie gesty jak premiera Tuska. Chciałoby się, żeby było takich więcej, takich decyzji właśnie. Tu przypominam sobie świetny reportaż TVN24 o takim udzielnym władcy polskich portów lotniczych, chyba się nie pomyliłem, który działał tam sprawuje władzę z poręczenia wiceministra Laska. No, okropny przykład nadużywania mienia publicznego, taki brak szacunku po prostu dla tego wszystkiego, taka prywata. Mhm. Czekam na decyzję pana premiera w tej sprawie.
1: Panie profesorze, a propos no, tych różnych zamieszań z prawem, jak pan ocenia chęć, no właśnie, czy obecna koalicja wyraża taką głęboką chęć w celu zatrzymania redaktora Zbigniewa Ziobro?
0: No, ja myślę, że tutaj determinacja jest, natomiast kwestia jest, czy rządzący, czy minister sprawiedliwości, czy wymiar sprawiedliwości, organa ścigania mają narzędzia do tego, żeby go, że tak powiem, lapidarnie schwycić.
1: Ja specjalnie przepraszam, bo wyjaśnię, dlaczego użyłem określenia redaktor Zbigniew Ziobro, ponieważ no, według tych doniesień Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych i wyjechał tam na mocy wizy dziennikarskiej Telewizji Republika. Dlatego redaktor Zbigniew Ziobro, no bo rozumiem, że teraz jest już dziennikarzem.
0: Tak, no, zmienił profesję, daje mu to większe bezpieczeństwo osobiste, taka transformacja. Natomiast ja myślę, że to jest ciekawa sytuacja prawna. On na pewno tam zyskał miejsce w Stanach Zjednoczonych dzięki no, układom politycznym czy przyzwoleniu politycznemu z bardzo wysokiego szczebla. I być może Amerykanie będą konsekwentni w tym sensie, że skoro go wpuścili, wiedząc, co to za człowiek, to będą go prawdopodobnie chronili, żeby nie wpadł w ręce w polskiego wymiaru sprawiedliwości, więc to może być też taka historia po prostu, że nie, że nasze organy go jednak nie schwytają, bo tam będzie zabezpieczony przez tych, którzy dali mu tam miejsce.
1: A Stany Zjednoczone są przyjacielem Polski, czy są przyjacielem Prawa i Sprawiedliwości? Bo chyba rozumiem, że tutaj ewentualnie trzeba użyć takiego rozróżnienia. Czy Stanom Zjednoczonym będzie zależało na tym, żeby zachować dobre relacje z Polską, czy widzą bezpośrednią relację tutaj z Prawem i Sprawiedliwością i dlatego może być problem z ekstradycją Zbigniewa Ziobry, pańskim zdaniem?
0: Znaczy powiedziałbym ogólnie, że w stosunkach międzynarodowych nie ma przyjaźni, są po prostu interesy. Natomiast w tej sytuacji no, na pewno tu nie ma wielkich interesów Ameryka, żeby postąpić tak, jak postąpiła. To był na pewno efekt pewnych no, indywidualnych kontaktów czy próśb właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy Pałacu Prezydenckiego. No i uzyskali tę decyzję. Natomiast no tutaj nie sądzę, żeby jakieś były kwestie między dwoma państwami.
1: To proszę posłuchać marszałka.

0: Czarzastego, który tak komentował decyzję wyjazdu czy ucieczki byłego ministra sprawiedliwości.
1: I po raz pierwszy pokaże, że jest w czymś skuteczny. Jeżeli jest skuteczny, to rozumiem, że tak jak mówi, zadzwoni do pana prezydenta Trumpa, swojego przyjaciela, i powie mu: człowiek, który jest zagrożony wyrokiem 25

0: Pańskim zdanie, panie profesorze?
1: Znaczy, chciałem się odnieść do słów marszałka Czarzastego. No, pan Ziobro nie jest bandytem i złodziejem, no jednak mimo wszystko tutaj warto to rozpatrywać w kategoriach politycznych. No też prawdy oczywiście, ale no, nie jest bandytą, nikogo nie zabił. Nie jest złodziejem, bo tutaj nie chodzi o to, że on wziął te pieniądze do swojej kieszeni, tylko to, że zarządzał państwowym funduszem w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. To tak bym jakby skorygował to, co powiedziałem. To jest wulgarny język. No to jest też właśnie część naszego problemu, że takie kwestie strukturalne zamieniamy w kwestie personalne i rzecz dzieje się wobec człowieka, a nie sprawy.
0: Mm-hmm. No bo na to, marszałek Czarzasty nie jest zwolennikiem Zbigniewa Ziobry, to na pewno.
1: No nie jest, tak. No... Ja też nie jestem zwolennikiem tego człowieka, natomiast mi się wydaje, że powinniśmy mieć język troszeczkę bardziej wyważony, nawet jeśli no, sytuacja wywołuje jakieś emocje, prawda? Tym bardziej, że pan Czarzasty też nie jest bardzo świetlaną postacią w polskiej polityce.
0: No, a wracając do samego Zbigniewa Ziobro, który przemieszcza się z Węgier do Stanów Zjednoczonych, powinien być europejski nakaz aresztowania. Tego nakazu wciąż nie ma. Pokazuje to jakąś totalną nieskuteczność w zatrzymaniu Zbigniewa Ziobro.
1: No nie ma narzędzi do tego, żeby go chwycić po prostu. No, najpierw Węgry tam się osadził, no w swoim jakby interesie prywatnym on był skuteczny. On jest nadal skuteczny, bo przemieścił się do Ameryki, tam zyskał protekcję bardzo wysokich kręgów politycznych i on jest skuteczny. Państwo polskie na razie nie jest skuteczne w ściągnięciu człowieka, który odpowiada za wielomilionowe defraudację publicznego pieniądza, więc liczę na to, że polskie państwo będzie skuteczne, jakkolwiek jest to bardzo trudne, prawda, bo on właśnie, tak jak powiedziałem, cieszy się tam w Ameryce protekcją no, istotnych postaci politycznych. No, nie sądzę, żeby tam się to obyło bez zgody prezydenta Trumpa, więc no, sytuacja jest skomplikowana na pewno prawnie, strukturalnie. Dobrze by było, gdyby państwo polskie pokazało skuteczność, ale nie jestem pewny, czy to się uda.
0: To tak prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, no bo zapytaliśmy człowieka, który na co dzień zajmuje się prawem. Jak to jest z tą skutecznością państwa polskiego? Proszę posłuchać mecenasa Przemysława Rosatiego.
2: Jako obywatele mamy prawo oczekiwać i powinniśmy takie założenie przyjąć, że prokuratura działała sprawnie, to znaczy nie popełniała żadnych błędów formalnych. Z drugiej strony myślę, że też każdy, kto obserwuje funkcjonowanie prokuratury w tej sprawie, zapewne wyrabia sobie zdanie na temat sprawności tego postępowania, zwłaszcza, że mamy do czynienia tak naprawdę z kolejnym etapem sagi związanej z postępowaniem karnym.
0: No to panie profesorze, to chciałbym jeszcze zapytać z punktu widzenia obywatela, który nie musi się znać na procedurach, który nie musi znać się na prawie, ale widzi byłego ministra, który przeskakuje z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent. I co taki obywatel może sobie pomyśleć, że jeżeli dojdzie do defraudacji dziesiątek milionów złotych, to można unikać wymiaru sprawiedliwości?
1: No więc właśnie, no to jest bardzo źle wizerunkowo dla państwa, jeśli takie sytuacje mają miejsce, że człowiek, na którym ciążą bardzo poważne oskarżenia, no jest wciąż wolny, nie odpowiada przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale no tak jak powiedziałem, no to jest jednak sytuacja trudna, ale wydaje mi się, że rządzący są zdeterminowani, ale też trzeba mieć świadomość, że no nasze służby takie prokuratorskie, między innymi prokuratorskie, no nie są idealne, nie działają idealnie. No być może w całej tej procedurze wokół Ziorby no chyba nie było jakichś drastycznych błędów czy zaniechań. No można było go aresztować wcześniej, ale no to był jednak człowiek z bardzo wysokiej półki politycznej i to nie była taka kwestia, żeby go można było go łatwo schwytać, powiedzmy sobie, prawda, gdy jeszcze był w Polsce, ale no tutaj pewnie rozważano szereg scenariuszy, w jaki sposób to zrobić. No i rozważano, i on w końcu opuścił.

0: polską ziemię. No, nie było to łatwe na pewno. Nie obarczałbym tutaj prokuratury, jakkolwiek, tak jak powiedziałem, no, w wielu postępowaniach prokuratura działa bardzo źle. Ale tutaj w tym wypadku no, wydaje mi się, że złożoność sprawy jest bardzo wysoka i ta trudność jest duża.
1: Zastanawiam się, jak to, bo to w ostatnim czasie jakby pojawia się wiele takich wątków, jak do całej tej sytuacji ma się decyzja pana prezydenta o tym, żeby nie likwidować CBA, bo się boi osłabienia walki z korupcją czy nadużyciami ze strony polityków. A w tle przecież mamy cały czas historię związaną z tym, że prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszcza do orzekania czterech sędziów wciąż. Jak pan ocenia tę sytuację, to zamieszanie?
0: No więc właśnie, no to jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy nasza państwowość dosyć drastycznie słabnie z uwagi na to właśnie, że określone organy nie funkcjonują zgodnie z ich powołaniem, zgodnie z ich misją. Jako obywatele widzimy chaos instytucjonalny, tak jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się, że nie wszyscy są w stanie sobie to wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, jaka tutaj była historia różnych zdarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast to, co na pewno mogą stwierdzić, to to, że jest kicha, po prostu, że jest chaos, że jest anarchia w tym państwie. Być może nawet myślą sobie, że nie warto być lojalnym wobec takiego państwa, które no, funkcjonuje w ten sposób. Ono jest niewiarygodne. Ono nie daje tego poczucia bezpieczeństwa, jakie powinno dawać obywatelowi, no, który chce wieść swoje życie w sposób spokojny. Natomiast obserwuję, że szereg instytucji działa fatalnie, anarchicznie,
1: panie profesorze,
0: marnując pieniądze.
1: To bardzo mocne słowa w kontekście no, jakby też jakiegoś patriotyzmu, rozumiem, takiego wewnętrznego. No, patrzę na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i to budowanie państwowości powinno być chyba podstawą.
0: No, powinno być podstawą, tak. Ja sobie przypominam badania sondażowe wykonane przez redakcję Rzeczpospolitej i tam było pytanie o to, czy broniłbyś Polski w sytuacji konfliktu. Się teraz ta warstwa tego, co się dzieje, to, że Polacy obserwują anarchię, obserwują marnowanie mienia publicznego i brak kary za to, no to jest właśnie ta kwestia.
1: Z całym szacunkiem, panie profesorze, no widzą również polityka, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, który jeszcze nie tak dawno ten wymiar sprawiedliwości tworzył, mówiąc, to jest gwóźdź do trumny.
0: No tym bardziej to sytuację komplikuje. No, a z drugiej strony też można zobaczyć, no, że Prawo i Sprawiedliwość no, wciąż ma te 20 kilka procent poparcia w społeczeństwie, więc można zakładać, że to są ludzie, którym nie przeszkadza to, że z tą partią skojarzona jest taka potężna skala korupcji, że z tą partią skojarzeni są tacy ludzie jak Zbigniew Ziobro, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, który nie chce się skonfrontować z sądem. Przecież to mógłby być spektakl polityczny. Być może on by mógł wypłynąć nawet no, jakoś tam politycznie, gdyby umiał się obronić, gdyby miał jeszcze jakieś argumenty. Wydaje się, że nie, ale być może coś tam ma, a on po prostu zwyczajnie ucieka. Więc to tym bardziej ten obraz, no właśnie, to tym bardziej jest to dziwne, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma to poparcie na tym poziomie.
1: To jeszcze tylko zapytam, bo cały czas mówimy o sprawie Zbigniewa Ziobro, to jeszcze tylko dopytam, czy w związku z tym myśli pan, że poseł Romanowski, który na razie o nim nie słychać, żeby uciekał do Stanów Zjednoczonych, czy on z kolei pańskim zdaniem stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
0: No, chciałbym to wiedzieć. Ja liczę na to, że być może zdobędzie się na tę odwagę, żeby zmierzyć się w zasadzie z Polakami, z nami.
1: Albo nie ma takiej możliwości jak Zbigniew Ziobro.
0: No, być może nie ma takich możliwości, chociaż to dziwne jest, prawda? Bo wydawało się, logiczne byłoby to, że obaj panowie tam się realokują. Być może Amerykanie dali szansę tylko jednemu. Natomiast no, chciałbym właśnie tego człowieka widzieć w Polsce, pana Romanowskiego.

0: I to... ciekawy jestem, może on ma jakieś argumenty. Nie wiem, może ma coś do powiedzenia, coś, co go będzie broniło, ale chyba nie ma, skoro nadal ukrywa się.
1: To oznacza, że ta historia jeszcze się nie zakończyła. Profesor Andrzej Zybała, politolog, Szkoła Główna Handlowa. Panie profesorze, dziękuję za ten komentarz. Spokojnej nocy.
0: Dziękuję bardzo, wzajemnie.

0: Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie wniosek o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nie ma dużego zagrożenia hantawirusem w Polsce, twierdzą eksperci. Pomoże Centrum Operacyjnym Polskiej Energetyki i Transformacji Energetycznej. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który uciekł do Stanów Zjednoczonych. Ziobro poleciał do USA dzięki paszportowi genewskiemu, tak ocenia mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. To specjalny dokument wydawany osobom, które otrzymały azyl lub ochronę międzynarodową.
2: Nie został wydany zanim jeszcze skutecznie europejski nakaz aresztowania. Nie ma też czerwonej noty Interpolu i rozumiem, że wszystkie te składowe spowodowały, że jednak administracja Stanów Zjednoczonych, chyba wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zdecydowała się wpuścić go na swoje terytorium.
1: Według politologa Jana Świderskiego Ziobro politycznie więcej by zyskał, zostając w Polsce.
3: Gdyby nie zdecydował się na ten wyjazd z kraju, to dzisiaj mógłby być na równi z Mateuszem Morawieckim i z Przemysławem Czarnkiem tworzyć takie trio ubiegające się o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. No, proszę zwrócić uwagę, że Mateusz Morawiecki też ma kłopoty prawne, no ale stawia czoło polskiej prokuraturze, no i czerpie z tego też polityczne profity.
1: Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ponad 160 nominacji sędziowskich. W tle decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce, by dopuściła do orzekania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
4: Tak w Polsce powołuje się sędziów przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów. Mówił prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że polscy sędziowie wydają wyroki w oparciu o polską konstytucję.
5: To nie przez przypadek orzeł w koronie będzie na państwa sercach. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
4: Na niebezpieczeństwo wypowiadanych słów zwrócił uwagę Paweł Ślis z Polski 2050.
6: To jest skrajnie nieodpowiedzialne słowa. Przecież przez takie postępowanie i politykę Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości poprzedniego, mieliśmy zablokowane KPO.
4: W ubiegłym tygodniu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Stanowisko Pałacu Prezydenckiego jest jednak takie, że jedynym właściwym organem do rozstrzygania sporów kompetencyjnych jest Trybunał Konstytucyjny. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: W Polsce zdarzały się dotychczas pojedyncze przypadki

0: i zakażenia hantawirusem przenoszonym przez gryzonie. Wirus jest znany, ale rzadko się go wykrywa, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz ze Szpitala Klinicznego w Lublinie.
1: Zawsze zależy to od dwóch rzeczy. Po pierwsze, na jakiego pacjenta trafi, a po drugie od szybkiego rozpoznania, bo jeżeli mamy szybkie rozpoznanie i wdrożymy właściwe postępowanie, właśnie jak te hemodializy, to można tego pacjenta absolutnie uratować. Nie mieliśmy objawów krwotocznych, prawda, bo w większości mówi się o tym, że również to może wywołać objawy krwotoczne. U naszych pacjentów takich objawów nie było.
0: Pasażerowie wycieczkowca, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wracają do swoich państw. W niedzielę jednostka zakotwiczyła u wybrzeży Teneryfy. Ewakuacja dotyczy 150 pasażerów, którzy są obywatelami 20 państw. Na pokładzie byli też Polacy. Pomorze staje się centrum operacyjnym polskiej energetyki i symbolem polskiej transformacji energetycznej. W Gdańsku wmurowano kamień węgielny pod elektrownię parowo-gazową. To także krok na drodze niskoemisyjności.
2: Prezeska Energii Magdalena Kamińska powiedziała, że budowa bloku to projekt strategiczny. Jest to istotna inwestycja z perspektywy nie tylko regionu, ale całego systemu elektroenergetycznego. Będzie służyła do stabilizowania pracy sieci.
3: Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl podkreśliła, że jesteśmy świadkami wielkiej zmiany energetycznej.
4: W gminie Choczewo powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. Na Bałtyku powstają pierwsze morskie farmy wiatrowe. Jednocześnie w Gdańsku rozpoczęła się budowa nowej elektrowni gazowo-parowej.
3: Dodała, że wszystkie te inwestycje są symbolem kierunku, w którym zmierza polska energetyka. Z Gdańska Krystyna Prostak, Polskie Radio.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające, miejscami burze. Temperatura od 4 stopni na północnym zachodzie, 8 w centrum, do 13 na południowym wschodzie. We wtorek przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam do 16, a na obszarach podgórskich tylko 8.
6: Pięć minut po godzinie 22.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Już niedługo, bo w dniach 14-15 maja czeka nas Kongres Architektury Polskiej. Krzysztof Grzybowski razem ze mną.
8: Dobry wieczór.
6: Krzysztof, ja zapytam trochę inaczej. Czy myślisz, że architekt Pałacu w Wilanowie mógł kiedykolwiek przewidzieć, że w tym miejscu odbędzie się festiwal techno?
8: No, zważywszy na to, że ten pałac wybudowano już jakiś czas temu, muzyki techno wtedy nie było, więc mógł o tym nie pomyśleć.
6: O tym już więcej. Krzysztof, zapraszam.
7: Przestrzeń, design, architektura.
8: Dobry wieczór. Design, przestrzeń, architektura. Krzysztof Grzybowski. Naszym gościem jest pan Marek Chrobak, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
8: I oczywiście od razu wyjaśniam, prostuję, o pałacu w Wilanowie, o architekturze pałacu w Wilanowie rozmawiać nie będziemy, ale natomiast rzeczywiście będziemy mówić o tym, co przed nami. 14-15 maja. Kongres Architektury Polskiej, ważne wydarzenie, zapewne najważniejsze wydarzenie, jeżeli chodzi o świat polskiej architektury. Panie prezesie, w jakich nastrojach będziecie zaczynać to spotkanie?
9: Cel kongresu jest dokładnie powiedziany i dokładnie żeśmy sprecyzowali to jako wartość, jako przestrzeń, wartość i odpowiedzialność. W tym duchu będziemy rozmawiać na temat przestrzeni dobrych, złych, tego, co powinniśmy zmienić w naszym krajobrazie i czego jakie są oczekiwania w ogóle od środowiska architektów w tym temacie.
8: No to mamy w takim razie przynajmniej kilka wątków, przy których warto się zatrzymać. Jeżeli chodzi o oczekiwania architektów, oczekiwania dotyczące pewnych zmian, rozwiązań, które należałoby, można by w naszym kraju, albo być może trzeba w naszym kraju wprowadzić, to te główne kierunki czego dotyczą?
9: Cel kongresu jest

0: gdyby podzielone na kilka tematów, kilka wątków, które chcemy przedyskutować, omówić, a przede wszystkim przedyskutować go ze społeczeństwem. To bardzo szumnie powiedziane, przedyskutować ze społeczeństwem, bo w ramach tego kongresu myślę, że to do końca nie będzie możliwe. Natomiast mam nadzieję, że obecność osób, które w jakiś sposób są odpowiedzialne za przestrzeń, za kreowanie tej przestrzeni, będą świadomie i z pewną odpowiedzialnością dyskutować na ten temat. Cały kongres jest podzielony na kilka wątków, począwszy od przestrzeni zbudowanej, zrównoważonego rozwoju, ale też pojęcia piękna tego, co nas otacza i w jaki sposób do tego piękna podchodzimy. Celem kongresu jest również wypracowanie pewnych tez oraz takich wniosków do powstającej polskiej polityki architektonicznej. I to jest jak gdyby nadrzędny cel tego kongresu. Tak jak pan wspomniał, kongres nie jest takim wydarzeniem częstym. Ostatni kongres odbywał się w 2008 roku, więc sporo lat temu, od tego czasu, zarówno w przestrzeni, jak i w podejściu do architektury się wiele zmieniło. I o tym trzeba rozmawiać.
1: No to jeżeli chodzi o panele, jeżeli chodzi o te tematy, to przestrzeń, zaufanie, odpowiedzialność, miejsce do życia, równowaga, współudział, małe miasta, edukacja, tożsamość, ochrona, nowe życie, a także to, o czym pan kilka razy wspomniał, czyli piękno. No, pojęcie, które chyba bardzo mocno kojarzy nam się, albo inaczej powinno nam się kojarzyć z architekturą. Z drugiej strony, wchodząc nawet na Państwa stronę, pojawiają się też inne hasła, które brzmią bardzo ciekawie, czyli architektura, to są przesłania kongresu, architektura jako część rozwoju gospodarczego, jako część polityki innowacyjnej, jako polityka środowiskowa i transformacja energetyczna, jako polityka społeczna, jako polityka mieszkaniowa, jako właśnie poczucie piękna i równowagi. Wiele tych wyzwań, bardzo różne role. Na ile my, jako społeczeństwo, mamy świadomość tego, że architektura to nie jest tylko plan budynku, że to jest coś o wiele więcej.
0: Bo to jest o wiele więcej. My jako architekci, kreując tą rzeczywistość i przestrzeń, w której żyjemy, nie kreujemy jej dla siebie. To nie jest cel naszej pracy. Naszą pracą jest wytworzenie dobrego efektu przestrzeni, w której będą żyli ludzie, w której będą obracali się i tworzyli jak gdyby społeczeństwo na wiele, wiele lat w przód. W związku z powyższym, dlatego też te wątki, o których pan wspomniał, to tworzy pewną kreację i do tego chcielibyśmy w kongresie się odnieść.
1: To w takim razie jeszcze kilka pytań, które też można znaleźć na Państwa stronie. Rozumiem, że to też będą tematy, które w tych rozmowach, na tych panelach będą się pojawiać. Rola i kondycja zawodu architekta. Trzeba o tym dziś, w 2026 roku rozmawiać, trzeba o tym przypominać?
0: Zdecydowanie trzeba przypominać, ze względu na to, że odpowiedzialność, jaką architekt bierze przy wykonywaniu dokumentacji bądź tworzeniu przestrzeni i budynków, jest coraz większa. A z tą odpowiedzialnością łączy się również to, co jest wytworem naszej twórczości. To te dyskusje, które już się zaczęły w ramach różnych wydarzeń kongresowych i przedkongresowych, no w większości w tej chwili skupiają się właśnie na tym oddźwięku zewnętrznym, czyli to, co społeczeństwo i ludzie mówią o tej przestrzeni, jak ona funkcjonuje, czy to jest dobra przestrzeń, czy to jest przestrzeń, którą możemy, że tak powiem, budować przestrzeń publiczną w naszym kraju. A do tego wszystkiego myślę, że będziemy się odnosić zarówno w kongresie, jak i w polityce. No, należy wspomnieć również o tym, że jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, której takiej polityki nie ma, więc

0: myślę, że najwyższy czas, żebyśmy świadomie o tym problemie po prostu rozmawiali.
1: To jeżeli pan pozwoli, ja do tego zagadnienia tej polskiej polityki architektonicznej, czym ona miałaby być, jak powinna wyglądać, za chwilę będę chciał powrócić, ale jeszcze jedno pytanie, które się pojawia na państwa stronach, właśnie na tej stronie poświęconej nadchodzącemu kongresowi. Jedno bardzo ważne pytanie. Ja myślę, że mieszkańcy miast nie raz, nie dwa i nie trzy razy sobie to pytanie zadawali. Po co nam architekt miasta?
0: Architekt miasta jest pewnego rodzaju strażnikiem. Dlatego uważam, że w każdym większym mieście, tu będziemy dyskutować i zdania są różne, czy te miasta mają być od każdych, każde miasto powinno mieć architekta. Myślę, że nie każde miasto stać na architekta, ale myślę, że w większych miastach, choćby Łódź, Gdańsk, Kraków, w Krakowie już jest, ja pochodzę akurat i pracuję w Rzeszowie na co dzień i ten architekt, który był no jeszcze niedawno, w tej chwili architekta nie mamy.
1: To przepraszam, to panie prezesie, to ja zmienię pytanie, bo właściwie to ja rozumiem, dlaczego ono jest tak sformułowane na stronie, ale ze swojej perspektywy chyba powinienem inaczej zapytać. Jak to jest możliwe, że w tak wielu i to tych największych, najbardziej istotnych polskich miastach nie ma czegoś takiego jak funkcja architekta miasta? Kogoś, kto nadzorowałby rozwój miasta, kogoś, kto by nadzorował ogólną przestrzeń miasta, bo przecież nie chodzi o to, żeby miasto zabudowywać jakimiś oderwanymi od siebie kawałkami, no, tylko żeby mieć trochę szersze spojrzenie i mieć pomysł na jakąś ideę, w którą stronę to miasto powinno zmierzać, jeżeli chodzi właśnie o architekturę, o zabudowę, o wykorzystanie przestrzeni, o sposób zabudowy przestrzeni i tak dalej.
0: Zdecydowanie się z panem redaktorem tutaj zgadzam. Architekt miasta jest osobą, która w jakiś sposób ma pieczę nad różnymi działaniami, bo to nie są tylko działania mieszkaniowe, ale również i przemysłowe, komunikacyjne, a to tworzy aglomerację miejską. W związku z powyższym no, my też uważamy, że każde większe miasto, a w zasadzie nie tylko większe, ale takie, które się boryka z pewnymi problemami, zasługuje na rolę architekta.
1: Na ile no, dowodem na to, że taka potrzeba jest, jest to, co możemy bardzo często usłyszeć o polskiej przestrzeni. I to nie jest bynajmniej zarzut wobec architektów, no bo oni pracują na takich przepisach i w takiej rzeczywistości, jaką mamy. Ale bardzo często możemy usłyszeć, że polska przestrzeń jest dramatycznie chaotyczna. Że bardzo często jedna rzecz stojąca obok drugiej rzeczy kompletnie do niej nie pasuje, tak jakby w tych planach kompletnie nie przejmowano się tym, w jakim otoczeniu na przykład dany budynek, czy też dany kompleks, czy też dana inwestycja jest stawiana. I to jest tylko najprostszy przykład.
0: Ma pan dużo racji. Faktycznie polska przestrzeń jest zarówno przez mieszkańców, ale również przez obserwatorów z zewnątrz traktowana jako bardzo chaotyczna, pozbawiona jakichś reguł kształtowania przestrzeni miejskiej, pozamiejskiej, otoczenia biologicznego. No tutaj mamy naprawdę dużo do zrobienia i myślę, że tutaj można już mówić o szkodzie, która została wyrządzona planowaniu przestrzennemu w Polsce. Myślę, że sami widzimy, jak ten krajobraz kształtuje się w Polsce, a wyjedziemy za granicę chociażby Niemiec czy Austrii i jak krajobraz jest ukształtowany tam. W związku z powyższym naprawdę dużo jest do zrobienia. Pewnych rzeczy się już nie da nadrobić i pewnych rzeczy się nie da poprawić, ale możemy naprawdę dużo zrobić celem kształtowania tego, co jeszcze nie zostało zabudowane.
1: A z czego to wynika? To jest kwestia innych doświadczeń, to jest kwestia innej świadomości, nawet nie tyle architektonicznej, co innej świadomości estetycznej i poczucia tego, że ktoś taki jak architekt, ktoś taki, kto czuwałby właśnie nad rozwojem, wyglądem miasta, po prostu jest nie to, że potrzebny, jest niezbędny. Czy być może problem jest jeszcze inny? To znaczy mamy świadomość, mamy ludzi, mamy być może nawet przepisy, które można by było stosować,

0: Natomiast cały czas, no jednak najważniejsze jest wyścig za pieniądzem, bo bądźmy szczerzy, no bardzo często jest tak, że po prostu pewne inwestycje powstają w takim, a nie innym kształcie, bo na nich się po prostu więcej zarabia.
1: Ten problem, o którym pan wspomniał, jest bardzo złożony. To jest problem, który, z którym borykamy się już od dziesiątek lat. Myślę, że to jest związane ze zmianą ustroju. Polska po 1989 roku wkroczyła w troszeczkę inny system i od tego czasu myślę, że dużo rzeczy zostało zaniedbanych, a może nie zaniedbanych, ale niedopilnowanych. Planowanie przestrzenne też miało swoje jak gdyby złe czasy. W tej chwili plany ogólne, które powstają lub nie powstają, zobaczymy jak to się wszystko poukłada, ale jest to jeden element z planowania, którego no, przez wiele, wiele lat nie było. Rozlewanie się miast, odludnianie miast, wyludnianie się centrów aglomeracji.
0: No i rozumiem, że to wszystko bardzo często w sposób absolutnie niekontrolowany.
1: Oczywiście, że tak. To jest proces, który często przejmują deweloperzy, często przejmują jakieś społeczności, które no, patrzą na własny interes tylko i wyłącznie. Więc naprawdę musimy o tym bardzo mocno pomyśleć, w którym kierunku zarówno planowanie, jak i sama architektura powinna iść, żeby jednak tym procesom troszeczkę zapobiec.
0: Czy to, o czym teraz rozmawiamy, to jest jakaś składowa, no właśnie, tego zagadnienia, o którym pan wspomniał, czyli tej polskiej polityki architektonicznej?
1: Tak, oczywiście. W planowaniu, w ogóle polityka architektoniczna odnosi się nie tylko do budynków, do krajobrazu, do przestrzeni miejskiej, ale również do krajobrazu otwartego, do partycypacji społecznej chociażby, do edukacji, bo to są wszystko czynniki, które wpływają na to, czy pewne decyzje są świadomie podejmowane, czy nie.
0: Czy my jesteśmy już na tym etapie, myślę my jako społeczeństwo, jako kraj, żeby na tym szczeblu podstawowym, czyli my jako mieszkańcy, my jako użytkownicy miast i miasteczek, my jako przechodnie spoglądający na różne inwestycje, różne budynki korzystające z nich, my jako władze samorządowe, my jako dysydenci, my jako deweloperzy, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy już w tym miejscu, żeby rzeczywiście na poważnie w takiej dyskusji wziąć udział i być może pewne partykularne interesy potrafić odłożyć na bok?
1: No, to jest bardzo trudne pytanie. Czy my jesteśmy gotowi?
0: No, czy doszliśmy już do tego momentu, żeby na poważnie o tym rozmawiać, żeby to nie była dyskusja, która oczywiście zakończy się uchwaleniem jakichś jak najbardziej słusznych inicjatyw, być może jakiegoś katalogu, który jak wiele innych rzeczy w naszym kraju trafi do szuflady i po wielu, wielu latach wyciągnie się go zakurzonego jako pewnego rodzaju ciekawostkę i nic więcej.
1: Życzyłbym sobie, żeby to nie trafiło do szuflady. Właśnie po to otwieramy pewną dyskusję, pewną polemikę zarówno z samorządowcami, zarówno z decydentami, z deweloperami, z inwestorami naszymi, bo my jesteśmy tylko wykonawcą pewnych decyzji zewnętrznych, prawda? Natomiast wydaje mi się, że im szybciej zaczniemy o tym świadomie rozmawiać i świadomie do tego podchodzić, tym mniej będziemy mieć po prostu problemu z przestrzenią.
0: No ale widzi pan taką wolę i takie zrozumienie po drugiej stronie, nie wiem, czy to rządowej, czy właśnie samorządowej, czy ze strony spółdzielni, no i tak dalej, i tak dalej. To widać, czy na razie to jeszcze jest pieśń przyszłości?
1: Myślę, że znaczy tak szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że jest to pieśń przyszłości, która gdzieś tam w oddali jest. Natomiast wydaje mi się, że też, że jest pewnego rodzaju zrozumienie, choćby samym powołaniem zespołu do spraw powołania takiej polityki, bo gdyby nie ten fakt, to myślę, że polityka by po prostu nie powstała.
0: Mhm. Możemy powiedzieć, że w takim razie, no znów, bardzo ogólnie mówiąc, my jako społeczeństwo doszliśmy już do takiego momentu, że zdajemy

0: sobie sprawę z tego, że być może coś jest nie tak, że rozglądamy się wokół, mamy też doświadczenia, podróżujemy na potęgę, mamy doświadczenia, mamy obserwacje z innych krajów, no i widzimy, że być może nie wszystko wygląda tak, jak mogłoby wyglądać i do tego etapu już dotarliśmy. Natomiast pytanie, kiedy dotrzemy do etapu, w którym te nasze obserwacje zaczniemy przekuwać w konkretne działania?
1: Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Nie wiem, czy pan zauważył, ale od pewnego czasu w mediach pojawia się dużo głosów, że coś jest odbierane przez społeczeństwo dobrze albo coś jest odbierane źle. Więc my tą świadomość, mówię tutaj o społeczeństwie, o codziennym takim, od każdym Kowalskim, prawda, w cudzysłowie, prawda? Nie mówię o architektach, bo my mamy troszeczkę inne jak gdyby podejście do tego tematu. Natomiast wydaje mi się, że ten moment zwrotny już następuje, że jesteśmy w stanie jako społeczeństwo ocenić, że coś jest pozytywne, a coś jest negatywne. Natomiast tutaj brakuje jeszcze tej świadomości, że pewne decyzje, zarówno planistyczne, jak i architektoniczne czy projektowe, buduje się na wiele, wiele lat. I to, co zostaje zbudowane w przestrzeni dzisiaj, to będzie miało odzwierciedlenie za lat 10, 20, 50 i 100. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że już mamy przykłady budynków, które chcemy rozbierać po 10, 15 latach. No to jest zupełnie brak pewnego rodzaju przyszłościowego patrzenia. W dobie, gdzie mówimy o zrównoważonym rozwoju, o podejściu ekologicznym, takie podejście jest po prostu bardzo niedobre.
0: No ale panie prezesie, czy to, o czym pan mówi, to nie jest właśnie dowód na to, że czym innym jest teoria, bardzo ładna, słuszna, a czym innym potem praktyka? No bo z jednej strony, tak jak pan mówi, mamy budynki budowane w latach 90. czy w latach 2000, które w tej chwili są rozbierane, równane z ziemią, nie dlatego, że coś się z nimi stało, tylko dlatego, że bardzo często jest tak, że na ich miejscu buduje się po prostu coś większego, na czym będzie można bardziej zarobić. Albo jest też tak, że remont na przykład takiego budynku po 20-30 latach użytkowania, budynku, który bardzo często był stawiany jako właśnie takie rozwiązanie tymczasowe, rozbiórka takiego budynku wychodzi taniej niż jego remont.
1: Dlatego podejście do architektury cyrkularnej, czyli takiej, która będzie mogła pełnić wiele funkcji, jest tutaj zdecydowanie dobrym podejściem i musimy o tym po prostu w ten sposób mówić i do architektury tak podchodzić. Dzisiaj architektura, nie budujemy budynku dla jednej funkcji. Za chwilę ta funkcja powinna być możliwa do zmiany w danym budynku pod kątem chociażby zapotrzebowania. Tutaj mówię o budynkach chociażby użyteczności publicznej, bo trudno w budynkach mieszkalnych robić powiedzmy biura czy hotele, aczkolwiek myślę, że i takie
0: rzeczy też się zdarzają, tak.
1: Takie rzeczy też powinniśmy brać pod uwagę. Natomiast mówię tutaj o budynkach użyteczności publicznej chociażby. No, budujemy centra handlowe, ale za chwilę te centra handlowe mogą po prostu nie być potrzebne, bo charakter i profil handlu się na tyle już zmienia, już widzimy to, że coraz więcej kupujemy w internecie i po prostu sklepy zupełnie inaczej funkcjonują dzisiaj.
0: Czyli takiego centrum nie wyburzamy, nie budujemy na jego miejscu ładnych apartamentowców, tylko po prostu zmieniamy jego zastosowanie?
1: Dokładnie tak.
0: To jest przyszłość architektury?
1: Myślę, że o tym powinniśmy po prostu mówić, myśleć i w taki sposób podchodzić do architektury, żeby było to świadome posunięcie i być może właśnie wielorodne.
0: To jeszcze jedno zagadnienie, bardzo, bardzo krótko, natomiast ono się pojawiało w pana wypowiedziach, no, takie magiczne słowo edukacja. No, ja rozumiem, że nie mówimy tutaj o edukacji architektów, tylko bardziej o edukacji nas jako odbiorców, jako społeczeństwa, o takim tworzeniu świadomości piękna, świadomości

0: jakości równowagi? Nie wiem, jak to do końca precyzyjnie określić i trafnie.
1: Ja powiem może w kilku
0: poczucia
1: słowach.
0: Estetyki?
1: Myślę, że też, ale tutaj bardziej chodzi chyba o to, że mówimy o przestrzeni, że czujemy się w przestrzeni dobrze albo źle. Natomiast nie do końca rozumiemy dlaczego. Dlaczego w pewnej przestrzeni chcemy przebywać, a w pewnej przestrzeni jest nam źle, źle się, niekomfortowo się czujemy. I o tej edukacji chcę powiedzieć, że pewne odczucia nie są świadome, więc ta edukacja, o której chcemy mówić, którą chcemy kształtować, chcemy publikować dobre przykłady architektury właśnie po to, żeby edukować zarówno społeczeństwo, jak i tych, którzy w jakiś sposób decydują o przestrzeni.
0: To panie prezesie, spoglądam na zegar, musimy kończyć. Życzę w takim razie tego, aby te wszystkie dyskusje, one rzeczywiście przemieniły się przynajmniej w jakimś stopniu w konkretne działania. 14-15 maja, Kongres Architektury Polskiej w Warszawie. Pan Marek Chrobak, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Przestrzeń. Design. Architektura.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Jutro w południe rozpocznie się czterodniowe posiedzenie Sejmu. W harmonogramie prac znalazły się m.in. cztery projekty regulujące rynek kryptoaktywów. To propozycje rządu, prezydenta oraz dwie poselskie, Polski 2050 i Konfederacji. Projekt PiS, który także miał być rozpatrywany, został wycofany. Posłowie będą kontynuować też pracę nad nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Usprawnia stosowanie europejskiego nakazu aresztowania, tak by umożliwić szybkie przekazywanie osób między państwami Unii Europejskiej w celu prowadzenia spraw karnych lub wykonywania kary. Dorożkarz z Krakowa jest już bez pracy. Miasto postanowiło zwolnić go w trybie natychmiastowym. Sprawa dotyczy mężczyzny, którego skandaliczne zachowanie ujrzała w weekend cała Polska. Na targach w Pajęcznie w województwie łódzkim szarpał i ciągnął konia za ogon, a potem został kopnięty przez zwierzę. Kilka godzin po tym, jak nagranie opublikował w internecie lokalny polityk, a Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich odcięło się od agresywnego mężczyzny.
5: Potępiamy jakiekolwiek zachowania, które godzą w dobrostan zwierząt. Nie możemy odpowiadać za członków naszej społeczności, za każdego z osobna. W każdej grupie znajdzie się czarna owca. Nie możemy po prostu wszystkich brać do odpowiedzialności zbiorowej, ponieważ w 99% dbamy o swoje konie. Stosujemy się do przepisów, które wypracowaliśmy z Urzędem Miasta.
4: Mówił Eryk Nęcek z zarządu stowarzyszenia. Nieoficjalnie wiadomo, że agresor miał 3 promile alkoholu we krwi. Nowoczesne skanery na lotnisku Chopina w Warszawie. Ich celem będzie przyspieszenie odprawy. Skanery sprawią, że pasażerowie nie będą musieli wyjmować urządzeń elektronicznych. Trwa montaż. Pierwsze zostaną uruchomione jeszcze przed wakacjami. Władze portu od dawna zapowiadały inwestycje, mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska.
6: Lotnisko Chopina rozstrzygnęło przetarg na nowe skanery w sierpniu ubiegłego roku, ale ze względu na procedury odwoławcze umowę na te skanery można było dopiero podpisać pod koniec ubiegłego roku. Stąd pewne opóźnienie we wdrażaniu tej nowej technologii. Natomiast liczymy, że już te wakacje pierwsze maszyny będą funkcjonować i pasażerowie z nich skorzystają.
4: Podobne skanery działają m.in. na poznańskim lotnisku Ławica. Uruchomiono je w ubiegłym roku.
2: Polskim Radiu 24.
3: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
7: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj zajmiemy się wszystkimi tymi kwestiami. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Czy pamiętają Państwo, jak rząd Prawa i

0: Sprawiedliwości wprowadził przepisy nazywane powszechnie Lex Developer. Ta ustawa w tym roku przestanie obowiązywać. Kiedy? Co ją zastąpi? I czy ograniczone zostaną wady tamtych przepisów? O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Michał Wojtczuk, dziennikarz Gazety Stołecznej, specjalizujący się w tematyce mieszkaniowej, jest w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A przypomnę tylko nasz adres mailowy. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Każdego, kto chciałby włączyć się do tej dyskusji, bo to nie jest ostatnia audycja na temat przepisów budowlanych czy przepisów zagospodarowania przestrzennego, więc te państwa głosy będą na pewno cenne. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Jaka przestrzeń państwu się marzy? Jaki sposób budowania mieszkań, budowania budynków w miastach, w mniejszych miejscowościach? Proszę pisać. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. A my zaczniemy od nazwy, dlatego że to była ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Półoficjalnie nazywana specustawą mieszkaniową, a Lex Developer to było złośliwie nadane miano, czy nazwa od dumnych autorów projektu?
1: To chyba była taka ostrzegawcza nazwa, bo na samym początku ta ustawa wyglądała trochę inaczej i ona budziła dosyć spore przerażenie wśród samorządowców. Na samym początku była mowa o tym, że jeżeli tylko deweloper poprawnie sporządzi wniosek, no to właściwie z automatu ten wniosek będzie trzeba przyjąć. To by groziło rozmontowaniem planowania przestrzennego. I to w końcu zostało zmienione. Te wnioski muszą być rozpatrzone i przyjęte przez samorząd, no ale nazwa Lex Developer już została.
0: Już zostanie po wsze czasy. Po co ono właściwie było, to Lex Developer? Czy nie wystarczało budowanie na tak zwanych WZ-kach, czyli po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy?
1: Na WZ-kach możemy budować tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania, a jednak tych planów zagospodarowania trochę jest i plany zagospodarowania są oczywiście super, są świetne, bo one dają nam przewidywalność, perspektywę, wiemy co się stanie, tylko one się starzeją, nie zawsze nadążają za rzeczywistością. I są takie kawałki miast, gdzie mamy stare plany zagospodarowania, które nie przystają już trochę do współczesności.
0: Ale na przykład gdzieś przewiduje się...
1: No, na przykład mamy Służewiec w Warszawie, czyli największe centrum biurowe w Polsce, gdzie mamy ponad 1 000 000 m² biur. No ale po drodze wydarzyła się pandemia, po drodze wydarzyła się praca zdalna, praca biurowa wygląda
0: biurowce
1: dzisiaj zupełnie inaczej.
0: Biurowce opustoszały, a w planie, rozumiem, zagospodarowania była mowa o tym, że tam mają być biurowce.
1: Tak jest, a jest wiele miejsc na Służewcu, gdzie już nikt nie zbuduje biurowca, już chyba w ogóle nikt nie zbuduje biurowca
0: na Służewcu. Za to chętnie mieszkaniówkę.
1: Za to chętnie mieszkaniówkę.
0: I można to zmienić. Wkracza, rozumiem, Lex Developer, bo na podstawie starych przepisów nie można by było nic zrobić. A Lex Developer pozwalał zbudować tam, mimo że jest plan i trochę wbrew temu planowi.
1: Trochę tak. Zmiana planów w naszych obecnych warunkach, zwłaszcza w Warszawie, to jest procedura, która potrafi trwać 5-10 lat, więc Lex Developer pozwalał znacznie tą procedurę skrócić. To była jedna droga, a druga droga, Lex Developer można też stosować tam, gdzie planu zagospodarowania nie ma, ale to pozwala też na skrócenie procedury i trochę bardziej urbanistyczne spojrzenie.
0: Jednym z celów, pamiętam tę dyskusję, kiedy Lex Developer powstawało, miał być boom mieszkaniowy. Deweloperzy mówili, że procedury są zbyt skomplikowane, że te różne wymogi administracyjne, uzyskanie zgód od szeregu instytucji przedłuża proces i właściwie blokuje go, on przestaje być opłacalny i przewidywalny. Procedury skrócono dzięki Lex Developer i był boom?
1: Nie. Nie ma boomu.
0: Dlaczego?
1: Inwestycje Lex Developer to jest margines rynku deweloperskiego w Warszawie, a poza Warszawą to już w ogóle jest margines marginesu, bo to pojedyncze inwestycje Lex Developer powstały.
0: Ale dlaczego? Przecież mówił pan przed chwilą o tym, że on ułatwia i pozwala budować inaczej niż nawet przewiduje plan.
1: Bo ostateczny kształt przepisów o Lex Developer jest taki, że jednak to Rada Miasta musi wydać zgodę, co oznacza bardzo dużo uzgodnień i to trwa. Krócej niż zmiana planu zagospodarowania, ale trwa. W Warszawie wnioski Lex Developer są przygotowywane po 3-5 lat. To długa procedura.
0: A to ciekawe, że pan mówi akurat o tej Warszawie. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że jest pan dziennikarzem stołecznym, ale Warszawa była jednym z tych miast, takich jak Gdańsk, Poznań również, które praktycznie natychmiast po wejściu w życie tej ustawy zaczęły przygotowywać różnorakie ograniczenia. Na przykład ustawa przewidywała 500 metrów na przykład chyba od przystanku, a Warszawa czy też Poznań wprowadziły 250 metrów od przystanku. Czyli jeśli w pobliżu tego osiedla planowanego czy budynku mieszkalnego nie ma przystanku, no to nie możesz deweloperze za pomocą Lex Developer budować. I było tych ograniczeń.

0: ograniczeń mnóstwo dotyczyły przedszkoli, bliskości terenów zielonych, czy nawet bliskości wyższych budynków.
1: Tak, i ten finalny kształt Lex Developer ze standardami urbanistycznymi pozwolił bardzo ucywilizować tą procedurę. Ja muszę przyznać, że jestem w sumie jej zwolennikiem, bo ona rzeczywiście daje takie urbanistyczne spojrzenie, znacznie lepsze, znacznie bardziej kompleksowe niż budowanie na przykład na podstawie planu zagospodarowania. Gdyby nie Lex Developer i gdyby nie standardy urbanistyczne o odległości od szkół, przedszkoli, deweloperzy nie zadeklarowaliby budowy szkół. A to się w Warszawie zdarza. W Warszawie na Służewcu już pierwsza taka szkoła powstała, sfinansowana z pieniędzy, które deweloperowi zapłacili klienci. Ona kosztowała, żebym nie skłamał, 40 milionów złotych i została przekazana miastu, jest szkołą
0: publiczną. I dzięki
1: temu,
0: rozumiem, spełnia ten deweloper wymóg, by szkoła była 750 metrów od budowanego osiedla i mógł skorzystać z Lex Developer. No ale tak jak mówiłam, Warszawa wręcz wpłynęła na te warunki wpisane w ustawę i je jeszcze zacieśniła, a pan mówi, że i tak jest jednym z niewielu miast, w których z tego Lex Developer się korzysta. To czym się różni nasze miasto od całej reszty Polski?
1: U nas rynek deweloperski jest znacznie, znacznie większy. Znacznie większy popyt jest na mieszkania. Jest bardzo dużo deweloperów, którzy chcą budować. Aż takiego boomu nie ma w innych miastach, a w tych miastach, gdzie ten boom jest, jest całe mnóstwo jeszcze terenów do zagospodarowania. Na przykład w Łodzi możemy upchać jeszcze drugą Łódź bez żadnych większych problemów. Chociaż w Łodzi...
0: Ale to co ma pan na myśli, że w Łodzi jest łatwiej budować niż w Warszawie, bo jest więcej ziemi?
1: Tak. W Warszawie jest dużo trudniej znaleźć grunt pod zabudowę, a ten, który da się zabudować, to często jest nie pod zabudowę mieszkaniową. Mm-hmm. Chociaż w Łodzi, o której przed chwilą powiedziałem, też projekt Lex Developer został przeprowadzony i doprowadzony do zgody na budowę. Jest to ciekawostka, wieżowiec, bo w Lex Developer można budować nawet wieżowce.
0: Zaraz powiemy o tym, jak będzie teraz, kiedy Lex Developer zakończy swój żywot, ale jeszcze zostańmy na chwilę przy wadach, a raczej temu, co zarzucano tej ustawie. Mówiono między innymi, że zwiększy chaos i że ułatwi budowanie w polu kapusty. I to nie jest metafora. Sama niedawno byłam akurat nad morzem i dosłownie w morzu kapusty i bobu, o dziwo, stały apartamentowcy. To akurat oczywiście nie była mieszkaniówka, tylko te na wynajem, takie letnie mieszkania, ale realnie stały w środku pól kapusty. Na ile to się rzeczywiście wydarzyło? To znaczy, że Lex Developer pozwolił i ułatwił tego typu budowę?
1: W Warszawie mamy osiedla w polu kapusty, nawet bez Lex Developer. Pół Chrzanowa tak wygląda i pół Augustówki. Nie, standardy urbanistyczne bardzo ucywilizowały inwestycje Lex Developer. Właśnie te wymogi odległości od parków, od szkół, od przystanków.
0: Czyli to na przykład zarzucane rozlewanie się miasta nie mogło się dziać na podstawie Lex Developer, bo jak nie ma tam szkoły...
1: Dokładnie.
0: To nie ma tam osiedla.
1: To bardzo zahamowało pakowanie osiedli deweloperskich tam, gdzie nie powinny powstać, a tam, gdzie te warunki nie były spełnione, to na przykład w przyszłym tygodniu na Radzie Warszawy będziemy omawiać Lex Developer na ulicy Radzymińskiej. To jest na Targówku, 10 minut piechotą od metra, w linii prostej, żebym nie skłamał, 5 kilometrów od kolumny Zygmunta, więc to jest prawie centrum miasta i to jest teren poprzemysłowy. Dzisiejszy plan zagospodarowania nie pozwala tam budować mieszkań. Przez Lex Developer tam ma powstać kompleks osiedli, jeśli radni się na to zgodzą. Do tego powstanie park, do tego powstanie publiczna szkoła podstawowa, do tego powstanie przedszkole. No to miasta.
0: To bardzo ciekawe, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, Lex Developer jest wygaszane. Ta ustawa miała obowiązywać do 1 stycznia 2026 roku. Mamy maj, wciąż obowiązuje. Później był plan, że będzie obowiązywać do 1 lipca. Jakie są najnowsze wieści? Kiedy Lex Developer zostanie wygaszony?
1: Na tę chwilę obowiązuje wersja, że zostanie wygaszone z końcem tego półrocza, czyli pod koniec czerwca. Natomiast w Sejmie ma być przeprocedowana poprawka wydłużająca obowiązywanie Lex Developer do końca sierpnia. To formalnie ma być powiązane z wydłużeniem czasu na opracowanie planów ogólnych przez miasto.
0: To zaraz o tych planach ogólnych powiemy. Wiem, że państwo mogą się już niecierpliwić, że używamy bez przerwy nowych pojęć, ale obiecuję, że będziemy je cały czas tłumaczyć. Ale skoro Lex Developer jest w tak niewielkim stopniu wykorzystywane, to skąd ta troska, żeby je zachować? Ono ma rzeczywiście jakąś taką ważną funkcję, że jest takie cenne i nie można wpisać tej daty?
1: Lex

0: deweloper rzeczywiście upraszcza, skraca budowę tam, gdzie do tej pory nie myśleliśmy o mieszkaniach. No, na przykład o tym Służewcu. Jest ewidentne, że przesycenie Służewca biurowcami szkodziło temu kawałkowi Mokotowa. To była w wielu punktach martwa dzielnica.
1: Ale tu pełna zgoda, panie redaktorze, tylko jeśli deweloperzy usłyszeli, że ta stara ustawa wygaśnie w styczniu, potem, że w lipcu, no to co są tak niewielkie terminy, tak niewielka różnica w sumie, jeśli wziąć pod uwagę cały proces budowy, że właściwie co to za różnica, czy ona by wygasła, ta stara ustawa, teraz, czy za 2 miesiące?
0: No, zasadnicza. No,
1: tak?
0: Od kilku tygodni mamy w Warszawie boom wniosków Lex Developer. Wszyscy chcą zdążyć na ostatnią chwilę, kiedy jeszcze obowiązuje ta ustawa. 2 miesiące to jednak są 2 sesje Rady Miasta więcej. Jeszcze można parę wniosków przepchnąć. To są bardzo skomplikowane uzgodnienia. Naprawdę. Długo to trwa. Nawet parkingi podziemne są ustalane przez miejskich urzędników, jak one mają wyglądać. Już nie mówiąc o jakichś tam osiach widokowych, już nie mówiąc o odległościach od szkół. Więc to trwa, czasami się przedłuża. No i niektórzy widzą, że nie zdążyliby do czerwca, więc bardzo im zależy, żeby jeszcze 2 miesiące wydłużyć.
1: No to będziemy to obserwować, ale to teraz obiecywałam, że powiemy, czym są plany ogólne, żeby móc dotrzeć do tego punktu, w którym zrozumiemy, co zastąpi Lex Developer. Więc plany ogólne to są takie nowe, uproszczone plany zagospodarowania przestrzennego?
0: Ja czasami używam sformułowania konstytucja przestrzenna miasta. To jest taki fundamentalny
1: dokument. Będę też używać.
0: To jest taki fundamentalny dokument, który mówi, gdzie chcemy budować, gdzie nie chcemy budować, gdzie chcemy mieć usługi, gdzie chcemy mieć mieszkania, gdzie chcemy mieć ogródki działkowe. I taki dokument każda gmina ma obowiązek uchwalić do połowy tego roku. Nie zdążymy. Bardzo dużo gmin jeszcze ich nie ma.
1: Ale z tego co rozumiem, plany ogólne łatwiej uchwalić niż dawne, skomplikowane, bardzo szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego. To dlaczego gminy nie zdążyły?
0: I tak i nie, bo one jednak są dość szczegółowe. I opracowanie całego
1: miasta.
0: Czyli
1: nie są ogólne, wbrew nazwie.
0: Nie są aż tak ogólne, tak. I zwłaszcza w miastach takich jak Warszawa, Rzym nie skłamał, kilkadziesiąt tysięcy uwag wpłynęło do planu, no i trzeba je rozważyć. To
1: tak,
0: trwa.
1: Tak, miasto ogłosiło konsultacje, po czym się zdumiało, bo ludzie mieli bardzo dużo uwag. Tak dużo, że poprosili o przedłużenie terminu konsultacji. Coś niesamowitego. No dobrze, a jeśli gdzieś obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to w to miejsce wchodzi plan ogólny, czy zostaje zastąpiony? Jak to wygląda?
0: Plan ogólny jest konstytucją, plan zagospodarowania miejscowe jest ustawą. Czyli plan ogólny jest takim...
1: Ale jeśli są sprzeczne ze sobą?
0: To...
1: Konstytucja jest ważniejsza.
0: Konstytucja jest ważniejsza, ale na razie oba obowiązują równolegle i jeżeli kiedyś będzie zmieniany plan miejscowy, no to on musi być już dostosowany do tej konstytucji.
1: Ale to co ma zrobić deweloper, który czyta w planie zagospodarowania, że tutaj ma być szkoła i niewielkie bloczki, a w planie ogólnym mowa jest o, nie wiem, na przykład parku i wysokich wieżowcach?
0: Zdążyć, póki obowiązuje plan zagospodarowania.
1: A w drugą stronę, radzi Michał Wojczyk.
0: A w drugą stronę, jeżeli jest plan, który plan ogólny dopuści zabudowę mieszkaniową, a dziś plan zagospodarowania jej nie dopuszcza, no to można skorzystać z tego nowego trybu, o którym pani redaktor wspomniała, czyli zintegrowanych planach inwestycyjnych, czyli taki Lex Developer 2.0.
1: No właśnie, właśnie, właśnie. Gmina uchwala, powiedzmy, że uchwala, bo część gmin wciąż nie zdążyła, plan ogólny. Deweloper chce zbudować osiedle i w tym nowym już systemie będzie korzystał ze zintegrowanego planu inwestycyjnego. Czym on się różni od Lex Developer?
0: Przede wszystkim tym, że można budować nie tylko mieszkania, ale też można budować rozmaite usługi.
1: Biurowce.
0: Biurowce na przykład, tak. A druga różnica jest taka, że dziś jest kilka wyjątków i Lex Developer nie musi być zgodny ze studium, czyli obecnym takim najwyższym dokumentem mówiącym o kierunkach rozwoju miasta. Na terenach poprzemysłowych, pokolejowych może być sprzeczny z tym studium, a ZPI musi być bezwzględnie zgodne z planem ogólnym.
1: ZPI, czyli zintegrowane plany inwestycyjne. Wszyscy powinniśmy się nauczyć tego skrótu i tego rozwinięcia, bo będzie ono się pojawiało w przestrzeni publicznej coraz częściej. Myślę, że będzie też sporo awantur,
0: a mogę jeszcze
1: ale
0: jednej
1: też konsultacji.
0: Różnicy?
1: No właśnie, powiedzmy, bo między innymi rozumiem, że tutaj

0: konsultacje.
1: No tak, ale to była inicjatywa już stolicy, która chciała troszkę ograniczyć tę ustawę. Tutaj rozumiem, te ZPI obowiązkowo będą konsultowane.
0: Też będą konsultowane.
1: Z mieszkańcami.
0: Tak, tak. Mhm. I to jest o tyle fajne, że jest to przejrzyste. Wiadomo, że ktoś coś chce zrobić. W dzisiejszym stanie prawnym, jeżeli ktoś buduje przez tak zwaną WZ-kę, to może to iść w zupełnej tajemnicy i ludzie mogą się dowiedzieć o tym dopiero, kiedy będzie wydane pozwolenie na budowę.
1: To jest albo jeszcze później, to jest ta słynna sytuacja, którą na pewno państwo znają. Przepraszam, a co za tym płotem się buduje?
0: No dokładnie.
1: Pytają sąsiedzi, którzy mają okna na ten plac budowy, więc rozumiem, że teraz będzie o wiele łatwiej się zorientować.
0: Tak, to jest ta zmiana.
1: A co z tymi warunkami urbanistycznymi, które były w Lex Developer, czyli odległościami od przystanków, koniecznością budowy szkoły, znaczy obecności szkoły w pobliżu. Czy tutaj te dobre praktyki pozostały?
0: Tak, one pozostają. To jest dobre spuścizna Lex Developer. Natomiast ta zmiana, która jest w ZPI, która też jest fajna, jest taka, że dziś miasto mogło mówić deweloperom, no niestety nie możecie zbudować, bo nie ma szkoły, bo nie ma drogi, bo nie ma parku. W związku z czym deweloper musiał zbudować szkołę, park czy drogę. A w ZPI jest też dołożona możliwość negocjowania z deweloperem, żeby oddał część mieszkań miastu na cele komunalne. I to jest bardzo fajna zmiana, ponieważ no, ten miks społeczny, żeby nie powstawały tylko drogie apartamenty, ale żeby ludzie z różnych warstw społecznych mieszkali ze sobą razem, no to jest coś, czego warto próbować, co w Wiedniu bardzo dobrze wychodzi.
1: Ja wiem, że chyba w pierwotnej wersji ustawy nie było tej możliwości, ale to właśnie chyba miasta, większe miasta, które mają kłopot z zasobem komunalnym, prosiły, żeby można było to negocjować z deweloperem, bo to będzie inwestycja towarzysząca tej głównej. Czyli na przykład powstaje blok mieszkaniowy, a oprócz tego gmina z deweloperem negocjują, w co jeszcze ten deweloper zainwestuje. I to może być na przykład droga, rozumiem, kanalizacja, ale też właśnie oddanie części mieszkań, ale wciąż szkoła, tak, różne rzeczy.
0: No tak, to poszerzenie takiego portfela negocjacyjnego miasta. Niektóre miasta, w tym Warszawa, ogłosiły nawet taki specjalny cennik ZPI.
1: Tak.
0: Jaką wartość inwestycji towarzyszących do każdego metra kwadratowego mieszkań powinien oddać deweloper.
1: To ciekawostka dla państwa. Bardzo jestem też zainteresowana, jak państwo to oceniają, bo Warszawa rzeczywiście ten cennik opublikowała i to jest 1140 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkań. Czyli do każdego metra kwadratowego deweloper musi dołożyć te 1143 zł. Część słuchaczy pewnie się oburzy i powie, dlaczego mam dopłacać do budowy szkoły albo drogi. To jest zadanie gminy, a nie moje jako tego, kto kupi to mieszkanie. I będzie ono droższe i to porządnie droższe.
0: No nie no, miasto powinni budować ci, którzy, że tak powiem, rozpychają jego ramy. To jest naturalne, że deweloper buduje ulicę. Mamy na to artykuł 16 w ustawie o drogach publicznych. Skoro generuje ruch, to powinien budować drogę.
1: To nie brzmi naturalnie. W Polsce wręcz przeciwnie, to brzmi jak przewrót kopernikański.
0: A jednak jest. I w Warszawie to jakoś funkcjonuje. Tych dróg budowanych przez deweloperów jest sporo. Jeszcze kilkanaście lat temu oni protestowali, teraz traktują to jako oczywistość. Być może w którymś momencie jako oczywistość zaczną traktować przekazywanie części mieszkań samorządowi.
1: To jakoś szybko ta zmiana, ten przewrót kopernikański się dokonuje, bo tutaj doszło do odwrócenia wreszcie ról. Ja zawsze miałam wrażenie, że jeśli chodzi o mieszkaniową deweloperkę w Polsce, to ogon machał psem. Czyli deweloper gdzieś budował, a gmina wyciskała ostatnie grosze ze swojego budżetu, żeby doprowadzić tym nieszczęsnym mieszkańcom drogę, kanalizację, ogrzewanie i komunikację publiczną. A teraz jest odwrotnie, prawda? Teraz to deweloper będzie się musiał zastanowić, czy to osiedle będzie wygodne nie tylko jako metraż mieszkań, ale również użytkowo.
0: W Alternatywach 4 była taka scena, kiedy właściciel mieszkania, które robił na wynajem, montował szafę i robotnicy mówili mu, ta szafa, podłoga jest krzywo, ta szafa tu nie będzie dobrze stała. I on mówił, a ja tu i tak nie będę mieszkał. I trochę tak samo jest z deweloperem. Jak mu mówią, że musi pan dopłacić 1000 zł z metra kwadratowego, to on mówi, to i tak nie ja będę płacił, tylko będzie płacił klient, który kupi mieszkanie. Więc to no, ja się zgadzam. Dobrze, niech będzie. Niech będzie dodatkowa droga, niech będzie dodatkowa szkoła, niech będzie dodatkowe mieszkanie. Za to i tak zapłaci klient w cenie metra kwadratowego mieszkania.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony, jak rozumiem, jeśli ktoś zbuduje na drogiej działce, takiej, która już jest obudowana tą całą infrastrukturą, no to właściwie w co będzie inwestował ten deweloper? Będzie mógł na przykład sfinansować szkołę w jakiejś innej dzielnicy?
0: Nie, no bo jeżeli spełni warunki i będzie miał szkołę blisko, no to...
1: To już te

0: Już
1: no właśnie,
0: nie.
1: Czyli jest logika w tych przepisach. Jeśli budujesz, drogi deweloperze, tam, gdzie już jest tkanka miejska, to będzie taniej.
0: No tylko, że nie będzie taniej, bo tam grunt jest drogi, ale no, tak.
1: No tak, ale też oczywiście, że wygodniej się żyje w miejscu, w którym już te wszystkie usługi są. To jeszcze na koniec powiedzmy, jeśli planu ogólnego nie ma, gmina nie zdąży do tego, powiedzmy, końca sierpnia, to na jakiej podstawie będzie wydawała zgody na różnego rodzaju inwestycje budowlane?
0: Na podstawie planu zagospodarowania, które wciąż obowiązują.
1: A jak nie ma planu? Zostajemy...
0: Buzetki.
1: Więc no można tylko powiedzieć, że gminy powinny naprawdę się pospieszyć, choć same skarżą się, że uchwalenie tych planów ogólnych, w ogóle ich przygotowanie okazało się zadaniem ponad ich siły i domagają się ekspertów, specjalistów, profesjonalistów w tych dziedzinach, a ich brakuje.
0: No tak, bo to był fundamentalny błąd ustawy o planach ogólnych, że wszystkie gminy w Polsce muszą skończyć plany ogólne w tym samym czasie. Jest ograniczona liczba urbanistów, planistów, którzy mogą takie dokumenty zrobić.
1: No a z drugiej strony jak to inaczej rozwiązać? Byłaby pewna nierówność, gdyby jedni mieli więcej czasu niż inni.
0: Można było to jakoś rozłożyć, nie? Na przykład dać dużym miastom więcej czasu i wtedy przechodziłaby ta pula specjalistów z małych miast do dużych miast, do wielkich miast.
1: Ale byłaby awantura, jakby duże miasta najdłużej czekały i deweloperzy właśnie korzystaliby z tych starych jeszcze przepisów.
0: Ale
1: awantura zawsze jest, jeśli chodzi o mieszkaniówkę.
0: Awantura zawsze jest, dokładnie.
1: Czekam na Państwa głosy. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. A teraz już dziękuję naszemu gościowi. Michał Wojtczuk, dziennikarz Gazety Stołecznej. Specjalista, jak słyszą Państwo, od polityki mieszkaniowej. No i mam nadzieję, że spotkamy się pod koniec sierpnia i sprawdzimy, jak idzie uchwalanie planów ogólnych. Może się jakiemuś konkretniemu przyjrzymy.
0: Bardzo chętnie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję ja również i dziękuję Państwu. I słyszymy się za tydzień po 14 w audycji Adres Zamieszkania.
2: Adres Zamieszkania. Powtórka programu.
3: Za 5 minut godzina 23.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Można do nas zadzwonić w każdej sprawie, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00. Można zostawić wiadomość, a potem tę wiadomość odsłuchać na naszej antenie, podzielić się swoją myślą i może rozpocząć kolejną dyskusję. Halo, halo?
5: Dla kobiety powinien być dom, dzieci, mąż. Wracamy do tradycji dawnych. Mądrych. Mówcie o tym. Nie wstydźcie się. Poproście kogoś takiego nieprofesjonalnego jak ja, zwykłego człowieka z ulicy. Pogadajcie z nim.
3: Czy to jest jakaś propozycja, żeby się spotkać, żeby się umówić? Tradycyjny model, może pozwólmy, żeby każdy wybierał według siebie. Ale zachęcam Państwa do udziału w dyskusji. 22 645 24 00. Halo?
6: Szanowna Pani, szanowny Panie, jak można, skąd wątpliwości, czy dzień dobry, czy dobry wieczór? Przecież o porze dnia nie świadczy to, co za oknem, tylko zegar.
3: No w sumie racja. To ja tylko dodam, że są za 4 minuty, a prawie już za 3 minuty, godzina 23. No chyba, że ktoś ma tak ustawiony zegarek, że ma od 1 do 12 i potem znowu jest pierwsza. To wtedy nie wiadomo, czy 13, czy pierwsza w nocy. Halo? Medialnych doniesień wynika, no, dziennikarzem telewizji Republika i na podstawie właśnie wizy dziennikarskiej dostał się do Stanów Zjednoczonych. Na razie jest problem, żeby go ściągnąć do Polski i tutaj postawić przed wymiarem sprawiedliwości. Kolejny telefon, halo? No to ja tylko przypomnę, że 22 645 24 00 to jest numer, pod którym można dzwonić, zostawiać wiadomość i usłyszeć ją na naszej antenie, do czego serdecznie zapraszam. A już teraz zapraszam Państwa na sumę wydarzeń.
7: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek, 11 maja. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest prezydenckie weto, trudno będzie je odrzucić Sejmowi. Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości uciekł przed sprawiedliwością do USA. Tragiczny bilans wypadku pod Lublinem. W zderzeniu busa i samochodu osobowego jedna osoba zginęła. 20 jest rannych. Przy mikrofonie Ewa Worobiec. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezydent blokuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki poinformował, że zawetował ustawę dotyczącą likwidacji tej służby. Szczegóły zna Arkadiusz Augustyniak.
2: Uzasadniając weto, prezydent powiedział, że CBA było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce. Karol Nawrocki powiedział, że była to służba nowoczesna, wyspecjalizowana i skuteczna.
3: Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
2: Z tą oceną nie zgadza się ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
4: To, że ona była czymś w rodzaju policji politycznej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazało, że ta służba się nie sprawdziła.
2: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przypomniał w mediach społecznych, że zadania CBA miała przejąć policja, ABW i Krajowa Administracja Skarbowa. Dodał, że w tym przypadku prezydenckie weto to nie umacnianie państwa, a jego psucie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: CBA było upolitycznioną służbą, przekonywał dziś w Polskim Radiu 24 senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
5: CBA skompromitowało się różnymi rzeczami z przeszłości i lepiej, żeby tą walkę z korupcją prowadziły nieskompromitowane instytucje. Policja, Krajowa Administracja Skarbowa. To CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus.
1: W czerwcu minie 20 lat od powołania do życia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego likwidacja CBA osłabiłaby państwo polskie i jego instytucje. Z Węgier do Stanów Zjednoczonych Zbigniew Ziobro zmienił miejsce przebywania na kolejne, w którym nie mogą go dosięgnąć polskie służby. Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS ma odpowiadać za przestępstwa przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zapowiedziała wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreśla, że podstawową przesłanką będzie prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
6: Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak powiedział, że śledczy niezwłocznie wystąpią o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw prokuratura chce jednak od strony amerykańskiej uzyskać wszelkie informacje w tej sprawie.
7: Znaczy my się staramy ustalić, na jakiej podstawie wyjechał do Stanów. Właśnie między innymi w tym celu dzisiaj będzie napisane pismo do ambasady Stanów Zjednoczonych. Również tutaj będziemy prosić o pomoc MSZ, aby ustalić, czy dostał wizę w Polsce albo na Węgrzech, jaką, na jakiej podstawie i czy przede wszystkim ją wykorzystał.
6: Prokuratura chce też sprawdzić, czy i kto pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości. W mediach mówi się, że Zbigniew Ziobro mógł wjechać do USA na wizę dzień

0: dziennikarską. Jako współpracownik telewizji Republika, prokurator przyznał, że śledczy znają te doniesienia i będą też je sprawdzać.
1: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, Zbigniew Ziobro na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał. Zupełnie szczerze powiem, my nie znamy tutaj tych technicznych i logistycznych szczegółów dotyczących jego podróży. Też chociażby z tego powodu, to jest ten, wracam do tego pierwszego, najważniejszego zdania, Zbigniew Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. To nie jest tak, że my wysłaliśmy służby specjalne za nim na teren Węgier, które go obserwowały. Nie było k temu podstaw. On miał prawo podróżować po Unii Europejskiej, nie był poszukiwany międzynarodowo.
0: Prokuratura tłumaczy, że nadal warszawski sąd nie zdecydował o wniosku europejski nakaz aresztowania wobec byłego ministra, a sprawa ciągnie się od listopada, kiedy Sejm uchylił posłowi immunitet. Dziennikarze pytali nawet, czy w tej sprawie prokurator generalny nie powinien osobiście interweniować w sądzie.
1: Znaczy, nie wydaje mi się, że prokurator generalny powinien interweniować, aby przyspieszyć pracę sądu. Sąd wskazuje nam, że ten formalny powód oczekuje na rozpoznanie zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania. W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby. Natomiast jest to stanowisko prokuratury. My nie mamy na to zażalenia, nie mamy jakichś środków prawnych, żeby móc tutaj sąd zmobilizować do tego skutecznie. My możemy, co zrobiliśmy 3 razy. Przedstawiać na piśmie nasze stanowisko i to robimy.
0: Jednak uwagi o opieszałości nie trafiają do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jego rzeczniczka, sędzia Anna Ptaszek, powiedziała, że terminy nie są krótkie, a materiał do przeanalizowania jest ogromny.
2: W przypadku zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania trzeba wziąć było pod uwagę to, że w sprawie będzie orzekać 3 sędziów zawodowych. Sprawa jest ogromna, nigdy nie było chyba takiej wielkiej sprawy w warszawskim sądzie. Ona ma 6000 tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. W wersji elektronicznej te akta mają 312 gigabajtów, więc proszę sobie wyobrazić, jak to jest ogromny materiał.
0: Jednak zdaniem adwokata Tymoteusza Paprockiego w sprawie ścigania Zbigniewa Ziobry kluczowa jest sprawa wydania za politykiem czerwonej noty Interpolu.
3: Czerwona nota Interpolu ma kluczowe znaczenie dla możliwości prowadzenia postępowania ekstradycyjnego i finalnej ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski.
0: Jednak na naszej antenie mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zauważył, że wystosowanie europejskiego nakazu aresztowania za politykiem PiS mogłoby być nieskuteczne.
4: Państwo węgierskie pod rządami byłego już premiera pana Orbana zmieniło przepisy procedury karnej w ten sposób, że wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania zostało ograniczone w sytuacji, kiedy uprzednio doszło do udzielenia prawa azylu.
3: Działania prokuratury charakteryzują się w tej sprawie brakiem na pewno precyzji, a czasami wydaje mi się, że są wręcz nawet chaotyczne, zwłaszcza, że jest to jedna z najgłośniejszych i najważniejszych spraw, które obecnie w Polsce, w perspektywie prawa karnego, się toczą.
0: Jednak prokuratura wciąż tłumaczy, że w tej sprawie musi najpierw poczekać na decyzję sądu.
5: Informacje w tej sprawie zebrał Mariusz Pieśniewski. Gotowe są rozwiązania prawne, które umożliwią wypłatę służbom mundurowym pieniądze z funduszu SAFE. Chodzi m.in. o policję i Straż Graniczną, zapowiedział to wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydenckie weto do ustawy o SAFE pozbawiło te służby pieniędzy bezpośrednio z funduszu. Wicepremier zapowiedział, że niedługo przedstawi szczegółowe rozwiązania.
6: Jesteśmy w rozwiązaniu już prawnym możliwym. Teraz zabezpieczenie środków w najbliższym czasie wspólnie z panem ministrem Klimczakiem, panem ministrem Kierwińskim, panią minister Sobkowiak-Czarnecką przedstawimy rozwiązania dotyczące spełnienia, mam nadzieję, jak największej części. Czy się wszystko uda? Tego nie wiem, bo SAFE byłby dużo lepszy do tego. W SAFE istnieje możliwość też zwiększania alokacji lub kolejnych odsłon.
5: Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę. Chodzi m.in. o drogi czy linie kolejowe, z którymi będzie korzystać zarówno wojsko, jak i cywile. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka partii Dorota Łoboda.
7: Dzisiaj na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska prezydium partii podjęło decyzję o wykluczeniu senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej. To powody są oczywiste. Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
5: Tomasz Lenz według Wirtualnej Polski miał załatwić synowi zabieg

0: szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką. NFZ nałożył na placówkę ponad 130 tysięcy złotych kary. Tomasz Lenz zapewniał, że jest do dyspozycji władz klubu.
1: Suma wydarzeń.
0: Jedna ofiara śmiertelna i 20 osób poszkodowanych, w tym nieletni, to bilans wypadku pod Lublinem. W Konopnicy bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Mężczyzna, który kierował osobówką, zmarł, przekazała młodsza aspirant Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: Do szpitali z obrażeniami ciała w stanie przytomnym zostało przetransportowanych łącznie 20 osób, w tym dwie osoby, które podróżowały Audi. Niestety po kilku godzinach stan zdrowia mężczyzny kierującego Audi się pogorszył. Niestety pomimo podjętej reanimacji ten 71-letni mężczyzna zmarł. Wiemy, że kierujący busem był trzeźwy.
0: Do zdarzenia doszło około godziny 14. Służby badają przyczyny wypadku.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Na stole jest m.in. wznowienie działań militarnych. Prezydent Donald Trump spotka się jeszcze dziś z zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego, by omówić dalsze kroki w wojnie z Iranem. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Stany Zjednoczone czekały 10 dni na odpowiedź Iranu na swój projekt porozumienia. Biały Dom liczył na postęp. Zamiast niego ze strony Teheranu padło stanowcze nie. Irańczycy odrzucili amerykańską propozycję zakończenia konfliktu, określając ją jako żądanie kapitulacji Iranu przed nadmiernymi żądaniami Trumpa. Prezydent USA przekonuje, że w Iranie górę wzięli radykałowie. Irańczycy mają umiarkowanych polityków, którzy chcą porozumienia, i mają szaleńców. Umiarkowani boją się szaleńców. Trump odrzucił sugestię, że nie ma planu na zakończenie wojny z Iranem. Mam plan. To jest bardzo prosty plan. Iran nie może mieć broni nuklearnej. Trump zasugerował, że zawieszenie broni z Iranem może się wkrótce skończyć, bo jest, jak się wyraził, na respiratorze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: W Unii Europejskiej rozpoczęły się przygotowania do 21. pakietu sankcji na Rosję. Potwierdziła to szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Rano o pracach nad restrykcjami poinformował portal Politico. Ostatni 20. pakiet został przyjęty miesiąc temu. Z Brukseli relacjonuje Beata Płomecka.
4: Unia Europejska chce iść za ciosem. Po pierwsze dlatego, że nie ma już głównego hamulcowego prorosyjskiego Viktora Orbana. A po drugie, rosyjska gospodarka coraz bardziej odczuwa sankcje i to moment, by przykręcić śrubę. Jest apel do krajów członkowskich, by przedstawiały swoje propozycje, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Naszym celem jest rosyjski kompleks militarno-przemysłowy, a także statki z floty cieni. Na celowniku Unii są też kolejne rosyjskie banki czy firmy handlujące zbożem zrabowanym na terenach okupowanych Ukrainy. I nie jest wykluczone, że na czarną listę może trafić zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarcha Cyryl, zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę. Viktor Orban skutecznie blokował wszelkie próby nałożenia na niego sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego, Andrii Jermak, otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o dużą aferę korupcyjną, w wyniku której Jermak jesienią ubiegłego roku stracił stanowisko. Paweł Buszko.
5: Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej prokuratury antykorupcyjnej, ujawniona została zorganizowana grupa przestępcza zamieszana w legalizację 460 milionów hrywien, czyli równowartość około 40 milionów złotych. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem, a podejrzenia postawiono jednemu z uczestników grupy, byłemu szefowi biura prezydenta Ukrainy. Oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa nie oznacza jeszcze aktu oskarżenia, ale otwiera drogę m.in. do zastosowania aresztu. Andrii Jermak uważany był za nieformalną drugą osobę w państwie. Został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada, kiedy to antykorupcyjni śledczy ujawnili, że wykryli potężną aferę korupcyjną na szczytach ukraińskiej władzy. Grupa wysokich urzędników przywłaszczyć miała około 100 milionów dolarów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Jak być gotowym do rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie? O tym rozmawiają w Świnoujściu uczestnicy Baltic Business Forum. To czas na szykowanie gruntu pod przyszłe kontrakty, mówi Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
6: Polscy przedsiębiorcy to rozumieją, bo w czasie wojny zarejestrowali kilkaset nowych spółek kapitałowych, o niewielkim kapitale bardzo często, ale jakby budując przyczółki w Ukrainie. To jakby proces już trwający. A z drugiej strony bardzo często pada to pytanie, no czy z to naszym udziałem w odbudowie Ukrainy nie będzie tak jak z Irakiem, gdzie

0: Wszyscy przecież roztaczali przepiękne wizje, niewiele z tego wyszło. Spójrzmy na mapę. Irak, a Ukraina.
1: Inwestycja w odbudowę Ukrainy leży w naszym interesie, dodaje Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie.
2: Państwo polskie musi zrozumieć, że miliard, 2 miliardy, 3 miliardy wydane to jest nic w porównaniu ze stratami, które poniesiemy, jeśli nie uda nam się wykorzystać tego czasu i nie zbudować ukraińskiej odporności. Ona się może zbudować jedynie wtedy, kiedy Ukraińcy uwierzą, że jest perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej i warto zrobić trudne, niepopularne kroki, przyjąć cały pakiet ustaw, żeby stworzyć, jak to powiedział kiedyś minister Sikorski, żeby na wschodzie stworzyć Zachód.
1: W opinii Pawła Kowala, przewodniczącego Rządowej Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, rychłe zawieszenie broni jest mało prawdopodobne, ale trzeba być gotowym na koniec tej wojny.
3: Rolą banków, rolą organizacji gospodarczych jest przygotować projekty odbudowy. To mamy przygotowane po to, żeby kiedy przyjdzie co do czego, nikt nie powiedział, że nie jesteśmy przyszykowani. Tych projektów jest sporo dzisiaj w Banku Gospodarstwa Krajowego, w innych instytucjach, w instytucjach finansowych, międzynarodowych. Polskie podmioty są bardzo aktywne. No wiadomo, ryzyka nikt nie obniży za biznes, każdy sam podejmuje ostatecznie decyzję, ale naszą rolą polityków jest, żeby te możliwości były stworzone.
1: Finansowanie inwestycji na Ukrainie zapewnia m.in. unijny instrument na rzecz Ukrainy. Z tej puli Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał 365 milionów euro na gwarancje kredytowe i 80 milionów euro na granty na inwestycje w infrastrukturę i energetykę.
4: Suma wydarzeń.
1: 40 kilometrów od polskiego wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby rozpoczęły się prace instalacyjne przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Na terenie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego stanie w sumie 107 turbin wiatrowych. Uroczystość inaugurująca budowę odbyła się w Gdańsku na Wyspie Ostrów. Farma zasili zieloną energię prawie 2,5 miliona gospodarstw domowych, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
5: 1,5 gigawata, 111 fundamentów robi wrażenie i nie da się ukryć, że to jest największa operacja inżynieryjna, jaką widzieliśmy w Polsce. I cieszę się też bardzo, że mamy coraz większy udział tego komponentu krajowego, local content.
1: Pierwszy prąd popłynie do polskich domostw w przyszłym roku.
4: Suma wydarzeń.
1: Ósmoklasiści zakończyli pisanie pierwszego z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Czytanie ze zrozumieniem dotyczyło utworu Stanisława Lema Przyjaciel auto Mateusza, a także Małego Księcia i Kamieni na szaniec. W drugiej części do napisania było opowiadanie o przygodzie bohatera jednej z lektur lub przemówienie do rówieśników. Tę drugą opcję wybrała większość uczniów. O pierwsze wrażenia w publicznej szkole podstawowej nr 2 polskich olimpijczyków w Opolu pytała reporterka Polskiego Radia Opole Katarzyna Doros-Stachoń.
6: Nie było ciężkie, nie było łatwe, no tak pół na pół. Był Małe Książę, no ale myślę, że poszło dobrze.
7: Dobrze poszło raczej. Koledzy też mówią, że łatwo. Przemówienie dotyczyło ono, czy możemy kreować swoją przyszłość i odwołania się do lektury.
8: Ten egzamin akurat mi lepiej poszedł niż próbne. Napisałam dosyć dużo i myślę, że będzie pozytywny to wynik.
9: Miałam do wyboru albo opowiadanie, albo przemówienie. Wybrałam końcowo przemówienie. To, że każdy może ukształtować swoją przyszłość. W przemówieniu czuję się bardziej pewniej.
1: Jutro ósmoklasiści zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem nowożytnym. W przypadku tego egzaminu nie ma progu zdawalności, ale jego rezultaty mają znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich. Wyniki zostaną opublikowane przez CKE 3 lipca.
4: Suma wydarzeń.
1: 11 premier oraz głośne nazwiska światowej opery i baletu to plany Teatru Wielkiego Opery Narodowej na ten sezon. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska oceniła, że program jest bardzo ambitny.
10: Bardzo liczę na to, że te wszystkie premiery i te wszystkie współprace, także nowe współprace i nowi artyści przyniosą sukces teatrowi. Cała dyrekcja będzie dbać o to, żeby warszawska scena była jedną z najważniejszych na świecie. Jest największą w Europie, a teraz ma być jedną z najważniejszych na świecie. I to jest ten cel. Dlatego również chcemy zadbać o to, żeby zwiększyć dostępność tej sceny, żebyśmy grali więcej, żebyśmy pokazywali więcej.
1: Premierą sezonu będzie opera Matki Hersonia, inspirowana historiami ukraińskich kobiet walczących o odzyskanie porwanych przez Rosjan dzieci. Minister Cienkowska podkreśliła, że to jeden

0: z najbardziej oczekiwanych tytułów.
1: Bardzo dziękuję za takie bardzo odpowiedzialne podejście do współpracy z Ukrainą, z partnerami ukraińskimi, Matki Chersonia. To jest ta premiera, na którą ogromnie czekam. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych tytułów, które będziecie Państwo pokazywać w najbliższym sezonie. Mówimy o tym głośno, bardzo wyraźnie wśród naszych instytucji, ale także politycznie, że stoimy z Ukrainą, za ukraińskimi artystami.
0: Wśród innych premier m.in. Czarodziejska Góra w reżyserii Andrzeja Chyry.
2: Suma wydarzeń.
0: Na koniec magazynu prognoza pogody. Jutro Polska będzie w zasięgu niżu z głównym ośrodkiem nad Morzem Bałtyckim i wtórnym nad wschodnią Polską. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hektopaskale i będzie rosło. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz, a na południu kraju przejściowo opady ciągłe. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu miejscami też burze, lokalnie z gradem. Temperatura w dzień na przeważającym obszarze kraju do 14 stopni, a cieplej na wschodzie 19. I tą informacją kończymy magazyn, który przygotował Rafał Wardzyński. Kolejna porcja doniesień z kraju i ze świata punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Trudny start w dorosłość podopiecznych domów dziecka i pieczy zastępczej. Na tym skupimy się w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Będę pytać o to, jak można pomóc nastolatkom, którzy zaczynają życie z dodatkowym bagażem i też w jaki sposób na takiej pomocy możemy skorzystać my, jako społeczeństwo. O tym porozmawiamy w najbliższą środę, chwilę po 22. Ewelina Kamińska, zapraszam do pomyślenia.
2: Autopromocja.
9: 22 minuty po godzinie 23.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Dzwoniąc do Polskiego Radia 24 pod numer 22 645 24 00 można podzielić się własnym komentarzem. Na przykład w sprawie polskiego samochodu elektrycznego, który co prawda jeszcze nie powstał, ale kto wie.
11: No jeśli chodzi o ten samochód elektryczny, niby polski, co ma być, czego? No zobaczymy, bo to wszystko jest lukier. To będzie na tej zasadzie, co w Rumunii. Renault Dacia.
9: No ale jeżeli on będzie polski, to będzie Warszawa chyba, tak mi się wydaje. To a propos takich nowoczesnych technologii, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Polacy oddali już 1 miliard pustych opakowań w ramach systemu kaucyjnego. Zbieranie butelek i puszek szybko stało się codziennością, a do programu dobrowolnie dołączają dziesiątki tysięcy małych osiedlowych sklepów. O tym piszemy na polskieradio24.pl i o tym również Państwo mówią.
12: Dzień dobry, Radio 24. Jak tam te recyklomaty, jak to działa?
9: No właśnie, już mówię. Polacy zwrócili już 1 miliard opakowań w 57 tysiącach punktów zbiórki na terenie całego kraju. Aż 32 tysiące z nich to małe sklepy, które nie miały obowiązku udziału w systemie, ale dołączyły do niego z własnej woli. A w 2 tygodnie kwietnia liczba funkcjonujących butelkomatów zwiększyła się z 9500 do 12500 sztuk. Cały czas jednak trzeba...

0: Trzeba pilnować, żeby się one nie przepełniały. A państwo w jakiej sprawie jeszcze dzwonią?
1: Dzień dobry, stały słuchacz. No, o tych kryptowalutach muszę, o tej ustawie teraz do prezydenta. Muszę, no, to, no wiadomo, że nie podpiszę.
0: No wiadomo, że nie podpiszę. No nie podpiszę, no ale może za trzecim razem, jak się pojawi ta ustawa, to może podpiszę. Póki co to posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy zakazujący obrotu kryptoaktywami w Polsce. Do tego pomysłu w mocnych słowach odniósł się premier Donald Tusk. W jakich słowach to już za chwilę powiem. Przypomnę tylko, że dzwoniąc pod numer 22 645 24 00 można zostawić u nas wiadomość w każdej sprawie, a potem tę wiadomość, no właśnie, odsłuchać na naszej antenie, a przy okazji może państwo będą chcieli pociągnąć jakiś wątek. Tak jak a propos tego, co wspomniałem, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy zakazujący obrotu kryptoaktywami. No i do tej sprawy odniósł się premier Donald Tusk, pisząc na portalu X w mocnych słowach. KryptoPiS złożył ustawę zakazującą obrotu kryptowalutami od ściany do ściany. Głupi czy pijany? To cytat z pana premiera z portalu X. No, odniósł się w ten sposób Donald Tusk do głosowania nad wetem Karola Nawrockiego w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Wówczas posłowie opozycji poparli prezydenta. Na propos tego projektu, tego dokumentu sygnowanego przez 17 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, w tym Mariusza Błaszczaka czy Jacka Sasina, zakłada on zakaz działalności związanej z kryptowalutami w Polsce. No, w istocie jest to nowelizacja do ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. O tym piszemy na polskieradio24.pl. No, oznacza to koniec działalności dla wszelkiego rodzaju giełd, kantorów czy firm operujących na rynku cyfrowym w Polsce. Według pomysłodawców tak radykalne rozwiązanie ma zabezpieczyć stabilność finansową państwa, a także uchronić obywateli przed oszustwami. Dynamiczny rozwój rynku kryptoaktywów przy jednoczesnym wysokim poziomie anonimowości transakcji ograniczonej możliwościami identyfikacji rzeczywistych beneficjentów środków finansowych stworzył istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów i stabilności rynku finansowego. Tak czytamy w tym projekcie, a zakaz miałby objąć wszystkie podmioty zajmujące się obrotem kryptowalutami, niezależnie od tego, czy dotąd stosowały się do ogólnych procedur. Nie wiem, czy bylibyśmy wtedy jedynym krajem, który zakładał zakaz korzystania z kryptowalut, ale to również zachęcam do komentowania również w tej sprawie. A już teraz, a propos pieniędzy, zapraszam państwa na program Twoje Pieniądze.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Twoje Pieniądze.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W audycji Twoje Pieniądze wyjaśnimy dziś, jak zwolnienie lekarskie może wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury, także obecnej pensji, a więc czy warto tak naprawdę z niego korzystać czasami nadmiernie. Moim gościem jest pani radca prawny dr Magdalena Rycak. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: A może to trochę dziwnie zabrzmiało, jak powiedziałam, że może ktoś nadmiernie czy przesadnie korzysta ze zwolnienia lekarskiego, no ale tak się przecież w życiu zdarza, szczególnie na przykład przed emeryturą, czy w ogóle przed zakończeniem pracy, na przykład w danej firmie. Na początek jednak chciałabym, żebyśmy przypomniały, ile procent wynagrodzenia przysługuje nam za chorowanie, mówiąc kolokwialnie, w domu i w szpitalu, bo w tym drugim przypadku też przecież jakiś czas temu były zmiany.
4: Tak, to co do zasady pracownikowi przysługuje za pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika powyżej 50 roku życia za pierwsze 14 dni w roku kalendarzowym wynagrodzenie w wysokości 80% podstawy wymiaru, a potem po tym okresie jest to odpowiednio zasiłek chorobowy. Natomiast 100% podstawy przysługuje między innymi w przypadku choroby podczas ciąży czy choroby wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Tak, rzeczywiście do 2021 roku ta podstawa wynosiła, ten zasiłek wynosił 70% podstawy w przypadku

0: choroby w szpitalu, natomiast od 1 stycznia 2022 roku jest to 80%, czyli tak samo, jak poza szpitalem. Tak?
1: Jasne, jasne. To są takie finansowe straty na teraz, bym powiedziała. No finansowe straty, mówię, no bo jednak to nie 100% wynagrodzenia, mówiąc tak bardzo prosto, ale jednak 80%. Ale to oznacza, że chorowanie no, ma też jakiś ujemny skutek finansowy na przyszłość, bo wpływa negatywnie na wysokość emerytury. Czy rzeczywiście tak to wygląda? Czy może tak to wyglądać?
0: Co do zasady, tak, ale nie są to jakieś przy tej skali życia i zasadach obliczania emerytury, to nie są to jakieś takie znaczące kwoty. Emerytura jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia, to jest chyba obecnie ponad 240 miesięcy, więc jeśli ktoś sporadycznie w czasie swojej kariery zawodowej rzadko chorował, to nie będą to jakieś znaczące kwoty.
1: Tak, tylko raczej ja mam na myśli takie sytuacje, kiedy to są dłuższe zwolnienia. Zaraz sobie pozwolę przedstawić nawet takie wyliczenia, tylko jeszcze na początek może chciałabym, żebyśmy wyjaśniły jedną taką podstawową kwestię, czy okres zwolnienia lekarskiego liczy się do stażu pracy i czy to jest po prostu tak jeden do jednego. Dlatego o to pytam, ponieważ no, na wysokość świadczenia wpływa z jednej strony wysokość tych odprowadzonych składek, ale z drugiej strony wpływa oczywiście staż pracy, który musimy tam mieć odpowiedni, tak? Kobieta co najmniej 20 lat, mężczyzna co najmniej 25, żeby mógł liczyć na przykład na dopłatę do emerytury minimalnej, tak? No bo jeżeli tak, no to ona będzie niższa, jeżeli tego nie będzie miał. Czyli czy zwolnienie lekarskie liczy się do stażu? Tylko tyle.
0: Tak, okres choroby, okres zwolnienia lekarskiego liczy się do stażu pracy. Tak. Ma znaczenie na przykład do ustalania prawa do emerytury, czy właśnie tego minimalnego stażu, natomiast nie buduje tego kapitału emerytalnego,
1: no właśnie,
0: ponieważ w tym okresie, za ten okres nie są odprowadzane składki, czyli nie ma tutaj tego przyrostu konta w ZUS.
1: Tak, tak, właśnie to jest ta kwestia, że składki nie, ale ten okres się liczy, co też no, oczywiście ma znaczenie. I teraz powiedziałam, że sobie pozwoliłam tutaj na takie przygotowanie takiego wyliczenia i z niego tak wynika, że pracownik, który zarabia na przykład 5000 zł brutto miesięcznie, płaci, tak się chciałam, około tej płacy minimalnej tutaj mniej więcej, żeby to było, płaci 976 zł miesięcznie składki. Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przez 6 miesięcy, to za ten okres na konto w ZUS wpłynie mu nieco ponad 5800 zł, mniej niż gdyby oczywiście pracował. Jeśli na koncie emerytalnym zgromadził na przykład te 400 tysięcy, to taka realna kwota, to przez półroczne zwolnienie lekarskie jego emerytura będzie niższa. No i tu uwaga, z tego wyliczenia wynika, że o 24 zł, więc miała pani mecenas rację oczywiście, że to nie są jakieś znaczące kwoty, mimo że tu mówimy o półrocznym zwolnieniu lekarskim, tak? I to nie jest taka duża strata, bo jego emerytura na przykład, gdy mówimy o osobie, która przed emeryturą idzie na takie 6-miesięczne zwolnienie, no to jego emerytura, gdyby była niższa niż te 80% zwolnienia lekarskiego, no to zyskuje po prostu w tym czasie, otrzymując jakieś wyższe pieniądze. Do tego przez pół roku, i do tego też myślę, że powinniśmy się odnieść, nie będzie ta osoba pobierała emerytury, więc skróci się jej ten okres do życia, o którym pani mecenas mówiła, co wpłynie na wzrost świadczenia, chociaż pewnie też niewiele, prawda? Straty jednak, no wydaje się, nie będą tutaj duże, a pół roku jednak brała więcej. Czy to stąd można powiedzieć, że są takie pewne przedemerytalne zachowania, że ktoś te 6 miesięcy wykorzystuje na koniec?
0: Tak, myślę, że to są stricte właśnie takie ekonomiczne już tutaj wyliczenia i rzeczywiście suma summarum można powiedzieć, że to się po prostu takim osobom jednak bardziej opłaca.
1: Jasne. To jeszcze chciałabym, żebyśmy dla pewnego porządku wyjaśniły, czy urlop wypoczynkowy wpływa na wysokość tego przyszłego świadczenia, tej emerytury, bo często też jest długo wykorzystywany przed przejściem.

0: emerytura?
1: Urlop wypoczynkowy jest w pełni oskładkowany, nie obniża emerytury, nawet jeśli jest wykorzystany tuż przed odejściem na emeryturę. To tak w telegraficznym skrócie czyli urlop to jest z punktu widzenia ZUS jakby normalna praca.
0: Jasne. Dziękuję uprzejmie za tę rozmowę. Radca prawny dr Magdalena Rycak była naszym gościem. Dziękuję pani doktor.
2: Twoje pieniądze.
3: A rozmawiała Anna Grabowska. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Wieczór powoli dobiega już końca. Dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński i Rafał Roślik, a realizowali Karol Smyk i Adam Waliszewski. Ja nazywam się Jarema Jamrożek. Życząc państwu spokojnego wieczoru, zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Powtórka programu.
6: Martin Heidegger, wybitny niemiecki filozof, przez jednych ubóstwiany, przez innych krytykowany, a wręcz wyśmiewany. Niemniej to jedna z najważniejszych postaci filozofii europejskiej XX stulecia. O dziwo, w polskiej popkulturze znalazł znakomitego tłumacza Adasia Miałczyńskiego. Co sfrustrowany polonista ma z Heideggera, co Martin Heidegger ma ze sfrustrowanego Miałczyńskiego? Między innymi o tym dziś porozmawiamy.

0: zbliżenie.
1: W studiu Martyna Butrym, autorka scenariuszy, filozofka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Także autorka książki Dasein na wielkim ekranie, czyli Filozofia Heideggera w filmach. Postać dość kontrowersyjna, o niej za chwilę powiemy więcej, ale wyjaśnijmy, czy ta książka to jest pozycja dla absolutnych heideggerystów, dla miłośników filozofii, czy może też po nią sięgnąć ktoś, kto z filozofią na co dzień do czynienia zbyt wiele nie ma?
2: Nawet wcale. Wydaje mi się, że może po nią sięgnąć każdy, kto jest jakkolwiek zainteresowany czy filmem, kulturą, a nawet po prostu naszą codziennością, naszym życiem i naszym miejscem we wszechświecie. Każdy, komu się zdarzy czasami zamyślić się i popatrzeć długo przez okno, a nie w telefon. I myślę, że już wtedy może śmiało sięgnąć po tę książkę.
1: Martin Heidegger to figura, mówiąc oględnie, dość kontrowersyjna. Jeden z najważniejszych filozofów, który w swoim życiu dokonywał bardzo wątpliwych wyborów moralnych. Wracając do pierwszego pytania, co Miałczyński ma z Heideggera i Heidegger z Miałczyńskiego, moglibyśmy się pokusić o złośliwość, że gdyby spełnił się sen pana Adolfa, który bardzo podobał się też Martinowi Heideggerowi, to Miałczyńskiego w ogóle by nie było. A gdyby jednak był, to pewnie używałby bardzo nieskomplikowanej niemczyzny i wykonywał najprostsze prace fizyczne.
2: No na pewno nie byłby polonistą.
1: To jest więcej
2: to
1: niż
2: jest,
1: pewne.
2: To jest więcej niż pewne, tak.
1: Jak obejść się z tą brunatną przeszłością Heideggera?
2: W ogóle się nią nie interesować. To jest najprostsze rozwiązanie. Dlatego, że nie musimy wcale go lubić. Nie musimy go bronić przede wszystkim. A nawet nie należy go bronić, tak uważam. Żeby zainteresować się jego filozofią i skupić się na niej, a potem bardzo szybko odbić od niej i wrócić do samego siebie i do nas samych i do tego, co nam to robi. Jak pomyślimy sobie o tym, że jesteśmy na przykład bytem ku śmierci, jak się zastanowimy nad naszą autentycznością i autentycznością naszej egzystencji. Na tym się skupić. Zastanowić się właśnie, czy zasługujemy na miano tego Dasein, tego bytu, który jednak jest sam siebie świadom, czy tak sobie dryfujemy po powierzchni, nie patrząc ani do za bardzo daleko w przód, ani do tyłu, tylko tak pozwalając nurtowi, żeby nas niósł bezmyślnie.
1: Powiedziała pani nie interesować się przeszłością Heideggera, ale z drugiej strony mówimy o filozofii. Mówimy o kimś, kto przygląda się życiu, kto zastanawia się nad życiem, nad istnieniem i kto w jakimś sensie jednak też nas prowadzi albo udziela nam rad. Trudno nie patrzeć na taką

0: postać całościowo.
1: Bardzo trudno, to zgadzam się, tylko szukaliśmy wyjścia z tej patowej sytuacji. Na pewno członkostwo w NSDAP Heideggera, jego pochwały dla Hitlera, zafascynowanie się Hitlerem, polecanie Mein Kampf bratu ze słowami koniecznie musisz przeczytać. No to pokazuje, że należy mieć dystans do tego, co Heidegger pisał, ale może to jest rada też taka uniwersalna, że warto mieć dystans do wszystkiego i szukać siebie niezależnie od tego, co nam ktoś mówi i sugeruje. I właśnie tylko potraktować tę filozofię jako wskazówki, a jeśli gdzieś napotkamy jakiś pasus, z którym się nie zgadzamy, to nie myśleć, coś jest ze mną nie tak, tylko pomyśleć, no wiem, kto udzielał tych rad, wiem, kto tak pisał, idę dalej i szukam dalej.
0: Przejdziemy za chwilę do filozofii Heideggera i do tego, jak ona wpłynęła na filmowców, albo jakie elementy tej filozofii w filmach można odnaleźć, ale chciałbym jeszcze podrążyć trochę w przeszłości. Jak wspomnieliśmy, Heidegger zafascynowany był postacią małego Austriaka z wąsikiem. Był też jeszcze bardziej zachwycony wizją pana Adolfa, wizją świata pod niemieckim butem. Co go tak zachwyciło? Co go przekonało?
1: No, on był członkiem NSDAP już od 1933 roku, więc tak jak wielu Niemców w tamtym czasie, oni czekali na kogoś, kto im powie, że no, można znowu odetchnąć pełną piersią z niemieckim zachwytem. I on się bardzo bał amerykanizacji i sowietyzacji. On uważał, że to są dwa największe zagrożenia dla świata. I wydawało mu się, że wreszcie ktoś pokazuje, jak zupełnie inną drogą wprowadzić porządek i jak to zrobić, żeby żyło się wreszcie dobrze, dostatnio i wspaniale. No, widocznie ta charyzma jakoś i na Heideggera zadziałała.
0: Stwierdzenie, że podejmował wątpliwe wybory moralne, jest dość delikatne, bo przecież w momencie, kiedy Żydów eliminowano z życia publicznego, a chwilę później z życia w ogóle na niemiecki rozkaz, Heidegger nie miał problemu, żeby przyjąć posadę na uniwersytecie. Czemu mu się upiekło?
1: No, nie upiekło mu się. On miał zakaz prowadzenia działalności dydaktycznej. On wrócił dopiero na emeryturze, bodajże w 1951 roku. No.
0: 6 lat po wojnie.
1: Powiedzmy sobie szczerze, że rozliczanie się ze swoją przeszłością to nie jest mocna strona Niemiec. No, przez pewien czas nie mógł nauczać. Tam chyba zadecydowało to, że on zadenuncjował kolegę i ten donos ujrzał światło dzienne. To był taki jakby namacalny dowód jednej z jego, że tak powiem, brzydkich zachowań. No pytanie, komu się nie upiekło tak naprawdę po wojnie w Niemczech?
0: To jest temat rzeka. Na inną okazję.
1: Tak.
0: Wracamy do Heideggera. Postawa moralna to jest jedna kwestia. Druga sprawa to jego filozofia i język, jakiego używał do opisu świata. Dla jednych niezwykle wysublimowany, wielowarstwowy, bardzo złożony. Dla innych, przepraszam za określenie, bełkot, za którym kryły się banały. Pan jest w której grupie?
1: Powiem dyplomatycznie, można to było bardziej elegancko napisać i można było zgrabniej to ująć. No ale pamiętajmy, że mówimy o człowieku, który mówił, że Mein Kampf to świetna lektura. Więc może po prostu miał słabość do...
0: grafomaństwa?
1: Nazwijmy to tak. Oczywiście można powiedzieć, że to jest kwestia tych neologizmów, że gdyby używać prostszego języka, to dużo by ta myśl straciła. Są całe słowniki, jak czytać Heideggera, w tym sensie jak rozumieć te neologizmy, te pojęcia, które stworzył. Wielu filozofów nauczyło się niemieckiego, żeby przeczytać Bycie i czas w oryginale, bo każde tłumaczenie jednak, to już jest interpretacja dosyć mocna i jak poczytamy sobie na przykład Wawrzyńca Rymkiewicza, to on będzie używał innych określeń niż w tłumaczeniu Bogdana Barana, takim najbardziej chyba popularnym. I będzie też opisując i tłumacząc, będzie tłumaczył przede wszystkim zwroty, a dopiero później będzie tłumaczył, co autor miał na myśli. Więc to jest bardzo trudne, żeby przebrnąć przez to i też

0: jeśli nie jest się filozofem i tym się człowiek nie zajmuje naukowo, to naprawdę polecam sięgnąć do Rymkiewicza, a nie bezpośrednio do Heideggera, bo można się pogubić i zmęczyć.
1: A pani czytała Heideggera, bo musiała, czy dlatego, że tam było coś, co na panią mocno podziałało?
0: Sięgnęłam na początku na studiach, ponieważ była to nasza lektura, tak?
1: Kazano, więc czytaliśmy.
0: Kazano, więc czytaliśmy, tak było. Natomiast nagle ku mojemu zaskoczeniu odkryłam tam w tej filozofii coś zaskakująco odwrotnego od takich pierwszych naszych intuicji, tak? Czyli w tej trudnej materii zauważyłam jakąś taką myśl, odkryłam taką myśl, która różniła się od tego, jak to było napisane. To znaczy myśl była prosta i elegancka, a język był, no tak jak już powiedzieliśmy, inny. I też nie pasowała do tego życiorysu. No, Heidegger sugeruje, żeby myśleć nad naszym życiem, zastanawiać się nad tym, co robimy, żyć autentycznie, mieć świadomość naszego przemijania i można byłoby pomyśleć, że autor takich sformułowań sam też dwa razy się zastanowi, zanim podejmie jakąś decyzję, tak? A tutaj miał trochę czasu, a składki odprowadzał do końca wojny, więc...
1: Wnioski wyciągnął niewłaściwe.
0: Tak.
1: Czyli pani jednoznacznie oddziela dzieło od autora, postawę autora i myśl, którą się dzieli z czytelnikami.
0: Nie wiem, czy by mnie to tak interesowało, gdybym się tak bardzo skupiała na Heideggerze. Czy po prostu nie miałabym takiego podejścia, że on mi to obrzydza. Natomiast pomyślałam sobie, że właśnie oddzielę to, wezmę, oddzielę nawet jeszcze dalej, tak? To znaczy nie tylko jego życiorys od książki, ale książkę i to, jak to jest napisane od tej myśli. Wezmę tę myśl i ją skleję z czymś jeszcze innym, to znaczy z filmami, które ogląda się przecież z przyjemnością i nie trzeba znać niemieckiego, żeby zrozumieć, co mówią nasi bohaterowie. Szczególnie jak Adaś Miałczyński się budzi rano, to wtedy przede wszystkim warto znać język polski.
1: I to też w dość podstawowym zakresie.
0: Tak.
1: Kiedy się pani zorientowała, że Miałczyński ma coś z Heideggera, albo odwrotnie?
0: Nie wiem, po prostu powiem szczerze, że to już któryś raz słyszę to pytanie, po prostu nie mam pojęcia, jak na nie odpowiedzieć. Muszę mi je w ogóle wyciąć.
1: To inaczej. Kiedy się pani zorientowała, albo co sprawiło, że pani się zorientowała, że o filozofii, o skomplikowanych teoriach można opowiadać i należy opowiadać w sposób prosty, tak żeby tej filozofii nie zamknąć w grubych tomach, które trafiają do zakurzonych bibliotek?
0: No w ogóle nie ma nic gorszego, co można zrobić w filozofii.
1: Ale to chyba jest bardzo popularne podejście.
0: Żeby ją
1: i myślenie o filozofii.
0: Tak, tak, żeby ją zamykać. Szczególnie to widać po tym, jak się uczymy dzieci filozofii, tak? To znaczy, jak są jakieś takie zajęcia dla dzieci, jak jest etyka, na przykład etyka zamiast religii, tak? No i wtedy ta etyka to jest historia filozofii. No jak historia filozofii, to zaraz będzie jaskinia Platona. A później cogito ergo sum w takim najprostszym wytłumaczeniu tego pojęcia i tej sentencji. Przeskakuje się po kilku filozofach i zaraz czerwiec i można jechać na wakacje. A tak naprawdę wydaje mi się, że dużo ciekawsze by było na przykład na takich zajęciach z filozofii dla dzieci porozmawiać z nimi, nie wiem, o skali kosmosu albo o skali naszego istnienia od zarania dziejów, żeby wytłumaczyć dzieciom, żeby spróbować spowodować, żeby dzieci zrozumiały, że na przykład dinozaury były na Ziemi kilkaset milionów lat, a my jesteśmy zaledwie kilkadziesiąt tysięcy, żeby ogarnęły tę skalę. To w ogóle nie jest w książkach do filozofii, ale chodzi o takie otwieranie głowy na różne zjawiska i na różne sposoby myślenia. No bo w szkole uczymy się zdawać egzaminy, zdawać matury, później iść na te studia, żeby gdzieś tam docelowo być jakimś pracownikiem, no to chociaż może ten jeden przedmiot zróbmy taki z kwestionowania wszystkiego. Może pokażmy, jakie można zadawać pytania i że można zadawać wszystkie pytania.

0: aktorów już dojrzałych. Puszczamy im film Marka Koterskiego Dzień Świra. Co to ma wspólnego z filozofią? Ten pogubiony, sfrustrowany, momentami wściekły, momentami groteskowy polonista.
1: Dzień Świra bardzo dobrze obrazuje jeden z egzystencjałów Heideggera. To są takie pojęcia, którymi on operuje, żeby w jakiś sposób opisać nasze bycie w świecie. Ja wybrałam troskę, ale można byłoby też dopasować jakiś inny egzystencjał. I to jest taka struktura ontologiczna ludzkiego istnienia, można to tak powiedzieć. Taka bardzo, bardzo ważny nasz sposób bycia. To nie chodzi o emocje, to nie chodzi o to, żeby się troszczyć o kogoś, tylko chodzi o takie uświadomienie sobie mojej egzystencji w świecie i tego, że kiedyś umrę, a teraz nie umieram, teraz żyję, teraz jestem i co dalej. I mam wrażenie, że to jest to właśnie, co tak bardzo martwi Adasia, że widzi miałkość swojej egzystencji, widzi, że to w ogóle nie jest to, co planował, o czym marzył. Zresztą wspomina o tym, odnosi się do tych swoich młodzieńczych planów, jak sobie wyobrażał, że jego życie będzie wyglądało inaczej. Śmieje się, zadając pytanie, jak to jest, że człowiek decyduje o tym, kim będzie, jak tam ma kilkanaście czy 20 lat, jest debilem, a teraz właśnie jest polonistą i próbuje przekazać komuś pasję do literatury, z jakim skutkiem to widzimy.
0: Cały czas pisze jeden wiersz, nie może go ukończyć, tak. Cały czas uczy się angielskiego i tego angielskiego nie może posiąść.
1: I cały czas marzy o miłości, ale nawet jakby przyszła, to on by właściwie chyba jej nie chciał. Cały czas chce coś zmienić i ciągle wraca do punktu wyjścia. Ani wizyta u mamy, ani akupunktura, ani nawet wyprawa nad morze, jako taka ostateczna, archetypiczna wyprawa na Kres, gdzie na pewno coś się zmieni, to nawet tam czeka na niego sąsiad. Więc wydaje mi się, że to właśnie w taki bardzo prosty sposób obrazuje to, o czym pewien niemiecki filozof pisał w sposób bynajmniej nieprosty.
0: Wyprawa nad morze w jasnych spodniach, a nie ciągle te dziady, ciemne dziady. Ale co to ma wspólnego z troską?
1: Jeśli powiem, że to jest pana życie teraz i pan umrze, na pewno. I ono jest takie. To coś się dzieje w panu w środku?
0: No tak, pojawiają się pytania, czy nie można byłoby inaczej.
1: No i to jest właśnie to, tak mi się wydaje, że to właśnie jest też to pytanie, które zadaje sobie nasz bohater i próbuje nawet coś zrobić, natomiast nie potrafi. Tak? Ale nie musimy się z nim identyfikować, to nie o to chodzi, żeby pomyśleć sobie, no ja też już nawet nie będę, nawet tych spodni nie zmienię, do mamy nie idę na zupę, masełka nie będę skrobał, bo zmarznięte, tylko po prostu, nie wiem, może dzisiaj odbiorę dziecko ze szkoły i pójdziemy nad Wisłę, a on powie, po co tatuś, przyszliśmy tutaj, nie wiem, pogapmy się w wodę. Cokolwiek. Jakby uświadommy sobie, że każdy dzień mija w kierunku jakim, to już powiedzieliśmy sobie, wiadomym. Nie bójmy się tego, bo tu mamy ten kolejny egzystencjał, jakim jest trwoga, którą Heidegger zdecydowanie oddziela od troski. Nie bójmy się tego, ale miejmy świadomość. Tak? Bo można się zamknąć w codziennościach, w załatwianiu spraw. To z kolei będzie w godzinach. Tam będzie panie Dalloway ciągle wyprawiające przyjęcia, żeby zagłuszyć ciszę. Więc nie róbmy tego. Żyjmy jak chcemy, tylko miejmy świadomość, że to jest życie i ono trwa, ono się kończy, to jesteśmy my, to jest nasz czas i jakby to my mamy na to wpływ. I zobaczmy, co się wydarzy.
0: O godzinach i o melancholii jeszcze porozmawiamy, ale zostańmy przy literce T. Była troska, pani wspomniała też o trwodze. Ten element opisywany jest przez siódmą pieczęć. Mamy tak. Rycerza, który wraca z wyprawy krzyżowej. Właściwie powinien być zadowolony, bo przecież spełnił swój obowiązek. Nie jest? Czego się boi? Czemu się trwoży?
1: Trwoży się, bo spotyka znów na brzegu, na plaży, po prostu dziwną postać, która mu mówi, że czas umierać. To jest też takie metaforyczne na wielu poziomach, tak? Ponieważ po pierwsze mamy tego rycerza, który zjawia się z giermkiem gdzieś na brzegu. Nie wiadomo, skąd on przybył, gdzie są inni, czy tu jako przybył jakąś łodzią, no bo gdzie Jerozolima, a gdzie ten brzeg morza, więc tutaj to

0: bo też tak metaforycznie się nagle tam zjawiają. Też nie jest ranny, nic mu się nie dzieje, tylko pojawia się śmierć i mówi, to koniec, zabieram cię ze sobą. A on właśnie powinien być zadowolony, bo przecież idzie do pana, zasłużył w końcu, walczył dzielnie i mówi, lękam się, ale czemu się lękam? Jest zdziwiony swoją trwogą właśnie i myśli sobie, że może ta gra w szachy odroczy to, co jest nieuniknione i dzięki temu jeszcze trochę pożyje, ale czemu się trzyma tego życia kurczowo, tego sam nie potrafi zrozumieć.
1: Czyli nawet jeśli nie mamy się czego lękać, nawet jeśli teoretycznie jesteśmy gotowi na ten ostateczny akord, to i tak chcielibyśmy jeszcze zyskać trochę czasu.
0: No, tak chyba często jest. Chyba prawie nigdy nie jest tak, żeby... Inaczej, bardzo rzadko się zdarza, żeby słyszeć o osobach aż tak pogodzonych ze śmiercią, żeby nie bały się ani trochę.
1: Kolejny tytuł. Godziny. Towarzyszy im upadanie i autentyczność. Co to znaczyło u Heideggera?
0: Te egzystencjały, te terminy są u Heideggera przeciwstawne, więc może powinno to być upadanie i wznoszenie, albo nieautentyczność i autentyczność, żeby to było takie oczywiste, że to są przeciwstawne sobie terminy. No ale jest jak jest, jest upadanie i autentyczność. I upadanie to właśnie jest takie trwanie bezmyślne, bycie niesionym przez nurt codzienności, wypełniania jakichś obowiązków, załatwiania spraw, ogarniania rzeczy, kiedy po prostu życie mija i my nawet nie wiemy, że bierzemy w nim udział. I ono jest właśnie przeciwstawione tej autentyczności. W godzinach mamy właśnie bohaterów, którzy w przeciwieństwie do Adasia Małczyńskiego są w stanie, coś się wydarza w ich życiu, albo sami decydują się przejść z jednego trybu w drugi. Decydują się przestać upadać i zacząć żyć świadomie z otwartymi oczami. I czasami to nie chodzi o jakąś taką zmianę dramatyczną, chociaż takie też są w tym filmie przedstawione, tak? Bohaterki, która porzuca rodzinę. Ale czasami wystarczy inaczej, z innym podejściem przejść tę samą ścieżkę do pracy i troszeczkę inaczej na to wszystko spojrzeć. To nie chodzi o to, żebyśmy robili coś innego, tylko żebyśmy się obudzili po prostu.
1: Jest jeszcze czwarty tytuł, Melancholia, i tu pojawia się bycie ku śmierci, jedno z kluczowych pojęć w filozofii Heideggera?
0: Tak, na pewno. Na pewno to jest to, bez którego byłoby bardzo trudno wytłumaczyć całą resztę. No, najbardziej kluczowe są na pewno tytułowe dwa pojęcia, tak? Czyli bycie i czas. No ale tutaj jak dołączymy to bycie ku śmierci, to też ten czas nabiera odpowiedniego znaczenia. Więc bez śmierci trudno byłoby zrozumieć życie i trudno byłoby zrozumieć tę filozofię i trudno byłoby, w ogóle trudno by było żyć, tak myślę.
1: Jak to ilustruje Melancholia von Triera?
0: Dosyć tutaj dosłownie. Jest to zobrazowanie ostatnich chwil życia na Ziemi. Nie jest to żaden spoiler, bo jest to dosłownie pierwsze sekundy filmu pokazują, że planeta Melancholia pochłania planetę Ziemia. Więc później oglądamy, jak nasi bohaterowie zastanawiają się, czy ta melancholia to się zbliża, czy jednak się oddala od Ziemi, czy to jest jednak jakiś problem, czy tylko ładne zjawisko. No ale my już wiemy, jak to wszystko się skończy, bo von Trier nie pozostawia wątpliwości od pierwszych sekund filmu. No i można wtedy, oglądając ten film, odnieść wrażenie, o Boże, co ja bym zrobiła, gdybym wiedział, że nadchodzi koniec. No ale później pojawia się druga myśl, no ale wiesz, tak? To jakby to jest jedyna pewna rzecz, którą wszyscy wiemy. Ci bohaterowie mają mniej czasu, bo planeta lada moment pochłonie Ziemię. Natomiast my wszyscy jesteśmy, jakaś melancholia zmierza w naszym kierunku.
1: Tylko, że ewentualnie uderzy nieco później.
0: No, chodzi mi o to, że uderzy w każdego z nas osobna. Nasza prywatna melancholia, nasza prywatna śmierć. Tak jak w tym obrazie upadek i kara. I kar gdzieś tam spada, a życie toczy się dalej i na pierwszym planie już nie pamiętam dokładnie, czy ktoś tam pieli, czy podnosi, zrywa kwiaty. Ale...
1: Chyba rolnik jest na pierwszym planie,
0: tak,
1: jeśli
0: tak
1: dobrze pamiętam.
0: Tak mi się wydaje.
1: No to bez znaczenia, bo rzecz w tym, że właściwie tego upadku nikt nie zauważa.
0: Tak.
1: On jest ważny dla Ikara. Ewentualnie też dla Dedala oczywiście.
0: Dla Dedala, tak.
1: W filozofka Martyna Butrym była

0: moim gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Zbliżenie. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura chce przesłuchać prezesa Telewizji Republika w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA. Po sobotnim koncercie Techno w Wilanowie Ministerstwo Kultury chce wyjaśnień od dyrekcji pałacu. 19-letni żużlowiec klubu Start Gniezno jest po operacji. Jego stan lekarze określają jako ciężki. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje jako korespondent Telewizji Republika. Sprawa budzi emocje na sejmowych korytarzach.
2: W ocenie rządzących im bardziej Zbigniew Ziobro oddala się od ojczyzny, tym bardziej przyznaje do winy, a do tego, jak mówi Paweł Ślis z Polski 2050,
3: to tchórzostwo, on boi się stanąć w obliczu wymiaru sprawiedliwości.
2: Rządzący wierzą jednak, że dojdzie do ekstradycji. Krzysztof Śmiszek z Lewicy liczy, że pomogą w tym dobre relacje z USA.
4: Jesteśmy partnerami w wielu obszarach, a partnerzy szanują swoje decyzje, więc wydaje mi się, że jest to sprawa nieunikniona.
2: PiS powtarza, że w Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy wyrok. Zdaniem wicerzecznika partii Mateusza Kurzejewskiego prokuratura działa na polityczne zamówienie.
5: Donald Tusk wie, że jest mu potrzebny obrazek Zbigniewa Ziobro w kajdankach po to, żeby zmotywować ten swój najtwardszy elektorat.
2: Prokuratura chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Tymczasem prokuratorzy wezwą na świadka prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, aby wyjaśnić, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro stał się korespondentem tej telewizji i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa, poinformował w TVN24 szef prokuratury krajowej Dariusz Korneluk. Departament Stanu USA poinformował Polskie Radio, że nie udziela żadnych informacji w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o poufny charakter danych wizowych, wyjaśnili amerykańscy urzędnicy. Ministerstwo Kultury chce wyjaśnień od dyrekcji pałacu w Wilanowie w sprawie sobotniego koncertu Techno, poinformowała o tym minister Marta Cienkowska.
6: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów po tym, co zobaczyłam w internecie. Natomiast jesteśmy w procesie. Tak jak już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło, jak wyglądał ten proces, o tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
1: Minister podkreśliła, że poza zgodą dyrekcji pałacu oraz konserwatora zabytków, organizator imprezy powinien uzyskać również zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: W zaleceniu konserwatora była prośba, czy też sugestia, czy też wytyczna, tak bym to jednak nazwała, o skierowanie pisma do RDOŚ-u w tej sprawie. To nie jest w kwestii Muzeum w Wilanowie, tylko organizatora. Więc to organizator powinien zadbać o wystosowanie takiego pozwolenia, o to, żeby organizator po prostu miał to pozwolenie w swoim portfolio przy realizacji tego typu imprezy.
1: Organizator imprezy nie wystąpił wcześniej o zgodę, a chodzi m.in. o zakaz zakłócania ciszy na obszarze chronionym przyrodniczo. 19-letni żużlowiec klubu Start Gniezno, który podczas niedzielnych zawodów wypadł z toru i uderzył w trybuny, przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Lekarze określają jego stan jako ciężki, mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w

0: Poznaniu.
1: W szpitalnym oddziale ratunkowym przeprowadzono pełną diagnostykę. Okazało się, że pilna jest operacja kręgosłupa i taką operację pacjent przeszedł. Była to operacja neurochirurgiczna, bardzo skomplikowana. Obecnie znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.
0: 19-latek ma także złamaną miednicę i liczne złamania nóg. Przed nim kolejne badania i operacje. Kibice i środowisko żużlowe angażują się w akcję oddawania krwi dla młodego zawodnika.
1: Wszyscy w szpitalu są poruszeni jego historią i nie mówię tego przez kurtuazję. Przyznam szczerze, że kogokolwiek spotykam na korytarzu dzisiaj, wszyscy pytają się o stan właśnie tego mężczyzny i bardzo mocno trzymamy wszyscy za niego kciuki.
0: Podczas wyścigu dwaj zawodnicy szczepili się motocyklami i z dużą prędkością uderzyli w dmuchaną bandę. 19-latek wypadł poza tor, drugiemu zawodnikowi nic się nie stało. Nowy premier Węgier polecił ministrom przygotowanie szczegółowych raportów dotyczących decyzji podejmowanych w ostatnim okresie działania rządu. Na Węgrzech na stanowiskach są jeszcze ministrowie z odchodzącego gabinetu Viktora Orbana.
2: Peter Monior ma oczekiwać pisemnych sprawozdań od wszystkich resortów jeszcze przed formalnym przekazaniem władzy nowym ministrom. Przede wszystkim chodzi o jakiekolwiek decyzje finansowe. Jak podkreśla nowy węgierski premier, celem jest zapewnienie przejrzystości procesu i uniknięcie podejmowania strategicznych decyzji przez ustępujący gabinet tuż przed zmianą rządu. To dość dziwna sytuacja prawna, bo kraj ma już nowego premiera, ale wciąż ministrów Orbana. W takim przypadku premier musi być informowany o wszelkiego rodzaju zobowiązaniach finansowych i ważnych decyzjach wykraczających poza zwykłą codzienną rutynę, powiedział Monior. Nowy węgierski rząd zostanie zaprzysiężony we wtorkowe popołudnie. Formalnie przejmie władzę od północy z wtorku na środę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy przelotny deszcz, na zachodzie stopniowo będzie zanikać, miejscami burze. Temperatura od 4 stopni na północnym zachodzie, przez 8 w centrum, do 13 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie od 10 do 14 stopni. Sześć minut po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Z okazji Dnia Ziemi, który odbył się już jakiś czas temu, 22 kwietnia, Ipsos przedstawił wyniki międzynarodowego badania opinii na temat walki ze zmianami klimatycznymi. Jakie są te wyniki? Czy mamy powód do radości, czy może do zastanowienia? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu gość Tymoteusz Ogłaza, badacz Ipsos Polska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Badanie przedstawione było akurat w wyjątkowy dzień, Dzień Ziemi. To taki moment, kiedy szczególnie myślimy o naszej planecie, o tym, czy coś warto zmienić, czy my jako zwykli mieszkańcy tego świata możemy coś zrobić. No ale pytanie, czy my się jeszcze tymi zmianami klimatycznymi przejmujemy, czy to już jest taka codzienność, że w zasadzie się tego nie zauważa i nie zwraca uwagi?
5: Myślę, że tak jak pani powiedziała na początku, czy mamy powody do zastanowienia? Zdecydowanie tak. Ten tegoroczny Dzień Ziemi skłania nas ku refleksji. I z naszych badań wynika, że te zmiany klimatyczne są coraz mniej priorytetowe dla Polek i Polaków, ale nie tylko dla Polek i Polaków. Na całym świecie badanie było wykonane w 31 krajach. Na całym świecie widzimy spadek zainteresowania działaniami zmierzającymi ku walce z tymi zmianami klimatycznymi. I myślę, że to ten Dzień Ziemi i te wyniki są takim apelem, żeby na nowo zastanowić się, czy tutaj nie ma jakiegoś pola do pracy dla organizacji pozarządowych, dla agencji rządowych, dla zwykłych obywateli, żeby ten trend odwrócić.
4: Hasło "Jakie zmiany klimatu" najczęściej pojawiało się właśnie podczas tegorocznej śnieżnej zimy. Takiej zimy, którą mieliśmy 20-30 lat temu. Taka zima to była norma. W tym roku taka zima wróciła, więc właśnie te hasła "Jakie zmiany klimatu", przecież jest zimno, jest zima, wszystko się zgadza,

0: Nic się nie zmieniło, często krążyły w dyskusjach między nami. No i czy to właśnie wtedy były te badania przeprowadzone? Czy to być może jest wpływ tegorocznej zimy na te nasze postrzeganie zmian klimatu?
1: Tak, badanie faktycznie było przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego.
0: Czyli wtedy, kiedy zima była zimna.
1: Tak, dokładnie. Wtedy, kiedy zima była zimna i no, mogło to mieć wpływ na odpowiedzi badanych. My tak naprawdę co roku widzimy powracające posty, powracające wypowiedzi o tym, że na zewnątrz widać śnieg albo na zewnątrz widać deszcz i w związku z tym zmiany klimatu są takie i owakie. Więc no zdecydowanie ta pogoda odczuwalna na zewnątrz wpływa na to, jak ludzie postrzegają później pytania dotyczące zmian klimatycznych.
0: A jakie były te pytania? Czy wiemy, o co pytaliśmy? Czy to było takie ogólne pytanie, czy właśnie były pewne dziedziny, kategorie, dzięki którym potem można było przedstawić wyniki?
1: Tak, w naszym badaniu zadawaliśmy pytania ogólne dotyczące stosunku do zmian klimatycznych, dotyczące tego, czy Polska powinna robić więcej, czy wymaga się od Polski za dużo, ale zadawaliśmy też pytania szczegółowe dotyczące tego, czy uważamy, że więcej powinny robić przedsiębiorstwa, więcej powinno robić państwo, czy też zwykli ludzie powinni się zaangażować już teraz, aby przeciwdziałać tym zmianom klimatycznym.
0: No jakie są te wyniki, jeśli chodzi o porównanie z poprzednimi latami, bo te badania są robione co roku. W związku z tym, jak bardzo to się zmieniło?
1: Tak, badanie jest faktycznie robione co roku od 2021 roku i to jest jego najsilniejsza cecha, najsilniejszy atut. Możemy porównywać te badania i faktycznie w porównaniu do poprzednich lat no, spada zainteresowanie walkami ze zmianami klimatycznymi. Tak jak mówiłem, spada we wszystkich krajach, ale w Polsce wyjątkowo mocno. I widzimy, że respondenci zapytani o to, czy Polska powinna robić więcej, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi, właściwie co roku coraz mniejszy odsetek tych respondentów odpowiada, że tak. W 2023 roku, jeszcze 3 lata temu, było to 70%, a już w tym roku jest to 39%, więc widzimy...
0: No, to ogromny spadek. Tylko bardzo, 39% tak. Z nas uważa, że w ogóle coś powinniśmy robić?
1: To pytanie było, czy Polska powinna robić więcej? Czyli możemy założyć, że ci, którzy mówią nie, to są również ci, którzy uważają, że już teraz robimy wystarczająco. Więc to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie, którzy mówią nie, są przeciwni jakimkolwiek działaniom.
0: Czyli po prostu tyle, ile robimy, jest okej i nie musimy się jeszcze bardziej starać.
1: Tak, ewidentnie w Polsce wzrasta i to znacząco przekonanie o tym, że Polska już zrobiła swoje, już robi wystarczająco dużo i teraz, no tak rozumiem te wyniki, teraz jest pole do działania dla innych.
0: Być może wtedy, kiedy zaczęto te badania robić w 2021 roku, robiliśmy mniej. No bo jak tak spojrzymy na to, to rzeczywiście rozwijają się farmy wiatrowe, rozwija się fotowoltaika. Teraz dochodzi kolejny punkt, czyli system kaucyjny, czyli też taka duża rewolucja, jeśli chodzi o działalność kraju. A pewnie jest dużo takich rzeczy, których my zwykli obywatele nie wiemy i na co dzień nie zwracamy na to uwagi. Więc rzeczywiście te 5 lat od poprzedniego pierwszego badania na pewno Polska zrobiła więcej niż robiła wtedy, więc być może dlatego już mamy taką myśl, stop, wystarczy.
1: Chciałbym wierzyć w to, że Polska faktycznie robi więcej niż w 2021 roku. Nie jestem o tym przekonany, natomiast na pewno postrzeganie Polek i Polaków jest takie, że albo robimy więcej, albo też ten priorytet zmian klimatycznych zszedł na dalszy plan. Przypomnijmy, że w 2022 roku przecież wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie i to na pewno zmieniło priorytety Polek i Polaków, jeśli chodzi o problemy, którymi należy się zająć. Co roku też coraz silniejsza jest debata na temat cen energii, niedawne działania przecież administracji amerykańskiej i wojny i konflikty na Bliskim Wschodzie podbijają te ceny. Także ten kryzys też się odbija na opiniach Polek i Polaków, ale też opiniach międzynarodowych w innych krajach.
0: Być może bezpieczeństwo trochę zajęło wyższe miejsce, a nie ten problemy z klimatem rzeczywiście po wybuchu wojny. Podobno co piąty Polak, badany Polak twierdzi, że zmian klimatycznych nie da się kontrolować, no i jest już za późno, żeby cokolwiek zrobić. Te informacje, jakie mogą mieć wpływ i znaczenie?
1: Tak, faktycznie. My wiemy z innych badań, że Polki i Polacy coraz bardziej przestają wierzyć w to, że zmiany klimatyczne da się zatrzymać, a bardziej skłaniają się ku temu, że należy wydawać pieniądze i kierować wysiłki państwa ku adaptacji do tych zmian klimatycznych. Czy tak jest? Ciężko mi powiedzieć, bo nie znam się na

0: na klimatologii, natomiast na pewno jest takie poczucie w społeczeństwie, że te wysiłki być może należy skierować ku tej adaptacji.
1: Czyli przystosować się musimy do tego, co już mamy, nie da się tego cofnąć, nie da się zatrzymać, może da się spowolnić. Jeżeli będziemy działać, to da się spowolnić.
0: Może da się spowolnić. Ja też zwrócę uwagę, że co prawda co piąty Polak tak uważa, ale no, cały czas jest to znacznie mniej niż większość, więc można założyć, że reszta Polek i Polaków ma inny stosunek do tego i uważa, że faktycznie powinniśmy coś robić. Ale czy powinniśmy robić więcej niż obecnie, no to tutaj zdania są zdecydowanie na nie.
1: A czy w tym badaniu było pytanie o to, czy czujemy moc sprawczą? Jako zwykły obywatel, który jako jednostka może coś zrobić i to ma sens, że przekłada się jego działanie na dobro wspólne i na dobro planety, czyli tak naprawdę nie zrzucamy odpowiedzialności na duże koncerny, na firmy, na decydentów, na władzę, tylko właśnie nasze gospodarstwo domowe też coś może zrobić dla planety. No i jakby w tych odpowiedziach widać, że tak, jesteśmy tego zdania.
0: Tak, mieliśmy takie pytanie dotyczące tego, czy zmiana własnego stylu życia i takie indywidualne działania mają sens w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. No, również w tym przypadku spora część badanych uważa, że nie ma takiego sensu. Warto zauważyć, że tych badanych jest 29%, ale jest duża różnica między mężczyznami i kobietami w odpowiedziach na to pytanie. Więcej niż co trzeci badany mężczyzna twierdzi, że zmiana własnych zachowań i takich indywidualnych działań nie ma sensu w kontekście walk ze zmianami klimatycznymi, a wśród kobiet jest to tylko 23%. Więc tutaj różnica jest znacząca i te różnice między kobietami i mężczyznami widzimy również w innych pytaniach, również w tym pytaniu poprzednim, o którym rozmawialiśmy, czyli o tym,
1: czy nie jest już za późno.
0: Czy nie jest już za późno, dokładnie. No z czego to wynika? Myślę, że jest to mocno powiązane z poglądami politycznymi. Widzimy też w innych badaniach, że poglądy polityczne mocno korelują, czyli mocno są powiązane z poglądami na zmianę klimatu i na to, jak powinniśmy im przeciwdziałać, czy powinniśmy im przeciwdziałać. No a wiemy, że kobiety raczej częściej po prostu mają poglądy lewicowe w Polsce niż mężczyźni. No i prawdopodobnie to się ze sobą łączy. Ja bym też zwrócił uwagę na to, że ten aspekt priorytetyzacji problemów jest ważny. Myśmy niedawno opublikowali najnowsze badanie What Worries the World. To jest takie badanie, które robimy co miesiąc, które bada w 29 krajach regularnie, co jest najważniejszym zmartwieniem w danym kraju. I w Polsce w kwietniu zdecydowanie na pierwsze miejsce wysunęły się konflikty zbrojne, czyli to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim to, co się dzieje za naszą granicą w Ukrainie, no mocno wpływa na to, jakie problemy uważamy za priorytetowe. Na drugim miejscu, a właściwie można powiedzieć, że tuż za konfliktami zbrojnymi jest opieka zdrowotna. Czyli po prostu Polacy uważają, że są pilniejsze sprawy, którymi trzeba się zająć już teraz, niż zmiany klimatu.
1: Niż zmiany klimatu, niż... No bo to jest trochę taka sytuacja, że nie ma efektu od razu. To znaczy, jeżeli my nagle zaczniemy segregować, oddawać butelki i przykręcać zakrętki, co oczywiście pojawiło się w memach, wystarczyło 2 lata czy 3 przykręconych zakrętek i nagle zima wróciła, ale no to jest raczej w kategorii żartu taka historia. Natomiast rzeczywiście tych efektów nie ma natychmiast. Możemy mieć efekt na przykład montując sobie panele fotowoltaiczne na zużyciu energii, czyli na rachunkach, czyli na ekonomii. Ale jeśli chodzi właśnie o ekologię, o te zmiany klimatu, o ten brak deszczu chociażby, który obserwujemy tej wiosny, o te upały, które się pojawiają, o te jednak ciepłe zimy, latami do tego dochodziliśmy, więc żeby to zatrzymać, bo jak mówimy wrócić chyba się nie da, to właśnie te działania nie przynoszą takiego wymiernego efektu na już. I to być może też jest takie trochę deprymujące, że ja coś robię, ale nic się nie zmienia, nic się nie dzieje.
0: Tak, zdecydowanie. Zmiany klimatyczne są o tyle istotnym i interesującym problemem, że to jak z gotowaniem żaby słynnym, czyli te zmiany zachodzą powoli, krok po kroku, zmieniają nasz styl życia i sprawiają, że pogoda w miesiącu staje się coraz mniej przewidywalna, ale to się wszystko dzieje małymi kroczkami i po prostu schodzi na dalszy plan, kiedy jesteśmy skonfrontowani z problemami, które są tu i teraz i których rozwiązanie przynosi widoczne skutki tu i teraz. Także to się tyczy ekonomii, to się tyczy tych konfliktów zbrojnych, wielkich

0: wydarzeń na świecie, ale też wydarzeń w codziennym życiu. Zwykły człowiek nie zauważa na co dzień zmian klimatycznych. On je zauważa dopiero, kiedy dowie się z telewizji, że są jakieś odczyty coroczne, że zwiększa się średnia temperatura i tak dalej, ale to nie jest coś, co na co dzień on widzi i inne problemy po prostu przesłaniają ten obraz. Natomiast nie jest tak, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że zmiany klimatyczne zachodzą. Wiemy z innych badań, również Ipsos, że Polacy są świadomi tego, że jest susza, że różne problemy klimatyczne są spowodowane zmianami klimatycznymi, ale po prostu no, schodzą te problemy na dalszy plan, kiedy trzeba się skonfrontować z problemami tu i teraz.
1: A jakie grupy społeczne były badane, były wzięte pod uwagę? Czy grupy, czy zawody? Kto odpowiadał na te pytania i jak bardzo jest to rzeczywiście przekrój naszego społeczeństwa? Czy w ogóle było takie pytanie, była jakaś taka analiza? Kto? Bo na przykład myślę o rolnikach, tak? Oni odczuwają dosyć mocno te zmiany, przede wszystkim susze. To jest problem, z którym się mierzyli zawsze, ale teraz od kilku lat mierzą się coraz częściej. Jest to coraz trudniejszy i większy problem. Tak samo jak no właśnie pewne plony być może trzeba będzie zmienić i już się wprowadza inne, bo te sobie nie radzą. Więc pytanie właśnie o te grupy, które odpowiadały, jak bardzo były wrażliwe na te klimatyczne zawirowania.
0: Nasze badanie było zrealizowane na próbie 500 osób i to jest taka minimalna próba, o której możemy powiedzieć, że jest reprezentatywna dla społeczeństwa. Ona jest reprezentatywna przez założenie pewnych kwot. Te kwoty odnoszą się do danych ogólnych Głównego Urzędu Statystycznego. No i my gwarantujemy, że ta próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i region zamieszkania. Oczywiście można powiedzieć, że badanie mogłoby być jeszcze reprezentatywne ze względu na jakieś inne cechy i faktycznie w innych badaniach, również realizowanych przez Ipsos, bierzemy pod uwagę też inne cechy, takie jak wykształcenie albo wielkość miejscowości zamieszkania. Natomiast siłą tego badania tak naprawdę nie jest to, że pokazujemy perfekcyjny obraz tu i teraz, ale to, że możemy porównać te wyniki z poprzednimi latami i zestawić sobie wyniki z 2021 roku i każdego roku po nim i zobaczyć, gdzie są te trendy. Czyli nawet jeżeli dzisiaj nie pokazujemy super dokładnego obrazu tego, jak to działa w społeczeństwie, to
1: ale jest jakiś
0: mamy,
1: trend.
0: Tak, mamy bardzo, bardzo dobre dowody na to, że istnieje ten trend właśnie odkładania tych zmian klimatycznych na później, na półkę, zajęcia się bardziej istotnymi sprawami. Jeśli chodzi o jeszcze tę reprezentatywność, no to my mamy oczywiście wyniki i każdy chętny, kto się do nas zgłosi, na pewno takie wyniki przekażemy i wyjaśnimy, także zapraszam do kontaktu, ale mamy te wyniki w podziale na zawody, na wykształcenie, natomiast no, ta reprezentatywność opiera się przede wszystkim na płci, wieku i regionie zamieszkania.
1: A region zamieszkania też ma spore znaczenie, jeśli chodzi o zmiany klimatu, bo, no bo też widzimy inaczej na przykład suszę, która się pojawia na północnym wschodzie i w zasadzie przez cały rok już tam jest taki problem, że za mało deszczu jest w przyrodzie. No dobrze, a mówiliśmy o tym, że nie tylko Polska była badana, ale także inne kraje. Też 5 lat są badane te inne kraje, 29, tak?
0: Tak, 29 krajów i faktycznie w niektórych latach zdarza się, że jeden kraj dołączy, a jeden się odłączy. Polska akurat była w tym badaniu od samego początku, więc mamy tutaj no można powiedzieć perfekcyjne porównanie z poprzednimi latami. Ale tak, 29 krajów no, co najmniej jest do porównania. W niektórych latach się zdarza, że 30, a w niektórych, że 31.
1: I tam też jest taka sytuacja właśnie spadkowa, jeśli chodzi o zainteresowanie tematem, bo mówimy, że w Polsce jest dosyć duża w tym roku zmiana tych punktów procentowych. O 8 punktów procentowych mniej niż w zeszłym roku Polaków uważa, że powinniśmy poświęcić więcej energii, czasu kwestii zmian klimatu. No a jak to właśnie jest w tych innych krajach? Czy tam też jest taki drastyczny spadek i ta zmiana taka duża?
0: Są kraje, w których jest drastyczny spadek, nie tak duży jak w Polsce. Polska tutaj się wyróżnia skalą tego trendu spadkowego, ale to również dlatego, że Polska zaczynała z wysokich poziomów w tym 2021 roku. Faktycznie wyróżnialiśmy się tym, że sporo osób, duża część respondentów no, uważała, że powinniśmy robić więcej w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Także należy wziąć tę poprawkę, że u nas jest spory spadek, ale też startowaliśmy z wysokiego poziomu. Jeśli chodzi o inne kraje,

0: A ja no to.
1: Czyli na przykład w ogóle jakie to kraje? Europa tylko, czy to był
0: Nie,
1: cały
0: to było
1: świat?
0: 29 krajów z całego świata. Mamy kraje z Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Tajlandia czy Wietnam. Mamy kraje z Afryki, mamy Stany Zjednoczone, Brazylię, także reprezentanci też obu Ameryk. No w Europie mamy całą plejadę gwiazd, można powiedzieć. Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Holandię. No wszystkie te kraje interesujące z naszej perspektywy Unii Europejskiej.
1: Czyli w tych, no właśnie to chodziło mi o przykłady tych krajów. Tak sobie myślę, że polityka ma też tutaj ogromne znaczenie. No i to też się pojawiło dzisiaj w naszej rozmowie, że właśnie trochę to, z jaką stroną polityczną sympatyzujemy, też ma duże znaczenie. Chociaż jeżeli mówimy o 2021 roku, gdzie startowaliśmy z poziomu 70% Polaków martwi się zmianami klimatu i zauważa je i chce, żebyśmy coś robili, to akurat prawa strona rządziła w naszym kraju, czyli ta trochę mniej zainteresowana politycznie właśnie zmianami klimatu, ekologią. Czyli wtedy może my Polacy chcieliśmy więcej, bo państwo robiło mniej.
0: Możliwe, że tak było. Możliwe, że ta polityka wpływała na opinię badanych. Ja bym zwrócił uwagę, że w 2021 roku jeszcze trwała na świecie globalna pandemia, prawda, COVID-19, która...
1: Zamknęli nam lasy
0: Tak,
1: w pewnym
0: zamykali
1: momencie,
0: nam lasy,
1: więc ta
0: tak.
1: przyroda była dla nas ważna, może tak.
0: Wszyscy to pamiętamy. No, ta pandemia kojarzyła się z pewnym naturalną katastrofą i być może w naturalny sposób kierowała ludzkie myśli do zastanawiania się nad tym, jak należy lepiej dbać o planetę, lepiej dbać o naszą Ziemię. Tych wyjaśnień jest sporo. My wiemy natomiast jedno. Na pewno ten trend jest spadkowy. Co roku coraz mniej ludzi się tym interesuje. Coraz mniej ludzi uważa, że jest to priorytetowe. Jak mówiliśmy o tych szczegółowych pytaniach dotyczących przedsiębiorstw, działań państwa i zwykłych ludzi, no to na wszystkich tych trzech wymiarach widzimy spadek. Czyli ludzie coraz mniej uważają, że państwo powinno podjąć natychmiastowe działania, że przedsiębiorstwa powinny podjąć natychmiastowe działania i że zwykli ludzie już teraz muszą działać, aby tym zmianom klimatycznym przeciwdziałać.
1: A dla kogo te badania mogą mieć znaczenie? Komu one się mogą przydać? Poza tym, że mamy jakąś wiedzę, to co to może znaczyć i właśnie jak je wykorzystać dalej?
0: No właśnie, tak jak mówiliśmy początkowo, te badania są pewną refleksją i pobudzają nas do zastanowienia się nad tym, jak w ogóle przedstawiamy problem zmian klimatycznych w przestrzeni publicznej, jak o tym mówimy, jak zainteresowane organizacje i agencje rządowe to przedstawiają. Ja z okazji Dnia Ziemi czytałem taki bardzo ciekawy wywiad z prezesem Polskiej Akademii Nauk, który wskazywał na to, że należy podjąć próbę nowej narracji na temat zmian klimatycznych. Nie mówić ludziom o tym, czego nie mogą robić, czego co źle robią, jak bardzo szkodzą planecie swoimi codziennymi działaniami, a raczej wskazywać na to, jakie szanse ich czekają, jeżeli podejmiemy ten wysiłek. No, przykład cen energii wydaje się tutaj też interesujący, bo ta debata w Polsce jest żywa. Co jakiś czas coraz więcej ludzi pyta, dlaczego te ceny energii są tak duże. No a należy wskazywać też i pokazywać, że gdybyśmy zainwestowali w transformację energetyczną, gdybyśmy oparli się o te zróżnicowane źródła energii, to być może te ceny by spadły. Także to jest przykład, jak można mówić o zmianach klimatycznych i o tym, jakie wyzwania przed nami stoją z perspektywy zysków dla zwykłych ludzi, korzyści, które mogą się pojawić w przyszłości, a nie tylko zagrożeń.
1: To, jak mówimy o klimacie, ma duże znaczenie na to, jak odbieramy tę sytuację, w której się znaleźliśmy i jak bardzo te zmiany klimatu są dla nas istotne. No i też ewentualnie, czy włączymy się w jakieś działania, czy nie. No, o tym badaniu, jak to Polacy postrzegają zmiany klimatu, dzisiaj rozmawialiśmy, a gościem był Tymoteusz Ogłaza, badacz Ipsos Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Nomen Omen Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I miło mi przywitać dr Natalię Siok i z radością powiem chirurżkę, onkolożkę z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii.

0: Drogi Państwowego Instytutu Badawczego. O, jaka długa nazwa. Ale od razu zapytam pani doktor, przedstawiając panią, powiedziałam Czerniaków w liczbie mnogiej. O Czerniaku chciałam dzisiaj rozmawiać, a to są różne rodzaje Czerniaka.
1: Dzień dobry. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ czerniak jako choroba jest jednym nowotworem. Wywodzi się z melanocytów, czyli z komórek produkujących barwnik w skórze człowieka, ale nie tylko w skórze. Natomiast lokalizacji tego czerniaka i wtedy mówimy o różnych podtypach w zależności od lokalizacji tego czerniaka. Mówimy najczęściej o czerniaku skóry, tego, którego najczęściej widzimy. Jest on dość czasem spektakularny, natomiast mamy też czerniaki błon śluzowych, których już tak łatwo nie widać, oraz czerniaka bardzo specyficznego, to jest czerniak błony naczyniowej oka. I również wśród czerniaków możemy wymienić czerniaki akralne, czyli te związane właśnie z naszymi stopami i z naszymi rękami. Tutaj głównie chodzi nam o okolice okołopaznokciowe.
0: O, i sobie o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Szanowni Państwo, mówimy o tym między innymi dlatego, że co roku obchodzony jest taki tydzień wiedzy o czerniaku. Zbliża się taka wakacyjna pora, albo przynajmniej ta pora wytęskniona przez nas wszystkich, kiedy po prostu operuje słońce i my się na to słońce wystawiamy. Nieustannie, co roku właściwie eksperci, specjaliści przypominają, uważajmy z tym słońcem. Czy to właśnie słońce jest tą główną przyczyną powstawania czerniaków?
1: Tak, jest to prawdą, że słońce, tutaj szczególnie promieniowanie UVA i UVB z naciskiem na te UVB jest czynnikiem, który będzie nam powodował między innymi ten rodzaj nowotworu. Głównie mówimy tutaj o tak zwanej dawce kumulacyjnej tego promieniowania, czyli nie jednorazowa ekspozycja raz na słońce, tylko to, co przez całe życie sobie nazbieramy. Od dziecka, bo to już mówimy o tym promieniowaniu na dzieci, aż do wieku dorosłego.
0: Gdy mówimy o czerniaku, to przypominają mi się statystyki. Z tych statystyk wynika, że ta zachorowalność na czerniaki, na nowotwory właściwie rośnie. O tym coraz więcej mówimy. Mówimy o tym, jak niebezpieczne jest to promieniowanie słoneczne. Tak jak przez ładnych kilka lat prowadzono taką kampanię o tym, żeby sobie darować opalanie pod lampami gdzieś tam w solarium. A jednak zachorowalność rośnie. Z czego to wynika?
1: Wynika z kilku rzeczy. Myślę, że przede wszystkim wynika z naszej świadomości tego, że my się zgłaszamy do lekarza, jak widzimy jakieś duże, niepokojące znamie. Najczęściej to jest duże, niepokojące znamie, które nas kieruje do tego lekarza. Ponadto zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem. Im starszym społeczeństwem będziemy, tym naturalnie będziemy obserwować więcej tego typu nowotworów. Myślę, że to są te dwa czynniki, które głównie decydują o tym, że tych nowotworów mamy więcej po prostu.
0: Czyli ta siódma, ósma dekada życia to jest ten moment,
1: kiedy
0: ujawnia się to, na co właściwie czasami pracowaliśmy latami.
1: Dokładnie.
0: Mówiąc jeszcze o statystykach, chcę wspomnieć, że w Polsce jest wyższa umieralność niż w wielu europejskich krajach. Według niektórych statystyk nawet o około 20%. Czy wynika to z późnego wykrywania?
1: Tak, niestety to wynika z tego, że pacjenci zgłaszają się do nas często już w bardzo zaawansowanych stadiach tego nowotworu. Wynika to z wielu rzeczy, no przede wszystkim chyba z niewiedzy i często wstydu tych pacjentów. Oni boją się przyjść do nas z takim naprawdę dużym nowotworem. I myślę, że to jest głównym czynnikiem, który sprawia, że to leczenie u nas wypada troszeczkę gorzej. Ponieważ leki mamy w Europie dostępne. Mamy te same leki, co są dostępne w Europie. Także tutaj naprawdę nie ma wstydu. Ponad 40 ośrodków w Polsce jest w stanie zapewnić pełne leczenie na czerniaka.
0: Pani doktor wspominała o tym, że pacjenci czasami wstydzą się nawet przyjść z jakimś dużym nowotworem. Czerniak kojarzy się raczej z niedużym pieprzykiem. A co pani w swojej praktyce widziała, mówiąc o dużym nowotworze?
1: Mówimy o nowotworach, o czerniakach wielkości pięści, mojej pięści. Znaczy nie mam dużej pięści, ale rzeczywiście to są czasem naprawdę takie spektakularne guzy owrzodziałe, które ktoś jakby zobaczył, mógłby w ogóle nie pomyśleć o tym, że to może być nowotwór wychodzący ze skóry, czerniak. Tak, tak jak sama pani powiedziała, kojarzymy to z tak zwanym pieprzykiem, a to absolutnie pieprzyka nie przypominało.
0: Ale gdzieś jest ta faza taka wstępna, ta taka faza pierwotna, którą jeszcze można wyłapać i o niej też będziemy dzisiaj mówić. Ale gdy pani doktor wymieniała, jakiego rodzaju czerniaki mamy, to zacznijmy po kolei. Ten najpopularniejszy chyba, który nam się najbardziej kojarzy, to czerniak skóry, czyli ten, który zaczyna się od jakiejś drobnej czasami zmiany.
1: Tak, czerniaki skóry to są najczęstsze czerniaki, które obserwujemy. Zazwyczaj jest to jakaś zmiana o ciemnym zabarwieniu na skórze, natomiast niekoniecznie musi być kolor. W czerniaku

0: Czasem mamy czerniaki, które nie mają wcale zabarwienia ciemnego skóry. To mogą być równie dobrze blade plamki. I to też obserwujemy u pacjentów.
1: To na co w takim razie zwrócić uwagę? Co jest tym sygnałem alarmowym?
0: To są te klasyczne, o czym się wspomina w przypadku znamion skóry, te ABCDE.
1: A właśnie, tak jest naprawdę, takie abecadło czerniaka.
0: Dokładnie. I to jest coś, co jesteśmy jako my, jako pacjenci, w stanie zauważyć samemu. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem drobnych zmian w obrębie tego znamienia, które obserwujemy. I tego pacjent nie musi sam robić. On powinien się do nas zgłosić właśnie, jeżeli któreś z tych ABCDE, czasem się wymienia, jest przez niego zauważone. I to wymaga weryfikacji każdorazowo, co najmniej badaniem dermatoskopowym skóry. Nie zawsze trzeba wycinać wszystko, co w człowieku ma jakiś kolor inny niż pozostała część skóry.
1: To teraz o tym abecadle pomówmy. Co mamy na myśli? A, B, C, D i jak pani doktor mówi czasami E. Czym jest to abecadło czerniaka?
0: A to jest asymetria, czyli idealne znamie powinno być okrąglutkie lub owalne, ale nie powinno mieć żadnego z brzegów takich tak ostrych, powiedzmy. B to są granice, które...
1: Jak brzegi trochę.
0: Dokładnie. Więc one powinny być gładkie, to znaczy znowu zbliżamy się do tego kształtu idealnego, okrągłego czy owalnego. C, czyli kolor, czyli nie tylko sam kolor jako ciemny, natomiast te różnice w kolorze w znamieniu, tak? Czyli obserwujemy, że część znamienia jest bardzo ciemna, część jest bardzo jasna. Te różnice w kolorach są dla nas ważne. I tak samo, jeżeli widzimy, że większość naszych znamion wygląda w jakiś typowy sposób, a to jedno jest inne, to też warto je zbadać. To może tak dodatkowo a propos tego koloru. I D, czyli to ostatnie,
1: czyli średnica.
0: Przedostatnie, to jest ta średnica, o której tutaj wspominaliśmy, czyli te duże znamiona, na oko duże, bo nikt pewnie nie mierzy swoich znamion z centymetrem, powinny wzbudzić nasz niepokój. I E, te ostatnie, o którym wspomniałam, to jest ewolucja zmiany, czyli obserwujemy zmianę, którą mamy, załóżmy, od kilku miesięcy, pojawiła się ona jako coś nowego, szczególnie u osób po 30 roku życia te znamiona już nie powinny się w takiej ilości wytwarzać. Jeżeli to znamie, które obserwujemy, się powiększa w sposób istotny, to również to jest sygnał niepokojący, żeby zgłosić się do lekarza i pokazać takie znamie.
1: Ale nie czekamy, aż ono się zamieni
0: w
1: coś bardzo
0: dużego, prawda? Oczywiście, że nie. Mówimy o jakichś tam zmianach subtelnych w ciągu miesiąca, trzech. Nie czekamy, aż wyrośnie nam guz wielkości pięści. Bardzo bym prosiła o to. Natomiast rzeczywiście ta ewolucja znamion jest często bardzo, bardzo istotna dla nas.
1: Niektórzy mają, sami o sobie mówią, taką skłonność do pieprzyków i znamion. Mają ich po prostu więcej niż inni. Czy to też jest coś niepokojącego?
0: Samo w sobie nie, natomiast jest pewnego rodzaju czynnikiem ryzyka wystąpienia czerniaka. Takie osoby zdecydowanie powinny się badać u tego dermatologa, czy chirurga onkologa, czy też onkologa. Niektórzy onkolodzy i chirurdzy takie badanie wykonują i zdecydowanie powinni robić to częściej.
1: Zapytam również o to, co jest zasłonięte, bo my zazwyczaj wystawiając się gdzieś na słońce, myślimy wyłącznie o tych partiach skóry, które gdzieś tam sobie bezpośrednio mają kontakt ze słońcem, a na przykład zapominamy o tym, że mamy też głowę, a pod włosami też skórę. Czy zdarza się, że tam właśnie zaczyna się taka zmiana czerniakowa?
0: Jak najbardziej. Niestety te miejsca ciała niewystawione na promieniowanie słoneczne też niestety, statystycznie oczywiście rzadziej, natomiast obserwujemy też w szparze pośladkowej, między palcami, no tam, gdzie słońce nie spodziewamy się, że dotrze, bo niekoniecznie każdy czerniak musi być związany ze słońcem. To jest bardzo duży czynnik ryzyka, natomiast niewystawianie czegoś na słońce nie gwarantuje nam tego, że tego czerniaka niestety nie będzie. Więc oglądamy siebie dosłownie od stóp do głów.
1: I czasami eksperci zwracają też uwagę i warto chyba o tym przypomnieć, zwłaszcza gdy to słońce zaczyna operować, że to nie jest tak, że my musimy leżeć i smażyć się na plaży. To są też zwykłe, codzienne sytuacje. Ja spotkałam się kiedyś z takim wspomnieniem pacjenta, który właściwie powiedział, ja się nigdy nie opalałem, bo ja nie lubię się smażyć na plaży i leżeć. Natomiast był pracownikiem budowlanym i na to słońce się wystawiał. Uważał, że jeżeli się nie opala celowo, nie powinien się smarować kremami z filtrem, ani zwracać na to uwagi. To odsłonięte ciało, niezależnie od tego, czy to jest plaża, czy to jest miasto, jest narażone?
0: Oczywiście, że tak. Nasza skóra nie wie, czy my jesteśmy akurat na wakacjach, czy jesteśmy w pracy. Dla skóry słońce to słońce. Jeżeli jest wystawiona skóra na słońce, to tam będzie dochodziło do uszkodzeń słonecznych, co może właśnie powodować czerniaka. Jest to bardzo ciekawy temat w ogóle, który pani poruszyła, jeżeli pozwolę sobie na krótką dygresyjkę, ponieważ w Polsce SPF-y, kremy z SPF-em są traktowane jako kosmetyk. Na przykład w Australii jest to forma protekcji, więc tam niektóre firmy dają pracownikom kremy z filtrem, żeby właśnie, tak jak nosimy gogle, nosimy

0: odzież, to tak samo krem z SPF-em jest traktowany jako forma po prostu ochrony w warunkach pracy.
1: To trochę BHP. U nas czasami zdarza się, że nie każdy dostanie butelkę z wodą w czasie upału, a tam dostaje jeszcze krem, żeby się zabezpieczać, no, profilaktyka zdrowotna.
0: Tak, dokładnie tak jest.
1: Gdy mówimy o rodzajach czerniaków, pani doktor też wspominała o innych, że to nie tylko skóra, a te kolejne rodzaje czerniaków.
0: Tak, tutaj wspominałam o czerniaku błon śluzowych. Jest to czerniak, który również występuje i ciężej go niestety wykryć. Jest wykrywany niestety zazwyczaj na już zaawansowanych stadiach. Jest to czerniak, który troszeczkę ciężej nam się leczy w związku z tym. Tak samo czerniaki akralne i czerniaki błony naczyniowej oka też są niestety związane z często gorszym rokowaniem. Są to czerniaki przede wszystkim bardzo, bardzo rzadkie, co warto dodać. I ciężko nam jest samemu pacjentowi znaleźć takiego czerniaka.
1: Czerniak błony śluzowej, gdzie się może znaleźć?
0: Błona śluzowa mamy w jamie ustnej, mamy w okolicach odbytu, w okolicy narządów tak zwanych płciowych, więc tam wszędzie może być. Również w rzadkich przypadkach spotykany był nowotwór w obrębie błony śluzowej żołądka.
1: A więc rzeczywiście to sami tego czasami nie zauważymy i nie wyłapiemy. To co jest tym niepokojącym sygnałem? To też jest jakiś rodzaj zmiany skórnej?
0: Też. To też widzimy jako zmianę skórną. W przypadku jamy ustnej jest szansa, że nasz stomatolog to zobaczy, a my zazwyczaj zobaczymy, jeżeli podrażnimy tą zmianę. To będzie zmiana, która będzie krwawiła po jakimś tam czasie. Na początku będzie płaska i nie będzie dawała żadnych znaków, natomiast wraz z zwiększaniem się tej zmiany ona może podkrwawiać i to będzie pewnie ten znak dla pacjenta, że coś trzeba do tej buzi zajrzeć i zobaczyć, co się dzieje.
1: Ale to ciekawe, czyli ta profilaktyka nowotworowa też może być udziałem lekarzy, chociażby stomatologów czy ortodontów, którzy zaglądają w miejsca zupełnie inne niż dermatolog na przykład.
0: Ginekolog też zagląda, też ogląda, zawsze ogląda tutaj zewnętrzne narządy płciowe, więc onkologia to jest slogan, ale jest rzeczywiście taką dziedziną multidyscyplinarną. To nie jest tylko onkolog i chirurg-onkolog. My potrzebujemy wsparcia innych też specjalizacji.
1: Czyli czujność onkologiczna niezależnie od tego, o jakiej specjalizacji medycznej mówimy, bo każdy może trafić na ten ślad i uratować życie pacjenta onkologicznego.
0: Dokładnie jest.
1: I co z takim pacjentem, albo właściwie zanim ktoś zostanie pacjentem, co powinno nam wejść w krew, jeśli chcemy być cały czas zdrowi, cieszyć się pogodą, słońcem, coroczne oglądanie własnej skóry?
0: Jak najbardziej. Myślę, że nawet coroczne oglądanie własnej skóry to jest za mało. My powinniśmy oglądać siebie dużo częściej i też siebie nawzajem w rodzinie. Poprosić dziadka czy babcię, żeby pokazał te plecy, bo on sam ich sobie nie zobaczy, nie zauważy tej zmiany, a one często potrafią być już naprawdę, naprawdę spore. Więc myślę, że oglądanie samych siebie raz na rok to jest za mało. Natomiast oglądanie raz na rok przez dermatologa, czy osobę też, która wykonuje te badanie dermatoskopowe, to dla zdrowej populacji, czyli takiej, która nie miała wcześniej żadnego nowotworu skóry, jest wystarczające.
1: I co, jeżeli pod tym dermatoskopem okaże się, że zmiana wymaga jakiegoś monitorowania albo przebadania? Co się robi z taką zmianą?
0: To w zależności od tego właśnie, co pani powiedziała, czy wymaga monitorowania, czy już badania. Są znamiona, które budzą nasz niepokój od razu i takie kierujemy do chirurga czy chirurga-onkologa na wycięcie i badanie histopatologiczne tej zmiany. I są też zmiany, które obserwujemy na przykład w krótkiej 3 czy 6-miesięcznej obserwacji, co się z nimi dalej będzie działo. Jeżeli one zostają stabilne, to zostają z pacjentem. Jeżeli coś się z nimi dzieje, zmieniają się, to zostają również wycięte i przebadane.
1: I czekamy na wynik, tak?
0: Czekamy na wynik.
1: A jeśli okaże się, że przychodzi ten wynik, no jednak jest to zmiana nowotworowa, nowotwór złośliwy, jakie jest dalsze postępowanie?
0: W przypadku czerniaka, jeżeli nadal rozmawiamy o czerniaku, wyjdzie wynik, to musimy sobie przeczytać dokładnie ten raport histopatologiczny i zobaczyć, jak gruby jest ten czerniak.
1: Gruby?
0: Gruby. To znaczy, jak bardzo gruby, to przepraszam, mój slogan, nasz slogan chirurgiczny, jak głęboko naciekał skórę. W zależności od jego właśnie tej grubości naciekania są dalsze losy pacjenta. Często wystarczy poszerzyć marginesy chirurgiczne po pierwszego wycięcia i to nam wyleczy pacjenta. Natomiast czasem pacjent wymaga dalszej diagnostyki i dalszego leczenia. Mając na myśli diagnostykę, mam na myśli badania obrazowe. Szukamy sobie u tego chorego przyrzutów, czy już na tym etapie je mamy. Jeżeli chory nie ma, dalej możemy go zaprosić na operację, którą nazywa się biopsja węzła wartowniczego. I ona nam, jest to operacja diagnostyczna, która nas informuje o tym, czy mamy już malutkie

0: malutkie przerzuty w węzłach chłonnych u takiego chorego.
1: Pytam dlatego, że wspominała Pani w części naszej rozmowy, że no nie zawsze się wycina takie zmiany, więc jakie jest to postępowanie, co można zaproponować dzisiaj pacjentom? W bardzo wielu przypadkach chorób nowotworowych mamy już w tej chwili dostępne tak nowoczesne leki i terapie, terapie celowane, immunoterapie, że faktycznie pacjenci mogą się czuć, jeżeli są to zmiany wcześniej wykryte, mogą się czuć zaopiekowani i mają ogromne szanse na wyleczenie.
0: Tak, jest to prawda. Immunoterapia w czerniaku naprawdę była ogromnym, ogromnym game changerem dla naszych pacjentów. Natomiast immunoterapia nie zastąpi tego pierwotnego wycięcia. Jeżeli z nami jest podejrzane, musi być wycięte. My musimy wiedzieć, że tak powiem, czarno na białym mieć informacje, z jakim czerniakiem my walczymy, bo tak jak wspomniałam, nie każdy czerniak będzie wymagał dalszego leczenia.
1: Ale każdy będzie wymagał wycięcia.
0: Każdy wycięcia, tak. Każdy musi być wycięty. I po wycięciu dopiero my nasze kroki układamy. Także tego niestety nie przeskoczymy. Natomiast immunoterapia, o której pani wspomniała, jest dla pacjentów już z zaawansowanymi stopniami. Czyli z takimi, którzy mają przerzuty do węzłów chłonnych, czy mają przerzuty odległe, lub ich ta tak zwana grubość, o której wspomniałam, w czerniaku jest na tyle duża, że jesteśmy już zobligowani dać im to jako leczenie tak zwane uzupełniające. Czyli takie, które może ich w dużym cudzysłowie uchronić przed przerzutami.
1: Jakie są rokowania w przypadku czerniaków dzisiaj, w tym czasie, gdy naprawdę mówimy o takich przełomach i game changerach, takich jak immunoterapia czy terapie celowane?
0: Przeżycia pacjentów, te pięcioletnie przeżycia, bo o tym zazwyczaj mówimy, są obecnie bardzo dobre. Oczywiście to zależy znowu od stopnia zaawansowania tego czerniaka. W pierwszych stopniach zaawansowania, w pierwszym czy drugim, mamy przeżycia ponad 90%. W czerniaku bardzo wcześnie znalezionym, czyli tak zwanym in situ przedinwazyjnym, te przeżycia są 100%. Także nie każdy czerniak wiąże się w ogóle z ryzykiem zgonu. Natomiast w tych stopniach, stadiach późniejszych, trzecim, czwartym, szczególnie w tym czwartym, no to przeżycia nam niestety spadają. I w stopniu czwartym te przeżycia mamy około 1/3. Około 30%. Także to jest duża poprawa, może nie brzmi to zbyt optymistycznie, natomiast jeżeli spojrzymy na to, co było 15-20 lat temu, te przeżycia były rzędu 3-5%. Więc jest to ogromna, ogromna zmiana.
1: Ogromny faktycznie skok. Czy ta choroba może powrócić po wielu, wielu latach?
0: Niestety tak. Obserwujemy chorych, którzy zachorowali na przykład w młodym wieku na czerniaka pozornie mało inwazyjnego, którzy niestety po 10-15 latach potrafią mieć przerzuty, natomiast to są przypadki bardzo kazuistyczne. To nie jest tak, że to jest jakąś norma, którą obserwujemy. Zazwyczaj pacjenci po tych 5 latach obserwacji, bo każdy chory po wyciętym czerniaku, niezależnie od stadium i niezależnie od tego, jakie leczenie przeszedł, będzie obserwowany przez 5 lat, zazwyczaj ci pacjenci już nie nawracają do nas. To są bardzo, bardzo rzadkie przypadki.
1: Czy wiadomo coś o pracach nad szczepionką na czerniaka? Kiedyś mówiło się o niej bardzo dużo. Zresztą Polska ma tutaj, polscy naukowcy, olbrzymi udział w pracach nad tą szczepionką. Czy można się zabezpieczyć przed czerniakiem? Czy właściwie szczepionka miała wspomagać organizm chorego już na jeden z rodzajów czerniaka?
0: Tutaj to nazwa szczepienie może nie do końca jest trafne, ponieważ właśnie kojarzy się z profilaktyką, czyli co zrobić, żeby na tego czerniaka nie zachorować. Natomiast tutaj jest tak, jak pani powiedziała w tej drugiej części, jest to wsparcie leczenia dla chorych, którzy już mają czerniaka zaawansowanego i jest to w programie lekowym, jest to dostępne w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie od już jakiegoś czasu, także...
1: A więc faktycznie jest takie wsparcie dla chorych,
0: jest,
1: dla chorujących.
0: Jest taki program lekowy.
1: Ogromne, które jest na pewno jakimś przełomem. Muszę zapytać, czy pani jako kobieta chirurg zajmująca się onkologią i chorobami nowotworowymi, no, korzysta z tych uroków słońca i opala się?
0: Nie bardzo, szczerze mówiąc. Jak człowiek troszeczkę się opatrzy z tymi nowotworami skóry i z tym, jak to leczenie może potem niestety wyglądać, to trochę nabiera szacunku do tego słońca. Ponadto słońce nie jest dla nas zdrowe, tak? Działa też starzeniowo. Nikt nie chce się starzeć brzydko, każdy chce się starzeć ładnie, więc nie, ja osobiście nie korzystam ze słońca prawie w ogóle.
1: I nie namawiałaby pani do tego nikogo? Znaczy, jak się zachować latem? Co robić?
0: Myślę, że trzeba zachować w tym zdrowy rozsądek. Nie mówię, żeby słońca unikać za wszelką cenę. Miałam taką pacjentkę, która właśnie po wycięciu czerniaka pytała się mnie, czy na przejściu dla pieszych ona musi uciekać pod drzewo, czy może stać na czerwonym świetle. Więc nie ma co histeryzować, żeby uciekać przed tym słońcem. Natomiast ten opalanie się, czy nie chronienie skóry, na przykład jeżeli

Jeżeli ktoś musi być wystawiany na to promieniowanie, na przykład jako pracownik fizyczny, myślę, że ta ochrona skóry byłaby wskazana dla każdego. Tutaj nie ma żadnych wyjątków, czy ktoś ma ciemne, czy jasne włosy. Oczywiście ten fotograf

0: większe ryzyko na poparzenia słonecznego. A to każde poparzenie słoneczne zwiększa nam istotnie ryzyko zachorowania na nowotwór skóry, nie tylko czerniaka.
1: Zastanawiam się właśnie, jak bardzo się zmieniło nasze patrzenie i zachowanie, jeśli chodzi o opalanie, bo ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy faktycznie na tych plażach czy latem na trawnikach to opalanie było niemalże namiętne. To znaczy była taka presja udanego urlopu i udany urlop to był wtedy, kiedy wracało się niemalże spalonym jak frytka. A potem nagle od tego odeszliśmy, chyba na szczęście.
0: Myślę, że na szczęście, tak samo jak na szczęście odeszły solaria w niepamięć. Kiedyś były na każdym rogu. Ja to pamiętam jako mała dziewczynka, zresztą bardzo chciałam chodzić na solarium jako mała dziewczynka, ale na szczęście nie chodziłam. I to też odeszło wszystko. Myślę, że nasza świadomość jako społeczeństwa powoli się buduje właśnie w tą pozytywną stronę, czyli tą prozdrowotną, żeby te zachowania, które narażają nas na nowotwory, eliminować z życia. I właśnie te kąpiele słoneczne są dobrym tego przykładem.
1: Niektórzy mówią, że ten krem z wysokim filtrem to najlepiej gdzieś na jakichś egzotycznych wakacjach, bo u nas sprawdzą się te niższe. To fakt czy mit?
0: Nie do końca jest to prawda, że 50 TSPF 50 czy więcej nawet zostawiamy tylko na te rajskie plaże. Oczywiście na rajskich plażach szczególnie powinniśmy używać kremu z filtrem, natomiast na co dzień taki krem jak najbardziej jest polecany, szczególnie na te części ciała, które są odsłonięte, czyli twarz, dekolt, ramiona, dłonie, często stopy. Jeżeli ktoś chodzi w odsłoniętych butach, o tym się zapomina, a stopy też często są narażone na to promieniowanie słoneczne. Także myślę, że 50 w naszym klimacie wcale nie jest przesadą.
1: Szanowni Państwo, to już chyba wiadomo, że trzeba zrobić zakupy i mam nadzieję, że wszyscy będziemy się chronić z głową w odpowiedni sposób przed promieniami słonecznymi, bo mimo wielkich osiągnięć medycyny, mimo dostępu do znakomitych terapii czy immunoterapii, czerniak cały czas jest poważnym problemem także w naszym kraju. Żyjemy coraz dłużej, w tym późnym wieku bardzo często płacimy za grzechy młodości, a najfajniej byłoby zrobić wszystko, żeby nie zapracować na chorobę w przyszłości. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani dr Natalia Siok, chirurżka-onkolożka z Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego z Kliniki Nowotworów Tkanki Miękkiej, Kości i Czerniaków. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30, a dokładniej po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
3: Dziś przesłuchania w parlamencie, jutro zatwierdzenie. Taki jest plan dla członków przyszłego rządu Węgier z Péterem Madziarem na czele. On sam został zaprzysiężony w minioną sobotę. W przemówieniu w parlamencie zapewniał, że będzie służył Węgrom, a nie nimi rządził. Przypomnijmy, TISA wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Koalicja Fideszu byłego premiera Viktora Orbana uzyskała 52 mandaty, a skrajnie prawicowy Mihazang 6. Sam Viktor Orban zrezygnował z mandatu posła. Jakich więc decyzji należy spodziewać się po nowych władzach? O tym dziś w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest dziś dr Andrzej Sadecki, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dobry wieczór, witam.
4: Witam, dobry wieczór.
3: To na początku zapytam o kwestie techniczne. W sobotę zaprzysiężenie i od razu expose premiera. Dwa dni później przesłuchania kandydatów na ministrów, jutro ich zatwierdzenie. Czy mi się wydaje, czy to wszystko przebiega bardzo szybko?
4: Myślę, że przebiega to szybko i takie było oczekiwanie nowej władzy. No, przypomnijmy, że partia Pétera Madziara wygrała z ogromną przewagą. Były to takie dosyć rewolucyjne wybory. Zdobycie 2/3 mandatów w parlamencie i zdobycie największego poparcia w liczbach od w zasadzie zmiany władzy, upadku systemu komunistycznego. Stąd też takie zupełnie nietypowe posiedzenie inauguracyjne z wieloma nowymi elementami, z ogromną imprezą, która się odbyła.

0: po zaprzysiężeniu na placu przed parlamentem.
1: Tłumy rzeczywiście obserwowały to zaprzysiężenie i czekały przed parlamentem. Tam również przemawiał sam Peter Modior. Pan z pewnością się przysłuchiwał tym przemówieniom. Proszę powiedzieć, co pana najbardziej uderzyło w tym, co powiedział premier Węgier?
0: No myślę, że najbardziej uderzające było wezwanie do prezydenta Węgier, Tomasza Sulyoka, do ustąpienia. I to faktycznie, oczywiście Madzior już wcześniej to mówił, natomiast odbyło się to na samym posiedzeniu inauguracyjnym parlamentu w obecności prezydenta, który wcześniej wręczył Madziarowi nominację. No, Madzior uznaje prezydenta Węgier jako osobę jednoznacznie związaną z tym systemem Orbana. On zresztą niedługo pełni swoją funkcję, od 2 lat. Został wybrany przez parlament, więc ma mniejszą legitymację niż w wyborach choćby polskich. No i tutaj jednoznacznie wzywa go do ustąpienia. Wydaje mi się, że to było od razu zarysowanie sporu między właśnie nowym premierem i aktualnym prezydentem.
1: Czy prezydent Tomasz Sulyok, jeżeli miałby zostać na tym stanowisku i nie zrezygnować, czy on może jakoś blokować działania przyszłego rządu?
0: Może, chociaż tutaj weto prezydenckie na Węgrzech jest o wiele słabsze. Ono może być odrzucone identyczną większością, jaką ustawa została przyjęta. Więc jeśli jest to zwykła większość, to zwykłą większością odrzuca się weto prezydenta. Może skierować ustawę do Sądu Konstytucyjnego, który w obecnym kształcie jest obsadzony w pełni przez nominatów Fideszu, więc tu jest na pewno jakaś komplikacja. No, wydaje się, że Peter Madzior odebrał tą legitymację wyborczą do głębokich zmian, no i chce, żeby osoby związane z władzą Orbana ustąpiły. Na razie apeluje, być może sięgnie o jakieś inne narzędzia. No, nowa władza ma 2/3 mandatów, czyli większość konstytucyjną, więc może doprowadzić do zmiany na przykład sposobu wyboru prezydenta. Oczywiście to byłoby pewnie gdzieś na granicy zwyczajów dobrych w polityce. Natomiast no, myślę, że mamy do czynienia w tej chwili na Węgrzech z takim momentem bardzo głębokich zmian i tutaj nie można wykluczyć różnych scenariuszy.
1: Wspomniał pan o tym, że podczas tego zaprzysiężenia było bardzo wiele nowych elementów, chyba też dużo takich symbolicznych elementów, prawda?
0: No właśnie, to było takie, mam wrażenie, w ogóle zakończenie takiego karnawału Tisy powyborczego, który rozpoczął się świętowaniem wieczór wyborczy i zakończył się inauguracją nowego parlamentu. I faktycznie było dużo ciekawych elementów symbolicznych. Od wywieszenia flagi unijnej ponownie na parlamencie węgierskim. Ona została zdjęta w 2014 roku, zastąpiona flagą seklerską, czyli flagą mniejszości węgierskiej czy węgierskojęzycznej w Rumunii. I w tej chwili ta flaga seklerska została utrzymana, natomiast obok niej zawiśnie również flaga unijna. Takim bardzo symbolicznym wydarzeniem i chyba wzruszającym dla wielu parlamentarzystów był występ takiego zespołu romskiego, który zaśpiewał hymn węgierskich Romów. Też wydarzenie bardzo symboliczne. Na Węgrzech jest bardzo liczna mniejszość romska. Jest wiele historii, napięć społecznych na tym tle, więc było to na pewno coś bardzo symbolicznego.
1: No Modzior chyba też w pewnym momencie powiedział wręcz, że Węgry są od teraz takim domem dla wszystkich. Ja to właśnie odczytałam jako też być może taki przekaz dla mniejszości.
0: No wydaje mi się, że tak, że był taki przekaz, że zmieniamy styl w polityce. Nie będziemy już konfrontować różnych grup społecznych przeciwko sobie i wykorzystywać te kwestie politycznie, instrumentalnie. Natomiast rozpoczynamy proces jakby narodowego pojednania, chociaż z drugiej strony Madzior bardzo wyraźnie powiedział, że tak, zaczynamy dialog.

0: dialog i pojednanie, natomiast będzie okres rozliczeń, będzie okres wymierzenia sprawiedliwości i to jest jedno z takich bardzo wyraźnych haseł TISY. Rozliczenie różnych nieprawidłowości, do których dochodziło w ostatnich 16 latach rządów Fideszu, zwłaszcza jeśli chodzi o korupcję, oligarchizację, więc tutaj bardzo wyraźnie są zapowiedzi rozliczenia tych kwestii.
1: A dr Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który uciekł do Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu USA poinformował Polskie Radio, że nie udziela żadnych informacji w sprawie Ziobry. Chodzi o poufny charakter danych wizowych, wyjaśnili amerykańscy urzędnicy. Prokuratorzy wezwą tymczasem na świadka prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Chcą wyjaśnić, czy nie doszło do przestępstwa poplecznictwa po tym, jak Ziobro stał się korespondentem prawicowej telewizji, mówił w TVN24 szef prokuratury krajowej Dariusz Korneluk. Według politologa Jana Świderskiego Ziobro politycznie więcej by zyskał, zostając w Polsce.
1: Gdyby nie zdecydował się na ten wyjazd z kraju, to dzisiaj mógłby być na równi z Mateuszem Morawieckim i z Przemysławem Czarnkiem tworzyć takie trio ubiegające się o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. No, proszę zwrócić uwagę, że Mateusz Morawiecki też ma kłopoty prawne, no ale stawia czoło polskiej prokuraturze, no i czerpie z tego też polityczne profity.
0: Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ponad 160 nominacji sędziowskich. W tle jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce, by dopuściła do orzekania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Tak w Polsce powołuje się sędziów przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów. Mówił prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że polscy sędziowie wydają wyroki w oparciu o polską konstytucję.
3: To nie przez przypadek. Orzeł w koronie będzie na państwa sercach. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
2: Na niebezpieczeństwo wypowiadanych słów zwrócił uwagę Paweł Ślis z Polski 2050.
4: To jest skrajnie nieodpowiedzialne słowa. Przecież przez takie postępowanie i politykę Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości poprzedniego, mieliśmy zablokowane KPO.
2: W ubiegłym tygodniu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Stanowisko Pałacu Prezydenckiego jest jednak takie, że jedynym właściwym organem do rozstrzygania sporów kompetencyjnych jest Trybunał Konstytucyjny. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą symulatorami pacjentów. Udawanie chorych za wynagrodzeniem to projekt studencki skierowany do osób w każdym wieku. O szczegółach opowiada doktor habilitowany Krzysztof Sobczak.
5: Pacjent symulowany to jest osoba, która wciela się w rolę pacjenta na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza. Oczywiście do tej roli jest odpowiednio przygotowana i wchodzi w relację taką komunikacyjną ze studentem.
0: Studenci nie wykonują zabiegów inwazyjnych, za uczestnictwo przewidziane jest wynagrodzenie. Dożynki polskie ponownie odbędą się w Spale. Jak zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, w tym roku ogólnopolskie święto plonów zaplanowano na 13 września. Będzie otwarte dla mieszkańców, rolników i gości z całego kraju.
6: Chcemy, żeby te dożynki były dla wszystkich. Tych, którzy mieszkają tutaj na co dzień, tych, którzy zechcą na te dożynki oczywiście przyjechać, być tutaj 13 września. Mam nadzieję, że się właśnie spotkamy.
0: Dożynki w Spale, tak zwane prezydenckie, zapoczątkował prezydent Ignacy Mościcki w 1927 roku.

0: Dorożkarz z Krakowa, którego skandaliczne zachowanie ujrzała w weekend cała Polska, poniósł surowe konsekwencje. Mężczyzna stracił pracę po tym, jak na targach w Pajęcznie szarpał i uderzał konia. Nagranie opublikował w internecie lokalny polityk, mówi Eryk Nęcek ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.
1: Potępiamy jakiekolwiek zachowania, które godzą w dobrostan zwierząt. Nie możemy odpowiadać za członków naszej społeczności, za każdego z osobna. W każdej grupie znajdzie się czarna owca. Nie możemy po prostu wszystkich brać do odpowiedzialności zbiorowej, ponieważ w 99% dbamy o swoje konie, stosujemy się do przepisów, które wypracowaliśmy z Urzędem Miasta.
0: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wypowiedział dorożkarzowi umowę w trybie natychmiastowym. Sprawą przemocy wobec konia zajęła się też policja. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna miał aż 3 promile alkoholu we krwi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające, miejscami też burze. Temperatura w nocy od 4 stopni na północnym zachodzie, 8 w centrum do 13 na południowym wschodzie. We wtorek przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 16, a na obszarach podgórskich miejscami tylko 8.
3: Radio 24.
2: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
2: Komentarz.
4: Na początek profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Mamy co komentować. Moc tematów. Zacznijmy od Zbigniewa Ziobry, bo pytanie zasadnicze, czy dla Prawa i Sprawiedliwości to będzie sukces, czy obciążenie, ta podróż Ziobry, ucieczka do Stanów Zjednoczonych, bo przed chwilą w naszym studiu minister Alvin Gajadur przedstawiał to jako zwycięstwo Zbigniewa Ziobry, że oto największe mocarstwo świata, jak mówił minister Gajadur, najstarsza demokracja, chociaż chyba nie najstarsza świata, no rozpościera patronat, protektorat pewnego rodzaju nad Zbigniewem Ziobrą.
5: No, pana ministra odesłałbym do, trochę do uczenia się chociażby w historii Szwajcarii, gdyby chciał wiedzieć cokolwiek więcej o demokracjach. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, w pewnym sensie rażące jest podejście zaplecza politycznego Zbigniewa Ziobry w tonie triumfalistycznym do tego, że udało mu się wymknąć wymiarowi sprawiedliwości własnego kraju. To nie jest powód do chluby, do zadowolenia, bo myślę, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku tych wątpliwości byłoby po prostu przeprowadzone dochodzenie i proces sądowy, który by na przykład wykluczył winę pana ministra sprawiedliwości z lat poprzednich. A więc to nie jest powód do tego, żeby się cieszyć, że ktoś wymyka się wymiarowi sprawiedliwości, organom ścigania własnego państwa. Natomiast jest to też w jakiejś mierze forma budowy takiej narracji politycznej, która pokazuje, że zobaczcie, jako opozycja jesteśmy prześladowani przez źle funkcjonujący rząd, łamiący konstytucję rząd. Minister musi uciekać, ponieważ nie może liczyć na prawidłowo przeprowadzony, sprawiedliwy proces. Ale z drugiej strony ta narracja nie idzie w parze z badaniami opinii publicznej, które bardzo wyraźnie wskazują, że Zbigniew Ziobro jest dla Prawa i Sprawiedliwości bardziej obciążeniem politycznym i coraz więcej niezrozumienia jest wokół jego sytuacji. A to jest jednym z tych elementów, które powodują, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie przebija się przez pewien poziom takiego sufitu szklanego w sondażach opinii publicznej.
4: Panie profesorze, a jak to wpłynie na relacje polsko-amerykańskie? Bo już teraz chyba widać, że politycy koalicji rządzącej mają problem z otwartym krytykowaniem, jak antycypujemy, decyzji.

0: i Donalda Trumpa, a z drugiej strony no, trudno chyba będzie prowadzić normalne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, wiedząc, że Stany Zjednoczone z perspektywy rządu ukrywają przestępcę.
1: Oczywiście z jednej strony będzie to niezwykle trudne, bo trzeba tak naprawdę dwutorowo działać. Z jednej strony naciskać na Stany Zjednoczone, na administrację amerykańską w celu rozwiązania tej sytuacji. I podejrzewam, że to będzie taki mechanizm bardziej ukryty w gabinetach politycznych i dyplomatycznych niż pokazano opinii publicznej. Właśnie z tego tytułu, że zapewne rząd polski rozumie, że nie należy iść na tę wojnę z administracją amerykańską w jakiś otwarty, publiczny sposób. W sytuacji takiego kryzysu międzynarodowego i takiego braku bezpieczeństwa ten rodzaj sporu publicznego niczemu by tutaj się nie przysłużył. Z drugiej strony jest to dla rządu no niezwykle problematyczny element, no bo trudno jest wycofać się z tego żądania wydania Zbigniewa Ziobry, bo byłoby to niezrozumiałe dla opinii publicznej, no ale też szkodliwe z punktu widzenia funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, więc rząd nie może, że tak powiem, odstąpić od tego nacisku na amerykański rząd w celu wydania Zbiega. Mamy tu niezwykle skomplikowany model i rząd będzie musiał znaleźć bardzo dużo możliwych środków i tych publicznych, pokazujących, no można powiedzieć, jakiś wykreowany model działania, ale też i tych niepublicznych, które mają być skuteczne przede wszystkim.
0: Panie profesorze, tak, żeby zamknąć ten temat, jak pan myśli, co panu podpowiada intuicja? Uda się sprowadzić Zbigniewa Ziobry przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku do kraju?
1: O, tu intuicja nie działa, panie redaktorze. To myślę, że dla obozu władzy byłoby bardzo ważnym elementem w tej kampanii, bo mógłby pokazać, że okazał się skuteczny i że w związku z tym, co przecież głosił w kampanii 2023 roku, że jest skuteczny w rozliczaniu nieprawidłowości, a nawet przestępstw, które miały miejsce w okresie po 2015 roku. Więc myślę, że byłoby to niezwykle cennym z punktu widzenia kampanii wyborczej obozu rządzącego. No a dla opozycji oczywiście byłoby obciążeniem, problemem, ponieważ akurat w kampanii wyborczej Ziobro byłby obciążeniem ogromnym, chyba że udałoby się specjalistom od pisowskiego PR-u wykreować taki model narracji, który by absolutnie przekonał opinię publiczną, że Ziobro, Romanowski i podobni to są ofiary reżimu Tuska. Ale to tego przesądzić oczywiście nie mogę, czy uda się wykreować taką narrację.
0: Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy korzystając z pańskiego doświadczenia naukowego, chciałbym pana namówić trochę na rozmowę o zmianie konstytucji, o tym pomyśle, niech punktem wyjścia będzie pomysł prezydenta utworzenia Rady do Spraw Konstytucji. Dwa sondaże dzisiaj się pokazały w prasie. Najpierw sondaż dla Super Expressu. Padło tam pytanie, czy zorganizowanie referendum to dobry czy zły pomysł. I tutaj respondenci byli podzieleni. 43% uważa, że to zły pomysł, 45%, że dobry pomysł. Nie ma zdania 12%, a ciekawsze badanie w dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie padło pytanie, czy twoim zdaniem Polska potrzebuje nowej konstytucji. Największy odsetek wskazań, 40,7%, konstytucję należy znowelizować, ale nie pisać jej od nowa. 29% uważa, że obecna konstytucja jest wystarczająca, a tylko 15% chce uchwalenia nowej ustawy zasadniczej. W związku z tym, czy ta inicjatywa prezydenta ma jakiekolwiek szanse na powodzenie, także w kontekście zdobycia politycznych punktów wyborczych?
1: To są w istocie dwie rzeczy, panie redaktorze. No jedna rzecz to jest, jak rozumiem, pan redaktor pytał o referendum w sprawie polityki klimatycznej.
0: Nie, nie, przepraszam, pomyliłem oczywiście. Pytam, tak, referendum w sprawie polityki klimatycznej, a sondaż odnosi się do oczywiście do badania, do pisania nowej konstytucji. Tak,
1: ale to przy okazji można załatwić.

0: rzeczy, bo rzeczywiście jedna rzecz to jest referendum. Jest przy okazji tego badania chyba takie wyrażone przekonanie, że w referendum można zrobić bardzo, bardzo wiele, zmienić rzeczywistość. Natomiast niewiele osób czasem przygląda się dokładnie pytaniom proponowanych w referendach, które właściwie są nierozstrzygalne, które więcej zaciemniają niż rozjaśniają. I mam wrażenie, że to zaproponowane przez prezydenta referendum z takim właśnie pytaniem z kilku powodów jest problematyczne i kontrowersyjne, bo więcej zaciemnia niż rozjaśnia. A po drugie dotyczy takiej polityki, którą no, przesunęliśmy w kierunku wspólnej polityki unijnej, a więc trudno jest w naszych warunkach przesądzać o pewnych kwestiach za pomocą naszego krajowego referendum. I druga rzecz, jeszcze bardziej fascynująca, to oczywiście konstytucyjna. Ona jest pewnym odzwierciedleniem dla mnie bardzo ciekawego trendu, że społeczeństwo rozumie, gdzie jest tak naprawdę ten problem konstytucyjny położony. On jest położony w praktyce konstytucyjnej, w tym, że politycy swoimi działaniami zniekształcają tak naprawdę założenia konstytucyjne, a więc nie sama konstytucja jest tutaj problemem, tylko to, jak jest ona wykorzystywana. Oczywiście to badanie pokazuje, że jest przekonanie, że trochę dysfunkcjonalnych rozwiązań, niewystarczających na dzisiejsze czasy się w konstytucji znalazło. Ona ma już prawie 30 lat, więc prawdę mówiąc warto tak czy inaczej robić przegląd i ewentualnie rewidować to, co się nie sprawdziło. A więc rzeczywiście dowiodła praktyka, że trzeba pewne elementy po prostu zmienić, ale przede wszystkim należy inaczej stosować konstytucję, inny mieć do niej stosunek.
1: Czyli pan to, panie profesorze, postrzega bardziej te wypowiedzi, że należy ją znowelizować jako też pośrednio apel o przestrzeganie konstytucji?
0: Tak. Tak, w połączeniu z tym drugim elementem, który mówi, no konstytucja jest po prostu dobra, a więc to nie jest kwestia złego napisania aktu naczelnego, tylko jego realizowania. Tylko 15% badanych osób chciałoby dogłębnej rewizji systemu, czyli przyjęcia nowej konstytucji, a więc to jest bardzo, bardzo znaczący wynik. I tu w takim razie prezydent może być nieco rozczarowany, bo bardzo możliwe, że prezydent proponując w Radę nowej konstytucji i mówiąc o konieczności przyjęcia na 2030 rok, czy w 2030 roku nowej konstytucji, liczył, że spotka się z entuzjazmem społecznym. No i tutaj się chyba zawiódł, bo ludzie tego po pierwsze nie chcą. Po drugie, akurat nie cytowaliśmy tego badania, to ja tylko dodam od siebie, że jak bada się ostatnio relacje pomiędzy zwolennikami systemu prezydenckiego, czyli takiej silnej jednostki w postaci głowy państwa i szefa rządu i poparcie dla systemu premierowskiego, tak to nazwijmy umownie, to ten premierowski zwycięża w tych badaniach. Mhm. Ludzie nie mają zaufania do większej siły prezydenta, więc tu jest pewnie kolejne rozczarowanie głowy państwa.
1: To panie profesorze, na koniec, bo jak przy referendach jesteśmy, jestem ciekaw pańskiej oceny politycznego zaangażowania na poziomie centralnym w krakowskie referendum odwoławcze prezydenta miasta, bo 2 tygodnie pozostały do tego referendum w Krakowie. Wiele badań wskazuje na to, że frekwencja może być wystarczająca do odwołania prezydenta Miszalskiego, ale z drugiej strony nie widzę, żeby politycy na poziomie centralnym, czy to opozycji względem i Krakowa i Centrum Polski, ani też koalicji, żeby koalicji to zrozumiałe, czy raczej chcą, żeby ciszej było na temat tego referendum. Natomiast opozycja nie przystąpiła do jakiegoś gremialnego ataku na rząd w tle właśnie mając referendum krakowskie.
0: Tak, no na kilka sposobów można to wytłumaczyć. Po pierwsze, być może jest przekonanie, że te działania byłyby nieskuteczne i gdyby Miszalski jednak wygrał w tym głosowaniu, byłby to dodatkowy uszczerbek dla opozycji. A z drugiej strony, jak pan redaktor słusznie zauważył, ci, którzy stoją politycznie za prezydentem Krakowa, raczej woleliby o tym milczeć, bo przemilczenie to jest demobilizacja, a demobilizacja to jest niższa

0: frekwencja, ergo być może zakończenie tego sporu na poziomie po prostu nierozstrzygniętego mechanizmu, bo bez frekwencji decyzji podjąć nie można.
1: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, to na koniec jeszcze jedno pytanie o prezydencki pomysł kiedyś na program SAFE, bo w piątek doszło do podpisania umowy pożyczkowej na SAFE, tej pożyczkowej pomiędzy rządem a Komisją Europejską, i politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczynają przestrzegać, że jak tylko wrócą do władzy, to postawią przed Trybunałem Stanu osoby odpowiedzialne za, jak mówią, wprowadzenie tylnymi drzwiami pożyczki SAFE. Czy to tylko jest jeszcze takie polityczne bicie piany, żeby wyjść z tej sprawy z twarzą, czy zapowiedź realnych działań?
0: Mam wrażenie, że jest to element wyjścia z twarzą. Jest chyba głębokie przekonanie, że tego procesu się po pierwsze nie da cofnąć, po drugie on w istocie jest korzystny z punktu widzenia obronności państwa z różnych powodów. Raz, wysokości tej kwoty, którą nam się oferuje. Po drugie, wysokości odsetek w porównaniu z innymi możliwymi pożyczkami. I po trzecie, tego, co mogą zyskać polskie przedsiębiorstwa i na co te przedsiębiorstwa tak naprawdę liczą. Na długoterminowe zatrudnienie i dopływ naprawdę wysokich kwot. A koncepcja prezydencka właściwie rozmyła się, bo tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, skąd i w jakiej wysokości wzięłyby się te środki na SAFE 0%.
1: Panie profesorze, namówię pana jeszcze na 7 minut rozmowy. Znajdzie pan dla nas jeszcze chwilkę?
0: Znajdę.
1: Fantastycznie, bardzo się cieszę, bo jeszcze mamy kilka tematów związanych także między innymi z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, bo w poniedziałek, czyli dzisiaj, ma dojść, przynajmniej miało dojść, taka była deklaracja w ubiegłym tygodniu, do spotkania czworga sędziów z prezesem Bogdanem Święczkowskim, bo wcześniej prezes z wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego omawiali sytuację po wydaniu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka zabezpieczenia, które nakazuje dopuścić tych sędziów do pracy. Czy pan się spodziewa przełomu?
0: Bardzo trudne jest to pytanie, panie redaktorze, bo mam wrażenie głębokiego okopania się w tej strony, powiedzmy, nazwijmy to, związanej z poprzednim obozem władzy w Trybunale Konstytucyjnym, który ma niebywały zresztą problem, bo z jednej strony ja jestem głęboko przekonany, że sędziowie złożyli skutecznie swoje ślubowanie. Po drugie, no, mamy taką, a nie inną decyzję Trybunału, a więc właściwie wszystko przemawia za tym, że powinni być oni dopuszczeni do pracy, do orzekania. Pan Święczkowski, którego uznaje się za prezesa Trybunału Konstytucyjnego, powinien pamiętać, że przepisy Konstytucji, chociażby artykułu 9, który mówi, że Rzeczpospolita przestrzega wiążącego prawa międzynarodowego, i chociażby artykuł 90 czy 91 jeszcze bardziej, no, powinien mieć świadomość, że nie można zlekceważyć w orzecznictwa w tych trybunałów, których orzecznictwem postanowiliśmy się związać. A więc problem jest oczywiście ogromny, ale wszystko zmierza moim zdaniem ku temu, żeby tę sprawę załatwić. Być może rozwiązaniem tej sprawy będzie łaskawe zachowanie prezydenta, który stwierdzi, że zastanowił się, jeśli chodzi o kwestie czterech sędziów, i łaskawie postanawia ich przyjąć, aby odebrać skutecznie ślubowanie.
1: Ja też mam takie poczucie, panie profesorze, chyba mamy podobne, że są jakieś jaskółki zwiastujące, ja bym powiedział, pewną niepewność w obozie tym związanym z Prawem i Sprawiedliwością, bo gdyby Bogdan Święczkowski tak bardzo był przekonany, że ma prawo nie dopuszczać tych sędziów do orzekania, to nie przyjmowałby ich na spotkaniach, nie wpuszczałby ich do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, ja dostrzegam w tych wszystkich działaniach pewnego rodzaju niepewność i brak przekonania, że mogą sobie na to pozwolić.
0: Ale to jest jedna z wielu rzeczy, podzielając opinię pana redaktora, która pokazuje, że opozycji trochę wymyka się narracja z rąk, że i Trybunał, i Sejf, i

0: i dylematy związane z Ziobrą.
1: I kryptowaluty.
0: Konstytucja i kryptowaluty to są te elementy, których ta narracja nie wytrzymuje, której nie da się podtrzymać, a obóz władzy ma coraz więcej aktywów w tym zakresie. A więc tak, potwierdzam, że moim zdaniem będzie przyjęta jakaś forma miękkiego, tak aby nie stracić twarzy, dopuszczenia sędziów do pracy, tylko tyle, że musi mieć to formułę taką, że nie Trybunał Międzynarodowy, ale organ państwa, prezydent ostatecznie zdecydował się na ten krok i że to on był tym sprawcą zmian.
1: Szczególnie, że Waldemar Żurek sugeruje, że i politycy koalicji rządzącej, że być może Bogdan Święczkowski powoli traci niektórych sprzymierzeńców czy sojuszników w samym Trybunale Konstytucyjnym, więc tam po prostu może pęknąć linia oporu. To skoro wywołaliśmy temat kryptowalut, to już obiecuję, że na koniec zapytam pana o kryptowaluty. Czy spodziewa się pan innej decyzji prezydenta niż weto?
0: Panie redaktorze, chyba tu będzie jakiś rodzaj można powiedzieć kontynuacji stanowczości ze strony prezydenta, tym bardziej, że prezydent może powołać się na fakt, że sam zaproponował poprzez swój projekt ustawy rozwiązania w tej kwestii.
1: Czyli scenariusz jak safe.
0: A więc tak, scenariusz jak safe, tak przy okazji, jeżeli mogę sobie pozwolić na jedną uwagę.
1: Oczywiście.
0: O charakterze konstytucyjnym. Ja myślę, że zachowanie pana prezydenta, gdy chodzi i o weta, i o składanie projektów ustaw, no właśnie pokazuje jedną rzecz, od której zaczęliśmy właściwie rozmowę, że być może pewne korekty konstytucji są niezbędne, że być może ta aktywność prezydencka, konstytucyjnie określona, powinna być nieco ograniczona, ponieważ tak naprawdę prezydent próbuje wypracować jakąś alternatywną politykę państwa na skutek i wetowania i na skutek wnoszenia projektów, które w wielu sytuacjach powinny być po prostu inicjatywą rządową, a nie prezydencką. Więc to jest kolejny kamyczek do ogródka refleksji nad jednak pewną korektą konstytucji.
1: A wrócę do tej kwestii kryptoaktywów, jeśli pan, panie profesorze, pozwoli. To znaczy, czy myśli pan, bo jeśli dobrze rozumiem rządzących, to nieprzyjęcie żadnych rozwiązań do końca czerwca będzie oznaczało delegalizację rynku kryptoaktywów od 1 lipca w Polsce. Więc są i takie przypuszczenia, że rząd celowo po prostu spokojnie czeka, aż prezydent nie będzie miał innego wyjścia, tylko podpisać tę ustawę.
0: Ja tego nie wykluczam, że to jest ten model myślenia, tylko że drastyczny. Dalece lepiej w demokratycznym państwie prawnym jest po prostu uregulowanie w sposób pozytywny jakiegoś problemu. Niestety polityka ostatnich miesięcy pokazuje, że być może zdani jesteśmy na rodzaj przeczekania i przyjęcia jakichś ostatecznych rozwiązań.
1: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę spokojnego tygodnia, chociaż mam nadzieję, że będzie obfitować w polityczne wydarzenia, że będziemy mieli co komentować.
0: Dla politologów jest to bardzo ważne, dla dziennikarzy również.
1: Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Generał Tomasz Drewniak, generał brygady, były inspektor sił powietrznych. Dzień dobry Panie Generale.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Pieniądze są gotowe do przelania. Wymaga to tylko decyzji administracyjnych, które zajmą pewnie kilka dni i finansujemy zakupy. Problem w tym, tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, ale przed rządem i Agencją Uzbrojenia trudne zadanie, bo możemy czy musimy podpisać te umowy do końca maja. Zdążymy?
4: Mam nadzieję, że tak. Jak kilka dni temu byłem na Defense 24, na takim dużym evencie i tam w kuluarach mówiło się, że umowy w zasadzie są przygotowane, że dużo wcześniej te umowy były negocjowane, dużo wcześniej te umowy były dopinane i teraz nastąpi tylko formalizacja w postaci

0: podpisywania kolejnych umów, no bo chyba nikt sobie nie wyobraża, że w ciągu, nie wiem, 10 czy 12 dni roboczych, które nam zostały do końca miesiąca, da się te umowy wymyśleć, wynegocjować i podpisać. Nie, one są gotowe, one są przygotowane, teraz tylko kwestia jest podpisania. I mam nadzieję, że wszystkie te umowy da się podpisać do końca maja.
1: Panie generale, korzystam z zestawienia kosztów ze strony Money.pl, bo ten portal podliczył koszty finansowania zbrojeń i porównał instrumenty ten safe z koreańskim i z amerykańskim. Oprocentowanie 3,17 to safe, koreański 5,80, 6,50, Stany Zjednoczone 4,20. Łączne odsetki od kredytów safe 196, prawie 7 miliardów złotych, kredyt koreański 359 i amerykański 260 miliardów złotych. Błażej Poboży z otoczenia pana prezydenta mówi w Polskim Radiu 24, że nie wiemy, co podpisujemy, nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje, w związku z tym zagrożenie jest duże. Panie generale, jakie jest zagrożenie w związku z safe, który został podpisany?
0: No, nie jestem specjalistą od finansów, ale według mnie tu matematyka jest prosta na poziomie szkoły podstawowej. 3,17, 4,20 czy 4,50 i 6 prawie procent, więc to chyba każdy sobie umie policzyć. Ja myślę, że tutaj wielkim zagrożeniem, które niektórzy widzą, chociaż według mnie ono jego nie ma tak naprawdę, jest to, że wszystkie pieniądze, jakie Unia Europejska przekazuje swoim członkom, są obwarowane pewnymi ograniczeniami, a te ograniczenia wynikają z samej struktury Unii Europejskiej i prawa, które tam obowiązuje. I to jest chyba największy problem. Ale ja bym tutaj nie widział jakiegoś wielkiego zagrożenia, dopóki my nie będziemy, tak kolokwialnie mówiąc, łamać prawa.
1: No tak, ale pan Błażej Poboży nawet nie o same liczby chce zapytać panie generale, ale możemy, bo pan Błażej Poboży mówi tak, czuje się jak ktoś, kto zaciąga pożyczkę na procent, którego nie zna, w warunkach, których nie zna, które mogą się zmienić i które będą musiały spłacać jeszcze moje wnuki. Czy ma pan podobne odczucia jak pan minister Poboży?
0: Nie mam, chociaż każdy z państwa, który wziął kiedykolwiek kredyt, wie, że warunki mogą się zmienić. To nie jest, żaden kredyt nie jest zapisany na stałe, więc ja się dziwię, że ktoś takie argumenty podnosi, no bo przecież czy kredyt koreański, czy amerykański też ma swoje konotacje do innych mechanizmów finansowych, które zmienią oprocentowanie, jeżeli będzie taka potrzeba, więc to jest normalny sposób finansowania wszędzie i zawsze. Mhm. Więc to jest jasne. Na ile wiemy, od kogo wiemy, więc trochę to jest dziwne dla mnie.
1: Przy tej okazji i przy wielu innych okazjach, kiedy cokolwiek się dzieje, zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo kosztuje. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale co oznacza, co mogą oznaczać słowa, które czasem padają z ust polityków, że sami musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tworzymy największą armię w Europie, tak mówi minister Kosiniak-Kamysz. To jest działanie na wypadek, gdybyśmy zostali sami?
0: Myślę o safe. To jest działanie po to, żebyśmy jak najszybciej osiągnęli pewien poziom wyposażenia naszego wojska, wyszkolenia i ogólnie całości sił zbrojnych, taki, w którym nasz potencjalny przeciwnik, patrz Rosja, no bo o tym już mówimy, to nie jest żadna tajemnica, nigdy nawet nie pomyślała, żeby nas zaatakować. Tak naprawdę budowa sił zbrojnych jest budową takiego mocnego kija, który ma odstraszyć potencjalnego przeciwnika. Po to się generalnie buduje siły zbrojne, po to się je w taki czy inny sposób nasyca określonym uzbrojeniem, aby potencjalny przeciwnik nie pomyślał o tym, żeby nas zaatakować. Bo to jest dla nas najważniejsze. Dla nas wygranie wojny w warunkach, w których będzie kraj zniszczony, tak jak po II wojnie światowej, jest oczywiście sukcesem, ale wolelibyśmy takiego sukcesu nie mieć. Wolelibyśmy, aby przeciwnik nie zaatakował nas, bojąc się tego, co my mamy.
1: Jasne. Minister Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówi tak. Mamy ambitny plan, na początek ponad 40 umów, a jak doliczymy jeszcze te zawierane przez dowództwo komponentu wojsk cyberprzestrzeni, to w procedurze pojedynczego zamówienia.

0: Będzie ich nawet 60. Ze wszystkim musimy zdążyć do 30 maja. 138 czy 9 umów, część z nich tajna. A może gdybyśmy poznali zawartość tych umów, to zamknęlibyśmy tym samym dyskusję na temat tego, warto czy nie warto, jest sens, czy go nie ma.
1: No, myślę, że trochę by to oczy otworzyło, ale są pewne obszary w wojsku, które jednak powinny pozostać do końca niejawne. Oczywiście, że powinna jakaś generalna informacja trafić do polskiego społeczeństwa, bo przecież to ci ludzie będą płacić za to wszystko i wszyscy my i nasze dzieci. Więc ta informacja powinna trafić, ale też nie musi być w niej jakaś masa szczegółów, bo przecież gdyby dać tabelkę, w której będzie rozpisane na 10 lat do przodu produkcję każdego pocisku czy każdej rakiety co do sztuki, no myślę, że na Kremlu by się bardzo ucieszyli taką informacją. Więc myślę, że tu powinien nastąpić pewien kompromis. Tak, powinna być przekazana informacja do społeczeństwa, ale ta informacja powinna być informacją na tyle ogólną, aby nie skorzystał z niej potencjalny przeciwnik.
0: A ma pan wrażenie, panie generale, że jesteśmy niedoinformowani nawet na poziomie dopuszczalnym, to znaczy uwzględniającym tajemnicę? To też był jeden z zarzutów towarzyszący SAFE, że za mało wiemy.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj powinna być taka bardzo skoordynowana akcja rządzących, którzy powinni pokazać Polakom, dlaczego warto wydać dzisiaj pieniądze po to, żeby się czuć bezpiecznie. Dlaczego nasze dzieci będą jeszcze spłacać nasze kredyty? Nie dlatego, że mamy taki kaprys, nie dlatego, że komuś się to bardzo chce, tylko dlatego, że zapewniamy im przez to bezpieczeństwo. Taki powinien być przekaz. Trochę mi tego brakuje, ma pani rację.
0: Mhm. Zwłaszcza dlatego, że cały czas coś się dzieje. Blisko granicy z obwodem królewieckim, to jest województwo warmińsko-mazurskie, znaleziono obiekt przypominający dron. To jest taka ostrożna informacja. To prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji. To znaczy, jeśli my nie dostajemy takich komunikatów na co dzień, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Ale jest... Co się takiego dzieje, że taki obiekt wlatuje kilka kilometrów, około 10 zdaje się, około 10 na terytorium naszego kraju i dopiero jakaś anonimowa informacja od kogoś, kto go znalazł, stawia służby na nogi? No, to jest taka igła w stogu siana? Nie wszystko się da wyłapać?
1: Nie da się wszystkiego wyłapać. To znaczy, powiem tak, trwa budowa systemu. Na dzień dzisiejszy ten system jeszcze nie jest skończony. Proszę zobaczyć, co się wydarzy, kiedy postawimy kolejne radary, kiedy dotrą systemy Barbara oparte o sterowce, balony. One będą wtedy widzieć dużo, dużo więcej, dużo, dużo dokładniej. Więc my jesteśmy gdzieś w połowie naszej drogi i dlatego między innymi pieniądze z SAFE-u są potrzebne, aby tą drogę dokończyć w jakimś w miarę szybkim tempie. Bo oczywiście bez SAFE-u też byśmy skończyli, ale może za 15, za 20 lat. My chcemy to skończyć w ciągu 5 lat. To jest idea SAFE-u. I jak to skończymy, to myślę, że w takich sytuacji, że ktoś znajdzie na polu drona i to będzie informacja do służb, do wojska, że coś wleciało w polską trzeciopłecza, nigdy się już nie powtórzy. Że to wojsko będzie tym pierwszym, które będzie widziało i to nie tylko nad polskim terytorium, ale dużo, dużo wcześniej, nad terytorium Królewca, Białorusi, dużo, dużo głębiej i będziemy mogli z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować.
0: A taka sytuacja, że wleci ich kilkanaście, powtórzy się czy nie?
1: To ciężko mi powiedzieć, to trzeba by zapytać panów, którzy planują te operacje w Mińsku czy w Moskwie, ale możemy być pewni, że Rosja będzie nas testować, że Rosja będzie nas próbować, Rosja będzie wbijać te kolejne szpileczki w nas po to, żeby właśnie budować taki stan napięcia, budować pewien taki stan, w którym mówimy, o, tyle pieniędzy wydali na zbrojenia, to nic nie daje. To jest strategia Rosji, długotrwała strategia Rosji, nastawiona na miesiące, lata i ona przynosi jakiś efekt, niestety.
0: Mm-hmm. No tak. A jeśli się powtórzy, to po to, żeby Rosja sprawdziła, na jakim poziomie jest budowa naszego systemu antydronowego, bo inaczej jak mogliby to zrobić?
1: Tak, to jest, to będą,
0: bo to się to dzieje,
1: ciągłe,
0: prawda?
1: Próby. Tak, dokładnie. To jest jakby, no, to kilka zadań tego typu działania mają. Samo sprawdzenie pod względem militarnym, jak system jest gotowy, całego systemu dowodzenia. No bo proszę pamiętać też, że taki dron jest albo nafaszerowany różnymi

0: różnego rodzaju odbiornikami, albo ustawia się wzdłuż granicy odpowiednie urządzenia, które obserwują w różnych widmach i częstotliwościach, jak zachowuje się nasz system dowodzenia, jak pracują radary, gdzie są umiejscowione, gdzie przechodzi informacja, jaki jest proces decyzyjny. Taki wlot to nie jest tylko to, że jeden radar oświetlił i już wszystko wiemy. Nie, to jest bardzo skomplikowana operacja, która daje przeciwnikowi dużą wiedzę na temat całego systemu dowodzenia, ostrzegania, wykrywania.
1: To w takim razie wspomniał pan o radarach, które miałyby wykrywać te balonowe obiekty. Potrzebne są inne systemy radarowe niż te, które wykrywają na przykład samoloty wlatujące na, czy naruszające naszą przestrzeń powietrzną?
0: Tak, oczywiście. Zwykły radar, oczywiście mówię zwykły, ten, który jest tradycyjny, który ma wykrywać samoloty, on pracuje na innych częstotliwościach, ma inne algorytmy pracy. No bo proszę sobie wyobrazić, że gdyby taki radar, którego zasięg jest 300 czy 400 kilometrów, wykrywał wszystkie bociany, wszystkie większe ptaki i wszystkie inne obiekty, no to byśmy zwariowali, siedząc za konsolą tego radaru. On ma w odpowiedni sposób, że tak powiem, pominąć tego typu obiekty. A właśnie różnego rodzaju bezpilotowe aparaty mają mniej więcej powierzchnię odbicia taką jak większy bocian, czy normalny bocian, czy jak większy ptak. Więc musi być całkiem inna technologia, całkiem inne radary, całkiem inne częstotliwości dedykowane właśnie do tych zadań. I dzisiaj taka umowa została podpisana kilkanaście tygodni temu. Program SAN, który ma właśnie zrobić taką barierę na granicy dedykowaną bezpilotowym aparatom, których się nie da wykryć lub bardzo trudno jest je wykryć normalnymi radarami.
1: A kiedy będziemy gotowi, żeby obiekt wykryty przez system SAN eliminować nie F-16 czy 35, tylko w inny sposób, dostosowany do wymogów takiego ataku?
0: No więc właśnie program SAN zakłada nie tylko wykrywanie, identyfikację, ale zakłada też kinetyczne i niekinetyczne obezwładnianie aparatów latających. Kinetyczne, czyli strzelanie różnego rodzaju efektorami, ale tanimi. Mówimy tutaj o normalnych działkach, na przykład 30-mm, czy też mówimy o specjalnych urządzeniach, które mają zakłócić lub przejąć nawet taki bezpilotowy aparat. Więc tam jest kilka różnych poziomów, na których możemy oddziaływać na drony. I jak to się spełni, no to myślę, że tutaj będziemy mówili o tym, że system jest, myślę, że na poziomie tego, co dzisiaj ma Izrael, czy gdzieś powyżej 90% skuteczności.
1: Albo Ukraina. Czy cały czas Izrael jest punktem odniesienia? Akurat w dziedzinie tych bezzałogowych, tak? Bo Ukraińcy są proszeni o pomoc przez na przykład Iran. Proponowali sami pomoc także na przykład Stanom Zjednoczonym na Bliskim Wschodzie, więc to może oni teraz wyznaczają reguły,
0: tak,
1: i trendy.
0: Tak. Mhm. Ukraina wyznacza trendy. Ukraina jest najbardziej do przodu, ale też Ukraina używa pewnych metod, środków, które są dobre w czasie wojny, bo to jest, no, niektóre te laboratoria, czy niektóre zakłady produkcyjne są ulokowane naprawdę w garażu, czy w jakichś takich nie dość mocno profesjonalnych miejscach. Oczywiście jest wojna i takie rzeczy można robić. W czasie pokoju jednak to musi być usystematyzowane i, no i powiem tak, nie można robić partyzantki w czasie pokoju. Więc myślę, że Ukraina jest jak najbardziej do przyjęcia z modyfikacjami, jakie wynikają z, no, z tych pewnych niedoskonałości, na której Ukraina po prostu została wymuszone, bo trwa tam wojna i każda metoda, która zapewni im jakikolwiek sukces, jest mile widziana. Nie zawsze można to zastosować w czasie pokoju po prostu.
1: Czy był ktoś, kto przewidział, nie wiem, 10 lat temu, może wcześniej, że działania wojenne sprowadzą się do takich operacji bezzałogowych, zdalnie sterowanych, sterowanych mechanicznie? Był ktoś taki, czy nie?
0: Tak, były takie opracowania. Jak się cofniemy do czasów przed wojny rosyjsko-ukraińskiej, to już wtedy były niewielkie drony, wszystko to było. Problem jest tylko tak naprawdę o masowości zastosowania. Nikt nie spodziewał się i chyba nie znam takiego opracowania, w którym

0: powstanie ta słynna już dzisiaj strefa niczyja, w której tylko operują w zasadzie bezzałogowe systemy, że będzie można wykorzystać w masowej ilości, mówimy o setkach tysięcy sztuk, drony komercyjne, bardzo tanie, kupowane na różnego rodzaju nawet portalach zakupowych. Tego chyba nikt nie przewidział. Wszyscy raczej skupiali się na takich profesjonalnych, wojskowych, a tutaj się okazało, że można kupić, nie chcę tu wymieniać jednej czy drugiej platformy, można kupić taką zabawkę w zasadzie, która się staje śmiercionośną zabawką.
1: Mhm. I że całe społeczeństwo, tak jak to ukraińskie, będzie włączone w system ostrzegania, wykrywania, także produkcji. Pamiętam jeden z reportaży.
0: To jest tak.
1: Prawda? Naszego nie naszego dziennikarza, absolutnie nie naszego, ale był naszym gościem i opowiadał o tym, jaką rolę spełniają drukarki 3D w wielu po prostu ukraińskich domach.
0: Tak, to jest ten jakby masowość produkcji, bo mówimy o tym, że Ukraina produkuje około 2 milionów albo ponad 2 miliony takich aparatów rocznie. Więc to jest nieprawdopodobna masowość produkcji, właśnie sprowadzona do domów, garaży i klubów i różnych innych. To jest coś, co chyba nikt tego nie przewidział. Żaden teoretyk wojskowości w ostatnich latach w ogóle chyba nie szedł w tym kierunku. No i to całkowicie zmienia obraz wojny, no bo dzisiaj klub modelarski, który dotychczas zajmował się, nie wiem, modelikami i miał jakieś tam wystawy bardzo, nawet bardzo ładne, dziś jest zakładem zbrojeniowym, co się jeszcze parę lat temu wydawało całkowicie absurdalne.
1: Panie generale, co zobaczył pan w Moskwie z tych dostępnych materiałów? Myślę o paradzie. Obraz nędzy i rozpaczy, a może przyczajonego tygrysa?
0: Mi się wydaje, że po pierwsze strach. I co jest bardzo dobre, bo Rosja zrobiła tak trochę po cichu, jak patrzymy na tą paradę, czy tak bida paradę, jak to ktoś ładnie nazwał, bo Ukraińcy przekazali im jasny sygnał, że będą też obecni na paradzie, jak Rosja zrobi ją dużą. Myślę też, że w koło Moskwy Rosjanie pościągali ze wszystkich możliwych miejsc wszystkie systemy przeciwlotnicze po to, żeby jednak ten uszczerbek na honorze rosyjskim nie nastąpił. No i widać było, że na tej trybunie tam nie było uśmiechów, tam nie było takiej rosyjskiej rubaszności, jaka to jest czasami tam bywa. Tam stali ludzie naprawdę przestraszeni i to jest według mnie bardzo dobry znak.
1: No tak, ściągnął te zasoby nie po to, żeby je wystawić na paradzie, tylko po to, żeby radzić sobie z tym, co ewentualnie nadleci z terytorium Ukrainy. No postraszyli ich, to bez dwóch zdań.
0: Tak, dokładnie. I to bardzo dobrze. Okazuje się, że Ukraina dzisiaj prostymi metodami, budując już nie tylko małe aparaty bezpilotowe, ale budując aparaty o zasięgu operacyjnym i strategicznym, co chwila słyszymy o zniszczeniu obiektów w odległości 1000 i więcej kilometrów od granicy ukraińskiej, spowodowała, że Rosja zaczęła się bać, że Rosja stwierdziła, że nie jest w stanie się sama obronić, że nie jest w stanie obronić własnych zasobów. Ukraina im to udowadnia regularnie. No i to jest dla nas też jakiś prognostyk. Powinniśmy też nie tylko patrzeć na to, co się dzieje w tej linii taktycznej, gdzie operują setki czy tysiące małych bezpilotowych aparatów, ale patrzeć, jak głębokie uderzenia wpływają na gospodarkę Rosji, jak głębokie uderzenia wpływają na morale Rosji, bo to jest też dla nas lekcja.
1: Panie generale, to jeszcze na koniec o nowym szefie BBN-u. To jest Bartosz Grodecki, były wiceszef MSWiA. Myśli pan, że współpraca będzie się lepiej układać? Pan prezydent mówi, że pan minister Grodecki ma teraz nowe zadanie, modernizować armię. Sprawdzałam zakres działania BBN-u. To są analizy, konsultacje, ale na pewno nie modernizacja armii. Ta współpraca będzie jakoś funkcjonować? Lepiej może niż za pana Cęckiewicza?
0: Ja tylko przypomnę zapisy konstytucyjne, ustawowe, że zwierzchnictwo prezydenta jest poprzez ministra obrony narodowej. To jest dla mnie jednoznaczny zapis. I wszystkie działania, jakie są prowadzone z BBN-u, powinny być uzgadniane z ministrem obrony narodowej, powinny być koordynowane z ministrem obrony narodowej i powinny być wspólnie

będzie nam wszystkim, jeżeli obie te instytucje, ważne skądinąd, będą ze sobą współpracować niż ze sobą rywalizować. I to jest dla wszystkich nas, Polaków, w obszarze bezpieczeństwa, ważna rzecz, żebyśmy jednak na tym poziomie politycznym myśleli i robili podobnie, a nie próbowali sobie tą linę przeciągnąć.

0: znikomym też.
1: Z nami w Polskim Radiu 24 dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Bije pan brawa Komisji Europejskiej za taki plan do 2050 roku, za dotknięciem lajka, prawda? Damy wam pieniądze, bo pewnie środki się znajdą i sytuacja od razu się poprawi. A tymczasem Naczelna Izba Lekarska chce odwołania wiceminister zdrowia Katarzyny Kąckiej. Ten wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynął w piątek. Dlaczego nie podoba się państwu pani wiceminister?
2: Pani minister odpowiada za dialog tak naprawdę z samorządami zawodowymi, z organizacjami związkowymi. No i niestety tutaj tego dialogu, można powiedzieć, w ostatnim okresie praktycznie nie ma. No co więcej, pewne rzeczy, takie jak zmiany w ustawie o zawodzie lekarza, są przygotowywane, procedowane bez naszego udziału. Dowiadujemy się o tym troszeczkę po fakcie. No i chcielibyśmy być partnerem w rozmowach wtedy, kiedy rozmowy dotyczą systemu ochrony zdrowia, kiedy dotyczą lekarzy i lekarzy dentystów, a tak niestety w tej chwili nie jest i dlatego apelujemy o to, żeby się to zmieniło.
1: Czyli utrzymujący się od wielu miesięcy brak jakiejkolwiek współpracy z samorządem, czytam uzasadnienie, to znaczy o czym chcieliście rozmawiać z panią minister?
2: W tej chwili przedstawia się wiele różnych propozycji zmian w ustawie o zawodzie lekarza. Między innymi propozycje skrócenia stażu podyplomowego młodych lekarzy, i to znacznie skrócenia. Zmianę sposobu dostępu do specjalizacji dla młodych lekarzy. I to wszystko dotyczy tak naprawdę tego, jakich lekarzy, jak wykształconych lekarzy, jak doświadczonych lekarzy będą mieli Polacy. I tutaj nasza wiedza, nasze doświadczenie wydaje się bardzo cenne. Natomiast no, niestety my dostajemy sygnał o konkretnych propozycjach, które zupełnie nie przystają do tego, co naszym zdaniem jest dla kształcenia kadr na wysokim poziomie odpowiednie.
1: Jakieś przykłady, panie doktorze?
2: No, chociażby to, co powiedziałem ze skróceniem stażu podyplomowego. Tutaj skrócenie stażu do 6 miesięcy spowoduje, że ci młodzi lekarze, bardzo dobrze przygotowani teoretycznie do medycyny przez uczelnie medyczne, jednak nie posiadający żadnego doświadczenia w pracy z pacjentem, nie posiadający doświadczenia w podejmowaniu decyzji, będą nagle rzuceni na głęboką wodę. I sami młodzi lekarze, sami studenci medycyny zwracają uwagę na to, że oni chcą tego stażu, chcą, żeby ten staż w obecnej formie takiej rocznej pozostał. I nam się wydaje, że to jest również jak najbardziej istotne. Albo druga sprawa z niedawniej, jak sprzed kilku dni, kiedy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoby, które do końca kwietnia nie przedstawiły dokumentu, że znają język polski. Chodzi o osoby pracujące na tak zwanym warunkowym prawie wykonywania zawodu z zagranicy. Zgodnie z obowiązującym prawem powinny mieć te warunkowe prawa wykonywania zawodu wygaszone. Natomiast pani minister wystąpiła do nas z pismem, w którym sugeruje, żeby tego nie robić, opierając to no, takim nie do końca logicznym wywodem prawnym. Czyli tak naprawdę w pewnym sensie jesteśmy skłaniani do tego, żeby nie postępować zgodnie z prawem. No, nie podoba nam się ten system. Chcielibyśmy rozmawiać, chcielibyśmy być równorzędnym partnerem dla ministerstwa.
1: Ten brak kontaktu polega na czym, panie doktorze? Wysyłacie pisma, proponujecie spotkania i nie możecie się porozumieć w sprawie terminu, czy w ogóle nie ma odpowiedzi?
2: No, ostatnie spotkanie z panią minister było w zeszłym roku w listopadzie na spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej. Pani minister przyszła na nasze posiedzenie i wtedy już obiecywała, że takie spotkania będą cykliczne, że wszystkie sprawy nas dotyczące będą konsultowane z samorządem, że wszelkie zespoły powoływane w ministerstwie, które będą miały dotykać rzeczy istotnych dla lekarzy, będą się odbywały z udziałem samorządu lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej. No i niestety tak naprawdę na tych obietnicach się skończyło. Od tego czasu, tak jak mówię, jak jesteśmy zapraszani, no to już na takie spotkanie

0: spotkanie, kiedy te propozycje są przedstawiane i to bardziej na zasadzie, że tak to powinno być, a nie na zasadzie chcemy posłuchać, co wy macie w tym zakresie do powiedzenia.
1: Skrócenie lekarskiego stażu tych młodych lekarzy to prawdopodobnie nie fanaberia, tylko odpowiedź na braki kadrowe w systemie. Macie państwo jakiś inny pomysł?
0: Niestety nie do końca, ponieważ i tak nowa fala lekarzy będzie kończyła studia co roku, nie co pół roku. Więc tak naprawdę tylko jednorazowo ci stażyści trafią szybciej na rynek pracy, ale na kolejnych dalej będzie trzeba poczekać rok, aż skończą kolejni studenci uczelnie medyczne. Więc tak naprawdę skrócenie stażu nie jest sposobem na zwiększenie ilości lekarzy, jest sposobem na oszczędność. I tu ministerstwo nie ukrywa, że chce dzięki temu zaoszczędzić konkretne pieniądze, ponieważ staż podyplomowy jest płacony przez z budżetu państwa, tak?
1: No to naprawdę są jakieś...
0: Chodzi o oszczędności.
1: Jakieś...
0: Mówi się o milionie złotych, czy tam 2 milionach złotych, zależy...
1: Naprawdę chodzi o milion złotych w kontekście całego budżetu NFZ-u czy ministerstwa?
0: Znaczy na pewno nie chodzi o środki, które są warte tego, żeby tutaj jak gdyby iść w tą stronę.
1: Żeby kruszyć o to kopię, dokładnie.
0: Znaczy przede wszystkim o co nam chodzi? O to, że tak jak mówię, ci młodzi lekarze muszą się czuć odpowiednio przygotowani do tego, żeby podejmować decyzje o życiu i zdrowiu innych ludzi. A nie uda się tego w obecnym systemie kształcenia na studiach, który jest bardzo dobry, podkreślam, jeżeli chodzi o wiedzę teoretyczną, bazę programową. Niestety jest mało praktyczny. No, przede wszystkim te uczelnie, szpitalach akademickich, ci młodzi ludzie to są w dużej ilości, czasami większej niż ilość pacjentów. Natomiast stażyści tak naprawdę odbywają staże w szpitalach powiatowych, szpitalach wojewódzkich, w mniejszych jednostkach, gdzie już na stażu pracują, wykonują obowiązki lekarskie, ale odbywa się to cały czas pod nadzorem opiekuna stażu. I w ten sposób oni nabywają tej praktycznej umiejętności wykonywania zawodu. To się wydaje tak naprawdę bezcenne, a w przypadku dentystów jeszcze bardziej, no bo niech pani zauważy, w Polsce praktycznie większość gabinetów dentystycznych to są jednoosobowe gabinety, gdzie nie ma nikogo w nadzorze i nikogo można by zapytać bardziej doświadczonego. Jeżeli taki student zaraz po studiach czy po krótkim tylko stażu trafi do takiej pracy, to na pewno nie będzie czuł się ani spokojny, ani bezpieczny.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Likwidacja osłabiłaby państwo polskie i jego instytucje, stwierdził w oświadczeniu Nawrocki.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu.